0: Ja nie mówię, żeby tutaj o każdych robotach drogowych jakby informować ludzi, ale na przykład o jakichś takich większych, gdzie coś się dzieje, no bo na przykład komunikat z MPK, że tutaj droga zamknięta i tak dalej, no w porządku, tylko że czasami są roboty drogowe zupełnie nie na trasach pojazdów różnych komunikacyjnych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że różnie jest, jeśli chodzi o osiedla. Pewnie tutaj będzie coś takiego, że no, administracje jakby musiałyby na swoich stronach informować o tym, że coś się dzieje. I teraz tutaj, czy planujecie jakąś współpracę z mniejszymi administracjami z danych miast, czy coś w tym stylu, żeby po prostu informować ludzi, że coś się dzieje. No, tak jak mówię, niekoniecznie na jednym osiedlu, bo te osiedla są takie malutkie. W przypadku na przykład Wrocławia, gdzie dzielnica przykładowo Psiepole ma tych osiedli kilkanaście, no i no, trudno byłoby informować o każdych robotach drogowych przy każdym bloku, tak? No to tutaj się mija z celem trochę, ale jakieś takie większe roboty na dzielnicy drogowe, które się dzieją, warto byłoby, myślę, zamieścić. Albo właśnie możliwość komunikowania, dodając jakby jakieś kategorie własne, które mogłyby na przykład pomóc osobom niepełnosprawnym, niewidomym, czy jakkolwiek indziej niepełnosprawnym w poruszaniu się po zakątkach naszych, że tak powiem, miast. Myślę, że to by trochę ułatwiło sprawę.
1: Znaczy się, ja powiem tak, zanim Tomasz jeszcze odpowie, to powiem tak, w niektórych miastach, bynajmniej w Krakowie jest tak, że pojawiają się komunikaty dotyczące wyłączenia na przykład wody, prądu. No w przypadku na przykład wyłączenia wody, no to możemy się spodziewać, że będą gdzieś jakieś wykopki na przykład, tak? Natomiast...
0: Warto byłoby wiedzieć nawet, gdzie.
1: Natomiast
0: tak?
1: chyba właśnie Krzysiek miał na myśli mniej więcej chyba coś takiego, żeby takie informacje o przeszkodach, które mogą się pojawić.
0: Mniej więcej, tak.
1: Żeby również się pojawiały. Natomiast to już jest... Tak, dokładnie. Tak. Natomiast myślę, że to jest bardzo taka szczegółowa informacja, rzeczywiście z bardzo małego obszaru. No i nie wiem, czy rzeczywiście byłoby to do zrealizowania, bo wtedy takich komunikatów moglibyśmy mieć no, dużo za dużo, no chyba, że ewentualnie rzeczywiście zaczęlibyśmy sobie to filtrować.
2: No tak, to jest jedno rozwiązanie. Sama kwestia ilości i nas tych kategorii, one nie są sztywne. My w dowolnym momencie możemy do systemu dodać kolejną kategorię i ona się pojawi u użytkowników. I możemy zacząć publikować komunikaty w tej kategorii. Podstawowym problemem jest wiarygodne źródło informacji. Jeżeli my wygenerujemy kategorię na przykład robót drogowych, to ktoś musi te komunikaty w aplikacji publikować, żeby ona nie była martwa. No, oczywiście, jeżeli znajdzie się instytucja, która chce informować dokładnie o takich zdarzeniach, to my jesteśmy otwarci na współpracę. Możemy dodać kategorię lub też zasugerować którąś z tych, które są w tej chwili, ponieważ też nie chcielibyśmy, żeby tych kategorii było za dużo. One są stosunkowo ogólne. Idea była taka, żeby obejmowały dość duży zakres tego, co użytkownik może spotkać w mieście. Natomiast wiem, że tutaj mówimy, rozmawiamy na kanale, który jest przeznaczony przede wszystkim dla osób niedowidzących lub niewidomych.
1: Tak, ale taki kanał mógłby być przeznaczony ogólnie dla wszystkich niepełnosprawnych, czyli tak zwanych tych na wózkach, niewidomych i innych niepełnosprawnych.
2: Jeżeli istniałaby instytucja, która byłaby zainteresowana publikacją komunikatów, na przykład w kategorii komunikaty dla osób niepełnosprawnych, to z naszej perspektywy nie ma żadnego problemu. Znaczy my po prostu generujemy nową kategorię kategorię tematyczną, ona się pojawia u użytkowników. Ci, którzy są niezainteresowani, mogą ją sobie po prostu wyłączyć, a ci, którzy są zainteresowani, mogą ją włączyć. Natomiast podstawowym problemem jest to, że w tej kategorii ktoś musi umieszczać ważne i wiarygodne informacje. To jest jedno z założeń tego naszego systemu, że nadawcą nie może być osoba fizyczna.
0: Prywatna.
2: To musi być instytucja. Chodzi o to, żeby te komunikaty miały swoją wagę, miały swoje znaczenie i były wiarygodne. Więc
0: dlatego pytałem o tę administrację.
2: No, administracje są jakimś tematem. Oczywiście, jeżeli administracja osiedla zwróciłaby się do nas z prośbą o publikowanie komunikatów, myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na terenie tego...
0: Oni jeszcze nie wiedzą o was.
2: To też jest problem. No, niektórzy o nas nie wiedzą, a nie są zainteresowani. Znaczy inaczej, niektórzy wiedzą, a nie są zainteresowani, więc trudno już mówić o tych, którzy zupełnie nie wiedzą, bo dla nich to jest zupełnie temat abstrakcyjny. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli się pojawi jakikolwiek nadawca czy instytucja, która jest zainteresowana wykorzystaniem systemu, my jesteśmy otwarci na współpracę. Mieliśmy nadzieję, że instytucje poważne i ważne, takie jak na przykład policja, będą jakieś komunikaty w tym systemie publikować. No, z przykrością muszę powiedzieć, że zainteresowanie ze strony policji jest na przykład żadne. To znaczy, jeżeli my wiemy, że policja kogoś poszukuje w oparciu o dane ze stron www, to taki komunikat publikujemy, bo on może komuś pomóc i albo uratować życie, albo pozwolić kogoś znaleźć, więc to jest ważna sprawa. Natomiast wydaje nam się, że główną instytucją, która powinna być tym zainteresowana, to jest właśnie policja i jeżeli byłaby zainteresowana, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby od jutra mogła generować swoje własne ważne komunikaty. To jest tylko kwestia...
0: Czy Straż Pożarna na przykład też.
2: Czy Straż Pożarna, tak, czy Centrum Zarządzania Kryzysowego, czy no, różne instytucje. Jest narzędzie, które można wykorzystać, natomiast trzeba po prostu tylko chcieć z niego skorzystać. Jest taka możliwość.
0: A zadam pytanie, które generalnie powinno paść na początku. Skąd pomysł takiej aplikacji? No bo powiedzmy, mamy tych aplikacji informacyjnych wiele, tak? Tutaj Patryk kilka podał. Skąd pomysł, żeby coś takiego powstało? No bo tutaj wiadomo, jak przed wejściem na antenę rozmawialiśmy, cały pomysł jakby trochę się zrodził po tych wiatrach, tak? Ale
2: tak.
0: Od początku, jak to w ogóle
2: huragany w Polsce były rzeczywiście takim impulsem, bo wtedy się okazało, że w takich kryzysowych sytuacjach rzeczywiście bardzo istotne jest przekazanie wiadomości. Raz, żeby kogoś ostrzec, dwa, żeby ewentualnie pomóc później już po takim zdarzeniu, choćby w porządkowaniu terenu, że jakoś po prostu zapanować nad logistyką tego zdarzenia. No i wtedy zauważyliśmy, że w sytuacjach kryzysowych ważne jest przekazanie wiadomości nie do konkretnych osób, bo tak naprawdę nie wiemy, kto jest dotknięty danym zdarzeniem, bo pamiętna sytuacja obozu harcerskiego, który był gdzieś w lesie i w zasadzie nie było wiadomo, kto tam jest, jakie ma numery telefonów, jakie ma adresy mailowe, więc próba skontaktowania się z taką grupą była dość trudna. I wtedy przyszło nam do głowy, że może fajnie by było, żeby wysyłać wiadomość właśnie nie do konkretnych osób, wiedząc do kogo, tylko wysłać je jako ważne na pewien obszar, a jeżeli ktoś się tam znajdzie z aplikacją i taką informację otrzyma, no to może mu się to do czegoś
1: będzie mógł
2: przydać.
1: W jakiś sposób zarreagować.
2: Tak.
0: No i, tak, i no ale mamy telewizję, mamy radio, tak?
2: Mamy telewizję, tylko w mamy takim... radio, tylko że problem...
1: No tak, tylko w takim lesie to telewizji nie ma, więc taka aplikacja
2: to znaczy,
1: rzeczywiście
2: to jest pierwszy problem, natomiast dla mnie problemem podstawowym jest to, że nie spędzamy czasu przed telewizorem czy przy radioodbiorniku, żeby słuchać, czy aby w naszej okolicy za chwilę wydarzy się coś złego. To ma działać odwrotnie. Znaczy my mamy tą wiadomość dostać w jakiś sposób w sytuacji, gdy zagrożenie wystąpi. Natomiast nikt nie będzie się wpatrywał w telewizor i czekał, aż otrzyma komunikat, że akurat w jego okolicy będzie jakiś problem. To jest troszkę inna skala, ale na przykład kwestie wodociągów krakowskich, które korzystają z naszego systemu. Oczywiście można powiedzieć, że komunikaty o tym, że wody nie będzie, bo są jakieś wyłączenia albo jest awaria, że te wiadomości można znaleźć nawet na stronie wodociągów, ale problem polega na tym, że jeżeli ja rano się budzę, zaczynam dzień, no to zakładam, że woda jednak będzie i moją główną myślą nie jest sprawdzenie na stronie wodociągów, czy aby dzisiaj w mojej okolicy wody nie będzie.
1: No właśnie.
2: Ja zakładam, że będzie dobrze, że woda będzie, że wiatrów nie będzie, że huraganu nie będzie i że prądu mi nie wyłączą. I nie chcę tracić czasu.
0: A tu przychodzi wiadomość, że niestety, ale.
2: No więc właśnie. I nie mam czasu na to, żeby szukać w kilku źródłach informacji o tym, czy aby nie wyłączą. Tylko chciałbym mieć takie narzędzie, że jeżeli jest jakieś zagrożenie, to żeby ta wiadomość do mnie dotarła i najlepiej, żeby trafiła w jedną aplikację. Bo tak jak powiedzieliście, aplikacji różnych jest trochę. Jedne informują o jednym, drugie informują o drugim, o trzecim, o czwartym i tak dalej. Natomiast no, też bezsensowne jest instalowanie wszystkich możliwych aplikacji po to, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje. Lepiej jest mieć jedną, której nazwa, tak jak w przypadku naszej aplikacji, wskazuje na jakieś ostrzeżenia, że wiemy, do czego ona służy, wiemy, że te informacje są ważne i one są wszystkie w jednym miejscu, w jednej aplikacji. I to miało być wygodne. Generalnie taka była zasada.
0: A powiedz mi jeszcze, jak zdobywacie jakby potencjalnych, że tak to nazwę, kontrahentów? No bo tak, powstał pomysł. Robimy aplikację. Piszemy tą aplikację, już powstała. I teraz jak wygląda sprawa zdobywania ludzi, którzy chcą w tej aplikacji swoje informacje umieszczać? Czy, nie wiem, ogłaszacie się gdzieś, czy dzwonicie do ludzi, proponujecie im coś takiego, czy oni jakby znajdują i mówią, o fajne, to ja zadzwonię, może coś mi powiedzą. Jak to wygląda? Jak wygląda zdobywanie jakby właśnie tych ludzi, którzy, tych instytucji, które chcą mieć swoje komunikaty u was?
2: No zdobywanie, ja nie ukrywam, nie jest łatwe, dlatego że tak jak powiedziałem na początku, instytucje nie zawsze są pewne, że chciałyby z takiego systemu korzystać, że to dla nich ma jakiekolwiek znaczenie. Bardziej mieszkańcy uznają, że rzeczywiście to by było fajne, gdybym otrzymał informację o tym, że nie będzie wody w domu. Natomiast zakład wodociągowy taką informację ma, umieszcza na stronie i uznaje, że to jest sprawa załatwiona. My próbujemy się kontaktować przede wszystkim z urzędami miast i z urzędami gmin, no bo to są według nas te punkty, które powinny takie informacje lokalne publikować. Różnie z tym jest. Niektóre są zainteresowane, niektóre są mniej, niektóre trzeba bardzo długo przekonywać. A niektóre.
0: Pewnie jakbyście zaproponowali jakieś pieniądze, to by byli bardziej zainteresowani.
2: No pewnie tak, ale staramy się, to znaczy my udostępniamy ten system na okres testowy, nie przymuszając nikogo do jakichkolwiek inwestycji. Po prostu można sprawdzić, jak to działa w praktyce i wtedy, jeżeli ktoś uzna, że to jest przydatne dla niego rozwiązanie, no to możemy kontynuować współpracę. Natomiast tak jak powiedziałem, różnie do tego urzędy podchodzą. Niektóre są bardzo otwarte, niektóre dowiadują się z naszych informacji mailowych. Czasem dzisiaj miałem taką rozmowę z jednym z urzędów gminy w Polsce, która zadzwoniła sama z siebie, bo gdzieś się dowiedzieli, czy to z Facebooka, czy z Twittera, czy gdzieś być może z prasy, że taki system jest i zadzwonili z pytaniem, jak to działa i jak można z tego skorzystać. Więc no, być może będzie to kolejna gmina, która z systemu będzie korzystać. Zachęcamy do kontaktu i przynajmniej do wypróbowania tego rozwiązania. Czy ktoś go potem będzie używał, to już jest zupełnie inny temat.
0: Skoro jesteśmy przy kontakcie, to może jakieś namiery byś podał, nie wiem, czy to będzie telefon, mail, czy cokolwiek, żebyśmy mogli...
2: Najlepszym kontaktem, na którym by mi najbardziej zależało, to jest kontakt, który jest w aplikacji. To znaczy, jeżeli ktoś jest zainteresowany... No
0: tak, najszybciej dotrą informacje wtedy. Tak.
2: Raz, że zobaczy, jak to działa. Dwa, z aplikacji możesz wysłać wiadomość bezpośrednio do nas w formie zgłoszenia tego, o którym mówiliśmy. Te zgłoszenia przyjmujemy dla terenu całego kraju. Jest też tam adres mailowy, można do nas napisać. Kolejne źródło to jest... Kolejne chyba takie najważniejsze to jest Facebook i Twitter. Tam są profile, na którym można znaleźć informacje. Czasem jest tak, że jeżeli do nas dotrze jakaś informacja, którą publikujemy w systemie, na przykład dotycząca właśnie osób zaginionych, publikujemy ją również na naszym profilu facebookowym z prośbą o upowszechnianie, bo w przypadku takich wiadomości generalnie czym więcej osób taką wiadomość otrzyma i podzieli się ze znajomymi, no tym większa szansa, że kogoś się uda odnaleźć, więc to jest
0: na pewno. Mnie nurtuje bardzo, bardzo kategoria to biuro rzeczy znalezionych. Co to za biuro? Znaczy w sensie takim, no bo biur jest dużo, tak? W każdym mieście jest inne.
2: Tak, biur jest dużo, komunikatów w tej kategorii jest niewiele, natomiast nazwa kategorii ma oddawać to, do czego ta kategoria służy. To znaczy wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś gubi lub znajduje coś na terenie miasta. Zwykle jeżeli coś zgubił, to szuka tego w okolicy, w której się znajdował, a jeżeli coś znalazł i chce to oddać, to najprawdopodobniej ktoś, kto to zgubił, jest gdzieś w pobliżu, no bo wiadomo, że w tym terenie to zgubił.
0: Dokładnie. No i teraz jak to działa?
2: I wtedy jesteśmy w stanie wygenerować, znaczy taka osoba oczywiście musi się skontaktować z instytucją, która takie wiadomości publikuje. Może to być na przykład jakiś urząd miasta albo na przykład MPK w Krakowie i powiedzieć, że albo znalazł coś w tramwaju, na ulicy, albo gdziekolwiek gdzie indziej, albo zgubił. No teraz taka instytucja jest w stanie na przykład wygenerować ogłoszenie w promieniu 1 kilometra od miejsca znalezienia lub zgubienia z komunikatem, że albo znaleziono, albo zgubiono cokolwiek. I teraz jeżeli osoby, które znajdą się w tym terenie, dostaną taki komunikat, a przy okazji uda im się znaleźć zgubę, no to już wiedzą, z kim się skontaktować. Przykład wykorzystania, ta kategoria jest stosunkowo rzadko używana, powiem szczerze, że nie pamiętam, kiedy by się pojawił jakiś komunikat, ale korzysta z niej na przykład Tatrzański Park Narodowy, który no, czasem ma staje
0: coś
2: przed
0: problemem. Coś na szlaku zgubi?
2: Ktoś zgubił na szlaku albo ktoś coś znalazł na szlaku. No i teraz nie bardzo wiadomo, kogo o tym poinformować. Jest szansa, że ta osoba, która zgubiła lub znalazła, jest dalej w okolicach parku, po prostu w górach albo w okolicach Zakopanego, no bo to są te nasze góry, najbardziej popularne miejsce. W związku z tym TPN wtedy jest w stanie wygenerować komunikat dla obszaru Parku Narodowego, że na przykład znaleziono czyjś telefon, albo że zgubiono telefon. No i kontaktem jest wtedy biuro Tatrzańskiego Parku Narodowego, tą zgubę można tam albo odebrać, albo ten znaleziony przedmiot tam dostarczyć. Także tak to
0: i teraz komunikat...
1: Tak jeszcze przerwę, delikatnie i jeszcze delikatnie wrócę do tematu kontaktu. Jeśli wy, drodzy tyflosłuchacze, macie jeszcze jakieś pytania dotyczące aplikacji Ostrzegator, przez jakiś czas, przez chwilę jeszcze macie taką możliwość, także zachęcam do aktywnego współuczestniczenia w audycji. Zachęcam do dzwonienia do nas. Krzysztofie, podaj numer telefonu.
0: Tak, będę od podawania telefonów. 123 834 835 to jest nasz numer do studia. Zapraszamy do kontaktu. I czy ja jeszcze wrócę do tematu tego biura rzeczy znalezionych? Bo tak, powietrze, wiadomo, to tam Instytut od Pogody. Z serwisu jest pobierane, są pobierane informacje, tak MPK tak samo. A w biurze, no powiedzmy, tych biur jest kilka. I teraz nie wiem, czy te biura ze sobą się kontaktują i ktoś tam, powiedzmy, podaje informację, że, no bo tak jak powiedziałeś, tak, powiedzmy, gdzieś na szlaku coś zginęło. No i co teraz? Do którego biura to pójdzie, żeby to wygenerować w aplikacji. No bo tak jak już powiedzieliśmy, biur jest kilka, które gdzie po jakby jest wyjście tego komunikatu?
2: No to wracamy do punktu wyjścia, to znaczy do dostawców usługi, to znaczy do tych instytucji, które chcą z systemu korzystać. Jeżeli, ja nie wiem jak to formalnie działa w miastach, ale wiem, że w niektórych miastach jest tak, że instytucja tak zwanego biura rzeczy znalezionych jest związana ze strukturami miasta. Znaczy w Krakowie jest taka jednostka i tutaj jakby nie byłoby problemów, żeby ta jednostka czy to biuro po prostu takie komunikaty generowało. Ale tak jak powiedziałem, to jest ściśle związane z lokalną specyfiką danego miasta czy danej gminy. TPN uznał, że dla nich to jest przydatne i oczywiście można było pominąć tą kategorię Biuro Rzeczy Znalezionych i te komunikaty upubliczniać na przykład w kategorii wiadomości albo komunikaty, bo takie są, to są takie bardzo, bardzo ogólne. Do takiego worka można w zasadzie wszystko wcisnąć, ale chodziło nam o to, żeby znaleźć miejsce, w którym te komunikaty będą sobie leżały i będzie wiadomo, że jeżeli ktoś coś zgubił lub znalazł, jaką kategorię tematyczną uruchomić, żeby być może ten przedmiot do niego w jakiś sposób wróci. Szanse są oczywiście niewielkie, ale tak jak powiedziałem, było zapotrzebowanie na tą kategorię, któryś z nadawców chciał. Proszę bardzo, jeżeli tylko będzie w niej publikował wiadomości, no to świetnie. Być może to komuś pomoże, być może w innych rejonach Polski jest zupełnie nieprzydatne, dlatego że po prostu nie ma firmy, nie ma instytucji, która się tym zajmuje. Ale może się takie pojawią i będą chciały takie komunikaty publikować.
0: Ja zauważyłem jeszcze jedną rzecz, pewnie tym razem celowo zrobiona, chociaż pewnie nie z myślą o osobach niepełnosprawnych, co niebawem pokażemy z Kazimierzem, prezentując dostępność tej aplikacji. Chodzi mi o możliwość zmiany tła jakby tej aplikacji, ponieważ no, ludzie z dysfunkcją wzroku, te dysfunkcje są różne. Jedni widzą kontrastowo w jakiś tam inny sposób, inni w inny sposób. Tutaj mamy możliwość zmienienia tła tak, żeby były białe litery na czarnym tle. Albo standardowo czarne litery na białym tle, więc nie wiem, czy było to celowym zamierzeniem waszym, czy po prostu tak się po prostu przypadkiem zdarzyło.
1: To ja może tak przy okazji jeszcze zadam pytanie, może delikatnie już się chyląc ku końcowej rozmowy, bo nie chcielibyśmy też Tomasza przetrzymywać za długo, bo już jest 20:18. Tomaszu, czy wy planujecie coś w kierunku właśnie dostępności tej aplikacji, może nie wiem, w kierunku udoskonalenia dostępności aplikacji Ostrzegator, czy będziecie brać taką kwestię pod uwagę? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, takie trochę powiązane, bo ja o aplikacji dowiedziałem się już jakiś czas temu. Korzystałem z możliwości testowania tej aplikacji poprzez TestLight, dzięki czemu miałem też możliwość przekazania pewnych informacji dotyczących właśnie tam błędów przy współpracy z VoiceOvera, które te informacje przekazałem dzięki czemu te informacje przyczyniły się rzeczywiście do poprawy dostępności tej aplikacji.
2: Cieszymy się, że jest lepiej.
1: Czy bierzecie pod uwagę właśnie takie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych? Tak właśnie już tak na przyszłość, bo kolejne pytanie to będzie również moje pytanie związane. Jaka będzie przyszłość aplikacji? Co macie w planach? Co się już kreuje tak na przyszłość?
2: No, aplikacja w zasadzie jest cały czas rozwijana, tak jak mówiłem wcześniej, każda sugestia, która do nas dociera, jest w jakiś sposób analizowana. Niektóre są odrzucane i to nie dlatego, że na przykład one są bezsensowne, ale czasem dlatego, że po prostu są trudne w realizacji technicznej. Być może za jakiś czas wrócimy do tych tematów i tych opcji, tak jak dzisiaj wspomnieliście o możliwości rozdzielenia opcji aplikacji na te bardziej zaawansowane i na te podstawowe. To jest jakiś pomysł, nad którym trzeba by się było zastanowić. Natomiast ponieważ rozmawiamy

0: chce. To znaczy zupełnie inaczej postrzegamy kwestię aplikacji i jeżeli ją tworzymy, no to rzadko kiedy gdzieś w tyle głowy mamy, że dla kogoś takie rozwiązanie może być zupełnie nieakceptowalne właśnie ze względu na jego ograniczenia. Więc jeżeli dostaniemy jakąś informację, że coś jest nie tak, jak być powinno, oczywiście będziemy próbowali to zmienić. Jeżeli okazałoby się, że to, o czym mówiliśmy, czyli kategoria tematyczna, komunikaty dla osób niepełnosprawnych, miałaby jakiś głębszy sens. Znaczy ja widzę, że dla Państwa ona ma, ja się tylko boję jednej rzeczy. Musimy mieć kogoś, kto w tej kategorii będzie chciał publikować wiadomości. Więc to jest temat do omówienia z różnymi fundacjami, instytucjami itd., itd. Jeżeli będzie ktoś, kto będzie zainteresowany, właśnie, żeby w Ostrzegatorze pojawiały się komunikaty ważne, niekomercyjne, istotne dla osób niepełnosprawnych, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką kategorię dodać. Natomiast no, ważni są nadawcy. Chodzi o to, żeby ta kategoria nie była zupełnie martwa i żeby użytkownicy nie irytowali się, że widzą kategorię, natomiast ilość wiadomości.
1: A nic nie przychodzi.
0: Tak, a nic nie przychodzi, albo przychodzą rzeczy mało ważne. Tutaj najważniejszą rzeczą jest kwestia źródła informacji. Jeżeli takie źródło informacji się pojawi, jeżeli osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane takim rozwiązaniem, oczywiście możemy to w dowolnym momencie uruchomić, dodanie kategorii, to nie stanowi żadnego problemu. Większym problemem jest treść w tej kategorii, no ale to liczymy na to, że być może dla kogoś to będzie istotne i będzie chciał takie wiadomości również publikować, więc bardzo zapraszamy.
2: No takie moje krótkie pytanie tylko, krótkie pytanie i myślę, że z krótką odpowiedzią. Czy planujecie powrócić do testowania aplikacji na platformie TestFlight, czy raczej będziecie już rozwijać tą aplikację z wersji na wersję, w wersji stabilnej?
0: Nie, każda wersja zarówno dla systemu Android, jak i dla iOS najpierw pojawia się w wersji beta i jest dostępna dla osób, które są zarejestrowane jako testerzy zarówno w jednej platformie, jak i w drugiej. Więc jeżeli my opublikujemy wersję ze zmianami, zwykle staramy się tam napisać komentarz, co zostało zmienione, poprawione, dodane. Takie osoby automatycznie tą wersję aplikacji wcześniejszą dostaną, no i oczywiście mogą się z nami skontaktować z jakimiś uwagami, czy to, co zrobiliśmy, ma sens, czy wręcz odwrotnie jest na przykład gorzej niż było, bo też się tak może zdarzyć. Także te kanały beta testerów cały czas są aktywne. Obie platformy są publikowane.
2: No właśnie tak mi się wydawało, że to ostatnio te testy na TestFlight'cie coś wygasły. Nie wiem, może to jest problem indywidualny mój. Będę musiał w takim razie zobaczyć. Bo,
0: być może to dokładnie jest kwestia ilość konta w dlatego systemie polskim. I być może coś tam wygasło i te nowe wersje się nie chcą pobierać. Natomiast my każdą wersję publikujemy przynajmniej na kilka dni w wersji testowej i ci użytkownicy, którzy są zarejestrowani, powinni je dostać. Jakby były jakieś problemy, no to prosimy o kontakt. Sprawdzimy. Czasem coś rzeczywiście zawodzi po stronie jednego czy drugiego systemu.
2: Także drodzy tyflosłuchacze, zachęcam do tego, abyście testowali aplikację i zgłaszali wszelkie wasze problemy z tą aplikacją, żebyście zgłaszali wszelkie swoje wątpliwości, tak żeby ta aplikacja rzeczywiście w pełni albo coraz lepiej była dla nas dostępna.
1: Dostępna. Przy okazji zachęcam różnego rodzaju fundacje, które mogłyby na łamach tej aplikacji można może w ten sposób
2: publikowały swoje wiadomości.
1: Swoje wiadomości o szkoleniach, o różnego rodzaju swoich przedsięwzięciach, bo to jest dość istotne, zwłaszcza, że fundacji zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych trochę jest, więc pewnie informacji by się trochę znalazło, więc tutaj bym zachęcał do jakiejś współpracy. Ja osobiście

0: Mogę się zdeklarować, że kilka fundacji, których znam, z którymi współpracowałem bądź będę współpracował, będę zachęcał do tego, żeby coś w tej kwestii się ruszyło, więc pewnie w aplikacji pojawi się jakaś niebawem nowa pozycja. No cóż.
1: Wszystko się jeszcze okaże. Jest 20:25. Tomaszu, nie chcemy ciebie już zatrzymywać. Z tego względu też, że nie ma już pytań od tyflosłuchaczy. Chcielibyśmy tobie bardzo podziękować za to, że zechciałeś z nami porozmawiać, wyjaśnić wszelkie wątpliwości, odpowiedzieć na wszystkie nasze te proste i te trudne pytania. Dziękujemy za poświęcony czas, no i życzymy, aby sukcesywnie aplikacja się rozwijała, i cieszyła się dużym powodzeniem, jak i od strony użytkowników, tak i od strony tych dostarczycieli przeróżnych wiadomości.
2: No i ja również dziękuję za upowszechnienie wiadomości, zwłaszcza w takim bardzo specjalizowanym kanale. Jeżeli będziemy w stanie jakoś pomóc czy upubliczniać wiadomości, które dla Państwa są istotne, bardzo chętnie to zrobimy. Jeżeli będzie jakaś wola współpracy ze strony instytucji czy fundacji, również dane nasze można znaleźć, można się skontaktować. Myślę, że coś możemy spróbować w aplikacji zmienić, albo przynajmniej dodać wiadomości, które dla Państwa byłyby istotne.
0: No jasne. W takim bądź razie dziękujemy
1: jeszcze
0: bardzo.
1: Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: I do usłyszenia.
1: Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
2: Dziękuję.
0: Okej, dobra.
1: No teraz, także ja od swojej strony rzeczywiście zachęcam wszelkie fundacje, albo wszystkie fundacje do tego, aby rzeczywiście nawiązać współpracę z autorami, z firmą, która zajmuje się tworzeniem ostrzegatora, aby rzeczywiście te informacje takie ważne dla nas, które gdzieś tam ułatwią nam życie, zachęcam
0: przy do okazji
1: fundacji,
0: powiem,
1: żeby nawiązały okazji, właśnie kontakt.
0: Przy okazji powiem, że gościem był Tomasz Bigaj z firmy NCSS.
1: Tomasz
0: tak
1: Bigaj,
0: powiem.
1: Właściciel firmy NCSS.
0: No, tak. No dobrze, no to przejdźmy w takim razie do prezentacji. Czy ty, czy ja, nie wiem, bo generalnie chyba będzie to samo.
1: Spróbujmy może, że ja opowiem tak pokrótce o tej aplikacji, bo bardzo dużo kwestii zostało wyjaśnione podczas rozmowy. Ja postaram się tylko tak na szybkiego opisać tą aplikację, oczywiście pokazując
0: ją na iPhone'ie.
1: Zwłaszcza,
0: że ty pierwszy ją używałeś.
1: Tak, ja ją używałem, ją testowałem przez dłuższy czas. I rzeczywiście, no muszę stwierdzić, że aplikacja z biegiem czasu się zmieniała. Na samym początku, jak po raz pierwszy usłyszałem o tej aplikacji, zainstalowałem ją, no troszkę się tak zawiodłem, natomiast bo sporo rzeczy było takich niedostępnych dla nas, między innymi lista z wiadomościami pływała, uciekała, jak i również interakcje z konkretną wiadomością, czyli tak zwany gest w dół lub w górę, który powodował wybranie różnych opcji, sprawiało to, że przy voiceoverze aplikacja się po prostu wysypywała, wykrzaczała. Natomiast po mojej interwencji rzeczywiście aplikacja zaczęła działać dobrze. Jest jeszcze kilka problemów, na które ja zwróciłem uwagę i myślę, że będę sukcesywnie przekazywał te wiadomości, te problemy z tą aplikacją, ale na chwilę obecną nie jest źle. Więc tak, aplikacje rzeczywiście, tak jak już wspomnieliśmy podczas audycji, dostępne są na dwie platformy, czyli na Androida i na iOS-a, czyli na iPhony. Niestety nie wiem, jak wygląda kwestia dostępności na Androida, natomiast na iPhone'a
0: to ja pokażę tutaj, później.
1: Tutaj muszę powiedzieć, że jest naprawdę dobrze. Więc tak, na sam początek wiadomo, aplikacje można ściągnąć poprzez sklep App Store. Jeśli wpiszemy sobie w wyszukiwaniu App Store, to tak naprawdę na pierwszym miejscu i jako jedyna pozycja pojawi się aplikacja Ostrzegator.
0: No właśnie, słuchaj, jak wygląda to z pozycji iOS-a, ponieważ pewnie tak samo się w tą nazwę wpisuje. W każdym razie Android, w Androidzie jest to O, wykrzyknik, Ostrzegator.
1: A tak, widziałem też taką pisownię na różnych stronach, jak przygotowywałem
0: się
1: do audycji.
0: Oczywiście.
1: I szukałem różnych informacji dotyczących tej aplikacji. Natomiast, no nie wiem, czy przypadkiem na przykład na Androidzie, jak wpiszesz też Ostrzegator słowo, to czy nie znajdzie tobie tej aplikacji. Natomiast no, na iOSie tak to jest. Aplikacja jest na pierwszym miejscu i jest to jako jedyna aplikacja. Klikamy zainstaluj. Natomiast jeśli chcielibyśmy testować taką aplikację, no to tutaj jest też taka możliwość poprzez platformę TestFlight. Uprzednio trzeba zgłosić się właśnie do Tomasza, czyli poprzez Facebooka, Ostrzegator, taką nazwę ma ten profil, Ostrzegator, z prośbą o możliwość uczestnictwa w testach aplikacji właśnie na platformie TestFlight. Myślę, że tak samo będzie w przypadku Androida. Chociaż nie jestem pewien, bo dawno Androida nie miałem. Ty, Krzysztofie, myślę, że będziesz miał okazję o tym coś więcej
0: Oczywiście.
1: Powiedzieć. Natomiast tak, na sam początek powiem, jak wygląda ta aplikacja.
0: Ty nawet jak masz jakieś wiadomości, to będziesz mógł jakby tutaj z pozycji
1: tak,
0: Krakowa.
1: Mam kilka wiadomości przeczytanych, kilka nieprzeczytanych. Specjalnie to tak zostawiłem, nie zaznaczałem sobie wszystkich jako przeczytane. Więc
0: ja
1: tak.
0: Też.
1: Ostrzegator. Wszystkie kategorie. Kiedy po raz pierwszy uruchomimy aplikację tuż po zainstalowaniu, pojawi się nam w ogóle taki bardzo prosty kreator z wyborem lokalizacji, w którym jesteśmy, czyli z możliwością dodania miejsc, w których się znajdujemy. Możemy dodać jedno miejsce lub możemy dodać kilka miejsc. Następna opcja w tym kreatorze jest to wybór kategorii. Domyślnie wszystkie kategorie są pozaznaczane, natomiast możemy sobie je w zależności od preferencji, od zainteresowania, możemy sobie je poodznaczać lub po prostu zostawić wszystkie zaznaczone, jeśli chcielibyśmy dostawać wszystkie wiadomości. Po przejściu przez ten krótki kreator ukazuje się nam już główne okno aplikacji i już pokazują się pierwsze wiadomości. Pierwsze wiadomości, które automatycznie już przychodzą po zdefiniowaniu lokalizacji, po zdefiniowaniu listy kategorii. I teraz tak, aplikacja wygląda w taki sposób, że praktycznie na całym ekranie mamy listę wiadomości.
3: Kolej Małopolskie, darmowe przejazdy, wóz wiosłowsko, kulturalny wtorek, sprawdź, co się dzieje, drugi stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza, krakowskie stacje monitoringu jakości powietrza zanotowały przekroczenie norm zanieczyszczeń powietrza pyłami PM10, powyżej 150 mikrogramów na metr sześcienny, a także z uwagi na brak wiatru i towarzyszące temu zjawisko inwazji wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego ogłosiło drugi stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.
1: Między innymi taka wiadomość. I teraz oprócz wiadomości, które mamy na ekranie, mamy dwa przyciski.
3: Sieć, orędy Wi-Fi, wszystkie kategorie.
1: Przepraszam, jeden przycisk. Pomyliłem się z przyciskiem wstecz. Jeden przycisk to jest więcej opcji, który znajduje się po prawej stronie na samej górze aplikacji, czyli tuż pod paskiem statusu. Natomiast jak już wejdziemy w więcej opcji, to wtedy po lewej stronie znajduje się przycisk. Przycisk, wspomniany przeze mnie przycisk wróć. Czyli tak, po prawej stronie na samej górze więcej opcji. I teraz. Na sam początek, kiedy jesteśmy w tym takim głównym menu. Tego przycisku nie ma. Dopiero jak wejdziemy już gdzieś głębiej. W samym menu mamy tylko kilka opcji. dodaj zgłoszenie,
3: wybierz widoczną kategorię, przycisk.
1: Wybierz widoczną kategorię. To nie jest wybór kategorii, które, dzięki którym będziemy dostawać wiadomości, tylko wybór tak jakby widoku, aktualnego, tymczasowego widoku w kategorii jednej konkretnej, z której chcielibyśmy przeczytać wiadomości.
3: Ustawienia, przycisk.
1: Ustawienia.
3: O aplikacji, przycisk.
1: I o aplikacji. Aktualnie w opcji o aplikacji mamy informację, jaką wersję posiadamy, jak i również jaką wersję systemu posiadamy, no i informacje o firmie, czyli
3: komunikaty.
1: Wygląda to tak.
3: Ostrzegator. Wersja 1.1.5.2. iOS 11.2.6. Kontakt małpa komunikaty info.pl. Przycisk. Prawa autorskie komunikaty info.pl 2014 2018.
1: I to wszystko.
4: To może, Kaziu, zanim przejdziesz dalej, to odbierzmy telefon, bo tak. Mamy kogoś na linii. Halo?
1: Halo, witamy.
5: Witam wszystkich. To znowu,
1: witamy.
5: To ja, Patryk. Takie dwie kwestie. Pierwsze, jakbyś mógł troszeczkę zwolnić Zosię, żeby mówiła trochę wolniej.
1: Dlatego, jasne, rzeczywiście.
5: Po drugie, powiedz mi taką, no bo ja bardzo lubię testować różne aplikacje, już miałem też okazję testować różne rzeczy na testflajcie, typu aplikacje typu na przykład TeamTalk, więc wiem, jak to się wszystko odbywa. I powiedz mi taką rzecz, bo powiedziałeś, że tu trzeba napisać, że tu trzeba napisać właśnie na profilu facebookowym, no tylko właśnie ja się zastanawiam, jak to zrobić, bo jak piszemy coś takiego, to wszyscy, którzy śledzą ten profil, widzą. Jak napisać jakby osobiście, żeby na przykład widzieli to,
0: masz wiadomość
5: można
0: prywatną.
5: To po prostu...
1: Tam... Nie no, słuchaj, no jak tam masz taką, napisz, tam masz taką opcję, napisz do... nie pamiętam już tej opcji, jak się dokładnie nazywa
0: prywatną.
1: W Facebooku, ale coś takiego właśnie, napisz wiadomość prywatną i wtedy nikt tego nie widzi, tylko widzi to ten, kto zarządza tą stroną.
0: Bo piszesz to generalnie to, co widzą wszyscy, piszesz na tak zwanej osi czasu tego człowieka, ale jak wejdziesz w wiadomość prywatną, no to spokojnie możesz pisać bezpośrednio do tego kogoś.
1: Bo to jest możesz zresztą na każdym jeszcze... profilu. Możesz jeszcze skontaktować się. Tak. Możesz również sobie wygooglać, w Google'ach wpisać ostrzegator i wtedy wyskoczy również, jak widziałem,
4: taka
1: strona po prostu. Strona.
4: Poczekajcie, ale przecież po co tak komplikujecie? Jest w informacji o aplikacji jest adres kontaktowy podany, mailowy, który zresztą, Kaziu, przed momentem podałeś, dokładnie. Więc można napisać
1: tak,
4: za pomocą
1: tak,
4: tego.
1: Tak.
4: Pomocą
1: ja mailu. Jak najbardziej. Ja tylko zakładałem taką opcję, że jeśli ktoś by chciał od razu zacząć od testów. Ale rzeczywiście, jeśli ktoś najpierw sobie zainstaluje tą aplikację, to rzeczywiście w opcji, w menu, w opcji o aplikacji jest podany kontakt, jak najbardziej.
5: Dobrze. W takim razie dziękuję bardzo za odpowiedź.
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: No dobrze, dalej.
1: Ja może jeszcze raz puszczę ten komunikat o kontakcie. Rzeczywiście może ktoś będzie zainteresowany tym.
3: iOS 11, kontakt małpa komunikaty, info.pl. Przycisk, nagłówek, szybkość mówienia, 50, kontakt małpa komunikaty, info.pl.
1: Czyli kontakt małpa komunikaty.info.pl.
3: A kontakt małpa komunikaty info.pl.
1: Dobrze. Po lewej stronie mamy
3: komunikat 4 z 5 pas komunikaty. Lazarillo komunikaty.
1: Po lewej stronie mamy przycisk wróć. Tylko on jest tak śmiesznie oznajmiany.
3: Komunikaty. Przycisk wróć.
1: W taki sposób. On jest po lewej, ten przycisk jest po lewej stronie na samej górze, czyli analogicznie jak był przycisk po prawej, tak samo ten przycisk wróć będzie po lewej.
3: Wszystkie kategorie. Nagłówek. Wszystkie. Pokaż więcej opcji. 29 wiadomości.
1: Pokaż więcej opcji. Powrócimy może na chwilę sobie do tego menu.
3: Uwaga. Dodaj zgłoszenie. Przycisk.
1: I teraz może nie będę pokazywać dokładnie, jak wygląda kwestia dodawania zgłoszenia, tylko pokrótce opowiem. W opcji dodaj zgłoszenie jest możliwość napisania wiadomości, ale oprócz tego, że napiszemy taką wiadomość, musimy najpierw wybrać kategorię, która dotyczyć będzie tej wiadomości. Konieczne jest również, zalecane jest również podanie namiaru do siebie zwrotnego i tutaj jest do wyboru i jest to znacznik, czyli możemy sobie zaznaczyć albo adres mailowy, albo numer telefonu. Pole edycyjne do treści i przycisk wyślij. I to jest wszystko, jeśli chodzi o opcję
3: Dodaj zgłoszenie. Przycisk. Wybierz widoczną kategorię.
1: Kategorię, to już o niej opowiadałem, czy to jest widok, aktualny widok kategorii z wiadomościami.
3: Ustawienia.
1: I ustawienia. W ustawieniach znajdują się opcje, które były również po pierwszym uruchomieniu aplikacji, czyli w tym takim prostym kreatorze.
3: Ustawienia. Zachowaj. Twoje kategorie 10.
1: Czyli twoje przycisk. Kategorie, te kategorie można było zaznaczyć wcześniej.
3: Twoje miejsca 1.
1: Twoje przycisk. Miejsca. I tutaj możemy właśnie wybrać te miejsca. Na iOSie wygląda to w taki sposób.
3: Ustawienia. Twoje dodaj. Praca. Długość. Praca. Dodaj. Przycisk.
1: Mamy tak. Listę miejsc. I przycisk dodaj.
3: Dodaj. Przycisk. Dodaj.
1: I tutaj mamy.
3: Nowe zachowaj. Nowe miejsce. Nagłówek.
1: Nowe miejsce.
3: Zachowaj.
1: Przycisk zachowaj. Ten przycisk używamy już na samym końcu.
3: Nazwa.
1: Nazwa miejsca, czyli załóżmy, możemy sobie tutaj napisać na przykład, zaetykietować to miejsce, na przykład praca, albo dom, albo. Nie wiem, jakieś tam miejsce wypoczynkowe.
3: Pole tekstowe. Wyszukaj na mapie.
1: Wyszukaj na mapie. I
0: tego nie polecamy.
1: Jest, dokładnie. Tu jest opcja niedostępna niestety dla... Znaczy,
0: tak, bo to znaczy, jest w wersji graficznej.
1: Tak, powiem tak, dla osób widzących jest to duże ułatwienie, bo one sobie po prostu palcem przejadą, zaznaczą sobie miejsce i nie muszą wpisywać. Tak jak to jest, jest oczywiście taka możliwość wpisania.
0: Dokładnie,
1: miejsca.
0: W przypadku lokalizacji od razu na mapie mamy pokazane, gdzie jesteśmy my.
1: Tak, i w polu tekstowym właśnie wpisujemy miejsce, czyli adres. Najlepiej wpisywać ulicę, można wpisać numer domu, chociaż z tego, co się orientuje, nie trzeba. I też zalecane jest, abyśmy wpisali nazwę miasta, czyli w moim przypadku będzie to Kraków.
4: Ja z własnego doświadczenia mogę jeszcze tylko powiedzieć, że wystarczy wpisać też samą nazwę miejscowości i to wystarczy. Może ta lokalizacja wtedy będzie mniej dokładna, natomiast no wiecie, jeżeli mamy jakieś małe miasto, tak jak chociażby moja Iława, tak, no to wystarczy wpisać Iławę i wtedy mamy, i wtedy mniej więcej i tak, no raczej nie będą tu generowane przynajmniej na razie komunikaty dla dzielnicy tego miasta, a raczej tak bardziej ogólnie. No w każdym razie sprawdziłem, działa.
1: Rzeczywiście, uprzedziłeś mnie właśnie to, co chciałem powiedzieć, bo rzeczywiście testowałem też opcję wpisywania samego Krakowa, natomiast no nie ukrywam, dostawałem dużo więcej wiadomości, trochę takich mniej przydatnych dla mnie, bo z drugiego końca Krakowa, a będąc w takim dużym miejscu, jak Kraków, no fajniej jest jednak ustawić tą dokładniejszą lokalizację.
3: Szukaj. Przycisk.
1: Po wpisaniu danych adresowych przyciskamy przycisk szukaj i niestety na chwilę obecną nie mamy tak jakby pokazanej listy, ani nie mamy zaznaczenia, że te miejsce zostało znalezione.
3: Szukaj.
1: Po prostu musimy zaufać. I że to miejsce zostało poprawnie wpisane. Zazwyczaj to jest poprawnie. Możemy to zweryfikować po już po dodaniu na przykład konkretnej lokalizacji. Ja spróbuję tutaj dodać na przykład swoje miejsce. I teraz
3: orientacja pionowa.
1: Szukaj.
3: Szukaj.
1: Wpisałem swoją nazwę ulicy, wpisałem Kraków.
3: Szukaj. Jerzmanowskiego, Kraków.
1: I teraz, abyśmy się dowiedzieli, czy to jest poprawnie wpisane.
3: Wyszukaj na mapie pole tekstowe. Nazwa.
1: A, jeszcze nazwa. To tutaj uzupełnię.
3: Wejście ekranu.
1: I napiszę dom.
3: Dom. Orientacja, nazwa. Zachowaj. Przycisk.
1: I przycisk zachowaj. I jeśli naciśniemy przycisk zachowaj, powinna się nam pokazać powinna się nam pokazać informacja o
0: lokalizacji.
1: O lokalizacji, tylko nie w formie ulica, miasto, tylko w formie danych punktu.
0: GPS-a, bo GPS, to są tak. szerokość
3: ustawienia. Przycisk wróć. Twoje miejsca. Nagłówek. Dodaj. Praca. Długość. Dom. Długość.
0: O właśnie, tam miałeś.
3: 50 stopni 0,47.
1: Tak, chciałem pokazać na przykładzie
3: szerokość.
1: Dom.
3: 20 stopni 0,37.
1: I teraz mam te dwa miejsca zdefiniowane jako te moje miejsca.
3: Dom. Praca.
1: To wszystko, jeśli chodzi o lokalizację.
3: Ustawienia. Praca. Lazarillo Act. Ustawienia. Przycisk wróć.
1: Naciskam przycisk wróć po lewej stronie na samej górze.
3: Twoje miejsca. Wzorce ignorowania. Zero.
1: Wzorce ignorowania. To jest właśnie ta opcja, o której opowiadał Tomasz podczas dzisiejszej audycji. Dzięki tej opcji mamy możliwość filtrowania wiadomości, które do nas przychodzą. I tutaj w tym miejscu pokazują nam się te filtry, które mamy aktualnie ustawione.
3: Pokazuj nieprzeczytane wiadomości na początku listy.
1: To jest przydatna funkcja, która umożliwia pokazywanie wiadomości tych nieprzeczytanych na samej górze. Tak, abyśmy tuż po otwarciu aplikacji mieli właśnie te nieprzeczytane wiadomości. Natomiast przeczytane wiadomości mamy gdzieś tam już dalej po kilkukrotnym przewinięciu trzema palcami w górę.
3: Pokazuj nieprzeczytane wiadomości na początku listy. Przełącznik.
1: I to jest checkbox, włączone. Czyli albo zaznaczamy, albo nie.
3: Nie pokazuj przeczytanych wiadomości dla miejsc, które już opuściłem.
1: To jest również funkcja, o której opowiadał Tomasz.
3: Nie pokazuj przeczytanych wiadomości dla miejsc, które już opuściłem.
1: Tak jest.
3: Przełącznik.
1: Tu jest tak samo,
3: włączone.
1: Checkbox.
3: Nie pokazuj nieprzeczytanych wiadomości dla miejsc, które już opuściłem. Nie pokazuj nieprzeczytanych wiadomości dla miejsc, które już opuściłem. Pokazuj komunikaty tylko dla twoich miejsc. Pokazuj komunikaty tylko dla twoich miejsc. Przełącznik. Wyłączone.
1: Myślę, że to jest zrozumiałe, więc nie będę tego po prostu tłumaczył.
3: Skrócona wersja listy.
1: I teraz, to jest ważna opcja, która na chwilę obecną dla nas tak naprawdę wiele nie robi. Natomiast robi dużą różnicę dla osób słabowidzących lub pełnosprawnych. Jeśli mamy zaznaczone...
3: Skrócone wersja listy. Przełącznik. Włączone.
1: Jeśli mamy odznaczone, powiem za chwilę, czym się to różni, odznaczone lub zaznaczone lub nieodznaczone. Jeśli mamy niezaznaczoną, skróconą listę, to pokazują się nam wiadomości i przy każdej wiadomości pokazuje się nam data, przy każdej wiadomości pokazują się szczegółowe informacje dotyczące...
0: Tam jest taki nawet kod, który przy kasowaniu jest wypowiadany. Jak kasujemy wiadomość, to oprócz tego, że mówi nam, że jest wiadomość usunięta, to jeszcze jest tak zwany numer tej wiadomości, kodowy taki, tam dosyć długie te cyfry są czasami. Nie wiem, czy zauważyłeś, czy zwróciłeś uwagę.
1: Tak. Natomiast jeśli będziemy...
3: Wersja listy.
6: przełącznik.
1: Jeśli będziemy mieli włączoną skróconą listę, to tych szczegółowych informacji przy każdej wiadomości nie będziemy mieli. Dopiero ujrzymy te szczegółowe informacje, jak wejdziemy, klikniemy w konkretną wiadomość. Oprócz tego jest różnica pomiędzy tymi dwiema opcjami. Jeśli mamy skróconą listę, automatycznie mieści się na ekranie więcej wiadomości. Jeśli nie, mniej. Z tego co pamiętam, 3 albo 4 wiadomości tylko się mieści. Dla iOS-a jest to bardzo mało zauważalne i szczerze powiedziawszy nawet chyba, bynajmniej ja nie zauważyłem znaczących zmian, które by gdzieś tam ułatwiały obsługę aplikacji.
6: Oznacz wiadomości jako przeczytane.
1: Tą opcją
0: to
1: możemy...
0: Tutaj wiadomo.
1: Tak, zaznaczyć wszystkie wiadomości, aby były przeczytane. Jeśli chcemy mieć wszystkie przeczytane i żeby nam nie krzyczało, że mamy jakieś tam nieprzeczytane.
6: Przywróć usunięte wiadomości.
0: To jeśli jest sobie fajna usuniemy. Funkcja.
1: Tak, jeśli sobie wcześniej usuniemy wszystkie wiadomości opcją, która będzie za chwilę, możemy sobie te wiadomości z powrotem przywrócić.
6: Usuń wszystkie wiadomości z listy.
1: Tak, i to jest właśnie ta opcja, która umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości z aplikacji. I wszelkie wiadomości, które będą przychodzić później, będą widoczne jako nowe. A tych starych już nie będziemy widzieć.
6: Usuń wszystkie wiadomości.
1: I tak naprawdę to jest wszystko, jeśli chodzi o aplikację na iOS-a. Jest bardzo prosta, jest, no myślę, zrozumiała nawet właśnie dla tych osób, które gdzieś tam z telefonem są mniej za pan brat. Jak to wygląda z Androidem, Krzysztofie?
0: To teraz prezentuj. Ja. No cóż. Odblokujemy. Nie wiem, czy jest opcja w iOS-ie możliwość widżetu tejże właśnie aplikacji. W Androidzie jest taka opcja. To jest i wygodne, i niewygodne. To już jest kwestia po prostu ludzi, którzy korzystają.
7: Ekran wyłączony.
0: Nie wyłączaj mi się. Ponieważ, no cóż, albo ikonka, albo widżet. Ja mam widżet.
7: Home screen, zmiany w komunikacji, o, strzegator.
0: I mamy podobne okienko jak w iOSie.
7: Oblodzenie, ostrzeżenie, 5 wiadomości, 2 nowe, kategorie.
0: Nie wiem, czy Kazimierzu tutaj, bo ja się zatrzymam przy tych kategoriach. U tak. Ciebie w iOSie był to nagłówek. U mnie po kliknięciu w opcję kategorie mogę te kategorie rozwinąć bez wchodzenia gdziekolwiek.
7: Wybrano biuro rzeczy znalezionych. Wybrano awarię. Wybrano jakość powietrza w twojej okolicy. Wybrano komunikaty. Wybrano ostrzeżenia hydrologiczne. Wybrano ostrzeżenia meteorologiczne. Wybrano transport i komunikacja.
1: To w iOSie jest to właśnie, to w iOSie jest to właśnie w więcej opcji i więcej ustawień.
0: A tutaj w Androidzie mamy to na górnej belce okna tego z wiadomościami od razu.
1: Chyba, że to u ciebie, chyba, bo u ciebie to za każdym razem pokazuje, że to jest zaznaczone, tak? I czy przypadkiem to nie jest u ciebie po prostu ten widok, który jest w iOSie? Zaraz jak wejdziemy w więcej opcji i wtedy jest taka opcja zaraz tuż obok zgłoszenia.
7: Jest wtorek, oblodzenie, ostrzeżenia meteorologiczne.
1: Ale tutaj mamy od razu
0: roku kategorii. Tak, ale tutaj mamy jeszcze od razu fajną rzecz, ponieważ możemy się dowiedzieć na bieżąco, czy jesteśmy jakby zgodni z stanem faktycznym.
7: 5 wiadomości, oblodzenie o kategorię, oszczędzanie, 5 wiadomości, kategorię.
0: Ja sobie tutaj wejdę.
7: 79, więcej opcji.
0: O, więcej opcji.
7: O aplikacji, ustawienia. Włączono tryb ochrony ustawienia.
0: Już tutaj nie mam tego wyboru, co ty miałeś. Mam tylko ustawienia i o aplikacji.
7: O aplikacji.
1: Czyli jednak aplikacje się różnią. Ja tutaj muszę jeszcze bardzo przeprosić, bo zapomniałem jeszcze o jednej opcji, o jednej ważnej rzeczy. Jeśli mamy jakąś wiadomość, jeśli jesteśmy na oknie głównym, jeśli mamy jakąś wiadomość, to właśnie gest, palec w górę i palec w dół, umożliwia nam zarządzanie konkretną wiadomością. Czyli mamy, jeśli mamy
6: kulturalny wtorek, sprawdź,
1: na przykład taką
6: co się dziś dzieje w mieście,
1: wiadomość, jeśli to, jednym, to gest się, jednym palcem w górę i w dół
6: oznacz jako przeczytane, ignoruj podobne, usuń, aktywuj, domyślna, oznacz jako przeczytane.
1: Mamy te opcje dotyczące konkretnej tej jednej wiadomości.
0: No to tutaj Android się tutaj również różni. Ponieważ jeszcze wrócę do tego stanu faktycznego. Na górze, nie wiem czy u ciebie to było widoczne, natomiast u mnie...
7: Oblodzenie ostrzeżenie, dziś kategorii. Oblodzenie, dzisiaj jest wtorek 6 marca 2018 roku, 20:56.
0: Takie coś. Żebyśmy wiedzieli, czy faktycznie mamy stan faktyczny tych wiadomości, czy to są jakieś wiadomości no skądś tam inąd, tak? I teraz tak, ja dostałem tych wiadomości kilka, celowo na poczet tego spotkania nie kasowałem tych wiadomości.
7: Oblodzenie ostrzeżenia meteorologiczne, data utworzenia 6 marca 2018 roku 13:38.
0: Data... I teraz tak.
7: Alert wiadomość numer 470482.
0: Tak, to jest ten numer kodowy, o którym ja mówiłem. W Androidzie po kliknięciu dwukrotnym, przy drugim kliknięciu, przytrzymaniu pokazują nam się
7: pokaż na mapie
0: te wiadomości.
7: Pokaż. Oznacz jako przeczytaną.
0: I to jest to, o czym ty wspominałeś z tym palcem góra w dół.
7: Kopiuj, udostępnij komunikat. Oznacz jako przeczytaną. Pokaż. Ignoruj podobne komunikaty. Usuń.
1: Te opcje również są dostępne po kliknięciu w wiadomość.
0: Tak, i teraz
1: mamy udostępnienia tej wiadomości.
0: Dokładnie, teraz tutaj mamy skrót jakby tej wiadomości, ale żeby dowiedzieć się szczegółów, no to musimy w tą wiadomość dwa razy kliknąć. I mamy pełną treść.
7: Ostrzeżenie numer 16.
1: Identycznie jest na systemie iOS, czyli na iPhone'ie.
7: Człowiek prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od minus 3 stopni Celsjusza do 0 stopni Celsjusza przy gruncie lokalnie do minus 4 stopni Celsjusza. Biuro prognoz meteorologicznych we Wrocławiu. Obszar województwo dolnośląskie, ważność od 20:18.03.07.12 do 20:18.03.07.08. Prawdopodobieństwo 80% oblodzenie. Uwagi obowiązują do godziny 23 dnia 6 marca 2018 roku ostrzeżenie numer 15 na intensywne opady śniegu, jedna wydane o godzinie 9:33 dnia 6 marca 2018 roku. Czas wydania 20:18.
0: Zaraz
7: 03,
0: powiem coś
7: 06,
0: a propos,
7: 38.
0: Bo...
1: Czyli komunikaty wyglądają identycznie jak na iOS-ie. Czyli, bo teraz, czyli wszelkie informacje dotyczące wiadomości, daty, czasu,
0: bo teraz jest rzecz istotna, o którą pytał bodajże chyba Artur.
7: Zmiany w komunikacji, 5 wiadomości, wszystkie kategorie.
0: Chodzi tutaj o te źródła. Tutaj mieliśmy źródło podane, skąd zaczerpnięto ten komunikat i to myślę, że było dość szczegółowo podane, bo tam była podana nazwa instytutu i nazwa synoptyka, który to wystawił. Także tutaj jakby...
1: Tak, bardzo często też wiadomości
0: jest odpowiedź
1: są
0: na
1: podane.
0: To pytanie.
1: Odnośniki, są podane odnośniki do całych artykułów.
7: Urządzenie zostało zmiany w komunikacji, wszystkie
0: dokładnie
7: kategorie.
0: I teraz tak.
1: Ja tego nie pokazywałem z tego względu, że Tomasz już o tym opowiadał, ale tak to wygląda, że właśnie mamy wiadomość, mamy datę tej wiadomości, ważność wiadomości i bardzo często jest właśnie umieszczony link, czasem mapka, odnośnik, no załóżmy, z którego właśnie możemy sobie przeczytać cały artykuł.
0: No ale przyjrzyjmy się ustawieniom w Androidzie.
7: O aplikacji, ustawienia. O, strzegator.
0: Mamy ustawienia.
7: Twoje miejsca, przycisk.
0: No i tutaj jest adekwatnie do iOS-a, czyli jakbym tu wszedł, już nie będę tego powtarzał, bo już pokazałeś, czyli będzie tutaj ustawiony, mam swój dom, więc będzie geograficzna szerokość i długość.
7: Wzorce ignorowania, przycisk.
0: Standardowo, tak jak u ciebie.
7: Zaznaczono pokaż nieprzeczytane wiadomości na początku listy, pole wyboru. Nie zaznaczono użyj skróconej wersji listy, pole wyboru. Nie zaznaczono, nie pokazuj przeczytanych wiadomości dla opuszczonych miejsc. Nie zaznaczono, pokazuj wiadomości tylko dla twoich miejsc, pole wyboru. Przywróć wszystkie usunięte wiadomości.
1: Tu jest to fajniej, samo. Lepiej zrobione troszkę, bo w przypadku Androida mamy tylko jednym machnięciem palca i mamy kolejny checkbox, a niestety w iOSie jest to tak, że jest najpierw legenda, czy tam opis, a potem jest dopiero checkbox.
7: Oznacz wszystkie dokładnie. Zaznaczono użyj dźwięku i wibracji pole
1: wyboru. Ale to taki mały szczegół.
0: Nie wiem, czy tu u ciebie było to.
7: Oznacz wszystko, zaznaczono użyj dźwięku i wibracji pole wyboru.
1: Nie było
0: czyli
1: tego.
0: Nie było, widzisz. Czyli tutaj mamy opcję jeszcze jedną.
7: Wybierz dźwięk, przycisk.
0: I to możemy sobie wybrać dźwięk, którym ma nas powiadamiać aplikacja, że coś przyszło.
7: Normalna. Nie zaznaczono biały na czarnym, nie zaznaczono czarny na białym. Wybierz dźwięk, przycisk.
0: Okej, okay, bo się za daleko zagalopowałem. Teraz mamy.
7: Zaznaczono bez dźwięków i od 20. Zaznaczono bez dźwięków i wibracji w godzinach nocnych, czyli pole wyboru. Od 22. Przycisk. Nie zaznaczono czarny na białym, przycisk opcji.
0: To jest to, o czym mówiłem Tomaszowi, że nie wiem, czy celowo, czy nie, ale zrobili po prostu kontrast.
7: Zaznaczono biały na czarnym, przycisk opcji.
1: To nie, to w iOSie nie ma czegoś, nie ma takich opcji.
7: Zaznaczono biały na czarnym, przycisk, nie, wielkość tekstu, nie zaznaczono angielski, English, przycisk opcji.
0: To jest w jakim języku ma być aplikacja?
7: Zaznacz język komunikatów.
0: O właśnie.
7: Nie zaznaczono angielski, English, przycisk opcji. Normalna.
0: Co tu jest, bo tu jest strasznie trudno cię...
7: Wielkość tekstu, nie zaznaczono
0: angielski, czcionka tu
7: English,
0: jest.
7: Przycisk opcji, wielkość tekstu. Normalna.
0: Normalna.
7: Domyślne ustawienie 40% element sterujący przewijania.
0: To będzie pewnie jasność. Nie chcę teraz tego ruszać, żeby sobie nie rozkonfigurować.
7: Domyślne ustawienia map.
0: Mamy takie coś.
7: Wielkość tekstu. Domyślne ustawienia map.
0: I czy coś tu jeszcze jest?
7: Nie zaznaczono natężenie ruchu.
0: O,
7: domyślne ustawienie. Nie zaznaczono natężenie ruchu. Domyślne ustawienia map. Nie zaznaczono satelita, przycisk opcji.
0: O.
7: Domyślne ustawienia, zaznaczono mapa, przycisk opcji. Nie zaznaczono satelita, przycisk opcji. Nie zaznaczono teren, przycisk opcji. Nie zaznaczono natężenie ruchu, pole wyboru.
0: Czy coś jeszcze?
7: Zaznaczono zaznaczono gesty pozwalają na szybkie usuwanie. Nie zaznaczono teren, nie zaznaczono natężenie ruchu. Gesty pozwalają na szybkie usuwanie wiadomości i oznaczanie jako przeczytane, nieprzeczytane. Zaznaczono przesunięcie w prawo usuwa wiadomość, pole wyboru. Zaznaczono przesunięcie w lewo oznacza wiadomość jako przeczytaną, pole wyboru. Zaznaczono przesunięcie w lewo oznacza wiadomość jako nieprzeczytaną, pole wyboru. Wróć przycisk.
0: I to generalnie wszystko, co jest w ustawieniach.
7: O, strzegator.
0: Tak wygląda aplikacja z grubsza w Androidzie. No i tutaj, tak jak już wcześniej wspominałem.
7: Zmiany dzisiaj jest w to wszystkie kategorie.
0: Mogę sobie w przeciwieństwie do iOS-a wybrać jednak te kategorie.
7: Kategorie.
0: Nie wchodząc głębiej.
7: Wszystkie kategorie.
0: To nie jest nagłówek, to jest przycisk chyba, bo no tutaj nie mówi mi, czy to jest przycisk, czy nie.
7: Pięć wiadomości, włączono NFC.
1: Widzisz, to jest aktualny widok. To nie jest wybór kategorii,
0: a ja tego nie mogę zmienić,
1: z których możesz dostawać komunikaty, tylko to jest widok. To znaczy się tak, wszystkie wiadomości klikniesz, to masz, że ci się pokażą wtedy wszystkie wiadomości. Jeśli klikasz jakąś konkretną kategorię, wtedy ci się pojawia na głównym ekranie aplikacji wszystkie wiadomości z tej jednej konkretnej wiadomości. Natomiast wybór kategorii, z których później będziesz otrzymywać komunikaty, tak, masz, jak dobrze pamiętam, w menu w środku.
0: To znaczy, ja mam tutaj tak, wszystkie kategorie i kategorie. Więc jak kliknę wszystkie kategorie, to tak jak powiedziałeś, pokazują się wiadomości z wszystkich kategorii, ale obok mam przycisk kategorii, który bez wchodzenia głębiej rozwija mi menu z kategoriami. I tutaj mogę sobie właśnie zaznaczyć lub nie zaznaczyć kategorii, z których chcę dostawać cokolwiek. Więc to mniej więcej chyba tylko takie są dwie różnice, jak chodzi o okno główne między iOS-em a Androidem.
1: Jak klikniesz przycisk, pokaż wszystkie kategorie, wtedy ci się zamknie menu i pokaże ci się wtedy lista z wszystkimi kategoriami. Z wszystkimi wiadomościami, z wszystkich
0: wiadomościami.
1: Kategorii.
0: Dokładnie. I teraz, no cóż, generalnie reszta się niczym nie różni od iOS-a, oprócz tych funkcji, które tam potem pokazałem. I co ciekawe, Tomasz wspomniał, że oni nie robili nic, przynajmniej z tego, co czytałem z wiadomości od ciebie, że nie robili nic z myślą o osobach niepełnosprawnych, jakkolwiek by to zabrzmiało, bo nie.
1: Po prostu było to już jakiś czas temu, dlatego po prostu Tomasz mógł nie pamiętać. Jest też takie prawdopodobieństwo, że przecież taką stronę może obsługiwać niekoniecznie jeden człowiek, dlatego też może Tomasz tylko, tej wiadomości nie widział ode mnie. No.
0: Tylko że wiesz, tutaj jest kwestia tego, że tak jak powiedziałem, we wiadomości było napisane, że oni nie robili tego z myślą o niepełnosprawnych, natomiast w ustawieniach mamy kolor czcionki, mamy kontrast, mamy gesty, które nam ułatwiają sprawę, także tak jakby generalnie brali to pod uwagę, jakby nie patrzeć, nie?
1: Może po prostu któraś biblioteka użyta do, programu umożliwia takie opcje. Ciężko mi jest to stwierdzić, bynajmniej rzeczywiście dobrze, że takie opcje są i rzeczywiście jest to ułatwienie dla tych osób, które załóżmy właśnie mają problemy ze wzrokiem, a jeszcze posiadają jakąś resztkę wzroku, z której mogą korzystać,
0: Dokładnie.
1: Poprzez na przykład powiększenie sobie czcionki mogą sobie przeczytać konkretny tekst.
0: Dokładnie. To jest bardzo fajna sprawa. Tak jak powiedziałem, nie zauważyłem w iOS-ie tych udogodnień, chyba że ich nie pokazałeś.
1: No nie ma niestety, nie ma. Nie ma niestety, nigdzie nie ma.
0: Natomiast tutaj bardzo się zdziwiłem, widząc coś takiego, bo pierwsza moja myśl to była taka, że coś pomyśleli o osobach niewidomych bądź niedowidzących, bo widzę, że opcje są jakby z myślą o nich przygotowane. Nagle dostanie boom, wiadomość od ciebie, a na końcu napisane nie myśleliśmy o jakby usprawnieniu pod tym kątem. No to mówię, no ciekawe. Tutaj nie skończyliśmy jakby tematu z Tomaszem, bo nam troszkę umknął, a miałem zamiar go zapytać o to. No ale dobrze, no było, minęło, że tak powiem. No i tyle. Czy coś jeszcze mamy do dodania?
1: Ja tylko jeszcze chciałem się ciebie zapytać, jak wygląda taki ogólny widok tej aplikacji. Czy rzeczywiście tak samo, czyli wiadomości są pod spodem, po prawej stronie jest przycisk do menu, po lewej jest przycisk wróć. Też tak samo to wygląda? Tak, dla tych osób, które korzystają z Androida i korzystają przy pomocy eksploracji ekranu, a nie przy pomocy gestów, bo wiadomo, eksploracja przyspiesza pracę z aplikacjami, w ogóle z telefonem.
0: Tutaj, jak chodzi o Androida, to można jakby... Nie ma jakby takiej standaryzacji, dlatego że o ile przycisk więcej opcji znajduje się również po prawej stronie, o tyle przycisk wróć to już jest zależne od telefonu. W moim przypadku on znajduje się w dolnej części telefonu, to jest ten standardowy przycisk wstecz. I tyle. Nie ma jakby w aplikacji takiego przycisku w przeciwieństwie do iOS-a. I to tak nie wygląda.
1: Rozumiem. Czyli w taki sposób to wygląda. Jeśli chodzi o nawigację w aplikacji Ostrzegator na iOS, te przyciski, czyli więcej opcji, jak i również po prawej stronie, jak i również po lewej stronie wróć, działają tak samo jak gesty iPhone'owe, czyli jeśli chcemy wrócić na przykład z konkretnej opcji, to poprzez potarcie dwoma palcami również możemy wrócić. W niektórych aplikacjach nie ma takiej możliwości, trzeba nacisnąć ten przycisk, dlatego też o tym wspominam, że wszelkie gesty z VoiceOvera jak najbardziej działają, czyli interakcje z konkretnymi wiadomościami, czyli nawigacja pomenów do przodu i do tyłu, czyli przewijanie listy wiadomości za pomocą trzech palców. Czy to w górę, czy to w dół, te wiadomości fajnie się przewijają, bez problemu.
0: Jest
1: właśnie taka jedna wada iOS-a, o której już tutaj delikatnie wspomniałem, że są pewne kwestie, które można byłoby naprawić. Otóż jeśli idziemy gestem po wiadomościach w prawo, nie przewijamy tych wiadomości trzema palcami, tylko idziemy gestem w prawo, to jeśli chcemy wrócić w lewo do, załóżmy, którejś z kolei wiadomości, którą już wcześniej przeczytaliśmy, idziemy sobie gestem w lewo, to niestety lista aplikacji nam zaczyna szaleć i zaczyna pływać i uciekać. I wtedy gesty w lewo jednym palcem powodują, że lądujemy na początku aplikacji. Niestety tak samo dzieje się to w aplikacji Squid, także myślę, że jest to wina, nie wiem, może jakiegoś silnika, może jakiejś biblioteki wykorzystywanej do tego programu. Ciężko mi jest stwierdzić, natomiast myślę, że warto byłoby to zasugerować i myślę, że napiszę zapewne za jakiś czas do autora, czyli do Tomasza i zwrócę uwagę na tą kwestię.
0: I ja tutaj chciałbym jeszcze zauważyć, że w Androidzie jest ciekawa rzecz, jak chodzi o aplikację Ostrzegator, ponieważ no, sam Android ma swoje gesty wiadome, tak? A tutaj zauważyliśmy, że mieliśmy zaznaczone specjalne gesty dla samej tej aplikacji. Tam w ustawieniach były już przypisane gesty, które można było sobie zaznaczyć albo nie, w zależności czy nam będzie wygodniej korzystać z tych właśnie, które tam były, czy ze standardowych gestów Androida. Także tutaj na dwa sposoby można obsługiwać w Androidzie tą aplikację. Mniej więcej to tak na marginesie.
1: To nie, no to coś tutaj w iOSie są tylko te domyślne gesty i nie ma tych dodatkowych. Z mojej strony to wszystko, w sumie więcej o tej aplikacji chyba już no po prostu nie ma co opowiadać, bo jest to rzeczywiście bardzo prosta aplikacja i myślę, że wszystko, co było ważne, zawarliśmy podczas tej audycji. Natomiast jeśli była taka sytuacja, że coś przypadkowo, omyłkowo ominęliśmy, napiszcie w komentarzu.
0: Tak jest.
1: A na pewno się odniesiemy do tego.
0: Pod naszym podcastem. No dobrze, w takim razie moim gościem był Kazimierz Parzyk. Dziękuję ci za współudział, bo w pewnym momencie podzieliliśmy się jakby rolami.
1: Dziękuję.
0: Współpracującymi, żeśmy się stali obaj. No ale dobrze, powiedzmy, że jakoś tam zachowaliśmy hierarchię mniej lub bardziej. Dziękuję za współpracę za mikrofonem Bruzda Krzysztof.
1: I jeszcze raz dziękujemy Tomaszowi za
0: oczywiście
1: to, że poświęcił dla nas czas.
0: Dokładnie.
1: Trzymajcie
0: się. Kazimierzowi również, ponieważ to on go jakby namówił do współpracy, do współudziału do tej audycji, do rozmowy. Także tutaj Kazimierz, ukłon w twoją stronę. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
8: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witają Was Michał Dziwisz
9: i Tomek Bilecki.
4: A dziś będziemy się uczyć. I to dosłownie uczyć, bo pokażemy Wam pierwszą część narzędzia, które służy właśnie do uczenia i do nauczania. Dziś będziemy Wam opowiadać o aplikacji, a właściwie takim zestawie aplikacji, bo to składa się zarówno z wersji przeglądarkowej, jak i aplikacji na iOS-a i Androida, więc to jest taki cały system szkolny. Jeszcze tam gdzieś Chromebooki w międzyczasie są, ale u nas, no powiedzmy sobie szczerze, nie są one aż takie bardzo popularne. A będziemy mówić o pakiecie Google Classroom, który... No moim skromnym zdaniem to fajnie byłoby, gdyby był zdecydowanie bardziej eksploatowany w polskich szkołach.
9: Owszem, bo z tego co wiemy, to jest chyba najbardziej dostępna aplikacja. Nie jest ona może jakoś super bezproblemowa, niemniej chyba inne są gorsze.
4: Zgadza się, no ja już nieraz słyszałem o różnego rodzaju problemach z Librusem na przykład, że na aplikacji Librusa, na aplikacji mobilnej da się zrobić coś, w wersji webowej da się zrobić coś innego, a to też nie w każdej wersji, bo na przykład w wersji starszej coś jest dostępne, a coś jest dostępne tylko w nowszej. No i poza tym powiedzmy sobie szczerze, Google Classroom to jest tak naprawdę wejście do całego ekosystemu Google'a, bo o ile Google Classroom sam w sobie to jest takie centrum, gdzie nauczyciel wysyła nam zadania, różnego rodzaju informacje ciekawe nam podrzuca i tak dalej, to później już konkretne zadania, na przykład jeżeli będziemy mieli do wykonania, to możemy je realizować także w ekosystemie Google'a, na przykład w Docsach. Co
9: tak, to się
4: jest całkiem fajną opcją.
9: Dość mocno integruje z tym wszystkim. I z arkuszami, z doksami.
4: Z YouTube'em
9: się. YouTube to ma w ogóle ciekawy interfejs. I to jest taki, jak w tej części będzie dla nauczycieli głównie. To taki trochę lifehack, jak sobie bardzo fajnie przeglądać YouTube'a przez Google Classroom.
4: Zgadza się. Żeby w pełni korzystać z Google Classroom, nasza szkoła, do której należymy, powinna mieć wykupione konto G Suite. A właściwie nawet nie tyle wykupione, co skorzystać z darmowej licencji, bo zdaje się, że jest to możliwe także i w Polsce. Google już się z naszym krajem na tyle zaprzyjaźnił, że oferuje coś takiego za darmo. Tam jest cała procedura, ale myślę, że o tym więcej też powie Paweł, jak to wygląda, przynajmniej od strony teoretycznej, bo my oczywiście nie pracujemy w żadnej szkole, więc też i nie mamy możliwości skorzystania z takiej opcji praktycznie. Natomiast wtedy wygląda to tak, że wszyscy nasi nauczyciele mają konta, konta mogą mieć też uczniowie i wszyscy korzystają z kont w domenie G Suite. Oczywiście w ramach Gmaila też możemy sobie spokojnie korzystać z tego typu rozwiązań, natomiast no, są tu pewne problemy. I na przykład problem jest sytuacja taka, oczywiście ona będzie stosunkowo rzadka, bo raczej mało który uczeń będzie posiadał konto w domenie G Suite. Ale załóżmy, że na przykład no, nasi rodzice, powiedzmy tak, rodzice jakiegoś takiego przykładowego ucznia mają jakąś domenę firmową w sklepie swojego sklepu, swojej firmy jakiejś tam i korzystają z pakietu G Suite, no to przy okazji, synek, założymy ci konto. No, to fajnie, bo konto Google'owe fajnie mieć, ale teraz załóżmy, że ten uczeń otrzymuje zaproszenie z takiego Gmailowego konta do Google Classroom. No niestety będzie problem. Problem będzie taki, że po prostu nie będzie w stanie z tego konta się do Google Classroomu, tego googlowskiego Gmailowego zalogować. Pojawi się błąd. Tak więc uczulam na to, że jeżeli ktoś korzysta z innego konta niż Gmail i będzie chciał skorzystać z zajęć na Google Classroom, z których administrator, ten nauczyciel korzysta z Gmaila, może być kłopot. Myślę, że teraz można by już powiedzieć o tym, jak się podłączyć w ogóle do zajęć Google Classroom, bo tak naprawdę w tej audycji będziemy wszystko pokazywać z perspektywy ucznia, żeby po prostu was zachęcić do tego, żebyście może swoim nauczycielom podsunęli ten pomysł na realizację zajęć za pomocą Google Classroom. No myślę, że może okazać się to interesujące. W drugiej audycji, którą zaprezentujemy w Tyflo Podcaście, Paweł Masarczyk pokaże, jak pewne rzeczy robić z pozycji nauczyciela, to znaczy

0: Mamy w tej chwili czytnik TalkBack. Zaproszenie dostaje się z reguły na maila. Można też jeszcze dostać kod specjalny, który trzeba wpisać w aplikacji. My dostaliśmy
1: nieprzeczytane 13
0: na e-mail. Takie coś.
2: Zgadza się.
0: Ja już mam zainstalowaną aplikację. Aplikacja jest oczywiście dostępna z Google Play za darmo.
1: Nieprzeczytane zaproszenie do zajęć klasa 1B Tyflo Informatyka Paweł Masarczyk Classroom 8.
0: Jest.
1: Zaproszenie do zajęć klasa 1. Pokaż powiązane. Classroom grafika. Witamy. Paweł Masarczyk. Paweł Masarczyk małpa. Zaprasza cię na zajęcia.
0: Tu jest mail właśnie tego nauczyciela, więc...
1: Klasa 1B Tyflo Informatyka link. Kropka.
0: O właśnie.
1: Paweł Masarczyk. Klasa 1B. Dołącz link.
0: I dołącz.
1: Dołącz link. Otwieraj linki z classroom.google.com w aplikacji Classroom. Otwieraj linki z...
0: Tak, bo można albo przez przeglądarkę, albo przez aplikację.
1: Przycisk. Otwieraj linki z classroom.google.com w aplikacji Classroom.
0: Classroom.
1: Tylko raz
0: tak, chcę Classroom.
1: Classroom. Classroom. Wybierz konto, aby zaakceptować...
0: Tak, jeżeli mam kilka kont na telefonie, no to mogę sobie wybrać z którego konta chcę się tutaj zapisać.
1: Napisz do Tomeckiego. Zaznaczono.
0: No i...
1: Okej, przycisk. Nowe powiadomienie.
0: No tak. I już
1: 0%
0: jestem
1: pasek postępu.
0: W klasie. Oczywiście to chwilę trwa, zanim tutaj do tej klasy się doda
1: nowe
0: wszystko.
1: Zero. Udostępnij swojej klasie.
0: Jest.
1: Dodaj komentarz do zajęć. Przycisk.
0: Okej.
1: Okay. Nowe pytanie,
0: mam...
1: na które targi technologiczne powinny...
0: Dobrze. No i już mam... ten tak zwany strumień, czyli stronę główną.
2: Tak, to
0: klasy.
2: Trochę przypomina takiego Facebooka, ja bym to tak określił. To taka nasza oś czasu na Facebooku, to mamy tu oś czasu w klasie, w której
0: tak.
2: To dostajemy różnego rodzaju informacje od naszego nauczyciela, tu będą trafiać do nas i różne informacje. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak nauczyciel skonfiguruje, bo nie tylko muszą trafiać od niego informacje, ale mogą na przykład też trafiać również informacje od innych uczniów, bo można to tak ustawić. Ale zazwyczaj podejrzewam, że raczej nauczyciel nie będzie chciał się dzielić tym dostępem, żeby jakiś głupot uczniowie nie wysyłali.
0: Zapewne tak.
2: A teraz ja pokażę troszeczkę inny sposób dołączania do zajęć w Google Classroom. Oczywiście, teoretycznie też mógłbym kliknąć w link, który otrzymałem w wiadomości mailowej wysłanej do mnie przez Pawła, natomiast w moim przypadku sytuacja jest troszeczkę inna. I ta sytuacja może dotyczyć również was. Oczywiście no to jest kolejny taki nieco mniej typowy przypadek, ale myślę, że warto o nim również powiedzieć, bo to się może zdarzyć i może się pojawić pewne takie zawahanie u was. Otóż sytuacja dotyczy... momentu i takiej opcji, kiedy macie kilka kont Google uruchomionych u siebie w przeglądarce. A to konto, z którego będziecie chcieli korzystać w Google Classroom i na które jesteście zapisani, no niekoniecznie jest tym kontem gmailowym. Jest to inne konto. No i w takiej sytuacji zaczynają pojawiać się problemy, jeżeli to jest na przykład konto z G Suite. Nie będziecie w stanie się tam dostać do tego Google Classrooma. Ja w tym momencie skorzystam z opcji kodu. Paweł podał mi taki kod, bo jako nauczyciel ma taką możliwość, więc ja teraz skorzystam z przeglądarki internetowej, z Google Chroma konkretnie. Dokładnie, taki jest adres. Dobrze, i teraz proszę bardzo, wchodzimy na tę stronę i przyjrzyjmy się jej, jak ona wygląda, co my tu w ogóle mamy i co możemy zrobić. Przede wszystkim interesuje nas to, czym możemy się poruszać za pomocą przycisku.
3: Utwórz zajęcia lub dołącz do nich przycisk menu zwinięte rozwijane.
2: Tak, to za moment.
3: Aplikacje Google, przycisk, konto Google, Michał Dziwisz, Michał Małpa Dziwisz, kropka net, przycisk.
2: Ale
3: zwinięte.
2: Interesuje mnie najpierw ta sytuacja. Jako konto główne Google mam wybrane konto Michał Małpa Dziwisz, kropka net, czyli konto w domenie G Suite. Ja tego konta nie chcę w tym momencie używać, więc naciskam tu spację.
3: Klikalne, link zmień zbyt, Michał Dziwisz, Michał Małpa, link zarząd odwiedzony, link Michał Dziwisz, odwiedzony, link Dziwisz, kropka Michał Małpa, gmail, kropka com.
2: I wybieram sobie to konto. dziwisz@michał.gmail.com. Sprawdzam, czy mi się to w ogóle przełączyło.

0: Com, przycisk.
1: Przełączyło mi się, więc dobrze. Teraz naciskam
0: utwórz
1: zajęcia lub dołącz do nich, ale zanim to zrobię, skopiuję sobie do schowka kod, który otrzymałem od Pawła. W związku z tym teraz wybieram tę opcję utwórz zajęcia lub dołącz do nich. Wybieram pierwszą opcję, bo chcę dołączyć do zajęć, które prowadzi Paweł. I w tym momencie znajduję się na polu, które jest zatytułowane kod zajęć. Naciskam tu Enter.
0: Maksymalna liczba znaków 7.
1: Tak, maksymalna liczba znaków 7 i wklejam teraz kod, który podał mi Paweł.
0: Wprowadzono maksymalną liczbę znaków 7.
1: Od razu informacja, wprowadzono maksymalną liczbę znaków, więc wszystko się teoretycznie zgadza. A czy zgadza się w praktyce? Teraz nacisnąłem klawisz Tab.
0: Dołącz przycisk.
1: I jeszcze raz Tab. I teraz wszystko potwierdzam spacją.
0: Spacja niedostępne, dołączanie. Strumień zajęć, dokument nieznany, klasa 1B, tyflo informatyka, dokument.
1: Tak, to chwilę potrwało, jest. Ale właśnie w tym momencie zostałem dołączony do zajęć. I w tym momencie, oprócz tego, że zostałem dołączony za pomocą przeglądarki, to jeżeli wszedłbym również w aplikacji mobilnej, to ta klasa pojawiłaby się też prędzej czy później. No właśnie. Prędzej czy później. W aplikacjach mobilnych, i to jeszcze taka uwaga na marginesie, mogą pewne informacje docierać do Was z większym lub mniejszym opóźnieniem.
2: Tak, to jest jedna rzecz. I druga rzecz, ja przynajmniej w Androidzie, ale ty chyba też w iOSie, to tak różnie z powiadomieniami to bywa. Jeżeli
1: tak.
2: Jest jakaś nowa praca, nowe zadanie, nowe coś, to takie powiadomienie potrafi się nie wysłać, a przynajmniej nie zadźwięczeć. I to
1: na całe szczęście, jakiś... Tomku, dostajemy też powiadomienia na maila, więc pocztę elektroniczną tak. Sprawdzać warto.
2: Tak. To jest jedna rzecz i w ogóle jest, to niedawno odkryłem, że wszystko, co mi wysyłamy albo do nas się wysyła, jest dostępne na dysku Google.
1: No tak, jest, bo folder mamy classroom. Swój folder, tak, mamy taki folder klasowy i tam lądują te wszystkie różne rzeczy, to prawda. To teraz, skoro już obaj jesteśmy zapisani na zajęcia u profesora Pawła, to może przejdźmy tak. Do rozwiązywania zadań, które nam zlecił.
2: Tak, bo tych zadań kilka jest, z tego co patrzyłem. No i zobaczymy jak to wygląda. To co, znowu zaczynam?
1: Proszę bardzo.
2: Teraz tak, załóżmy, że wchodzę sobie do tego Google Classroom, nie pierwszy raz, tylko tam któryś.
3: Nowe powiadomienie, Classroom, nieprzeczytane 3.
2: Classroom, nawet mam informację, nieprzeczytane 3, to w niektórych
3: Google, nowe powiadomienie, Google Classroom. Nowe powiadomienie.
2: I teraz tak, mam tutaj, tak, zawsze się pojawia informacja, albo prawie zawsze, że nowe powiadomienie, jeżeli są jakieś nieprzeczytane elementy.
3: Klasa 1, B, Tyflo Informatyka, Paweł Masarczyk, przycisk na liście 3 elementy.
2: I tu mam kilka klas.
3: Klasa 1, B, Tyflo Informatyka, opcje zajęć, wykrywanie błędów składniowych. Klasa 1, A, Tyflo Informatyka, Paweł Masarczyk, przycisk.
2: Tak, bo mamy tu jeszcze jedną klasę, którą kiedyś zrobiliśmy. Do audycji, która się nie bardzo udała. W każdym razie, jeżeli mamy kilka klas, do których uczęszczamy, to tutaj to wszystko widać i jeszcze w dodatku mamy, zdaje się, informacje o tym...
3: Wykrywanie błędów składniowych w wypowiedziach prowadzących, przycisk.
2: Coś tu jest takiego.
3: O, zasadnicza szkoła zawodowa.
2: Nie wiem czemu jest tu coś takiego. Ja wcześniej nie widziałem tej opcji.
1: Ja też nie.
3: Klasa 1, B, Tyflo.
2: To znaczy, podejrzewam, że to jest jakieś zadanie, ale nie wiem, czy to jest jakieś zadanie, które ma priorytet, ale jeżeli tak, no to ono jest tutaj gdzieś.
3: Nowe powiadomienie. Nowe powiadomienie.
2: Gdzieś tutaj się pojawi. I teraz tak. Po wejściu w klasę.
3: Klasa 1,
2: no mam...
3: klasa 1, B, Tyflo. Udostępnij swojej klasie.
2: No właśnie, jeżeli mamy tę opcję taką, żeby coś tutaj udostępnić, to można to zrobić. I tu się po prostu pojawi okno.
3: Otwórz powrót do przycisk dodawania załączników.
2: Czyli mogę tutaj dodać jakieś zdjęcie, albo tekst, albo nie wiem, film, coś.
3: Opublikuj, wyłączono. Więcej opcji, przycisk. Udostępnij swojej klasie pole edycji.
2: I tu jest pole edycji, w którym mogę wpisać tekst jakiś tam.
1: Więcej
2: opcji
1: tak jakbyśmy,
2: mamy.
1: Wyślij opinię. Dokładnie tak, jakbyśmy publikowali post na Facebooku.
2: Dokładnie. I więcej opcji jest tylko wyślij opinię do Google'a i to jest w ogóle coś takiego, że najczęściej w tych więcej opcji, które będą w Classroom, będzie albo tylko wyślij do Google, albo jeszcze będzie wyślij do Google i zgłoś jako nieodpowiednią treść czy coś takiego, to też się da.
3: Okej. Nowy materiał, zrzut ekranu 20.
2: Tak, no i potem mam już to, co tu w tej klasie jest.
3: Zrzut ekranu, opcje, przycisk. Dodaj komentarz do zajęć, przycisk. Nowe pytanie, na które targi technologiczne powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej. 18.52.
2: Chciałbym mieć taką klasę, nie?
1: No nie?
3: Na które targi technologiczne powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej, opcje, przycisk.
2: Opcje, czyli tu właśnie będzie zgłoś.
3: Wyskakujące, zgłoś nadużycie.
2: No właśnie, zgłoś nadużycie.
3: Na które targi...
2: Nie, nie, to nie jest nadużycie, zdecydowanie.
1: Nie, nie, nie.
3: Dodaj komentarz do... Nowy projekt, wykrywanie błędów składniowych w wypowiedziach prowadzących 18.49.
1: O właśnie.
2: Tak, i projekty, tak, projekty są, zdaje się, priorytetyzowane przez te aplikacje.
1: Projekty to są takie zazwyczaj jakby zadania, które my będziemy musieli po prostu wykonać i odesłać naszemu nauczycielowi.
2: Tak.
3: Dodaj komentarz do ogłoszenie Paweł Masarczyk, 18.37. Pragnę serdecznie powitać Was wszystkich na moich zajęciach. W niniejszej przestrzeni roboczej oprócz niniejszego posta znajdziecie przykład projektu zadania domowego oraz projekt pytania ankietowego. System ocen również został już skonfigurowany. Miłego korzystania.
1: Dzień dobry tak. Panu.
2: Tak. I teraz tak, zdarza się, że takie ogłoszenia mają albo projekty, albo inne takie mają załączniki. Typu film, typu zdjęcie, typu coś jeszcze. I niestety aplikacja na Androida, mimo tego, że to jest Google, nie anonsuje takiej informacji. Jeżeli tu by był jakiś załącznik, zobaczymy czy jest, to trzeba w to wejść.
3: Nowe powiadomienie od Więcej opcji. Paweł Masarczyk, 18.30. Pragnę serdecznie powitać Was wszystkich na moim... Dodaj komentarz do zajęć. Opublikuj przycisk.
2: Nie ma. Wychodzi na to, że żadnego tutaj...
3: 18.30. Paweł Masarczyk. Więcej opcji. Powrót.
2: Nie ma.
3: Plas. Plas.
2: Natomiast gdyby było, to byłby przycisk, który by pozwalał gdzieś tam zajrzeć w ten... Do tego dodatkowego materiału. Więc może taki materiał będzie w tych pozostałych. Zobaczymy.
3: Dodaj wykrywanie błędów składniowych.
2: O, tu mamy projekt. Możliwe, że w projekcie okienko. Coś będzie.
3: Zgłoś nadużycie.
2: A nie, to jest jeszcze do menu.
3: Nowy projekt.
2: O.
3: Powrót do więcej opcji. Termin czwartek 23.59. Wykrywanie błędów składniowych w wypowiedziach prowadzących. Dodaj komentarz do zajęć. Waszym zadaniem jest przesłuchanie dołączonego nagrania audycji oraz wychwycenie jak największej ilości błędów składniowych w zdaniach wypowiadanych przez prowadzących. Wyniki zapiszcie w dołączonym dokumencie Google. Załączniki.
2: Tak, i tu mam dopiero informację o
1: załączniku. Tu już jest informacja, tak, o załączniku.
3: Tyflo przegląd z 14 kwietnia 2020 roku, film z YouTube.
2: Tak, i gdybym to otworzył, pojawi mi się po prostu i zwyczajnie link do... Znaczy link, otworzy mi się aplikacja YouTube... I zacznie się otwarzać cyfroprzegląd.
3: Przycisk rozwijania. Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć sekcję Twoje zadania, przycisk.
2: I teraz tak, trzeba rozwinąć ten, nacisnąć ten przycisk rozwijania, jeżeli chcę oddać zadanie. Bo dopiero wtedy, kiedy rozwinę ten przycisk, czyli nacisnę go, mam taki przycisk.
3: Oddaj przycisk.
2: Oddaj. To prawda, w tej chwili mi się odda pusty dokument, który tutaj został przygotowany.
3: Dodaj prywatny komentarz, pole edycji.
2: Mogę dodać jeszcze prywatny komentarz, w którym coś tam napiszę.
3: Opublikuj przycisk, wyłączono.
1: Na przykład możemy napisać do Pawła, ale panie profesorze, to jest tak długa audycja, my to serio mamy całe przesłuchać?
2: Na przykład.
3: Wykrywanie błędów składniowych.
1: I Paweł to dostanie.
3: Dodaj komentarz.
2: Tak, i Paweł to dostanie i Paweł zdaje się nawet dostanie powiadomienie.
3: Waszym zadaniem, załącznik, tyflo przegląd.
2: Ja mogę sobie to oczywiście
3: YouTube.
2: Otworzyć ten link
3: YouTube.
2: I po prostu już mi się zacznie...
4: Odtwarzacz Rozwoju Regionalnego prezentuje.
3: Odtwarzacz klik. Tyflo przegląd z 14.
2: Okej.
3: Okay. Brak elementu.
2: No to może przestanę to Tyflo. Odtwarzać, bo nie ma to sensu. No i co? No, mogę oczywiście odtworzyć dokument i pisać to wszystko na telefonie. Mogę tak zrobić. Mimo tego, że nie mam zainstalowanej aplikacji Google Docs, to mogę to zrobić.
3: Dodaj załącznik. Oddaj przycisk. Usuń załącznik. Tomasz Bilecki, dokument bez nazwy. Przejdź wyżej, przycisk. Strona 1:1, powiększenie 110%.
2: I teraz był tu jakiś taki sprytny sposób, żeby wejść w tryb edycji, bo to nie dało się wejść w pole edycji tak po prostu.
3: Więcej opcji, przycisk.
2: Przynajmniej z reguły, no nie da się. Tu nie ma teoretycznie pole edycji.
3: Otwórz na
2: jest edytuj.
3: Wybrano pen, wybrano tab, pióro selector.
2: OK, i teraz jak wejdę sobie w edytuj, muszę wybrać tekst.
3: Tab marker 4/6.
2: Bo tutaj mam albo właśnie marker,
3: wybrano
2: tab
3: pióro
2: selekcja, pióro,
3: tab gumka 2/6.
2: Gumki.
3: Tab zaznacz 1/6.
2: Coś. A ostatnią tekst
3: tab,
2: sekcją.
3: Tab tekst 6.
2: Jest tekst.
3: Wybrano tekst. Tekst. Wybrano.
2: No i teoretycznie powinno się otworzyć pole do pisania Tomasz, edycji,
3: przejdź,
2: ale się
3: cofnij,
2: nie otwiera.
3: Wyłączono. Ponów wyłączono. Więcej opcji.
2: Mam
3: tab zaznacz 1/6 na liście.
2: W związku z powyższym muszę tu znaleźć to eksploracją.
3: Napisz coś.
2: O, napisz coś i mogę w to stuknąć. I dopiero teraz
3: wyłącz talkback.
2: Otworzy mi się klawiatura zwykła.
3: Talkback jest wyłączona.
2: Klawiatura, na której mogę coś sobie napisać.
3: Przesuń ponownie. Nic do usunięcia.
2: Na przykład
3: WG według spad N, usunięto M, N, E, mnie, spad P, O, W, A, D, Z, prowadź, U, Z, Y, prowadzący, spad S, U, są, S, W, Z, O, R, wzor, O, wzor, usu, E, wzor, D, O, do, E, A, S, L, A, naśl, D, O, na, A, N, E, naślad, usu, A, naślad, że, A, D, żad, N, I, C, żadnych, B, E, U, E, U, U, W, błęd, wykrzyknik, błędów.
1: No.
2: Tak, a co?
3: Zamknięto klawiaturę.
2: A jak?
3: Wróć
1: pewnie.
3: Przycisk, skrót U, ekran przyciemniony.
2: No i już, i powiedzmy, że to sobie wyedytowałem, napisałem, co myślałem. Bardzo długie wypracowanie stworzyłem.
1: Owszem. No
2: przecież jak żeby inaczej. I teraz
3: Tomasz,
2: muszę to jakoś zapisać. I to chyba
3: więcej.
2: Też nie jest łatwe. Ale może i nie. Nie, okej, okay, jest.
1: To się chyba nawet jakoś powinno samo zapisywać w trakcie
2: edycji. To się chyba samo zapisuje. Tak mi się przynajmniej wydaje.
3: Dodaj wykrywanie, okay. Termin czwarty,
2: i
3: opublikuj przycisk, wyłączono.
2: Nie opublikuj, bo opublikuj to jest komentarz.
1: Komentarz, dodaj prywat, tak.
3: Oddaj przycisk.
2: Więc mamy oddaj.
3: Oddać zadanie. Załączniki, jeden załącznik zostaną dodane do zadania wykrywanie błędów składniowych w wypowiedziach prowadzących. Anuluj przycisk, oddaj przycisk.
2: Oddaj
3: przycisk, wyłączono.
2: No i nie pozostaje mi nic innego.
3: Zadanie zostało przesłane.
2: Na ocenę, bo teraz nauczyciel to dostanie. Nauczyciel to oceni, prześle mi ocenę i informacja o tym, że prześle mi ocenę, zostanie przesłana mi z kolei na maila. Oczywiście oprócz tego, że mogę tutaj wypełnić ten plik, który został przygotowany, bo czasami się zdarza tak, że nauczyciele nie zrobią tego z różnych przyczyn, bo nie wiedzą jak, bo nie umieją i tak dalej. Ktoś im powiedział tylko jak to się robi, tak mniej więcej. I wtedy trzeba samemu taki plik dodać. Można to oczywiście zrobić, można dodać załącznik, wybiera się, czy chce się oddać film, nagrać,
1: link.
2: Czy się chce oddać
1: można
2: link
1: chyba
2: jakiś,
3: sprawdzanie, czy, są
2: czy można plik oddać z telefonu. Także no można to zrobić i przez stronę też to można zrobić i za chwilę to Michał pokaże.
1: Zgadza się.
3: Tak.
1: Właśnie tak myślę, że ja to akurat będę pokazywał przez stronę, natomiast później pokażę, jak zrobić cokolwiek, czyli odpowiem na to pytanie ankiety za pomocą aplikacji mobilnej. Więc teraz co? Teraz przejdę na stronę. Mam już tu główną stronę aplikacji Google Classroom.
0: Klasa 1 B Tyflo Informatyka, odwiedzony link na
1: tak
0: główek
1: jest.
0: Klasa 1 B Tyflo Informatyka, nagłówek poziom 1, nadchodzące nagłówek poziom 2, termin czwartek
1: nagłówek
0: poziom 2, termin czwartek, link projekt wykrywanie błędów składniowych w wypowiedziach prowadzących, termin czwartek.
1: Tak, i to jest to zadanie. Mogę oczywiście kliknąć, zobacz wszystkie zadania.
0: Link, materiał, zrzut ekranu.
1: Tu mam materiał zrzut ekranu.
0: Materiał z pytanie, na które targi technologiczne powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej.
1: I jest to pytanie, które będę rozwiązywał później. Ale teraz mnie interesuje właśnie to zadanie, które otrzymałem od Pawła.
0: Termin czwartek, nagłówek, nadchodzące, nagłówek,
1: nadchodzące.
2: No i fajnie, że to się da tutaj nagłówkami.
1: Nagłówkami,
2: tutaj
1: tak.
2: Przeglądać
1: bo jeżeli
2: wszystko,
1: tych jest informacji jest sporo, to może być to wtedy rzeczywiście dla nas bardzo istotne.
2: Tak, bo proszę pamiętać, że to jest jakaś taka przykładowa klasa, tak? I my tu mamy trzy jakieś tam zajęcia na krzyż, natomiast podejrzewam, że w jakiejś zwykłej szkole
1: będzie tego znacznie więcej.
2: Jeżeli nauczyciele oczywiście, że tak powiem, poważnie podchodzą do sprawy, to tego będzie dużo.
1: No na każdej lekcji ja sobie wyobrażam, że będzie kilka materiałów, to znaczy będzie na przykład jakiś, nie wiem, na przykład prezentacja do obejrzenia, coś do przeczytania, jakiś powiedzmy film nauczyciel czasem może chcieć wrzucić, no i oczywiście jakże mogłoby być inaczej, zadania będą nam wrzucać, zadania domowe.
2: Tak.
1: więc tego podejrzewam, że zrobi się z czasem dosyć sporo. Nas interesuje w tym momencie projekt wykrywanie błędów składniowych w wypowiedziach prowadzących od razu. I to też jest fajna rzecz, bo mamy od razu informację, do kiedy powinniśmy to zadanie oddać, żeby nie było, że się spóźnimy. Naciskam Enter.
0: Wykrywanie błędów składniowych w wypowiedziach prowadzących.
1: I
2: też odkryłem jakiś czas temu, tak, że jeżeli się zbliża termin, to też mamy informację na maila, że został, powiedzmy, dzień do zrobienia tego, co tam mamy zrobić.
1: Jakby to było fajnie, żeby to w naszych szkołach tak było, no nie, Tomek? Bo nam nikt nie przypominał, że trzeba coś było zrobić. A tak niedziela wieczorem to się często okazywało, że ups, coś jeszcze gdzieś tam zostało. Dobrze.
0: Przycisk niedostępny opublikuj.
1: Tu mam opublikuj ten komentarz oczywiście.
0: Opcja, dwa punkty, trzy punkty,
1: tu
0: cztery
1: jeszcze,
0: punkty,
1: ale może przeglądajmy to od góry.
0: Nagłówek klikalny, przycisk zwinięty, przycisk termin 30, przycisk zwinięte konto Google.
1: Tu mam te klikalne, konto,
0: przycisk, aplikacje Google,
1: aplikacji Google i tak dalej, to nas
2: tak,
1: interesuje.
2: Tak, to zawsze będzie na
1: tam
2: początku strony.
1: Będzie.
2: To w ogóle każda strona Google'a, nawet YouTube, to ma coś takiego na samym.
0: Nagłówek poziom 1, wykrywanie błędów składniowych w wypowiedziach prowadzących.
1: Tak jest.
0: Przycisk menu zwinięte, rozwijane opcje projektu.
1: Tu są opcje projektu.
0: Paweł Masarczyk 1849. Waszym zadaniem jest przesłuchanie dołączonego nagrania audycji oraz wychwycenie jak największej ilości błędów składniowych w zdaniach wypowiadanych przez prowadzących.
1: Czyli to już znamy.
0: W dołączonym dokumencie Google. Link załącznik film w YouTube Tyflo przegląd 14 kwietnia.
1: Tu mam załącznik.
0: 23 godziny 35 minut.
1: I mogę go sobie kliknąć i on mi się otworzy w YouTubie.
0: Przycisk zwinięte, rozwiń kryteria. /6.
1: Rozwiń kryteria. To znaczy, że tu mamy coś na 6 chyba, że 6 punktów, tak? Czyli
2: 6 punktów, 6 to jest punktów. Generalnie kwestia ocen, no bo też trzeba pamiętać, że to jest generalnie system amerykański, gdzie tych punktów może być dowolna ilość, to może być ilość kryteriów oceniania.
1: Zgadza się.
2: I
1: to
2: tak
1: nie
2: dalej,
1: jest tak do końca przystosowane do naszych polskich realiów. Ja podejrzewam, że gdyby, jeżeli kiedyś będzie tak, że Google Classroom będzie bardziej intensywnie wykorzystywane w polskich szkołach, to Google coś z tym zrobi i dostosuje to jakoś bardziej. Na razie to wygląda tak.
2: Choć z drugiej
1: sobie
2: strony też zauważyłem, że generalnie takie punkty na różnych rzeczach, no też się tego zaczyna robić coraz więcej, więc myślę, że to też będzie coś takiego, że nauczyciel może sobie zrobić, nie wiem, jakiś sprawdzian czy coś, bo to się nawet u nas tak robiło, nie wiem czy u was też, że za każde pytanie, powiedzmy, można było mieć ileś tam punktów, te punkty się zliczało, tylko nauczyciel to musiał zliczać.
1: Tak, zdarzało się tak.
2: I robić z tego oceny. Tu może to robić automatycznie, więc no teoretycznie może być.
1: Tak, tu mamy taki przycisk.
0: Przycisk zwinięte, rozwiń kryteria.
1: Rozwiń kryteria, czyli możemy sobie zobaczyć, jakie są kryteria.
0: Rozwinięte, zwin
1: kryteria.
0: Przycisk rozwinięte, ocena, /6. Przycisk rozwinięte, ocena, /6.
1: I kryterium jest jedno, kryterium ocena.
0: Przycisk rozwinięte, zwin kryterium. Menu, opcja menu, niedostępne, celująca.
1: I tu
0: opcja
1: mamy
0: menu, niedostępne, 6 PKT. Opcja menu niedostępne, bardzo dobra.
1: Celująca, bardzo dobra i tak dalej. I w momencie, kiedy my dostaniemy ocenę, to wtedy jedna z tych rzeczy będzie zaznaczona, przynajmniej na stronie.
0: Opcja menu niedostępna, opcja koniec menu, komentarze dodaj, koniec, twoje zadania, przypisane, link, załącznik, dokumenty, Google, Michał Dziwisz, dokument bez nazwy.
1: No właśnie, i tu mam coś takiego jak dokumenty Google, dokument Michał Dziwisz, dokument bez nazwy.
0: Przycisk usuń Michał Dziwisz, dokument bez nazwy.
1: Mogę ten dokument usunąć, ale tego wolałbym nie robić.
0: Przycisk menu zwinięte, rozwijane, dodaj lub utwórz.
1: Mogę dołączyć swój dokument, jeżeli na przykład uznam, że coś mi tu się nie podoba z tym, że Paweł chce, żebym wysyłał to w dokumencie Google'a, to przy okazji mogę pokazać to menu. Nie będę go uaktywniał, ale pokażę,
0: menu,
1: co tu
0: dysk,
1: mamy.
0: Element menu, dysk Google.
1: Mogę dołączyć coś z dysku Google.
0: Element menu, link.
1: Mogę link
0: element, menu,
1: dołączyć, plik.
0: Separator. Nagłówek,
1: i to jest tyle, co mogę dołączyć.
2: Tak,
1: nacisnę Escape.
2: W aplikacjach mobilnych można jeszcze nagranie wideo dołączyć.
1: Zgadza się. I to działa troszeczkę różnie w różnych systemach, bo w Androidzie odpala ci się bezpośrednio program do aparatu, a w iOSie to jest tak, że to się jakby integruje poniekąd z aplikacją Google'a. Odpala tak się jakby wewnątrz. Więc to jest taka różnica.
0: Przycisku,
1: ale dobrze.
0: Michał, link, załącznik, dokumenty, Google, Michał Dziwisz, dokument bez nazwy.
1: Michał Dziwisz, dokument bez nazwy. Teraz naciskam Enter na tym.
0: Bez tytułu, Google, Chrome, Michał Dziwisz, dokument bez nazwy Google Docs, Google Chrome. Michał Dziwisz, dokument bez nazwy Google Docs, dokument, aplikacja, dokument, dokument, content, pole edycji wielowierszowe, pusta, screen reader, supportable, screen reader, supportable, ontab 1.
1: Tak, włączyłem obsługę dla czytników ekranu, więc mogę teraz nacisnąć insert spacja i rozpocząć pisanie. Szanowny panie profesorze.
2: Tak, w ogóle zdaje się, że profesor może podglądać, co widzimy.
1: Tak jest, może podglądać. W tym momencie Paweł mógłby wejść i sprawdzać, co ja tu wyczyniam.
2: Generalnie rzecz biorąc, uwaga na wszelkiego rodzaju wklejanie treści, bo prawdopodobnie nauczyciel zauważy, że coś tu się dzieje.
1: Że coś jest wklejane. Był długi i nie zdążyłem go przesłuchać do końca, ale uważam, że prowadzący są super. O. I myślę, że takie wypracowanie, podobne z wydźwięku do Tomka wypracowania, będzie jak najbardziej w porządku.
0: Szanowny panie profesorze,
1: sprawdźmy jeszcze,
0: ten
1: czy...
0: Ten materiał był bardzo długi i nie zdążyłem go przesłuchać do końca,
1: nie ma błędów.
0: Ale uważam, że prowadzący są super.
1: No, Merlinę. Uważam, że prowadzący są super. Więc teraz naciskam Ctrl-W, żeby zamknąć, ale tak się jeszcze upewnimy za chwilkę.
0: Wykrywanie błędów.
1: Czy rzeczywiście to się samo zapisuje?
0: Przypisane, odwiedzony link, załącznik, dokumenty.
1: Otworzymy go jeszcze raz.
0: Chrome, Michał Dziwisz, dokument bez nazwy Google Docs, Google Chrome, Michał Dziwisz, dokument bez...
1: I znowu...
0: Pusta, ten ma, szanowny panie profesorze,
1: o.
0: Ten materiał był na prowadzący Merlinę.
1: I jak widać, zapisuje się samo, więc nie ma się czego obawiać, że coś stracimy. To jest w ogóle naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Myślę, że nie jeden korzystający z pakietu Office, który nie ma włączonego autozapisu, no...
2: Oj tak.
1: Wyrażał się...
2: Zwłaszcza, że kiedyś no w ogóle nie bardzo dało się, nie no może dawno się da, ale to rzeczywiście...
1: Tylko to nie, nie było domyślnie
2: nie każdy
1: Tomku
2: to miał.
1: Włączone.
2: Tak, nie było to domyślnie włączone i były historie przecież, że napisaliśmy świetne wypracowanie i nagle prądu zabrakło, a mamy stacjonarkę i mamy problem.
1: I mamy problem, a niedziela wieczór. Znowu
2: tak.
1: Powrócę, a niedziela wieczór. Dobrze, zamykam Ctrl-W, to okienko dokumentów Google'a.
0: Przycisk menu zwinięte, rozwijane, dodaj lub przycisk oddaj.
1: No to już tu było i przycisk oddaj. W związku z czym ja jeszcze
0: komentarze
1: sprawdzę,
0: prywatne.
1: Czy coś my tu mamy, tak, dodać prywatny komentarz, to mogę również jakoś tam się odnieść. Dołączanie, na dole jest jeszcze.
0: Przycisk menu zwinięte, rozwijane, pomoc i opinie.
1: Pomoc i opinie, aha, no to mnie to akurat nie interesuje. Interesuje mnie
0: przycisk
1: oddaj.
0: Oddaj przycisk. Pusta, przycisk oddaj, przycisk anuluj, odwiedzony link, załącznik, dokument, przycisk anuluj.
1: Jeszcze niech was to nie zwiedzie, że raz kliknęliście w oddaj i to już się załatwiło. Nie, teraz u góry pojawił się przycisk anuluj i on nas jakby
0: przycisk,
1: dodatkowo
0: pusta,
1: pyta,
0: pusta,
1: czy na pewno
0: pusta,
1: chcemy
0: przycisk,
1: to oddać.
0: Przycisk oddaj.
1: Więc tak, ja chcę oddać, naciskam tu.
0: Niedostępne, oddaję.
1: I dopiero jest
0: twój
1: komunikat, że... Oddaję. Twój projekt został oddany, teraz zatem
2: pozostaje czekać. To syntezator wypowiedział sam. I to jest takie potwierdzenie, że na pewno wszystko jest ok z naszej strony.
1: Dokładnie. Teraz po prostu pozostaje nam czekać na sprawiedliwą ocenę.
2: Oczywiście. Zaraz sprawdzę, czy takową sprawiedliwą ocenę posiadam.
3: Mhm. 23. Urządzenie. Klasa 1. Klasa 1. Betyfloin. Nowe powiadomienie. Nowe powiadomienie. Classroom.
2: Jakieś nowe powiadomienie jakby czyta, natomiast zobaczymy, co tu się
3: nowy materiał,
2: dzieje.
3: Zrzut ekranu, nowe pytanie, na które tak dodać, nowy projekt,
2: nowy
3: wykrywanie
2: projekt.
3: Błędów składniowych w wypowiedziach prowadzących 18.49.
2: Nie mam tu żadnej informacji,
3: powrót do
2: muszę
3: strumienia zajęć,
2: wejść.
3: Nie ma następnego elementu.
1: Zawsze
3: pacjent.
1: Możesz
3: powrót
1: pocztę sprawdzić.
3: Domyślny.
2: Owszem.
3: Więcej. Termin. Tomasz, dodaj prywatny, wycofaj zadanie, przycisk.
2: A jeszcze tu można wycofać zadanie, które już jest oddane. O, to tego wcześniej nie widziałem.
3: Dodaj prywatny, opublikuj.
2: Okej, okay, nie, na razie.
3: Brak elementu.
2: Oceny
3: klasa 1,
2: sprawiedliwej czy niesprawiedliwej nie mam.
1: Nie ma.
2: Trzeba na pana profesora troszeczkę poczekać.
1: No, pan profesor odpoczywa, bo się narobił, zadań nam tu natworzył, no to teraz, wiesz, nie
2: no
1: będzie
2: No to trzeba
1: tak...
2: w takim razie zrobić zadanie drugie.
1: Kolejne,
2: które,
1: oczywiście.
2: Które już jest, to co pytanie może spróbujemy, urządzenie. To, które tam Nowa jest. Ląd. Z pytaniami jest prościej, z punktu widzenia jakby uczniów.
3: Nie przeczyta... Nowe powiadom... Google Classroom.
2: No i tu mamy tę wycieczkę, załóżmy,
3: klasa 1,
2: które...
3: a inform... Klasa 1, bety... Nowe powiadomienie, nowe powiadomienie. Jechać. Classroom. No to... Udostępnij, dodaj komentarz do nowy materiał, zrzut ekranu,
2: jeszcze nie wiem.
3: Dodaj komentarz, nowe pytanie, na które targi technologiczne.
2: Pytanie, na które targi.
3: Powrót do strumienia zajęć, przycisk.
2: I tu jest nieco łatwiej.
3: Na 100 punktów, dodaj 100 punktów.
2: Natomiast mam informację, że 100 punktów.
3: Dodaj komentarz, twoja odpowiedź. Przypisany. Podznaczono Site Village. Podznaczono Site City. Podznaczono CSUN. Poddaj przycisk, wyłączono.
2: No i sobie tam zaznaczę cokolwiek. Niech będzie CSUN.
3: Zaznaczono Site City.
2: Dobra, Site City też.
3: Podznaczono CS. Oddaj przycisk.
2: I oddaj.
3: Przesłać odpowiedź. Nie będzie można wprowadzić zmian.
2: Tak, i w przeciwieństwie do projektów, w przesłanych odpowiedziach zmian nie można wprowadzać.
3: Prześlij przycisk.
2: Jak to prześlę, to już.
3: Oddaj przycisk. Wyłączono. Odpowiedź została przesłana.
1: No dobrze.
2: No i też. Mówi wszystko i już. No i
3: twoja
2: tyle. I mam tu jeszcze informację.
3: Dodaj
2: jak
3: komentarz
2: już wejdę.
3: Do zajęć. Twoja odpowiedź. Oddane. Odpowiedź Site Village 0 odpowiedzi. Zaznaczono odpowiedź Site City 1 odpowiedź. Odpowiedź CSUN 0 odpowiedzi.
2: I tu widzę też odpowiedzi generalnie, ile padło. Natomiast bez szczegółów nie widzę, kto na co głosował. Tylko widzę,
3: dodaj jakby... prywatny, opublikuj przycisk.
2: Dodaj prywatny komentarz. Właśnie, prywatny komentarz to jest taki komentarz, który widzi tylko nauczyciel. No i ja. W związku z czym mogę powiedzieć, a on jest głupi, bo nie wszyscy wybrali to. I pewnie on wybrał to i on jest niefajny.
1: Niefajny, tak. Może się
2: tego
1: poskarżyć.
2: Nikt nie zauważy. Mogę się poskarżyć w sposób... teoretycznie dyskretny, także to jest taka jeszcze...
1: ciekawostka. To teraz ja w takim razie uruchomię iOS-a i trochę się iOS-em pobawię.
5: Dwie minuty temu, kratery, spróbuj pod niedzielę, 26.23.07, przycisk.
1: Więc w takim razie ja teraz uruchamiam Google Classroom.
5: Classroom, menu. Przycisk.
1: Uruchamiam wersję mobilną.
5: Google Classroom, menu, Google. Zalogowano jako Michał Dziwisz. Dziwisz Michał @gmail.com.
1: Tak jest.
5: Przycisk. Klasa 1 na Tyflo Informatyka. Opcja. Zasadnicza szk. Opcja. Zasadnicza szk. Opcja. Zasadnicza szk. Opcja. Dołącz do zajęć. Dołącz do zajęć. Opcja.
1: Przycisk. Coś się nie odświeżyło, więc
5: ekran
1: muszę...
5: przełączania aplikacji. Classroom.
1: Może zamknę przełączania aplikacji. Ale jeszcze raz.
5: iTunes Store.
1: No z tym odświeżaniem niestety jest problem.
5: Spotlight. Nie znaleziono żadnych X.
2: I tu już zauważyliśmy, że generalnie ta aplikacja Google'owa jakoś sprawnie się odświeża.
5: Znaleziono dwa classroom, najcelniejsze.
1: W sensie webowa, tak?
2: Nie, no w sensie androidowa, że ta chyba androidowa mam wrażenie, że jakoś się szybciej
1: odświeża.
2: Wiesz
1: co, odświeża. Tylko weź Tomku pod uwagę jedną rzecz. Ja się zapisywałem z przeglądarki, a ty się zapisywałeś od razu z tej aplikacji, więc to też jest...
2: Tak, aczkolwiek chyba w przypadku przycisk. Którejś z tych dostępne klas wcześniejszych zdaje się...
1: Całkiem możliwe, że tak jest. Nie. No w końcu Android, Google, tak? No to wypadałoby. Dobrze.
5: Sieć komórkowa.
1: Jesteśmy już.
5: Zasadnicza szkoła kara. Opcja.
1: Tutaj.
5: Zasadnicza szkoła. Opcja. Klasa 1 na Tyflo Informatyka. Zalogow. Google Classroom. Klasa 1 na Tyflo Informatyka. Paweł Masarczyk.
1: Przepraszam bardzo,
5: Odświeżałem treść. Klasa 1 B, Tyflo Informatyka.
1: Teraz dopiero jak przeciągnąłem trzema palcami w dół, nie pomógł nawet restart aplikacji. Musiałem po prostu przeciągnąć trzema palcami w dół i on się dopiero łaskawie odświeżył. Ale już jestem, gdzie chciałem. Wybieram klasę pierwszą B, Tyflo Informatyka.
5: Menu, przycisk. Zadanie, osoby, zadania. Karta.
1: I cóż my tu mamy? Mamy
5: zaznaczone
1: zakładki.
5: Strumień,
1: strumień,
5: karta.
1: Czyli to,
5: 3.
1: co nas interesuje najbardziej.
5: Zadania. Karta.
1: Zadania.
5: 2 z 3.
1: To są zadania przypisane do nas.
5: Osoby. Karta. 3 z 3.
1: I są też osoby, czyli osoby, które my tu mamy. Więc może
5: osoby.
1: Się rozejrzyjmy
5: karta.
1: Tak pokrótce.
2: Tak, ja tego nie oglądałem, ale to też jest w aplikacji na Androida.
1: Zobaczmy tak na szybciutko, na przykład zadania. Czy
5: karta.
1: My tu coś
5: zaznaczone.
1: Mamy?
5: Zadanie. Temat podcasting zawierający jeden element. Pytanie. Na które targi technologiczne powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej? Materiał, zrzut ekranu, opublikowano 26.04.20.
1: Tak, i tu przycisk. Mamy kilka rzeczy, które są przypisane do nas.
5: Twoje zadania. przycisk,
1: moje zadanie.
5: Materia,
1: tak.
5: Pytanie, temat, gotowy projekt, wykrywanie błędów składniowych w wypowiedziach
1: jest
5: prowadzących,
1: jeszcze temat
5: termin 30.
1: Tu jest jeszcze temat podcasting, którego szczerze mówiąc jakoś nie zauważyłem na stronie. Być może teraz dopiero Paweł nam
5: temat podcast,
1: coś...
5: Pytanie, temat podcasting zawierający jeden element, nagłówek.
1: A, bo to jest nagłówek. Okej, okay. Czyli temat podcasting, bo no jak to na lekcjach bywa, zajęcia są podzielone na różne tematy, tak? I tu mamy temat podcasting i w ramach tego tematu podcasting mamy przypisane jedno zadanie. To jakoś mi to na stronie umknęło, ale tu
5: ekran wygaszony.
1: Jakoś jest to wyraźniej pokazane. Mamy też zakładkę
5: osoby.
1: Osoby.
5: Zaznaczone.
1: Jeszcze też się tu rozejrzyjmy.
5: Nauczyciele. Klasa 1 Betyflow. Menu. Klasa 1 Betyflow informatyka.
1: Mamy nauczycieli.
5: Wygaszony. Przycisk. Paweł Masarczyk.
1: Jest Paweł.
5: Uczniowie.
1: Uczniowie.
5: Nagłówek. Wygaszony. Tomasz Bilecki. Strumień. Karta.
1: A,
5: jeden z
1: mnie
5: trzy.
1: Nie ma, no ale to logiczne.
5: Tomasz Bilecki.
1: Czy na przykład ja się z Tomkiem mogę jakoś skontaktować?
5: Strumień.
1: Z Tomasz tego
5: Bilecki.
1: Poziomu nie,
5: uczniowie.
1: A z Pawłem?
5: Nagłówek. Paweł Masarczyk. Paweł Masarczyk.
1: A z Pawłem też nie, więc to są takie informacje tylko dla mnie jako ucznia, kto w ogóle w tych zajęciach uczestniczy. Więc
5: zadania,
1: teraz przechodzimy
5: karta,
1: sobie do
5: strumień, karta,
1: dwojako.
5: Jeden z trzech.
1: Albo z zadań, albo ze strumienia, ale skoro na stronie robiłem to z poziomu strumienia, to też pozwolę sobie
5: zaznaczone,
1: zrobić to w ten sposób.
5: Zaznaczone, opcja, dodaj komentarz do zajęć, opcja. Ogłosz, opublikować, opcja.
1: Przechodzimy na samą górę.
5: Opublikować, opcja. Nowe, klas, informacja, przycisk, menu, informacja, klasa 1 Betyflow, udostępnij coś swojej klasie, wielokropek, przycisk.
1: Tak jest, tu mogę napisać też taki jakby post, coś udostępnić klasie.
5: Nowe, materiał, zrzut ekranu.
1: Mam materiał,
5: opcja,
1: zrzut ekranu.
5: Przycisk, opublikowano 20. Dodaj komentarz do zajęć.
1: Mogę dodać
5: nowe
1: komentarz.
5: Pytanie, na które targi technologiczne
1: ale
5: powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej?
1: Mnie przede wszystkim to, na które targi powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej, więc stukam w to dwa razy.
5: Wstecz, przycisk, opcja, activity indicator, in progress, sum, dodaj.
1: Coś się wczytuje.
5: Wygaszony, przycisk, sidwillage, wygaszony, przycisk, przypisane, przycisk, widoczność odpowiedzi, przycisk, twoja odpowiedź. Przycisk. Dodaj komentarz do zajęć. 100 punktów. Na które ta opcja? Na
1: to jest trochę
5: dodaj komentarz.
1: Dziwne,
5: twoja
1: bo są
5: odpowiedź.
1: Przyciski wygaszone.
5: Przycisk. Widoczność odpowiedzi.
1: Ale może
5: przycisk.
1: Po prostu muszę zrobić
5: twoja
1: odpowiedź.
5: Odpowiedź. Twoja odpowiedź.
1: Nie.
5: Widoczne. Przypisane. Sidwillage. Wygaszone.
1: Tu mam opcję.
5: Przycisk. Zaznaczone. Sidwillage.
1: I to
5: wygaszone.
1: Może być mylące, bo mamy informację, że jest wygaszone, więc jakby jest niedostępne. Ale ja to mogę zaznaczać. Mogę zaznaczyć Site City, mogę zaznaczyć CSUN.
5: Przycisk.
1: Zaznaczam
5: CSUN. Wygaszony. Oddaj. Przycisk.
1: I teraz klikam oddaj. Także proszę się nie sugerować tym, że w przypadku tych odpowiedzi te przyciski są wygaszone, są niedostępne. Nie, spokojnie, można je klikać, można zaznaczać te odpowiedzi.
5: Zaznaczone.
1: No i teraz robimy oddaj.
5: Przycisk. 65%. 60%. Alert. Przesłać odpowiedź. Nagłówek. Nie będzie można wprowadzić zmian. Anuluj. Przycisk. Prześlij. Przycisk.
1: Prześlij. I wysyłamy.
5: Wstecz. Wygaszony. Przycisk. Na które targi technologiczne powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej? 100 punktów.
1: Tak.
5: Dodaj komentarz do zajęć. Twoja odpowiedź. Przycisk. Widoczność odpowiedzi. Przycisk. Oddane. Przycisk. Sidwillage. 0 odpowiedzi. Wygasz. Sidchcity. 1 odpowiedź. Zaznaczone. CSUN. 1 odpowiedź.
1: Dokładnie.
5: Wygaszone.
1: Tomek odpowiedział inaczej niż ja i też widzę, że no po prostu ktoś udzielił takiej odpowiedzi, ale oczywiście nie wiem, kto to był. Więc tak to wygląda z poziomu aplikacji Google. Oczywiście aplikacji Google Classroom na iOS-a. Oczywiście, no wiadomo, jeżeli będziemy mieli na przykład jakieś zadanie w postaci napisania wypracowania, to ja mimo wszystko jednak radziłbym to robić za pomocą komputera. Oczywiście można próbować robić to z urządzenia mobilnego, jeżeli nie mamy alternatywy. Jeżeli mamy klawiaturę podłączoną, no to jeszcze powiedzmy, że jakoś będziemy w stanie tego dokonać, ale raczej nie będzie ta operacja należała do najprzyjemniejszych, także jeżeli tylko możecie, to rzeczywiście korzystajcie z komputera. No to co, Tomku, to teraz wracamy
2: aczkolwiek,
1: do ciebie.
2: Aczkolwiek, w związku z tym, że te dokumenty, które sobie piszemy, są również dostępne na naszym dysku Google, to można na przykład zrobić coś takiego, że napisać jakiś brudnopis na przykład, nie wiem, na telefonie, bo akurat dopadła nas wena, jak byliśmy gdzieś tam i coś sobie napisać tam jakoś, a potem usiąść na przykład na spokojnie do komputera i to sobie poprawić. Także bardzo fajnie, że to się tak wszystko da zrobić i że te jakby rzeczy można pisać i tu, i tam. Także to jest fajnie. To co? To ja jeszcze pokażę, szybciutko przejdę przez te resztę zakładek, przez które nie przechodziłem wcześniej.
1: Okej.
2: Okay. Czyli powiedzmy te zadania, osoby.
3: Nowe powiadomienie. Google Classroom. Nowe powiadomienie.
2: Nie wiem, czemu tych powiadomień robi się dużo. Muszę oczywiście wybrać
3: klasę. Klasa 1,
2: klasę.
3: Nowe powiadomienie.
2: Tak, i tu ciągle jakieś nowe powiadomienia. I też na dole mam trzy zakładki.
3: Wybrano strumień. Tab, zadania, tab, osoby, tab, trzy.
2: I też zadania. Wchodzę na zadania.
3: Osoby, tab, nowe powiadomienie. Klasa 1, Betyflo Informa. Nowe powiadomienie, otwórz menu główne, przycisk.
2: Aha. A to menu główne to też jest w ogóle ciekawe. To zaraz pokażę, bo ja to niedawno odkryłem i tu są w ogóle jakieś takie rzeczy, których...
3: Klasa 1, Betyflo Inform. Filtruj. Twoje zadania. Więcej opcji, przycisk. Materiał zrzut ekranu opublikowano dzisiaj 20 na liście. Mhm. Ukończono pytanie, na które targi technologiczne powinniśmy się udać w ramach wycieczki klasowej. Temat podcasting.
2: I to nie jest jako nagłówek, a w sumie szkoda.
3: Ukończono projekt wykrywanie błędów składniowych w wypowiedziach prowadzących termin czwartek 23:59. Strumień tab 1/3 na liście 3. Okay. Osoby tab.
2: I też mam osoby.
3: Wybrano. Nowe powiadomienie, otwórz menu główne, przycisk po. Klasa 1, Betyflo Inform. Więcej opcji, przycisk. Nauczyciele na liście. Paweł Masarczyk. Uczniowie z zajęć.
2: Ty chyba nie miałeś tych nagłówków, że nauczyciele, że...
1: Miałem podział na nauczycieli i uczniów.
3: Strumień tab 1/3 na liście.
2: I też mnie nie pokazuje. Natomiast ja mam tu menu główne jeszcze.
3: No. Menu. Zalogowano jako Tomasz. Przełącz się na konto to. Zajęcie. Scroll view poza listą.
2: I teraz no właśnie, jak mam kilka kont i z jakichś przyczyn, na przykład na różnych kontach, mam różne szkoły, no bo przecież mogę chodzić do szkoły, nie wiem, załóżmy, no jakieś standardowe i na przykład szkoły, nie wiem, muzycznej albo na jakieś nauczanie angielskiego czy tam coś. I jeżeli z jakichś przyczyn mam na różnych kontach różne te lekcje, no to tu się mogę przełączać między tymi kontami.
3: Zajęcia 1:16, kalendarz 2:16, powiadomienia 3 nieprzeczytane 3:16, wyłączono 4:16, uczęszczam wyłączono 5, do zrobienia 6:16, klasa 1, Betyflo Informatyka. Klasa 1. Wyłączono 10:16.
2: Tu mam wszystkie te też klasy, do których uczęszczam.
3: Zarchiwizowane zajęcia 11:16. Foldery Classroom 12:16.
2: Foldery chyba na dysku, tak mi się wydaje.
3: Ustawienia 13:16. Pomoc 14.
2: W ustawieniach to prawie nic nie ma.
3: Polityka prywatności. Warunki usługi 16:16.
1: I standardowe rzeczy.
2: Tak, i standardowe
3: Klasa 1. Betyflo Info. Uczęszcza. Wyłączono. Powiadomienie. Kalendarz. Powiadomienia 3 nieprzeczytane 3:16.
2: O, tu mam powiadomienia.
3: Nowe powiadomienie.
2: I tu mogę
3: nowe
2: sobie pewnie przeglądać te powiadomienie, które mam.
3: Powiadomienia.
2: Z klasy.
3: Filtr wszystkich powiadomień lista.
2: No tak, gdybym miał dużo tego, no to mógłbym sobie wybrać na przykład, że chcę.
3: Nieprzeczytane 2. Zaznaczono
2: albo wszystkie.
3: Jedna,
2: no niech będą na razie wszystkie.
3: Więcej opcji. Paweł Masarczyk, nauczyciel, opublikował nowe elementy klasa 1, a Tyflo Informatyka 1/3 na liście. Paweł Masarczyk, oceniono zadanie domowe, wysłuchanie podcastu, wskazanie typowych błędów, okay,
2: mam
3: 2/3.
2: Ocenione.
3: Paweł Masarczyk, na jutro, projekt niekreatywny, 3/3.
1: Ale to są jeszcze te stare rzeczy.
2: Te stare. Tak, dobrze, tak, rzeczywiście to są te stare.
3: Powiadomienie.
2: A nie wiem, gdzie to jest na iOS-ie w sumie.
1: A to poczekaj, to ja już pokazuję, bo zdaje się, że też jest to menu.
3: Ekran
1: tylko
3: włączony.
1: Muszę teraz sobie tu iPhone'a oczywiście odblokować.
3: 23:18.
1: Proszę bardzo.
3: Classroom.
1: I zobaczmy. Wyjdźmy sobie na ekran główny.
3: Menu.
1: I mam
3: menu.
1: Coś takiego jak przycisk menu.
3: Menu. Przycisk. Zajęcia.
1: To jest standardowo
3: przycisk.
1: Lewy górny róg i
3: kalendarz. Przycisk.
1: Mamy
3: zajęcia.
1: Kalendarz. Kalendarz.
3: Do zrobienia.
1: Przycisk. Do zrobienia.
3: Klasa 1 Betyflo Informatyka. Klasa 1 Betyflo Informatyka.
1: Klasy.
3: Zasadnicza szkoła. Foldery Classroom. Przycisk.
1: Też są foldery Classroom.
3: Ustawienia. Przycisk.
1: Ustawienia.
3: Wyślij opinię do Google. Pomoc.
1: I
3: przycisk. Zamknij
1: standardowo.
3: Menu. Przycisk.
1: A zobaczmy te foldery Classroom tak
3: foldery
1: z ciekawości.
3: Przycisk. Zaznaczone.
1: Co to będzie? Czy się
3: dysk.
1: Otworzy dysk?
3: Tak. Utwórz.
1: Dokładnie
3: przycisk.
1: Tak. Otwiera nam się dysk Google.
3: Wstecz.
1: I.
3: Classroom. Nagłówek. Szukaj. Więcej opcji. Aktualnie posortowane według. Siatka.
5: Klasa 1 Tyflo Informatyka, folder, menu czynności. Klasa 1 Tyflo Informatyka.
1: I mamy foldery dla klas. I teraz załóżmy, wchodzimy sobie w klasę pierwszą B Tyflo Informatyka, czyli w tę klasę, do której w tym momencie razem z Tomkiem jesteśmy zapisani. Co my tu?
5: Michał Dziwisz, dokument bez nazwy, dokumenty Google, udostępniony, zmodyfikowano 26.04.2020. Przycisk, menu czynności, Michał Dziwisz, siatka.
1: I to jest tyle, ale to jest ten dokument, który ja napisałem. Żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście jest to, no proszę bardzo, klikam sobie. Otwiera się.
5: Wczytano Michał Dziwisz, dokument bez nazwy. Współpracownicy, przycisk, Michał Dziwisz. Dziwisz Michał ma więcej czynności. Zawartość dokumentu. Szanowny panie profesorze, ten materiał był bardzo długi i nie zdążyłem go przesłuchać do końca.
1: I skądś my to już znamy, tak? Sprzed kilkunastu minut, kiedy pisałem to na komputerze. Ten sam dokument. Mogę teraz edytować, no abstrahując od gdzieś tam dostępności aplikacji i możliwości korzystania
2: edytowania
1: z
2: tego.
1: Tak,
2: dokładnie.
1: Ale
2: można.
1: Się, no. Teoretycznie by się dało. Jeżeli miałbym z tym nawet jakieś problemy, to mogę sobie to wyeksportować do jakiegoś Worda albo do Pages i sobie to pisać, a potem tu to wkleić i będzie okej. Okay. Także słuchajcie, naprawdę fajna taka wymiana tych treści między różnego rodzaju systemami. Rzeczywiście działa.
2: Tak. No dobrze, no, ale no, wszystko fajnie, jeżeli mamy nauczycieli, którzy rzeczywiście piszą takie zadania w formie tekstowej, ale no wszyscy wiemy, że różnie to z tym bywa i czasami nauczyciele po prostu robią zdjęcie, piszą sobie coś gdzieś albo nawet drukują i robią zdjęcie kartki, bo takim wygodniej. No i tutaj Paweł nam też się pobawił w takiego nauczyciela, który w zasadzie, no to tam zrobię wam
1: macie
2: zrzut ekranu.
1: Tak, zrzut ekranu i sobie radźcie.
2: I sobie radźcie. I da się, przynajmniej na Androidzie,
5: urządzenie zostało
2: robi się to w ten sposób.
5: Klasa 1,
2: sobie wchodzę
5: zajęcia
2: w klasę.
5: 1.16, kalendarz,
2: dobrze, bierze... jestem w menu.
5: Google Classroom, Google Classroom.
2: Więc wejdę
5: zasadnicza
2: sobie w
5: szkoła zawodowa
2: karat... Nie, dobrze,
5: klasa 1, Betyflo... Nowe okay. Powiadomienie.
2: Jak zwykle jestem w strumieniu,
5: klasa 1, Betyflo
2: sobie...
5: Informatyka. Nowy materiał, zrzut ekranu.
2: Zrzut ekranu.
5: Powrót do strumienia zajęć.
2: Tu mi się otwiera ten zrzut ekranu. Muszę sobie ten zrzut ekranu.
5: Zrzut ekranu 22. Dodaj komentarz do zajęć. Zrzut ekranu 2020.04.26.19.58.300.png obraz.
2: Tak, to jest obraz. I teraz ten obraz mogę
5: zrzut
2: stuknąć dwa razy.
5: Zrzut ekranu 2020.04.
2: I on mi go próbuje otworzyć.
5: Otwórz na dysku.
2: I muszę tu zrobić otwórz na dysku. To mi za pierwszym razem nie chciało działać z jakichś przyczyn, ale za drugim...
5: Otwieranie na dysku Google. Bieżący plik to zrzut ekranu 2020.0.
2: I to mi się otworzyło na dysku Google. I teraz.
5: Zrzut ekranu.
2: To jest normalnie teraz dysk Google,
5: komentarze,
2: który ma taką sobie przeglądareczkę.
5: Więcej opcji.
2: I mogę
5: podgląd
2: sobie
5: obrad,
2: tutaj...
5: Zrzut ekranu. Dodaj do oznaczonych gwiazd. Udostępnij w trybie offline.
2: Czyli on po prostu pobiera ten, to coś na pamięć telefonu. I mogę go otworzyć jakimś programem do otwierania zdjęć. Ewentualnie...
5: Kopiuj link. Utwórz kopię. Wyślij kopię. Otwieram zrzut ekranu. Otwórz w aplikacji. KNFB Reader 3.6.
2: KNFB Reader u mnie jakoś średnio działa,
5: Voice
2: bo to jest nowe.
5: Scanner,
2: ale Voice Dream Scanner podejrzewam, że może zadziałać.
5: Tylko raz.
2: Zobaczymy.
5: Przycisk poza listą.
2: Niech będzie tylko raz, żeby mi otworzył w tym Voice Dream
5: Scanner.
2: Scanner.
5: Przetwarzanie. Scanner.
2: Ja mam jeszcze zainstalowanego Envision, mam zainstalowanego ID. Tu się nie pojawiają te aplikacje, tylko jest Voice Dream Scanner, który w dodatku jakoś różnie sobie z tym jakby
5: dysk,
2: jakoś nie dysk bardzo chciał sobie
5: podgląd
2: z tym
5: obrad
2: zrobić.
5: Więcej
2: dlatego
5: opcji.
2: Ja proponuję mimo wszystko zapisać.
5: Kopiuj link, utwórz kopię, wyślij kopię, pobierz.
2: A nie, pobierz. Pobierz.
5: Dysk. Więcej opcji.
2: Okej. Okay. W tej chwili ten
5: zrzut
2: obraz
5: ekranu
2: jest...
5: 2020.04.26.19.58.300.png pobrano 162
2: pobrano.
5: I 9...
2: On ma tam 160 kilo, nieduży. No i teraz po prostu muszę wejść sobie do tego folderu pobrany. Ja mam akurat Total Commandera na...
5: Obszar roboczy 3...
2: Na...
5: Total Commander. Total Commander. Total...
2: Po prostu wystarczy, że...
5: Wojny uro...
2: Wejdę sobie
5: karta SD SanDisk. Zdjęcia. Główny katalog system. Pobrane pliki.
2: Pobrane pliki.
5: 21. Wirion podkreślenie. Skype mniej...
3: Zrzut ekranu 2020.04.26.19.58.3.png 160.
2: I tu będę musiał ten zrzut ekranu otworzyć.
3: 1. Wyświetlanie obiektu wyskakujące.
2: Wyświetlam element. Przytrzymaniem.
3: Otwórz za pomocą 2.12.
2: Otwórz za pomocą. I tu powinno być tych aplikacji więcej.
3: Otwórz za pomocą. Komentary screen read. Komentary KNFBRI. Rozpoznawanie tekstu. Rozpoznawanie tekstu com na Error Document Geek.
2: Nawet nie pamiętam, co za aplikacja
3: jest. Stereomatch Audio Recorder. Save as com. Save as. Send to Zoom Buddies US. Send. Scanner.com. Voice Dream. Scanner. Zdjęcia.com.google.android.
2: Nie ma tu tego, o czym myślę. Dlatego, że to jest chyba w PNG i w PNG. Gdyby to był JPEG, to podejrzewam, że tych aplikacji byłoby więcej.
3: Komentary screen. KNFBRI. Rozpoznawanie tekstu com na Error Document. Kropka. Okractivity 5.11.
2: Nie wiem, co rozpoznawanie to jest. No, spróbuję. W każdym razie...
3: Zrzut ekranu 2020.04.26. Zrzut ekranu. Virion podkreśla.
2: Nie zrobiło się. Okej, ale to chyba dlatego, że to jest po prostu PNG. Więc trzeba by to albo spróbować przekonwertować do jakiegoś JPEG-a i wtedy byłoby okej, bo JPEG już rozpoznawałem i ID, jakimś tam Envision i tam jeszcze kilkoma tego typu programami. Natomiast PNG jest różnie to z tym bywa. Natomiast na szczęście mimo wszystko dużo częściej
1: dostajemy, myślę, w JPG, będą nam, oczywiście.
2: Tak, dostawać w JPEG-ach.
1: A z ciekawości zobaczmy, co na to komputer i co na to iOS.
2: Przeglądarka, sobie, bo tak. Myślę, że NVDA tutaj powinna ten OCR Windowsowy sobie znacznie lepiej
1: poradzić. Dobrze, więc teraz to tu już oddał, więc teraz przechodzimy sobie... A teraz jestem w... Więc przejdźmy sobie tu. O, i w tym momencie, jak kliknąłem sobie w ten link, klasa pierwsza bety, Flow Informatyka, to od razu przeniosło mnie do strumienia. To po prostu, no, trzeba tam sobie do tego strumienia najzwyczajniej w świecie powrócić, bo teraz interesuje mnie właśnie to zadanie, ten plik. Więc poszukajmy.
0: Klasa 1 bety, nadchodzące na bóg materiał, zrzut ekranu na główek, poziom 2.
1: Materiał zrzut ekranu. Szkoda trochę, że to jest powyżej nagłówka, bo o, materiał zrzut ekranu to jest nagłówek, a ten link do kliknięcia jest o strzałeczkę wyżej. Trzeba po prostu o tym pamiętać.
2: Tak, bo tak, szkoda, bo tak to można nagłówek, enter
1: i enter i już, a tak to się trzeba trochę
0: nagłówek.
1: No dobrze, i co my tu mamy? No właśnie.
2: Tak, u mnie też to było widoczne.
1: I mam tu załącznik, komentarze. Ale interesuje mnie ten link, konkretnie załącznik. Pokazuje
0: przycisk menu, więcej czynności. I teraz tak,
1: spróbujmy najpierw, powiedzmy jest tu ta grafika, wyświetlamy element zrzut ekranu. No to spróbujmy na dobry początek OCR-a NVDA.
0: Rozpoznawanie wynik dokumentu. Memel 14 Wh skwarę 12/30/6/10/3/4/5/hand. Tygrysica 41 Wh skwarę 3160/6/10/4/5/hand. Kruszycielka 58 Wh skwarę 3160/6/10/3/4/5/hand.
1: Tak, to jest jakaś gra. jakaś gra, zdaje się, że sobie w Quentina chyba sobie koleżeństwo grało. I mamy tu po prostu taki zrzut ekranu. Rozpoznałem sobie to OCR-em na Windowsie, więc prosto można to zrobić.
2: Natomiast tu uwaga, to jest OCR, który jest dostępny od Windowsa 10.
1: To znaczy jest ten dodatek OCR-owy też i w starszych NVIDIA-ach, ale go sobie osobno tam trzeba zainstalować i on chyba na razie...
2: On gorzej jednak mimo wszystko działa.
1: Owszem, to jest jedna rzecz, Tomku, że gorzej. Druga rzecz jest taka, że on chyba nie został jeszcze tak do końca przeportowany na Pythona 3. Tam chyba jakieś prace nad tym trwają, ale generalnie teraz jest Windows 10 i jest OCR w Windows 10.
2: Tak, znaczy generalnie, no niestety, jeżeli mamy pracować z jakimiś prezentacjami, innymi rzeczami, to ten Windows 10 i jego możliwości współpracy jakby ekranu z NVDA, no powodują, że po prostu to zaczyna być naprawdę sensowne i warto sobie zapoznać się z takim Windowsem 10 i jeżeli będziemy... Powiedzmy, no bo mogą się zdarzyć sytuacje takie, że trzeba będzie kupić komputer do szkoły, powiedzmy, z jakichś tam różnych przyczyn, to dobrze jest kupić komputer, który będzie jednak na tym Windowsie 10 postawiony.
1: No już w tym momencie to chyba nawet za bardzo nie da się kupić innego, jeżeli zależy nam na Windowsie oczywiście.
2: Nowego tak, ale no jeżeli... No,
1: używki to wiadomo, jeszcze
2: używki,
1: można jakoś.
2: No to różnie to bywa. I generalnie warto tutaj, jeżeli mamy taką możliwość, to... No, dopilnować tego, żeby to jednak ten Windows 10 tam był postawiony.
1: Natomiast ja jeszcze zobaczę, co my tu mamy pod przyciskiem. Więcej czynności, bo załóżmy, że komuś to nie zadziałało. Może spróbujemy jakoś inaczej.
0: Wyświetlamy element memu, rozwijamy, klikamy element memu, szczegóły. Separator element memu, otwórz w nowym oknie. Element memu, otwórz w nowym oknie.
1: Spróbujmy.
0: Pokazuję przeglądarkę. Zrzut ekranu, Google, rob przycisk, drukuj.
1: Trochę szkoda, że nie ma opcji zapisz tak łatwo. Bo gdyby tu była opcja zapisz.
0: No
1: nie, tylko jest szczegóły.
0: Otwórz nowy
1: oknie, a szczegóły.
0: Pokazuję przegląda przycisk memu, rozwinie przycisk klikalne, zrzut ekranu, grafika, ikona, obraz, przycisk,
1: zamknij,
0: pasek, narzędzi, grafika, wyświetlam element, przycisk, objęcie.
2: Ale chyba na tej grafice można zrobić menu kontekstowe i zapisz.
1: Wiesz co, zaraz to sprawdzimy. Tu mamy jeszcze te przyciski. Pomniejsz, i tak dalej. Zapisz grafikę jako. Tak, dobrze mówisz, bo chcę sprawdzić jeszcze, co w sytuacji... Teraz otwiera mi się przeglądarkę. Okienko do zapisywania w przeglądarce. Tak, zapisywanie jako. Więc napiszę sobie zrzut klas PNG. Tak. I teraz powiedzmy, wyszukuję sobie ten plik, otwieram sobie nową kartę Chroma i spróbujmy potraktować go OCR-em z przeglądarki Google Chrome, bo to tak. Też jest opcja, która jest dostępna i chciałbym po prostu sprawdzić, jak to nam się w tym momencie spisze.
0: Zrzut klas.png, jeżeli grafika klikalne wygląda jak napis memel 14 wapers square 12/30 x 6/10 3/4 sim hand tygrysica 41. Grafika klikalne wapers square 3/30 x 6/40 10 4 sim hand krusycielka.
1: I tak dalej, i tak dalej. Czyli zadziałało, więc jeżeli z jakiegoś powodu nie działa wam OCR w NVDA-u i no niestety ten OCR w NVDA-u czasem może nam pokazać za dużo informacji, bo on na przykład może rozpoznawać powiedzmy okno przeglądarki, jakieś dodatkowe jeszcze elementy, to zawsze możecie sobie użyć menu kontekstowego, wybrać zapisz grafikę jako i rozpoznać. Jeżeli nie macie programu OCR, to możecie sobie zapisać tę grafikę na dysku i rozpoznać za pomocą wbudowanego narzędzia OCR w przeglądarce Google Chrome, jeżeli macie tylko włączone rozpoznawanie obrazów w menu kontekstowym. Ja zalecam włączenie tego ustawienia na zawsze i po prostu no, sprawa jest z głowy. To co? To jeszcze zobaczymy na iOSie, czy my w ogóle będziemy w stanie to zrobić. jakkolwiek.
2: Dobra, to zobacz na iOSie. Mhm. Jeszcze tylko powiem, bo tutaj czekamy na te oceny i tych ocen nie ma, to myślę, że to po prostu warto szybciuteńko tak powiedzieć, jak to wygląda.
1: Okej. Okay.
2: Na stronie wygląda fajnie, bo mamy, zdaje się, 6 ocen, niedostateczna, dopuszczająca, dostateczna i tak dalej. I ta, która jest do nas przypisana do tego zadania, będzie zaznaczona. Trochę gorzej jest na Androidzie, dlatego że tam jest wynik, który jest podawany w procentach, że jest 83%, jeżeli to jest na przykład 5 punktów na 6, czyli ocena bardzo dobra. I nie mam informacji na temat tego, jaka to jest przypisana ocena, przynajmniej nie miałem do tej pory, co oczywiście może się zmienić w jakiejś tam przyszłej wersji. Zdaje się, że na iOSie też była podana ta ocena, albo przynajmniej 4 na 6.
1: Chyba tam tak, dało się, ale szczerze mówiąc nawet nie pamiętam już dokładnie, jak to wyglądało.
2: Czyli generalnie da się to sprawdzić, jaką mamy ocenę, aczkolwiek...
1: W różnych miejscach wygląda to różnie.

0: materiał zrzut ekranu. Wstecz. Stukam przycisk. Dwa razy.
1: Opcja. Zrzut ekranu. To jest test obsługi zrzutów ekranu z czytnikami ekranu. Załączniki. Nagłówek. Zrzut ekranu 2020.04.26.19.58.03.png. Uczniowie mogą wyświetlać plik. Przycisk. Mm-hmm. Komentarze do zajęć. Dodaj komentarz jeszcze? Do zajęć. Dodaj komentarz do zajęć. Dodaj
0: komentarz.
1: Zrzut ekran. Komentarze do zajęć.
0: Więc wybieram sobie ten przycisk.
1: 04.26.19.58. Zamknij. Zrzut ekranu 2. Postęp. 88%.
0: Wczytuje mi się.
1: Postęp. Zrzut ekranu 2000. Zrzut ekranu. Otwórz w innej. Zrzut ekranu 2000. Otwórz w innej aplikacji.
0: I tu mam przycisk. Otwórz w innej aplikacji.
1: Zrzut ekranu. Zamknij.
0: Czy coś jeszcze?
1: Zrzut ekranu. Otwórz w innej aplikacji. Dysk. Postęp. Zrzut ekranu 2000. Zrzut ekranu. Zrzut ekranu 2. Zrzut ekranu 2. Więcej opcji. Komentarze.
0: Otworzył mi
1: 2020, no, 04,
0: w innej aplikacji
1: 26, faktycznie, w dysku. 58.03png, 0, na głowę, zamknij.
0: Co ja mogę z tym zrobić?
2: Teraz chyba więcej opcji musisz zrobić.
0: Tak. Tak właśnie podejrzewam, że więcej opcji.
1: Zrzut ekranu 2000, dodaj do oznaczonych gwiazd, udostępnij w trybie offline, kopiuj link, wyślij kopię, otwórz w, przycisk, utwórz kopię, szczegóły i aktywność, dodaj skrót do dysku, drukuj, usuń. Zgłoś nadużycie. Zgłoś nadużycie. Dodaj skrót. Szczegóły i aktyw. Utwórz kopię. Otwórz w. Przycisk.
0: Otwórz w. Dobrze.
1: Zrzut ekranu 2000. Zrzut ekranu 2020. Michał Kasper. Miko. Andrzej.
0: Tu mamy opcję do wysyłania. Telegram.
1: Messenger. Zoom. Classroom. Todo. Skype. Dropbox. Więc. Envision. Recognize with Sync. Dodaj do albumu
0: dostępnego. I mamy. Recognize with Sync AI albo Envision ID. Więc możemy sobie w Envision spróbować to rozpoznać, bo będą polskie literki. Spróbujmy.
1: Envision it.
2: I to jest ciekawe, opis. Dlaczego Envision na Androidzie nie ma tego...
1: Przetwarzanie.
2: Rozpoznawania PNG. No może tekst. Android nie ma PNG.
1: Quentin Cameron, Picioc, Mil, 22 łączniki, Strong Fit per Prof. THEBML, 14 Flatters, Square 12 ukośnik 30, Lab 6 ukośnik 10, 3 Carps in Hand. Tygrysica, 41 Flatters, Square 3 ukośnik 30, Lab 6 ukośnik 10, 10 Carps in Hand. Kruszycielka, 58 Flatters, Square 18 ukośnik 30.
2: No też jest.
0: 10. I chyba on to jeszcze lepiej w ogóle rozpoznał niż w przeglądarce, czy OCR, NVDA,
2: tak,
0: czy...
2: bo nie było Quentin. Mhm. Tam dokładnie. Troszkę lepiej chyba ten początek rozpoznał.
0: Tu rzeczywiście lepiej rozpoznał. Także, no, jak sami widzicie, możliwości na wszystkich systemach są, żeby sobie ten plik wyeksportować i żeby po prostu jakoś się z nim zapoznać, nawet jeżeli nauczyciel, on właśnie nie odrobił zadania domowego i nie przygotował nam odpowiednio materiałów.
2: Natomiast taka też podpowiedź jeszcze, tak na szczęście, bo można, to też pewnie będzie Paweł mówił w podcaście tym o Classroom dla nauczycieli, można dodać jakby nauczyciela drugiego i możemy sobie wtedy nauczyciela wspomagającego na przykład tutaj jeszcze zatrudnić do tego wszystkiego, który na przykład będzie nam jakoś te zdjęcia albo opisywał, albo tam cokolwiek z tym robił, no bo podejrzewam, że tu mogą być i rysunki, jakieś tam inne rzeczy, także i wtedy rzeczywiście taka pomoc osoby drugiej będzie raczej niezbędna. Na szczęście to się da zrobić, no i w ten sposób można sobie pomóc.
0: No tak, i tak naprawdę przebrnęliśmy przez te wszystkie zadania, które wystawił dla nas Paweł. Pokazaliśmy wam, wiadomo, nie bardzo szczegółowo, bo tak naprawdę to musielibyśmy przejść przez każdy element aplikacji i wam wszystko pokazać,
2: Tak naprawdę byśmy musieli zacząć chodzić do szkoły w pewnym sensie, żeby to pokazać porządnie.
0: Dokładnie.
2: Bo też pamiętajcie państwo, że my nie jesteśmy w tej chwili w szkole. My sobie zrobiliśmy jakąś taką szkołę, przykładową, standardową, natomiast nikt z nas do szkoły nie chodzi i nie ma tego Classroom, więc może mogą być jakieś takie rzeczy, które o których moglibyśmy jakoś tam nie powiedzieć, bo po prostu gdzieś tam nie wpadliśmy na pomysł, że może być z tym problem.
0: Mogą się pojawiać jakieś inne typy zadań albo inne po prostu rzeczy, w których gdzieś tam jakieś dostępnościowe kłopoty się zawsze pojawią. No i tu niestety kłania się, i to zawsze się będzie kłaniała, znajomość programów odczytu ekranu, znajomość systemu, z którego się korzysta.
2: I taka prośba generalnie, jeżeli ktoś ze słuchaczy gdzieś nam ma jakieś większe doświadczenie z Google Classroom,

0: to prosimy napisać w komentarzu. No i zobaczymy, no może uda się.
1: Może jeszcze coś dodamy do tej audycji, albo zaprosimy kogoś, żeby nam to pokazał lepiej.
0: Tak, już faktycznie z praktyki, z takich zadań codziennych, które rzeczywiście tam są i jakie tam są problemy.
1: W każdym razie myślę, że miło byłoby, gdyby polscy nauczyciele zaczęli bardziej doceniać te aplikacje, bo z jednej strony podejrzewam, że ułatwiłaby im pracę, a i uczniom także pozwoliłaby na rzeczywiście dostępne czy oddawanie zadań, czy tworzenie tych zadań i byłoby wszystko w jednym miejscu i rzeczywiście byłoby to z pożytkiem, tak myślę, dla wszystkich. No wiadomo, że tu oczywiście byłaby to jedna z możliwych opcji, na przykład oddawania jakichś zadań domowych chociażby, bo nie każdy musi mieć dostęp do tego komputera i tak dalej. To są głosy, które są podnoszone w obecnych czasach, kiedy koronawirus zrobił to, że uczymy się zdalnie, ale to już jest temat na zupełnie inną historię i zdecydowanie nie na tę audycję. Na dziś wam bardzo serdecznie dziękujemy. Tomek Bilecki
0: i Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: No, tym razem było o telewizji. Udało się znaleźć piosenkę dotyczącą tego medium, a my dziś świętujemy, proszę Państwa, świętujemy, bo jest okazja, bo jest 50. wydanie programu RTV.
5: Dokładnie, tam w piosence były takie słowa, szkoda, że nikt tego nie filmuje specjalnie dla telewizji, a może rzeczywiście szkoda, bo takie 50. jubileuszowe wydanie mogłoby zostać sfilmowane, gdzieś moglibyśmy zostać sławni w internecie.
1: Wystąpić,
5: można
1: tak,
5: by było
1: tak.
5: na przykład można by było pokazać to jedzenie, którego nie przyniosłeś.
1: No, jakoś, wiesz co, jakoś się nie złożyło, powiem szczerze, ale tam w kuchni są, w naszej redakcyjnej kuchni są pączki. O.
5: Ale one i to
1: nie, absolutnie nie. Nie ostały się z tłustego czwartku. Bez przesady. Sam bym takich przeleżałych już nie ruszył, więc w żadnym wypadku bym tobie nie proponował.
5: No ja myślę. Ale no w każdym razie możecie go rozliczyć facebook.com / radio DHT, że się wywiązał, że coś tutaj będzie tort, a nie ma niczego, jak się okazuje. No niestety, liczyć na mężczyznę.
1: Albo www.radiodht.com, to tak przy okazji, bo jest nasza nowa strona, jest pole do popisu w postaci shoutboxa, więc możecie się tam również wypowiadać. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. A tymczasem witamy w 50. jubileuszowym odcinku programu RTV. Milena Wiśniewska
5: i Michał Dziwisz.
1: Do godziny 18, mniej więcej do godziny 18 będziemy z wami, bo trzeba przyznać, niewiele się działo w tym tygodniu, jeżeli chodzi o media, o stacje głównie telewizyjne, bo tak przeglądając różnego rodzaju miejsca, z których można się dowiedzieć, co się ciekawego dzieje tu i tam, wywnioskowaliśmy i wyłuskaliśmy dla was takie informacje głównie dotyczące telewizji.
5: Dokładnie, aczkolwiek kilka ciekawostek mamy, jedną taką bardzo ważną, aktualną informację, ale zanim ona, to chyba się pokusimy o małą recenzję.
1: Jak najbardziej, jestem za, bo w końcu oglądaliśmy wczoraj dwa programy, obejrzeliśmy sobie program, ja to szczerze mówiąc oglądałem dziś z VOD, bo wczoraj przecież prowadziłem dla was audycję, kiedy ten program pojawiał się na antenie telewizyjnej jedynki. Program To Był Rok. No i później, jakże byśmy mogli sobie tego odmówić, Lala Polat obejrzeliśmy. Nowy sezon, tak.
5: Dokładnie, nasz ulubiony program, ale skupimy się, myślę, przede wszystkim
1: tak,
5: na tej
1: przede
5: nowości,
1: wszystkim, tak.
5: Bo to zawsze takie interesujące właśnie, jak te nowości się kształtują. W mojej opinii nie jest bardzo dobrze, ale bardzo źle też nie jest. To znaczy, może nie jest to wybitna produkcja rozrywkowa na bardzo wysokim poziomie, ale troszeczkę również czytając jakieś tam komentarze, spodziewałam się, że może być gorzej, ale przede wszystkim ten program nie wydaje mi się aż tak hałaśliwy, jak na przykład Kocham Cię Polsko czy Big Music Quiz Nade Wszystko. Prawdopodobnie dlatego, że te drużyny są mniejsze. Jednak w Kocham Cię Polsko mieliśmy kapitanów i dwie osoby w drużynie. W Big Music Quiz po cztery osoby w drużynie. Tutaj mamy kapitana i jedną osobę w drużynie. A więc ten skład nie jest taki duży. Nawet jeżeli Anna Mucha zachowuje się dziwnie i tam czasami wydaje się dziwne odgłosy, to może jeszcze nie jest na tyle uciążliwa. Aczkolwiek pewnie stopień hałaśliwości będzie zależał od tego, jacy goście będą występować w danym odcinku.
1: To się zgadza, a rzeczywiście muszę się z tobą zgodzić. Ten program zdecydowanie jest mniej hałaśliwy od tego, co nam prezentował Sławomir. Kocham Cię Polsko też i tu rzeczywiście też przyznam Ci rację odnośnie tego, co mówiłaś w zeszłym tygodniu, że ten program będzie jednak bardziej podobny i słusznie Ci się bardziej kojarzył z Kocham Cię Polsko niż z Big Music Quizem. Oczywiście też tu trochę tych elementów muzycznych jest, na przykład jest jedna runda, w której to śpiewają piosenki i trzeba odgadywać, jakie słowa zostały w tych piosenkach zmienione. Między innymi Pszczółka Maja się pojawiła, czy bardzo interesujący...
5: Anna Mucha Melo recytuje.
1: Tak, no właśnie o tym miałem wspomnieć, bardzo interesujące.
5: Bo ona przecież nie umie śpiewać.
1: To tak, jak ja.
5: Były przecież kiedyś, był przecież jej występ w Szansie na Sukces kiedyś w walentynkowym wydaniu, gdzie śpiewała z Katarzyną Cichopek, taki był duet miłosny, śpiewały o Ostatniej Niedzieli, prawda, taki znany utwór i jedna pani śpiewała gorzej od drugiej, więc może to lepiej, że pani Anna jednak Melo recytuje w tym przypadku.
1: Dokładnie, no zawsze jest to jakieś wyjście z opresji, każą ci śpiewać, no to zrób tak, żeby przynajmniej no się nie pogrążyć. I rzeczywiście trochę tych elementów muzycznych jest w programie, natomiast fakt faktem bardziej mi się to kojarzy z Kocham Cię Polsko, ale przynajmniej nie ma aż tak wielkiego hałasu, bo po prostu to, co mnie totalnie irytowało w programie Kocham Cię Polsko, to było, że tam wszyscy krzyczeli, jeden przez drugiego się przekrzykiwał i to było takie męczące w odbiorze. Może nie to, że zaburzało jakoś odbiór tego programu, ale po prostu mnie najzwyczajniej w świecie męczyło. Mnie generalnie hałas męczy, więc tym bardziej mnie to irytowało po prostu.
5: No tutaj mieliśmy takie dość wyważone gwiazdy pana Piekarczyka, panią Kwietniewską, więc tak jak wspominałam, być może kolejne odcinki się okażą jakieś bardziej hałaśliwe, no ale zobaczymy, nie wiem, czy będę śledziła, nie wiem, czy czuję się aż na tyle zachęcona, żeby oglądać dalsze wydania tego programu, ale być może jakieś jeszcze zdarzy mi się obejrzeć i być może później podzielimy się z wami jeszcze naszymi kolejnymi refleksjami.
1: A jeżeli chodzi o Lala Poland, ja mam tylko jedno pytanie, gdzie jest pan Karol? Gdzie jest pan Karol?
5: To już tyle lat!
1: No właśnie, i pana Karola nie ma! Zresztą w ogóle ten program jest krótszy. Teraz jest krótszy, więc być może po prostu jest mniej pieniędzy na realizację konkretnych odcinków, poszczególnych odcinków i to dlatego być może właśnie jest mniej tego wszystkiego. No nie było też teleturnieju, ale za to był Marek Hępiak, a Marek Hępiak rekompensuje wszystko.
5: Nie tyle on, ile jego potencjalni teściowie.
1: Tak, tak.
5: Którzy w każdym odcinku przedstawiają inny model obecny w społeczeństwie. Wczoraj był model rodziny, która spędza cały swój czas przed telewizorem, bo przecież ciągle się coś dzieje. Patrz, ile się ciągle dzieje i oglądają różne produkcje. Moja absolutnie ulubiona medialna aluzja z wczoraj. Myślę, że będziemy ją stosować. To jest ta, kiedy właśnie ta rodzina miała oglądać program pod nazwą Twoja kończyna wygląda podobnie.
1: I już myślę, że nasi stali słuchacze, nawet jeżeli nie oglądają tego polsatowego show, to wiedzą, o jaki program chodzi.
5: No, biorąc także jeszcze pod uwagę, że druga część tego tytułu była wykrzyczana tak przez
1: oczywiście
5: właśnie widzów, to myślę, że już wiadomo, w czym rzecz i wyjaśnić nie trzeba, tak więc tak czy inaczej warto oglądać kolejne odcinki, ale czekamy właśnie, gdzie jest pan Karol, bo to już tyle lat, gdzie jest teleturniej. Ale być może to teraz będzie tak, że kolejne charakterystyczne scenki będą się na przykład wymieniać, nie będą się pojawiać co tydzień, jak to było w pierwszym sezonie, tylko na przykład właśnie co jakiś czas, co dwa lub trzy wydania. Zobaczymy.
1: Za to teraz pojawiają się coraz częściej, to nie jest nowość tego sezonu, ale została wprowadzona chyba jakoś w którymś momencie poprzedniego, tak mi się przynajmniej wydaje. Mianowicie cztery tygrysice, tak, które się pojawiają. Jakoś ta scenka mnie, szczerze mówiąc, jakoś niekoniecznie aż tak bardzo bawi. Jest właśnie taka dość hałaśliwa, szczerze powiedziawszy. I bywało lepiej, ale nie jest też znowu aż taka bardzo zła.
5: Rozumiem jak najbardziej koncepcję, więc tak. Ma być taka hałaśliwa, o to w tym trochę chodzi. Też nie jest to może moja ulubiona scenka, no ale być może prawdopodobnie nie będzie się pojawiała co tydzień, bo jak co tydzień wróci pan Karol i jego przyjaciele.
1: Jak wczoraj przeglądałem wpisy facebookowe pod najnowszym odcinkiem Lala Poland, pod wpisem właśnie dotyczącym najnowszy odcinek Lala Poland, to pojawiły się tam właśnie takie komentarze, że tygrysice najlepsze. No więc są osoby, którym się to
5: nie
1: podoba.
5: Nie! Wszyscy mówią, raczej większość tych komentarzy, które ja dziś czytałam, może pojawiło się trochę nowych, ale że najlepsza była ta scena dotycząca korpo.
1: A no tak, to też, to swoją drogą. Natomiast no też widziałem takie głosy, że tygrysice jakoś tam się podobały, więc no dla każdego coś miłego i ja absolutnie nie mam z tym żadnego problemu. Najważniejsze, że ten program jest, bo będziemy dalej trzymać się tego stanowiska, że to jednak jest program dobry. No w końcu z jakiegoś powodu zajął u nas pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o szacunek zeszłego roku.
5: Dokładnie tak.
1: Dobrze.
5: Dokładnie tak.
1: No to co?
5: Chyba
1: to
5: możemy przejść.
1: Przechodzimy dalej, pogadaliśmy o tym, co tam ciekawego mieliśmy okazję obejrzeć w telewizji. To teraz możesz opowiedzieć o tym, co już nas niebawem czeka.
5: Niebawem dziś nas czeka.
1: No właśnie, dlatego mówię, to już za parę godzin, tak?
5: Otóż to, ponieważ już dziś, po raz 25 już zostaną wręczone bardzo ważne muzyczne nagrody w naszym kraju, czyli Fryderyki. No i z tą 25 jubileuszową edycję, widzicie, naprawdę jest jakiś dzień jubileuszowy dzisiaj, nie wiem, co tu się dzieje. W każdym razie z tą szczególną edycją wiążą się również pewne zmiany, bo galę będzie można zobaczyć, wyobraźcie sobie, w telewizji TVN. A przecież zawsze była ona w telewizji publicznej, był taki czas, że w ogóle jej nie było w telewizji, kojarzę taki okres, a teraz mamy ją w TVN-ie, to jest jedna zmiana, a druga jest taka, że po raz pierwszy nie odbędzie się ona w Warszawie, lecz w Katowicach.
1: O proszę.
5: Transmisja rozpocznie się o godzinie 20:00, TVN reklamuje to wydarzenie bardzo intensywnie. I kolejna jeszcze taka ciekawostka, wiąże się z tym, że w większości od zawsze było tak, że o tym, kto otrzyma konkretne nagrody, decydowała Akademia Fonograficzna, jej członkowie, i tak będzie również i tym razem w większości kategorii, ale poniekąd oddano również głos publiczności, która wybierze najlepszy utwór tego roku oraz wydarzenie muzyczne roku. A więc zapowiada się bardzo ciekawie. Ciekawie również jest dlatego, że znacząco zwiększyła się liczba kategorii względem zeszłego roku. Jakoś tak zawsze jest z tymi Fryderykami, że oni tak coś kombinują, jeżeli chodzi o te kategorie. Przynajmniej mam na myśli teraz muzykę rozrywkową, bo na tym się przede wszystkim mam zamiar w tym momencie skupić. Były takie lata, że kategorii było sporo, były takie, że zupełnie ograniczano ich liczbę i artyści reprezentujący dość różne nurty byli oceniani pod jednym szyldem. Teraz mamy znowu kategorii sporo, dlatego też nie będę czytała wszystkich nominacji, jak to zrobiłam w zeszłym roku, ponieważ zajęłoby to dość dużo czasu i być może dla was taka wyliczanka nie byłaby przyjemna i tak was czeka na gali. Prawdopodobnie, jeżeli zdecydujecie się obejrzeć, jeżeli chcecie poznać wszystkich laureatów wcześniej, to oczywiście w internecie możecie przeczytać pełną listę, również nominacji w kategoriach jazzowych i w kategoriach muzyki poważnej, ale o tym, kiedy laureatów w tych kategoriach poznamy, to za chwilę, a na razie tak się mniej więcej przyjrzymy temu, jakie właśnie mamy kategorie i o kilku nominowanych sobie powiemy parę słów. Na przykład mamy taką kategorię, która ciebie może zainteresować.
1: No jaka to kategoria?
5: Taki ulubiony twój nurt muzyczny jest. Album roku Blues Country.
1: O, no proszę, tylko ja coś czuję, że będzie tam więcej bluesa niż country. I tak a propos, to zapraszamy na jutro na Blue Soul po godzinie 20:00 na naszą nową audycję w imieniu prowadzącego, czyli Tomka Tworka.
5: No właśnie, może Tomek zagra na przykład jakichś laureatów albo chociaż nominowanych do nagrody Fryderyka. Zawsze możemy mu podesłać. Może pewnie będzie to dla niego jakaś inspiracja, ale będzie na przykład zespół, który się tak kojarzy z country, nawet go słyszeliśmy na żywo, Kraków Street Band. Jest
1: a tak, bardzo, bardzo, bardzo fajny zespół, to rzeczywiście trzeba im przyznać, bardzo przyjemnie się ich słucha i to takie country, no takie dość miłe dla ucha i nawet tobie się podobało.
5: Nawet mnie się podobało, tak. A mój stosunek do tej muzyki już chyba był tutaj wzmiankowany.
1: Zwłaszcza do Skrzypiec.
5: Innym razem... Do Skrzypiec, tak. Ale to może innym razem o tym więcej, bo mamy jeszcze dużo kategorii, na przykład album roku, folk, muzyka świata. I tutaj wielu nominowanych było, ale możemy wymienić na przykład Anię Rusowicz czy zespół Hajdamaki. Kolejna kategoria, album roku hip-hop. Na hip-hopie się nie znam zupełnie, no ale takich wykonawców jak Abradab czy Taco Hemingway, czy Taco na Fide znam, więc mogę ich wymienić i przypuszczam, że wszyscy oni mają jakieś tam duże szanse na tę nagrodę, ale no Taco w różnych swoich odsłonach jest na topie, że tak się wyrażę, już od kilku lat. Album roku pop, tutaj możemy się na nieco dłużej zatrzymać, ponieważ jest kilka takich kategorii z nieco podobnie brzmiącymi nazwami, albo takich zazębiających się, że właściwie trudno powiedzieć, dlaczego akurat dani artyści zostali przyporządkowani akurat do tych, a nie do innych kategorii. I właśnie zacznijmy od tej kategorii album roku pop, zrozumiecie później dokładnie, co mam na myśli. Tutaj nominowani są Paweł Domagała, weź nie pytaj, Kasia Kowalska, Zbigniew Wodecki, no to chodzi o tę płytę Dobrze, że jesteś, wydaną już po śmierci artysty z utworami, których szkice zdążył pozostawić, Dawid Podsiadło, rzecz jasna, no myślę, że nie jest tu bez szans, i Lanbery. Trochę mnie boli zestawienie Lanbery ze Zbigniewem Wodeckim w jednej kategorii, ale to tylko świadczy o tym, jak bardzo szerokim pojęciem jest słowo pop, no to nie jest nowość. No ale niestety... Szkoda, że nie dało się tego jakoś inaczej.
1: A jak traktować. Sobie, spokojnie, jak sobie zajrzysz na obecnie zestawienia chociażby amerykańskie i posłuchasz, co oni uznają za pop i zresztą czego można posłuchać chociażby w przebojach, w mikrohitach, jakie nasz redakcyjny kolega Grzegorz Przystupa serwuje i część z tych rzeczy to też jest pop, no to już zupełnie można stwierdzić, że ta muzyka ewoluuje w no, dosyć ciekawą stronę, chociaż niekoniecznie fajną.
5: I może lepiej, że Zbigniew Wodecki nie wie, że akurat właśnie tutaj go przyporządkowano. No może jednak znalazłaby się lepsza szufladka, ja już mam pewien pomysł, a może o tym też za chwilę, bo teraz jesteśmy przy kategorii album roku pop alternatywny. Brzmi to troszeczkę chyba kuriozalnie, bo alternatywa zawsze chce być czymś, co właśnie jest czymś przeciwnym względem popu, a pop wiadomo, że się kojarzy właśnie z muzyką mainstreamową, taką dla wszystkich, więc pop alternatywny to sformułowanie brzmi nieco sprzecznie. No ale kogo tutaj mamy? Mamy na przykład Barbarę Wrońską, czyli artystkę uważaną za alternatywną, znaną ze zespołu Pustki, Pablo Pavo i Ludziki podobnie, Mele Koteluk, chyba podobnie, chociaż mam wrażenie, że nawet bliżej jej do popu, ale w sumie nie wiem, skoro Dawid Podsiadło jest w kategorii pop, ono jest tutaj, no nie wszystko jest mi dane rozumieć. The Dumplings też chyba bardziej alternatywa i Kasia Linz. To w zasadzie trudno mi powiedzieć, bo zbyt mało znam utworów tej pani, żeby ją tak ostatecznie zaszufladkować. Album roku rock. Tutaj nominowane są takie zespoły, takie osobowości jak Illusion, Limboski, Power of Trinity, Riverside i Lao Tse. Lao Tse takie rockowe jest?
1: Takie właśnie bardziej...
5: jakieś alternatywy były,
1: tak. Znaczy wiesz co, ja na temat alternatywy to mam swoje zdanie, że to jest po prostu sztuczny twór, a to nie jest żadna tak naprawdę muzyka, bo jakby ktoś chciał, to może to przyporządkować te poszczególne piosenki albo do popu, albo do rocka, albo na przykład do muzyki elektronicznej. Alternatywa to jest po prostu coś, żeby sztucznie rozdzielić to, co się bardzo często gra w radiach, od tego, czego się w tych radiach aż tak bardzo często nie gra. Moim skromnym zdaniem. Chociaż i wcale nie wiem, czy nie przez to się zrobiły takie duże podziały, jeżeli chodzi o tę muzykę.
5: No, bardzo to jest możliwe. No, niemniej, jeżeli już trzymać się tych szufladek, które znamy, no to właśnie do rocka bym ich nie przyporządkowała, no ale też nie do popu, więc jednak jest to coś takiego właśnie pośrodku. Natomiast jeżeli jesteśmy przy tej kategorii rockowej, no to chyba Riverside myślę, że ma spore szanse.
1: Owszem.
5: Album roku metal, na tym nie znam się jeszcze bardziej. Nominowany jest Behemoth i tyle wam mogę o tym powiedzieć i ponoć mają szansę, tyle w temacie. Album roku elektronika, na tym również za dobrze się nie znam. Zespół Camp na przykład jest nominowany, być może słuchacze radiowej trójki go znają. Album roku alternatywa, więc mieliśmy pop, mieliśmy pop alternatywny, teraz mamy alternatywę. Super. Nie sądzisz, że można się pogubić?
1: Ja się już gubię.
5: I dlaczego akurat ci artyści są tu, a nie gdzie indziej? Na przykład Nosowska, ta jej ostatnia płyta, to bardziej słusznie chyba Bartek Chaciński stwierdził, że to hip-hopu by ją można było przyporządkować.
1: Coś w tym jest rzeczywiście.
5: No ale gdzie Nosowską do hip-hopu? Przecież jak żeby, no, nikomu to chyba długo nie przyjdzie. Bokka, Król, Marysia Starosta i Arek Jakubik też chyba ponoć mu bliżej do rocka, a na przykład Król, no to może do elektroniki też by mógł być, tak w zasadzie. Album roku muzyka ilustracyjna to też kategoria, której chyba w zeszłym roku nie było, nie wiem jak było z nią wcześniej, i tutaj taka ciekawostka medialna, ponieważ na nagrodę mają szansę twórcy ścieżki dźwiękowej z serialu Ultraviolet.
1: O proszę, i fajnie.
5: Produkowanego przez AXN. Album roku muzyka poetycka. Tego też rok temu nie było, ale szkoda, bo powinna być taka kategoria. Tutaj nominowani są m.in. Katarzyna Groniec, Stanisława Celińska. Nie chciałabym, przyznam, to jest takie moje prywatny pogląd, że nie przemawia do mnie obecna twórczość wokalna tej pani. Krzysztof Napiórkowski czy Artur Andrus. No myślę, że Artur Andrus nie jest bez szans, ale może właśnie tutaj byłoby lepiej tego Zbigniewa Wodeckiego. Jednak zdaje się, że dość dobrzy, wysoko cenieni autorzy tekstów pracowali nad tekstami na tę jego płytę, więc może lepiej by się sprawdził w tej kategorii niż w tamtej z Polem Lambery.
1: Całkiem możliwe.
5: Tak przynajmniej mi się wydaje w tym momencie, jak to tak analizuję na szybko. Album roku muzyka dziecięca i młodzieżowa. Tego też nie było, w ogóle nie czy było kiedykolwiek. I tutaj na przykład nominowany jest zespół Four Dreamers. To jest ten boys band, który został stworzony z uczestników płci męskiej pierwszej edycji The Voice Kids. Już
1: zabawię się w naszego...
5: Mieliśmy okazję ich oglądać.
1: Zabawię się w naszego słuchacza Krzysztofa i zapytam, a są my trzy?
5: Nie.
1: A. No to...
5: Zaraz Krzysztof napisze, że jest zbulwersowany.
1: Oczywiście.
5: Kolejna kategoria, dość nowa, nowe wykonanie, czyli jakaś nowa wersja, nowa interpretacja tego, co już znamy, i tutaj na przykład nominowany projekt Albo Inaczej, bardzo ciekawy projekt dokonujący nowych aranżacji w oparciu o teksty utworów hip-hopowych, ale nadający im melodię i zapraszający do współpracy znanych wykonawców, tak jak Krystyna Prońko, aby śpiewali teksty na przykład Kalibra i innych artystów. To już druga odsłona, druga płyta tego projektu. Brodka za swoją wersję utworu Wszystko, czego dziś chcę, która mi do gustu nie przypadła, ale popularna była, więc chyba też nie jest bez szans na nagrodę. Krzysztof Zalewski za płytę Zalewski śpiewa Niemena. No chyba zrobił to dobrze dość, chociaż do mnie zawsze będą bardziej przemawiać oryginały. Tulia, nasz reprezentant eurowizyjny, o tym Krzysztofie będzie kiedy indziej, spokojnie, będziemy grać, pali się, wszystko będzie. I warszawskie kombo taneczne. Myślę, że trudno tutaj wskazać, kto ma największe szanse na nagrodę, bo jednak o większości nominowanych z tej kategorii mówiło się sporo. Zagraniczny album roku. Nominowani Lady Gaga i Bradley Cooper dostali Oscara, więc marzą na pewno o zapewne o Fryderyku. W ogóle bardzo ich to na pewno szalenie interesuje, czy dostaną tę nagrodę.
1: Z pewnością.
5: Greta Van Fleet, Zaz, Paul McCartney i Justin Timberlake.
1: Prawie wszystkich gramy.
5: To taka właśnie... Prawie wszystkich gramy, a jeżeli nie mamy ich w naszej stałej playliście, to się na naszej antenie od czasu do czasu pojawiają. No, to tyle na ten temat, bo tak jak powiedziałam, wszystkich ich na pewno szalenie bardzo interesuje ta nagroda. Fonograficzny debiut roku. Tutaj na statuetkę szanse mają Baranowski, to kolega Grzegorz gra go w swoim paśle Mikrohity, czy Krzysztofie, tak, to teraz ten moment, Roxana Węgiel i wspomniany już zespół Tulia. Nie, no to dwa eurowizyjne akcenty są teraz, to właśnie pełnia szczęścia, może któremuś z tych artystów związanych z Eurowizją uda się tę nagrodę dostać. Autor roku. Nominowani są między innymi Dawid Podsiadło, Kasia Lins, czy Katarzyna Nosowska, czy Krzysztof Zalewski wraz z Dawidem Podsiadło. Pewnie to za ich wspólny utwór Początek, hymn zeszłorocznej edycji Męskiego Grania. Natomiast i w tej kategorii autor roku, i w tej, o której zaraz powiem, czyli kompozytor roku, jest widoczna tendencja nominowania teamów, czyli w skład takiego teamu autorskiego, czy też kompozytorskiego wchodzą trzy osoby, które pracują pewnie nad jedną płytą, jakby już się nie dało tego zrobić samodzielnie. Wspomniana już kategoria kompozytor roku, tutaj nominowani są Barbara Wrońska, na przykład Dawid Podsiadło wraz z Bartoszem Dziedzicem. Kolejna kategoria, którą ominę, ponieważ zupełnie tutaj nie umiem się ustosunkować, najlepsza oprawa graficzna. No i kolejna, o której mogę powiedzieć już więcej i możemy zdradzić, że właśnie utwory z tej kategorii, które wybraliśmy, zagramy dla Was za pewną dłuższą chwilkę. Kategoria utwór roku. I tutaj nominowane są takie utwory jak Mało miasteczkowy Dawida Podsiadło. Myślę, że chyba wygra, nie?
1: Czy nie? Może wygrać, no to
5: nic
1: był przebój.
5: Nic tu po mnie Michała Szczygła, Nie dobije się do ciebie Darii Zawiałow, Nie ma mnie Lanbery i Początek męskie granie orkiestra 2018 w składzie Cortez, Podsiadło i Krzysztof Zalewski. Myślę, że Początek i Mało miasteczkowy tutaj mają największe szanse, ale może będziemy zaskoczeni.
1: Czas pokaże.
5: W kategorii teledysk, dokładnie. W kategorii teledysk roku też mi trudno cokolwiek przewidzieć, ale tutaj również Mało miasteczkowy ma szansę na nagrodę. Ten teledysk chyba jakoś tam się w oczy rzucał. Jeżeli się z tym zgadzacie, możecie nam o nim coś więcej powiedzieć. facebook.com/radiodht albo radiodht.com. No i jak co roku wręczone zostaną również złote fryderyki. To są nagrody, które otrzymują artyści zasłużeni za całokształt twórczości. I jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, to otrzymają je Skaldowie oraz pośmiertnie Robert Brylewski. To już kolejna taka sytuacja, kiedy artysta zostaje pośmiertnie uhonorowany taką nagrodą. Było tak również rok temu, kiedy otrzymał ją Zbigniew Wodecki. Na dzisiejszej gali nie poznamy jedynie laureatów z dziedziny muzyki rozrywkowej, ale również z muzyki jazzowej. Tutaj zbyt wiele komentować nie będę, jeżeli chodzi o nominowanych, zainteresowanych odsyłam do internetu, a sama za bardzo na tym się nie znam, ale mogę powiedzieć, że nagrodę w kategorii jazz otrzyma Wanda Warska. Jeżeli nam starczy czas, to mogę zdradzić, że jej posłuchamy jeszcze tak. W odsłonie takiej może nie do końca jazzowej, ale to zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, do której zaraz też przejdę, nagrodę otrzyma Jacek Kasprzyk, ale prawdopodobnie ta nagroda zostanie wręczona na oddzielnej gali poświęconej muzyce klasycznej, no chyba, że coś w tym roku zostało zmienione, jednak pan Kasprzyk zostanie uhonorowany już dzisiaj. No i taka gala oczywiście musi być uświetniona występami największych gwiazd tego roku, no i no przecież musi wystąpić Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski, Cortez, już chyba nawet wiemy, co zaśpiewają. Właśnie. A może też solo wystąpią, bo mają co pokazać. Kaja na przykład będzie, Edyta Górniak czy Lanbery. Przypuszczam, że to jeszcze nie są wszyscy wykonawcy, pewnie też artystów jazzowych nie zabraknie. Tak więc zapowiada się ciekawie. W ogóle ciekawe jest to, że teraz ta impreza ma taki rozszerzony charakter. Pojawiają się dodatkowe wydarzenia, tam w Katowicach jakieś konferencje, dodatkowe koncerty pod hasłem Fryderyk Festival, które również jutro się odbędą. Tak więc naszych słuchaczy z Katowic zachęcamy, żeby informacje na ten temat poszukać, być może jeszcze w jakieś bilety się można zaopatrzyć. No i tak jak wspomniałam, wydarzenie kilkudniowe i nie może zabraknąć również gali wręczenia nagród związanych z muzyką klasyczną. I tę galę będzie można zobaczyć 12 marca o 20:45 i uwaga, ją pokaże telewizja Metro.
1: No chociaż coś w tej stacji telewizyjnej się dzieje, bo szczerze mówiąc, to ja już o niej tak lekko zapomniałem. Ale dobrze, że coś jest, że coś tam się wydarzy i że jeżeli ktoś tylko będzie chciał i będzie w zasięgu 8 multiplexu, co nie zawsze jest takie oczywiste, to będzie mógł sobie to obejrzeć.
5: Dokładnie tak.
1: No to co? To zagramy teraz.
5: Możemy... możemy zagrać dwa utwory, które pretendują do miana przeboju roku. Już rok temu w kontekście Fryderyków graliśmy utwór Darii Zawiałow, chociaż w zasadzie wtedy to nie był jej utwór, tylko kompozycja w jej wykonaniu, a teraz mamy jej autorską piosenkę Nie dobije się do ciebie, no a później jeden z tych utworów, który rzeczywiście w naszej opinii ma duże szanse na uzyskanie nagrody w tej kategorii, czyli Męskie granie orkiestra Cortez Podsiadło Zalewski Początek. Jeżeli wy chcecie jeszcze skomentować ten temat, macie może swoje własne typy albo refleksje o Fryderykach, o różnych tutaj kategoriach, które wymieniłam, zachęcamy do kontaktu z nami, facebook.com/radio-dht i radio-dht.com, a na razie posłuchamy sobie tych dwóch przebojów 2018 roku.
6: Słuchacie Radia DHT.
1: Trzeba przyznać, że rzeczywiście taka miła, całkiem miła piosenka za nami. A teraz czas na kolejne informacje. Informacje, które tak już trochę nam gdzieś uciekły, ale to dlatego, że RTV pojawia się no w soboty. I to właśnie o takiej, a nie o innej porze, bo gdybyśmy byli wcześniej, to jedna z tych informacji byłaby jeszcze na czasie. No ale dobrze, przejdźmy do rzeczy, a teraz w tym wejściu opowiem o dwóch propozycjach, nowych propozycjach programowych na antenie TVP Kultura, które się pojawiły. Tak, już muszę użyć tego słowa, że się pojawiły. Pierwsza z nich pojawiła się 7 marca, czyli w czwartek o godzinie 22:45. Wtedy to właśnie TVP Kultura rozpoczęła emisję nowego cyklu pod tytułem Świątynie Kultury. W sześciu znanych filmowców przedstawi najciekawsze współczesne budynki z całego świata. Reżyserem i narratorem pierwszego odcinka był Robert Redford, który wziął na warsztat kalifornijski Instytut Salka. Odcinek ilustrowany był muzyką autorstwa Mobiego, no czyli całkiem mogło być to interesujące. W kolejnych odcinkach cyklu Świątynie Kultury posłuchamy m.in. o Filharmonii Berlińskiej, norweskim więzieniu Halten czy rosyjskiej Bibliotece Narodowej. Ale jeżeli ktoś przegapił pierwszy odcinek Świątyni Kultury, no to zawsze może to nadrobić, bo wszystkie odcinki będą dostępne w TVP VOD, ale uwaga! Tylko 30 dni po premierze na antenie TVP Kultura, więc to nie tak, że one będą dostępne zawsze i kiedy tylko chcecie, będziecie mogli sobie to obejrzeć. Macie na to dokładnie 30 dni, także pierwszy czwartkowy odcinek, no to już coraz mniej czasu jest na to, żeby się z nim zapoznać, ale dosyć ciekawa inicjatywa. Jeszcze ta muzyka autorstwa Bobiego, to myślę, że też mogła być interesującą ilustracją do całego programu, nie sądzisz?
5: Owszem, jak najbardziej.
1: Tak, więc jeżeli kogoś interesuje właśnie taka architektura i chciałby o niej posłuchać ludzkim językiem, bo kiedyś przecież w szkole średniej to był taki przedmiot, czego jak tam wiedza o sztuce bodajże, to trzeba było się uczyć.
5: U nas była wiedza o kulturze.
1: A może i wiedza o kulturze, tak, wiedza o kulturze, dokładnie, to tak się nazywało.
5: No właśnie,
1: wok. No, wok. Więc jeżeli ktoś chciałby sobie nadrobić to i owo i może nieco bardziej atrakcyjnie formie przyswoić trochę tej wiedzy, to jest szansa. Natomiast drugi program to One, Kobiety Kultury. I to jest też program, który już za nami, przynajmniej którego premiera już za nami. Pisarz Łukasz Orbitowski, do tej pory znany widzom TVP Kultura z programu Dezerterzy, zaprasza na spotkania z kobietami, których głos silnie wybrzmiewa w polskiej kulturze. Bohaterkami będą zarówno wielkie gwiazdy, jak i artystki, które dopiero zaczynają realizować swoją twórczą wizję i wyznaczać nowe trendy. Spotkania będą odbywać się w jednej z restauracji w Krakowie, a kameralna atmosfera wspólnego posiłku pozwoli na swobodną rozmowę o sztuce i życiu. Nie zabraknie zaskakujących pytań oraz niespodzianek, które skierują konwersację na zupełnie nowe tory. Jak powiedział sam prowadzący, będą to wyjątkowe rozmowy z wyjątkowymi kobietami. Mocne, głębokie i szczere. Program miał swoją premierę dziś o godzinie 15:20 na antenie TVP Kultura. Gościem pierwszego odcinka była Anna Dymna. Natomiast, jak głosi oficjalny komunikat TVP Kultura, powtórki programu będą miały miejsce o godzinie 23:00. 19.35 i to będzie we wtorki. Także na antenie TVP Kraków, jeżeli ktoś miałby ochotę, to też można wypatrywać powtórek tych audycji. No nic dziwnego, w końcu prawdopodobnie gdzieś tam właśnie krakowski ośrodek Telewizji Polskiej jest w jakiejś części odpowiedzialny za stworzenie tego programu, skoro wszystko dzieje się w stolicy Małopolski. Jeżeli zaś chodzi o kolejny odcinek, to pojawi się w następną sobotę, ale uwaga, uwaga, o godzinie 15.55 gościem tego odcinka z kolei będzie również aktorka Iwona Bielska. Natomiast następny odcinek, i tu jeszcze nie bardzo wiadomo, kto będzie jego gościem, nie została nigdzie oficjalnie przekazana taka informacja, ale wygrzebałem gdzieś w programie, że pojawi się o godzinie 16, więc trzeba uważać na ten program, bo o różnych porach w ramówce TVP Kultura pokazywać się będzie, natomiast później chyba się już wszystko uspokoi, bo już potem będzie o godzinie 15.20 w sobotnie popołudnia, także można już mniej więcej liczyć na jakąś tam stałą porę emisji. Ciekawe tylko jak długo. Chociaż myślę, że kobiet zajmujących się kulturą jest sporo, więc pan Orbitowski nie będzie miał problemu z tym, żeby znaleźć różne panie, które będą chciały wystąpić w jego programie.
5: No z pewnością.
1: Tak, więc teraz skoro sobie o kobietach kultury przed momentem posłuchaliśmy, to teraz posłuchajmy o kobietach również. Zespół Big Cyc swego czasu nagrał taką piosenkę mówiącą o tym, że światem rządzą kobiety. No to teraz posłuchajmy, tym bardziej, że kobiety przecież wczoraj miały swoje święto.
2: Radio DHT.
1: Światem rządzą kobiety i grupa Big Cyc za nami, a przed nami temat też raczej taki kobiecy, który myślę, że przede wszystkim panie zainteresuje, no chyba, że ktoś z naszych słuchaczy ma takie zainteresowania związane z szyciem. Ja na przykład kompletnie nie mam takich zainteresowań, więc na ten temat ciężko
5: ja
1: mi jest się wypowiadać. No właśnie, no to proszę. Także my po prostu walczymy z różnego rodzaju stereotypami. O, tak chciałem powiedzieć. Przy okazji pozdrawiamy bardzo serdecznie naszego słuchacza Adriana, który uważa, że Lala Poland to jest najlepszy program rozrywkowy, natomiast zdecydowanie inną opinię ma na temat programu To był rok. No, to tak przy okazji. A teraz...
5: Ale pozdrawiamy za Lala Poland.
1: Tak, tak, tak.
5: Podzielamy opinię.
1: Pozdrawiamy Adriana bardzo serdecznie.
5: Tak, a teraz będzie o programie zaginionym poniekąd i zagubionym, bo o nowościach TVN Style to my już wam mówiliśmy.
1: Zgadza
5: i to o nowościach na tę wiosnę. A tu się jeszcze znalazł program, który nie też się znalazł, bo wcześniej nie było o nim mowy, to jeszcze się okazało, że był nagrany aż w zeszłym roku.
1: Dokładnie, bo program ten był nagrywany latem ubiegłego roku. Cykl nazwano wówczas Stylowa Odnowa. Miał on być jedną z nowości jesiennej ramówki TVN Style. Ostatecznie program adyfijał. Nie trafił na antenę jesienią, a stacja dopracowała format i zaplanowała jego premierę w sezonie wiosennym. W każdym odcinku Przeszyj to sam, bo tak będzie nazywał się program, o którym mowa, występuje uczestniczka, która pokazuje swoje stare ubrania, buty i dodatki, a Ada Fijał i jej pomocnik Michał Szulc wybierają rzeczy, które można ciekawie przerobić, przefarbować lub ozdobić. Dzięki przeróbkom, nietypowym zestawieniom oraz sprytnym patentom prowadzący udowodnią, że interesujące kreacje można stworzyć na bazie niedrogich ubrań kupionych w zwykłych sklepach. Dla widzów przygotowano także praktyczne porady, które pomogą w przerabianiu własnych ubrań i zabawie modą. Premiera programu miała miejsce dziś o godzinie 15.10 na antenie TVN Style, natomiast no, znając życie i to, jak TVN podchodzi do swoich produkcji, player, czy w wersji webowej, czy w wersji mobilnej, która to niestety ostatnio coraz gorzej z dostępnością się ma, no, będzie dostępny i będzie sobie można to wszystko obejrzeć i nadrobić. Ale...
5: I pewnie powtórek
1: oj,
5: spora
1: tak.
5: ilość.
1: Myślę, że to na pewno.
5: Codziennie albo prawie codziennie można liczyć na to, że będzie można obejrzeć to pierwsze wydanie, jeżeli was ten program interesuje. No widzicie, nie zawsze da się tak za wszystkim nadążyć i być na czas, no ale miejmy nadzieję, że nam to wybaczycie i miejmy nadzieję, że nam wybaczycie również to, że tak krótko dziś byliśmy z wami, ale to nie nasza wina, jak już wspomnieliśmy, tylko tego, ileż to w mediach się w tym tygodniu wydarzyło. Za tydzień prawdopodobnie też będziemy krócej, to się jeszcze okaże, wypatrujcie tych informacji na naszym Facebooku, ale możemy obiecać, że za tydzień to się będzie działo, będzie mówić o gorącej nowości, w zasadzie gorący powrocie, który już w przyszłą niedzielę, na razie nie zdradzajmy, kto kojarzy, ten już wie, o czym będziemy mówić, może dla niektórych to na przykład będzie pewne zaskoczenie. No a pożegnamy się z wami piosenką nawiązującą do formatu Przeszyj to sam, nie musimy chyba mówić, czym był inspirowany tytuł tegoż programu. Takie zaskoczenie może dla was, prawdopodobnie większość z was po raz pierwszy usłyszy studyjną wersję tego utworu, a nie z tym tłumem gromko śpiewających ludzi. No i nie możemy sobie tego odpuścić. Musimy zagrać ten utwór, o którym już wspomnieliśmy wcześniej, laureatkę Złotego Fryderyka w kategorii muzyki jazzowej, Wandę Warską. Co prawda zawahałam się, który utwór tej pani wybrać, ponieważ bardzo lubię utwór pod tytułem W Weronie, napisany do wiersza Cypriana Kamila Norwida. Tak więc jeżeli was interesuje i nie znacie, to posłuchajcie, a my zagramy utwór taki nieco weselszy, ale myślę, że innej okazji może nie być tak szybko, żeby wam go zaprezentować. Utwór pod tytułem Zabierz moje sukienki.
1: A później zdecydowanie inna muzyka zagości na antenie radia DHT. Muzyka, za którą odpowiedzialny jest nasz redakcyjny kolega Grzegorz Przystupa. Będą nowe piosenki, dużo nowych piosenek w audycji Muzyczny Mikro Miszmasz. My na dziś dziękujemy i idziemy świętować tę naszą 50, jeżeli chodzi o RTV. Dziękujemy za uwagę, Milena Wiśniewska.
5: Może jeszcze znajdzie się więcej jedzenia. Może jeszcze znajdzie się więcej jedzenia. Tak, ja się nazywam Milena Wiśniewska, ten pan nazywa się Michał Dziwisz i żegnamy się z wami już po raz 50.
1: I przyniósł pączki, proszę to docenić.
7: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dzień dobry, dzień dobry. 250 chyba szósta audycja Tyflo Przeglądu. Ja jestem Tomek Bilecki. Dzisiaj wraz ze mną Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk i Paulina Gajoch.
8: Witajcie.
1: Witajcie.
0: No i oczywiście jak zwykle zaczynamy od tego, co dzisiaj będzie się działo, a to, co się dzisiaj będzie działo, jak zwykle przedstawi Michał.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Wtyczka do NVIDIA i tłumacząca przy użyciu sztucznej inteligencji. Kolejny dodatek do NVIDIA, tym razem ulepszone Speech History. W mapach Google polskiego lektora zastąpiła sztuczna inteligencja. Co to oznacza dla nas? Nowości z wystawy Side World w Tokio. Wakacje składkowe w ZUS, a refundacja składek z PFRON. NVIDIA 2024.4 wydany. Nowości w systemach Apple. EcoVision. Kolejne inteligentne okulary dla niewidomych. Nowości od Clouda. Sztuczna inteligencja może już obsługiwać komputer tak jak człowiek? Konwerter tekstu na wydarzenia do kalendarza. Nowy voice design w 11 Labs. Apple zaprezentowało nowego Maca Mini. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
8: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600. Oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
0: No i zaczynamy. Będzie troszeczkę dzisiaj zmieniona kolejność, bo Paulina tutaj ma troszeczkę... No, musi nas wcześniej pożegnać i zaczynamy od właśnie newsów od Pauliny, czyli od nowości w dodatkach do NVDA.
8: Zgadza się, znalazłam dwie takowe nowości, które mnie zaciekawiły i przyciągnęły moją uwagę. Tak jak mówił Michał w swoim podsumowaniu, a w zasadzie zapowiedzi naszego dzisiejszego tego przeglądu. Pierwsza rzecz to jest wtyczka tłumacząca przy pomocy modeli sztucznej inteligencji. To się nazywa AI Translator, ale właśnie przez ER na końcu. I jest dostępna na GitHubie, link będzie w komentarzu. No i cóż, na ten moment to jest wtyczka taka dość prymitywna, bo mamy tylko skrót do tłumaczenia zawartości schowka i ta zawartość jest nam przetłumaczona do osobnego okienka dialogowego. No ale przeglądałam sobie właśnie ten kod, żeby sprawdzić tak jak ta wtyczka w ogóle wygląda. No i okazuje się, że tak w zasadzie to mamy nago podane klucze do API, do tych modeli. Ale właśnie zastanawiam się, czy nie siąść i nie spróbować trochę może przy pomocy czata, trochę może przy jakichś tam podglądaniu wtyczki od Żanika Plasciarda albo od Alexa Samosa, żeby działała ona tak jak te wszystkie inne wtyczki tłumaczące, czyli że przełączamy sobie takim jednym skrótem i wszystko to, co czytamy, to jest nam tłumaczone przez model językowy. No aczkolwiek właśnie to jest zjawisko, które już gdzieś tam poruszałam na chyba w jednym z moich kącików newsów sztucznie inteligentnych, że w kodach programów, które wykorzystują AI, na goło potrafią się trafiać klucze do tych modeli i ludzie robią sobie z nich nieprawidłowy użytek. Więc trochę zastanawiam się nad tym, czy człowiek po prostu nie wyłączy tego w bardzo niedługim czasie. I obawiam się o to, aczkolwiek no, podmienić sobie w kodzie klucz na swój własny to też nie jest jakiś duży problem.
1: Zawsze można sobie wygenerować i będzie działało.
8: Więc nawet jeżeli podmieni, no to w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, szkodzi na przestoju, przejezdżenie, żeby sobie swój własny wprowadzić. Natomiast druga rzecz, o której chciałabym słowo rzec, to jest leciutko ulepszone speech history. Jest w zasadzie tylko na jakimś freeboxie. Nie wiem, co to jest, jakiś hosting plików czy coś. Ale link też będzie. Jest umieszczona wtyczka ulepszona przez kogoś, kto podpisuje się jako Alex. I tam mamy jeden dodatkowy skrót, czyli Shift F10, czyli tak jak Shift F11 i 12 możemy sobie przechodzić po historii i F12 kopiować, to jeszcze mamy Shift F9 i to jest taki skrót, który pozwala nam przeglądać wszystkie elementy naszej historii w okienku dialogowym, które możemy przeszukiwać, możemy je całe kopiować. Więc przydatna nowość, jeżeli lubimy sobie zbierać dużo elementów do historii i szukamy czegoś konkretnego, wtedy już nie musimy scrollować tego jednym tym skrótem Shift F11, tylko właśnie bierzemy sobie całe okienko i przeszukujemy je jak zwykły plik tekstowy, na przykład w notatniku albo stronę w przeglądarce.
0: Drugi news od Michała dotyczy też niejako czegoś, co nam będzie coś czytało, ale tym razem chodzi o mapy Google, bo do tej pory mapy Google, jeżeli ktoś używał, no to mówiły do nas głosem nagranego lektora, były sample i teraz to się zmienia.
1: Tak, teraz to się zmienia. Jarosław Juszkiewicz pożegnał się na Facebooku z użytkownikami map Google. Zamiast jego głosu pojawiła się synteza mowy generowana w czasie rzeczywistym albo prawie rzeczywistym, no bo to ciężko stwierdzić, chociaż myślę, że jednak to jest generowane na żywo przez Google'a i nam podsyłane. Na temat jakości tej syntezy, no to sporo głosów krytycznych się pojawiło. Ja mogę powiedzieć, że o ile rzeczywiście barwa tego głosu, jego jakość, czyli chociażby odpowiednia ilość wysokich tonów, nie jest najgorsza, o tyle intonacja i sposób, jak ten głos mówi, tak jest bardzo ponury. No nie jest to najlepsze, co mogliśmy i czego mogliśmy sobie życzyć w mapach Google. A z racji tego, że większość osób korzystających z tej nawigacji to nie byli niewidomi, a są to osoby widzące, to też się podniosły protesty. Zresztą już jakiś czas temu te protesty się pojawiły, bo już taki zamysł Google miało, zdaje się, 2 lata temu. Kiedy to...
0: Ale nie wiesz, czy to jest ten sam głos, co w Google'ach mówi, niektórzy go mają...
1: Wiesz,
0: to
1: mam wrażenie, że to jest, tak, że to jest jakaś bardzo podobna rzecz, tak, tak.
0: Czy ja mogę pokazać ten głos, bo może nie każdy zna ten głos.
1: No to jeżeli możesz... masz możliwość szybkiego
0: mam,
1: pokazania,
0: tylko to będzie z głośnika smartfona,
1: jasne.
0: Ale no powinno być. Pogoda w Warszawie.
9: W Warszawie mamy 13 stopni i zachmurzenie.
0: No, także tak to brzmi i podejrzewam, jeżeli to jest ten sam głos, no to on jest faktycznie taki.
1: No taki sposób mówienia, a daj mi spokój.
0: Dokładnie tak.
1: Czego ty ode mnie chcesz?
0: Także jeżeli on ma skręć w lewo, no to...
1: No nie jest to, powiedzmy sobie szczerze, nie jest to najlepsze, co Google mogło dać użytkownikom, zwłaszcza użytkownikom widzącym, którzy nie są przyzwyczajeni do tego, że synteza im w jakiś tam sposób mówi. Ja napisałem zresztą nawet takiego posta na Facebooku, że ja tam za Jarosławem Juszkiewiczem w nawigacji Google absolutnie nie płaczę i zresztą zaraz powiem dlaczego. Natomiast no, reakcje użytkowników portalu Marka Zuckerberga były bardzo różne. Większość jednak płacze. I większość rzeczywiście jest niezadowolona z tego, że ta zmiana nastąpiła. Natomiast ja powiem pokrótce, dlaczego ja nie. I uważam, że to w konsekwencji i w dłuższej perspektywie przyniesie, zwłaszcza niewidomym, albo inaczej, może przynieść niewidomym zdecydowanie więcej dobrego niż złego. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że te sample, które pojawiały się w nawigacji Google, to był jakiś skończony, ograniczony i nagrany bardzo dawno temu zestaw komunikatów. Ten zestaw po prostu cały czas się pojawiał i nic innego nie mogliśmy usłyszeć z samej nawigacji. Oczywiście wiadomo, zawsze możemy się wspierać voiceoverem, no ale zdecydowanie fajniej, gdyby ta nawigacja do nas przemawiała i z siebie generowała odpowiednie komunikaty, które to zresztą wcale nie były jakieś bardzo intuicyjne, no bo na przykład słynny komunikat kieruj się na południe, no okej, może niektórzy potrafią i szybko odnajdować kierunki geograficzne na zawołanie. Ja nie mam tych zdolności i zdecydowanie wolałbym, żeby zawsze nawigacja mówiła mi skręć w lewo, skręć w prawo, a nie kieruj się na
0: potem
1: południe.
0: Potem mówi, tak?
1: No,
0: tylko...
1: Nie, no tak, tylko wiesz. To znaczy, ja mam wrażenie, że mówi tak bardzo różnie. Czasem powie ci skręć w lewo, skręć w prawo i to jest okej, a czasem powie ci kieruj się na północny wschód. No i w takiej
0: sytuacji...
1: Ale to z reguły
0: jest na początku, albo jak się rusza po jakiejś dłuższej przerwie.
1: Tak.
0: Bo nie wiadomo jak te... No bo problem cały polega na tym, że jak tu skorzystać z kompasu, kiedy nie wiadomo jak jest telefon zorientowany w stosunku do kierunku jazdy.
1: Więc na początku trochę nie wiadomo...
10: O co mu chodzi?
1: Tak. Więc... Pytanie, czy nie ma tego napisanego, że jest na jakimś ekranie właśnie kompas, ile... jest wyświetlony, że północ jest tu, a ty się kieruj tu.
10: O ile wiem, to nie, chociaż mogę się w tej kwestii mylić, na pewno nie jest to dla nas tak prosto dostępne. Więc no, tu jest podstawowy problem, który, żeby nie było, w tym momencie nie jest rozwiązany. Tak generalnie to praktycznie nic nie jest rozwiązane, ale rozwiązany być może, bo teraz synteza jest generowana po stronie serwerów Google'a, już nie trzeba nikogo prosić o nagranie dodatkowych komunikatów, które będzie można wrzucić do tych map i cieszyć użytkowników. No, słynne chociażby zjedź z ronda na drugim zjeździe w nawigacji pieszej. Też na przykład to tego prawda. Typu komunikaty się pojawiały. No to nie jest też coś, czego ja bym sobie jakoś tam życzył, skoro jest nawigacja piesza, no to fajnie, żeby to jednak w inny sposób było podawane.
1: Ale ja mam jeszcze jeden taką nadzieję troszeczkę. Zobaczymy, czy to będzie jakoś tam. W każdym razie mam trochę taką właśnie nadzieję, że być może ten głos się poprawi, że on nie będzie taki ponury,
10: tak.
1: No bo przecież w gruncie rzeczy na przykład to, co oferuje Microsoft jako marek, gdyby głos Marek z Microsoftu mówił skręć w prawo, to nie byłoby to złe tak naprawdę.
10: Oczywiście, że tak. I Google
1: więc
10: potrafi.
1: Da się zrobić głos, który jest okej, i Google mógłby, tylko z jakiegoś powodu nie robi.
10: Ja myślę, że to jest wszystko kwestia czasu. Oni to na razie po prostu użyli to, co mają i gdzieś tam ewentualnie jest na jakiejś mapie rzeczy do zrobienia. Dobra, poprawmy Polakom syntezę. Kiedyś.
8: Tylko, że zastanawiam się, skoro już ta synteza jest w Google, to czy

0: rozwija syntezę, więc ja podejrzewam, że jest to jakiś tam no, efekt, który być może za jakiś czas nas czeka. Natomiast wiecie co, ja bardziej jednak liczyłbym na to, że ta synteza zacznie do nas mówić komunikaty, które będą jeszcze bardziej użyteczne. I to jest moje największe rozczarowanie tym, co obecnie oferuje nam nawigacja od Google'a, bo w tym momencie to absolutnie poza tym, że wyrzucono ludzkiego lektora, to nie zmieniono tych komunikatów. Dalej są zjazdy na rondzie w nawigacji pieszej, dalej są te kierunki geograficzne, które niewiele nam mówią w czasie tej pieszej nawigacji. Jedna jest zmiana, mianowicie jeżeli na przykład mamy jakiś obiekt, do którego nawigujemy i on jest zamknięty, to pojawia się taki komunikat, który kiedyś był widoczny tylko w wersji tekstowej, że ten i ten obiekt jest zamknięty i kiedy do niego dotrzesz, no to może jeszcze być zamknięty. Więc to jest jedyna zmiana, która na ten moment miała miejsce. Nie uważam, że ona jest jakaś spektakularna, natomiast po prostu pozostaje czekać, aż zostanie to jakoś rozwinięte i mam nadzieję, że rzeczywiście to nastąpi. No możliwości teraz są, tak? Kiedy mamy syntezę zamiast sampli.
1: No też to jeden prawda. Taki efekt uboczny, który tu powstał, uboczny jak uboczny, myślę, że tak najbardziej zamierzony, no z naszej perspektywy uboczny, bo nas najbardziej interesuje oczywiście język polski, natomiast no dużo nowych języków doszło, gdzie wcześniej Google się jakoś nie postarało o to, żeby wynająć lektora. Takim przykładem, który wyczytałem na Mastodonie w tym tygodniu, jest język grecki, gdzie ta synteza też z tego, co pisze jeden z użytkowników, jest jaka jest, ale jakaś jest.
0: Dokładnie. Też pojawiły się głosy, że dlaczego nie sklonowano głosu lektora Jarosława Juszkiewicza? Czemu nie poszło Google tą drogą? Tylko tak z drugiej strony, ja wiem, że Google to jest firma, którą stać praktycznie na wszystko, ale ktoś tam jednak, mam wrażenie, też siedzi z arkuszem i odpowiednio przelicza, a tych głosów to było, myślę, całkiem sporo jednak. I teraz,
2: to jest jedno.
0: I teraz chcąc zapłacić wszystkim za to, że mogę używać waszych głosów w swojej aplikacji, to na pewno nie byłaby ta cena, którą płacono za nagranie kilku komunikatów. To zdecydowanie dokładnie większe pieniądze, tak. A jeszcze niektórzy by się nie zgodzili. Tu się już myśli w takich sytuacjach jednak globalnie, a nie lokalnie.
2: Dokładnie. Poza tym, jak nie wiadomo, o co chodzi.
0: Oczywiście.
2: Nie wiadomo, o co chodzi najczęściej. Tak? Tak, więc to naprawdę może być kwestia jakichś umów, czegoś, jednak synteza to jest coś, co oni mają pod kontrolą.
0: Dokładnie.
2: A nie jakieś sample, które być może ktoś by coś chciał, bo to też nie wiemy. Na przykład, czy nie było jakiejś afery w jakimś kraju, która doprowadziła na przykład do czegoś takiego, albo ktoś tam coś chciał z umową i Google. Nie wiem. To tak. Możemy sobie gdybać, ale nie wiadomo.
0: Tymczasem mamy telefon, więc odbierzmy telefon od Mateusza. Dobry wieczór, Mateuszu.
3: Dobry wieczór. Witam serdecznie w Tyflo Przeglądzie. I ja tak chciałem jeszcze zahaczyć o parę poprzednich audycji związanych z Assetem. W jednej audycji kilka tygodni temu mówiłem o Assetie i o niedostępności. No, raczej się to nie zmieniło, to znaczy ISET jako taki program antywirusowy tudzież pakiet ochronny, on jest w miarę dostępny, nie jest różowo, ale obsłużyć się da, czy to z NVDA, czy z JOS-em, czy z DSR. Z każdym czytnikiem ekranu to jakoś chodzi i jest obsługiwane. Natomiast już wam przykładam na ludzki język, co się zmieniło w ISET-cie w wersji 18.01, która się we wrześniu ukazała. Mianowicie zmieniło się to, że po prostu ISET po wykryciu przez instalatora, że korzystamy z NVDA, z JOS-a lub z narratora, importuje regułę HIPS, która pozwala nam na wejście screen readera do tego systemu HIPS, który na

0: chronił przed, że tak powiem, niebezpiecznymi wykorzystaniami z klawiatury, wykorzystywaniami klawiatury jako kilogramami i możemy bez problemu już przy instalacji korzystać z interfejsu, który nam importuje regułę z XML-a, z plików tymczasowych bezpośrednio do program Files. I to są te poprawki dostępności, bo w changelogu jakoś to enigmatycznie zostało napisane, więc śpieszę z wyjaśnieniem, o co w tym chodzi. Dostępność jest na takim samym poziomie, jak była. Nie jest to najgorsza dostępność, ale do takiej najlepszej dostępności jeszcze jej brakuje, co nie znaczy, że programu nie da się obsłużyć. To taka pierwsza myśl. A druga myśl, która mnie troszeczkę rozczarowuje, no to mówiłem, ten EZVPN, on jest w ogóle niedostępny dla czytników ekranu, chociaż producent zapewnia mnie, nie wiem, czy to jest rzeczywiście, czy rzeczywiście producent się z tego wywiąże, że jakby dostępność tego VPN-a, bo dodajmy, że ten VPN jest podnajmowany przez firmę OneScript Limited, będzie zrobiona, że tak powiem, postarają się na przyszły rok to zrobić, na rok 2025.
1: A przypomnijmy, jaki to jest
0: Także
1: VPN?
0: to jest OneScript, Wind3B Limited. To można na YouTubie wpisać. Ja wpisywałem Jegor przez Egor Sak. Jegor Sak to jest Białorusin, który ma, znaczy Kanadyjczyk w zasadzie. Jego rodzice są Białorusinami. Wyemigrowali do Kanady i po prostu ISET jego usługi wynajmuje. Oni nie mają swojego VPN-a, tylko oni od niego wynajmują VPN-a. W sumie nie wiem, bo dla nich to jest za drogie. Nie mają pewnie własnej infrastruktury, chociażby było ich na to stać. Nie wiem, może globalnie ich na to
1: To już
0: nie
1: wiesz,
0: stać,
1: myślę, że
0: żeby
1: to jest
0: wynająć.
1: akurat mało istotne. Kwestia jest po prostu taka, że dla nas ten VPN na razie nie jest nadal dostępny, tak?
0: Chociaż, no właśnie, właśnie chodzi o to, że trochę głupio, że ISET nie szanuje, no już klientów konsumenckich, no to tam powiedzmy Palgo 6, bo dopiero od niedawna weszło do nas, do Polski, to rozwiązanie ISET Security Ultimate, które zawiera tego VPN-a, bo to w ogóle rozwiązanie na całym świecie było dostępne w listopadzie, ale głupio trochę, że ISET nie szanuje klientów biznesowych,
1: To się zgadza. Natomiast Mateuszu, czy tu jeszcze coś a propos tych rzeczy, bo ty o tym mówiłeś już.
0: I dobrze, tak, no chciałem powiedzieć, że właśnie ISET, z tego co ja wiem, no zapewni nas, że to będzie w 2025 roku. Ja jeszcze ich ścisnę jako Dagmę i jeszcze będę to z ISET-em o tym rozmawiał na ten temat. Natomiast Paweł tutaj wspominał o ekspresie Jura, że ma być dostępny. Jest ta aplikacja dostępna, znaczy mają być poprawki związane z dostępnością. Tak się składa, że ja korzystam z ekspresu do kawy namiętnie, z Jury. I chodzi o to, że aplikacja jest dostępna, można zrobić praktycznie większość kaw tą aplikacją. I kawy cold brew, znaczy z wyjątkiem kawy cold brew, czyli przyrządzanej na zimno, z wyłączeniem grzałki, prawda, z pominięciem grzałki zaparzającej, tudzież bloku zaparzającego. Ale tutaj w tej dostępności to Pawłowi chodziło o to, podejrzewam, że ekspres, jeżeli to się potwierdzi, co Paweł mówi i na antenie Oxitude, co było mówione, to ekspres będzie można za pomocą tej aplikacji odkamienić, czy tudzież oczyścić z olejków kawowych, tudzież inne czynności konserwacyjne zrobić, bo dodajmy, że osoba niewidoma nie jest w stanie w ogóle z wyświetlacza tych czynności konserwacyjnych zrobić. I o to pewnie były prośby i protesty, żeby osoba niewidoma większość czynności jednak mogła tych konserwacyjnych zrobić przy pomocy ekspresu. Także tutaj jednak no, Pawłowi o to chodziło. A Jura jest naprawdę, jeśli chodzi o ekspresy premium, to jest jedna z renomowanych marek, taka jak WMF, taka jak Scherer. Oni mają praktycznie te same części, bo części są sprowadzane najprawdopodobniej z Niemiec, a montowany jest ekspres w Szwajcarii, przynajmniej te modele Z8, J8, J6, te najwyższe są montowane w Szwajcarii, a modele ENA w Portugalii, także no, to są ekspresy marki premium. Ekspresy Jura kupują nie tylko konsumenci, ale i restauracje, różnego rodzaju jakieś bary gastronomiczne, gdzie ich stać na to, żeby kupić ekspres wysokiej klasy.
1: No tak, bo te ekspresy nie są tanie.
0: I naprawdę zaświadczam wam, że mój ekspres, oczywiście ja go kupiłem zupełnie nowy z fabryki, nie psuje już mi się od 3 lat i mam go na gwarancji, bo miałem bardzo dużą promocję, że do 2025 roku, do 26 lipca jeszcze mam gwarancję na ekspres i myślę, że po gwarancji będzie mi długo i długo służył. Nic w nim się nie zepsuło, poza tym, że go trzeba było przejrzeć i tam dogłębnie wyczyścić przez człowieka tam do loty w samym środku ekspresu, bo po prostu mi tam mleko skisło. Ale poza tym, że mi mleko skisło, ekspres naprawdę sprawuje się bez zarzutu. Ja nie mogę na ekspres narzekać. No, czego o firmie DeLonghi i o firmie Philips nie mogę dobrego słowa powiedzieć, bo mi się te ekspresy zepsuły. Jeden mi się po 5 latach zepsuł Saeco, a drugi po 2. Także trzymam ze słowo firmy Jura. Myślę, że poprawią te błędy i naprawdę te ekspresy dla niewidomych będą coraz bardziej dostępne. No i że dodadzą też kawę cold brew do aplikacji, bo na razie z poziomu aplikacji kawy cold brew nie można zrobić, ani również odkamienić ekspresu zarówno, tudzież wyczyścić go z olejków kawowych. Ale myślę, że te błędy zostaną niedługo naprawione.
1: Dobrze, Mateuszu, to w takim razie dzięki ci za te informacje. Też byśmy sobie tego życzyli. Teraz myślę, że przejdziemy dalej. Jeżeli będziesz miał jeszcze jakieś tematy, to zadzwoń do nas potem, bo jeszcze...
0: Nie, na pewno nie będę, bo to są tylko tyle,
1: okay.
0: To jest tylko tyle tematów, które chciałbym poruszyć, a nie przeszkadzam już wam, przejdźcie sobie dalej. Pozdrawiam.
1: Dobrze, dziękujemy ci bardzo za telefon. Do usłyszenia. Tak trochę tutaj gonię, bo wiem, że Paulinę też
2: tak,
1: goni czas.
2: Ja może tylko powiem, że ja nie miałem nic konkretnego na myśli podając tego newsa, ja czytałem to, co przetłumaczyłem. Więc bardzo możliwe, że czegoś w tłumaczeniu nie wychwyciłem. Ja też tego ekspresu nie posiadam, więc temat typowo podałem z drugiej ręki. No ale miejmy nadzieję, że sytuacja się potoczy tak właśnie, że właściciele tych ekspresów będą zadowoleni. Ja to zinterpretowałem, że chodziło o dostępność, ale skoro no, aplikacja już jest w pełni dostępna, tylko funkcji jej brakuje, no to tutaj nad osobami widzącymi, w stosunku do osób widzących, na straconej pozycji nie jesteśmy.
3: No i teraz właśnie to małe zachwianie, że tak powiem, newsowe. Kącik newsów sztuczno-inteligentnych jest z reguły u nas w tej już części typowo technologicznej, w technikaliach. No ale dzisiaj Paulina właśnie musi wcześniej z nami się pożegnać, więc cóż, Paulino, dzisiaj dla nas przygotowałaś?
4: Duży kącik to i duże zachwianie. Ale no, w sensie no nie taki duży jak czasami, ale no myślę, że kilka fajnych rzeczy i spostrzeżeń wyłowiłam z internetu z tego tygodnia, także zapraszam. Pierwsza rzecz, o której dzisiaj opowiem, to są newsy ze sceny Anthropic, czyli dewelopera modelu Claude. Jest zaktualizowany model 3.5 Sonnet, który nie jest dostępny w bezpłatnym planie, przynajmniej dla mnie nie był, jak sobie chciałam go sprawdzić. I dostałam komunikat, że...
3: Sonet czy Opus? Bo Sonet chyba był właśnie.
4: Tylko, że Soneta zaktualizowali. O tym mówię, że on był, ale go teraz odświeżyli. I teraz Dostałam komunikat, że nie są w stanie z tym obciążeniem obecnym, które teraz jest, no bo wiadomo, ludzie testują, zapewnić wszystkim ludziom tego 3-5 Soneta, więc przełączyli mnie na coś, co nazywali 3-5 Haiku. I to jest też jakiś taki nowy model, który no podejrzewam, że to jest coś mniej więcej jak 4 Omini. Oni uważają, że to jest mniej szczegółowe, ale szybsze, no i w zasadzie inteligencją i jakimiś takimi jakością odpowiedzi dorównuje temu staremu opusowi. Więc gdzieś tam sobie rozwijają, ale to, co mnie zaciekawiło najbardziej, ale to, czego jeszcze niestety nie jestem w stanie przetestować, to jest to, że udostępniono API dla programistów, które jest w stanie interagować z kontrolkami systemu komputerowego tak jak człowiek, czyli klikać przyciski, wpisywać tekst. Z przeciąganiem i upuszczaniem jest jeszcze trochę problem, ale tam przewijać, nie wiem, coś zaznaczać i tak dalej. A co jeszcze ciekawe, ludzie robili sobie testy i sprawdzali, co się stanie, jak połączą po jakimś tym viewerze czy innym narzędziu do zdolnej kontroli iPhone'a i każą mu coś na tym iPhone'ie klikać. No i faktycznie obeszli to, że na telefon takiej funkcji nie ma, no ale zdalnie łącząc go z komputerem byli w stanie przymusić model do pracowania z telefonem. Więc no myślę, że otwiera się dla nas spora furtka, jeszcze co prawda właśnie mało osiągalna, bo z jednej strony są tylko te API i nie możemy tak sami bez znajomości programowania zasięgnąć tego zasobu, a z drugiej strony jest to jeszcze mocno nieprzetrenowane i podejrzewam, że tak naprawdę więcej niż my jesteśmy w stanie zrobić, no to ten model też nie będzie w stanie, bo ani jakieś przeciąganie, upuszczenie, ani podejrzewam, że nie byłby w stanie obsługiwać jakichś ręcznie malowanych interfejsów czy czegoś w tym stylu i na to będziemy pewnie musieli poczekać. Z drugiej strony, skoro był w stanie obsłużyć iPhone'a połączonego po zdalnym TeamViewerze, to może i? No nie wiem w sumie. Ale, no, ale jest to coś, co warto obserwować. Coś, co może nam na przykład pomóc z niedostępnymi aplikacjami, z graniem w gry, z automatyzowaniem rzeczy, które są dla nas trudne, bo na przykład trzeba, nie wiem, zapamiętywać, który niepodpisany przycisk to jest ten do zrobienia tej rzeczy i tak dalej. Więc no, myślę, że może to być dla nas jakaś tam rewolucja, jeżeli już będziemy mogli mieć do tego szerszy dostęp. Natomiast druga rzecz od Anthropica, już taka trochę mniejsza, na którą trafiłam przed chwilą, to jest taka, że dostaliśmy jako feature preview, czyli właśnie jakąś taką betę, narzędzie do analizy, w którym możemy sobie uruchamiać kod JavaScriptu i poza tym, że możemy właśnie współpracować nad kodem JavaScript i on będzie uruchamiany i sprawdzany, to możemy też na przykład wysyłać jakieś pliki PDF z danymi albo jakieś inne pliki właśnie z danymi i w JavaScriptie model będzie pisał kod, który pozwoli na tworzenie jakichś linii trendów, wykresów kołowych i innych reprezentacji tych danych, wizualizacji i tak dalej. Pytanie w sumie, jak to nam się przyda, ale no myślę, że najsensowniej byłoby to sprawdzić z tym płatnym planem, a zamiast kupować płatny plan, to sobie poczekam, aż firma mi go wdroży do mojego pakietu, więc jak już będę mieć, to podzielę się jakimiś spostrzeżeniami. Ale to, co mnie naprawdę zaciekawiło i to chyba będzie dla mnie game changer, byleby mi tego nie wyłączyli, bo takie rzeczy lubią szybko padać, to jest coś, co nazywa się Agenda Hero Magic. I to jest taka, no też jakaś sztuczna inteligencja na pewno musi za tym stać, że wchodzimy sobie na tą stronę, która jest podana, czyli agendahero.com/magic. Wpisujemy sobie jakiś tekst albo dodajemy jakiś plik. Dajemy tam Make a Magic, czy jak to się tam nazywa, ten przycisk. I dostajemy po prostu z tego tekstu wyodrębnione wydarzenia, które możemy sobie wszystkie za jednym machnięciem, za jednym kliknięciem zaimportować do na przykład naszego Google'a, do naszego Outlooka, albo też widziałam funkcję Other, tylko że ona mi nie chciała zadziałać. To pewnie jakiś plik ICS będziemy w stanie sobie stamtąd wyjąć. No bo właśnie jak to działa? Działa to tak, że wrzucamy jakiś tekst i są tam informacje o tym, gdzie jest jakie wydarzenie, kiedy, o czym ono jest, kiedy się kończy. No i na tej podstawie są tworzone wydarzenia na podstawie tych szablonów takich, które już są ustandaryzowane dla Google'a, dla Outlooka, dla formatów iCall. I dzięki temu jesteśmy w stanie sobie szybko, nie wiem, wrzucamy jakiegoś maila, w którym mamy, że no to cześć, zapraszam cię na to wydarzenie jeszcze na to. No i cóż, zamiast się bawić w ręczne tworzenie wydarzeń, to po prostu wrzucamy je na tą stronę tego maila i mamy wydarzenie już od razu gotowe. To, co mnie od razu tak jakoś troszkę zniechęciło, to było to, że był link podany w wydarzeniu, ale nie był on zawarty w location, czyli na to pole edycji lokalizacja zostało puste. No ale wiadomo, da się to edytować, więc na upartego mogłabym po prostu przekopiować to do tego pola i dopiero wtedy wyeksportować do Google'a. No ale to jest coś, co chętnie bym zobaczyła, więc pewnie będę się do nich odzywać, żeby to wprowadzili, i to naprawdę może być fajne. Jeżeli macie na przykład na jakiejś swojej uczelni, w jakiejś szkole wydruk albo plik PDF, albo plik Excela z planem zajęć, z jakimiś spotkaniami w pracy, z jakimiś innymi rzeczami, które ktoś wam po prostu wypisał w tekście, a lubicie flow kalendarza, no to jest narzędzie dla was i na ten moment już jest jakkolwiek używalne. Mogłoby być lepsze, ale jak na to, że jest darmowe, jak na to, że jest bez rejestracji, jak na to, że jest szybkie, proste i dostępne, no to dla mnie to jest super. Nowy Voice Design w 11 Labs. Miałam o tym zrobić jakąś dłuższą prezentację, miałam zrobić taki jakiś halloweenowy głos, który będzie reklamował nasz tyflo przegląd, ale powiem wam, że to jest dla mnie do kitu. Bo tak naprawdę o co chodzi? Chodzi o to, że 11 Labs zrebrandował swój voice design. Jeżeli pamiętacie, to kiedyś było tak, że wybierało się akcent, wybierało się wiek, wybierało się płeć, no i się dostawało głos. No i w zasadzie tyle można było z tym zrobić. Natomiast teraz jest bardzo pięknie, wchodzimy sobie w ten voice design, oczywiście musimy być użytkownikiem alfa i wchodzimy sobie w ten voice design i dostajemy pole edycji. Co prawda ono jest takie troszkę mało dostępne, w ogóle cały ten interfejs jest trochę mało dostępny. O ile ten filmik marketingowy naprawdę bardzo mi się podobał. Tam człowiek sobie wpisywał i to naprawdę w sumie dostępne te filmiki marketingowe robią. Człowiek sobie wpisywał złośliwy ogr, czy tam wkurzony ogr i mu wyskakiwał taki naprawdę głos, taki gruby, taki tego. Taki właśnie typowo ogrowy, bajkowy. Potem jakąś myszkę i taka podobna jak myszka Miki się wygenerowała. Natomiast no, ja to testowałam, właśnie chciałam zrobić jakąś taką jakąś prezentację, no ale w ogóle no słabo to wygląda.
3: Tak, po pierwsze, też mam podobne odczucia.
4: Po pierwsze te głosy bardzo łatwo się, nawet na preview, które miało z 500 znaków, to już zaczęło mi się ten głos tak nie wiem, jak to nazwać ładnie po polsku, ale no zaczął po prostu mieć artefakty już pod koniec. Te takie stare, które znamy z tych starych modeli głosowych, tego V1, czy jak to się nazywało. To właśnie mi się to przypomniało, słuchając tych głosów. Druga rzecz jest taka, że w zasadzie, pomimo że pisałam po angielsku te prompty, oczywiście nie żeby po polsku, bo po polsku to bym testowała dopiero jakbym sprawdziła, że to dobrze działa po angielsku, a nawet po angielsku to nie chciało działać dobrze, bo wpisałam jakąś śmiejącą się wiedźmę i w ogóle dwa z tych nagrań to były nagrania męskie. I jakby jeden to był taki nerd z odszumiaczem taki po prostu, a drugi to był taki zwykły gość z grubym głosem. To nie były w ogóle w żaden sposób przerażające głosy, a napisałam, żeby to był przerażający głos. Więc to w ogóle według mnie nie chce działać zbyt dobrze.
3: Ale nawet takie bardzo zdawałoby się standardowe rzeczy, na przykład niski, zadowolony głos dobry do reklam, czy jakoś coś tego typu, to też mi wygenerował kogoś z jakiegoś mikrofonu komputerowego, wcale nie miał niskiego głosu i wcale on nie był radosny, tylko jakiś taki zwykły,
4: taki
3: więc
4: zwykły.
3: To mam wrażenie, że im nie wyszło, bo nawet do takiego bardzo, do takich standardowych właśnie rzeczy, typu jakieś intro, jakiś głos w jakimś filmiku z prezentacją,
4: to się
3: do
4: nie
3: tego,
4: nadaje.
3: To nawet do tego to się nie nadaje, ten nowy voice design moim zdaniem.
4: No a trzecia rzecz, że to jest naprawdę słabo dostępne. Testowałam i z Chromem, i z Firefoxem, żeby wam powiedzieć, jak to działa. No i na Chromie jest taka rzecz, że jak wchodzimy w Create a New Voice, to zostajemy tylko z opcją Voice Design, więc nie możemy sobie sklonować głosu tak jak kiedyś, jeżeli nie mamy linka. Jedyne jak się da do tego wejść, to jest OCR, a pod klawiaturą, no chyba, że ja nie umiem używać czytnika ekranu, ale ani tabem, ani obiektówką, ani pełny ekran, ani nic nie dawało po prostu, żeby móc wybrać te pozostałe opcje, więc zostaje nam tylko ten nowy voice design. No i co, wchodzimy sobie w niego. Mamy dwa pola edycji. Jedno to jest prompt, a drugie to jest to, co ten głos ma, to, co te głosy mają wypowiedzieć, czyli preview.
3: I co ciekawe, tym preview może już być po polsku.
4: Tak, to prawda. I to też miałam w sumie powiedzieć, ale zapomniałam. Także dzięki. I ogólnie jest tak, że po tych polach edycji bardzo słabo się nawiguje, bo jak się czyta strzałkami góra-dół, to jest czytany tylko pierwszy znak, a jak się chodzi lewo-prawo, to jest czytane całe pole edycji i jesteśmy albo na jego początku, albo na jego końcu, więc bardzo słaba jest nawigacja po niewidomemu, więc najłatwiej jest, jeżeli piszemy te preview takie dłuższe, to wpisywać je sobie w notatniku i kopiować tam dopiero. Natomiast kolejna rzecz jest taka, że ja się złapałam na to, że po prostu napisałam sobie w preview jakieś w stylu, to jest test, zobaczymy jak to działa. Ale nie spełniło to wymogu, żeby wpisywać w preview tekst, który ma od 100 do 1000 znaków, tylko że w żaden sposób nie zostało mi to zakomunikowane do screenreadera, bo tak naprawdę przycisk Generate Voice, czyli stwórz głos, jest dostępny jak dla mnie tylko wtedy, kiedy mamy w trybie formularza na szczytnik ekranu nasze NVDA i tabem najedziemy na ten przycisk. Natomiast spod strzałek, spod nawigacji po przyciskach on nie jest dostępny. No a właśnie co gorsza, możemy sobie czekać w nieskończoność, jeżeli nie wstrzeliśmy się w ten limit znaków, bo nie zostanie nam to w żaden sposób ogłoszone. Jedyne, gdzie się tego dowiedziałam, to przez OCR. Ale jak już nam się uda wstrzelić w limit znaków, no to poczekamy chwilę i pierwszy głos nam powie to, co wpisaliśmy w to pole edycji. No i też przemieszczamy się tabem i mamy głos 1, głos 2 i głos 3, przyciski opcji, które możemy sobie przełączać, żeby słyszeć te podglądy. No i później mamy przycisk zrób ten głos, czyli wtedy nam się on pojawi na liście, jeżeli już wiemy finalnie, że będziemy chcieli go testować. Więc to jest to. Jeśli chodzi o koszta, no to jest pobierana, jakby jest pobierane, są pobierane nasze znaki za jeden podgląd, czyli za tyle znaków, ile napisaliśmy w podglądzie do głosu. Głosy generują się 3, ale jest to pobierane raz. I to jest tak naprawdę tyle, co mogę powiedzieć. Przy okazji, jak już patrzyłam na Eleven Labs, to sobie skorzystałam z tego Conversational AI, czyli, ale to nie wiem, czy nie było opisywane kiedyś już, bo to jest nie taka nowa funkcja.
3: To chyba wszystko.
4: Znaczy nie, bo zapytałam się, czy było opisywane.
3: Ja próbowałem tam wejść jeszcze raz w tego Eleven Labsa, bo ja aż takich problemów nie miałem i nie wiem, czy to zostało pogorszone później, czy to zostało poprawione, bo nie wiem, kto z nas sprawdzał później te funkcje.
4: Ja sprawdzałem dzisiaj.
3: Aha, to ja znaczę wcześniej, więc to chyba musieli pogorszyć, bo ja nie pamiętam dokładnie problemów, na które się natknąłem, ale nie kojarzę, żeby one były aż tak duże, jak opisujesz.
4: Okej. No, natomiast, w sumie nie powiedziałem jeszcze o Firefoxie, że w Firefoxie jest jeszcze lepiej, bo jak się da create a new voice, to mamy tak naprawdę pustą, niedostępną stronę. I tylko OCR-em jesteśmy się w stanie wklikać w tą opcję, która nas interesuje, albo tylko bezpośrednim linkiem. Więc to już jest kompletnie skopane. Natomiast ten Conversational AI, który sobie przetestowałam dzisiaj, on już jest od jakiegoś czasu, ale nie wspiera polskiego i w sumie jest słaba jakość z tego modelu, więc nie zachwyciło mnie to. I to jest w sumie koniec newsów o Eleven Labsie. Natomiast mamy jeszcze... dwa newsy. Pierwszy news jest o aferze w Off Radio Kraków, którą nazwałam sobie roboczo oferą. A mianowicie o co chodzi? Off Radio Kraków w tamtym tygodniu postanowiło przebranżowić się w celach eksperymentalnych na radio tworzone niemal w całości przez sztuczną inteligencję. Zatrudniło sobie trzech prezenterów. Był tam Jakub Kuba Zieliński, który pasjonował się nowinkami technologicznymi i produkcją dźwięku. Była Emilia Emi Nowak, która pasjonowała się popkulturą i taka po prostu zwykła dziewczyna, powiedziałabym. I jeszcze Alex, i to była osoba, która przybliżała kulturę queer i była aktywistą co do spraw społecznych, równości, płci i tak dalej. No i o co chodzi? Chodzi o to, że ludzie podnieśli larum na to, że radio publiczne pozwala na to, żeby działa się manipulacja i żeby sztuczna inteligencja przejmowała stery tam, gdzie liczy się rzetelność, głębia przekazu.
1: Ja myślę, że tu nawet nie o manipulację chodziło. Tu bardziej larum podniesiono dlatego, że sztuczna inteligencja zastępowała de facto ludzi. To tak naprawdę przede wszystkim tu był problem, bo jeszcze o tej dezinformacji to tak naprawdę trochę później można było się przekonać. Ale to pewnie do tego dojdziesz.
4: Tak, właśnie miałam to sobie ładnie, spójnie zgrać, dlatego tak to w takiej kolejności to mówiłam. No ale właśnie przede wszystkim chodziło o to zastępowanie pracy i był taki post Mateusza Dębskiego o tym, że kilkunastu ludzi, mediów, osób twórczych, dziennikarzy, dziennikarek i tak dalej straciło pracę. Dosłownie było powiedziane, że wyleciało z pracy w Off Radio Kraków. W związku z tym, że postanowiono oddać stery sztucznej inteligencji. No i właśnie on był takim przewodnikiem tego larum, mam wrażenie. Tworzył petycję, pod którą podpisało się kilkadziesiąt tysięcy ludzi, żeby zrezygnowano z tego eksperymentu, że przez to, że to są media publiczne, to w ogóle nie powinno się tak dziać, że jedna osoba sobie decyduje o tym, że ludzie zastępowani są przez sztuczną inteligencję i z dnia na dzień tracą pracę. Natomiast w oświadczeniu było napisane, że tak naprawdę słuchalność Off Radio Kraków była bliska zeru, a ludzi, którzy stracili pracę, no to tak naprawdę została z nimi rozwiązana umowa o współpracę, a
1: czy
4: w tej umowie...
1: Nie przedłużono jej.
4: Nie przedłużono, tak. I w zasadzie było tam zlecenie na jedną audycję w tygodniu, po jednej audycji prowadzili sobie ci ludzie, więc mówienie o mówienie o tym, że ludzie wylecieli z pracy, jest według mnie dość przerostem formy nad treścią, dość mocnym. Dlatego, że jeżeli z jednego zlecenia na jedną audycję w tygodniu człowiek piszący tego posta uczynił pracę, czyli no, umówmy się, człowiek jak słyszy, że ktoś wyleciał z pracy, to ma takie, aha, czyli teraz nie ma za co żyć, nie ma swojego głównego źródła dochodu i jest zostawiony na lodzie tylko dlatego, że jeden człowiek zdecydował sobie o tym, że zatrudni sztuczną inteligencję. Natomiast no jeżeli Off Radio Kraków pokrywało się tematycznie z Radiem Kraków Kultura i z Radiem Kraków, słuchalność miało no właśnie niemalże zerową i głównie była tam po prostu muzyka, no to nie uważam, że właśnie to, że to jest medium publiczne, no to właśnie tym bardziej powinno zobowiązywać, żeby nie zostawały wydawane pieniądze na coś, z czego ludzie nie korzystają, tak? Więc ci ludzie zostali, no nie zostały przedłużone umowy. No i cóż, zaczęła się era sztucznej inteligencji, chociaż to jest troszkę na wyrost. Były tam jakieś komentarze, że jest to otwarcie bramy do świata pozorów i manipulacji. Nie wiadomo czego jeszcze. No tylko, że właśnie kto bardziej manipuluje? Czy AI, które tak naprawdę jest zwyczajnym...
1: No modelem jest
4: zwyczajną barwą głosu. Właśnie nie modelem językowym. Nie modelem językowym. Bo
3: tak, ale kto tam przygotowywał te rzeczy do...
4: Skrypty były przygotowywane przez ludzi, którzy tam pracowali.
1: I tu właśnie zmierzamy, słuchajcie, do sedna tego tematu, do sedna sprawy, przynajmniej jednego wątku. Zresztą my już na temat Offradia też rozmawialiśmy w ostatnim wydaniu RTV, też myślę, że warto, żebyście sobie również i tej audycji posłuchali. Natomiast tak streszczając jeszcze tutaj i odnosząc się do tego, słuchajcie, jeżeli rzeczywiście sztuczna inteligencja miałaby zawładnąć anteną radiową i jeżeli rzeczywiście miałoby to mieć na celu optymalizację kosztów i tanim kosztem chciano by dać słuchaczom naprawdę ciekawy produkt, to ta sztuczna inteligencja tych trzech wirtualnych prezenterów powinno prowadzić ten program 24 godziny na dobę. A tak naprawdę prowadziło przez 6 godzin dziennie, czyli po 2 godziny miał każdy z tych prezenterów. Mnie tylko zastanawia, ile czasu tak naprawdę trwało wygenerowanie skryptów i poprawianie tego, żeby to jakoś sensownie brzmiało i żeby to rzeczywiście było w miarę fajne i w miarę ciekawe. Wcale się nie zdziwię, jeżeli przygotowanie takiego programu trwało dłużej, może nie niż 2 godziny, tak, na jednego prezentera, ale myślę, że człowiek, który by miał usiąść i nagrać tak zwane voice tracki, czyli po prostu wejścia wkomponowane w muzykę, pomiędzy muzykę, zrobiłby to sprawniej.
3: Być może, tylko trochę nie wiadomo. Ja mam jeszcze taką też kwestię, być może tutaj będę tutaj trącał jakieś, nie wiem, teorie spiskowe być może dla niektórych, być może nie wiem, ale też mi się wydaje, że no tutaj każdy dba o swoje, to znaczy, no jeżeli sztuczna inteligencja, albo nawet nie sztuczna inteligencja, ale jeżeli do sklepu wchodzą, nie wiem, kasy samoobsługowe, kioski, które no jednak sprawiają, że pracowników fizycznych potrzeba coraz mniej, jeżeli w magazynach jest coraz więcej też robotów, komputeryzacji i tego wszystkiego, co się już od dawna dzieje, to media zazwyczaj nie podnoszą tutaj głosów takich, że znaczy, no nie krzyczą, że ojej, źle się dzieje, bo tutaj jest tylko no mówią, że no fajnie, bo no
1: tak,
3: teraz
1: no
3: będzie
1: postęp,
3: szybciej.
1: Tak, będzie lepiej,
3: tak,
1: fajnie.
3: Natomiast jeżeli to wchodzi w działkę mediów, no to dziennikarze no piszą, że no to już jest niefajnie, bo to dotyczy ich osobiście.
1: Dokładnie. I tu, Tomku, ja się absolutnie z tobą w pełni zgadzam, bo tak naprawdę okej, to jeszcze nie jest ten moment, żeby sztuczna inteligencja była w stanie poprowadzić samodzielnie program w takim radiu, nawet komercyjnym. I ja nie mówię już o audycji na miarę radia publicznego, która to jednak bardzo często jest zdecydowanie bogatsza w treść, jest lepiej przygotowana. No, kilka osób czuwa nad taką audycją. Ja nawet bym już tu postawił temat tej sztucznej inteligencji w takim radiu komercyjnym, żeby to były jakieś krótkie wejścia o niczym, która jest godzina, jakie radio i tak dalej, i tak dalej. Nawet tak proste skrypty na chwilę obecną ktoś musi przygotować, ktoś musi jeszcze przeczytać, sprawdzić, wygenerować. To się nie dzieje automatycznie i jeszcze takich narzędzi nie ma.
3: Być może, ale ja naprawdę czekam na radio, w którym będzie można, nawet niech to będzie przygotowywane, ale masz ileś muzyki do wyboru, jakby czego chcesz słuchać, masz ileś głosów do wyboru, którymi chcesz to mówić, ileś
1: tematów.
3: Powiedzmy tematów, tak, i bo nie wiem, kiedy chcesz mieć wiadomości tak mniej więcej i jak często i jak długie.
1: Jak często,
3: tak?
1: Chcesz mieć wejścia i na jaki temat? Na przykład co piosenkę, co dwie, co trzy, jaka to ma być muzyka, jaki ma być, nie wiem, ten prezenter, czy jakiś taki stateczny, czy jakiś taki wesoły i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, gdyby to było takie proste, to podejrzewam, że Spotify czy inne platformy streamingowe to już by dawno to zrobiły, żeby uatrakcyjnić
3: pytanie,
1: słuchanie
3: swoich
1: produktów.
3: Proste to proste, ale też pytanie, no bo wiesz, to zawsze jest jak zwykle, jak nie wiadomo o co chodzi. No bo wiesz, taki produkt musi się też spiąć finansowo. No bo jak się okazuje, Spotify zrobi sobie playlisty wygenerowane, i już, i tak ma słuchaczy, i tak dużo osób w samochodach teraz słucha z tego Spotify'a, więc być może niedługo nadejdą właśnie jakieś takie produkty, no zobaczymy, ale wydaje mi się, że jest na to szansa.
1: Oczywiście.
3: Tak mi się jakoś dziwnie wydaje, że...
1: Natomiast wiecie, to jeszcze tylko nawiążę do jednego tematu. Radio GPT to jest taka oferta dla amerykańskich rozgłośni radiowych jak na razie. I oni mają takie swoje radio demonstracyjne, które ma pokazać, co to może. I rzeczywiście brzmi to dosyć atrakcyjnie. O, to naprawdę wejścia częste, muzyka i tak dalej, i tak dalej. Tylko ja sobie tego posłuchałem i sprawdziłem, jak to się ma do czasów, w których te wejścia były przygotowywane. I słuchajcie, tam te wejścia są sprzed kilku, a nawet kilkunastu miesięcy, a to miało być zawsze aktualne, więc to nie jest jeszcze tak, że sztuczna inteligencja jest w stanie przygotować sam program, w całości program radiowy. Nie, jest w stanie wypowiedzieć oczywiście różne frazy, jest w stanie wygenerować tekst, który będzie miał jakiś tam sens, ale do tego wszystkiego, żeby to spiąć jako jeden konkretny produkt, to na razie cały czas jest jeszcze potrzebny człowiek.
3: No i dlatego też bardzo często to powtarzamy, nie tylko my zresztą, że sztuczna inteligencja jest przede wszystkim wsparciem człowieka, a nie zastępuje go całkowicie. Przynajmniej na chwilę obecną.
4: Okej, okay, no i to jest tyle z tego newsa, natomiast został mi jeszcze...
1: No jeszcze, Paulino, tutaj taki jeden wątek z tego ofradia. Wisława Szymborska, tak?
4: A, no w zasadzie tak. Był jeszcze taki wątek, że jedna z tych prezenterek, czyli Emilia, dostała za zadanie stworzyć wywiad z Wisławą Szymborską. Przypomnijmy, że jest to nieżyjąca nasza noblistka, która zmarła 12 lat temu. No i cóż, rozmawiały o tegorocznej Nagrodzie Nobla, o literaturze koreańskiej, o Oldze Tokarczuk, o Instagramie, o rzeczach, których no jednak siłą rzeczy Wisława Szymborska nie może znać. No i też właśnie było to bardzo kontrowersyjne, no bo nigdy nie wiadomo, czy na pewno tak Wisława Szymborska wypowiedziałaby się na te tematy, o których rozmawiała jako swój awatar. Natomiast Fundacja Wisławy Szymborskiej zgodziła się na to, żeby tak... na to, żeby taki wywiad został przeprowadzony. Widzieli ten tekst.
3: Konsultowany był ten tekst.
4: Tak, był konsultowany i wyjaśnienie było takie, że w zasadzie Wisława Szymborska była osobą bardzo wesołą, pozytywnie nastawioną, żartobliwą, więc na pewno nie miałaby nic przeciwko, gdyby dowiedziała się, że takie coś istnieje.
1: Ale wiecie co, to jeszcze tak a propos, ostatnimi czasy Facebook atakuje mnie taką jedną reklamą pewnego serwisu, to też trochę tak w kontekście zbliżającego się dnia, kiedy będziemy wspominać nieżyjących naszych bliskich. Otóż reklamuje się tam pewien serwis, zdaje się, że za około 1000 zł możemy sobie stworzyć za pomocą sztucznej inteligencji awatara naszego bliskiego zmarłego, stworzyć oczywiście o nim jakąś tam biografię z użyciem tej sztucznej inteligencji. Im więcej treści tam wrzucimy, to oczywiście tym lepiej. Jeżeli mamy jakieś próbki mowy, co w dzisiejszych czasach jest coraz częstsze, że będzie można, powiedzmy, po naszych bliskich jakieś takie dźwiękowe pamiątki gdzieś tam wrzucić, no to będzie można sobie koniec końców, po pierwsze, stworzyć awatara i z nim rozmawiać, teoretycznie właśnie w taki sposób, jak ta nasza bliska osoba rozmawiałaby z nami. No oczywiście wiadomo, że to można tylko domniemywać, że to tak by było, bo nigdy tego nie wiemy z pewnością. A jeszcze w dodatku będzie sobie można wygenerować kod QR, umieścić na grobie i wszyscy zainteresowani będą sobie mogli z tym, z naszym bliskim porozmawiać, Jezus, pobierając Maria odpowiednią aplikację. No także słuchajcie, to już idzie w tę stronę. Nie testowałem, jest jakaś nawet wersja demonstracyjna, że sobie z jakimś takim losowo wygenerowanym awatarem można porozmawiać. Nie testowałem tego, ale no ciekawe. Myślę, że kiedy my będziemy znikać z tego świata, to już...
4: To już to spokojnie będzie.
1: To już to tak, to już po sobie coś zostawimy.
3: To jest całkiem możliwe. Chyba zasadzi jeszcze jeden news.
4: A tak, jeden minus jeszcze został właśnie, ale malutki, także zapomniałam. W grudniu OpenAI ma wypuścić swój model Orion i to jest chyba jakieś rozszerzenie tego, co teraz znam jako O1 Preview. Tylko, że nie ma tego wypuścić tak, jak zwykle wypuszcza swoje modele, czyli od razu do ludzi przez stronę czata GPT. Tylko pierwsze mają go otrzymać firmy, które współpracują z OpenAI, które ściśle współpracują z OpenAI, dodajmy. Natomiast myślę, że przynajmniej takie są spekulacje, że na początku przyszłego roku może to zostać wydane jako chat GPT-5 do publicznej już wiedzy i wglądu. Natomiast w listopadzie ma się pojawić ten model w Azurze. No i cóż, z tego co można się spodziewać, no to będzie jeszcze lepiej wnioskował, lepiej liczył, programował i tak dalej. Natomiast pewnie na usprawnienia kreatywne, takie większe i solidniejsze, będziemy musieli poczekać jeszcze. No i to tyle z obecnych newsów.
3: Mamy kilka wiadomości na WhatsAppie i przynajmniej część z nich będę w stanie odtworzyć. Mamy wiadomość od Sylwestra. Zaraz ją odtworzę. O, już mogę ją odtworzyć.
5: NVDA 2024.4 i działa spokojnie. Mam do was pytanie w sprawie tego odtwarzacza książek mówionych DAISY Orion Plus, bo tam okrojone podcasty, nie ma tyflo podcastu w zestawie. Tak samo radia internetowe, też chyba okrojone częściowo. Nie ma tyfloradia w zestawie. Jak to jest? Co to jest? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie.
1: Ja myślę, że to jest pytanie, które należałoby zadać przede wszystkim producentowi, dystrybutorowi tego urządzenia. Ewentualnie, jeżeli istnieje tam możliwość dodawania własnych podcastów i stacji radiowych, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki strumień Tyfloradia czy adres do kanału RSS Tyflo Podcastu dodać. To jest w ogóle ciekawe, bo z tego co wiem, to przynajmniej w tym Orionie, który był dystrybuowany przez ECE, to zarówno Tyflo Podcast, jak i Tyflo Radio są.
2: Ja też kojarzę, że chyba gdzieś tam z kimś rozmawiałem, kto kiedyś testował tego Oriona i tam dało się coś wyszukiwać. Ja nie wiem, czy to nie jest kwestia jakiegoś tam potem dotarcia do katalogu, może trzeba wejść jakoś osobno w katalog, ale chyba coś tam się dało wyszukać. Mam nadzieję, że nie mylę teraz tego z jakimś innym urządzeniem, bo swego czasu trochę się nasłuchałem takich różnych informacji.
3: Mamy jeszcze wiadomość od Mileny. Tylko, że nie słychać, ale już.
6: Witajcie, z tej strony Milena. Pierwsze pytanie. Zastanawiam się często, bo Paulina tutaj podaje, że też zaglądacie na tyflo podcastowy serwer Discord. No tylko jak podajecie na przykład jakieś formy kontaktu tam później, powtarzacie je, to już na przykład o tym Discordzie nie wspominacie. Nie wiem dlaczego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Posiadam aplikację Bilkom Bilety i często kupuję w niej bilety. I czasami mam tak, że jak kupuję bilet i przychodzi pan konduktor, mi go wiadomo sprawdzić, no to normalnie zeskanuje tym swoim urządzonkiem i bez problemu idzie. Wszystko widać i tak dalej. No i super, ale czasami się zdarza tak, że pan konduktor mówi, że po prostu jest za ciemny ekran i należy go rozjaśnić. Czy też z takim czymś się spotykacie? Jeżeli tak, to jaki macie na to sposób? No bo ja wchodzę w ustawienia i tam ustawienia, ekran i jasność i to rozjaśniam, ale to nic nie daje. Nadmieniam, że używam trybu ciemnego. Nie wiem, czy to też jakiejś różnicy nie ma. To jest druga sprawa. Trzecia kwestia.
7: Wyślij przycisk.
6: To jest taka, słuchajcie, mam plik audio, znaczy audio w plik w formacie MP3. Jest to tak zwana relaksacja. I jak to sobie wrzucę na Oriona, no to troszkę jest mi to za cicho, wiadomo. Jak zgłośnię tam na poziom 7 czy 8, to jest ok. Ale mam pytanie, czy da się jakoś, bo pewnie się da, czy da się jakoś, jeżeli tak, to czy da się jakoś ten plik zgłośnić? A jeżeli tak, to jak i jakim programem? To i mam taką małą prośbę. Jak są prezentowane podcasty, na przykład Arka Świętnickiego, no to nie dość, że on mówi razem głównie z voiceoverem, na przykład jak pokazuje coś tam na Macu, no to jeszcze ten voiceover strasznie szybko mówi. Czy po prostu dałoby radę, jeżeli osoby prezentujące pokazują coś, żeby po prostu zwalniały te swoje gadacze? No bo wiadomo, nie każdy rozumie, co jest wypowiadane, jeżeli jest mowa szybko ustawiona. Pozdrawiam i będę słuchać dalej.
1: Jeżeli o Discorda chodzi, to tu jest po prostu kwestia taka, że ten serwer jest dosyć mało uczęszczany i najzwyczajniej w świecie, dlatego jakoś specjalnie nie podajemy jego adresu. Myślę, że można by było coś z tym w przyszłości zrobić, żeby trochę ten serwer rozruszać i to jest rzeczywiście fakt. Co do Bilkoma, ja akurat z Bilkoma nie korzystam, natomiast używam zazwyczaj Koleo i tam przeważnie wystarczy, ja po prostu wyłączam voiceovera na czas pokazania biletu i to dosyć często rozwiązuje problem, ale tu rzeczywiście może być kwestia tego trybu ciemnego, który jest włączony.
2: Zdaje się, że aplikacja PKP Intercity, ta nowa, która jest jaka jest, ale jest, ma przycisk w ogóle na ekranie, rozjaśni ekran. Tam, gdzie się pokazuje bilet, z tego co pamiętam. Więc można kliknąć i to się od razu gdzieś tam.
1: Tak, bo to też zrobi. Różne bilety różnych przewoźników, mam wrażenie, się w różny sposób zachowują. Z Intercity ja nigdy nie miałem problemu, ale już na przykład z Regio to bywało, że konduktor miał problem ze skanowaniem tego biletu z telefonu. Nie wiem, od czego to zależy, natomiast no, takie są moje obserwacje. A jeżeli chodzi o podcasterka i to, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o syntezę, no to jest odwieczny problem. Jednym jest za wolno, innym jest za szybko. Tutaj myślę, że postaramy się coś z tym zrobić, aczkolwiek nie w każdej audycji, no nie w każdej audycji też ma to aż taki duży sens, żeby tę syntezę aż tak bardzo zwalniać, szczególnie jeżeli tych opcji, tych ustawień jest naprawdę dużo, bo wtedy to one by się rozciągały jeszcze do naprawdę dużo i objętościowych materiałów. Czy coś jeszcze? A, głośność pliku. W przypadku MP3-ek tu pewnie ty, Tomku, też coś polecisz, natomiast najprościej i bez strat można sobie taki plik podgłośnić, jeżeli to jest MP3-ka, aplikacją MP3 Gain. Starym, dobrym MP3 Gainem. Na jego temat jest podcast sprzed lat wielu, ale ta aplikacja się nie zmienia. Ona jaka była, taka jest. Robert Łabęcki, jak dobrze pamiętam, tego MP3 Gaina pokazuje, więc
3: być może
1: za pomocą jej można coś takiego zrobić.
3: To znaczy czasami jest też tak, że to jest owszem ciche, ale jeżeli się to przygłośni, to być może może dojść do mimo wszystko jakichś przesterowań gdzieś, bo po prostu być może to jest źle jakby zmasterowane nagranie, wtedy może być coś takiego. Ale być może faktycznie MP3 Gain sobie z tym poradzi.
1: Tylko ja uczulam od razu, że domyślne ustawienia MP3 Gaina generują dosyć ciche pliki. Tam trzeba trochę poeksperymentować z tymi właściwymi ustawieniami, jeżeli chcemy uzyskać naprawdę fajną głośność. No i posłuchać podcastu też warto.
3: Tak, a ja niestety nie znam takiego programu, który by się po prostu uruchamiało, by mu się mówiło, zrób głośniej, by to robił głośniej, tak? No bo można oczywiście, nie wiem, w Goldwave'ie przygłośnić, w paru jeszcze innych rzeczach, natomiast no tu zawsze może rzeczywiście gdzieś tam troszkę popsuć ten dźwięk. No ciężko tak.
2: Ja zazwyczaj robię to Audacity w ten sposób, że zgłaśniam całą ścieżkę. To jest skrót Alt-Shift i strzałki góra-dół manipulują tą głośnością i to jest tyle fajne, że ja mogę sobie to robić na podglądzie, czyli słucham pliku, znaczy słucham sobie tego, co chcę zgłośnić i to nastawiam po prostu tym skrótem i jak osiągnę już tą głośność, którą chcę, oczywiście no, słyszę to w danej chwili, tak, więc być może nieumyślnie wybiję jakieś tam głośniejsze dźwięki na jakiś niewyobrażalny, przesterowany poziom, ale raczej mi się to jeszcze nie zdarzyło, no to jak osiągnę tą spodziewaną głośność, to eksportuję ten plik, tak, i tak to robię.
3: No może, tylko właśnie no tutaj kwestia jest tych ewentualnych przesterów. Mam jeszcze wiadomość tekstową od Bartka. Witam serdecznie. W zeszłym tygodniu dzwoniłem do Was w sprawie zmiany hasła na mojej poczcie Outlook. Z przyjemnością mogę poinformować, że problem udało mi się rozwiązać. Sprawa wydaje się dość troszeczkę dziwna. Okazało się, że przycisk reset hasła był zdublowany. Kiedy kliknąłem w ten drugi przycisk, przeniosło mnie do następnego etapu. O dziwo, udało się to zrobić na Firefoxie. Pozdrawiam, Bartek. I mamy jeszcze dwie wiadomości. Ja z reguły te wiadomości staram się odrobinkę tutaj czyścić z jakichś tam z jakichś takich, nie wiem, z ciszy, ale w tej wiadomości z jakiegoś powodu nie udało mi się tego zrobić, więc można powiedzieć, jest jak zostało nagrane.
7: Nagrywanie bez przerwy.
8: Witam serdecznie. No, po tej stronie oczywiście ja i w swoim imieniu Marcin, tak jak od czasu do czasu piszę, no to teraz dzwonię, tak teraz postanowiłem napisać. Mam dla Państwa bardzo dobrą informację, właściwie nie wiem, o ile to u Państwa, u Was, ci, którzy właściwie testują Suno AI i tak dalej, od zawsze, na zawsze i tak dalej. Dostałem taką informację na Discordzie, że Suno AI

0: wpisać sobie suno.com/iOS w Google i wyjdzie Państwu na główek Suno Make Music on App Store, Apple i tak dalej. To o ile będziecie w ogóle Państwo to mieli, bo ja to miałem, to jeżeli będziecie mieli ochotę przetestować tą aplikację, no z dostępnością nie jest tak do końca może super, ale jakoś obsługiwać się da. Ale jeżeli będziecie chcieli to przetestować, jak najbardziej polecam. Czego brakuje w Suno AI webowym, a czego brakuje w Suno AI jako aplikacja oficjalna? Przede wszystkim tak, nie widzę w aplikacji możliwości kontynuowania utworu od któregoś punktu, od którejś minuty i tak dalej, od którejś tam, no właśnie, od którejś tam sekundy, minuty i tak dalej. No tego nie widzę, tego niestety nie widzę i to mi trochę utrudnia rzecz z taką, że można sobie jakimś zrobić utwór. Ale za to jest inna rzecz, która jest tutaj w Suno AI. Stworzenie utworu na podstawie zdjęcia lub nagrania lub jakiegoś pliku wideo, ale jak już załadujemy plik wideo lub zdjęcie, tu niestety jest zgrzyt. Dlaczego? No nie do końca jest to dostępne. Pola edycyjnych mamy kilka, żeby wprowadzić jakieś informacje typu co chciałbym powiedzieć o tym utworze, jaki ma być styl, co w tej scenie jest i tak dalej, ale to jest zgrzyt. I nie wiem, czy to nie przyda się eksploracja po ekranie, dlatego że będą Państwo mieli utrudnienie, bo w momencie, kiedy Państwo się przesuwają po ekranie, zmienia się nazwa i tytuł pola edycyjnego, a to się wiąże z tym, że w ogóle się zmienia pole edycyjne i nie ma możliwości wypełnić wszystkiego naraz tych pól edycyjnych, tylko po prostu jest, no, tak się po prostu zmienia, przeskakuje jakby kursor. Nie wiem do końca, by wytłumaczyć to fachowo, ale no mówię jak jest. Także proszę mieć to na uwadze, ale póki co aplikacja jest. Aplikacja działa na takich samych procedurach, zasadach i tak dalej. Mamy 600 gdzieś tam kredytów, 700 dziennie, no 50 dziennie niby, ale tam jest chyba i 600 gdzieś tam za każdym razem, jak się wejdzie na stronę. Są pakiety Pro Premier, są pakiety roczne, miesięczne. Jak najbardziej jest wczesny dostęp do nowych funkcji, chyba tak. Co? No to byłoby dla mnie na tyle, jeżeli chodzi o Suno AI. No widziałem, a propos nowego voice designu w 11appsie, widziałem to osobiście. Jeszcze nie testowałem, ale oglądałem filmik na bazie tego. Będzie o tym oczywiście w audycji. No i powiem tylko tyle. Robi wrażenie, nie zawsze, ale czasem robi naprawdę dobre wrażenie. Można naprawdę pogłówkować, żeby ten głos sobie stworzyć. Jeszcze tego nie testowałem, ale tą informacją się podzielę. Może w następnej audycji, jak ja to rzeczywiście ogarnę. Na razie póki co żegnam się z Państwem, bo tu mam telefon od kolegi. Kolega do mnie dzwoni. Jeszcze mu tam wysłałem parę utworów zrobionych na Logiku i na Suno. Tych w audycji pokazać niestety nie mogę.
1: Tymczasem mamy telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
2: Halo?
1: Halo?
2: Sławek z tej strony.
1: Cześć Sławku, słuchamy.
2: Witamy, Sławek z tej strony. Ja chciałem powiedzieć o takiej rzeczy. Ja zwróciłem uwagę na przykład, jak była na początku mowa o tych właśnie nawigacjach, o łapach Google, to na przykład jak miałem zainstalowane Lazarillo, to był problem na przykład takiej sytuacji, takiej kwestii, że mówiło mi na przykład, że coś jest za mną z tyłu, a było z przodu, coś jest po prawej, a było po lewej stronie, tak. Nie wiem, czy to miało związek z tym, że szedłem inną trasą, niż on mi proponował, czy co, nie wiem.

0: Druga sprawa dotycząca tych właśnie czytników ekranu, tych skrzyni zerów różnych, na przykład, nie wiem, bo ja słuchałem tych podcastów, na pewno są już starsze podcasty, to już pewnie też inaczej, ale takie czytniki ekranu jak Shine Plus na przykład, czy tam właśnie, czy bo też był swego czasu Prudence, ale chyba zniknął na razie, nie wiem.
1: Jeżeli chodzi o Shine Plus, to na pewno już go nie ma, a z Prudence'em jak ta sprawa wygląda?
2: Wróciłam do siebie, powiem. Prudence w zasadzie zniknął ze sklepu Play, ale to gdzieś tam jest chyba dalej rozwijany, z tego co wiem. Nie jestem jego użytkownikiem, więc nie wypowiem się na ten moment. Natomiast jest grupa na Telegramie, są jakieś różne czaty na jego temat, więc na pewno on jakoś tam żyje. To jest tak naprawdę tyle, co mogę o nim powiedzieć. Proszę?
0: Ze sklepu Play właśnie chyba zniknął.
1: Tak, tak.
2: Tak, ze sklepu Play zniknął. Ale żyć żyje.
0: No to by było chyba w sumie na tyle, co chciałem się zapytać. Jak coś tam jeszcze mi się przypomnie, to będę się kontaktował.
1: Jasne. Dzięki za telefon. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Dobrze, pozdrawiam.
3: Tymczasem mamy jeszcze wiadomości na WhatsAppie. Na razie odtworzę jedną, przygotuję pozostałe i potem odtworzę te pozostałe.
4: Dzisiaj to nagłówek na liście.
5: URL czy URL? Jak to się pisze?
3: Taka króciutka wiadomość. To się pisze URL, jeżeli o tym samym myślimy oczywiście.
1: Po prostu chodzi o adres. URL to jest tak, ni mniej, ni więcej jak adres internetowy.
3: To ja będę przygotował sobie odtwarzanie wiadomości, które tutaj nadeszły, kilka mamy. A może tymczasem, Pawle, co tam na wystawy Sideworld w Tokio?
6: No więc dalej jesteśmy w fazie przedwystawowej, czyli są kompletowane wywiady z wystawcami, którzy dopiero się pojawią, bo przypomnijmy, Sideworld, czyli japońska wystawa technologii dla osób z dysfunkcją wzroku, odbędzie się właśnie w ten weekend, kiedy my mamy wolne, kiedy właśnie wspominamy naszych zmarłych. Japończycy zbierają się na konferencję, niewidomi przynajmniej. Ci, którzy są zainteresowani i różne cuda tam pewnie zobaczą. Przypuszczam, że będzie też wtedy więcej materiału z samej konferencji, już nie tylko takie wywiady przed, ale będzie troszeczkę już relacji z samego wydarzenia. A mamy na ten tydzień, przynajmniej mi udało się przygotować kolejne dwa wywiady i to są dwa ostatnie, jakie na razie są dostępne w JBICT, czyli w japońskim podcaście, który tę konferencję relacjonuje. Są to mianowicie firmy Autotechnik i firma Foraker Japan. Autotechnik jest to firma, która od lat 80. zajmuje się kontrolą jakości przy produkcji samochodów, różnymi takimi procesami właśnie motoryzacyjnymi. A dla osób z dysfunkcją wzroku przygotowują dwie rzeczy. Po pierwsze, pracują nad konceptem czegoś, co ma osobę niewidomą ostrzegać przed nadjeżdżającym samochodem elektrycznym. I tutaj znowu mamy do czynienia z prototypem, więc wszystko na razie jakoś ewoluuje. Na razie jest to urządzenie, ale nie do końca jeszcze wiadomo, jak wygląda, w jakiej będzie formie, bo to prototyp i to taki we wczesnej fazie rozwoju. Ale docelowo pewnie będzie to aplikacja mobilna na smartfona, więc na razie tutaj firma jeszcze się zastanawia, jak tutaj to poprowadzić. Ma ona za pomocą wibracji informować o tym, że nadjeżdża samochód elektryczny, a ma to być rozpoznane na podstawie dźwięku, który takie rozwiązanie ma rzekomo wysłyszeć z dalszej odległości i dużo lepiej niż my, zwłaszcza w jakimś hałasie, gdzie te dźwięki dużo cichsze jednak samochodów elektrycznych gdzieś tam zanikają. Pomysły są różne. Pomysł jest taki, żeby ta wibracja była, na razie jest jednolita, czyli po prostu podjeżdża samochód, ale są pomysły, żeby była kierunkowa, czyli wibracja nadchodziła z tego kierunku, z którego nadjeżdża samochód, żeby była różna w zależności od odległości. żeby rozpoznawała z 30 metrów, że my niby słyszymy z 5-10, a to rozwiązanie ma potencjał informować nas o nadjeżdżającym samochodzie z 30 metrów. No także zobaczymy, jak to się rozwinie. Tutaj ponoć inspiracją było to, że pracownicy tej firmy kiedyś w rozmowie z osobą niewidomą przekonali się, że no co prawda te samochody mają nawet prawnie jakiś obowiązek emitować specyficzny taki dźwięk z głośnika specjalnego, który jest umieszczony na zewnątrz, no żeby, prawda, nas informować o tym, że sobie taki samochód nadjeżdża, ale te dźwięki nie zawsze są rozpoznane jako takie, do czego zresztą za chwilkę przejdę. A po drugie, no nie wszystkie samochody je mają, w związku z czym już zdarzały się wypadki, gdzie ktoś został przez taki samochód potrącony. No i to inżynierom właśnie z Autotechnik dało do myślenia, że może coś z tym warto byłoby zrobić i nad takim rozwiązaniem aktualnie pracują. Druga firma to firma ForaCare i jest to firma zajmująca się produktami medycznymi dla właśnie szpitali, dla klinik, różnego rodzaju sprzęt badawczy, jakieś termometry, pulsoksymetry i co tam nie jeszcze. Tam jakieś ponoć były z rządem Tajwanu układy, że tam gdzieś były eksportowane czy importowane ich produkty, więc taka firma, która sobie całkiem dobrze na tym rynku, przynajmniej azjatyckim, radzi. Natomiast mają też oni dwa typy produktów dla klientów indywidualnych i są to pulsoksymetry oraz termometry bezdotykowe. No i czemu oni się pojawili na targach? No, po pierwsze, bo mają już od kilku lat na rynku pulsoksymetr, który jest wyposażony w aplikację mobilną. Można się przez Bluetootha z takim pulsoksymetrem połączyć i na bieżąco sobie w aplikacji czytać wyniki takiego badania utlenienia krwi. Tutaj zaproponowali użytkownicy, bo już zdaje się, że aplikacja w wersji takiej dostępnej dla czytników ekranu była dostępna rok temu, więc firma się już pojawiła. No i się dowiedzieli od użytkowników, że w sumie to przydałaby się funkcja automatycznego odczytywania tych wyników za pomocą syntezy, czyli niezależnie od czytnika ekranu, fajnie jakby synteza była w stanie nam czytać na bieżąco wyniki, jak tam się pojawiają. No i taką funkcję też wbudowano. I można z takich pulsoksymetrów sobie skorzystać. One są przynajmniej na rynku japońskim dostępne bez problemu. Może u nas da się to przez jakieś AliExpress czy inne serwisy, gdzie raczej takie produkty z rynku azjatyckiego są dostępne, dostać. Natomiast druga rzecz to są właśnie termometry i tutaj też termometr bezdotykowy. Taki, jakie można spotkać czasem w przychodniach lekarskich, że gdzieś tam przy wejściu można od razu zbadać temperaturę. I one też będą miały wsparcie aplikacji, tak żeby można było odczytywać wyniki, ale też będą miały one same w sobie opcję informowania dźwiękowego i to będzie można w ogóle w aplikacji skonfigurować, żeby taki termometr w zależności od osiągniętej tam liczby stopni odgrywał różne dźwięki, że tam jakiś poziom jest przekroczony, jakaś temperatura jest za wysoka, albo że jest w normie, albo jak tam gdzieś jest poniżej, to w ogóle, że odczyt został zarejestrowany. I tego typu urządzenie producenci twierdzą, że dedykują użytkownikom z dysfunkcją wzroku, którzy prowadzą swoją własną jakąś praktykę medyczną. Myślę, że tu może chodzić głównie o masaż. No chyba, że ktoś pracuje w jakiejś rejestracji i zajmuje się jakąś rejestracją, przyjmowaniem pacjentów. No także tego typu nowości na razie z SightWorld, ale liczę na to, że do przyszłego tygodnia coś się zacznie jeszcze pojawiać, więc myślę, że z tym wydarzeniem póki co się nie pożegnamy.
3: I mam już przygotowane wiadomości, które nam nagraliście. Jest wiadomość od Sylwestra.
5: Dystrybutorem Oriona Plus jest Altix, chciałem powiedzieć wam. I pytam się, jak plik URL, skąd pobrać, jak go wkleić, na jakich zasadach?
3: No URL to jest plik Czy to w zasadzie adres?
1: To znaczy, jakiejś... to trzeba by było przede wszystkim zobaczyć w instrukcji, Sylwestrze, w instrukcji do Oriona, bo ja tego urządzenia nie mam, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jak dodaje się adresy kanałów. Tu dwie rzeczy. Jeżeli chciałbyś mieć Tyflo Podcast w Orionie, to prawdopodobnie musiałbyś dodać tak zwany kanał RSS. To jest coś po prostu, co pozwala na subskrybowanie różnych podcastów. I tej informacji musisz poszukać sobie w instrukcji. Jeżeli natomiast chodzi o ten adres URL do radia, do Tyflo Radia, no to też trzeba by było poszukać informacji, w jaki sposób dodać ten konkretny adres, jak to zrobić, żeby osiągnąć ten efekt. No i tyle tak naprawdę. Wszystkie adresy są na naszej stronie internetowej, na tyflopodcast.net. Tam na stronie głównej masz kanał RSS, masz też na takiej podstronie, która się nazywa Posłuchaj Tyfloradia, to tam znajdziesz adres właśnie Tyfloradia też do wklejenia. Ale gdzie, co i jak, no, to musisz już dowiedzieć się z instrukcji obsługi Oriona.
3: Tak jest. To nie koniec wiadomości. Mamy jeszcze wiadomość od Mileny. Tylko, że ta wiadomość się nie odtwarza, ale teraz już będzie w porządku.
7: Witajcie, to jeszcze raz Milena. No to tak, co do kwestii podgłośniania pliku, to sprawdzę ten MP3 Wayne i zobaczę też Audacity, może faktycznie mi się to uda. A co do bilką bilety, to no ja zawsze właśnie voiceovera wyłączam, ale właśnie też spróbuję faktycznie przestawić ten tryb ciemny na jakiś inny, na jasny, albo aby jakoś inaczej to ogarnąć. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, będę dawać znać. Pozdrawiam.
3: I ostatnia wiadomość od Rafała. Nie, nie ostatnia wiadomość.
8: Dobry wieczór, po drugiej stronie Rafał. Mam do was trzy sprawy. Pierwsza sprawa jest taka, typu, w iPhone jest ten czujnik światła. No wiadomo, czujnik światła wiadomo co robi. Rozjaśnia tam, robi tak, powoduje, żeby wiadomo, ekran świecił raz jaśniej, raz ciemniej, zależy od pory dnia. A szczególnie tak się wydaje. Chodzi o to, że czy nie, właśnie tutaj chodzi mi o te bilety też. I w ogóle skanowanie rzeczy z telefonu. Czy to nie ma też wspólnego ten czujnik światła? Że na przykład telefon raz jest rozjaśniony bardziej, a raz nie. Bo tryb ciemny to tryb ciemny, to jest jakby może jedna kwestia. No ale to myślę, że to nie jest to, no bo no bilet się normalnie się wyświetla, tak? Wszystko jest widać, tak? No. Tylko właśnie to, że ten. Że jest właśnie bardziej, albo ten bilet wyświetlony raz jaśniej, raz ciemniej. Więc myślę, że tu ten czujnik świata nie ma jakiegoś tam wpływu i może jakby się włączyło ten czujnik światła, to miałoby jakiś, by problem rozwiązało, tak powiem. Co sądzicie na ten temat? To jest sprawa pierwsza. Druga sprawa, czy macie taki problem, bo właśnie zainstalowałem tą iOS-a wersję 18, to zaobserwowałem, że pomimo, że mam włączone automatyczne wykrywanie języków, to się odzywa, tam czasami lubi się odzywać angielska synteza, pomimo, że mam ustawioną polską i tak dalej, tak? A tu się wkradę przesam po angielsku. Czy też taki macie problem? Wcześniej to właśnie, jak tych profili nie było, no to było tam inaczej ustawiał, bo tam polski, polska i polski tam, tak? Domyślny i polska, polska, domyślny i sam polski, tak? I sam, jak się ustawiło na polski, no to wtedy ten automatyczny wykryw, no wtedy w ten sposób było wyłączone to wykrywanie języków, tak? Jak się ustawiło na polski, na sam polski. No a teraz właśnie wiadomo, tego nie ma. Jest zrobione inaczej, bo są profile i tak dalej. No ale jest wyłączone wykrywanie, tak powiedziałem, języków automatyczne i tak. Tak się zachowuje, jakby był włączony. To jest druga sprawa. Sprawa trzecia jest taka, czy znacie jakiś program, czy jesteście w stanie polecić, znacie taki program do kopii zapasowej, żeby zrobić kopię zapasową systemu Windows. Ja wiem, że jest wbudowana taka opcja, która robi kopię zapasową systemu Windows, no ale to chyba, nie wiem, czy jest godne polecenia i czy tak robi, jak należy tą kopię, tak? Chciałbym po prostu zrobić kopię systemu, wiadomo, ze ustawieniami, z programem, ze wszystkim. Czym najlepiej? I w jaki sposób? Słucham was dalej. Pozdrawiam.
1: Jeżeli chodzi o te bilety, to ja mam wrażenie, że tu może być problem, oprócz tej jasności, to może jeszcze z wyświetlaniem tego biletu, że na przykład nie wyświetla się czasem na pełnym ekranie, albo jakieś rzeczy tego typu, że może w tej aplikacji Bilkom trzeba jeszcze ten bilet jakoś może dodatkowo rozciągnąć albo coś tego typu zrobić. Ciężko stwierdzić, no bo ja nie korzystam z Bilkoma. To jest rzecz jedna. Co do aplikacji do backupu, to na przykład Arek Świętnicki pokazywał swego czasu taką aplikację jak Image for Windows i polecał to narzędzie do robienia kopii zapasowej całego systemu. Ja szczerze mówiąc kopii zapasowej systemu jako takiego nie robię. Raczej kopiuję sobie zwyczajnie dane, które są mi niezbędne, żeby potem móc przywrócić taki obraz w miarę sprawnie. Dlatego, że tak naprawdę robiąc kopię całego systemu, to zatrzymujemy się na jakimś pewnym etapie pracy tego naszego systemu. Więc te kopie to trzeba by było robić dosyć regularnie. Ja zamiast tego to jednak mimo wszystko wolę sobie kopiować konkretne dane, które w razie potrzeby będę mógł przywrócić. Takie jest przynajmniej moje podejście. Natomiast być może, Rafale, właśnie Image for Windows to będzie to, czego szukasz.
3: Mamy jeszcze dwie wiadomości, w tym jedną tekstową. Może zacznę od tej tekstowej. Natomiast w momencie, gdy będę przygotowywał wiadomość głosową, bo zdaje się, że mamy słuchacza.
1: Zgadza się.
3: Odbierzemy, to ostatnią wiadomość tekstową przeczytam i za chwilkę się połączymy ze słuchaczem. Cześć, witajcie. Jak wygląda i jak działa ta tajemnicza, inteligentna maszyna, która sama obsługuje komputer? Czy możecie to wytłumaczyć nieco dokładniej? Czy jest to urządzenie fizyczne, czy jest to program zdalnej obsługi komputera? Coś na kształt RIM. Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam. Jest jeszcze uśmiechnięta buźka wklejona.
2: To chyba to jest pytanie do mnie. I to jest pytanie o to, o czym mówiłam, czyli o tym Claude'ie. Generalnie to jest model językowy, który może być spięty poprzez API, czyli taką jakby to nazwać?
1: Taki zestaw komend różnych.
2: Taki
1: poleceń.
2: Zestaw komend dla programistów, o właśnie. Który pozwala na to, żeby spiąć właśnie nasz komputer z tym modelem językowym i na przykład możemy mu kazać, no to dobra, to teraz znajdź ten przycisk, kliknij w niego i potem otworzy ci się takie pole edycji i wpisz w nie to, co ci tam wcześniej mówiłam, że o wszystkie informacje o wydarzeniu, które masz z naszej wcześniejszej konwersacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że teraz to jeszcze nie jest dostępne dla wszystkich użytkowników, tylko to jest dostępne właśnie dla programistów, którzy chcą zaprogramować sobie możliwość automatyzacji pewnych procesów, taką, która pozwala na to, żeby klikać w przyciski, edytować pole edycji i tak dalej. Ale właśnie jest jeszcze problem z przeciąganiem, upuszczaniem jakimiś takimi bardziej zaawansowanymi akcjami. Więc podejrzewam, że za jakiś czas, jeszcze nie teraz, ale za, nie wiem, może pół roku, my jako niewidomi będziemy mogli cieszyć się tym, żeby ten model sobie przetestować, żeby się nim pobawić i tak dalej. I żeby móc go wdrażać w nasze codzienne obowiązki, żeby rozwiązywał nasze problemy z dostępnością i tak dalej. Natomiast teraz podałam to typowo jako ciekawostkę, że coś takiego jest robione i że to może być dla nas przełom. I tyle.
3: I została ostatnia wiadomość, ona jest króciuteńka, to może ją mimo wszystko tworzę. Myślę, że odpowiedź też na nią będzie krótka i za chwilkę połączymy się z słuchaczem.
5: Jaki to skrót do podcastu? RSS czy RLS?
1: RSS. RSS, tak. Rzeczywiście krótka odpowiedź. Dobry wieczór, Bartku.
9: No, witam was serdecznie. Co tydzień was troszeczkę tutaj nawiedzą. Już wam napisałem wiadomość tekstową, że ten problem z Outlookiem, no pomyślnie udało się tutaj rozwiązać, szczerze powiedziawszy. Nawet bym na to nie wpadł, bo tylko wam poniekąd tutaj troszeczkę zobrazuję, jak to wyglądało. Po odpaleniu Excela wyskoczył właśnie mi komunikat, że chyba tam próbowałeś ingerować w konto, coś, no mniej więcej coś o to chodziło i wtedy właśnie przekierował mnie przez Firefoxa do strony chyba zmiany hasła czy logowania. No wiadomo, wprowadziłem login, później właśnie wprowadziłem to nowe hasło, powtórzyłem nowe hasło i strzałkami góra-dół właśnie zauważyłem, że ten przycisk się zdublował. Tylko dlaczego NVDA to tak dziwnie czytał, na to pytanie niestety chyba nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Ale koniec końców najważniejsze, że się udało, bo nie z tym tematem oczywiście dzwonię. Ale mam najpierw do was takie pytanie, czy ostatnimi czasy ktoś z was korzystał z refundacji na białą laskę?
1: Cisza.
6: Nie.
9: Bo chciałem tylko się tak zapytać, czy, bo chociaż widzę, że nie uzyskam odpowiedzi, jako że ja już rzeczywiście mam do odebrania to zlecenie na białą laskę, ale byłem może nie przekonany, ale miałem tę nadzieję, że znajdę to też w aplikacji mObywatel i w sekcji e-recepty. Ale niestety tutaj się zawiodłem i właśnie chciałem się też was zapytać, czy wy tylko dostawaliście to w formie papierowej, że musieliście, że tak powiem, pofatygować się do własnej przychodni i odebrać to osobiście?
1: No, jeżeli tego nie masz w formie elektronicznej, to wygląda na to, że to tak niestety jest. Ewentualnie jeszcze, skoro nie masz tego w mObywatelu, tak dla stuprocentowej pewności, czy nie ma tego, aby gdzieś elektronicznie, to ja bym jeszcze sprawdził w aplikacji Moje IKP.
9: Okej, okay, a akurat jeszcze tej aplikacji nie ściągnąłem. Przybliż mi tylko, Michale, czym tam się loguje?
3: To polecam.
9: Okej.
3: Okay. Jak większość to profil zaufany.
1: Profil zaufany, dokładnie.
9: Aha, czyli jeżeli zakładaliśmy to przez bank, czyli tak samo.
1: Tak samo. Dokładnie, tak, dokładnie okay. Tak.
3: Tak, okay, naprawdę no, polecam aplikację, bo tam rzeczywiście są te
9: recepty,
3: skierowania, są, zdaje się, poprzednie, chociaż nie pamiętam, czy są poprzednie.
9: Bo w wiadomości e-mail również podałem swój numer telefonu i byłem też święcie przekonany, że to tak jak ze standardową e-receptą przyjdzie kod SMS-em, ale niestety takie coś się nie stało, więc powiedzmy, że moja cierpliwość dobiegła końca, bo było napisane w wiadomości automatycznej zwrotnej, że w ciągu 7 do 10 dni roboczych zlecenie zostanie wystawione. I czas mijał i nic nie przychodziło. Zadzwoniłem do swojej przychodni i się okazało, że to zlecenie na mnie czeka, więc tak właśnie chciałem was tutaj podpytać, czy rzeczywiście też z czymś takim, żeście się spotkali może, dlatego tutaj do was uderzam w tej sprawie. No ale tutaj widzę, że może przyszłość jeszcze, że tak powiem, pokaże, jak będzie to w waszym przypadku.
1: Dokładnie.
9: Okej. Okay. I jeszcze takie, w międzyczasie, jak tutaj czekałem na antenie, przyszło mi jeszcze jedno takie pytanie a propos jeszcze Apple'a do głowy, bo ostatnio mój znajomy musiał, że tak powiem, wymienić kartę w banku, a w międzyczasie miał wykupioną subskrypcję na pakiet iCloud i jako płatność miał zaznaczoną Apple Pay. No i wiadomo, że kiedy ta karta stara została usunięta z portfela, została dodana nowa, to ta subskrypcja automatycznie nie została wznowiona. I teraz tylko moje pytanie jest następujące. Czy to trzeba jeszcze raz wtedy tą subskrypcję wykupić, czy jak wejdziemy w ustawienia imię i nazwisko i tam w sekcję subskrypcję, to ta subskrypcja widoczna będzie, ale ona nie będzie aktywna?
1: Powinna być widoczna jako nieaktywna po prostu.
9: I wtedy w tym miejscu z automatu możemy ją wznowić, tak?
1: Dokładnie. I wystarczy ją po prostu ponownie włączyć.
9: Wybrać jeszcze raz ewentualnie tą formę płatności, tak?
1: Powinno to tak zadziałać. O,
9: no właśnie, bo to oczywiście mówię tutaj z czystej tylko ciekawości. No dobrze, bo zaraz 22, a pewnie też macie jeszcze chyba trochę tematów, więc nie będę już wam przeszkadzał. Także dzięki serdeczne tutaj za informację. I rzeczywiście z tą aplikacją moje IKP, tak? Dobrze
1: pamiętam? Tak, moje tak. IKP.
9: Okej, okay, no bo zawsze tutaj na dole i tak jest napisane.
1: Internetowe konto pacjenta, Bartku, to jest rozwinięcie tego skrótu.
9: O, tak, tak, to wiem. A tylko jeszcze powiedz mi, czy jak byśmy weszli na pacjent.gov.pl, to tak samo trzeba by było się zalogować?
1: Tak. To jest dokładnie, okay. to jest mobilna aplikacja tego portalu.
9: Mobilna aplikacja, okej, okay. Dobra. Dzięki serdeczne, dobrze. Usłyszenia i słucham was dalej. Pozdrowienia przesyłam oczywiście dla całego zespołu i dla Piotra, którego chociaż dzisiaj nie ma.
1: A, Piotr do nas wróci za tydzień.
9: Okej, okay, to się trzymacie serdecznie, do usłyszenia.
1: Dzięki za telefon, dobrej nocy, pozdrawiamy serdecznie.
3: I zostamy, można powiedzieć, w tematach około no, takich formalno-rządowych. Teraz, Michale, twój news, który jest zatytułowany mniej więcej w taki sposób: wakacje składkowe w ZUS, a refundacje składek z PFRON-u.
1: Zgadza się. To jest informacja przede wszystkim dla tych, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, bo no, PFRON jest nam w stanie w takiej sytuacji zrefundować składki, ale trzeba pewną rzecz wyjaśnić. Więc ja może po prostu zacytuję przynajmniej fragment komunikatu PFRON-u dotyczącego wakacji składkowych. Od 1 listopada tego roku przedsiębiorcy będą mogli składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wnioski o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne za wybrany miesiąc. To oznacza, że za miesiąc objęty ulgą wakacje składkowe, refundacja składek emerytalnej i rentowej z PFRON nie przysługuje. Możemy bowiem zrefundować wyłącznie składki opłacone do ZUS przez przedsiębiorcę. Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy mogą raz w roku za wybrany miesiąc nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne. W 2024, czyli bieżącym roku, przedsiębiorcy mogą skorzystać z wakacji składkowych tylko za grudzień, a wnioski o tę ulgę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinni składać w listopadzie. Dlatego, jeśli skorzystacie Państwo z tej ulgi w związku ze składkami należnymi za grudzień 2024, to nie składajcie Państwo do PFRON-u wniosku o refundację składek ZUS za grudzień 2024. No, wydawałoby się, że logiczne, ale widocznie tu fundusz jednak woli po prostu uprzedzić. I informuję dalej, że taka sama zasada będzie dotyczyć okresów, za które w ZUS skorzystacie Państwo z wakacji składkowych w kolejnych latach. Składki, których przedsiębiorca nie opłaca, nie podlegają refundowaniu przez PFRON. I jeszcze tu jedna ważna informacja. Ja już tu nie będę cytował tej całej informacji, natomiast jeden ważny punkt. Wakacje składkowe od ZUS to tak zwana pomoc de minimis, ponieważ składki te zostaną sfinansowane z budżetu państwa, więc jest to po prostu państwowa pomoc, to ona tak się nazywa. Dlatego w kolejnym wniosku po otrzymaniu tej pomocy, wniosku do PFRON-u, trzeba podać funduszowi wymagane informacje. I na stronach PFRON-u jest dokładna informacja, co należy wpisać, jak to należy wpisać, żeby po prostu tych wszystkich formalności dopełnić, no i żeby można było z tego wniosku prawidłowo skorzystać i żeby on rzeczywiście został wypełniony zgodnie z tymi wszelkimi procedurami. Tak jak mówię, to jest informacja, która przede wszystkim tu będzie dotyczyć przedsiębiorców, no ale być może osoby, które gdzieś tam prowadzą jakąś swoją działalność gospodarczą, też nas słuchają i warto też, żeby o tym wiedziały.
3: Dwie wiadomości mam przygotowane. Jedna to jest wiadomość od Mileny.
7: To ja już od razu powiem, tu jeszcze raz Milena, że w mojej IKP tego skierowania na białą laskę też nie będzie. To niestety trzeba iść do przychodni i dostajesz to w formie papierowej, nie inaczej. Bo ja wiem, jak ja się starałam o to, to właśnie w takiej formie tylko to dostałam, w formie papierka.
3: I wiadomość od Rafała.
8: Została kwestia pominięta odnośnie wykrywania języków. Automatycznie się pytałem was, czy macie taki problem jak ja, że się wkrada angielska synteza w polską syntezę. Jeszcze raz powtórzę. Czy się wkrada angielska synteza w polską, pomimo że jest wyłączone automatyczne wykrywanie, no pomimo że jest wyłączona opcja automatyczne wykrywanie języków iOS 18. Czy macie taki problem, czy nie? I jeszcze jedna sprawa, jak ten program do kopii zapasowej się pisze i czy jest płatny, to tyle.
1: Rafale, już odpowiadam na twoje pierwsze pytanie związane z językiem. Po aktualizacji iOS-a do 18.1 rzeczywiście ten problem do mnie wrócił, bo on już był w 18. Ja rozwiązałem go tak, że po prostu dodałem sobie w 18 drugi profil z Zosią i w ten sposób po prostu udało mi się to obejść. Bo niestety, ale rzeczywiście tak jest i w iOSie 18.1 też na domyślnym głosie niestety ten problem występuje. Też mam wyłączone wykrywanie języków, no a niestety Zosia przełącza się na inne języki, synteza domyślna. Więc spróbuj dodać sobie po prostu drugi profil i powinno to rozwiązać twój problem. Ja jeszcze tego na 18.1 nie próbowałem, bo nie miałem na to specjalnie czasu, ale na 18 problem właśnie to rozwiązywało. Z tego co pamiętam, Image for Windows, Image for Windows jest programem płatnym. A teraz odbieramy kolejny telefon. Ktoś do nas dzwoni. Kogo witamy po drugiej stronie?
10: Cześć, Sławek, z tej strony.
1: Cześć, Sławku. Słuchamy.
10: Witam. Chciałem cię zapytać, bo jakoś rozmawiamy też o właśnie ludzie związani z różnymi zapytaniami, to chciałem się zapytać właśnie o te trzy pliki, bo wiadomo, jest JAWS, jest NVDA, a chciałem się zapytać o trzy pliki właśnie screen readery na Androida. To jest, wiadomo, jest TalkBack, jest Joshua screen reader, czyli komentarze dane i jest coś jeszcze, czy...
1: No jest jeszcze ten Prudence, o którym wspominałeś. Na przykład telefony Samsung mają swoją modyfikację TalkBacka.
10: Voice Assistant.
1: Tak, Voice Assistant. I tak naprawdę to jest chyba tyle, aczkolwiek ja nie jestem użytkownikiem Androida. Może tutaj Tomek, Paulina, może wy coś jeszcze dodacie? Chyba nie.
11: To są różne jakieś eksperymenty, nie? Były jakieś modyfikacje TalkBacka różne, właśnie Prudence, to tak trochę niektórzy się zastanawiają, czy nie pochodzi.
10: No tak, właśnie między innymi jak był gdzieś tam podcast, to było dotyczące TalkBacka, to też się uczyło. To było od niedawna, kiedy dostałem z Androidem takiego, ja mam teraz Infinixa bodajże, ale tak, Infinixa, ale tak to wcześniej miałem Blindshella też i a ten teraz do tego nowego korzystam, to też się uczyłem właśnie.
11: To no jest na przykład też... Jest na przykład też Corvus, ale to jest słowacki screen reader i on chyba nawet nie bardzo jest na ten moment jakoś tłumaczony sensownie. No ale coś tam się na świecie rozwija, różne rzeczy. Natomiast dla nas chyba taki najbardziej osiągalny jest TalkBack i Joshua. No i Prudence, jeżeli ktoś ma dostęp tam wewnętrznie do tych wersji, które wychodzą.
10: To znaczy, no bo Prudence teraz jak rozmawialiśmy, zniknął właśnie ze sklepu Play i nie ma za bardzo chyba kogoś pobrać w tej chwili, bo przynajmniej ze sobą pełna czy skądś można gdzie pobrać, to nie wiem. No przynajmniej się do niego szukałem nigdzie, prawda?
1: No my tu chyba też, nikt z nas nie korzysta po prostu z tych alternatywnych czytników ekranu. Czy Sławku jeszcze masz jakieś pytania?
10: No to by było wszystko, to by było na końcu wszystko.
1: Okej, okay, no to dzięki za telefon w takim razie, dobrej nocy. Pozdrawiamy.
10: Dzięki, pozdrawiam.
3: To teraz został jeszcze taki pakiet newsów, można powiedzieć, od Pawła, czyli aktualizacja popularnego oprogramowania, to jest tak zatytułowane.
11: No, zgadza się. Ja tutaj spojrzę, co my tu mamy. Mamy NVDA. NVDA 2024.4, tu już Sylwester wspominał o tym w swojej wiadomości. Wyszło jak najbardziej, natomiast my już też mówiliśmy o tym, co się w tej wersji zmieniło z bardzo dużą ilością szczegółów, więc teraz tylko, żeby przypomnieć. Mamy dużo poprawek w Office, w Braille'u, w formatowaniu dokumentów i tak dalej. Więc na przykład teraz możemy nacisnąć w Wordzie i w Excelu skrót klawiszowy do odczytywania komentarzy, czyli NVDA Alt-C, żeby odczytać komentarz w okienku takim, no, polu edycji do odczytu, tak? Że można było sobie przejrzeć strzałkami, tam coś wykopiować, wyedytować i tak dalej. Można użyć opcji kursora przeglądu, żeby zaznaczyć sobie tekst w PowerPoincie. Jeżeli używamy starego tego modelu obiektu, czyli nie UIA, tylko tego starego wyświetlania w Wordzie, no to poprawnie wyświetlane są już nagłówki kolumn i wierszy w tabelach, ale w Braille'u. Można teraz osobno ustalać, czy atrybuty czcionki mają być przez NVDA anonsowane mową i Braille'em. Możemy ustawić czas oczekiwania, po ilu sekundach ma być traktowane naciśnięcie kolejne jako nowe naciśnięcie, a nie jako drugie naciśnięcie tego samego skrótu. Czyli przykładowo mamy insert F12, który raz naciśnięty odczytuje czas, dwa razy datę, więc ile ma czasu minąć, żeby jeszcze było rejestrowane to drugie naciśnięcie. No to jest zwłaszcza przydatne dla osób, które mają gdzieś tam ograniczenia sprawności ruchowej i nie bardzo mogą odpowiednio szybko ten skrót na klawiaturze nacisnąć. Można skonfigurować wyświetlanie formatowania tekstu w Braille'u oraz początki, znaki początku akapitu w Braille'u. Też jeżeli przywołamy na monitorze brajlowskim klawiszami routingu kursor do pozycji konkretnego znaku, to ten znak może być teraz też odczytywany mową. To jest zwłaszcza przydatne, jak uczymy się języka obcego i jakąś tam literkę chcemy zidentyfikować, która się w tym języku pojawia. Dodano też wsparcie dla przycisków routingu w prezentacjach PowerPoint i stabilność tego routingu też została poprawiona. Jeżeli korzystamy z wieloliniowego monitora brajlowskiego, to już powinny być wykorzystywane wszystkie linie. Też NVDA nie jest już jakieś niestabilne po automatycznym skanowaniu Bluetooth i wykrywaniu monitora brajlowskiego. No i też tutaj PoEdit 3.5.0 jest minimalną wersją, która jest wymagana, żeby współpracować dobrze teraz z tą nową wersją NVDA. Język farerski i Sextan w eSpeaku dodane. Międzynarodowy grecki Braille i tajski Braille dodane w LibLuisie. No i dużo poprawek śledzenia myszy w Firefoxie i trybu mowy na żądanie. No także to są tutaj takie rzeczy, które się pojawiły. Natomiast jeśli chodzi o Apple, no to już mówiliście też o iOSie 18.1, więc jest dużo różnych wydań też macOS-a, tvOS-a, Apple WatchOS-a. I co my tu mamy? Mamy nowe błędy niestety. Mamy tu z jednej strony poprawki błędów, które były zgłaszane, ale też niestety nowe błędy, jak chodzi o voiceovera w iOSie. No i jakie błędy są znane redakcji portalu AppleViz? No na przykład są problemy z przenoszeniem aplikacji na ekranie głównym do folderów, używając przeciągania i upuszczania, czyli nie jeżeli używacie tych czynności na pokrętle, tylko po prostu stukniecie z przytrzymaniem i zaczniecie przesuwać aplikację. Tak, czyli jeżeli wybieracie folder, do którego chcecie aplikację wrzucić, to ona ląduje dokładnie na lewo od tego folderu. Czasami da się to obejść wchodząc do folderu i upuszczając aplikację tam, ale też nie zawsze działa. Czasami jest czytane, że folder jest otwarty, ale tak naprawdę nie jest, tylko dalej jest, poruszamy się gestami po ekranie głównym. No więc wtedy to upuszczenie aplikacji nie zadziała. No i jest to poważny problem. Podsumowania generowane przez Apple Intelligence nie są w pełni dostępne. Chodzi tu o streszczanie tekstu, na przykład czegoś, co napisaliśmy w notatkach albo wiadomości w poczcie. No i niestety z testów wynika to, że teksty nie są odczytywane. Teksty tych streszczeń, które są generowane, nie są czytane przez VoiceOver. No to nas na razie ten problem nie dotyczy. Nie dotyczy to podsumowań, powiadomień, podsumowań w mailach i w wiadomościach. Bardziej chodzi o tekst, który my sami napisaliśmy. Tekst jest czytany po prostu jako kupa niezidentyfikowanych znaków i to można potwierdzić, nawigując pokrętłem znak po znaku. I ten sam problem jest, kiedy dotrzemy do obszaru, gdzie jest tekst podsumowany na przykład z notatek. Ale naprawiono też pewne błędy. No i jakie to błędy naprawiono? W iOS 18.1, iPadOS 18.1. Jeżeli mamy włączone skróty brajlowskie na monitorze brajlowskim, no to wszystkie powiadomienia z VoiceOvera, ogłoszenia, czyli te wiadomości takie, które wyskakują na chwilkę i znikają, są poprawnie wyświetlane tym pismem skróconym. Jeżeli pisaliśmy na klawiaturze w stylu Perkins, w aplikacji odpowiadając na maila, no to czasami były pomijane litery bezpośrednio po naciśnięciu spacji. To już jest naprawione. Fokus VoiceOvera był bardzo powolny przy nawigacji po wykresach w aplikacji Pogoda. No było tak wcześniej w wersji 18, że na kontakcie w historii połączeń w aplikacji Telefon była czynność na pokrętle zadzwoń. No teraz to usunięto i jest tak jak było kiedyś, czyli podwójne stuknięcie w kontakt od razu do niego dzwoni. Można już przesuwać aplikację pokrętłem na pozycje nieregularne, czyli takie nie w prostej linii, tylko tak, żeby stworzyć ten taki okrągły, czy jaki tam tylko chcemy, nieregularny układ ikon na ekranie. Możemy to robić. Po przestawieniu pokrętła na głosy, tak jakbyśmy się tego spodziewali, jest odczytywana nazwa głosu. Etykietki elementów na ekranie blokady już nie zawierają słowa wyłączone. Przyciski menu kontekstowego tworzenia widgetów na ekranie głównym mają teraz prawidłowe etykietki. Apple bardzo się stara, żeby zaetykietować przyciski w aplikacji zdjęcia. Tutaj mamy całą listę zmian dotyczących głównie sztucznej inteligencji. Można się zapoznać z całym artykułem na stronie AppleWiz. Natomiast jeśli chodzi o WatchOS-a, tu jest jeden konkretny problem z głośnością w 11.1. Tu się zepsuły, zdaje się, gesty głośności. Zaraz o tym przeczytam. Zmieniło się to, jak działa pokrętło głośności w VoiceOverze. Po zaktualizowaniu do WatchOS-a 11.1 użytkownicy mogą stwierdzić, że zmniejszyła się głośność w stosunku do 11.0. To zwłaszcza na Apple Watchu serii 10 było przez zespół testujący odnotowane, gdzie zostały bardzo poprawione głośniki. Zespół tu sugeruje, że nową głośnością bazową może być 50% w 11.1, a było 80 kiedyś. I żeby było bardzo skomplikowane, to kiedyś na pokrętle głośność w WatchOS-ie modyfikowała głośność wszystkiego, czyli i dźwięków, i voiceovera, a aktualnie jedynie dostraja to głośność voiceovera. No i niestety jedyny sposób, jak to ustawić po staremu, to jest używając Siri i prosząc ją o ustawienie głośności na konkretny poziom. I jeśli chodzi o poprawki w stosunku do poprzedniej wersji, to ta komplikacja odpowiadająca za te wartości witalne na modularnej tarczy jest odczytywana już przez VoiceOvera poprawnie. No i żadnego nowego błędu nie znaleziono. Mamy też tu Maca Sequoia. Mamy tutaj nowe pewne błędy. Na przykład są poprawki, żeby iPhone Mirroring był dostępny już powoli, ale nadal jest dużo jeszcze do skończenia. I na razie Mirroring ma następujące błędy. Przy próbie nawigowania po ekranie przełączenia aplikacji w zmirrorowanym iPhone'ie na Macu nie są odczytywane nazwy aplikacji, jest tylko odczytywane, że aplikacja jest aktywna, ale nie jaka to nazwa, więc nie da się na razie tego specjalnie używać. Nie da się przy wybieraczach tak zwanych, czyli przy tych suwakach takich pionowych, niestety wybierać wartości za pomocą skrótów klawiszowych, po prostu to nie działa. Nie da się w nie wejść i wybierać ich wartości. Nie ma po prostu żadnych wartości do wyboru. Zespół AppleWiz namawia Apple, zachęca do tego, żeby się pochylili nad problemami. Następujące błędy zostały naprawione. VoiceOver już nie wysypuje się podczas używania na Macach z procesorami Intel. VoiceOver czyta teraz nazwy współdzielonych grup aplikacji hasła. VoiceOver J już teraz bez problemu otwiera informacje dla danego konta, jeżeli na nazwie konta naciśniemy ten skrót w aplikacji hasła. I można, używając standardowych komend VoiceOvera, kliknąć w Safari przyciski menu strony i pokaż opcję personalizacji czytnika. A, i przy zaznaczeniu opcji oznajmiaj grupy, ponoć naprawione zostało odczytywanie treści matematycznych w MathML-u. No to też super. I też są w 15.1 nowe błędy niestety dostępności, które zostały wykryte, a mianowicie, jeżeli zatrzymamy jakiś alert, typu na przykład budzik lub alert z kalendarza, to mimo, że on jest wyświetlany w centrum powiadomień, to naciśnięcie Voice over N czyta nam, że nie ma żadnych powiadomień. Jest dużo nadmiarowych reakcji tap back, jeżeli naciśniemy sobie Voice over i spację na wiadomości w aplikacji wiadomości. No i to jest tyle, co wiemy o Macu. Także to jest, jeżeli chodzi o Apple'a. No jeżeli macie jakieś jeszcze inne uwagi, obserwacje, to się z nami dzielcie. A ja opowiem wam jeszcze o nowej aktualizacji 1.4 oprogramowania w Victor Reader Streamie. I tu będę czytał troszeczkę z telefonu, tym razem takie trudności techniczne. Zaktualizowano akapelę do wersji 12.1 i doszedł nowy kanadyjski głos, zarówno Melanie, jak i Melanie, dla angielskiego i dla francuskiego, kanadyjskiego. No i głosy już nie powinny się zacinać i jąkać. Rozszerzono wsparcie różnych profili Bluetooth, tak aby działały przynajmniej niektóre aparaty słuchowe. Dodano opcję kategoryzacji nagrań. Jeżeli robimy sobie nagrania głosowe, tak zwane notatki, to możemy je dodawać do różnych kategorii. Domyślnie wszystkie lądują w kategorii domyślnej, no ale można również tworzyć własne kategorie. Można teraz tworzyć nagrania w pamięci wewnętrznej, więc już nie jest wymagana karta pamięci, żeby tworzyć nagrania. Na liście stacji internetowych, radiowych, także przycisk Gdzie jestem, czyli chyba piątka, działa tak jak w starych Victor Reader Streamach, czyli raz naciśnięta podaje informacje o aktualnie granym na przykład utworze, a podwójnie naciśnięta daje informacje na przykład o bitrate'cie i tam różnych technicznych danych danego nadawcy danej stacji. Podczas instalacji głosów będzie podawane w procentach, ile się już pobrało. Zmodyfikowano rozmiar książek, które będzie można pobrać z Bookshare'a. To będzie jeszcze dalej poprawione. TuneIn, o ile jesteśmy zalogowani, będzie pamiętał naszą pozycję w podcastach i audiobookach. Dodano opcję włączania i wyłączania odgłosów wydawanych przez przyciski, czyli tych piknięć. Jest opcja włączone, wyłączone albo tylko piknięcia, czyli rozumiem, że mowa będzie wtedy wyciszona. Przywrócono możliwość skakania po 10 elementów na liście, przytrzymując czwórkę i szóstkę. Można wpisywać własną wartość dla trybu uśpienia od 0 do 99 minut. Przejście do trybu uśpienia ręcznie wyłączy wszystkie aktywne usypiacze. I mamy też poprawki. Poprawiono wsparcie dla nowych odcinków podcastów. Zapętlanie działa we wszystkich półkach na książki. Naprawiono przejście do czasu oraz Gdzie jestem w książkach z NLS, z Narodowej Biblioteki Amerykańskiej. Obniżono głośność piknięcia towarzyszącego włączeniu urządzenia. Przycisk Info działa prawidłowo na stworzonych przez nas playlistach. Piknięcia podczas wyłączenia urządzenia powinny teraz grać w sposób bardziej przewidywalny. Playlisty wybierane przez radio internetowe będą lokalne, a nie międzynarodowe. Nie wiem do końca, o co tutaj chodzi. Przyciski przewijania do przodu i do tyłu działają w podcastach TuneIn. Do przodu przewija o 30 sekund, do tyłu o 10. Naprawiono nawigację od końca książki w książkach Daisy. Aplikacja podcastowa wysypywała się przy kanałach RSS zakodowanych w ASCII. Nie można było stworzyć wyróżnienia zakładki po jej usunięciu, to też zostało naprawione. Na liście języków dla syntezy English North America, czyli Ameryka Północna, został przekształcony na angielski Stany Zjednoczone, na US. Naprawiono Gdzie jestem w książkach, w podcastach, niektórych książkach i w półkach Audible naprawiono przejście do czasu. Naprawiono wysypywanie podcastów po zaimportowaniu. Naprawiono wysypywanie się podcastów, kiedy przeskakiwało się o 30 sekund. Naprawiono błąd, który polegał na tym, że duża ilość plików muzycznych spowodowała zniknięcie playlisty cała muzyka. Naprawiono błąd polegający na zatrzymywaniu całego dźwięku, kiedy wstrzymywaliśmy nagrywanie radia internetowego. Naprawiono błąd polegający na tym, że radio internetowe przyspieszało po zablokowaniu klawiatury. Naprawiono błąd nie pojawiania się książek na półce z jednej z bibliotek francuskich. I to wszystko, co w tym oprogramowaniu wprowadzono. No i to też wszystko, jeżeli chodzi o moje aktualizacje na ten tydzień.
3: Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o zarówno tematy, które mamy przygotowane i wiadomości, które nam wysłaliście. Bo na przykład napisał do nas Piotrek, tylko muszę, coś mi ta wiadomość nie chce się pokazać, ale już się pokazała. Cześć, jako słabowidzący i niewidomi mamy dostęp do darmowych audiobooków w ramach DZDN. A czy mamy może darmowy dostęp do jakichś innych katalogów, na przykład zagranicznych? Pozdrawiam, Piotrek.
11: To znaczy tak, nie tak bezpośrednio. Teoretycznie tak powinien działać Marrakesz i można próbować się na ten Marrakesz powoływać w różnych bibliotekach gdzieś
1: czyli
11: tam zagranicznych.
1: Traktat z Marrakeszu.
11: Traktat
1: tak.
11: z Marrakeszu. Tak, przepraszam, bo tak bardzo skrótowo poleciałem. Chodzi o to, że jest ustawa, która nakazuje poniekąd podmiotom różnym tworzącym literaturę dostępną, żeby tą literaturą się międzynarodowo wymieniać. Natomiast była do niedawna dostępna biblioteka brytyjska Kalibri. Piotr chyba o tym mówił gdzieś z rok temu, że ona już dla nas dostępna tak o nie będzie.
1: Ona
11: nie
1: wiem, jest kompletnie dostępna chyba w sposób płatny teraz.
11: Tak, tak, tak. Bardzo możliwe. Natomiast można z różnymi bibliotekami dla niewidomych w różnych krajach próbować negocjować, czy nie udałoby się po prostu na polskie orzeczenie o niepełnosprawności nas tam wpuścić. Wiem, że taki trik działał z biblioteką niemiecką. Ktoś chyba też próbował z rosyjską. No nie wiem, jak tam jeszcze inne kraje. Wiem, że my z zagranicy no, nie wpuszczamy. Jest nawet oświadczenie na stronie, chyba że coś się zmieniło. Więc warto pisać do tych bibliotek i próbować negocjować, bo wiem, że takie pojedyncze są przypadki, że to się udawało.
3: I mamy jeszcze wiadomość od Bartka, tym razem wiadomość głosową.
12: Witam, tu jeszcze raz Bartek. Przepraszam, że będę drążył ten temat, ale wydaje mi się, że jednak troszeczkę powinno się to nagłośnić, więc zwracam się jeszcze do was z takim pytaniem, gdzie można byłoby zwrócić się z tym problemem, żeby to zlecenie na Białą Laskę również było dostępne w aplikacji mObywatel oraz w mojej IKP. Z góry dzięki za odpowiedź.
3: Bo ja wiem.
1: To jest dobre pytanie. To znaczy, no podejrzewam, że Ministerstwo Zdrowia po prostu.
3: Może.
11: Pytanie, czy zgłosić, czy jakaś petycja, czy czym najlepiej uderzać, żeby to miało jakikolwiek sens, nie? Żeby to jakoś efektywnie...
1: Najpierw myślę, że warto zacząć od pytania jakąś odpowiedź się uzyska, a wtedy na podstawie tej odpowiedzi można będzie przedsięwziąć jakieś odpowiednie dalsze działania, bo to na ten moment w zasadzie zapewne nie ma żadnej oficjalnej informacji, dlaczego to nie jest dostępne w aplikacji.
3: No właśnie, no bo to, jeżeli to jest recepta, no może właśnie. Ktoś wie, może ktoś napisze, no bo z jakiegoś powodu tak to właśnie działa. Michale, Echo Vision, kolejne okulary inteligentne dla niewidomych.
1: Tak, ostatnio tego coraz więcej mamy i mamy tym razem taką korporację amerykańską, chociaż składającą się tak naprawdę z dwóch osób o bardzo azjatycko brzmiących nazwiskach, tak to powiem. Wydaje się, że to są panowie Chińczycy albo Koreańczycy, ale chyba bardziej Chińczycy. W każdym razie firma z Doliny Krzemowej, startup wspierany przez aniołów biznesu, no i ma do zaoferowania niewidomym okulary. Okulary Echo Vision, tak one się nazywają i teraz kilka słów na ich temat. Bo słuchajcie, można je kupić, co prawda na razie sprzedaż jest realizowana w Stanach Zjednoczonych, ale żebyście wiedzieli, co tracicie, no to kilka słów na ich temat. Więc tak, zacznijmy od specyfikacji, bo to myślę, że jest najistotniejsza kwestia. Procesor, w specyfikacji jest wymienione, że to jest Qualcomm Snapdragon. Żadnej tu konkretnej więcej informacji nie ma. Za to już na temat kamery jest nieco więcej. 13 megapikseli ta kamera ma w tych okularach. Głośniki stereofoniczne, nie zasłaniające uszu, więc będzie można się w tych okularach przemieszczać i słyszeć, co się wokół nas dzieje, a przy okazji słyszeć z nich dźwięk. Wielokierunkowy mikrofon z redukcją szumu, to na wejściu. Bluetooth 5.3 BLE, czyli ten Low Energy. Mamy też łączność bezprzewodową 4 GHz i 5 GHz, sterowanie głosem, dwa fizyczne przyciski oraz touchpad. No brzmi to wszystko znajomo. Tu żadnej Ameryki twórcy nie odkryli. A co mamy dalej? No mamy opisywanie scen z użyciem AI, bo teraz AI jest wszędzie. Jakie to AI? Tego nie wiadomo. Możliwość łączenia się z wolontariuszem,

Specyfikacja techniczna jest dosyć skąpa, więc wiele więcej nie wiadomo na ich temat. Funkcje OCR także będą w tych okularach lekkie i modnie wyglądające. Tak przynajmniej zapewniają twórcy. I ile to będzie wszystko kosztowało? $449 w przedsprzedaży. Można już od teraz je kupować, od 15 października są w tej przedsprzedaży. Działa ta przedsprzedaż dosyć ciekawie, bo najpierw trzeba uiścić taki depozyt 90-dolarowy, a potem nam z karty pobierze całą resztę. Natomiast cena regularna to będzie $599. I teraz zajrzyjmy sobie do najczęściej zadawanych pytań, a przynajmniej do niektórych z tych pytań na stronie. Co my tutaj mamy? No kiedy mogę rozpocząć składanie zamówień? No to już wiemy, że od 15 października. Kiedy okulary zostaną wysłane po ich zamówieniu? To jest, myślę, że dosyć interesująca rzecz i kwestia. Jeżeli ktoś by te okulary rzeczywiście jakoś tam sobie kupił, no to może się ich spodziewać w drugim kwartale 2025, czyli przyszłego roku. Wcześniej twórcy być może dostarczą klientom jakieś egzemplarze testowe. Nie jest to wykluczone. Kolejna kwestia to, czy istnieje okres próbny. Tak, po otrzymaniu urządzenia obowiązuje 30-dniowy okres próbny. Jeśli nie jesteś zadowolony, możesz zwrócić urządzenie w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztu w tym okresie, chyba że jest to zamówienie specjalne, na przykład z soczewkami na receptę, o tym będzie za momencik. Czy istnieje gwarancja? Gwarancja istnieje, 12-miesięczna gwarancja na ten sprzęt, więc no to tak nie za dużo, powiedziałbym, a wziąwszy pod uwagę, że to będzie jednak coś, co nosimy na sobie, to tym bardziej. Czy okulary będą nadal aktualizowane, czy muszę płacić za aktualizację? I to jest, myślę, że dosyć istotna rzecz. Będziemy nadal aktualizować oprogramowanie okularów, aby poprawić komfort użytkowania i dodać funkcje. Za te aktualizacje nie są pobierane żadne opłaty. No, w przeciwieństwie do Envision Glasses chociażby. Czy mogę otrzymać soczewki na receptę do okularów? Tak, można, wystarczy podać nam swoją receptę na stronie albo przez maila i wyślemy do ciebie okulary EcoVision z soczewkami na receptę spełniającymi twoje wymagania. Czy mogę wybrać kolor soczewek? Oczywiście masz możliwość wyboru spośród przezroczystych i przyciemnianych. Dodatkowo oferujemy klipsy do okularów przeciwsłonecznych jako opcję alternatywną. Jeszcze tu jest taka informacja. Wysyłka, no to na razie informacja, że tylko w Stanach. Jakie języki obsługuje EcoVision? No na razie angielski. Ale pracują ponoć nad tym, żeby było tych języków więcej. Czy EcoVision jest kompatybilne z aparatami słuchowymi? No to twórcy informują, że odnieśli pewne sukcesy w zakresie kompatybilności aparatów słuchowych z ich okularami. Ponieważ jednak aparaty słuchowe różnią się znacznie pod względem modeli i marek, konieczne mogą być dalsze testy w celu zapewnienia szerokiej kompatybilności. Jeśli mógłbyś podzielić się marką i modelem swojego aparatu słuchowego i wysyłając te informacje na naszego maila kontakt@agiga.ai, no to potraktujemy te informacje w priorytetowy sposób. Czy do korzystania z EcoVision potrzebny jest telefon? No jest potrzebny, będzie aplikacja na iOS-a i Androida. Czy EcoVision potrzebuje planu transmisji danych do działania? Oni tu napisali, że nie, ale potrzebuje jakiegoś łącza internetowego, więc będzie to działało na podobnej zasadzie, co właśnie chociażby okulary od Envision, czyli po prostu zestawiamy sobie hotspota z naszym smartfonem, no i w ten sposób korzystamy z tych okularów. Czy systemy iOS i Android są obsługiwane? Tak. I to jest tyle tak naprawdę. Jak dla mnie, to najbardziej ciekawe z tego wszystkiego jest to, że po prostu te okulary
są otwarte. Przynajmniej tak deklarują ich twórcy. Natomiast jak to będzie

0: w rzeczywistości działało, no to bardzo ciężko powiedzieć, bo te informacje są bardzo, ale to na bardzo dużym stopniu ogólności, więc ciężko powiedzieć, co tam będziemy mieli, a jeżeli chodzi o funkcje, no to niczym się to nie wyróżnia w porównaniu do innych urządzeń tego typu. No ale może ta otwartość to będzie choć coś,
1: dość
0: co...
1: dość tanie są jak na
0: takie. Tak, to prawda, ta cena też nie jest jakaś taka wygórowana, więc tutaj może, no, może ktoś kupi, przetestuje. Zobaczymy.
1: To prawda. I został nam w zasadzie ostatni news, również twój, na temat tego, że Apple zaprezentował nowe Maci Mini.
0: Zgadza się. I tu mamy informacje od Apple'a. Ja akurat będę się posługiwał Geekweekiem od Interi. Oni tu trochę opisali, co my tu mamy. Nowy Mac Mini, tak naprawdę z dwoma procesorami Apple M4. Zarówno M4, jak i M4 w wersji Pro. One się różnią przede wszystkim wydajnością, no i też oczywiście ceną. Jak czytamy, Maca Mini najnowszego zamknięto w obudowie o bardzo kompaktowych rozmiarach. To sprawia, że można go zmieścić w wielu miejscach. Jego wymiary to zaledwie 12,7 cm na 12,7 cm na 5 cm, więc to jest rzeczywiście maleństwo. Z przodu komputera...
1: Tak, to chyba jeden z najmniejszych Maców Mini w ogóle, bo z reguły to były koło 20 cm, przynajmniej jeden z wymiarów, a najczęściej dwa. Mhm. A teraz rzeczywiście zmniejszyli, to nóg intelowy to takie wymiary potrafią mieć.
0: Dokładnie, także rzeczywiście to jest bardzo malutki komputerek, który nam miejsca na biurku wiele nie zajmie. Z przodu komputera umieszczono dwa złącza USB typu C i port słuchawkowy. Natomiast z tyłu mamy kolejne interfejsy USB-C, HDMI i Ethernet. I ten Ethernet to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo domyślnie jest gigabitowy, natomiast jakby to nam było za wolno, no to możemy sobie zażyczyć interfejs o prędkości 10 gigabitów. To się wydaje, że jest na wyrost, ale skoro domowy użytkownik może już mieć światłowód o przepływności 2 gigabitów, chociażby na downloadzie, a w niektórych miejscach w Polsce to i 10, Orange robi jakieś takie testy, no to te 10 gigabitów Ethernetu to wcale nie jest jakaś taka wygórowana prędkość. Nie mamy czytnika kart pamięci i tradycyjnych złączy USB typu A. No szkoda, bo jednak wydaje mi się, że trochę jednak tego sprzętu mamy jeszcze na USB typu A. Ja zdecydowanie mam w większości różne podzespoły na USB A, a nie na USB-C, więc trzeba by się było bawić z przejściówkami albo wszystko wymieniać. Cóż my tu jeszcze możemy sobie wyczytać? No, że nowy Mac Mini jest dostępny z dwoma procesorami do wyboru. To jest podstawowy układ M4 oraz M4 Pro. W ofercie mamy konfigurację z maksymalnie 14-rdzeniowym procesorem i 20-rdzeniową kartą graficzną, a jeżeli chodzi o pamięć operacyjną RAM, no to najmniej mamy 16, a najwięcej 64 GB. Natomiast na dane przeznaczono dysk SSD o pojemności nawet do 8 terabajtów. A zaczynamy od 256 GB. To jeszcze dodam. No i tu mamy informację, że komputer jest mały, drzemie w nim spory potencjał, duża wydajność, że chip M4 zapewnia wsparcie dla Apple Intelligence, no bo teraz oni się bardzo tym wszemi wobec chwalą. No to teraz myślę, że warto tu powiedzieć też o cenach, bo oczywiście wiadomo, że tutaj jeszcze kwestia jest wydajności, wydajności, to zawsze Apple też się tym dość mocno chwali. Natomiast jak to wygląda, jeżeli chodzi o ceny? Apple obecnie pozwala składać zamówienia na Maca Mini z chipami M4. Pierwsze dostawy do klientów planowane są na 8 listopada i ceny w Polsce prezentują się następująco. Mac Mini z Apple M4 to jest 2999 zł. I to jest najniższa konfiguracja, czyli 16 GB RAM-u i 256 dysk twardy. Tam jak zapłacimy tysiąc więcej, to mamy, zdaje się, 512 dysk twardy SSD. I to jest, myślę, że ta konfiguracja, która ma sens, bo te 256 to jest chyba jednak troszeczkę za mało. Natomiast Mac Mini z Apple M4 Pro od 7499 zł, więc tu już jest znacznie więcej, znacznie drożej, jak na komputer, który no, jest de facto taką kostką, do którego trzeba podłączać wszystkie peryferia, ja bym się bardzo mocno zastanawiał, czy w to iść, bo ten Mac Mini z tym podstawowym procesorem za powiedzmy 4000 mieć komputer Apple'a, no to myślę, że jest to coś, co można rozważyć. Nie wiem, czy dla każdego będzie to rzecz fajna, ale ja podejrzewam, że jeżeli kiedykolwiek jeszcze pójdę w ekosystem od Apple'a, jeżeli chodzi o komputer, to właśnie pójdę w Maca Mini, nie w żadnego MacBooka, tylko właśnie w Mini, żeby sobie po prostu równolegle postawić go obok mojego komputera stacjonarnego i żeby mieć takie środowisko pracy, że tu mam peceta, tu mam Maca, obsługuję to wszystko jedną klawiaturą i wtedy rzeczywiście będzie miało to sens.
1: No, też się właśnie zastanawiam, no ale jeszcze troszkę czasu przede mną. I to wszystko, co dla was przygotowaliśmy. Sprawdzę jeszcze, czy nie mamy jakichś nowych wiadomości. Ale nie widzę nic nowego. A czy pojawiło się komuś z was jakieś jeszcze newsy, na przykład w trakcie audycji?
2: Ja się trochę jeszcze doniosłam i mam 3 newsy. Więc jeżeli mogę, to je zaprezentuję. W sumie wszystkie one są drobne, ale myślę, że podobnie ważne. Pierwsza rzecz to jest taka, że dotarłam w końcu do strony, która pozwala na przegląd wszystkich narzędzi i sposobów na to, żeby pozbyć się permanentnie nowego Outlooka. Śledzę temat bardzo intensywnie, bo nie cierpię tego i chcę przywrócić pocztę i kalendarz. Więc jak tylko też coś macie, to dawajcie znać, bo jestem zagorzałym przeciwnikiem tego programu. Ponieważ jest webowy, powolny, nie pozwala na wszystkie personalizacje, o które mi chodzi. No a poczta jest i kalendarz, ta stara, bardzo fajnym i wygodnym narzędziem. No i znalazłam taki artykuł na Microsoft Learn, który daje instrukcję, jak włączyć z powrotem przełącznik Wypróbuj nowy Outlook, bo mi się już ten przełącznik nie pojawia i jest klucz w rejestrze, który wraca to ten element interfejsu, że możemy sobie kliknąć w to, żeby już nie chcieć się Outlooka, a nie musimy tego wyklikiwać z ustawień. Kolejno jest polecenie w PowerShellu na to, żeby permanentnie odinstalować Outlooka i nie pozwolić mu na ponowną reinstalację po restarcie systemu. Nie wiem jak z aktualizacjami, ale po restarcie on mi się znowuż pojawiał, więc to jest komenda, której jeszcze nie testowałam, bo nie restartowałam systemu, ale mam nadzieję, że mi zadziała. I jest jeszcze klucz rejestru, który nie zezwala na auto-update Outlooka i podobno to też jest potrzebne w starszych wersjach systemu, żeby pozbawić się tego Outlooka na stałe. I to są wszystkie te narzędzia, które myślę, że mogą nam pozwolić na to, żeby się go pozbyć już na dłuższy czas. I to jest jeden news. A dwa pozostałe newsy są bardzo podobne, dlatego że zarówno Google Chrome w wersji 131, jak i zdjęcia w wersji insiderskiej otrzymały OCR. Z tym, że Google Chrome ma automatyczny OCR plików PDF i jest to podobno przeprowadzane narzędziami od Google'a, ten OCR. Ja sobie na chwilę zainstalowałam Chroma, żeby to przetestować i miałam komunikat, że no w sumie to plik nie jest dostępny, ale nie mamy teraz plików, które pozwalają na wyodrębnianie tekstu z plików, więc spróbuj później. A że to było tylko dla testów, to od razu tego Chroma odinstalowałam. Ale na Altenie jest wątek, w którym użytkownik chwalił się, że mu to działa, więc pewnie jak już macie ten update 131, no to będziecie mieli tą opcję. I to jest automatyczne, tam nic nie trzeba włączać, nic nie trzeba ustawiać. Natomiast w zdjęciach jest OCR właśnie dla zdjęć, z tym, że on jest taki troszkę słaby, bo jest skopiuj cały tekst, jest taki przycisk. Nie mamy żadnej możliwości szybkiego podglądu tego, co jest na zdjęciu. Po prostu trzeba kopiować i czytać schowek. Ale zawsze to jakaś tam opcja, żeby w miarę szybko dowiedzieć się, co jest na danym zdjęciu. No i tyle newsów ode mnie.
3: A ja mam dwa drobne jeszcze. Po pierwsze, i to pewnie Piotr będzie omawiał za tydzień bardziej szczegółowo, wyszła nowa gra na iPhone'a ze stajni Oriola Gomeza. Jest to gra Round Logic i jest to gra logiczna, taka puzzle-układanka, w której musimy przeskakiwać przez okręgi, zrzucając je z planszy przy okazji. Plansza jest cała pokryta okręgami, zostaje tylko jedno puste pole i naszym celem jest te okręgi jakoś tak pozrzucać, żeby cała plansza została pusta, jeżeli dobrze rozumiem. Myślę, że Piotr to za tydzień jeszcze lepiej opisze. Gra dostępna za 15 zł w języku angielskim i hiszpańskim na ten moment, aczkolwiek znając Oriola, te gry pewnie będą kiedyś tłumaczone. A druga rzecz, może ci z was, którzy używają cinkciarza, się zorientowali, że wyłączono nam dostęp do kart oraz do przekazów pieniężnych i do wymiany walut. No, pewnie też już czytaliście, jaka jest sytuacja. Cinkciarz aktualnie jest w kłopotach wynikających z tego, że trochę osób się zgłosiło, że nastąpiło oszustwo z ich strony, że nie realizowali przekazów, że nie realizowali wymian, że się tłumaczyli jakimiś usterkami, które mieli wyeliminować, nie eliminowali ich. No więc aktualnie tam kręci się Centralne Biuro Śledcze, Komisja Nadzoru Finansowego odebrała im licencję. Cinkciarz też walczy w ogóle z wszystkimi możliwymi bankami w Polsce, że tam nie chcieli jakoś pozwolić na otwieranie kont, coś tam. I bardzo się tam dzieje dużo dziwnych rzeczy. W związku z czym na ten moment wiele usług w cinkciarzu po prostu nie działa. Czy się z tego podniosą? Dobre pytanie. Nie wiadomo. Więc może nadszedł czas, żeby znowu wrócić do Revoluta. No ale zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie.
0: Ja tu jeszcze mam komentarz od naszego słuchacza Krzysztofa. Strona Prudence, na której oprócz screenreadera są także jakieś gry wydane przez tę grupę, to appshubforvisualimpaired.com. Długi adres, ale będzie w linkach, także spokojnie, już sobie dorzuciłem do notatek, więc będzie na pewno ten adres, jeżeli jesteście zainteresowani.
2: I tu Chińczycy to robią, takie linki.
0: Tak. I tu jeszcze Krzysztof napisał, dodam jeszcze, że na Samsungach już dawno nie jest instalowany Voice Assistant, a zmodyfikowany przez Samsunga TalkBack. No mi się zawsze wydawało, że Voice Assistant to też był zmodyfikowany TalkBack, ale widocznie oni teraz nawet i po prostu już nie używają tej nazwy. To rzeczywiście dzięki Krzysztofie za to wyjaśnienie. I jeszcze Krzysztof tu dopisuje, że ja sobie za pomocą oprogramowania ADB Control wyłączyłem TalkBacka Samsungowego i korzystam z TalkBacka od Google, ponieważ ten od Samsunga nie ma rozpoznawania ekranu przez Gemini. Pozdrawiam. I my też pozdrawiamy. Dziękujemy za komentarz.
1: No i to chyba wszystko, co mamy przygotowane w takim razie na dzisiaj. W związku z tym nie pozostało mi nic innego, jak się pożegnać. Przypomnę tylko, że dzisiaj w audycji brali udział Maulina Gajoch, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Wilecki. No i dobrej do usłyszenia. Nocy. Miejmy dobrej nadzieję nocy. Za tydzień.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: A skoro minęła godzina 19, oznacza to ni mniej, ni więcej tylko jedno. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia. Przypominam, że w Tyflo Radiu dostępnym na www.tyflopodcast.net rozmawiamy na wszystkie tematy istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. A dziś rozmawiać będziemy przede wszystkim na tematy technologiczne, bowiem dziś będziemy poruszać temat dwóch aplikacji mobilnych dostępnych na różne systemy operacyjne, na systemy mobilne, a mowa tu o aplikacjach Voxer i WhatsApp. Moi dzisiejsi goście to Przemysław Rogalski i Rafał Łukacz. Witam was bardzo serdecznie.
5: Witam wszystkich.
0: Na dobry początek, zanim będziemy demonstrować te aplikacje, to może powiedzcie, chociaż tak w telegraficznym skrócie, po co my właściwie o nich będziemy mówić, czemu właściwie te aplikacje służą, po co one są?
5: Voxer. Zarówno WhatsApp, jak i Voxer są to komunikatory internetowe, czyli programy służące do tego, żeby można było wymieniać się wiadomościami głosowymi, tekstowymi, tudzież multimediami. I tych programów jest dużo, ale właśnie Voxer i WhatsApp zyskały sobie taką popularność ogólnie na świecie i w naszym tyflośrodowisku również, bo właśnie dzięki tym komunikatorom powstały grupy, takie fora dyskusyjne, głosowe, dzięki którym właśnie, podobnie jak dzięki Tyflo Podcastowi, ludzie wymieniają się różnymi ciekawymi doświadczeniami związanymi między innymi oczywiście też z używaniem różnych aplikacji mobilnych na udźwiękowione urządzenia, ale nie tylko.
6: Chciałbym dodać, że są to aplikacje, które działają na zasadzie push and talk, czyli trzymaj i mów, i po zakończeniu mowy się puszcza w celu wysłania wiadomości. Są to programy, które przypominają nam troszkę walkie-talkie, CB radio. Bardzo popularnym jest program Voxer. Jest to aplikacja, na której istniała i istnieje grupa dyskusyjna Tyflostancja. Jest na niej bardzo dużo osób i ona miała różne swoje historie. Jest to aplikacja starsza niż WhatsApp. Chciałbym, żeby Przemek opowiedział cokolwiek o starszej wersji tego komunikatora na iOS 6, jak ona wygląda, a później ja w ramach porównania opowiem o teraźniejszej wersji Voxera, jak ona się prezentuje na iOS 7.
0: Ale zanim Przemek to opowie i zanim Przemkowi oddamy głos, to ja myślę, że warto podkreślić jedną rzecz. Zarówno Voxer, jak i WhatsApp to nie są jakieś aplikacje stricte dedykowane osobom niewidomym. To są aplikacje używane przez tak zwany mainstream, szczególnie tu można powiedzieć o WhatsAppie, bowiem przecież nie tak znowu dawno miało miejsce spektakularne przejęcie aplikacji WhatsApp przez serwis Facebook. Tam jakaś monstrualna kwota była, jak dobrze pamiętam, chyba 18 milionów dolarów.
5: Tak, albo 19 nawet.
0: No. Czy 19. Wszyscy się zastanawiali, czy ta aplikacja jest rzeczywiście tyle warta. No, okazuje się, że niektórzy są w stanie za nią tyle zapłacić. Konkretnie jest w stanie to zrobić Mark Zuckerberg, który jest jakby szefem Facebooka. Więc no, okazuje się, że ta aplikacja może mieć wartość, chociaż no, na taką nie wygląda, bo zarówno WhatsApp, jak i Voxer jest aplikacją bardzo prostą, które posiadają kilka tylko funkcji. Natomiast dobrze, to teraz skoro zaczęliśmy od Voxera, to od Voxera zaczniemy. Ja jeszcze tylko dodam, że można do nas będzie dzwonić, już dosłownie za kilka sekund tylko odpalę nasze drogi komunikacyjne. Tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login, piszemy tyflopodcast.net, natomiast 123 834 835 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego, jest to numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. Jeżeli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić, to bardzo serdecznie zapraszam. Proszę śmiało dzwonić, pytać moich dzisiejszych gości na temat aplikacji WhatsApp i Voxer. Przemku, a teraz już oddaję Ci głos, słuchamy najpierw o Voxerze.
5: Tak, Voxer jest to aplikacja, właściwie ta wersja jej starsza, którą ja jeszcze posiadam i która zmieniła się zupełnie pod względem interfejsu, pod względem wyglądu właściwie rok temu już można powiedzieć. No i dużo ludzi tęskni za tym wyglądem aplikacji. Dlaczego? Dlatego, że, i to zaraz pokażę, przynajmniej dla mnie również wydaje się bardziej dostępna, bardziej taka przejrzysta ta wersja starsza. I Voxer wygląda, proszę Państwa, już osób go raczej nie ma niestety tego starszego Voxera, więc nie będę się na nim jakoś specjalnie skupiał, natomiast tak ogólnie pokażę. Jeżeli wejdziemy do aplikacji, ona tutaj jest akurat cała po angielsku, ale dosyć prosta, mamy ustawienia, ale to co nas bardziej interesuje, następny przycisk do tworzenia jakichś grup, bo zarówno WhatsApp, jak i Voxer ma możliwość prowadzenia komunikacji albo indywidualnie jeden na jeden, albo właśnie poprzez tworzenie jakichś grup.
0: No niestety w tym momencie nam się bardzo intensywnie odzywa twój telefon, Przemku. Ale to jest taki urok właśnie korzystania z komórek, bo ty w tym momencie to jeszcze, dodajmy, prezentujesz na iPhonie. Więc okej, co my mamy tu w Voxerze?
5: Przede wszystkim podstawową taką część tego programu, tego okna głównego, zajmują czaty. Czyli właśnie kontakty osób, z którymi prowadziliśmy rozmowy. Fajne jest to, że można było Voxera synchronizować z Facebookiem, tak? Że jeżeli ktoś z naszych znajomych na Facebooku miał Voxera, to znajomi ci byli wykrywani i automatycznie dodawani do tej listy naszych kontaktów. Nie trzeba było żadnych tam numerów telefonów podawać, tylko nazwy użytkownika, więc od razu się te nazwy pokazywały. I to, co istotne, po wejściu w dany kontakt, na przykład, to, za co dużo ludzi bardzo lubi Voxera, to możliwość przyspieszania tempa odtwarzania wiadomości, jak również fakt, że można było wiadomości odtwarzać ciągiem. Automatycznie jedna za drugą. Wystarczyło po prostu tapnąć w jedną wiadomość i jeżeli była jakaś następna, to ona się też odtwarzała. I w Voxerze są też dostępne przyciski umożliwiające oprócz przyspieszenia również spauzowanie odtwarzania, przejście do poprzedniej i do następnej wiadomości, za co też ludzie Voxera ogólnie lubią. No i też fajną funkcją, przynajmniej w tej wersji, którą posiadam, jest to, że aby nadawać, nie trzeba trzymać tego przycisku do nadawania, tylko wystarczy tapnąć go dwukrotnie i do chwili ponownego dwukrotnego tapnięcia nagrywanie będzie trwało. Fakt, że może jeżeli ktoś chce mieć większą kontrolę nad tym, czy mu się nagrywa, czy nie i czy na pewno się nagrywanie skończyło, no to może ktoś woli ten przycisk trzymać, ale mnie osobiście bardzo podoba się to, że nie trzeba go trzymać. Voxer dostępny jest fajnie dla voiceovera również, ponieważ odczytywane są statusy wiadomości, czyli czy dana wiadomość została odsłuchana, czy nie, kto ją nadał, ile czasu trwała, kiedy została ta wiadomość nadana i tych informacji w WhatsAppie voiceover niestety nam nie przeczyta. Fakt jest faktem, że voiceover nie ma tak dobrej jakości dźwięku jak WhatsApp. Natomiast przez fakt właśnie, że te wiadomości odtwarzały
0: to
5: się
0: znaczy,
5: ciągiem.
0: To znaczy, może Voxer nie ma tak dobrej jakości dźwięku jak WhatsApp.
5: Voxer nie ma takiej dobrej jakości właśnie odtwarzania jak WhatsApp. No ale wiadomo, że prowadzimy tutaj raczej rozmowy głosowe, tak tylko przekazujemy głos. Chociaż no, powstały również takie grupy u nas popularne, nie tylko techniczne, ale takie, gdzie można było porozmawiać o wszystkim. Mówię tu o słynnej grupie Pitu, więc tam też były często próby zaprezentowania światu jakichś dźwięków z otoczenia. No i nie wychodziło to jakoś może najpiękniej, ale też było na pewno ciekawym doświadczeniem. W każdym razie zmierzam do tego, że właśnie przez fakt, iż Voxer miał te funkcje przyspieszania odtwarzania tych poprzednich, następnych wiadomości i odczytywania statusów odczytania, odsłuchania danej wiadomości, no to właśnie tak się chyba spopularyzował wśród nas. Po tym, jak się ten interfejs zmienił, to jednak już to troszeczkę inaczej teraz wygląda i to tu bym prosił Rafała o to, właśnie zwłaszcza jeśli chodzi o to, w jaki sposób sprawdzić, czy wiadomość jest odsłuchana, czy nie i tak i w jaki sposób nadawać i odtwarzać, żeby mógł opowiedzieć.
6: Dziękuję, Przemek. Ja jeszcze zanim to opowiem, chciałbym opowiedzieć, że no niestety Voxer miał troszkę takie przeboje, bo pojawiła się w tamtym roku nowsza wersja Voxera, która miała troszkę problemy na przykład z przytrzymaniem przycisku Hold. I no, było ciężko zweryfikować, czy to tak naprawdę się nagrywa, czy nie. Trzeba było
0: jako przycisk Hold, Rafale, to masz na myśli ten przycisk, za pomocą którego można było zablokować jakby włączenie mikrofonu i dzięki któremu nie trzeba było jakby tam cały czas palca trzymać, tylko po prostu wystarczyło to kliknąć i mówić. Tak?
6: Hold, jeszcze w tamtym Voxerze to było hold, ja tapałem dwa razy i musiałem trzymać i no to było bardzo, bardzo, bardzo ciężko, bo nie wiedziałem, czy to się nagrywa, czy to się nie nagrywa. On w ogóle tak, z tego co pamiętam, to on tak się nazywał, zanim w nowej wersji ta nazwa się zmieniła na Vox Button X. No i niestety to troszkę zraziło ludzi do Voxera, ale Voxer się poprawił. Voxer się poprawił, działa to dużo, dużo lepiej. Interfejs Voxera się zmienił. No i wydaje mi się, że dla nas jest bardzo, bardzo teraz dostępny i bardzo fajny w użyciu. I teraz może pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Jestem już w Voxerze. Mam takie pola jak Invite Friends, czyli zaproś przyjaciół.
0: Gdybym cię, Rafale, mógł prosić, to żebyś podgłośnił trochę mowę, dobrze, żeby można było to lepiej słyszeć.
6: Dobrze?
0: Tak, teraz jest OK.
6: Invite friends. My notes. To jest pole, które się nazywa, to znaczy moje notatki. I to polega na tym, że można sobie nagrywać jakieś notatki głosowe. I później ich odsłuchiwać. 16, 40. O, tu mi się pojawiło, już mam okno otwarte czatu z Przemkiem i dlatego ono jest na wierzchu tutaj. I Compose. Compose to jest opcja, która umożliwia otwarcie okna z danym czatem, jeżeli się go nie ma jeszcze na liście. I teraz na przykład załóżmy, że chciałbym sobie wysłać wiadomość do Michała. Klikam na Compose.
5: Jeszcze jedno pytanie w międzyczasie, jeśli mogę zadać przy okazji. W tym nowym Voxerze, jeżeli jest w danym czacie jakaś liczba nieprzesłuchanych wiadomości, czy VoiceOver nam to informację odczyta również? Jak przemieszczamy się po liście czatów i w którymś są nieodsłuchane wiadomości, czy VoiceOver nam o tym powie?
6: Z tego, co się orientuję, ja jak w swojej wersji na to patrzałem, to on mi, no niestety, ja nie widzę tego, żeby mi mówił.
0: Jest, tylko że to działa trochę inaczej, jakby przesuwając się tymi gestami w lewo i w prawo, jakby informacja o ilości nieprzeczytanych wiadomości jest obok, o kolejny ten gest, obok danego kontaktu. Więc na przykład, aha, jeżeli mamy Przemysław Rogalski, powiedzmy, od Przemka miałbym kilka nieprzeczytanych wiadomości, to tam obok od razu gestem w prawo mam na przykład informację, że powiedzmy 5. No i mam 5 nieprzeczytanych wiadomości od Przemka.
5: No tak, bo u mnie to wygląda tak, że jak się przemieszczam po liście czatów, to mam na przykład
7: Michał Dziwisz, 18, 47, audio message 3.
5: na przykład na tej zasadzie, nie? I wtedy wiem, że te trzy są nieodsłuchane. Mhm. Specjalnie zostawiłem, żeby pokazać.
6: I teraz tak, klikam sobie na przykład na Michał Dziwisz. Jest i teraz create. O, okej. Okay. Empty list to znaczy, że jest pusta lista. I teraz ja mam włączoną w ustawieniach opcję push to talk, o której zaraz powiem. I teraz sobie klikam dwa razy tapię. Tap to talk, przepraszam. I teraz sobie dwa razy tapię, aby mówić. No, cześć Michał. Jak się masz? Co tam u ciebie słychać?
7: 19,
6: teraz dwa razy tapię, aby tą wiadomość wysłać.
0: I teraz, jak zapewne było słychać, to powiadomienie było dosyć słabo słyszalne, ale tam był jeszcze taki dźwięk. A teraz mamy następującą rzecz. Mi się pojawiło powiadomienie.
7: Środa, drugi, Voxer, teraz Rafał Łukacz i Stalking.
0: Właśnie, Rafał Łukacz i Stalking. Więc ja sobie w to klikam.
7: Voxer, przycisk.
0: I jeszcze jedna ważna rzecz, na którą moim zdaniem warto zwrócić uwagę. Na Voxerze, przynajmniej na tym nowym, ja już nie pamiętam, jak to wyglądało na starym Voxerze, ale na nowym Voxerze VoiceOver po prostu głupieje z głośnością. Teraz zdecydowanie głośniej się zrobiło, a ja mam czasem taką przypadłość na nowym Voxerze, że kiedy chcę ściszyć dźwięk, to mi się na przykład wycisza automatycznie wtedy dzwonek i muszę go podgłośniać w ustawieniach. Dzwonek telefonu.
7: Rafał Łukacz.
5: Do tego problemu w starym Voxerze nie było.
0: Dobrze, i teraz mamy tutaj Rafała.
7: Vox button 0%. Play button.
0: I teraz.
7: 7, 17, 0,
0: 11. 7, 17, 0, 11. 7, 17 to jest, że o godzinie 7.17, to jest zegar 12-godzinny, więc mamy 7.17, czyli 19.17, 0.11 to jest informacja o tym, że mamy, że tyle ma ta wiadomość. 0 minut, 11 sekund.
7: Play button lit, wygaszony, przycisk.
0: Play button lit, licht. To jest informacja, że to jest wiadomość od kogoś, a nie ode mnie. Bo w innym przypadku to nazywa się ten przycisk play button dark. Więc teraz posłuchajmy, jeżeli to by była wiadomość ode mnie. Ja zaraz to pokażę. Ja teraz 7, odsłuchuję 17, 0, tę wiadomość.
6: No, cześć Michał. Jak się masz? Co tam u ciebie słychać? I teraz dwa razy tapię, aby tą wiadomość wysłać.
0: Więc teraz ja odpowiem Rafałowi.
7: Vox button X, przycisk.
0: Mam Vox button X, już od razu w tym okienku, dwa razy stukam.
7: Vox button X.
0: No witaj Rafale, okazuje, wszystko działa dobrze. Teraz nawet się okazuje, że masz uruchomionego Voxera i w tym momencie nawet od razu to jest przekazywane dalej, kiedy masz uruchomionego Voxera, bo to jest przekaz na żywo. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu mnie słychać. Teraz kończę to nagrywanie, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
7: Vox button X.
0: I teraz od razu to pokażę.
7: 0%. Play button dark. Wygaszony. Przycisk.
0: Właśnie. Play button dark. Play button dark. A nie play button licht. Więc...
5: Czemu wygaszony?
0: Dlatego, że tak. To jest po prostu... Ale jak ja kliknę na ten wygaszony przycisk, no proszę bardzo.
7: Stop button lit.
0: No witaj Rafale. Jak się okazuje, wszystko działa dobrze. Teraz nawet się okazuje, że masz uruchomionego Voxera i w tym momencie nawet od razu to jest przekazywane dalej, kiedy masz uruchomionego Voxera, bo to jest przekaz na żywo. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu mnie słychać. Teraz kończę to nagrywanie, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
7: Play button dark. Wygaszony. Przycisk.
0: Właśnie. I teraz proszę zwrócić uwagę, od razu to pokażę, bo to u mnie będzie dobrze, myślę, w miarę dobrze słychać. Teraz mam... jakość voiceovera jest taka.
7: 100%. Play button dark. Wygaszony. Przycisk.
0: A teraz wyłączam Voxera, przechodzę sobie na ekran główny, naciskam home.
7: Początek. Aparat. Kalendarz. Środa, 2 lipca.
0: I proszę zwrócić uwagę, jak się zmieniła głośność tej syntezy voiceovera. Jest zdecydowanie cichsza, i jest wyraźniejsza. Ja to podgłośnię.
7: Aparat. Kalendarz. Środa. Aparat. Zdjęcia.
0: Proszę bardzo. Brzmi to lepiej. A kiedy Voxer jest aktywny, on po prostu coś miesza i tak to działa. Więc no tyle przynajmniej na razie mojego. Teraz, Rafale, ponownie oddaję ci głos.
6: Dziękuję, Michał. I jeszcze chciałbym dodać, że jak ja na przykład miał wyłączonego Voxera, no to jakby Michał mi się nagrał, ja bym dostał powiadomienie i w dowolnej chwili mogę sobie tą wiadomość odsłuchać. I teraz pokażę jeszcze opcję Voxera. Okej. Teraz wchodzę tak w menu toolbar, czyli to jest pasek menu. Edit to jest edycja. A, jeszcze jest takie zakładki, dodam My Profile, czyli mój profil i Upgrade to Pro. I co, Upgrade to Pro to jest opcja, która umożliwia za odpowiednią opłatą skorzystanie z wersji Voxera Pro, która daje to, że chociażby można tworzyć większe grupy dyskusyjne. Bo niestety w wersji no, bezpłatnej, darmowej te grupy są ograniczone do iluś osób.
0: I jest jeszcze jedna dosyć istotna rzecz w Voxerze Pro, która może się niektórym przydać, to jest ten taki tryb krótkofalówki. To znaczy, że bez względu na to, czy mamy odpaloną aplikację, czy też aplikacja jest nieodpalona, możemy sobie ustawić jakiś kontakt jako taki, od którego wiadomości będą odtwarzane na bieżąco. To może się niektórym przydać, jeżeli komuś zależy na takim kontakcie bardzo na bieżąco, że tak powiem.
6: Teraz przejdę do opcji settings. To się nazywa settings. Czyli ustawienia. Back przycisk wróć, czyli back to jest powrót. Nagłówek jest detailed settings, czyli detailed settings, czyli ustawienia ogólne.
5: Szczegółowe.
6: Audio and notifications, czyli audio i powiadomienia, i w to sobie wejdę. Push notifications to są powiadomienia push.
7: 14% regulacja. Minus agar RTS. Nagłówek. Play sounds.
6: Play sounds.
7: Play sounds. Przełącznik. Włączone.
6: Play sounds to jest odtwarzaj dźwięk.
7: Vibrate. Vibrate. Przełącznik. Włączone.
6: Vibrate to jest wibracje.
7: USH Total Woodstone. Nagłówek.
6: O, i tu jest teraz ta opcja, o której mówiłem, Tap to Talk. I ją można włączyć lub wyłączyć. Ona polega na tym, że jak ją wyłączymy, wtedy jak chcemy coś mówić, musimy trzymać ten przycisk Vox Bottom X. Bo natomiast jakbyśmy go od razu puścili, no to kawałek wiadomości pójdzie albo jakiś tam bardzo mały urywek. To wtedy działa na zasadzie walkie-talkie. Natomiast jak to... Tap to talk jest włączone, no to wtedy jest tak, że tapiemy dwa razy i możemy sobie mówić bez trzymania przycisku. No i to by było, jeżeli chodzi o ustawienia.
0: A czy wy wiecie, do czego są te dwie regulacje? Bo tam jest przy powiadomieniach i przy tym tap to talk też jest taka regulacja. Właśnie tam 100%, tam w tym pierwszym było ileś tam procent. Czy wy wiecie, po co to jest? Bo ja szczerze mówiąc nie wiem, do czego to służy.
6: Ja podejrzewałem, że to może być coś związane z głośnością, ale głowy nie dam. Mi się wydaje, że to jest coś związane z głośnością może tego dźwięku. Ale no nie jestem w stanie tego potwierdzić, to jest tylko hipoteza
0: tym
6: moja.
0: Tym bardziej, że w Voxerze to naprawdę to te dźwięki wariują po prostu. To jest fakt. To do tego trzeba się przyzwyczaić. Mamy dwa pytania. Pierwsze pytanie zadał Andrzej. Witajcie. Czy do Voxera trzeba się rejestrować, to znaczy zakładać jakieś konto, by go użytkować? Jak to jest?
6: Jeżeli chodzi o Voxera, to można się zalogować na podstawie konta Facebooka. Lub jeżeli ktoś nie używa Facebooka, no to można się zarejestrować i no, zalogować się na podstawie własnych, utworzonych przez siebie danych.
0: I mamy jeszcze jedno pytanie. Tak, i mamy jeszcze jedno pytanie od Eweliny. Ile kosztuje Voxer?
6: Voxer jest to aplikacja bezpłatna, chyba że wykupimy sobie wersję Pro, to ona kosztuje... oj, ciężko mi powiedzieć, ile teraz wersja Pro kosztuje, ale zaraz sobie wejdę do Upgrade to Pro i zaraz zobaczę.
0: Z tym, że to jest taka opłata cykliczna, no jeszcze od razu dodajmy.
5: Abonament.
0: Tak, to jest abonament, to nie jest tak, że raz płacimy i mamy już tę wersję Pro na wieczność.
5: No i właśnie przez tą wersję Pro, a właściwie jej brak, nie mogła się rozszerzyć nasza voxerowa cyfrostancja.
0: Jakbym cię, Przemku, mógł prosić, żebyś bardziej do mikrofonu mówił, to by było super, bo gdzieś tam...
5: Tak, tak, tak, oczywiście.
0: O, dziękuję.
5: Właśnie chciałem powiedzieć, że przez brak wersji Pro u większości użytkowników nie mogliśmy rozszerzyć naszej grupy voxerowej tyflostancji, ponieważ osoby, które się już raz kiedyś wypisały, też miały problem z tym, żeby wrócić, a nowych osób już dodawać nie można było, chyba że właśnie ktoś miałby, znaczy administrator wersję Pro, no to wtedy mógłby to uczynić. A przedtem, zanim jeszcze została wprowadzona wersja Pro, to każdy mógł jakiegoś tam nowego użytkownika dodać.
6: I wersja Pro, sprawdziłem, kosztuje 2,69 euro miesięcznie, czyli wychodzi plus minus w zaokrągleniu około 10 zł na miesiąc.
0: Wydawało mi się, że to kiedyś było droższe.
5: To było, faktycznie.
0: Było droższe, to staniało, rzeczywiście. Oczywiście. Dobrze, to jest, tak funkcjonuje Voxer.
6: Czy... Jeszcze przepraszam cię, Michał, jeszcze bym chciał jedną rzecz dodać.
0: Okej, oczywiście, bo właśnie chciałem zapytać, czy coś jeszcze?
6: Jeszcze w Voxerze istnieje coś takiego jak pisanie wiadomości tekstowych.
0: Dobrze, to możesz coś do mnie napisać, ja sobie tu już podgłośnie z powrotem na mikserze wyjście z iPhona, żeby jakaś informacja się mogła pojawić.
6: I tak, i zaraz może powiem, gdzie to jest. Jak mamy ten Vox button, ten przycisk, to później mamy kamerę i na samym końcu mamy coś takiego jak tekst. I klikamy w tekst i piszemy. I obok pola tekstowego zaraz, jak się da raz palcem w prawo, mamy coś takiego jak send, czyli wyślij, i na to tapiemy. No i potem klikamy na done, czyli stopniowo.
0: O właśnie, i dostałem powiadomienie, zaraz zobaczymy.
7: Otwórz aparat, odblokuj, Voxer, teraz, Rafał Lukacz, siema.
0: Okej. Okay.
7: Ekran zablokowany.
0: Nawet mogłem już tu... Zresztą to pokażę.
7: Voxer, teraz
0: odpiszę
7: Rafał
0: Łukacz,
7: siema.
0: Rafał Łukacz, siema.
6: Przepraszam, Michał, czy mam wyłączyć Voxera?
0: Nie mam.
7: Voxer, przycisk.
0: Ała. To jest bolesna ta głośność. Wiesz co, możesz wyłączyć Voxera. Możesz wyłączyć, to pokażemy te powiadomienia, bo u ciebie to będzie lepiej słychać, mam takie wrażenie.
7: Rafał Łukacz.
0: Dobrze, okay, ściszymy to jeszcze.
7: Replay, przycisk, Vox button X, 7, 100%, Vox button, zamiar button, text button,
0: text.
7: Przycisk, pole tekstowe, edycja, duże S, I, E, E, N, M, M, Shift, A, A,
0: siema.
7: Return, usuń, teraz... L, P, send, przycisk.
0: I teraz ja powiem, że ten przycisk send, to można go znaleźć nad klawiaturą, jeżeli ktoś korzysta z tego trybu tak zwanego eksploracji, a nie porusza się gestami, to może go znaleźć nad klawiaturą, nad literką na przykład P, troszeczkę wyżej.
7: Done. 19.30, jedno powiadomienie.
6: O, teraz dostałem jedno powiadomienie, tylko że ja mam wyłączony pogląd na zablokowanym, ale teraz zaraz pokażę.
7: Voxer, teraz Michał Dziwisz, siema.
6: O, jest.
0: Zadziałało.
6: I teraz mogę sobie na to powiadomienie dwa razy dapnąć i zaraz będę w Voxerku. O, i już jestem w Voxerku. Od razu.
0: I też mi możesz na przykład coś odpisać w tym momencie.
6: O, tekst.
0: Ha! O, i znowu jest powiadomienie. U mnie zawibrował telefon.
7: 19.31. Środa, Voxer, teraz Rafał Lukasz, pozdrowionka.
0: Okej. Okay. No i tak byśmy sobie mogli pisać.
6: Nie wydaje mi się, że w sumie to są najważniejsze opcje Voxera. Wydaje mi się, to są najważniejsze opcje Voxera, więc nie jest on taki straszny, jak się wydaje. Bywało gorzej. No i mimo wszystko bardzo, bardzo polecam ludziom sobie się pobawić tym komunikatorem, przetestować, wyrazić swoje opinie, napisać w App Store. No ogólnie polecam. Pomimo, że no ja za bardzo nie jestem zżyty z Voxerem, ale jest program dla mnie łatwy, jest program do obsłużenia, więc bardzo, bardzo ludziom, którzy lubią poznawać, polecam.
0: Natomiast
5: to, co jeszcze zauważyłem a propos powiadomień w Voxerze, przynajmniej w tym starym,
0: tak?
5: Jest coś takiego, że jeżeli wiadomość pochodzi z grupy jakiejś typu Tyflostancja i nadawana jest przez użytkownika, który ma nowego Voxera, to stary Voxer nie czyta, że ta wiadomość pochodzi z Tyflostancji. Mam pytanie, jak to jest z nowym Voxerem? Czy to już działa tak, że jest komunikat, że wiadomość pochodzi z Tyflostancji przy powiadomieniu, czy zawsze, czy też nie? Czy jest tylko nazwa użytkownika?
6: Ja niestety nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć.
0: Ja też nie.
6: Nie jestem na grupie Tyflostancja, bo nie ma możliwości już się zapisania
0: ja
6: na nią.
0: Ja jestem, ale mam wyłączone powiadomienia z tej grupy. Żeby po prostu gdzieś tam o jakichś nietypowych godzinach mnie nie wybudzały.
5: No tak. Tam się już też nie dzieje zbyt dużo, więc w sumie faktycznie może by nie wybudzało, ale fakt jest faktem, że to może mylić te powiadomienia. Przynajmniej na starym Voxerze mogą mylić, bo wydaje się, że ktoś nadał prywatną wiadomość, a okazuje się, że to jednak jest wiadomość grupowa. Ale to podejrzewam, że to jest kwestia tej kompatybilności wstecz.
0: Mamy jeszcze, słuchajcie, jedno pytanie od Eweliny. Ewelina pyta, czy Voxer jest na Androida?
5: Jest, jak najbardziej. Jest. I tylko sporo użytkowników jeszcze nawet na Tyflostancji tego Voxera na Androidzie używało i nadawało z niego. I całkiem ładna jakość. I tutaj często też zależało, z jakiego urządzenia ktoś nadawał. Ta jakość dźwięku potrafiła się różnić. No wiadomo, im nowsze urządzenie, tym ta jakość była lepsza. Ale wiem, że tutaj pewnie ktoś z androidowców, jeżeli do nas zadzwoni, to by się wypowiedział, ale pamiętam, że były takie sytuacje jakieś z regulacją wzmocnienia mikrofonu automatyczną lub ręczną, właśnie z samą obsługą tego przycisku do nadawania, który nie był zaetykietowany. Były jakieś takie problemy dostępnościowe z Voxerem.
0: Ja jeszcze też pamiętam, że niektórzy użytkownicy Androida mieli taką, ale to chyba na starszych Voxerach, śmieszną przypadłość, że ktoś zaczynał mówić i było go słychać ładnie, a w pewnym momencie ten głos zaczynał tracić tą tak zwaną górę, czyli wyższe częstotliwości, tak, których i tak ten Voxer nie ma
5: sekundach.
0: Bardzo dużo, ale jednak.
5: I talkback się w międzyczasie odzywał, że wyświetlane są pozycje od iluś do iluś, z iluś.
0: No, dokładnie.
5: Też trzeba było, ktoś musiał odczekać, aż talkback się wypowie, żeby go nie zagłuszał.
0: Ewelina pyta, czy można wysyłać wiadomości z aplikacji z iPhone'a na Androida. Podejrzewam, że chodzi o Voxera. Oczywiście, można, bo to jest po prostu no, taka sieć użytkowników tej aplikacji. To bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystasz, możesz wysyłać w obrębie tych właśnie użytkowników za pomocą Voxera wiadomości.
6: Ja bym chciał powiedzieć jeszcze a propos Voxera i Androida, tylko że to jest niezweryfikowane, więc nie wiem, jak to jest tak naprawdę, ale słyszałem, że no Voxer z dostępnością na Androidzie, że, no, że jest troszkę gorzej niż było. Ale jak to wygląda w praktyce, to no niestety nie wiem.
0: Okej, słuchajcie, czy coś jeszcze a propos Voxera, czy teraz możemy sobie zrobić odrobinę przerwy i przejść do aplikacji WhatsApp?
5: Myślę, że na razie chyba to wszystko. Jeżeli coś jeszcze wyjdzie w międzyczasie, zwłaszcza jeśli chodzi o porównanie jakichś funkcji albo ich brak, to nam na bieżąco wyjdzie. Ale te najważniejsze rzeczy chyba zostały już moim zdaniem powiedziane.
0: Ja bym jeszcze zapytał o jedną bardzo ważną rzecz moim zdaniem. Skąd my mamy, kiedy jesteśmy na Voxerze, ok, zakładamy sobie konto, skąd my mamy brać kontakty? Jak wyszukiwać?
6: Jeżeli chodzi o kontakty, to wchodzimy w zakładkę Compose. Zakładkę Compose i tam możemy wybrać na przykład kontakty, które mamy już w swojej, załóżmy, książce adresowej.
0: Ale skąd te kontakty, jakby nasz numer telefonu to jest w tym momencie loginem do Voxera? Czy to jest bardziej Facebook, czy to jest i jedno i drugie? Po czym te kontakty są identyfikowane?
5: Znaczy to jest tak, że na pewno znajomi z Facebooka są brani pod uwagę, jeżeli ktoś z tym Facebookiem Voxera synchronizował.
0: A jeżeli ktoś nie synchronizował?
5: Jeżeli ktoś nie synchronizował, to wysyłane są na serwer, no właśnie, z tego co wiem, to właśnie wysyłane są kontakty też, ponieważ jeżeli ktoś z kontaktów zainstaluje sobie Voxera, to też możemy od razu to stwierdzić, od razu zostanie ten kontakt dodany, więc tu też jest taka kwestia, że mimo, że numeru telefonu się nie używa bezpośrednio do jakby nie do aktywacji, to on też jest podawany w profilu i może po tym też jest rozpoznawane, czy jeżeli kontakt zostanie wysłany na serwer, to czy numer telefonu dany właśnie Voxera posiada.
0: Ja pamiętam, że jeszcze kiedyś dało się przeszukiwać, nie wiem czy to dalej jest, bo szczerze mówiąc...
5: Przez maila jeszcze można.
0: Nawet nie. Ja pamiętam, że kiedyś jeszcze dało się wyszukiwać w Voxerze z takiego całego jakby wielkiego katalogu użytkowników. Ja kiedyś do tego dotarłem. To jeszcze w ogóle jest ta opcja? Jest to możliwe?
5: W starym Voxerze to nadal istnieje przynajmniej.
0: Bo ja szczerze mówiąc tak z tego Voxera bardzo intensywnie nie korzystam i nie szukałem. Więc mi ciężko powiedzieć.
6: Ja przyznam się szczerze, że ja z Voxera też raczej bardzo rzadko korzystam i nie mam pojęcia, jak to w ogóle wygląda z tą kwestią wyszukiwania.
0: Jeszcze mamy jedno pytanie od Andrzeja. Andrzej pyta, jak to z tymi grupami jest? Czy można te grupy jakoś przeglądać, żeby do nich dołączać? Jak to wygląda? Czy jest jakiś katalog grup w Voxerze? Jak to z tym jest?
5: Z grupami to jest tak w Voxerze, że to już... znaczy samego przeglądania grup Voxer nie oferuje, tylko ewentualnie ten katalog użytkowników, który jest dostępny w Voxerze. Natomiast pamiętam, że do konkretnych grup to mogli dodawać właśnie uczestnicy albo sam administrator grupy, natomiast nie można było sobie przeglądać grup i się do nich i wysyłać jakby chęci zaproszenia, przyłączenia się do danej grupy. Takiej opcji przynajmniej w starym Voxerze nie było.
0: Rozumiem. Jeszcze jedna taka rzecz, którą daje opcja Voxera Pro, bo o tym też myślę, że warto powiedzieć. W opcji Voxera Pro możemy sobie wybrać własnego użytkownika, własną nazwę użytkownika, bo od pewnego momentu już niestety nie jest tak, że Voxer nam pozwala to wpisać. To jest tylko domena użytkowników Pro, a ci, którzy nie są Pro, to zostali po prostu jakoś tam ponazywani. Także to jest jeszcze taka dla niektórych istotna, a dla niektórych być może zupełnie nieistotna kwestia, bo po tych użytkownikach być może też można to jakoś wyszukać, jeżeli chodzi o Voxera. Natomiast najlepiej, najbezpieczniejszą i najprostszą metodą, może najprostszą, nie tyle najbezpieczniejszą, bo ludzie, niektórzy mają po prostu uzasadnione bądź też mniej uzasadnione obawy względem swojej prywatności, ale najlepiej jest po prostu zalogować się za pomocą Facebooka i w tym momencie zaciągane są informacje odnośnie naszych znajomych i dostajemy informacje jako wiadomość. I to jest też dosyć fajnie zrobione, bo pojawia nam się informacja dotycząca tego, że ktoś jest na Voxerze i od razu już pojawia się jakby taki czat z tą osobą. Wystarczy, że w to po prostu wejdziemy, nie musimy już robić nawet tego, co pokazywał Rafał w Compose i wybierać osoby, tylko od razu mamy taką listę tych czatów, wchodzimy sobie w ten czat, tam się pojawia taka informacja, że ktoś tam is on Voxer, start chatting, jakoś tak to chyba było, i możemy już pisać, rozmawiać z tą osobą bezpośrednio z głównego okna Voxera.
5: Jeszcze a propos tego wyszukiwania, to właśnie przynajmniej w starszym Voxerze były te dwa słynne przyciski Search and Compose i tam można było dodawać kogoś ze swoich kontaktów do grup, albo właśnie przez Invite Friends można było przeszukiwać ten cały wielki katalog, więc być może w nowym Voxerze gdzieś to jest jakoś tam podobnie schowane. Mhm.
0: Przemku, Rafale, czy coś jeszcze dodajemy a propos Voxera?
6: Ja jeszcze sobie pozwolę wejść do tego Invite Friend.
0: Dobrze. Ale ja bym cię bardzo prosił, żebyś dał nam syntezę nieco głośniej.
6: Tak. Aha. To mi pokazuje książkę moją, jak weszłem do Invite Friends. To jest bardziej chyba, że

0: do przeszukiwania książki i że to może być do wysyłania do wysyłania po prostu zaproszeń kogoś
1: Zaproszeń do Voxera, tak, tak.
0: Ale no głowy szczerze nie dam. Ale tak mi się wydaje.
1: Także najprostszą metodą jest, jak się okazuje, po prostu sprzęgnięcie naszego konta z Facebookiem. Ach, ta prywatność. Dobrze, to słuchajcie, to proponuję, żebyśmy teraz zrobili sobie odrobinę przerwy. Za moment przejdziemy do aplikacji WhatsApp. Ja przypominam, że właśnie o aplikacjach dwóch mobilnych na iOS-a, ale nie tylko na iOS-a one są, ale my po prostu dziś omawiamy ich wersje iOS-owe, o aplikacji Voxer i aplikacji WhatsApp. Rozmawiamy dziś w naszym środowym spotkaniu na antenie Tyfloradia. Wspólnie ze mną Przemek Rogalski i Rafał Łukacz te aplikacje omawiają. Jeżeli macie ochotę nas o coś zapytać, zapraszam bardzo serdecznie. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Wracamy już za chwilę.
2: To jest Tyflo Podcast.
1: Powracamy do naszego dzisiejszego spotkania na antenie Tyflo Radia. Przypominam, że wspólnie z Rafałem Łukaczem i Przemkiem Rogalskim rozmawiamy na temat aplikacji Voxer, jak i WhatsApp. Było o Voxerze, teraz będzie o WhatsAppie. To dwie aplikacje na różne systemy mobilne, m.in. iOS i Android, które umożliwiają wysyłanie wiadomości zarówno głosowych, jak i też wiadomości tekstowych. No i to są aplikacje stosunkowo popularne wśród niewidomych użytkowników. Zatem propagujemy je i my. No to teraz przechodzimy do WhatsAppa. Cóż możecie powiedzieć tak na wstępie na temat tej aplikacji?
3: No, mówiliśmy o tym, że WhatsApp i że Voxer jest popularny i w ogóle dostępny na iOS-a i na Androida. Natomiast właśnie WhatsApp jeszcze ma tą zaletę, że dostępny jest również dla użytkowników, którzy posiadają urządzenia z systemem Symbian. Więc jeżeli ktoś właśnie miał któreś te komórki udźwiękowione z Toxem, czy Mobile Speakiem, czy Nokia Screen Readerem, to też mógł i może dołączyć się na przykład do naszych grup, albo po prostu jakieś kontakty prywatne nawiązywać. W ogóle WhatsApp, komunikator, no inaczej wyglądający, ale funkcjonalnie właśnie pod względem takiego prowadzenia rozmów podobny, natomiast o wiele bardziej popularny ogólnie na świecie. Miałem okazję ostatnio zapoznać się z artykułem, według którego, zwłaszcza w Europie Zachodniej, WhatsApp prześcignął pod względem ilości wysyłanych wiadomości, zwłaszcza tekstowych, nawet takie zwykłe SMS-y wysyłane drogą telefonii komórkowej, tak, typowo przez GSM.
1: W Polsce jeszcze ponoć nie prześcignął, ale wszystko przed nami.
3: Dokładnie. Tym bardziej, że zauważyłem taką dziwną rzecz, że większość chyba takich osób widzących korzysta bardziej z WhatsAppa w sposób taki, żeby pisać wiadomości tekstowe niż się nagrywać. Często nawet nie wiedzą, że jest taka opcja nagrywania wiadomości. Tym bardziej, że ta funkcja faktycznie nie była od początku dostępna. W ogóle dla naszych programów udźwiękawiających WhatsApp też nie był od samego początku jakoś tam dostępny. Dopiero od niedawna się rozpropagował. Tak naprawdę właśnie dopiero po wprowadzeniu funkcji nagrywania wiadomości głosowych, a nie tylko jakiegoś dołączania multimediów, WhatsApp zyskał popularność jakoś tam w tym naszym tyflo środowisku. No, on jest świetny do kontaktów właśnie takich zagranicznych, bo WhatsApp jest rozpoznawalny, jakby nie było na całym świecie. No inaczej nie zostałby wykupiony przez Facebooka na pewno. I to, co ważne, dużo osób chwali WhatsAppa właśnie za bardzo dobrą jakość przekazywanego dźwięku. I to też zresztą pokażemy niedługo. No właśnie za tą multiplatformowość, za to, że można przesyłać takie nie tylko zdjęcia, tak jak w Voxerze, bo w Voxerze tylko zdjęciami można było się z multimediów dzielić, ale również i kontakty, a to się przydaje szczególnie, jeżeli ktoś ma jakieś inne urządzenie niż iPhone i można mu wysłać kontakt i ten ktoś sobie bez problemu odbierze, więc nie ma tego problemu, że inne urządzenie to już kontaktu nie wyślemy. Można przesyłać filmiki, można przesyłać zdjęcia, więc też to się może tutaj przydać. No właśnie.
1: Natomiast to, jeszcze... z tą jakością dźwięku to jest, jak to się mówi, coś za coś, bo moim zdaniem to jest właśnie ten kompromis, na który musieli pójść autorzy WhatsAppa, bo myślę, że o tym też warto powiedzieć,

0: że w Voxerze dźwięk przesyłany jest w czasie rzeczywistym. I kiedy ja zacząłem mówić, to w momencie tej prezentacji Rafał już słyszał tę moją wiadomość. To było od razu. Natomiast w WhatsAppie to wygląda tak, że ta każda wiadomość, która jest wysyłana, to jest niestety wysyłana, ale dopiero później. W momencie, kiedy ja skończę ją nagrywać, to ona dopiero jest wtedy wysyłana. Z tego, co wiem. I problem jest taki z WhatsAppem, że kiedy wiadomość jest długa, to bywa tak, że trochę się trzeba nabiedzić, żeby tę wiadomość w końcu odsłuchać.
1: A to prawda, po dwukrotnym tapnięciu wiadomość czasami nie dzieje się nic i wtedy wiadomość zostaje pobierana jest akurat w danej chwili. Natomiast jeżeli wiadomość jest długa, VoiceOver też podpowiada taki komunikat: stuknij dwukrotnie, aby pobrać, i to nam sugeruje, że wiadomość jest dosyć długa i na pewno przy takim komunikacie jest moim zdaniem 100% gwarancji, że jak tapniemy w taką wiadomość, to od razu nam się nie odtworzy. Także to też jest taka cenna wskazówka. Można nawet sobie kilka kliknąć takich wiadomości i one się tam będą pobierały. Albo na przykład kliknąć sobie taką, która jest długa, potem tą, która jest krótka, i w międzyczasie ta długa będzie się pobierała, także spokojnie. Ale myślę, to co ty mówisz, to jest faktycznie tutaj istotna kwestia i różnica między WhatsAppem a Voxerem, że na Voxerze to prowadziło się prawie takie rozmowy na żywo, natomiast w WhatsAppie przynajmniej nie ma takich sytuacji, jak w Voxerze miały czasami miejsce, że się ludzie nakładali na siebie z tymi wiadomościami. I no, chociaż,
0: ale
1: no,
0: to wiesz, ale to nawet można by było wykorzystać w dosyć ciekawy sposób, prowadząc taką rozmowę na żywo. Wiesz, jeden się nakłada na drugiego, że tak powiem, i rozmawiają sobie tak jak, powiedzmy, na Skype'ie, tak?
1: Tak.
0: Na przykład w ten sposób. No, nie próbowałem tego nigdy, szczerze mówiąc, ale nie widzę jakby przeciwwskazań dla tego. Chyba że spróbujemy teraz tak na żywo, zobaczymy, czy to nam zadziała.
1: Jeszcze, no, na jeszcze tak. Na Voxerze się nałożyć?
0: Tak.
1: No, dobrze.
0: Bo zaintrygowało mnie to w tym momencie. Już zaraz sobie to...
1: Czy ja wchodzę do twojego kontaktu, tak?
0: Przemysław Rogalski, ja teraz...
2: Poczekajcie chwileczkę.
0: Proszę bardzo, ja do ciebie, Przemku, coś mówię już na Voxerze w tym momencie.
3: Proszę bardzo, ja do ciebie...
0: I teraz spróbuj się... I teraz spróbuj się do mnie, że tak powiem.
1: Tak, ja mam dostępny przycisk.
3: Teraz spróbuj się do
2: mnie. Mi się zawiesił całkiem Voxer.
1: Okej, okay, kliknąłem przycisk TOK, przedostatni element
0: ekranu. I proszę bardzo, i zobaczymy, jak to będzie działało.
1: No, i co?
3: Nie, proszę bardzo, zobaczymy, jak to będzie działało.
0: I da się, słuchajcie, da się tak rozmawiać, tylko to się trzeba, no dobra, ja mówię, w miarę synchronizować.
1: Jakby tak Rafał jeszcze doklikał.
3: Da się tak rozmawiać, tylko to się trzeba w miarę synchronizować.
0: Okej, okay, to ja się wyłączam.
1: End przycisk, dobra.
2: Okay, powiem wam, panowie, że jak miałem odpalonego WhatsAppa i Voxera, to mi się Voxer zawiesił.
0: Okej. Okay. No. 18:24. Dobrze, i mamy. W każdym razie to jest oczywiście taka eksperymentalna metoda. Jeżeli... chyba dalej jeszcze cały czas... Ktoś się nagrywa na... Chociaż nie, chyba już nie.
1: Nie, już chyba okay. Nie.
0: W każdym razie to jest taka bardzo eksperymentalna metoda. My to właśnie w tym momencie sprawdziliśmy, że to działa. Tego oczywiście nie radzimy wykorzystywać jako czegoś do takiego codziennego użytku. Niemniej jednak się da, jeżeli nie mielibyście jakiejś innej możliwości i chcielibyście sobie tak porozmawiać, to można po prostu się wzajemnie nałożyć na Voxerze i sobie rozmawiać po prostu w ten sposób. Dobrze, ale to teraz przejdźmy do WhatsAppa. Kolejna sprawa. Kolejna sprawa, autoryzacja i jak to właściwie działa. Tu już nie ma prywatności, a właściwie jest jeszcze mniejsza, bo nie mamy już w tym momencie, bo musimy podać nasz numer telefonu. Nie ma innej opcji.
1: I wszyscy go przez to znają, tak. No nie każdemu się może to jakoś tam podobać, ale faktycznie ma to też tą wadę, że jeżeli kogoś nie mamy w kontaktach, no to jako kontakt będzie figurował sam numer telefonu, a nie nazwa użytkownika, którą ktoś sobie wpisał w profilu. To znaczy w powiadomieniach będzie nazwa użytkownika podana, ale na naszej liście czatów już będzie tylko numer telefonu.
0: I z tegoż to samego powodu WhatsApp nie działa na przykład na iPadach.
1: Bo nie można wpisać, nie ma karty SIM, tak? Nie ma, nie ma, nie ma, nie można z tego urządzenia, z którego się nadaje, wysłać tego autoryzacyjnego SMS-a. No szkoda, bo ja miałem nadzieję kiedyś, że właśnie wystarczyłoby po prostu podać numer telefonu jakby osiągalny dla nas i przesłać odpowiedni kod weryfikacyjny, już nam zadziała, nawet jeśli to jest inne urządzenie, ale to tak dobrze nie ma. No, musi być to samo urządzenie dokładnie.
0: I jeszcze jedna rzecz, WhatsApp jest darmowy tylko przez pierwszy rok.
1: Tak, to prawda, potem wchodzą opłaty. Nawet na 5 lat można sobie wykupić, ale te opłaty nie są duże, bo wychodzą mniej więcej 3 euro. Czy coś koło tego?
0: Tak, to nie są duże opłaty, to są bardzo małe kwoty i to są kwoty tam płacone powiedzmy na przykład co rok. Nie są to jakieś wielkie pieniądze, natomiast no trzeba mieć to na uwadze, jeżeli ktoś na przykład nie ma podpiętej karty kredytowej pod swoje konto w App Store, bo to jest realizowane przez ten tak zwany in-app purchase w iOS-ie przynajmniej, w Google, w Androidzie To też jest pewnie jakoś tam inaczej jeszcze realizowane. Więc tak to wygląda. Trzeba się liczyć z tym, że po roku korzystania z WhatsAppa trzeba będzie za niego zapłacić. Mamy jeszcze informację od Karola. Podobno jest testowa wteczka w Mirandzie NG do WhatsAppa, która umożliwia pisanie wiadomości. Tak, ja też o tym słyszałem, to nasz redakcyjny kolega Paweł Masarczyk dał taką informację swego czasu gdzieś chyba na Twitterze czy na Facebooku, taką informację umieścił. Ta wtyczka jest nierozwijana już od jakiegoś czasu ponoć, ale działa i można sobie wiadomości tekstowe pisać, wiadomości głosowych wysyłać. Niestety, nie można.
1: W ogóle coraz więcej aplikacji jakoś stara się integrować z WhatsAppem. Nawet na przykład program do nawigacji, słynny Blind Square, ma możliwość udostępnienia danej lokalizacji, danego punktu właśnie przez WhatsAppa. I tak samo na przykład można, to co Rafał ostatnio mi też pokazał, wysyłać z Dropboxa przez WhatsAppa właśnie udostępniać również jakieś pliki, tak?
0: No więc dobrze. Więc skoro już mamy ten taki wstęp, to ja proponuję, żebyśmy może przeszli do praktyki i pokazali interfejs WhatsAppa i jego możliwości w ogóle.
1: No dobrze, to otwieram, zrobię te iPhone'a głośniej.
4: Ekran przełącznika Box WhatsApp PP, nowy WhatsApp PP, edycja, przycisk.
1: O, to może było słychać w tle taki długi dźwięk. Jeżeli było go słychać, to dobrze. Ten dźwięk oznacza właśnie, że jakieś nowe wiadomości mamy do odsłuchania. Albo jeżeli jesteśmy w danym czacie i usłyszymy taki dźwięk, to właśnie znaczy, że ktoś nam coś nowego przysłał. Najważniejsze w ogóle w WhatsAppie, jeśli chodzi o zakładki,
4: zaznacz ustawienia, karta, 5 z 5.
1: Jest w ogóle 5 zakładek w WhatsAppie, takich podstawowych.
4: Zakładki ulubione od Przemysła. Statu ulubione, karta 1 z 5.
1: Zakładka ulubione to są wszystkie kontakty z naszych kontaktów, które posiadają WhatsAppa. I w momencie, kiedy ktoś z naszych kontaktów sobie WhatsAppa zainstaluje, to ten kontakt pojawi się w naszych ulubionych jako ostatni w zakładce. Chyba że odświeżymy jakby zawartość przez gest trzema palcami w dół, to wtedy one nam się posortują te kontakty alfabetycznie. W przeciwnym razie będą się sukcesywnie dodawały na koniec listy. I tutaj mamy wszystkie kontakty, które WhatsAppa posiadają, właśnie na podstawie naszego numeru telefonu, w ogóle na podstawie numerów telefonów ustalane, jak już powiedzieliśmy. I dwukrotne tapnięcie w dany kontakt może powodować rozpoczęcie rozmowy. Albo właśnie tekstowy, albo głosowy, albo wysłanie multimediów. Jest też zakładka
4: status. Karta 2 z 5.
1: Status. I w zakładce status możemy sobie, tak jak w Skype'ie, ustalić. Czy
4: edycji status, dodaj przycisk.
1: Możemy sobie własny status ustalić, taki, żeby ktoś wiedział, co robimy.
4: Aktualny status to nagłówek. Available.
1: czyli dostępny.
4: Wybierz swój nowy status. Nagłówek. Zaznaczone. Available. Busy.
1: Zajęty.
4: At school.
1: W szkole.
4: At the home office.
1: W kinie.
4: At work.
1: W pracy.
4: Battery about tobie.
1: Może za chwilę bateria padnie.
4: Send talk. WhatsApp only.
1: Że nie mogę rozmawiać tylko przez WhatsAppa. Kontakt jakiś pewnie tekstowy.
4: Dating.
1: Na spotkanie.
4: At the home.
1: W siłowni.
4: Sleeping.
1: No i śpię.
4: Urgent calls only.
1: Tylko jakieś pilne połączenia.
4: Wyczyść status. Przycisk.
1: No i możliwość wyczyszczenia statusu. Specjalnie tutaj to powiedziałem, no bo w odróżnieniu od całego interfejsu, który jest po polsku, to akurat statusy nie są przetłumaczone na język polski.
0: Więc możemy sobie sami zdefiniować wtedy statusy polskie.
1: Ale możemy, co nie zmienia faktu, że możemy sobie dodać status jak najbardziej po polsku i będzie to działało. Tak.
2: Ja bym chciał jeszcze, jeżeli chodzi o statusy, dopowiedzieć, że to są tylko opisy, że niektórzy ludzie mogą się mylić, że na przykład jest online, offline i tak dalej. To są tylko i wyłącznie opisy, które, no, które piszą, które nic nie powodują. Żadnych zmian. Nie ma tak na przykład jak na Skype'ie, że zrobimy się na przykład niedostępny i czy niepodłączony. To są po prostu tylko i wyłącznie opisy.
1: Takie czysto informacyjne, tak?
2: Tak.
1: Mamy zakładkę kontakty jako następną.
4: Zaznaczam kontakty. Karta 3 z 5.
1: To są po prostu, to jest po prostu nasza książka adresowa, normalnie tak jak w aplikacji kontakty. I stąd możemy też kogoś zaprosić do WhatsAppa, to znaczy wysłać mu w praktyce informacje z linkiem, żeby ktoś mógł sobie tego WhatsAppa zainstalować.
4: Czaty, 17 rzeczy. Karta.
1: Czaty. 3 z 5. Zakładka chyba najważniejsza. W niej bowiem znajdują się wszystkie kontakty, z którymi już prowadziliśmy konwersacje. Przynajmniej raz. Czyli jeżeli jeszcze z kimś nie rozmawialiśmy, to wybieramy go sobie z ulubionych i automatycznie po kliknięciu w dany kontakt przenosimy się do zakładki czaty z ustawionym tym kontaktem. Czyli na przykład, ja wejdę tu w zakładkę czaty.
4: Ustaw czaty, 17 rzeczy.
1: To znaczy, że w 17 czatach mam coś nieprzesłuchanego, w tym w grupowych prawdopodobnie najwięcej. No i tutaj też mamy taki problem dostępnościowy niestety, że...
4: Zaznaczone. Czaty. 18 rzeczy.
1: O, coś nowego akurat doszło. Słyszymy się? Tak? Dobra. Chodzi
0: tak,
1: o to,
0: tak,
1: że...
0: słyszymy się cały czas.
1: Chodzi o to, że niestety VoiceOver nie czyta nam, jeżeli przesuwamy się po kolejnych wiadomościach w danym czacie, które wiadomości odsłuchaliśmy, a które nie. Tak samo jak przemieszczamy się po liście czatów, również VoiceOver nie powie nam, że dany czat zawiera jakieś nieodsłuchane wiadomości. To mnie akurat dosyć boli, bo tak to bym wiedział, w których mi brakuje czegoś nieodsłuchanego.
4: Zaznaczam ustawienia, edycji czaty, utwórz, szukaj, edycja czaty, nagłówek, utwórz, przycisk.
1: Tutaj możemy jakiś nowy czat stworzyć, nową jakąś grupę nawet, jakąś zorganizować.
4: Szukaj, pole wyszukiwania.
1: To takie pole, żeby na przykład, jeżeli mamy dużo kontaktów, żeby od razu łatwiej nam było wyszukać ten kontakt z listy, do którego chcemy sobie pisać, żeby nie trzeba było po całej liście gestem w prawo się przemieszczać.
4: Listy do ogłoszeń, nowa grupa, od tyflostancji, listy do ogłoszeń, wygaszone.
1: Ogłoszenia.
4: Przycisk.
1: Też jest ciekawy, ten przycisk jest wygaszony i podobnie jak w Voxerze, mimo tego, że on jest wygaszony, można w niego kliknąć i jakieś czynności podejmować. Także tutaj się nie trzeba przejmować, że on jest formalnie wygaszony.
4: Nowa
1: ale nas
4: grupa,
1: interesuje...
4: Od Tyflostancja 26, Henryk Merchel, tak. 0,38.
1: Tyflostancja. Mamy od kogo ostatnia wiadomość została wysłana i czas trwania tej wiadomości.
4: Od Sandra Tworkowska, od Adam Bancarek, od Michał Michalak, od Rafał Łuka, od Michał...
1: Widzę, że w międzyczasie sporo 18, przyszło.
4: Od Michał Dziwisz, 18, 28, 0, 1.
1: Tu taka sama sytuacja. Mamy podanego nadawcę, godzinę ostatniej wiadomości i czas trwania. Wchodzę w czat.
4: Czaty 18. Przycisk wróć. Czaty 18.
1: Jadę w prawo cały
4: przycisk.
1: Czas.
4: Michał Dziwisz, widziano dzisiaj ją. 18. 19.
1: To jest funkcja, którą bardzo lubię w WhatsAppie. Mianowicie, że można stwierdzić, kiedy się ktoś na tego WhatsAppa ostatnio logował. Czyli jeżeli komuś wyślemy wiadomość, od razu możemy zweryfikować, przynajmniej oszacować, czy ktoś... daną wiadomość już odsłuchał,
0: a to jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy rzeczywiście, Przemku, bo w nowym WhatsAppie mamy trzy statusy wiadomości. Przepraszam, w Voxerze mamy trzy statusy wiadomości. Wiadomość jest, może być opisana jako sent, delivered to czyli sent to wysłana, delivered to dostarczona do i played by, czyli odtworzona przez. I to Voxer daje nam jeszcze precyzyjniejszą informację, przynajmniej ten nowy, na temat tego, czy ktoś z tą naszą wiadomością coś zrobił, czy jej jeszcze nie odsłuchał i czy w ogóle Voxera uruchomił i czy w ogóle tę wiadomość naszą dostał. Także to jest też bardzo fajna sprawa. Halo, Przemku? Czy
1: tak, wiesz, jakieś opóźnienie było chwilowe.
0: Okej, okay. No, ale już...
1: Ale już jest okej.
0: Okay. Dobrze, dobrze. No to w takim razie kontynuuj.
1: Dziwna rzecz mam, nie przeszkadzać włączona, mimo to połączenie do mnie jakieś zadzwoniło. To nie, no, chyba jednak trzeba będzie tą aktualizację zrobić.
0: No to zrobimy sobie póki co przerwę, bo mamy telefon. Jest z nami Kamil. Witaj, Kamilu.
5: Cześć, nie wiem, dobrze mnie słuchać, bo to dzwonię sobie z iPhone'a i właśnie chciałem jedną rzecz powiedzieć a propos WhatsAppa i nieprzeczytanych wiadomości wewnątrz czatu.
0: Dobrze cię słychać, słuchamy.
5: Dobra, więc to nie jest do końca tak, że nie mówi nam, których mamy nieprzesłuchanych, ponieważ kwestia jest tego typu, że mamy tak jakby, to nie jest nagłówek, ale mówi nam na przykład 20 nieprzeczytanych wiadomości i poniżej są wszystkie nieprzeczytane i nieprzesłuchane wiadomości. Jak pierwszy raz wejdziemy w dany czat, Gdzie mamy jakieś nieprzeczytane wiadomości. No.
0: Tak, tylko to wtedy dopiero jak wejdziemy.
5: Jak wejdziemy, tak, ale to jednak jakoś tam to powiedzmy
0: oczywiście,
5: działa.
0: Oczywiście, oczywiście, to tak, się zgadza.
1: Ale to prawda.
5: I kolejna rzecz.
1: Jeżeli na przykład mamy wiadomość grupową i dawno już nie wchodziliśmy i nagle wejdziemy i będziemy przesuwać się w lewo, to usłyszymy w pewnym momencie komunikat, na przykład tam 5 nieodsłuchanych wiadomości, tak? To będziemy wiedzieli, że te ostatnie 5 jest nieodsłuchanych.
5: Z tym, że
1: to jest taka sugestia, to tylko raz się pojawi.
5: Przesuwanie się w lewo i w prawo nie ma sensu, bo kursorek wiadomo pływa. Przynajmniej w iPhone'ie, na iOS 7 jak używam.
1: Na 6 też pływa.
5: Przewijamy ekrany po prostu góra-dół, nie? No bo chyba inaczej się nie da. I problem się jeszcze pojawia w momencie, gdy słuchamy jakiejś wiadomości i jeszcze nie skończyliśmy tych, które mamy dalej do przesłuchania. I ktoś przyśle nową. Wtedy kursor czasami poleci na dół i wtedy już jest problem.
0: I problem jest jeszcze jeden, mnie osobiście bardzo denerwujący. Wyłączanie się odtwarzania dźwięku w momencie, kiedy blokuje się ekran. Na Voxerze tego problemu nie ma. W WhatsAppie niestety jest. A niektórzy użytkownicy lubią nagrywać długie wiadomości, takie po kilkanaście minut czasem. No i wtedy no WhatsApp to się totalnie do tego w moim odczuciu nie nadaje, chyba że sobie po prostu wyłączymy blokowanie ekranu i będziemy o tym pamiętać, żeby robić to ręcznie.
5: Ja mam wyłączoną blokadę na 5 chyba minut ekranu i w dodatku jeszcze czasem sobie, bo ta wiadomość, którą odtwarzamy, jest ten dźwięk voiceovera, że kursor, fokus przechodzi na coś, ten dotykowy nasz, ale wtedy ta, której słuchamy, jakby nie jest odczytywana, tylko trochę się dźwięk ścisza, więc szybko przesunę się na przykład w dół, w górę i tam voiceover mnie zagada za wiele, a rozumiem i po prostu ta wiadomość mi się skończy. W końcu, kiedyś tam, jak są takie długie wiadomości i tak to proponuję rozwiązywać jednak.
0: Dokładnie, tak.
1: Dobra sugestia, bo ten pływający kursor jest jedną z największych wad, chyba zwłaszcza jeżeli próbuje się ogarnąć wielkie ilości wiadomości grupowych.
5: Tak, mój rekord na właśnie naszej tyflostancji przykładowej to jest chyba 50 parę wiadomości z kilku dni. Ale udało się.
1: I jeszcze, no właśnie przez ten fakt, że bo jak ktoś widzi, to zobaczy i czas trwania każdej z wiadomości i jej status, czy jest odsłuchana, czy nie, a niestety voiceover tego czytać nam nie będzie. Tak?
5: Nie jest tak, że czas chyba ostatniej wiadomości jest podany, czas nadejścia i czas trwania, czy dobrze myślę?
1: Znaczy ostatniej tak, jeżeli przemieszczasz się po liście czatów, to wtedy to jest podana ta informacja, jak pokazywałem. Natomiast tak, jeżeli już wejdziesz w czat i patrzysz na każdą kolejną wiadomość, to już, nie.
5: Faktycznie.
1: To już. Co do samego wysyłania, nas interesuje zawsze ten ostatni w ogóle element ekranu, ostatni przycisk, czyli...
4: Przycisk wiadomości głosowej, przycisk.
1: Tak, przynajmniej tutaj u mnie jest odczytywane.
0: To jeszcze, Kamilu, żeby... to jeszcze skoro jesteś, to jeszcze tak zanim Przemek przystąpi dalej do tej prezentacji, czy coś jeszcze chciałbyś dodać, czy...
5: To znaczy, a propos tego przycisku, właśnie już Przemek pokazuje, to już dopowiem, on jest zawsze na dole po prawej stronie, troszkę nad nad home'em i lekko w prawo, tam można go znaleźć.
1: No to zawsze po prostu wciskam cztery palce na dół ekranu, znaczy żeby ostatni element, na ostatni element mi przeskoczyło, tak? I wtedy od razu ląduję na tym przycisku.
5: Ja się akurat uczę okienek, to jest dużo szybsze.
2: Ja też się nauczyłem okienek.
5: Akurat. Zdecydowanie lepiej się uczyć okienek jednak.
0: To są uroki, słuchajcie, prowadzenia audycji na żywo. Dobrze, to Kamilu, to dziękujemy ci bardzo za telefon w takim razie.
5: To dzięki, ja tylko tak tyle, troszeczkę się tam wtrąciłem. Dobra, fajnie.
0: Pozdrawiamy, trzymaj się. Spróbujemy odebrać kolejny telefon, bo widzę, że tu mamy. Mamy telefon, jest z nami Marek, a nie, Marka już nie ma. Marek się rozmyślił, więc dobrze. Może jeszcze Marek do nas zadzwoni. Okej, Przemku, to pokazuj dalej. WhatsAppa.
1: Dobrze, więc tak jak powiedziałem, nas najbardziej interesuje przycisk wiadomości głosowej. Przycisk. I żeby zacząć nadawać, po prostu musimy wykonać gest podwójnego stuknięcia z przytrzymaniem, tak jak to na Voxerze w przypadku tego przycisku do nadawania trzeba robić. Więc wcisnę i będę do ciebie nadawał. Czekaj. O właśnie, za krótko. I jeszcze raz. Wiadomości głosowej. Przycisk. Trzeba go po prostu wcisnąć i trzymać. Wtedy słyszymy właśnie taki dźwięk, jak przed chwilką. Mam nadzieję, że go mimo wszystko było
0: tak,
1: słychać.
0: Było słychać.
1: I ja trzymam cały czas palec na tym przycisku. Właściwie no, dopóki go trzymam, to cały czas nadawanie trwa. I przy okazji, no okej, okay, dwie wiadomości będą. Na razie puszczam przycisk. I uwaga, o właśnie, było takie...
6: Odblokuj przycisk. 20:15. Jeden powiadomienie.
1: I ten dźwięk taki, to oznacza, że wiadomość została wysłana.
0: I ja tu mam w tym momencie jedno powiadomienie, które...
6: Środa, drugie, WhatsApp, teraz, mikrofon, Przemysław Rogalski wysłał ukośnika ci wiadomość głosową.
0: Dokładnie. I teraz ja sobie wchodzę w to.
6: WhatsApp, czaty, dwa, przycisk grup, przycisk wiadomości głosowej, pole tekstu, podziel się, wiadomość głosowa.
0: I czy mi się to uda odtworzyć? Zaraz zobaczymy.
6: Wiadomość głosowa.
0: Ostatnia wiadomość od Przemka.
6: Wiadomość głosowa. Wiadomość, podziel się mediami. Wiadomość głosowa.
1: Wtedy słyszymy właśnie taki dźwięk, jak przed chwilką. Mam nadzieję, że go mimo wszystko było słychać. I ja trzymam cały czas palec na tym przycisku. Właściwie, no, dopóki go trzymam, to cały czas nadawanie trwa. I przy okazji, no okej, okay, dwie wiadomości będą. Na razie puszczam przycisk.
0: Przemek zakończył wiadomość, no i to tyle. Tak to było słychać, no...
1: Jest różnica.
0: Jest różnica, jest. Dokładnie. Jest różnica w jakości. To fakt.
1: A dlaczego powiedziałem, że będą dwie wiadomości? Bo teraz nagram drugą.
6: Przycisk, wiadomość, głos, przycisk, wiadomości głosowej, przycisk.
1: Uwaga. Nagrywam drugą wiadomość i to, co chciałem pokazać, a czego w Voxerze nie było i chyba nie ma, o ile mi wiadomo, to możliwość skasowania wiadomości tak, żeby ona się nie wysłała. Jeżeli stwierdzimy, że nam się coś nagle nie podoba i chcemy to nagrać jeszcze raz, a to, co w tej chwili nagrywamy, żeby jednak nie poszło, to wystarczy, że trzymając teraz palec cały czas przyciśnięty do ekranu i nie odrywając go od ekranu, przesuniemy go w kierunku lewej, dłuższej krawędzi iPhone'a. I tak, aż usłyszymy pewien specyficzny dźwięk. Uwaga. O, właśnie taki. Maksymalnie do krawędzi lewej go przesuwamy. Ruchem płynnym i pewnym. I ten dźwięk, który słyszeliśmy, powoduje, że wiadomość w ogóle została skasowana. Nie wyśle się. A na ekranie bardzo ładnie widać, jak ona ląduje do kosza. Może się przydać.
0: Tak, to się zgadza. I tak właśnie to działa. Ja teraz może spróbuję do Przemka coś nadać.
6: Odblokuj, otwórz aparat. 20:17, środa, 2 lipca, odblokuj, przycisk,
0: pójdzie.
6: Odblokuj.
0: Ja to też pokażę od tej strony.
6: WhatsApp, czaty, 2, przycisk grup, pole tekstowe.
0: Jestem w
6: przycisk wiadomości głosowej, przycisk.
1: W jeszcze, czacie. Zanim zaczniesz nagrywać, jeszcze jedną rzecz powiem.
0: Tak?
1: Jak się wykona gest czterema palcami u góry ekran, żeby przejść na pierwszy element.
6: Czaty, 18, przycisk wróć.
1: Mamy kontrolkę.
6: Michał Dziwisz, dostępny, ukośnika.
1: Tak, widzę, że jesteś dostępny, a teraz zacznij nagrywać.
0: Okej, okay, już.
6: Pole tekstu, przycisk wiadomości głosowej, przycisk.
0: No i w tym momencie coś nagrywam, mogę tak sobie gadać.
1: A ja sobie przesunę o jedną kontrolkę właśnie tam, gdzie było przedtem powiedziane, że jesteś dostępny, a teraz mówi...
4: Michał, dziwisz, nagrywać dźwięk wielokropek.
0: No proszę.
1: O, jak to także od razu wiem, że coś nagrywasz i że warto poczekać, bo zaraz coś przyjdzie.
0: Dobrze, no to ja teraz, żeby nie trzymać ciebie i słuchaczy dłużej w niepewności, kończę nagrywanie.
4: Michał, dziwisz, dostępny u kosznika, nagłówek.
1: A u mnie oczywiście słyszalny był ten dźwięk, więc już wiem, kiedy wiadomość nadałeś i że wiem, że mogę teraz znowu jechać sobie od końca.
4: Przycisk wiadomości głosowej, pole tekstowe.
1: To pole tekstowe to jest takie, w którym mógłbym ci napisać wiadomość tekstową.
4: Podziel się mediami, przycisk.
1: Podziel się mediami, za chwilę do tego wrócimy. I jeszcze raz w lewo będzie ostatnia wiadomość, jaką nadałeś.
4: Wiadomość głosowa.
1: To wiem, że od ciebie. Bo ode mnie to jest...
4: Twoja wiadomość głosowa.
1: To jest ta różnica. Jeżeli mówi...
4: Wiadomość głosowa.
1: To znaczy, że od ciebie. A jak...
4: Twoja wiadomość głosowa.
1: To znaczy, że to ja wysłałem.
4: Wiadomość
1: głosowa. No więc tapię dwukrotnie w tą twoją ostatnią.
3: No i w tym momencie coś nagrywam.
1: O, właśnie. I tu nastąpiło coś, co czasami się niestety zdarza. Zbyt blisko przysunąłem iPhone'a do ucha. Co sprawiło, że po pierwsze przełączyło mi się na to odtwarzanie na głośnik ten słuchawkowy, a jak odjąłem urządzenie od ucha na powrót, to wiadomość została spauzowana. I teraz, żeby ją znowu dalej odtwarzało, to znowu muszę dwukrotnie tapnąć.
3: Ktoś nagrywam, mogę tak sobie gadać, a ja sobie przesunę o jedno...
1: I znowu spauzowałem. No właśnie, to... Co tak, no to przy okazji się ujawniła kolejna funkcja. Kiedyś było tak, że to się płynnie przełączało po prostu z głośnika na słuchawkę, z słuchawki na głośnik i spauzowanie tylko można było osiągnąć poprzez dwukrotne tapnięcie w daną wiadomość. Zresztą teraz też tak można.
4: Wiadomość głosowa.
3: Gadać, a ja sobie przesunę o
4: wiadomość głosowa.
1: O.
3: Jedną kontrolkę właśnie tam, gdzie było przed...
4: Wiadomość głosowa.
1: No i tak przez tapnięcie też można, ale właśnie tutaj dodatkowa jest w tej chwili taka akcja, że w momencie, kiedy przyłożymy i odciągniemy urządzenie od ucha, to nam się też spauzuje.
0: To jest pauza. To zanim przejdziemy dalej, mamy kolejny telefon. Tym razem jest z nami Karol. Witaj, Karolu.
7: Witam serdecznie wszystkich.
1: Witamy.
7: Ja chciałem wam powiedzieć o... bardzo przydatnej funkcji w WhatsAppie, o której tu się dzisiaj jeszcze nie mówiło, a która niekiedy może być dla nas osób niewidomych dostępna, zwłaszcza jak chcemy komuś coś pokazać, jakąś rzecz, czy nie wiem, no cokolwiek. Mianowicie to, że WhatsApp przesyła w bardzo dobrej jakości filmy. I są to filmy, które mogą trwać, z tego co się zorientowałem, do 90 sekund. Czyli jest to dość długo, bo wiadomo, że MMS-em już takiego filmu nie wyślemy, ponieważ tamto ograniczenie jest zupełnie inne i jest też inna jakość, począwszy od jakości obrazu, a skończywszy na jakości...
0: Na dźwięku, bo to jest kompresowane jeszcze dodatkowo.
7: Bardzo skompresowana, tak. Tak jak kiedyś programy, które do AMR nagrywały, były takie dawne dyktafony w telefonach, prawda? To one tak mniej więcej nagrywały i to jest właśnie taka jakość w MMS-ie. A tutaj w WhatsAppie jest to jakość taka jak w rozmowie. Mamy ten opis, który jest podobno świetnej jakości. Ja tego niekiedy używam i to się naprawdę sprawdza, więc polecam, gdyby ktoś chciał, jest tam taka opcja. Można sobie taki film przesłać, a na przykład osoba widząca, która go odbiera, a przykładowo jest poza zasięgiem sieci Wi-Fi i nie chce sobie zużywać pakietu, ma wybór, czy go odebrać teraz, czy może później i widzi wielkość tego filmu. Czy on ma 2 MB, 3, 5, 10, prawda, różnie, w zależności od tego, jaki ten plik, któryśmy wygenerowali, jest.
0: No to rzeczywiście bardzo przydatna funkcja i niekiedy może okazać się fajna, szczególnie jeżeli nie jest nam potrzebna jakby taka współpraca z osobą widzącą gdzieś na żywo, bo do tego to wiadomo możemy wykorzystać czy Skype'a, czy Hangouta na przykład od Google'a, który to taka ciekawostka jest w końcu fajnie dostępny na iOS-ie. Więc jeżeli ktoś ma dużo znajomych z Androidem, to może już spokojnie korzystać z Hangoutów. Ale jeszcze, to tak tylko jeszcze, nawiasem.
7: Jeszcze taka bardzo ciekawa rzecz dostępnościowa. Tu jakżeście wspomnieli dzisiaj, że WhatsApp nie pokazuje czasu wiadomości, którą komuś wysłaliśmy lub którą otrzymaliśmy, ale już gdy wyślemy film lub zdjęcie, to ten czas się pokazuje.
0: No tak, to też jest ciekawe.
7: To też jest ciekawe. Nie wiadomo, czemu tak jest, bo przecież równie dobrze mogłoby być przy wiadomościach takich zwyczajnych. Mhm. I jeszcze jedna rzecz. Jakiś czas temu, myślę, że gdzieś około miesiąca, gdzieś czytałem takie przecieki w internecie, jakoby WhatsApp pracował nad rozmowami wideo i ogólnie głosowymi w czasie rzeczywistym, żeby to była taka silna konkurencja dla Skype'a.
1: Do końca drugiego kwartału miał to zrobić, no.
0: Pożyjemy, zobaczymy, no.
1: Pożyjemy, no, zobaczymy,
0: tak. WhatsApp równa się Facebook, tak, więc całkiem jest to możliwe, że gdzieś tam to będzie używane.
7: A widzicie, no, taka jeszcze refleksja na koniec, smutna w gruncie rzeczy, dotycząca i WhatsAppa, i Voxera. Z tego, co mi się kojarzy, to firmy, które tworzą te aplikacje, niestety niemalże ignorują prośby osób niewidomych, które tam wysyłają, prawda, informacje, żeby to czy tamto poprawić. Nawet kiedyś słyszałem taką opinię od kogoś, kto napisał maila do Voxera, gdzie mu odpisali wprost, że po prostu nie planują się zajmować typowo dostępnością tego programu.
1: No to mi tak napisali właśnie. Po długich zresztą walkach, jak się zmienił interfejs z tej wersji, którą ja cały czas sentymentalnie posiadam, no to próbowałem też tutaj kilka rzeczy jakoś przeforsować i powiedzieli, że może zrobią, ale to na razie to ma niski priorytet generalnie dostępność. Co do WhatsAppa, pamiętam jak z Pawłem Masarczykiem jeszcze pod koniec wakacji tamtych pisaliśmy solidarnie do WhatsAppa właśnie prośby o poprawę dostępności, pokazywaliśmy przykłady różnych działań, które w WhatsAppie występują, a występować nie powinny. No i z reguły były albo odpowiedzi tylko automatyczne, albo jakieś takie dosyć robiące nadzieje, ale nie dające żadnego konkretnego w praktyce efektu, mimo ponawianych próśb o
0: na zasadzie, okej, okay, zajmiemy się kiedyś tą sprawą.
7: Tak, przykładem
1: Dzwonimy do pana, tak, no na tej zasadzie. No.
7: Przykładem są raporty, tak, które WhatsApp pokazuje o wiadomości przeczytanej bądź przesłuchanej, które dla osób widzących wyglądają jak takie podobno mikrofoniki, które mają dwa kolory. Jeden kolor oznacza, że ktoś przesłuchał, a drugi kolor oznacza, że jeszcze nie zdążył. Przecież to tak naprawdę też by mogło być dla nas czytane, bo przykładowo ja wysyłam na przykład Przemek tobie wiadomość, ty mi nie odpowiadasz przez 4 dni. Ja nie wiem, czy ty mnie po prostu olałeś, czy w gąszczu wiadomości mogło tak się zdarzyć, że to do ciebie jakoś nie dotarło, w sensie no po prostu przeoczyłeś, tak?
0: Dlatego tu lepiej sprawdza się Voxer.
1: Tak, to prawda. Natomiast jeszcze jest taka rzecz właśnie, co też często się zdarza, jak wysyłam wiadomość do osoby widzącej, to ona wie, znaczy jeżeli ona do mnie wysyła wiadomość, to ona wie, czy ja ją odsłuchałem, czy nie, bo jej się to pokazuje, tak. I jest mi w stanie powiedzieć na przykład, że słuchaj, jeszcze w naszym czacie masz jakoś tam kilka wiadomości i wstecz jedną nieodsłuchaną, nie?
7: Dokładnie, tak. No. Tak to właśnie jest i to przecież powinno być, bo jest to takiego programistycznego punktu widzenia możliwe do ogarnięcia, ale no ewidentnie ludzie mają pewne priorytety, które realizują jakieś tam cele swoje, a tego no niestety. No. Ale pozostaje mieć tylko nadzieję, że może kiedyś.
0: I tego byśmy sobie wszyscy, myślę,
7: życzyli. To już będzie chyba iPhone 9 w tym momencie.
0: całkiem być może. Dobrze, Karol, dziękujemy ci bardzo serdecznie za głos w dyskusji. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
7: Pozdrawiam również, kłaniam się.
0: Trzymaj się, czekamy na kolejne telefony. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, tyflopodcast.net to jest nasz Skype. Powysyłaliśmy sobie wiadomości do siebie razem z Przemkiem. A co możemy jeszcze sobie powysyłać?
1: Multimedia. O multimediach jeszcze bym chętnie poopowiadał.
0: Okay.
1: Pierwsza w ogóle ciekawa rzecz, jeszcze zanim o typowych multimediach, to jeszcze jedna rzecz, której w Voxerze też mi brakowała, która w WhatsAppie jest. Mianowicie, jeżeli wejdziemy w jakiś czat...
4: Rafał Łukacz, dostępny ukośnika, nagłówek.
1: I tutaj też ciekawostka dostępnościowa, to jest nagłówek, i może mało komu przyjść do głowy, że to się da kliknąć i to coś zrobi w ogóle, no bo nagłówek z reguły kojarzy się tylko z jakimś takim typowo informacyjnym oddzieleniem większego fragmentu tekstu, a tu ten nagłówek można kliknąć.
4: Dane kontaktowe. Rafał, przycisk wróć.
1: I co tu możemy ciekawego zrobić?
4: Dane kontaktowe. Nagłówek. Empty context. Rafał Łukacz. Wiad. Do Rafał. Przeglądaj media. Brak.
1: Gdyby jakieś jeszcze wysyłane były do nas, to tutaj by się pokazały, że ich tam ileś plików jakichś dołączonych do wiadomości było.
4: Komórka plus status available.
1: Status?
4: Wyślij konwersację e-mailem.
1: To nas właśnie interesuje. Wyślij konwersację e-mailem i dzięki temu, jeżeli tylko wszystkie wiadomości zostały przez nas pobrane i odsłuchane, to one zostaną dołączone jako załączniki do wiadomości e-mail w formacie M4A. I będziemy mogli sobie je odsłuchiwać. Nazwy tych plików są bardzo dziwne, niestety, zupełnie nie mówiące konkretnie o jakichś tam nazwiskach, datach, godzinach i tak dalej, więc to tym się ciężko sugerować, ale zarchiwizować możemy sobie w ten sposób jakieś wiadomości. Niestety za pomocą VoiceOvera nie ma możliwości przekazania jakiejś wiadomości dalej innemu użytkownikowi WhatsAppa na przykład.
0: Kiedyś to się chyba dało zrobić, ale... To kiedyś.
1: No kiedyś. Natomiast co jest ciekawe, da się komuś przesłać dołączony przez innego użytkownika plik multimedialny.
0: To a to przepraszam sprawę. Bardzo, to chyba o to mi bardziej chodziło, że nie wiadomość, tak. Tylko plik. Tak.
1: Mm-hmm. Natomiast wiadomości takiej głosowej typowo bez voiceovera jak najbardziej można przekazać i ona wtedy faktycznie dochodzi do nas jako taki plik.
4: Wyczyść rozmowę.
1: O, i też ciekawe, można wyczyścić rozmowę, czyli po prostu skasować tutaj wszystkie wiadomości z danej konwersacji. Więc jakby ktoś potrzebował tej funkcji, też może jej użyć. To, co chciałem, wyjdę z tego.
4: Przeciwpolet podziel się na powierzch audio 1, przecinek wiadomość głosowa. Wiadomość od znajomego. Zawiera dźwięk.
1: To jest to, co mi Rafał przysłał.
4: Aby pobrać.
1: Naciśnij dwukrotnie, aby pobrać. I gdybym tutaj kliknął...
4: Wiadomość od znajomego. Zawiera dźwięk. Wiadomość od znajomego.
2: Otwórz.
4: Powierz audio 1,6 MB. Przycisk.
1: No i to muszę sobie kliknąć. I czy nam pokaże?
4: Powierz audio 1,6 MB. Przycisk.
1: Nie powie nam nic o pobieraniu.
4: Wiadomość od znajomego. Zawiera dźwięk.
1: No to są dwa dźwięki.
4: Wiadomość od znajomego. Zawiera dźwięk. Powierz audio 1, wiadomość, głos, wiadomość, powierz audio 1,6.
1: No właśnie, i tak możemy sobie czasami klikać, jeżeli tego jest dużo. Niestety nie mamy informacji o postępie pobierania.
0: Mamy informację jeszcze taką od Dionesque, która napisała do nas, że z VoiceOverem można przesłać dalej, ale wiadomość tekstową za pomocą WhatsAppa.
1: I odtworzyło mi tu plik multimedialny od Rafała.
8: Co było?
4: 1:1, nagłówek. Media, przycisk, 5%, z 5%, regulacja.
1: O, i tutaj możemy przewijać taki plik multimedialny, tą regulacją.
4: Palcem w górę lub 27%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100%.
1: Po prostu jednym palcem w górę przesuwając, przewijamy do przodu, a w dół, do tyłu.
4: 6, 4, 0, 6, 14.
1: Mamy czas.
4: 0. 02.07.2014, 18, 25.
1: Data przysłania.
4: Czynność, przycisk.
1: Tutaj klikniemy czynność.
4: Strona 1:1. Previous icon, wygaszone, czynność. Zero czynność, previous icon, media button barbause, next icon,
1: czyli
4: media button barbause.
1: Tu by można było spauzować. ten odtwarzany właśnie multimedialny plik.
4: Nexticon. Wygaszony. Usuń. Przycisk. Sieć. Orange. 02. Usuń. Przycisk. Nexticon. Media Button Barclay. Przycisk. Previousicon. Wygaszczenność.
1: Co są w drugą stronę, bo coś mi ta czynność nie zadziałała. O właśnie. Co możemy zrobić? Jak klikniemy w to czynność, za pierwszym razem mi to nie zadziałało, ale jak przyszedłem dalej i z powrotem wróciłem na ten przycisk czynność, to zadziałał. Więc czasem można się spotkać z takim dziwnym zachowaniem WhatsAppa. Można przesłać dalej mailem taki plik, albo...
4: Prześlij przez WhatsApp PP, przycisk, anuluj, przycisk.
1: Anuluj. No to teraz spróbujmy na przykład przez WhatsAppa przesłać.
0: To spróbuj przesłać do mnie.
4: App Shopter. Twitter has been updated. Zamknij.
1: Przy okazji.
4: WhatsApp PP. Ostatnie rozmowy. Nagłówek.
1: Teraz pokazuje nam się lista wszystkich naszych czatów, właśnie posortowanych według od najnowszego do najstarszego.
4: Anuluj. Przycisk szukaj. Natalia szukaj. Natyflostancja. Michał Dziwisz komórka. Available.
1: I teraz, jak kliknę w twój kontakt.
4: Uwaga. Przesłać do Michał Dziwisz. Nie, przycisk tak, przycisk.
0: No to siup. I zobaczymy zaraz, w jakim to tempie przycisk będzie wysyłać.
6: Otwórz aparat, o, przycisk, 20.33, jeden powiadomienie.
0: Ależ to szybko poszło.
6: Środa, drugi, no WhatsApp, teraz Przemysław Rogalski wysłał ukośnika ci dźwięk.
0: Przemysław Rogalski wysłała ci dźwięk, wysłał ukośnik A. Tak, dobrze. I teraz, co my tu mamy?
6: Pole tekstowe, podziel się, pobierz audio 1,6 B, przycisk.
0: Znowu mam właśnie
6: wiadomość od znajomego.
0: Wiadomość
6: zawierać
0: znajomego.
6: Pobierz audio 1,6
0: B, audio 1,6 MB. Klikam.
6: Pole tekstowe. Podziel się media, pobierz audio 1,6 MB, przycisk.
0: No i naprawdę wielka szkoda, że tu nie ma żadnej informacji a propos jakiegoś postępu, czy to coś
6: podziel
0: robi,
6: się, pobierz audio 1,6 MB,
0: czy to
6: przycisk
0: nic nie robi. Tak sobie mogę czekać, czekać, czekać, czekać.
1: A kliknij jeszcze raz tą wiadomość znajomego.
6: Podziel się mediami, pobierz audio 1, wiadomość od znajomego. Zawierać, jeden z jeden, Przemysław, przycisk.
1: O, tak.
6: Jeden z jeden,
0: już odtwarza.
8: W skrócie przypomnieć dla tych, którym się rozjechał kursor na WhatsAppie. Co było?
6: Jeden z jeden, nagłówek.
0: Okej, okay. I zapauzowałem. Mm-hmm.
1: I teraz ciekawa jeszcze jest rzecz. Zobaczymy, czy faktycznie tak się stanie, jak myślę.
4: Czaty, Michał, zadzwoń, przycisk wiadomości głosowej, przycisk. Czaty, Michał Dziwisz, dostępny u kośnika, zadzwoń, przycisk.
1: No tutaj może też zadzwonić do kogoś.
4: Edycja, informacja, czytaj starsze wiadomo, informacja.
1: W informacjach, informacje jeszcze można wtedy wejść dla danego kontaktu, tak przy okazji.
4: Michał Danek, przycisk, Michał Dziwisz, redaktor naczelny, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.
0: I to są informacje z Facebooka.
1: No właśnie.
0: To już na pewno widzę.
1: Dobra, i teraz tak. Co chciałem pokazać?
4: Przycisk wiadomości głosowej.
1: Ja teraz ci nagram wiadomość. Odtworzyłem uprzednio ten plik dźwiękowy multimedialny przesłany mi przez Rafała i zobaczymy taką rzecz. Czy jak teraz spróbujesz tą wiadomość moją odtworzyć, czy ona będzie miała taką samą jakość dźwięku?
0: No to czekamy.
6: Ekran zablokowany. O. 20.35. Jeden powiadomienie.
0: Jest.
6: WhatsApp PP. Teraz mikrofon. Przemysław Rogalski wysłał ukośnika ci wiadomość.
0: No to już próbujemy to otworzyć.
6: WhatsApp PP. Czaty. Dwa. Pole tekstowe. Podziel się. Wiadomość głosowa.
1: Teraz ci nagram wiadomość. Odtworzyłem uprzednio ten plik dźwiękowy multimedialny przesłany mi przez Rafała i zobaczymy taką rzecz. Czy jak teraz spróbujesz tą wiadomość moją odtworzyć, czy ona będzie miała taką samą jakość dźwięku?
0: I twoim zdaniem ma, czy nie ma? Bo szczerze mówiąc...
1: Tam akurat ma taką samą, ale dlaczego? Teraz do Rafała pytanie. W jakim formacie był ten plik, który żeś mi wysyłał?
8: To był format... ten plik, który ci wysyłałem, to był format M4A z dawnego Dropboxa. Natomiast... jeżeli są pliki w innym formacie niż MP3 czy M4A, na przykład AAC czy jakiś inny format dźwiękowy, to wtedy się niszczy przy odtwarzaniu, przy nagrywaniu i przy odsłuchiwaniu, jako próbkowanie spada. I o co chodzi? Gdy na przykład ktoś taką wiadomość odtworzy, to u niego też wtedy się to sypie. I jak będzie się nagrywał, no to każdy, kto odsłucha taką osobę, która odsłuchała ten twój plik dźwiękowy, no to każdemu ta jakość dźwięku się po prostu posypia, zepsuje. I wtedy każdy jeden, który odsłuchał, który chce się do kogokolwiek nagrać, musi zamknąć WhatsAppa, trzema palcami, home'em i trzema palcami w górę i włączyć go ponownie, aby to no, znowu dobrze działało. Ostatnio na grupie Tyflostancji właśnie robiliśmy sobie takie testy.
0: To wiesz co, Rafale? Ja widzę, że ja mam na przykład w Dropboxie jakiś taki plik MP3, który mógłbym wysłać.
8: Znaczy MP3 będzie dobry.
0: Będzie dobry, więc ja zaraz będę mógł to pokazać.
8: MP3 się nie zepsuje, to by musiał być jakiś inny niż MP3.
0: Aha, to jeszcze inny niż MP3.
8: Jakiś, nie wiem, AAC, czy jakiś... Jakiś inny plik, bo MP3 jest okej. Okay. Z MP3 i z tym plikiem z Dropboxa M4A było okej. Okay. Ale na przykład Audio Memos nagrywa w takim formacie i on wtedy te wiadomości głosowe właśnie do próbkowania niszczy przy odtwarzaniu. A druga sprawa jest tego typu, że pliki z Symbiana nagrywane na przykład w formie notatek głosowych też tą jakość dźwięku u każdego niszczą. I
0: rozumiem.
8: Trzeba zrobić restart wtedy WhatsAppa, żeby to wszystko dobrze działało, bo jak nie zrobimy tego restartu i się nagramy, to każdy, kto będzie nas odsłuchiwał, to będzie nas słyszał w bardzo złej jakości.
0: Rozumiem. No to niestety szkoda, że nam to nie wyjdzie, bo można by było pokazać, bo nic innego niż MP3 tu nie mam pod ręką.
1: No właśnie, ale chciałem właśnie, Rafał, żebyś o tym powiedział, bo to jest taka kwestia tutaj dosyć istotna.
8: Chciałbym pokazać, powiedzieć o dwóch rzeczach, a mianowicie pierwszą rzeczą można wysyłać wiadomości na WhatsAppa z aplikacji zewnętrznych, wiadomości tekstowe, typu na przykład przykładem takiej aplikacji jest Active Voice, gdzie można nagrać sobie na przykład wiadomość tekstową i potem wysłać ją od razu do WhatsAppa. Natomiast drugą ważniejszą wiadomością, o której chciałem powiedzieć, to jest przesyłanie plików dźwiękowych na przykład za pomocą Dropboxa. I teraz pokażę mniej więcej, jak to działa. A więc na początku wchodzę do Dropboxa. Wchodzę. Tak, dla ciekawostki mam czasami takie rzeczy, że jak sobie włączę coś, to mi się automatycznie muzyka włącza i nie wiem dlaczego. Już włączam Dropboxa. I teraz wchodzę sobie do folderu, gdzie mam jakiś pliczek.
0: Poprosimy, Rafale, troszeczkę głośniej syntezę.
8: Że? Wchodzę sobie do jakiegoś... O, i zobaczymy, jak będzie z plikiem Wave. Udostępnij. I potem dajemy pod udostępnij otwórz wy. Otwórz wy. Oj. Okej. Ale powiem, że przy dużych plikach to trzeba dosyć długo czekać.
0: Eksportowanie, no tak, czyli to jest jakiś status cały czas.
8: Tak, to jest przy większym pliku. To może spróbuję na mniejszym pliku. O, mamy mniejszy plik, który pójdzie szybciej. Dajemy udostępnij. Otwórz wy. I teraz nam się pojawiają wszelkiego rodzaju aplikacje, na przykład otwórz FTP, otwórz Voice Dream i wybieramy otwórz WhatsApp. Okej. I teraz wybieramy osobę, do której chcemy wysyłać. Na przykład załóżmy, że chcę wysłać do Przemka. To klikam na Przemka i wychodzi. Czy chcę wysłać plik do Przemek Rogalski?
9: Nie, przeciw, tak.
8: I wybieram tak.
9: Tak. Nie, tak. Przycisk.
8: Okej. Okay. No i zaraz powinno się
0: i teraz po prostu pojawić. Tak, pozostaje nam czekać.
8: Czy, czyli podsumowując, w Dropboxie wybieramy, wchodzimy do folderu, który by, gdzie znajduje się dany plik, który byśmy chcieli udostępnić. Następnie dajemy udostępnij, następnie dajemy otwórz w i wybieramy WhatsApp.
0: Jesteś trochę, Rafale, za blisko mikrofonu, minimalnie.
8: Okay. I wybieramy wtedy WhatsApp. I jak wybierzemy WhatsApp, to on wtedy się zapyta nas, czy wybieramy osobę i wtedy nas się zapyta, czy wybrać, czy wysłać plik do danej osoby. I klikamy tak, no i plik się już wtedy wysyła.
0: Natomiast
1: faktycznie jeszcze... się wysłał.
0: Tak. Natomiast tu jeszcze są w WhatsAppie w ogóle też dosyć ciekawe rzeczy, takie jak dzielenie się chociażby lokalizacją. Zaraz możemy spróbować pokazać, jak to
6: 24,
0: działa.
6: 24, środa, 2 lipca, odblokuj, przycisk, odblokuj.
0: Spróbuję na przykład...
6: WhatsApp, okay. Przemysław Rogalski widziano dzisiaj o 20. Zadzwon.
0: Przemek.
6: Pole tekstowe. Przycisk wiadomości tekstowe.
0: Pokażę zresztą od razu wiadomości tekstowe też przy okazji. Test. Słynny
6: wyślij.
0: Test.
6: Przycisk.
0: Wyślij.
6: Przycisk wiadomości głosowej. Przycisk. Pole tekstowe.
1: Od razu przeczytało. Test.
0: Dokładnie. I mamy...
6: Podziel się mediami.
0: Podziel się mediami ten przycisk.
1: Kliknął w ten tekst, to od razu by się nasze okienko czatu otworzyło.
0: Tak. Czyli tak jak na Voxerze.
6: Uwaga. Zrób zdjęcie lub filmik. Przycisk.
0: I teraz tak. Zrób zdjęcie lub filmik, czyli to, o czym mówił Karol.
6: Wybierz zdjęcie z galerii. Przycisk.
0: Wybierz zdjęcie z galerii, gdybyśmy już coś mieli.
6: Wybierz wideo z galerii. Przycisk.
0: Wideo z galerii.
6: Podziel się lokalizacją. Przycisk.
0: Podziel się lokalizacją. Tu jest na przykład coś takiego.
6: Podziel się kontaktem.
0: Mogę
6: przycisk.
0: Się podzielić kontaktem.
6: Anuluj. Przycisk.
0: I anulować.
6: Podziel się, podziel się lokalizacją.
0: Załóżmy, że
6: przycisk.
0: Chciałbym się podzielić z Przemkiem moją lokalizacją.
6: Podziel się lokalizacją. Przycisk. A. Hermes. Makarewicza. Kazimierza Odnowiciela 1. I Ława.
0: A, i tu mam...
6: Usługi geodezyjne, ukryj miejsca. Wyślij swoje położenie, zet dokładności do 65 metrów. Przycisk.
0: Wyślij swoją...
6: Pratkinko FF Mask. Przycisk.
0: Wyślij swoje położenie,
6: z dokładnością do 65 metrów.
0: Z dokładnością do 65 metrów. No jestem w pomieszczeniu, więc no...
6: Ukryj miejsca, wyślij swoje położenie, zet dokładności do 65 metrów.
0: Tu jeszcze widzę, że mam...
6: Ukryj miejsca, usługi geodezyjne, Piotr Dowiak, Kazimierza Odnowiciela 2 i Ława. Przycisk.
0: O, na przykład takie informacje, od razu mógłbym sobie wybrać coś z mapy. Dokładnie.
6: Ukryj miejsca, wyślij swoje położenie,
0: z dokładnością do 65 metrów. Z dokładnością.
6: Czaty, 2. Przycisk wróć.
0: Wysyłam.
10: PP, WhatsApp PP, Michał Dziwisz udostępnił ukośnika ci swoje położenie.
1: O, dokładnie. I na przykład jak to kliknę?
10: Odblokuj. WhatsApp, środa, WhatsApp PP, Michał Dziwisz udostępnił ukośnika ci swoje położenie, teraz. WhatsApp PP, czaty, 18. Przycisk wróć. Czat, Michał Dziwisz, dostęp, przycisk, wiadomości, głosowe, pole tekstowe.
1: Idziemy w lewo.
10: Podziel się mediami. Wiadomość od znajomego. Zawiera położenie.
1: Jeżeli w to klikniemy.
10: Aby otworzyć. Wiadomość. Michał. Przycisk wróć. Michał. 14200. I ława polska. Nagłówek poziomu 14. Brak widocznych cech. Zamknij okno wyskakujące. Michał Dziwisz. Więcej informacji. 204 km od ciebie.
1: No.
10: Informacje pewne. Czekność. Przycisk.
1: Co ja mogę z tym Baga. Zrobić?
10: Wybierz czynność. Dodaj do kontaktów. Otwórz w mapach Google. Przyanuluj. Przycisk.
1: O, wiesz, mógłbym nawet jakąś trasę wygenerować.
0: Dokładnie.
1: Nie?
0: Dokładnie.
1: Albo przez mapy googlowskie to zrobić zamiast przez Apple'owskie.
0: Mamy telefon, słuchajcie, kolejny. Tym razem jest z nami Michał. Witaj, Michale. Halo. Czy się słyszymy?
11: Halo?
0: O, teraz się słyszymy.
11: Witam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że udało mi się dodzwonić.
1: Cześć.
0: Witamy i słuchamy.
11: Chciałem powiedzieć taką krótką rzecz, że właściwie bardzo się cieszę, że ta audycja powstała, ale jeśli chodzi o tłumaczenie WhatsAppa, jest ona bardzo pożyteczna, natomiast jeśli chodzi o tłumaczenie Voxera, już nie do końca, z tego względu, że Voxer umarł niemalże śmiercią naturalną. Wiele grup już praktycznie nie prowadzi na nim konwersacji. Dużo ludzi już z niego odeszło z racji tej, że aktualizacje były płatne, później bezpłatnie nie można było tworzyć nowych grup. No i jak byście się tutaj, kochani, odnieśli do tego właśnie, co powiedziałem?
0: Michale, to ja się odniosę, bo tu chyba Przemek i Rafał to są takimi raczej entuzjastami WhatsAppa, mam wrażenie. A ja natomiast tego WhatsAppa za bardzo nie lubię. Ja zdecydowanie bardziej wolę korzystać z Voxera. Przyczyn jest kilka. Oczywiście ja doceniam możliwości, jakie oferuje WhatsApp, czyli na przykład wysyłanie, właśnie dzielenie się kontaktem, dzielenie się jakąś tam lokalizacją, nagranie filmiku, nagranie wiadomości głosowej. Natomiast takie konwersacje na zasadzie takiego, powiedzmy, walkie-talkie, czyli wysyłania wiadomości poszczególnych, to ja zdecydowanie bardziej preferuję Voxera, szczególnie kiedy on teraz działa. Bo oczywiście było tak, że jeżeli na przykład nie było możliwości, ten Voxer nie chciał działać, a jeszcze do niedawna były z nim poważne problemy, to rzeczywiście zdecydowanie lepiej było korzystać z WhatsAppa. Natomiast teraz w WhatsAppie nie mamy tego, co mamy w Voxerze, o czym ja mówiłem. Na przykład w Voxerze dostaniemy od razu informację o tym, czy wiadomość była odsłuchana, czy została w ogóle odebrana przez naszego rozmówcę. Bezproblemowo nam to wszystko działa. Oczywiście zgodzę się z tobą, jeżeli chodzi o to, że, no, że z Voxerem były poważne problemy, jeżeli chodzi o takie... O takie dostępnościowe rzeczy i o funkcjonalność tej aplikacji, bo one były i to, że on się stał płatny, przynajmniej tam w części, to na pewno miało drastyczny wpływ na grupy i na to, jak te grupy funkcjonują. No tylko ten pływający kursor to w korzystaniu z grup i to w korzystaniu wygodnym z tych grup w WhatsAppie jest, no, moim zdaniem bardzo irytujący.
11: Tak, zgadza się.
1: No niestety

0: potem szybko dotrzeć.
1: Zapisz jako zakładkę.
0: Zapisz jako zakładkę, oczywiście nie trzeba tłumaczyć. Dodaj do ulubionych. W Internet Explorerze jest odpowiednikiem lub po prostu właśnie zapisz jako zakładkę. Obróć ekran. Dla nas mało przydatna funkcja, ale jeśli ktoś ma ochotę, może sobie trzymać telefon poziomo i wtedy też obraz będzie odpowiednio obrócony. Opcje nawigacji możemy je sobie rozwinąć. Załaduj ponownie, czyli na zasadzie odśwież stronę. Historia odwiedzanych witryn. Stronę domową możemy w ten sposób szybko wrócić do naszej strony domowej, jeśli tam odwiedzamy ileś tam witryn z rzędu. Konspekt strony, czyli układ na stronie i tak dalej. Jeśli ktoś chce, można się tym bawić. Do zwykłego korzystania nie jest to nam niezbędne. Opcje powiększenia. Możemy tutaj sobie, osoby szczególnie słabowidzące, mogą sobie skorzystać. Tutaj jest oczywiście parę opcji do wyboru. Strzałką w prawo rozwijamy tutaj pod menu. Różne tutaj opcje możemy sobie wybrać. Ja mam ustawione 100%. Kolejna pozycja opcji to okno. Odblokuj wyskakujące okienka. Tutaj oczywiście są wszystkie te skróty Nokine, więc trzeba się wsłuchać. Ja mam zablokowane wyskakujące okienka, ponieważ jest to dość irytujące, szczególnie kiedy korzysta się z przeglądarki w telefonie komórkowym. Usuń prywatne dane. Taka sama oczywiście funkcjonalność znajduje się w każdej przeglądarce. Jest tutaj także pod menu, możemy je rozwinąć. Czyli wszystko, wszystkie dane. Tutaj oczywiście ciasteczka, czyli możemy wszystkie te dane wprowadzane, hasła i tak dalej na różnych stronach, możemy to wszystko usunąć. Ciasteczka, historia naszych połączeń, dane formularza, hasła i tak dalej. Możemy tutaj sobie zarządzać naszymi wszystkimi prywatnymi danymi. Kolejna pozycja to narzędzia, także jest to pod menu rozwijane. Pokaż zdjęcia. Tutaj możemy sobie ustawiać różne opcje. Oczywiście, jeśli chcemy, żeby szybko nam się strony ładowały, jeśli korzystamy ze zwykłego połączenia, jakie oferuje nam operator naszej sieci komórkowej, wygodniej jest wyłączyć sobie tutaj opcję wyświetlania zdjęć, ponieważ wtedy strona ładuje się o wiele szybciej. Pokaż pasek zadań, to już możecie sobie poeksperymentować. Podobnie z zapisywaniem strony, jeśli jakieś informacje na stronie nas interesują, możemy sobie całą stronę zapisać. Możemy te dane wysłać, na przykład daną stronę możemy wysłać i tutaj są tradycyjne opcje dostępne przez SMS, MMS, Bluetooth i tak dalej. Informacje o stronie, czyli mamy tutaj podaną informację, jaki jest adres danej strony internetowej, jeśli wejdziemy na nią z jakiegoś odnośnika i adres jest nam nieznany, oraz czy jest to połączenie zwykłe, czy jest to połączenie szyfrowane, na przykład z witryną naszego banku. Zwijamy sobie narzędzie. Opcja znajdź. Ta opcja nie działa, jeśli używamy programu odczytu ekranu, na przykład TOX, tak jak w tym przypadku. Są to opcje dla osób, które nie używają screen readerów, tak więc mogą tutaj sobie znaleźć tekst, numer telefonu, tutaj on też korzysta z książki telefonicznej, adres e-mail. Tutaj dodam od razu, iż sama przeglądarka internetowa posiada swoje własne skróty klawiszowe, ułatwiające poruszanie się po internecie, korzystania z tej przeglądarki, ale program TOX jak gdyby wyłącza domyślne skróty i włącza swoje, z których musimy korzystać. Oczywiście dla nas one są znacznie wygodniejsze niż te tutaj dedykowane osobom widzącym. Ustawienia. Zaraz może do nich wrócimy, tylko pokażę, że do końca są tylko dwie pozycje. Pomoc i wyjdź, czyli zamknięcie samej przeglądarki. Zajrzymy w ustawienia. I tutaj mamy cztery pozycje. Ogólne. Wchodzimy w ogólne. Punkt dostępu. Tutaj chodzi oczywiście o punkt dostępu do internetu. Najwygodniej jest sobie ustawić, tak jak w moim przypadku, aby program zawsze pytał nas przed połączeniem z internetem. Szczególnie jest to przydatna sprawa, jeśli na przykład wybieramy się za granicę i nie chcemy nagle stwierdzić, że chcieliśmy skorzystać tylko z naszej strony zapisanej jako strona domowa, a tutaj gdzieś tam coś kliknęli.

0: I nagle mamy już połączenie z internetem i jesteśmy taryfikowani za roaming, który do tanich nie należy. Stronę domową możemy sobie w tym miejscu ustawić. W moim przypadku to Google. Minimapa nie, nam nie jest potrzebna. Historię mam wyłączoną. Ostrzeżenie o zabezpieczenia włączone. I Java jest tutaj także włączona. Wracamy sobie klawiszem F2. Strona. Kolejna pozycja. Załaduj zawartość wszystko. Tutaj możemy sobie wybrać, czy ma być ładowany dźwięk, zdjęcia i tak dalej. Na potrzeby podcastu zostawiłem, aby wszystkie pozycje były ładowane, grafiki i tak dalej, i tak dalej. Rozmiar ekranu jest pełny. Kodowanie domyślne. Najwygodniej jest sobie tak ustawić, jeśli strona jest dobrze napisana według wszystkich norm W3C, to powinny być literki wyświetlane poprawnie. Zablokuj wyskakujące okienka, to o czym już mówiłem. Automatyczne przeładowanie strony, czyli odświeżanie mam włączone. I rozmiar oczywiście największy. Wracamy. Prywatność. Tutaj ustawiamy, nie będę już tu wchodził, wszystkie te informacje, które wcześniej były tam w opcjach do usuwania, czyli ciasteczka, dane nasze wprowadzone w formularzach, hasła i tak dalej, tutaj możemy sobie wybrać, które mają być zapamiętywane, a które nie. Kanały internetowe, tutaj oczywiście sobie możemy zajrzeć, autoaktualizacje i te kanały są wyłączone po to, aby program nie łączył mi się automatycznie, bo chcę mieć kontrolę nad kosztami korzystania z internetu. Więc tutaj mamy te opcje wyłączone. Wygląda na to, że to już są wszystkie opcje, więc możemy wrócić do samego okna przeglądarki. Tyflo Podcast. W oknie przeglądarki do poruszania się po stronach będziemy wykorzystywać klawisze skrótów. Tutaj najłatwiej zapoznacie się z możliwościami, jakie daje nam TOX, wykorzystując tryb uczenia, czyli tradycyjnie naciskamy klawisz TOX oraz klawisz 0 i w tym momencie mamy włączony tryb uczenia. Teraz jeśli będziemy sobie naciskać po kolei klawisze, na przykład 1, i tak dalej. Teraz dwójeczka, następny formularz, trójka, następna ramka, czwórka, następny nagłówek, piątka, następne łącze lub przycisk, szóstka, następny element niebędący łączem, siódemka, następny paragraf, ósemka, następne pole tekstowe, dziewiątka, teraz naciskam gwiazdkę. Powtórz ostatnią komendę wstecz. Naciskamy hash, czyli krzyżyk.
1: Powtórz do przodu.
0: Powtórz do przodu. Naciskamy 0.
1: Skok do początku lub do końca strony.
0: Skok do początku lub do końca strony. Klawisz wyboru naciskam.
1: Uruchom łącze lub przycisk albo edytuj pole edycyjne.
0: Czyli otwieramy wszystkie pola edycyjne, uruchamiamy łącza klawiszem wyboru, czyli wduszamy po prostu joystick. Strzałeczki. Tradycyjnie w lewo, w prawo, w górę, w dół i uważam najprzydatniejsza opcja z tych wszystkich skrótów klawiszowych znajduje się pod klawiszem zielonej słuchawki.
1: Znajdź na stronie.
0: Dla osób korzystających z JAWS-a jest to analogiczna funkcja do wirtualnego wyszukiwania na stronie. Klawisz F2. W tym momencie nie mamy tutaj żadnej informacji w pomocy, ale klawiszem F2 możemy wykonać komendę wstecz, czyli takie tradycyjne wstecz, jak w zwykłej przeglądarce. Wyłączamy nasz tryb uczenia. Zatem włączyliśmy przeglądarkę i znajdujemy się na naszej stronie domowej, w tym momencie stronie Google. Do samego poruszania słyszeliśmy, że tych klawiszy jest dość sporo, ale spokojnie wystarczy nam klawisz joysticka, dwójka, czwórka, piątka, zero i klawisz zielonej słuchawki. Będąc na górze strony, naciskam sobie klawisz 2 i w tym momencie automatycznie wskakuje w pierwsze puste czy wolne pole edycji. Na stronie jest to pole do wyszukiwania. Pole otwieram naciskając klawisz wyboru, czyli joystick. Okno otwarte, no i powiedzmy, wyszukam sobie moją prywatną stronę, więc wpisuję sobie dane.
1: Piotr.
0: Nie działa tutaj słownik T9, tak więc musimy klepać po prostu wszystkie znaki po kolei. Piotr, Witek, Bytom i wpiszmy sobie, powiedzmy, Tyflo. Ponieważ tymi Tyflo technologiami się interesuję. Pole edycji zamykamy klawiszem wyboru, joystickiem. I schodzimy na przycisk Szukaj i na nim ponownie klawisz wyboru. W tym momencie przeglądarka pyta nas o punkt dostępu. Mamy tutaj każdy, kto ma dobrze skonfigurowany telefon, powinien mieć kilka opcji do wyboru. Ja będę korzystał z sieci Wi-Fi, ponieważ mój telefon posiada taką opcję i jestem w zasięgu takiej sieci. Tak więc ja sobie wybiorę moją Neostradę, ustawiam się na wybranym połączeniu, które mnie interesuje i naciskam klawisz wyboru. W tym momencie usłyszeliśmy, że na stronie znajduje się 11 łączy i normalnie, gdyby to była tradycyjna strona Google, moglibyśmy się poruszać po nagłówkach, ale ponieważ tutaj nagłówków nie ma w tej okrojonej mobilnej wersji, idziemy sobie strzałeczkami albo na przykład klawisz 5, będziemy wtedy przesuwać się po odnośnikach, po linkach. Trafiłem jako pierwszy wynik w wyszukiwaniu, pojawiła się moja strona internetowa, więc dajemy na niej, na tym odnośniku joystick, klawisz wyboru i otwiera się nam moja strona prywatna. Skoczymy sobie na koniec strony, z powrotem na początek, 11 nagłówków, więc może idźmy po nagłówkach. Naciskam klawisz 4. Ponownie czwórka. Myśli nieuczesane. I tak dalej. Po nagłówkach możemy sobie skakać, zobaczyć, co jest na stronie ciekawego i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcielibyśmy wrócić, wystarczy nacisnąć sobie klawisz F2 i w tym momencie wykonywana jest komenda wróć i wróciliśmy do strony Google. W ten sposób możemy korzystać z Google przy pomocy naszego telefonu. Jak korzystać z zakładek, które już wcześniej sobie zrobiliśmy? Otóż tak jak mówiłem, najpierw wchodzimy w opcję klawiszem F1, w dół schodzimy na zakładki, wybieramy tę opcję i tutaj mamy listę stworzonych wcześniej zakładek. Na przykład Tyflo Podcast, Wikipedię. Powiedzmy, że wejdziemy sobie na stronę Tyflo Podcastu. Na wybranej pozycji nacisnąłem joystick. W tym momencie otwiera mi się strona Tyflo Podcastu. Słyszymy, cały czas jesteśmy informowani, ile kilobajtów jest pobieranych. Jesteśmy na górze strony, ponieważ ta strona jest bardzo dobrze przygotowana, więc także możemy korzystać tutaj ze skrótu klawisz 4 po nagłówkach się poruszać. Widzimy, że nie stanowi to żadnego problemu poruszanie się klawiszem 4. Teraz na przykład idę sobie strzałeczką w dół. Mamy informację, kiedy podcast był dodany. 27 komentarzy. Idę dalej. Dodać mogę komentarz. Mamy tutaj oczywiście opis danego podcastu, dodany przez administratora. Schodzimy w dół i jeśli na przykład chcielibyśmy sobie pobrać podcast, mamy tutaj link do pobrania. Pobierz plik z audycją. Wystarczy, że wciśniemy tutaj klawisz wyboru i nasz podcast będzie pobierany i będzie możliwość ściągnięcia sobie tego podcastu na telefon i odsłuchania go. Niestety nie ma możliwości odsłuchiwania naszych podcastów online przy pomocy telefonu. Mam nadzieję, że to się zmieni w niedługim czasie. Ponownie wejdźmy sobie do zakładek. Zakładki, no i powiedzmy, że wykorzystamy sobie możliwości Wikipedii i wejdziemy sobie na stronę Wikipedii. Otwiera nam się strona encyklopedii internetowej. Czekamy na informację o ilości linków na stronie. Informacja się nie pojawia, więc może naciśniemy sobie klawisz 0, aby odświeżyć stronę. Strona nam się nie otworzyła, zatem spróbujemy wejść na nią jeszcze raz. Wybierzemy sobie zakładki. Strona nam się buntuje. I ponownie wybieramy Wikipedia.org. Rzeczywiście dzisiaj encyklopedia jest wyjątkowo wolna.
1: 118 kb, 125 kb, 130 kb, 135 kb, 145 kb, 165 kb, 186 kb.
0: To niestety są wszystkie te informacje na przeładowanych stronach, które muszą się nam załadować do telefonu. Wszystkie banerki. Niestety na potrzeby podcastu włączyłem wszystkie możliwe opcje, więc wszystkie te informacje musiały się nam pobrać. Słyszeliśmy prawie 300 łączy. No ale spróbujmy czegoś wyszukać w Wikipedii. Przejdźmy do pola formularza. Naciskam klawisz 2. Chwilkę to zabrało. I teraz w pole edycyjne wpiszmy sobie może chociażby nasz podcast. Podcast. Tak. Przejdź, przycisk, proszę bardzo, klawisz wyboru. I zobaczymy, co nam Wikipedia pokaże. Kierował nas Wikipedia, przekierowała nas na hasło podcasting. Znowu musi załadować mnóstwo informacji. 9 nagłówków, no to my sobie wygodnie skorzystamy z nagłówków. Naciskam klawisz 4. Podcasting. Przekierowano. Z podcast. Idę strzałeczką w dół w tym momencie.
1: Podcasting.
0: Spolszczone. No to może zamiast klikać co chwilę strzałkę, nacisnę TOX, skrót TOX-a i strzałkę w dół.
1: Podcast, spolszczone, podcasting, podcast, to forma łącze internetowej, publikacji dźwiękowej lub filmowej, najczęściej w postaci regularnych odcinków, z zastosowaniem technologii. Łącze RSS, nazwa wzięła się z połączenia słów.
0: Jak więc widzimy, możemy bez problemu korzystać z wyszukiwania, czy to w Wikipedii, czy to w Google, odwiedzać różne strony, otwierać tryby formularzy itd., itd. Teraz przejdźmy do tej zasadniczej rzeczy, czyli jak w tej przeglądarce wpisywać adres nowej strony. W tym celu, jak wspominałem, naciskamy klawisz F1 opcję i wybieramy pozycję idź do, aby internet. Tak dziwnie czyta, no ale chodzi o tę pozycję. Wybieramy ją sobie klawiszem wyboru. Jak widzimy, początek adresu strony mamy wpisany. TOX powtórzy ładnie. Tak więc teraz pozostaje nam wpisać nazwę danej strony internetowej, jej adres i musimy to robić uważnie, ponieważ przeglądarka będzie starała się za nas dokańczać adres, więc musimy pilnować, żeby nie wstawiła nam jakiejś tam niepotrzebnej literki. Tak więc wpiszmy sobie może adres YouTube. No właśnie, nie ma polskich liter. Ja sobie sprawdzę ten adres, bo jakiś błąd tu mamy. No właśnie. W, X, Y. Y, O, U, T, U, V, E, P, L. I w momencie, gdy mamy adres wpisany, dajemy klawisz F1, potwierdzając nasz wybór. No już, strona nam się szybciutko otwarła. YouTube Broadcast Yourself. Sam się nadaj, co niniejszym czynię, ale jak widzimy, nie ma najmniejszego problemu z wpisywaniem adresu, tyle że trzeba uważać, ponieważ na co dzień nie wpisujemy adresów tak z klawiatury, więc musimy to robić na początku przynajmniej uważnie, zanim dojdziemy do jakiejś tam wprawy. Teraz, skoro mamy wpisany adres nowej strony, możemy dodać go do zakładek. Jak tego dokonujemy? Znowu opcje. Zapisz jako zakładkę. Gdy wybierzemy tę pozycję, w tym momencie możemy sobie wpisać nazwę, pod jaką będzie się ta nasza zakładka pojawiała wśród naszych zakładek i warto jest najpierw sprawdzić sobie strzałeczką w górę, w dół, czy program już nie dodał nam jakiejś nazwy. Tu na szczęście nic nam nie dodał, więc możemy sobie sami wpisać. YouTube. Potwierdzamy nasz wybór. I możemy teraz wejść sobie do zakładek w opcjach. I zobaczymy, czy jest tam nasza zakładka. Zakładki. I mamy tutaj YouTube. Sprawdźmy, czy działa. Wejdźmy z zakładek na stronę Tyflo Podcastu. Strona nam się otwiera. Jak widzimy, w miarę szybko, więc możemy sobie od razu wybrać z powrotem opcję. Zakładki i z zakładek YouTube. Wybieramy tę zakładkę. I od razu wchodzimy na stronę YouTube. Czy z YouTube możemy korzystać przy pomocy naszego telefonu? Oczywiście, że możemy. Wystarczy, że przejdziemy sobie na pole edycyjne. Otworzymy je. Wpiszmy sobie powiedzmy KMP, Kabaret Młodych Panów. KMP Górnik. Tak się nazywa jeden ze skeczy. Szukaj. No i w tym momencie mamy już 32 łącza, nie 42. No i sprawdźmy, przejdźmy sobie może po łączach, piąteczką. No powiedz, mamy tu odnośnik. Naciskam klawisz wyboru na danym odnośniku. I może wyłączymy sobie, wyciszymy TOPSa, żeby zobaczyć, lepiej nam się słuchało, jak dany sketch nam się załaduje. W tym momencie oczywiście głośność samego odtwarzania możemy sobie regulować klawiszami ciszej, głośniej w naszym telefonie. Teraz ściszam i oczywiście mogę sobie podgłośnić. Jak słyszymy, ze sketchem nie ma żadnego problemu. Możemy sobie z YouTube'a korzystać przy pomocy naszego telefonu komórkowego. Oczywiście, jeśli chcemy cofnąć naszą stronę, wrócić się do okna wyszukiwarki, wystarczy nacisnąć klawisz F2. Naciskam F2. Oczywiście dwa razy musiałem go nacisnąć, o czym zapomniałem i Was poinformować i sam przy używaniu. W przypadku YouTube'a musimy to nacisnąć dwa razy, ponieważ tam włącza nam się odtwarzacz Flash. Właściwie w HTML lub piątce, ale musimy dwukrotnie nacisnąć klawisz F2, aby z okna odtwarzania w YouTube wrócić do głównej strony YouTube. Jak więc sami widzicie, korzystanie z przeglądarki internetowej wbudowanej w telefony firmy Nokia z Symbianem i z wykorzystaniem programu odczytu ekranu TOX jest zdumiewająco proste, łatwe, może być bardzo przyjemne, szczególnie jeśli ktoś na przykład z domowników zajmuje nasz komputer, a my chcemy skorzystać sobie z internetu, coś sprawdzić, czegoś poszukać, może czegoś na YouTubie posłuchać sobie jakiegoś sketchu. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Bierzemy nasz telefon, najlepiej jeszcze abyśmy mieli w domu sieć bezprzewodową, bo wtedy robimy to za darmo i oczywiście nasz telefon musi być wyposażony w kartę Wi-Fi i wtedy możemy właśnie bawić się w ten sposób. To jest bardzo przydatna rzecz, jeśli wybieramy się gdzieś poza dom i nie możemy zabrać naszego komputera, nawet jeśli jest to jakiś netbook. Gdy siedzimy na rynku jakiegoś większego miasta, gdzie mamy pełno darmowych hotspotów, czy gdzieś w McDonaldzie, chcemy skorzystać z internetu, nie ma z tym najmniejszego problemu. Ja wszystkim polecam tę formę korzystania z internetu. Oczywiście mamy pełną świadomość tego, że telefon nigdy nie zastąpi nam komputera i tradycyjnego przeglądania internetu, które jest o wiele wygodniejsze niż korzystanie z klawiatury telefonu, ale może być to swego rodzaju substytut w momencie, gdy nie mamy dostępu do naszego komputera. I jak widzimy, jest to bardzo prosty sposób. Tak więc wszystkich zachęcam do korzystania z niego. I jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z dzisiejszym odcinkiem Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu ze mną. Najlepiej poprzez stronę internetową tyflopodcast.net lub poprzez moją prywatną stronę internetową www.piotr-witek.neostrada.pl. Dzisiaj już wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinku Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, mówi Michał Kasperczak. W tym odcinku Tyflo Podcastu chciałbym opowiedzieć o dwóch usługach typu przeczytaj to później. Myślałem, że są one dosyć powszechnie używane wśród osób niewidomych i być może są, tego nie wiem, ale po dyskusji pomiędzy znajomymi gdzieś tam na WhatsAppie i na Twitterze okazało się, że ludzie nie wiedzą do końca, o co chodzi i kilka osób nawet prosiło mnie, żebym przybliżył temat, co niniejszym postaram się zrobić. Też ktoś zapytał mnie, po co właściwie taki Pocket i Instapaper, jeżeli jest dostępna poprzez iCloud na komputerach Apple i urządzeniach iPhone, iPod, iPad, usługa zwana listą czytelnia, która jest niczym innym jak zapisanymi stronami internetowymi czy linkami do przeczytania na później, dostępnymi z poziomu zakładek Safari najogólniej rzecz biorąc. Na Macu to jest taki specjalny pasek w pasku narzędziowym, a z kolei w Safari na iPhone'ie, na systemie iOS realizujemy to z poziomu zakładek. Różnica zasadniczo jest niewielka, natomiast w praktyce jest tak, że te strony w Safari się długo jakoś tam otwierają i nie działa, moim zdaniem nie działa to tak błyskawicznie dobrze jak właśnie usługi w rodzaju Pocket i Instapaper. Te usługi w jakiś sposób ze sobą konkurują, różnią się między sobą, obie mają udostępniają jakieś API różnym zewnętrznym aplikacjom w rodzaju IFTTT. Kto używa, ten może sobie zobaczyć, jak tam dużo można różnych akcji zrobić gdzieś tam w połączeniu Pocketa i Instapapera z innymi usługami. Ale dlaczego w ogóle te usługi są popularne? Po pierwsze dlatego, że ludzie chcieli czytać artykuły w sposób jak najmniej rozpraszający uwagę, czyli tak, żeby był to czysty tekst, ewentualnie obrazki, żeby można było ten tekst jakoś sformatować jeszcze bardziej, czyli nie wiem, zmienić czcionkę, kolor, powiększyć go. Czyli taka trochę coś jak kiedyś było wyświetl stronę do wydruku. Nawet kiedyś tak ludzie używali i to się nawet polecało jeszcze, jak było dużo reklam, albo czytniki ekranu nie były tak stabilne i tak mające tyle różnych opcji, to polecało się nawet niektórym osobom, żeby sobie włączyły stronę do wydruku i wtedy można było czytać artykuł na jednej stronie w taki sposób eksponujący tylko tekst do czytania. Z drugiej strony ludzie używają rozmaitych urządzeń. Czytają teksty i na komputerze, i na telefonie, laptopie, jakimś tablecie. Również, no może osoby niewidome nie, ale też coraz bardziej popularne są czytniki książek z e-papierem, takie jak Kindle Pocket. Przy pewnych zabiegach, jedne usługi mają to zrobione lepiej, drugie gorzej. Tu nie będę wchodził w szczegóły. Jest możliwa wysyłka takich artykułów z Instapapera, na przykład na czytnik Kindle albo też na Pocketbook. I w ten sposób ludzie korzystali z tych usług, żeby móc czytać sobie na przykład pewne artykuły jakieś z internetu. I wreszcie trzecim pomysłem na wykorzystanie usług w rodzaju Pocket i Instapaper była chęć archiwizacji artykułów, czyli że coś czytamy, chcemy, z jednej strony nie mamy czasu, więc sobie to zachowujemy na później, na przykład z telefonu coś nas zainteresowało, zachowujemy to, kopiujemy do Pocketa albo do Instapapera po to, żeby później sobie spokojnie w komputerze to przeczytać, albo chcemy co więcej potem to na przykład zarchiwizować, sobie otagować, przenieść do innego folderu albo oznaczyć jakimiś tagami, żeby mieć na dostęp na później. No z tym dostępem to różnie bywa, bo to, nie będę wchodził też w szczegóły, te konta zasadnicze aplikacje są darmowe, one mają też konta premium, nie wydaje mi się, żeby one były jakoś niezbędne, choć oczywiście konto premium daje większą gwarancję, że gwarancję wyszukiwania tekstu, gwarancję, że tam możemy więcej danych zapisać, że te dane później nie znikną, aczkolwiek w tych planach darmowych oczywiście też one mają bardzo duże możliwości i używam długo tych obu usług i jakoś nie zainteresowało mnie na tyle konto premium, żeby je kupić. Nie będę też mówić do końca, czym one się różnią, bo to się zmienia. Jakiś czas Instapaper był taki bardziej brzydki, miał gorszy interfejs. Ludzie używali Pocketa, potem Instapaper poprawił też interfejs, lepiej zaczął odtwarzać filmy z YouTube. Teraz został wykupiony przez Pinterest serwis taki, może nie tyle z fotografiami, ile z jakimiś takimi danymi, no z obrazami takimi, z danymi jakimiś takimi graficznymi, trochę takim też o charakterze takim społecznościowym poniekąd. No i mówi się, że równie się mówi, ale nic nie wskazuje, żeby ten Instapaper został zamknięty. Także to dobra wiadomość dla osób chcących w ten sposób czytać teksty. Podsumowując ten wstęp, jeżeli komuś nie wystarcza lista czytelnia, to może z obu usług skorzystać. One różnią się jeszcze tym, że Instapaper bazuje na kilku domyślnych folderach i pozwala tworzyć swoje foldery. Natomiast Pocket poza folderami takimi skonstruowanymi według typu źródeł umożliwia nadawanie tagów, otagowywanie artykułów, coś jak blogi, jak na przykład na Bloggerze albo na WordPressie. Przejdę teraz może po prostu do demonstracji usług. Już nie będę się wylogowywał, logował. Logowanie przebiega tradycyjnie. Adres poczty, e-mail, hasło. Można się też gdzieś tam zalogować w inny sposób za pomocą Google, w którejś z tych w Instapaperze bodajże. No to kto co lubi, można to sobie zobaczyć. Jako, że na co dzień używam iPhone'a, to będę demonstrował aplikację dla systemu iOS, czyli z iPhone'a. Teraz zresztą nagrywam z iPhone'a 7, który nie ma najlepszego na świecie mikrofonu, mówiąc delikatnie, ale specjalnie tak zrobiłem. Przynajmniej będzie można na żywo posłuchać, jak iPhone nagrywa, tak po prostu z mikrofonu, i jak działa aplikacja Dropbox do nagrywania dźwięku. Odblokujemy ekran. Lir, czytnik RSS też nam się przyda, bo on bardzo ładnie umożliwia eksportowanie tekstu, artykułów do tych usług.
1: Dropbox.
4: Ale na początek Pocket.
1: Dostępne czynności.
4: Od pewnego czasu Pocket, jak i Instapaper, wspiera gesty 3D Touch, czyli docisnąłem ekran i co my tu mamy?
1: Zamknij menu skrótów. Udostępnij Pocket. Zaskocz mnie. Przycisk.
4: Zaskocz mnie. Tutaj losowo wybrany artykuł, bo od pewnego czasu, co jest pewnym minusem, Pocket stał się taki społecznościowy. To znaczy, no jak wiadomo, to już teraz nie jest żadna nowość, że takie usługi można integrować z naszym Facebookiem, Twitterem, Google, jakoś tam mieć różnych znajomych też w tych usługach. Tak samo jest na Pockecie. I Pocket na takiej swojej stronie głównej umożliwia, wyświetla nam najczęściej polecane i czytane artykuły, ale to są niestety artykuły anglojęzyczne. Nie trudno się domyślić, tak jak gdzieś tam w tych takich aplikacjach
1: rekomendacje, przycisk. Zamknijmy
4: podobnych. Flipboard na przykład.
1: Zamknijmy menu skrótów.
4: I co my tu mamy dalej?
1: Udostępnij zaskocz mnie. Rekomendacje, przycisk.
4: Rekomendacje właśnie.
1: Znów czytanie. Zawieliśmy ze zgrozy, gdzie jest ta solidarność z bezwzględnymi komentarzami reakcji rządu na prośbę SOPOT w sprawie przyjęcia.
4: Znów czytanie, czyli przejście do ostatnio czytanego artykułu.
1: Zapisz skopiowane łącze. Przycisk.
4: Zapisz skopiowane łącze. No to nie trudno się domyślić, ze schowka z łącze jest zapisywane.
1: Pocket. Przycisk.
4: Uruchomienie Pocketu.
1: Dodaj widget. Przycisk.
4: MacBook Pro. Dodaj widget. To przycisk. Gdybyśmy chcieli w centrum powiadomień mieć widget.
1: MacBook Pro.
4: I dwa artykuły. MacBook jakiś tam i YouTube. To dwa poprzednio z kolei czytane artykuły. Właściwie nie tyle czytane, ile dodane. I teraz może otworzymy sobie.
1: Zapisz skopiowane łącze. Znów czytanie. Zawieliśmy ze zgrozy, gdzie jest ta solidarność. Pocket. Przycisk. Dodaj widget. Przycisk. MacBook Pro 2016. Touch ID. Touch Bar. MacBook Pro. Pocket. Powrót do listy. Przycisk.
4: Otworzyłem sobie artykuł.
1: Powrót do listy. Przycisk. Archiwum. Przycisk.
4: Obejrzyj MacBook Pro. Sprawdzę.
1: MacBook Pro 2016. Touch ID. Touch Bar. Łącze.
4: I pierwsza uwaga. Z lewej strony u góry nie ma przycisku back albo powrót do listy, czy jak zwał, tak zwał. Nie działa też gest.
1: Udostępnij. Pokazuje okno wyskakujące.
4: Nie działa też gest potarcia, którym możemy się cofnąć albo wyjść z tego, z artykułu. To udostępnij, które było przed chwilą, to było bardziej udostępnij z tej strony już internetowej iMagazine, a nie udostępnij z Pocketa. Także jeżeli uruchomimy, otworzymy sobie artykuł, to właściwie z lewej strony on od razu u góry się zaczyna. Możemy go
1: MacBook Pro 2016
4: czytać.
1: Touch Bar. Łącze. Udostępnij. Pokazuje okno wyskakujące. Obejrzyj MacBook Pro 2016 Touch ID Touch Bar. Przycisk. Powrót do listy. Przycisk. Archiwum. Przycisk. Rekomenduj. Przycisk. Udostępnij. Przycisk. Więcej opcji. Obejrzyj MacBook Pro 2016. Powrót do listy. Obejrzyj. Udostępnij. MacBook Pro 2016 Touch ID. Udostępnij.
4: Zdziwiłem się teraz, bo no właśnie, to jest też minus takich usług. To będzie od razu na gorąco można, to będzie na jakimś przykładzie pokazać. Był artykuł, a teraz jest jakby tylko taka ramka z YouTube'a i nie widać tego właściwego tekstu. I nie wiem w sumie dlaczego, bo on był na pewno. I coś się stało, że go nie ma. No i właśnie, to jest pewna, miało być coś niezawodne, a czasami jest zawodne. Co nie znaczy, że nie polecam takich usług, ale no to właśnie na gorąco pokazuje, że nie wszystko jest, działa zawsze tak, jak miało działać.
1: Więcej opcji.
4: To sobie.
1: Archiwum. Powrót do listy. Obejrzyj MacBook. Powrót do archiwum. Powrót do listy. Powrót do listy. Moja lista. To Toolbar filter. Internet bez barier.
4: Dobrze. Otworzyłem Pocket. Jak wygląda ekran Pocketa? Specjalnie idę sobie do...
5: Tak.
4: Pierwszy przycisk to jest...
5: Open filter menu.
4: Menu. Czyli menu, do którego zaraz sobie przejdziemy, umożliwiające nam wyszukanie, no tak, z jednej strony wyszukanie, ale bardziej otwarcie określonego typu mediów.
5: Moja lista, nagłówek. PKTZ22, wyszukaj, przycisk.
4: Przycisk wyszukiwania.
5: Przycisk. Przeciągnij w dół, aby odświeżyć.
4: Przycisk. Tu przycisk odświeżania, nieopisany.
5: Przeciągnij MacBook Pro 2016, przeciągnij w dół, aby
4: odświeżyć. I pojawiają się artykuły.
5: MacBook Pro 2016, Touch ID, Touch Bar. Ift, Twitter. YouTube, co? Co siedzi w chmurze przegląd usług chmurowych? MoiMac.pl. Sonos Play, jeden najmniejszy i najtańszy głośnik w rewelacyjnej usłudze, naprawdę daje recenzja Speeders Web. Speeders.pl. Maksymalista Blachnicki. Ift, Twitter. Laboratorium Wies.pl. PDF Expert Z Archivum MMM. MoiMac.pl. Podstawowe zasady stosowania atrybutów AIA. Ift, Twitter. Internet bez barier, co?
4: Właśnie, jak słychać, trochę to się czyta niewygodnie, bo jest Pocket to niestety tak dzieli, że jest tytuł artykułu i potem strona, z której artykuł pochodzi. I co więcej, kiedy czasami, bo ja mam taką, korzystam trochę z IFTTT i tam mam taką funkcję, że jeżeli polubię jakiś link na Twitterze, to on mi wysyła link do Pocket. Co oczywiście jest, ma pewne minusy, bo jeżeli nie ma linku, albo to mi wysyła mi link z tweetem, co czasami potem muszę kasować. Ale no i tak to się w pewnych sytuacjach sprawdza. I wtedy, jeżeli jest to IFTTT, czyli coś z Twittera, no to jeszcze podaję poza tym, że na przykład przegląd usług, tam na przykład tu było...
5: Podstawowe zasady stosowania atrybutów ARIA.
4: O, atrybuty ARIA, IFTTT i dopiero to ze strony internetbezbarier.com.
5: Remi Bregule, prawo boga, IFT, Twitter. Remi Bregule, prawo boga, teologia polityczna. IFT, teologia polityczna.pl, tp51, tygodnikpowszechny.pl, https, www.tygodnikpowszechny.pl, tygodnikpowszechny.pl, tp, tygodnikpowszechny.pl. Zawaliśmy ze zgrozy, gdzie jest ta solidarność. Marcinkiewicz, wyborcza.pl, Mendelssohn, symfonia 1, kompletu, Natalia Stu, Mendelssohn, Fisch, IFT, Twitter, press.pl.
4: I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest lista artykułów. Teraz na dole mamy następujące zakładki.
5: Profil. Fiszki polityki, magazyny.pl, IFT, Twitter.
4: Przepraszam.
5: Powiadom, rekomendowane. Kar, zaznaczone. Moja lista. Fiszki polityki, IFT, Twitter. Profil. Zaznaczone. Moja lista. Karta.
4: Pierwsza zakładka. Moja lista. No to nie trzeba mówić. Lista naszych zapisanych artykułów.
5: Rekomendowane. Karta. 2-4.
4: Rekomendowane. Lista artykułów rekomendowanych. Zaraz sobie zobaczymy, co tam jest.
5: Powiadomienia. Karta. 3-4.
4: Powiadomienia.
5: Profil. Karta. 4-4. Profil.
4: Karta. I profil. 4,
5: zaznaczone. Moja lista. Rekomendowane. Karta.
4: Rekomendowane. I co tutaj widzimy?
5: The Guardian. Zapisz. Przycisk. Przycisk. Zapisz. Przycisk. Mamy linki in Brussels, THL, from London, Missoula, THL, USL, Messet, Wiscent, Borg, Bushmess, POPL, THL, City, BSNT, Sumperto, THL, Impression, Kingdom, BSNN. Present, Lekabu. Zapisz. Przycisk.
4: Aha, mamy rekomendacje, które możemy od razu sobie zapisać.
5: PKT recommendation, Robert Metzer, THL, Big Data, Billion, Air, Vagin, Varun, Mainstream, Media. The Guardian, zapisz. PKT recommendation, Overflow. Przycisk.
4: A zobaczymy, kliknę w to PKT recommendation, coś tam.
5: Uwaga, ukryj to. Przycisk. Udostępnij. Przycisk.
4: Aha.
5: Ukryj to. Przycisk.
4: Możemy ukryć rekomendacje.
5: Udostępnij. Skopiuj i udostępnij adres URL. Przycisk. Anuluj. Przycisk. Anuluj. Udostępnij.
4: A udostępnij przycisk. To jest standardowe menu udostępniania?
5: Udostępnij. Uwaga. Prześlij znajomym. Przycisk. Udostępnij za pośrednictwem. Wielokropek. Otwórz przeglądarkę Safari. Przycisk. Kopiuj łącze. Przycisk. Anuluj. Przycisk. Anuluj. Przycisk. Anuluj.
4: No nie trudno się domyślić. Potem jeszcze przy okazji udostępniania to postaram się jakoś bardziej pokazać. A jest tutaj jakieś pokrętło?
5: Znaki, wyrazy, język, kontener, nagłówki, znaki.
4: Nie, czynności niestety nie działają.
5: Powiadomienia, karta, zaznaczone, rekomendowane, karta, powiadomienia.
4: Teraz powiadomienia.
5: Karta, możesz teraz do Milka G. Powiadomienia, nagłówek, powiadomienia, przycisk.
4: Przycisk znowu nieopisany, który odświeża.
5: Przeciągnij w dół, aby odświeżyć. Witold Tomaszewski. HTTP, możesz teraz obserwować, Witold Tomaszewski. HTTPS, detpodstawcą 2009P07560252254.
4: To jest taka po prostu lista znajomych, coś jak, mi to się troszkę kojarzy z Foursquare'em albo z tym, z jakimś Twitterem.
5: Możesz teraz obserwuj, przycisk. Obserwowana. Michał, Michał Dziemisowicz. HTTP, Michał Dziemisowicz obserwuje twoje rekomendacje w aplikacji podstaw 18. 1, 2, 2, 0, 1, 6.
4: O właśnie, Michał Dzienisowicz, który mnie pytał, co to jest Pocket i tak dalej. Zainstalował sobie to bardzo fajnie. Pozdrawiam.
5: Obserwuj.
4: I przycisk. Obserwuję.
5: Obserwowana.
4: Bo nie miałem.
5: Obserwowana. Obserwuj. Przycisk. Moja lista.
4: Aha.
5: Obserwuj. Przycisk. Możesz teraz obserwować twojego znajomego Dominik Zarych w aplikacji pod 427-08-201. Obserwowana. Przycisk.
4: Też nie miałem.
5: Możesz teraz obserwować twojego znajomego Dominik Zarych w aplikacji Dominik Zarych. HTTPS. Dominik Zarych. Dominik Zarych. Dominik Zarych. Milka G obserwuje twój... Milka G. Milka G obserwuje twoje rekomendacje w aplikacji podstaw 04-09-2016.
4: No taka tablica. Możemy sobie wejść na przykład...
5: Podstawcą 45. Milka G. Przycisk wróć.
4: O, w daną jakąś osobę.
5: Przycisk wróć. Zaznaczone. Milka G. Jeden obserwujących. Dwa obserwuje. Przycisk. Nie ma jeszcze rekomendacji. Moja lista. Karta.
4: No właśnie, nie ma jeszcze rekomendacji, czyli każda osoba może też zarekomendować artykuł, czyli tak jakby upublicznić go. Bo my możemy mieć profil prywatny i taki profil publiczny, gdzie jakieś artykuły, które lubimy, udostępniamy tak, żeby mogły sobie inne osoby je przeczytać.
5: Przeciągnij w dół. Nie ma jeszcze rekomendacji. Moja lista. Nie. Przeciągnij w dół. Przycisk. Nie ma jeszcze rekomendacji. Moja lista. Karta. Nie. Przeciągnij w dół. Przeciągnij w dół. Nie ma jeszcze rekomendacji. Nie ma jeszcze. Moja lista. Karta. Rekomenduję. Moja. Nie ma. Przeciąg. Przycisk. Dwa obserwuję. Przycisk.
4: Dwa obserwuję. Aha, że dwie osoby obserwuję.
5: Michał Kasperczak. Moja lista. Karta. Rekomenduję. Moja. Obserwuj. Przycisk wróć. Obserwuję. Nagłówek. Michał Kasperczak. Asler Weinberg. Senior Lead. Follow. Przycisk. Moja lista. Karta. Follow. Michał Kasperczak. Przycisk wróć. Przycisk wróć. Powiadomienia.
4: Nagłówek. To są nasze powiadomienia.
5: Profil. Zaznacz. Rekomendowane. Karta. Zaznaczone. Profil. Karta.
4: I ostatnia.
5: Uaktualnij.
4: Zakładka.
5: Uaktualnij.
4: Profil.
5: Przycisk. I temacki obszary. Przycisk.
4: Uaktualnij.
5: Tolbert Settings. I temacki obszary. Przycisk. Tol. Michał Kasperczak. Dodaj informacje o sobie. Przycisk. Dwa obserwujących. Przycisk. 16 obserwuje. Przycisk. Taka rekomendacja z Messa Declo. Przycisk. Oto twój profil. Obserwujące cię osoby będą widzieć twoje rekomendacje w swoich rekomendowanych źródłach danych. Michał Kasperczak. 3 dni temu. My i oni nic pomiędzy.
4: Aha. I tu jest taka coś w rodzaju takiej publicznej tablicy, czyli tego, co na Facebooku się nazywa nie tyle osią czasu, ile tablicą chyba właśnie.
5: Myjom, laboratorium WSPL, zapisano. Pekat recommendations half end. Pekat recommendations repost. Wygaszony. Przycisk. Pekat recommendations half end. Przycisk.
4: Co ciekawe, co robi ten przycisk?
5: Pekat recommendations half end. Jeden polubienie. Zapisano. Jeden polubienie. Zapisano. Pekat recommendations half. Zapisano. Przycisk. Zapisano. Pekat recommendations half fill. Przycisk. Jeden polubienie. Jeden polubienie. Likle. Przycisk. Likle. Repost. Wygaszony. Wydawnictwo. Łącz. Kwartalni. Laboratorium. My i oni nic pomiędzy. KS Andrzej Dragula.
4: Aha, wszedłem w artykuł, czego
5: do listy.
4: Na razie
5: rekomenduj.
4: Nie przycisk. Chciałem.
5: Poruch do listy. Łączę. Poruch do listy. Przycisk. Poruch do listy. Uaktualnij. Item. To Olber Setkin. Item. Uaktualnij.
4: A zobaczymy przycisk. To uaktualnij.
5: Zamknij. Zamknij. Uaktualnij. Podstaw premium. Zapisuj na zawsze wyszukuj błyskawicznie uaktualnij teraz.
4: A, uaktualnij. Nie swój profil, ale uaktualnij Pocket.
5: 4,99 miesięczna. Przycisk. 44,99 roczna. Przy funkcji wersji premium.
4: O, przy okazji dowiemy się.
5: Korzystaj bez reklam. Dzięki sponsorowanym treściom aplikacja Podstaw coś jest bezpłatna, uaktualniając do wersji Podstaw Premium. Wspierasz Podstaw bezpośrednio i nie musisz już oglądać żadnych reklam. Środowisko czytelnicze wersji Premium. Piękne czcionki. Dostosowane marginesy i ustawianie wysokości odstępu upiększą twoje środowisko czytelnicze. Atrakcyjniejszy wygląd. Automatyczny tryb nocny pozwala automatycznie zmieniać motyw czytelniczy na podstawie światła, otoczenia i lokalizacji. Trwała biblioteka. Zachowuj trwałe kopie zapisanych treści, które będą zawsze dostępne, nawet jeśli znikną z sieci. Wyszukiwanie zaawansowane. Odnajduj dokładnie to, czego potrzebujesz, wyszukując według pełnego tekstu, tematu, tagu, autora i nie tylko. Sugerowane tagi. Uprość porządkowanie swojej listy. Dodawaj sugerowane tagi za pomocą jednego dotknięcia podczas zapisywania. Ją podstaw premium subskrypcją i subiect to all tens of service. Przycisk.
4: No na razie nie. Na razie sobie podaruję. Bo rzeczywiście, gdyby jakaś strona internetowa zniknęła, no to wtedy te teksty znikają, bo to tak jest, że to niby on to zapisuje w jakimś buforze coś, ale widocznie to tak jest bardziej niby niż rzeczywiście. A ten action share?
5: Anuluj. Renwok, Clips, Savetok, Kod, do listy czytelników, więc WordPress, Pinboard, Chrome, Evernote, przycisk, Safari, przycisk, można przeciągnąć, Send to Kindle, Drafts, Buffer, przycisk.
4: Czy standardowe menu udostępniania?
5: Itemacki, Tolber Settings, przycisk.
4: Wracamy do głównej zakładki.
5: Moje, jeden polubienie, zapisz, przycisk, zaznaczone, moja lista, karta, jeden, zaznaczone. Czym różnią się od siebie czytniki Kindle, Kobo, Podskarbok oraz Inkbook?
4: Otwieramy artykuł.
5: Kogo? Podskarbowo oraz łączę. Obrazek. Czym różni się od siebie, czy nie znaleziono kierunku?
4: I on ładnie zachowuje nagłówki, formatowanie, tak jak to jest na blogu Świat Czytników, bo to akurat artykuł z tego bloga.
5: Nie znaleziono kierunku.
4: On się po prostu z lewej strony zaczyna od razu. Mamy nagłówki.
5: Dlaczego porównywać marki? Nagłówek, których platform zabrakło? Nagłówek poziom 2. Do czego przyda się porównanie? Nagłówek, których platform? Dlaczego? Czym różnią się od siebie czytniki Kindle? Kogo? Podstęp, bo świat czytników.pl. Łączę. Oto chyba pierwsze w polskim internecie porównanie najważniejszych marek i platform czytników e-booków kupowanych w Polsce. Kindle? Kogo? Podstęp, bo oraz Inkbook to cztery najpopularniejsze marki w naszym kraju, różnie całkiem dużo i od dawna chciałem się tym różnicom przyjrzeć.
4: I normalnie możemy czytać tekst tak, jak czytamy w systemie iOS. Proszę zwrócić uwagę, że przycisku share albo przycisku back, cofania, wyjścia z artykułu z powrotem na listę artykułów nie ma. Nie ma z lewej strony, ale jest na dole ze strony prawej. Tak trochę jak teraz w programie Lir. Jakby to mnie na początku myliło, bo otwierałem artykuł, szukałem gdzieś tam u góry z lewej strony, cofnij, back, wróć, jakkolwiek to by się miało nazywać. No a tutaj niestety nie ma. Ale jest na dole. I co my tu mamy zupełnie z prawej strony na dole? Tak idąc od prawej strony.
5: Dlaczego porównywać? Więcej opcji. Przycisk. Więcej opcji.
4: Aha, więcej przycisk. Opcji, to do tego za chwilkę wrócimy. Idziemy teraz w lewo.
5: Udostępnij. Przycisk. Rekomenduj. Przycisk. Archiwum. Przycisk. Powrót do listy. Przycisk. Bezpośredniego odnośnika. Łącz. Dodaj zakładkę do. Wersję Kindle. Łącz. Przecinek. Podstęp bok. Łącz. Przecinek. Kogo. Łącz. Przecinek. Inkbook.
4: Są tagi.
5: Dodaj zakładkę bezpośredniego odnośnika. Powrót do listy.
4: Przycisk. I koniec artykułu. Czyli powrót do listy, przycisk, no to...
5: Powrót do listy. Moja lista. To Olbert Hill. Czym różnią się od siebie czytniki Kindle? Świat czytników. Owelces. Mac Stories Net. Owelces 3.0 iOS 10 Flatures. Świat. Czym różnią... I magazyny. IFT. MacBook Pro 13 z touchbarem. IFT. I Mac. Czym różnią się od... Świat czytników.pl. Czym różnią się od siebie czytniki Kindle? Kogo? Podstępbook oraz Inkbook. Powrót do listy. Przycisk. Cenimy twój czas, sprawdzamy informacje, zostaje dostęp do prawdziwego dziennikarstwa. Nie znaleziono kierunku. Zobacz także. Nagłówek poziom. Robert Federer wygrał pierwszy mecz od triumfu w Australii.
4: To nie to?
5: Ofest, a jedna. Sankcje dla Węgier i Polski. PLS Macon. Profalicja. Inne. Nagłówek poziom 3. Czytaj już od 10 zł za miesiąc. 19-letni miliony z Lębo. Nie znaleziono kierunku.
4: No właśnie. I tu jest pewien minus Pocketa, który dobrze, że wyszedł od razu tak na gorąco. Pocket czasami... Niektóre aplikacje tak mają, że... otwierają inny tekst niż ten, który jest wskazany kursorem. Jakby jest jakiś problem, nie wiem, to z voice-overem i talkback też to ma. Bo czasami w coś klikamy, a jest otwierane coś innego. Tak czasami w RSS-ach jest, na Androidzie gdzieś tak było, ze Spider's Web tak kiedyś było też. I to nie zawsze na szczęście jest, ma miejsce, ale tutaj tak się zdarzyło. Mam nadzieję, że...
5: To Olbert Hilpert. Czym różnią się od siebie czytniki Kindle? I magazyny.pl. Czym różnią się od siebie? Świat czytników.pl. Czym różnią się od siebie czytniki Kindle? Kogo? Jak daleko ksiądz jest w stanie wyjść poza własnego? Martin Storcese, religijny egzystencjalista w świecie przemocy.
4: No i znowu się otworzyło coś innego. I powiem szczerze, to może być dla kogoś powód, żeby tego Pocketa nie używać. Nie mówiłem o tym na początku, bo tak się dzieje czasami, a potem się nie dzieje znowu. I zupełnie nie potrafię stwierdzić dlaczego. I czy to zależy od treści określonej, czy to jest jakiś bug voice-overa. Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć.
5: Więcej opcji. Archiwum. Powrót do listy. Przycisk.
4: Jeszcze
5: do listy.
4: Inny.
5: Moja lista. To Olbert Hilpert. Open... Czym różnią się od siebie czytniki Kindle? Kogo? Świat czytników.pl.
4: A jak kliknę w link świat czytników, a nie w tytuł?
5: Świat. Powrót do listy. Przycisk. Cenimy twój czas, sprawdzamy informacje, zostaje dostęp. Prób wtedy. Ośledził i zwałcił młodą kobietę. Kina. Uwaga. Popatrz port teraz do nowego punktu. Buduję wartość. Lech Poznań ma tło. Inne. Jeden pytanie za 500 zł, który kolumnie jest czerwony. Przycisk opcji. Niezaznaczone. Jeden pytanie za 500 zł. Odczytaj. Zgłaszał się wtedy konsultant i zadawał pytanie. Nagłówek poziom 2. Więcej opcji. Przycisk.
4: No niestety.
5: Udostęp. Rekomenduj. Archiwum. Przycisk. Rekomend. Archiw. Powrót do listy. Przycisk. Powrót do listy. Czym różnią się od siebie czytniki Kindle? Kogo? Podstępbok oraz Inkbook. Poznań. Łączę. Zgłaszał się wtedy konsultant i zadawał pytanie.
4: Dobrze, no niech będzie jakiś tekst.
5: Ja też Radosław Narod, mnóstwo pieniędzy. Tomasz Lipiński, tyle właśnie wygrałem. Miałem wtedy 18 lat, w ogóle nie mogli startować. Zaraz.
4: Jest tekst i
5: więcej opcji.
4: Na dole.
5: Przycisk. Udostęp. Rekomenduj. Archiwum. Powrót do listy. Archiwum. Rekomenduj. Przycisk.
4: Archiwum to do folderu archiwum. Po prostu jakby usuwamy tekst z naszej głównej listy, on przechodzi do archiwum.
5: Udostępnij. Przycisk. Rekomenduj. Udostępnij. Przycisk. Więcej opcji. Rekomenduj. Przycisk.
4: Rekomenduj to sobie może inny tekst, a udostępnij, jak działa.
5: Udostępnij, przycisk, udostęp, uwaga, prześlij znajomym, udostępnij za pośrednictwem, wielokropek, otwórz w przeglądarce Safari, kopiuj, łączę, przycisk, anuluj, przycisk.
4: Otwórz w przeglądarce Safari, no to jest jasne, kopiuj, łączę również.
5: Otwórz w przeglądarce Safari, udostępnij za pośrednictwem, udostępnij za pośrednictwem, anuluj,
4: To jest standardowe menu. Na końcu tutaj jestem, bo VoiceOver od pewnego czasu umieszcza kursor na końcu tego menu przy...
5: Więcej, anuluj, Cips, Save to Voice Brand, kopiuj, do listy czytaj, więcej, WordPress, Inboard, Chrome, Evernote, Safari.
4: To przycisk. Już zależy, jakie kto ma opcje udostępniania powłączane.
5: Radny Piotr Tomasz, rekomenduj, archiwum, przycisk, udostępnij, przycisk, udostępnij, uwaga, udostępnij, prześlij znajomym,
4: prześlij znajomym,
5: anuluj, przycisk, prześlij znajomym, nagłówek, wyborcze.pl. Poznam wyborcze.pl. pole tekstowe. Wyślij do nagłówek. Dodaj, używając imienia lub adresu e-mail. Wyślij, przycisk. Wyborcze.pl. Przyślij znajomym. Anuluj. Przycisk.
4: To trochę byśmy musieli, oni niestety nie uzupełnia nam tego, więc byśmy musieli dokładnie wiedzieć, jaki ktoś ma e-mail, w sensie takim, na jakim, pod jakim mailem jest Pocket gdzieś tam ustawiony.
5: Więcej udostępnij. Przycisk. Rekomenduj. Przycisk.
4: Rekomenduj.
5: Do listy. Przycisk.
4: To sobie weźmiemy.
5: Czym różni się od siebie,
4: jeżeli się otworzy inny tekst.
5: Ikonę wpisu fotel CC0 źródło pik. Archiwum. Rekomenduj. Hasło demokratyzacji. Sądy o datę zgodności. Nie znaleziono. Kultura liberalna. Łukasz Pawłowski jako pisarz dokonywany przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany w prawie. Ewa Łępowska.
4: Dobrze, jest tekst.
5: Więcej opcji. Rekomenduj. Przycisk.
4: I teraz chcemy go zarekomendować.
5: Rekomenduj. Anuluj. Anuluj. Sądy o datę zgodności. Rekomenduj. Nagłówek. Sądy o datę zgodności. Kultura liberalna.pl. Pole tekstowe. Udostępnij także użytkownikowi. Nagłówek.
4: Aha. To w tym polu tekstowym w sumie, nie wiem, czy jakaś notatka tutaj można chyba wpisać, tak przypuszczam.
5: Twitter. Facebook.
4: No to byśmy Twitter, Facebook mogli zaznaczyć.
5: Rekomenduj. Przycisk. Facebook. Twitter. Twitter. Facebook. Facebook.
4: Niestety.
5: Anuluj. Anuluj. Przycisk. 74 baterii. Podstęp. Facebook. Rekomenduj. Przycisk. Rekomenduj. Twitter. Udostępnij także użytkownikowi. Pole tekstowe.
4: Bo to udostępnij użytkownikowi też możemy chyba kliknąć.
5: Udostępnij także użytkownikowi. Nagłówek. Udostępnij także użytkownikowi. Nagłówek.
4: Nie, to taka zła nomenklatura. Udostępnij także użytkownikowi, to po prostu jest nagłówek. Tak naprawdę jest Twitter, Facebook i on, to jest inaczej mówiąc, artykuł udostępnia nam na Twitterze i Facebooku. Ja i to nie czyta, czy jest zaznaczone, czy nie.
5: Twitter, Facebook.
4: Ja to
5: Facebook, Twitter, Facebook, Twitter.
4: Postaram się wyłączyć, dlatego że już to kiedyś udostępniałem.
5: Rekomenduj. Przycisk. Rekomenduj. Michał Kasperczak. Hasło demokratyzacji sądów jest hasłem chwytliwym. Więcej o archiwum. Rekomenduj. Przycisk.
4: I tyle. No i tak naprawdę nie wiemy, czy artykuł się zarekomendował, czy nie. Kiedyś w którejś podwersji czytał rekomendowano, teraz nie czyta. I tak naprawdę dlaczego nie wiem? No właśnie jest to, co mówiłem o dostępności i niedostępności tych usług, że one są zasadniczo dostępne i zasadniczo ich się dobrze używa, ale są pewne takie minusy tych aplikacji, które sprawiają, że jeżeli komuś na jakimś konkretnym szczególe bardzo zależy, no to niestety ma problem, który sprawia, że to nie jest tak wszystko idealnie, jak mogłoby być.
5: Archiwum. Przycisk. Powrót do listy. Przycisk. Powrót do listy. Hasło demokratyzacji sądów jest hasłem. Sądy odarte zgodne. Przycisk. Replikę. 5 dni temu. Michał Kasperczak. 5 dni temu.
4: O, a co to jest?
5: Michał Kasperczak. Michał Kasperczak. 5 dni temu. Plikę. Przycisk. Repost. Wygaszony. Przycisk. Przycisk. Sądy odarte zgodność. Kultura liberalne.
4: Bo 5 dni temu, tak jakby to udostępniał 5 dni temu, ale nie wiem, dlaczego mi teraz mi to wyskoczyło.
5: Więcej od udostępnienia. Archiwum. Przycisk. Powrót do listy. Przycisk.
4: Niestety.
5: Moja lista. To Olba. Swiat czytników.pl. Czym różnią się od siebie czytniki Kindle? Kogo? Podskrybok oraz Inkbook. Czym różnią się od siebie? Jak daleko ksiądz jest w stanie? Łączę. Obrazek. Martin Stosser, religijny egzystencjalista w świecie przemocy. Laboratorium więzi. Redaktor odpowiedzialny. Jakub Halcewicz. Łączę.
4: Dobrze, i teraz na przykład.
5: Więcej opcji. Udostępnij.
4: Więcej opcji.
5: Więcej opcji. Przycisk. Więcej opcji. Więcej opcji.
4: I idziemy w lewo.
5: Udostępnij. Przycisk. Rekomenduj. Archiwum. Powrót do listy. Anuluj. Przycisk. Zgłoś problem z artykułem. Usuń. Ulubione. Odśwież. Ulubione.
4: Usuń to wiadomo, a ulubione to możemy artykuł sobie.
5: Ulubione. Ulubione. Jak daleko ksiądz jest w
4: stanie. Jako ulubione oznaczyć.
5: Archiwum. Powrót do listy. Archiwum. Powrót do listy.
4: Wrócimy sobie teraz do listy.
5: Toolbar filter. Open filter menu. Przycisk.
4: Toolbar filter. I co tutaj?
5: TKTZ 22. Wyszuk. Moja lista. Toolbar filter. Open filter menu. Przycisk. Toolbar filter. Zamknij. Zamknij. Moja lista. Archiwum. Ulubione. Udostępnione. Artykuły. Filmy wideo. Obrazy. Tagi. Edytuj. Przycisk. Nieoznaczony tagiem. Amoris Laetitia. Andrzej Dragula.
4: Aha. Tu mam tagi, które sobie zrobiłem.
5: Grzegorz Kramer. Ift. Kazimierz Marcinkiewicz. Maciej Biskup. Marcinkiewicz. Mendelsohn. Miasto Archipelag. Springer. Tadeusz Mazowiecki. Twitter. Tadeusz. Ift. Grzegorz Kramer. Andrzej Dragula. Amoris Laetitia. Nieoznaczony. Edytuj. Tagi. Obrazy.
4: Edytuj to edycja tagów.
5: Obrazy. Tagi. Edytuj. Tagi.
4: Tagi, no to.
5: Filmy wideo. Artykuły.
4: A artykuły, no to same artykuły się domyślam.
5: Zaznaczone. Artykuły. Toolbar filter. Open filter menu. Przy. Artykuł. PKT set. Zaznaczone. Archiwum. Co siedzi w chmurze? We wcześniejszych od mojmac.pl. Co siedzi w chmurze? Przegląd usług chmurowych. Co siedzi w chmurze? Przegląd usług. Do napisania tego tekstu. Pod. Zaliczam się do użytkowników hybrydowych. OneDrive. iCloud Drive. Dropbox. Google Drive.
4: O.
5: Więc archiwum. Przy. Rekomenduj.
4: Zarekomendujemy sobie.
5: Rekomenduj. Anuluj. Co siedzi? Mojmac. Pole tekstowe. Udostępnij tak. Pole tekstowe.
4: Tak jak obiecałem, omawiając Pocket, wró-

0: Przycisk. Pobieranie w trybie offline. Nagłówek. Pobierz najlepszy widok. On. Przycisk.
1: A co tu można? Pobierz najlepszy widok. W to można off. Wejść? Nie.
0: Pobierz najlepszy widok. On.
1: On czyta jako przycisk, ale to są tak naprawdę checkboxy.
0: Pobieraj tylko za pomocą Wi-Fi. Off. Przycisk. Użyj mobilnego klienta użytkownika. On. Przycisk. Wyczyść pobrane pliki. Przycisk. Lista. Nagłówek. Błyskawiczna synchronizacja. On. Przycisk. Odśwież po otwarciu aplikacji. On. Przycisk. Sortuj. Najpierw najnowsze. Przycisk. Pokaż liczbę na ikonie aplikacji. Off. Motyw ciemny. Off. Zarządzaj danymi logowania do witryn. Loguj się do witryn, w których do uzyskania dostępu do zawartości wymagane jest konto. Przycisk. Powiadomienia. Nagłówek. Zarządzaj danymi logowania do
1: witryn. To sobie zobaczymy. To są te płatne konta, takie jak na przykład konto Gazety Wyborczej, nie wiem, konto pewnie Polityki Cyfrowej, Tygodnika Powszechnego, to zobaczymy jak
0: to. Opcje. Dane logowania. Nagłówek. Wybierz witryn. Nagłówek. Ars Technica. Przycisk. Economist. Przycisk. ESPN Insider. Financial Times. Przycisk. Harper's. Przycisk.
1: A co? Łącze. Domyślnie oferowane zagraniczne takie znane czasopisma.
0: London Review of Books. Przycisk. Matter. New York Review. NSFW Corp. Przycisk. THE Sunday Times. THE Times. VQR. Washington. Inne witryny. Zaloguj się do konkretnej witryny. Przycisk. Zaloguj się do konkretnej witryny. Zaloguj się do... Zamknij. Logowanie. Login into site. Nagłówek poziomu 3. Enter a domain. Pole tekstowe.
1: No tu musimy całą pewnie domenę wpisać. Adres strony internetowej.
0: Zaloguj się. Wyślij. Przycisk. Wyślij. Przycisk.
1: Właściwie pewnie nie adres, tylko może nawet rzeczywiście nazwę domeny. I no, musimy postępować. Pewnie będzie pytał o login i o hasło.
0: Zamknij. Przycisk. Zamknij. Zamknij. Inne witryny. Zaloguj się do konkretnej witryny. Zaloguj się do konkretnej witryny. Zamknij. Zamknij.
1: Wracamy do menu settings.
0: Przycisk. 5 dni temu.
1: Oj, wyszedłem.
0: 5 dni od PKTRC. Przeciągnij w dół. Oto twój pro. Obserwuj. Michałka. 5 dni. Co siedzi w... od PKT. Przycisk. 16 od 2 od... Dodaj inform. Michałka. Toolbars. Itemackie. Toolbar settings. Toolbars. Pasek przewi. Odwracanie strony. Wielkie. Wyraz. Jest. Kontener. Nagłówki. Lista. Powiadomienia. Informacje. Śledź kanał pod... Lista. Błyskawiczna synchronizacja. Powiadom. Zarządzaj danymi logowania do witryn.
1: O, tu skończyliśmy. Loguj się do witryn.
0: Powiadomienia. Nagłówek. Push notification settings. Przycisk.
1: No to tu przejdziemy łącze. Do centrum powiadomień po prostu.
0: Informacje. Nagłówek. Śledź kanał podcast w serwisie Twitter. Przycisk. Śledź nas w serwisie Facebook. Przycisk. Legal privacy. Przycisk. Wersja. Dziękujemy za pobranie. Baw się dobrze. Wersja. Dziękujemy za pobranie. Baw się dobrze.
1: To mnie rozbawiło. Rzeczywiście.
0: Zamknij. Przycisk. Zamknij. Uaktualnij. Przycisk. Uaktualnij. Item. Moja lista. Karta. Zaznaczone. Moja lista.
1: I zamknij. A zobaczymy jak teraz jakiś artykuł się jeszcze...
0: Wyborcza.pl. Poznan. Oskarżony KS Franciszek. Ift. Przegląd demo. MacBook Pro. Ift. Co siedzi w chmurze. Przegląd usług.
1: To było.
0: Tygodnik powszechny.
1: Tak szukam jeszcze specjalnie, czy coś jak się dobrze otworzy, czy nie.
0: Laboratorium WSPL. Zaczynamy od nowa. Profil. Karta. Tygodnik Wyborcza.pl. YouTube. Con. Ift. Wyborcza.pl. Niech żyje wojna. Niech żyje wojna. Laboratorium WSPL. Laboratorium WSPL.
1: I klikam.
0: Tygodnik powszechny TP. Nie znaleziono kierunku.
1: I nic.
0: Remi Ift. Remi Brague. I teologia polityczna TP 51. Tygodnik powszechny TP. Marcinkiewicz. Wyborcza. Mendelsoch. Jo. Przem. Ift. Twitter. Co. Wyborcza.pl. Kazimierz Marcinkiewicz. Laboratorium WSPL.
1: To mam niezalogowany, jestem, dlatego nie chciałem.
0: Zaczyna. Ift. Twitter. Zaczynamy od nowa. Zaczynamy od nowa. Ift. Twitter. Ift. Zaczynamy od nowa.
1: Bo Pocket pewnego czasu nie chce się do niektórych stron jakby otwierać artykułów. Nie wiem do końca, z czego to...

0: z czego to wynika, ale jeżeli tak jest, to jest pewnie jakaś przejściowa kwestia. Ja ten podcast nagrywam troszeczkę tak na raty i to, co działało 2 dni temu, nie działa chyba dzisiaj, niestety. A to tak
1: profil,
0: być
1: powiadomienia,
0: nie
1: karta,
0: powinno.
1: Rekomendowane. Karta, a, powiadomienia. Karta, zaznaczone.
0: Powiadomieniach może.
1: Moja lista. Rekomendowane. BBC Con. Zapisz. PKT Recom. Obama Netimes. Zapisz. PKT Recom. IOTR. THL.
0: Aha, to nie to.
1: PKT Recom. Menda. THS. Retrules. Moja lista. PKT Recom.
0: Menda. No nic. Z Pocketem jest po prostu.
1: Zaznaczone. Rekomendowane. Moja lista. Karta. Zaznaczone.
0: Tak, że to jest no, program trochę dziwny. Znaczy on działa tak jak pokazywałem i ma przyjemny interfejs. Jeżeli się z nim zapoznamy. Natomiast on czasami jest bardzo, nie to, że niestabilny, ale mam wrażenie, że jest jakiś problem albo z samą aplikacją, albo jest to jakiś problem dostępnościowy. To znaczy, że niektóre artykuły, mimo że stukam i to na kilku kontach, na kilku iPhone'ach sprawdzałem, stukam w artykuł i raz on się otwiera od razu, raz się otwiera bez problemu, a raz się otwiera artykuł inny. I to jest powód, który każe do Pocket podchodzić naprawdę z rezerwą. To znaczy jest to aplikacja, której bym bronił, jakoś tam godna uwagi, ale tak ją potraktujmy ją bardziej tak testowo na razie, bo ona różnie działa. Różnie działa i obawiam się, że to są jakieś problemy dostępnościowe, bo na przykład teraz nie mogłem danego jakiegoś tekstu otworzyć, jednego, drugiego, trzeciego, a kiedy 2 dni temu nagrywałem pierwszą część podcastu, to mogłem, więc obawiam się, że to jakieś, nie sprawdzałem change loga, więc albo coś w jakiejś podwersji, albo to kwestia po prostu związana z ogólną niestabilnością programu. A że już tak nie raz, nie dwa mi się zdarzało i sprawdzałem to, w sensie, że uruchamiałem program ponownie, zamykałem go, czyściłem nawet jakoś tam pamięć, reinstalowałem i nic to wielkiego nie dało, to mogę tak z odpowiedzialnością mówić, że to nie jest tak, że teraz mi nagle tak się stało i tutaj wstrzymam jakiś alarm. Co nie zmienia faktu, że nie polecam Pocketa, natomiast bardziej tak testowo, no szczególnie użytkownikom Mozilli, bo w Mozilli ten Pocket jednak jest z przeglądarką już jakoś tam zintegrowany i można teksty zapisywać. Być może jednak komuś przypadnie do gustu Instapaper, usługa, o której powiem za chwilę, tym bardziej, że jej interfejs, choć inny, bo bez zakładek na dole, w wielu wypadkach wyda się prostszy.
1: Outlook, Mail, Dropbox, Nowy Podcast, Instapaper, Live, Instapaper.
0: Kiedy dociśniemy na ikonie 3D Touch, to pojawią się następujące funkcje.
1: Zamknij menu skrótów, udostępnij archiwum, przycisk, notatki, przycisk, losowo, przycisk.
0: Notatki, tylko dopowiem, to jest możliwość w folderze notatki. Możemy jakoś notatki sobie zaznaczać w tekście. Powiem szczerze, nie udało mi się, nie wiem jak to się robi.
1: Ostatnio zapisano, przycisk, Instapaper, przycisk, dodaj widget, przycisk, Anno Uncemento wdaje lesence polaizby hims, ins, next lecą 16 godzin temu, a super PKS, czym jest ten brand okazji podróżnika, okazji podróżnika, pierwsza randka, jest okazja oraz programy Ziemkiewicza, Gotchka i Wiedry Hawiosnów TVP2, wirtualne, pierwsza randka, jest okazja oraz programy
0: Ziemkiewicza, jak nie trudno się domyślić. Możemy poza artykułem losowym i folderem notatek, notatki dostać się do ostatnio czytanych, zapisanych artykułów.
1: Dodaj widget, przycisk.
0: Wyjdziemy sobie.
1: Do WhatsApp, Telegram, Instapaper. Instapaper, menu główne, przycisk.
0: I jak wygląda interfejs programu. On jest troszeczkę inny niż Pocket, bo w Pockecie mieliśmy na dole zakładki. Tutaj zakładek nie ma, jest tak troszeczkę jak jak w Androidzie mi się to trochę kojarzy. W Outlooku też, bo w Outlooku są zakładki, co prawda, ale jest menu wyboru folderów z lewej strony. Tutaj zakładek nie ma, ale jest u góry.
1: Menu główne, przycisk. Więcej opcji, przycisk. Edycja, przycisk, lista odtwarzania, przycisk, announcement of daily lessons polarizm, super PKS, przycisk, list, edycja, więcej opcji, przerank, super PKS, czym jest ten, szup, przesunię, lista odtwarzania, edycja, więcej opcji, menu główne, przycisk, menu główne, więcej, edycja, lista odtwarzania, przesunię, odśwież, wielokropek.
0: To w sumie tylko jest ta przycisk edycji i lista odtwarzania. Lista odtwarzania to jest taka funkcja.
1: Lista odtwarzania, przycisk, lista od... Sortuj, przycisk, gotowe, sortuj, szukaj, announcement of daily lessons, super PKS, czym jest ten blend okazji podróżni. Pierwsza randka, jest super PKS, czym jest ten blend, super PKS, czym jest ten blend, announcement, super PKS, pierwsza randka, jest okazja, wybrane pierwsza randka, jest okazja oraz super PKS, czym jest, wybrane pierwsza randka, jest super PKS, czym jest ten blend, wybrane super PKS, TVP1 wiosną stawia na Dzień Dobry Polsko, wybrane TVP, wybrane super, announce, szukaj, lista odtwarzania, edycja, przycisk, gotowe, wygaszony, więcej opcji, menu głów, edycja, lista, szukaj.
0: Potem pokażę. Lista odtwarzania to jest taka możliwość czytania artykułów za pomocą TTS-u i ich śledzenia wzrokiem. To może być nawet dobre dla osób słabowidzących. Teraz to już nie jest takie wow, bo voice-over, nie voice-over, tylko opcje dostępnościowe w dostępności od iOS 10 się pojawiła taka funkcja, że możemy sobie włączyć, czy nawet już we wcześniejszej wersji czytaj zaznaczone, tylko i nawet można cały tekst czytać i tutaj mamy do czynienia z taką funkcją.
1: Super PKS, czym jest ten blend okazji podróżnika, wywołaj okazję podróżnika.pl. Pierwsza randka, jest okazja, announcement of daily lesson, super PKS, czym jest ten blend okazji podróżnika, super PKS, czym jest ten, super PKS, czym jest ten blend of... Zanim zajmiemy się marka super PKS, musimy cofnąć się parę lat wstecz, dokładnie do roku 2. O co chodzi już? Naprawdę nie, nasuwa się kolejne pytanie.
0: I czytamy artykuł.
1: Się, super PKS, nagłówek, obiecanki, cacanki, nagłówek poziom 3, super PKS, nagłówek poziom, czyli najnowszy pomysł. Jak działają tacy tak więc czym jest super PKS, pierwotnie tytuł miał brzmieć super PKS, super przewoźnik, super platforma, czy podozmowując, nagłówek poziom 1, no dobra, koniec już, promocje w postaci konkursów też robi zabawne, można wygrać NPW, super PKS, super PKS, czym jest ten blend okazji.
0: Domyślnie Instapaper jest tak skonfigurowany, że te artykuły trzeba sobie ręcznie pobrać. To znaczy klikamy i nagle się okazuje, że artykuł jest niepobrany, pobierz ponownie. Okazało się, że była zaznaczona opcja, żeby się synchronizował co jakiś czas albo ręcznie, już teraz nie pamiętam, co sprawia, no tak trochę pod kątem optymalizacji, oszczędności gdzieś tam transmisji danych, co wydaje się w dzisiejszych czasach dosyć niepotrzebne, a no przysparza potem problem. Problemów, bo chcemy szybko coś przeczytać, myślimy, że artykuł został poprawnie do Instapaper wysłany, a tu się okazuje, że niestety, że trzeba jeszcze raz to wszystko ręcznie gdzieś tam zsynchronizować, pobrać. Także do tego dojdziemy, w ustawieniach stosowną opcję można wyłączyć. Jak słyszeliśmy, artykuł się otworzył bez problemu. Możemy też go łatwiej zamknąć, korzystając z gestu potarcia, który nam, no, z gestu cofnięcia znanego z iPhone'a.
1: Menu główne, przycisk, pierwsza randka, jest okazja oraz super PKS, czym jest ten blend okazji podróżnika, super PKS, czym jest ten, super PKS, czym jest, zanim zajmiemy się marka super PKS, musimy cofnąć się parę lat wstecz, dokładnie do, o co chodzi już,
0: o, słychać, jak się szybko artykuł otworzył.
1: Czynności, przycisk.
0: I teraz znowu, na dole z prawej strony mamy rozmaite opcje. Idąc od prawej strony.
1: Czynności, przycisk.
0: W lewo.
1: Kontrolki tekstowe, przycisk. Archiwum, przycisk. Dobry artykuł, przycisk. Wstecz, przycisk. Przewijanie przez przechylanie, przycisk. Czynności, przycisk. Kontrolki tekstowe, archiw, do, wstecz. Zgłoś problem. Wstecz, przycisk. Dobry artykuł, przycisk.
0: Dobry artykuł już mówiłem. Wstecz, to wiadomo. Przechylanie przez, przewijanie przez przechylanie, to coś tam można sterować tekstem. Nie wiem, o co chodzi za bardzo. Proponuję zostawić tę opcję w spokoju.
1: A kontrolki tekstowe, przycisk.
0: Tak samo kontrolki tekstowe, nie wiem, są jakieś... A nie, wiem, przepraszam. Kontrolki tekstowe, to mnie to zmyliło. To jest nic innego jak wszelkie interlinie, marginesy.
1: Przewijanie przez przechylanie. Skrepleon, przycisk, smalefon cize, lenderfon cize. Zaznaczone. Schemat kolorów jasny. Schemat kolorów szara paleta. Schemat kolorów ciemny. Przechylanie wyłu. Więcej opcji. Wstecz. Dobry artykuł. Wstecz. Przycisk. Menu główne. TVP1 wiosną stawia na Dzień Dobry Polsko. Dokumenty. TVP1 wiosną stawia na Dzień Dobry. Jacek Kurski. Fotatwa. Czynności. Przycisk. Kontrolki. Archiwum. Dobry artykuł. Wstecz. Przewijanie przez przechylanie. Czynności. Kontrolki tekstowe. Czynności. Przycisk. Czynności. Dodaj do notatek. Przycisk. Można przeciąć. Wiadomość. Przycisk. Można
0: aha, przeciągnąć. Tu jest zasadniczo typowe menu udostępniania.
1: Twitter, Facebook, Instapaper, Podsket, Messenger, WhatsApp,
0: przycisk. I tak dalej, można i tak przeciąć. Dalej. Zależnie, co sobie tam ustawiliśmy. Ale z prawej strony, na końcu tego menu, pojawiają się interesujące nas dodatkowe opcje.
1: WhatsApp, przycisk, anuluj, przycisk, anuluj, anuluj, więcej.
0: Idziemy
1: przycisk.
0: W lewo.
1: WWW, przycisk, można przeciągnąć. Usuń, przycisk, przenieś, przycisk, można, mów, przycisk, szybkie, przycisk, można, kopiuj, przycisk. Można przeciw. Zapisz na koncie. Mów.
0: Przycisk. Co tu jest istotnego? Usuń to wiadomo. Zapyta nas.
1: Przenieś. Usuń. Przycisk. Można przeciw. Zaznaczone. Uwaga. Usuń artykuł. Na pewno usunąć ten artykuł. Nie. Przycisk. Tak. Przycisk. Nie. Przycisk. Nie. TVP1 wiosną stawia na dzień. TVP1 wiosną. Czynności. Przycisk. Czynności. Anuluj. Www. Usuń. Przenieś. Przycisk. Mów. Przycisk.
0: Funkcja mów to możliwość czytania tekstu. To czytanie, ono z voice-overem działa, ale czasami potem wpływa na funkcjonowanie voice-over, choć ostatnio to się chyba poprawiło. O, to jest coś podobnego, co zostało wprowadzone w opcjach dostępności gdzieś tak już w zeszłym roku, a w wersji 10 iOS ma swoją kontynuację i polega na tym, że możemy taki tekst dodać do swoistej playlisty i potem za pomocą syntezy jest nam on odczytywany. Możemy przełączać się pomiędzy następnym poprzednim zdaniem, przy czym zdanie jest rozumiane bardzo tak luźno, od kropki, ale też dwukropek, to jest zdanie, koniec zdania. Jak również skorzystać z wbudowanych czterech rodzajów prędkości. Wolny i potem coraz szybciej, czwarta prędkość i tak dalej jest stosunkowo wolna. To raczej no, osoby niewidome nie będą z tego korzystały z tej racji, że to gdzieś tam, no nie musimy z voice-overem, przynajmniej na iPhone'ie. Mamy o wiele większe, lepsze, bardziej i przyjazne i efektywne możliwości wykorzystania dobrodziejstwa, no w tym wypadku voice-overa. Ale być może komuś, kto słabiej widzi, kto nie korzysta z voice-overa, taka możliwość się przyda. Chociaż, jak mówię, w opcjach dostępności można w tej chwili włączyć zaznaczanie, czytanie zaznaczonego tekstu, także nie będzie chyba, no już tylko ta opcja nie jest aż tak istotna, jak to miało miejsce kiedyś. O tej opcji szybkiego czytania też nic nie mogę powiedzieć, bo ona jakoś, nie wiem o co chodzi z voice-overem, nie za bardzo dobrze, w ogóle właściwie nie działa. Instapaper nie ma zakładek.
1: Dodaj do notatek. Więcej. Obudowę smartfona.
0: Ma u góry takie menu, które teraz sobie rozwijemy, podobnie tak jak w Outlooku.
1: Dropbox 84 L, co się OCS TVP1 wiosną stawia na dzień dobry. Pierwsza randka. Jest okazja oraz programy. Edyt. Więc menu główne. Przycisk. Strona główna. Wstecz. Przycisk. Lista odtwarzania. Edycja. Edycja. Przycisk.
0: Tu możemy zbiorczą edycję jakąś tam przeprowadzić. Edycję w sensie zaznaczenia i na przykład przeniesienia albo usunięcia czegoś.
1: Lista odtwarzania. Wstecz, przycisk, strona główna.
0: Strona główna, czyli lista artykułów.
1: Dobre.
0: Artykuły oznaczone jako dobre.
1: Archiwum.
0: Archiwum, artykuły z archiwum.
1: Filmy.
0: Artykuły z jakimś elementem wideo, czyli YouTube, SoundCloud albo na przykład Vimeo. Jakieś z zawartością multimedialną.
1: Notatki.
0: Artykuły, do których dodaliśmy jakieś notatki, powiem szczerze, z voice-overem szukałem, nie potrafiłem, nie wiem, czy można coś takiego zrobić.
1: Przeglądaj.
0: Przeglądaj. Tu lista znajomych, tylko ta lista znajomych działa dziwnie. To znaczy pojawiają się nam jakieś znajomi z Twittera i Facebooka i rzeczywiście kogoś można dodać, ale w zasadzie co z tego potem wynika, trudno powiedzieć, bo jak no może te osoby, które ja dodałem, nic nie udostępniły. Na tej liście widziałem jakieś artykuły angielskie, nie wiem, czy rekomendowane przez sam serwis Instapaper, czy jakieś inne. Trudno mi powiedzieć, co to mogło być.
1: Dodaj folder. Ustawienia. Przycisk. Menu główne. Przycisk. Więcej opcji. Menu główne. Strona główna. Dobre. Przeglądaj.
0: I tu znowu się w kółko tak jakby pojawił ten przycisk menu głównego.
1: Dodaj menu ustawienia. Ustawienia.
0: Zajrzyjmy sobie jeszcze do ustawień.
1: Gotowy. Wygląd. Nagłówek. Zaznaczone. Schemat kolorów jasny. Schemat kolorów sepia. Szara paleta. Schemat kolorów ciemny. Miniaturki. Obrót. Automatyczny tryb ciemny. Tryb przewijania. Przez przechylanie. Przycisk. Przeszukiwanie całego tekstu. Licznik nieprzeczytanych. Instant Sense. Przycisk.
0: Instant Sync. Tę opcję proponuję...
1: Instant Sync. Przycisk wróć. Instant Sync. WU. Zaznaczone. WU. Funkcja Instant Sync zapewnia natychmiastowe przesyłanie zapisanych artykułów do urządzenia iOS będą gotowe do odczytania, kiedy tylko chcesz. Funkcja Instant Sync zapewnia ustawienia.
0: Tak, proponuję tę funkcję włączyć, bo ona jest jakby ważna i dość znacznie wpływa na optymalizację pracy całego programu. Kiedyś tego nie miałem włączonego i się okazało, że potem wszystkie artykuły musiałem ponownie pobierać, jak uruchomiłem program i jakikolwiek artykuł chciałem przeczytać. Także no oczywiście potrzebna jest do tego sieć Wi-Fi albo jakaś tam transmisja danych, ale no bez przesady, teraz ta transmisja danych i Wi-Fi to już jest standard, także nie powinno być większych problemów z używaniem takiej opcji na co dzień.
1: Skróty, przycisk.
0: Tutaj możemy zdefiniować, przeciągnąć jakieś skróty, które pojawiają się na tym ekranie 3D Touch. Powiem szczerze, nie za bardzo chciało mi to działać.
1: Michał Kasperczak, Gmail.com. Nagłówek, konta.
0: Konta. Tutaj możemy sprawdzić sobie, jakie konta podpięliśmy do usługi.
1: Udostępnianie konta. Facebook, Michał Kasperczak. Zamieszczaj dobre. Przełącznik. Włączone.
0: O, tutaj możemy właśnie włączyć, zdecydować, czy na Facebooku będą zamieszczane artykuły, które oznaczyliśmy jako dobre.
1: Zamieść notatki. Przełącznik. Wyłączone.
0: Z tego zrezygnowałem.
1: Twitter, Michał Kasperczak. Zamieszczaj dobre. Przełącznik. Włączone. Zamieść notatki. Przełącznik. Wyłączone.
0: Podobnie.
1: Tumblr. Nie zalogowano. Pinboard? Nie zalogowano. Evernote? Nie zalogowano. Gmail? Nie zalogowano. Gmail? Nie zalogowano.
0: O, nawet nie było tej ostatniej usługi ostatnio. Evernote jest Pinboard. No, trochę tu jest podobnie jak w programie LIR, gdzie możemy również te różne usługi dodać i w prosty sposób potem artykuł albo poprzez menu udostępniania, albo poprzez przycisk, opcję na pokrętle, albo poprzez przycisk specjalnie ustawiony wysłać taki artykuł, no chociażby właśnie do Instapaper.
1: Ustawienia. Profil. Konta. Profil. Publiczny. Przycisk.
0: No to możemy zdecydować.
1: Profil, prywatność, przycisk wróć. Prywatność profilu. Prywatny. Zaznaczone. Publiczny. Jeśli profil jest oznaczony jako publiczny, znajomi widzą artykuły oznaczone przez ciebie jako dobre oraz mogą odnaleźć cię przez powiązane sieci społecznościowe. Jeśli profil jest oznaczony jako ustawienia.
0: No to tak jak to zwykle w tych serwisach.
1: Profil. Wyloguj się. Jak zapisywać. Przycisk.
0: No, takie informacje.
1: Wyślij uwagi. Przycisk. Ocen Instapaper. Przycisk. Zaawansowane. Przycisk. Informacja. Przycisk. Instapaper 7, 3, 2. Dziękujemy za korzystanie. Zaawansowane. Przycisk. Zaawansowane. Przycisk. Zaawansowane. Pobierz artykuły ponownie. Przycisk. Napraw lokalną pamięć masową. Przycisk. Limity pobierania. Nagłówek. Strona główna. 250 najnów. Dobre. 100 najnów. Archiwum. 10 najnów. Przycisk.
0: Tu możemy sobie regulować, ile artykułów musimy w każdą z opcji wejść i sobie możemy zmienić, ile artykułów chcemy pobierać.
1: Starsze pozycje są dostępne na twoim koncie w Instapaper.com. Pełny ekran. Automatycznie. Przycisk. Desty powrotu. WU. Przycisk. Uaktualnij. Automatycznie. Przycisk. Sortuj. Najnowsze zapisane. Uaktualnij.
0: A co to znaczy?
1: Przycisk.
0: To
1: tylko przez Wi-Fi. Zaznaczone. Automatycznie. Tylko przez Wi-Fi. Ręcznie. Kiedy wybrana jest opcja tylko przez Wi-Fi, Instapaper stara się o ile możliwe nie przesyłać odbierać danych przez komórkową sieć danych. Kiedy wybrana jest opcja tylko zaawansowane podpowiadanie, wyłącz zdefiniuj powiązany słownik. Sortuj. Najnowsze podpowiadanie. Wyłącz potwierdzenie usunięcia. Przycisk. Losuj pod trząśnięciem. Przełącznik. Wyłączone. Losuj pod podpowiadanie. Wyłącz podpowiadanie. Pomocnie.
0: Są śmieszne te nazwy.
1: Podpowiadanie. Pomocnie. Zaznaczone. Wyłącz potwierdzenie usunięcia. Nie przeszkadzaj. Kiedy wybrana jest opcja wyłącz potwierdzenie usunięcia, Instapaper pokazuje wszystkie pomocne podpowiedzi oprócz potwierdzenia usunięcia artykułu. Kiedy wybrana jest opcja wyłącz potwierdzenie usunięcia, Instapaper pokazuje wszystkie pomocne podpowiedzi oprócz potwierdzenia usunięcia artykułu. Kiedy wybrana jest opcja nie przeszkadzaj, Instapaper nie proponuje włączenia lub wyłączenia paginacji w przypadku przeciągnięcia palcem w niewłaściwym kierunku, nie objaśnia funkcji przy ich pierwszym użyciu. Nie proponuje dynamicznego blokowania rotacji, nie proponuje powrotu do poprzedniego miejsca po przewinięciu do początku dotknięciem paska statusu, ani nie proponuje dodania adresów URL skopiowanych do Instapaper przy uruchomieniu.
0: Dużo tego, opcji różnej wagi.
1: Pomocnie.
0: To co
1: podpowiada.
0: Lubi. Można sobie włączyć podpowiadanie albo też wybrać funkcję pomocnie albo inną. Tyle, jeżeli chodzi o ustawienia.
1: Ustawienie, ocen, profil, pasków 2 z 5, instant sense, ustawienia, gotowe, przycisk, gotowe, menu główne.
0: I tak mniej więcej przedstawia się na tę chwilę interfejs programu Instapaper. On, tak jak powiedziałem na początku, jest prostszy trochę w tej chwili od Pocketa, choć no z tym bywało różnie. Interfejsy aplikacji lubią się zmieniać. Raz działają tak, raz potem działają inaczej. Na szczęście dzięki interwencjom również niewidomych użytkowników, choćby społeczności Apple Viz, ale nie tylko, jakoś tam twórcy coraz bardziej jednak dbają o dostępność tych aplikacji, no ale wychodzi im to różnie, raz lepiej, raz gorzej. Jest teraz nieźle, choć na pewno mogłoby być jeszcze lepiej i pewnie jeszcze lepiej będzie. To, że Mozilla teraz wykupiła Pocket, sprawi, że on jeszcze bardziej pewnie będzie zintegrowany z tą przeglądarką i być może jeszcze łatwiej będzie się albo zapisywać, albo zarządzać tymi tekstami, bo zapisywać już można, natomiast zarządzamy normalnie z konta na stronie internetowej. No zobaczymy, jak będzie dalej i mam nadzieję, że nie wpłynie to na zniknięcie z Google Play i z App Store aplikacji Pocket. Też Pocket ma swoją aplikację na macOS, która jest słaba i ona jakoś tam dostępnościowo no jest do ogarnięcia, ale to jest takie bardzo jakoś. Program w ogóle od iluś tam wersji systemu, może nie iluś, ale od powiedzmy 2 lat albo dłużej nie był aktualizowany. Można używać programu jak najbardziej, ale to lubi się wysypać i może nie zawiesi nam komputera, ale po prostu program przestanie odpowiadać albo się zamknie. Też no, samo wyszukiwanie, samo czytanie artykułów jest pewnego rodzaju problemem, bo po takiej pustej tabeli chodzimy i klawiszem tab przechodzimy z tabeli na obszar artykułu i dopiero wtedy zaczynamy czytać, wchodzimy w interakcję, zaczynamy czytać artykuł i orientujemy się tak naprawdę, w jaki artykuł weszliśmy. No szkoda, tak być nie powinno i to jest takie działanie uciążliwe na dłuższą metę, takie działanie na okrętkę. Samo też wysyłanie linków z tego Pocketa no, nie działa jakoś najlepiej. Instapaper nie ma niestety aplikacji na systemu Mac OS. Pozostaje nam konto internetowe i pozostają nam wtyczki, bo obie usługi mają wtyczki do przeglądarek. O ile w Firefoxie bez problemu działa zapisywanie do Pocket, to mi nie udało się zapisać do Instapaper. Z kolei w przeglądarce Google Chrome są wtyczki i do Instapaper, i do Pocket. I z tego, co sprawdzałem, obie wtyczki działają dobrze. Nie napotkałem na żadne problemy. Warto też wiedzieć, że niektóre klienty Twittera, takie jak Yurofukuro, obecnie NineOwn na Macu, dla Maca, albo Tweetings for iPhone, mają coś takiego jak wsparcie dla funkcji Read Later, czyli że możemy sobie zdefiniować w opcjach, że Read Later to jest albo lista czytelnia, albo Pocket, albo na przykład Instapaper. I w Twitterific niby też to jest, ale jakoś to niespecjalnie chce działać w menu udostępniania. Natomiast w Tweetings, kiedy, szczególnie kiedy jest link, jeden link w twecie, działa to dobrze. Na pokrętle w iPhone'ie wybieramy links, potem się pojawia lista linków, na przykład link do artykułu i link do obrazka, wybieramy link do artykułu i pojawiają się opcje. Otwórz Open in Safari, otwórz Safari, między innymi właśnie Read Later i wtedy artykuł zostanie wysłany do Instapaper i jeszcze inne funkcje. I co ciekawe, jeżeli ustawimy Instapaper, to na ogół te artykuły zostaną rzeczywiście wysłane jako całe teksty, a nie jako linki do tweetów z tekstem, ale to zależy od wielu czynników, od pewnie od opcji programów, to jest jednak funkcja tych różnych API, to się może gdzieś tam zmieniać, też funkcje blokowania pewnych treści, treści płatne, no to wszystko ma wpływ, czy to nam się powiedzie, czy nie. Pocket, niestety tego nie zauważyłem w Instapaper, ale Pocket ma taką opcję, gdzie możemy ustawić płatne konta, takie jak obecnie, nie wiem, konto Gazety Wyborczej, Tygodnika Powszechnego, pewnie Polityki Cyfrowej i dzięki temu wówczas zapisywać teksty autoryzowane naszym kontem, naszym loginem i hasłem. Moim zdaniem warto tych aplikacji używać i je mieć w swoich smartfonach. Nigdy nie wiadomo, czy się nam nie przydadzą, choć też powiem szczerze, nie polegam jakoś w 100% na tych kontach. Być może dlatego, że nie mam wersji premium, która bardziej by gwarantowała jakieś no, bonusy, pewne opcje dodatkowe. Ale jest ich na tyle mało, że no nie zdecydowałem się płacić. No, pewnie miałbym wtedy rzeczywiście 100% gwarancję, że tekst, który będę chciał, zawsze będzie gdzieś tam na serwerach potem dostępny. No ale coś za coś, albo płacimy, albo nie. Myślę, że i tak to, co jest oferowane w kontach darmowych, to jest niemało. I zachęcam do przetestowania, a być może w dłuższej perspektywie do używania aplikacji Pocket oraz Instapaper. Dziękuję.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: No to skoro wybrzmiał ten sygnał, to już dobrze wiadomo, o czym będzie pierwsze wejście, a ja nawet powiem, że dwa pierwsze wejścia naszego kolejnego 127 już wydania programu RTV. Wydanie nadplanowe, bo spotykamy się z wami wyjątkowo w niedzielę po godzinie 20.
5: Tak jest, tak nam obrodziło w tej informacji, co nie jest niczym zaskakującym na przełomie sierpnia i września, ale do tego doszło jeszcze kilka wątków, takich jak właśnie ta impreza, której towarzyszy dżingiel przed chwilą przez nas wyemitowany i przez was usłyszany. Tak, będzie za chwilę o festiwalu w Opolu, o tym, co się tam będzie działo muzycznie, co festiwalowi towarzyszy, ale mamy też dla was szereg innych informacji, no ale właśnie festiwal piosenki polskiej narodowej, a ty postanowiłeś nasz program zacząć taką jakąś nienarodową piosenką.
4: No nienarodową piosenką, bo skończyliśmy poprzednią audycję melodią od naszego ponoć dobrego sojusznika zagranicznego, czyli było country, no to tak sobie pomyślałem, że skoro teraz Polska no tak jakieś tam nie do końca dyplomatyczne poprzez ustawę Lex TVN stosunki z Amerykanami może mieć, no to może my chociaż trochę to złagodzimy, grając kolejny utwór country na dobry początek naszej następnej audycji. I to był George Strait, proszę Państwa, Country on the Radio. I ja tak się zastanawiałem, czy gdyby się kiedyś potoczyło tak, że trzeba by było rzeczywiście jakoś Amerykanów obłaskawiać, no i trzeba by było na przykład jako taki gest dobrej woli zrobić jakiś taki występ muzyków country w Opolu na festiwalu, to czy ty byś to oglądała, skoro tak lubisz ten festiwal?
5: No ale czy właśnie Amerykanie by wytypowali takiego wykonawcę, żeby ich reprezentował?
4: No wiesz, ci najwięksi tacy gdzieś tam, powiedzmy, gwiazdorzy muzyki country, no to już powoli się nam starzeją, więc to jest takie trochę młodsze pokolenie. Ale jak rozumiem, zastanawiasz się, czy na pewno country to jest dobry gatunek?
5: No dokładnie, jest tyle gatunków, tylu artystów, z których słyną Stany, więc czy to naprawdę musi być... To, tak rozmawialiśmy poza anteną i sugerowałeś mi, tak nieco próbując mnie tutaj na manowce wprowadzić, że to ten pan, który wykonał przed chwilą piosenkę, to taki ichni Zenek, widzicie, no. No taki jaki kraj, taki Zenek, jednak ta Ameryka nie taka potężna, Poland strong.
4: Okej.
5: Okay. No a Zenka niestety w Opolu nie będzie. Nie wciąż będzie. Nie mogę tego zrozumieć, dlaczego tacy artyści się nie pojawiają na festiwalu piosenki polskiej.
4: Ale za to, już tak zaspoiluję kilka wejść do przodu, Zenka będzie można obejrzeć w telewizji Puls.
5: Tak się wydarzy. A jeszcze a propos Disco Polo, no to ono się za chwilę pojawi w telewizji polskiej. To jeszcze nawiążę do tematów muzycznych, bo no, być może jesteście dobrzy w multitaskingu tak zwanym, wielozadaniowości mówiąc po polsku. I słuchając nas, możecie śledzić ostatni koncert wakacyjnej trasy dwójki, który odbywa się teraz w Sopocie, czy też jakoś się za chwilę zacznie, może już trwa. Ja przyznam, że umawiając się na to dodatkowe wydanie audycji, zapomniałam, że ten koncert jest realizowany, ale ja się nie martwię absolutnie niczym, ponieważ właśnie w tym kontekście absolutnie bezcenna jest inicjatywa prezesa Jacka i jego pomysł na powtarzanie koncertów, bo akurat jak tutaj sobie skończymy nasze wydanie, to ja włączę telewizor i wtedy, kiedy skończy się koncert w Sopocie, no to co, to przecież zobaczymy go jeszcze raz, tyle że bez zapowiedzi prowadzących i będę mogła posłuchać Marii Rodowicz, Heleny Wondraćkowej czy zespołu Boys. Czy
4: też... Jak rozumiem, to już jest tak oficjalnie gdzieś w ramówce, tak, że coś takiego nastąpi.
5: Wiesz co, przyznam, że jeżeli chodzi o dzisiejszy koncert, to nie sprawdziłam tego konkretnie, bo nie przyszło mi do głowy, że będzie inaczej niż było przy każdym koncercie na tej trasie.
4: Okay.
5: A tak było po prostu zawsze.
4: Rozumiem.
5: Więc jeszcze dodając, kończąc wątek artystów, bo to też jest interesujące, że wystąpi tam Stefania, chyba tak to się mówi, to jest kontynuacja tego wątku eurowizyjnego, który już był przy wakacyjnej trasie dwójki. Ona z kolei reprezentowała Grecję w tym roku na Eurowizji. Także jeżeli chcecie zobaczyć, no to możecie włączyć telewizory, ale możecie także wysłuchać naszego wydania i potem liczyć na powtórkę od prezesa Jacka. Możecie również obejrzeć teraz Marylę Rodowicz królową w telewizji, a RTV nadrobić sobie później.
4: Tak, bo będzie oczywiście na naszym Mixcloudzie, będzie na Mixcloudzie i będzie w Tyflo Podcaście i na stronie, i na YouTubie. Oczywiście, tak, oczywiście tam bez piosenek, bo nie możemy, ale no, jeżeli ktoś chciałby odsłuchać, no to na Mixcloudzie możemy piosenki publikować, oni nam na to pozwalają i absolutnie nic tam za to nie robią, wręcz zachęcają do tego, tacy fajni są, więc jeżeli macie ochotę na całość, no to Mixcloud, a jeżeli chcecie tego posłuchać w lepszej jakości, bo ostatnio Mixcloud niestety pogorszył jakość zapisywanego audio, ale jeżeli chcecie mieć lepszą jakość, no tylko z taką różnicą, że tylko nas będziecie słuchać, no to jest Tyflo Podcast. Możecie tam się udać, www.tyflopodcast.net albo YouTube wpisujecie Tyflo Podcast, no i macie naszą audycję.
5: I dajecie łapki w górę.
4: I suba.
5: Subskrybujecie kanał, pomagacie nam rosnąć.
4: Tak jest.
5: No także przedstawiliśmy wam możliwości, bo rozumiemy, że to jest trudne wybrać albo nas, albo prezesa Jacka i to, co on prezentuje w Imperium, ale na szczęście da się to pogodzić, jak wspomniałam, przedstawiłam wam alternatywy, a się często zdarza, że prezes Jacek jeździ na te koncerty i tam hasa, także zobaczymy, czy do Sopotu też się wybrał. No ale dobrze, u nas, tak wspomniałam o tym, że w TVP tak będzie dzisiaj międzynarodowo, ale od przyszłego piątku będzie już narodowo ze sprawą Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, o którym właśnie zaraz, a my się przedstawiliśmy w ogóle, bo może ludzie tutaj przyszli, nie wiedzą, co się dzieje, specjalne wydanie, może myślą, że to jacyś inni przyszli poprowadzić.
4: Nie, ci sami co zawsze, tylko była jedna audycja, kiedy ciebie nie było, a zastępował cię godnie kolega Robert Łabęcki, a dziś stały skład prowadzący RTV, czyli Milena Wiśniewska.
5: I Michał Dziwisz. Wracamy wreszcie do tych wątków narodowych. Jak wspomniałam, od przyszłego piątku do aż przyszłego poniedziałku potrwa to święto polskiej piosenki, ale świętować można już od 2 tygodni, jeśli dobrze liczę. No przede wszystkim mieszkając w Opolu, bo to tam można słuchać stacji radiowej, o której zaraz powiem, ale szczęśliwie ona jest dostępna też w internecie, tak więc ja już świętuję z nimi. W zeszłym roku też mówiłam o tej stacji, w ogóle mówimy o niej od kilku lat, ale w zeszłym roku udało mi się dorwać stream internetowy, aby móc tego słuchać. Przy czym rok temu to było tak, że Festiwalowe Radio Opole, bo o nim mowa, było nadawane w czerwcu, czyli w czasie, kiedy z reguły się odbywa festiwal w Opolu i miał się wtedy odbyć, ale festiwal został przełożony na wrzesień, no a emisja radia już została w czerwcu, więc się trochę rozminęli. Tym razem i radio, i festiwal przypadły na czas no, sierpniowo-wrześniowy, no bo radio wystartowało w połowie września, konkretniej o północy, w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 15 na 16 sierpnia, już po raz 7 w opolskim eterze, odezwało się Festiwalowe Radio Opole. Sygnał nadawany jest na częstotliwości 96,5. No i tak jak wspomniałam, można go słuchać w internecie. Ty coś słuchałeś w tym roku, czy nie bardzo miałeś
4: okazję? Szczerze mówiąc nie. Szczerze mówiąc nie, więc też się chętnie dowiem, co tam ciekawego.
5: To co zawsze, ale uporządkujemy to sobie. Przez pierwsze 2 tygodnie, no 2 tygodnie w zasadzie z hakiem, no bo tak to wychodzi do początku festiwalu, na antenie nadawane są archiwalne nagrania związane z odbywającym się w tym roku po raz 58 już Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej w Opolu. No więc to jest tak samo jak rok temu też, tam mieliśmy archiwalne nagrania, ale jest przewaga względem zeszłego roku, jeśli chodzi o te archiwalne nagrania, ponieważ rok temu absolutnie nie wiedzieliśmy, co tam jest emitowane. W tym roku wyświetlają się tytuły, jeżeli chodzi o stream, więc naprawili to, a często było pewnym kłopotem, aby dociec, co to jest za utwór, bo nie o tych wszystkich piosenkach Google mówił, kiedy próbowało się ich szukać, więc teraz fajnie, że można cokolwiek tam znaleźć.
4: A i takie aplikacje, przypuszczam, jak Shazam, też sobie niekoniecznie radziły z częścią utworów.
5: Nie, niekoniecznie, no bo to już takie naprawdę, naprawdę wykopaliska, ale w tym roku nie mamy już tego problemu. I możemy też znaleźć w internecie ramówkę, tak, to radio ma coś takiego jak ramówka, przy czym mam wrażenie, że ta ramówka niczym państwo polskie istnieje tylko teoretycznie, w tym sensie, że owszem, są jakieś pasma programowe, chyba takie same jak w zeszłym roku, no przypomnę je oczywiście, ale czy ten podział ma tutaj jakieś duże znaczenie, czy on jest bardzo sztywny? Mam wrażenie, że to się wszystko zlewa, no z wyjątkiem pozycji programowej wieczornej, o której zaraz. Ale jak ta ramówka wygląda w teorii? Najpierw mamy pasmo festiwalowe noce. Najpierw to znaczy, że ono zaczyna się o północy i trwa do 6. Tutaj pojawiają się wykonawcy z różnych nurtów muzycznych, przypomniane zostają historyczne występy z opolskiego amfiteatru ze szczególnym uwzględnieniem koncertów, które trwały do późnych godzin nocnych. No rzeczywiście tak się zdarzało, to zawsze pan Jan Pietrzak wspomina, że on w takim koncercie śpiewał chyba, jak żeby Polska była Polską, ten utwór się pojawił, to rzeczywiście tam do rana to wydarzenie muzyczne trwało wtedy. O polskie przeboje KFPP to trwa od 6 do 12. Tutaj zabrzmią największe przeboje gwiazd polskiej estrady, utwory notowane na listach przebojów oraz te, które uzyskały nagrody i wyróżnienia podczas opolskich festiwali. Festiwalowe wspomnienia to pasmo od 12 do 18. Usłyszymy w nim wykonawców oraz utwory z różnych gatunków muzycznych ze szczególnym naciskiem na artystów z nurtu tak zwanej polskiej nostalgii, czyli lata 60., 70., 80. i 90. Tak, lata 90. to już nostalgia, pogódź się z tym.
4: Tak, to rzeczywiście. Lata lecą po prostu.
5: Tak. I niezapomniane koncerty KFPP to pasmo od 18 do północy. Przy czym no, przez pierwsze dwie godziny no, to jest tak, jak było dotychczas, czyli przedłużenie tego poprzedniego pasma, a tak właściwie to przedłużenie chyba tych wszystkich, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to rzeczywiście nie są takie ostro wyróżniające się pasma i to rzeczywiście nie, może się zlewać.
4: Może się pokrywać nawet, podejrzewam, ta tak. playlista.
5: Jedyne, co się rzeczywiście dzieje, to przychodzi godzina 18 albo północ i wtedy, jak cokolwiek by nie było emitowane, to piosenka się urywa i wchodzi playlista od nowa.
4: Aha, w sensie, tak
5: rzeczywiście to zrobili. A w zeszłym roku było tak, że jak był emitowany jakiś koncert, który był długi, w tym paśmie wieczornym, o którym zaraz powiem, to koncert się przerwał po prostu o północy i weszła ta nocna playlista. No właśnie, koncerty.
4: Nieładnie.
5: Bo jesteśmy w paśmie niezapomnianych koncertów, w którym to od 18 do 20 są dalej normalnie piosenki, a o 20 jest prezentacja wybranego festiwalowego koncertu z archiwum Radia Opole. Będzie to pasmo muzyczne, stanowiące prezentację najlepszych lub najnowszych, a to się wyklucza, materiałów muzycznych zarejestrowanych na opolskich festiwalach podczas tak zwanych koncertów tematycznych. No właśnie, tu jest napisane, że najlepszych lub najnowszych. Ja jednak gdzieś znalazłam informację i to się na razie sprawdza, choć nie zweryfikowałam tego we wszystkie dni, nawet nie wiem, co tam teraz jest emitowane, bo to teraz to pasmo jest. To się na razie sprawdza, że to są koncerty z ostatnich 20 lat. Trochę szkoda, bo w zeszłym roku mieliśmy rzeczywiście trochę koncertów nowych, ale były też koncerty z lat 70., 80., 90., zdarzyło się kilka takich. A tutaj mieliśmy debiuty z 2009, premiery z 2005, koncert wspominający Seweryna Krajewskiego z 2007, koncert wspominający Kabaret Starszych Panów z 2010, premiery z 2002. No to rzeczywiście była dla mnie gratka, bo wtedy jeszcze byłam za mała, żeby Opole oglądać. To był rok i to był koncert, kiedy świat poznał Baśkę. To nie wiem, czy to tak rzeczywiście dobrze należy wspominać, no ale no, kiedyś to się musiało wydarzyć. Jakiejś super jedynki z 2012. No, a ja bym sobie chętniej posłuchała, wiecie, jakichś dawnych koncertów typu Mikrofon i Ekran. Jakieś w zeszłym roku był chyba koncert piosenki aktorskiej z 85 roku, chyba czy 6. I no tego tutaj trochę brakuje, bo macie te rzeczy w archiwach i można by. A 2012 rok był wbrew pozorom niedawno i pamiętamy to i też więcej tych rzeczy jest gdzieś w internecie, więc można do nich łatwiej dotrzeć.
4: A wiesz, no jest taka szansa,
5: można znaleźć.
4: Jest taka szansa, że oni będą po te materiały starsze sięgać za jakiś czas, że nie chcą być może się, tak kolokwialnie mówiąc, wypstrykać z całego materiału na jeden rok emisji radia i po prostu za jakiś czas będą gdzieś tam odkopywać kolejne rzeczy. Tylko pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście te materiały w archiwach są i że ktoś już zadbał o to, żeby one zawczasu zostały zdigitalizowane, żeby gdzieś tam jakieś cenne taśmy nie poginęły z tymi zapisami.
5: Mam jednak wrażenie, chociaż nie jestem pewna, że coś się może pokrywać z zeszłym rokiem, bo wydaje mi się, że mógł być też ten koncert z piosenkami Krajewskiego rok temu. Akurat go nie słuchałam, ale kojarzę, że był. Dlatego no skoro, jeżeli rzeczywiście powtarzają, co jest prawdopodobne, no to znaczy, że mają, że nie myślą może w ten sposób, jak ty sugerujesz.
4: Albo po prostu, no może tylko tyle tych zespołów, zasobów jest i więcej nie ma. A to no, niedobrze by było.
5: No mimo wszystko można by wrócić jednak do tych koncertów z lat 70., które były rok temu, a niekoniecznie do tego Krajewskiego, szczególnie, że ten koncert w jakichś fragmentach jest na YouTubie. I w zeszłym roku udało też mi się znaleźć taką rozpiskę, którego dnia będzie który koncert, więc się można było fajnie przygotować, zaplanować sobie słuchanie, kiedy przeczytaliśmy, co nas interesuje. W tym roku może gdzieś jest taka rozpiska, ale się na nią nie natknęłam, więc codziennie, kiedy mam możliwość, no to sprawdzam, czy to jest jakiś koncert, który mnie zainteresuje. Kto wie, może się jednak okaże, że coś wykopią niespodziewanie z lat wcześniejszych niż 2001, tak? No bo to jest ta data graniczna, jeżeli mówimy o 20 latach. Jeszcze co do ramówki, to ona się trochę zmieni w najbliższych dniach, no bo to już będzie ten kluczowy moment dla działalności radia w tym roku. Od 1 do 6 września w godzinach od 12 do 20 działać będzie studio festiwalowe w Opolskim Amfiteatrze, a w nim rozmowy z wykonawcami, producentami i reżyserami koncertów. Od 3 do 6 września planowane są radiowe transmisje koncertów, także nie tylko w telewizji, w radiu też można i na głównej antenie Radia Opole też można. One będą ponadto wzbogacone rozmowami z artystami w przerwach koncertów. Wspomniałam już o tym, że można podglądać tytuły utworów, które są emitowane. No i może nie wszyscy nas słuchali rok temu, więc przypomnę, że to rzeczywiście można trafić na sporo muzycznych ciekawostek i poznać rzeczywiście nawet jakichś artystów, o których się nigdy nie słyszało. Może jestem ignorantką, ale nie znałam na przykład do tego roku, do emisji festiwalowego Radia Opole takiej wokalistki jak Wiesława Sus. I się przynajmniej czegoś nauczyłam. Znałeś Wiesławę Sus?
4: Nie, pierwszy raz słyszę to nazwisko.
5: I piosenkę o Mój Ty Królewiczu spod Kielc, nie rozumiesz nic z babskich serc.
4: Nie.
5: Naprawdę, jest taki utwór.
4: Jest to dla mnie nowość. Absolutna.
5: To ci pokażę tam po audycji.
4: Okej.
5: Także tak to jest, aczkolwiek jeżeli tego się słucha dużo i długo, no to często się te utwory powtarzają i niestety nikt tam nie zadbał o tak zwaną rotację, czyli nikt nie usiadł tak, jak my to zrobiliśmy z Radiem DHT i poustawialiśmy to wszystko bardzo porządnie, żeby nie było tak, że na przykład w jednej godzinie dwa razy wylosuje się utwór Celine Dion.
4: Czyli tak zwana separacja artystów.
5: Tak. To się nie wydarzy, albo jeżeli mamy, nie wiem, Kult i Kazika, to też się tak nie zdarzy, że w jednej godzinie będzie i Kult i Kazik, bo mamy to wszystko tak uporządkowane, że nasz system emisyjny już wie, że no, że to jest coś podobnego i że tych rzeczy nie należy zestawiać. Tam tego absolutnie nikt nie zrobił. Co więcej, zdarza się, że nawet ta sama piosenka się wylosuje w czasie jednej godziny. Utwór Eleni, dajmy na to, po słonecznej stronie. Nie pamiętam, jaki to jest dokładnie tego tytuł. To już go słyszałam tam kilka razy i lubi się losować gdzieś tam koło siebie. Albo Bajm, ta sama chwila.
4: Więc po słonecznej stronie życia pewnie, tak?
5: Życia, tak. Także nikt niestety tego nie uporządkował, a szkoda, bo to trochę psuje radość ze słuchaniem, bo zasoby tam są duże. Jest Wiesława Sus, rozumiem. A tu się losuje znowu Beata Kozidrak, którą szalenie szanuję, ale losuje się znów z tą samą swoją przebojową piosenką, a można by poznać w tym czasie coś już nowego. We mnie w ogóle się taki włącza typowy boomer, jak słucham tego festiwalowego Radia Opole, takie kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów, bo nawet tej wspomnianej Beaty Kozidrak czy Maryli Rodowicz, no co tu dużo mówić, 20-30 lat temu, kiedy te nagrania powstawały, no, kiedy jednak dysponowały głosami w swojej najlepszej formie, słucha się lepiej niż dzisiaj i fajnie jest jednak do tych czasów wrócić, tak, bo może ktoś nas źle zrozumiał. Koncerty festiwalowe te emitowane w całości są ostatnich 20 lat, ale nagrania konkretnych piosenek są z lat bardzo różnych i mogą rzeczywiście sięgać nawet pierwszej dekady istnienia festiwalu. Także tam jest cały przekrój. No szkoda, że tak nieuporządkowany, szkoda, że to się lubi tak wyłączać o 18 na przykład, czy o północy, kiedy wchodzi nowe pasmo. Też tam czasami coś lubi wykrzaczać, na przykład nie wiem, raz ostatnio mi się coś takiego zdarzyło, że usłyszałam dwie piosenki grające jednocześnie, coś się potem wywaliło i chyba wleciał stream, właśnie nie sprawdziłam tego, albo to był stream Radia Opole, albo stream z dżinglami Radia Opole, ale z jakąś tam playlistą wrzuconą, a w tytule cały czas się wyświetlała Justyna Styczkowska, dziewczyna szamana.
4: Czy jakiś taki pewnie zapas, jakieś zapasowe coś, co gra na wypadek, gdyby właśnie taka awaria systemu nastąpiła.
5: Tak, więc z czymś takim też się trzeba liczyć. Takie już ciekawostki pewnie bardziej dla radioświrów tak zwanych, których takie wpadki mogą interesować. Tak, to tym państwu się zdarza. Tak czy inaczej polecam jeszcze nacieszyć się możecie przez jakiś czas, bo emisja prowadzona będzie do 12 września, także no po dwóch tygodniach wam dajemy znać, ale myślę, że przez kolejne tygodnie nacieszycie się jeszcze i poznacie w takie wspaniałe utwory jak ten o Królewiczu spod Kielc. Warto jeszcze tak historycznie przypomnieć, że choć rozgłośnia Polskiego Radia w Opolu od początku towarzyszy Opolskiemu Festiwalowi, to po raz pierwszy pomysł stworzenia dostępnego na UKF-ie okolicznościowego programu poświęconego w całości tej imprezie udało się zrealizować w roku 2014. W pierwszych dwóch latach emisja związana była bezpośrednio z festiwalem i trwała 4 dni. od 2016 roku, jest to niemal miesiąc. Wyjątkiem był rok 2018, kiedy w ogóle tej emisji nie było. To tyle o radiu, czas przejść do tego głównego punktu, głównego wątku, czyli co się wydarzy na samym festiwalu. Może tak powinniśmy odgrodzić i może jeszcze raz zagrać nasz dżingiel festiwalowy o Polski. Co ty na to, żeby tak już było jasno?
4: Nie ma problemu, już go szukam, już go szukam. O, znalazłem.

0: No, to zagraliśmy.
1: No to jedziemy, słuchajcie, bo jest dużo tematów, dużo koncertów, bo 4 dni festiwalowe od piątku do poniedziałku. Pierwszy dzień, 3 września, pierwszy koncert od Opola do Opola startuje o 20:15. Najważniejsze muzyczne wydarzenia od klasycznego popu do pogranicza muzyki elektronicznej, które miały miejsce w okresie pomiędzy festiwalami opolskimi, zostaną wspomniane i wypełnią pierwszy koncert tegorocznego festiwalu od Opola do Opola z takim pod tytułem Największe gwiazdy, legendarne przeboje. No to jest też już koncert, który mamy od kilku lat i jego założenie się nie zmienia. Podczas gali uhonorowani zostaną najważniejsi i najbardziej twórczy artyści minionego roku oraz wykonawcy, którzy obchodzą jubileusze pracy artystycznej. No ja czasami mam wątpliwości, co roku mamy ten sam temat. Mam wątpliwości odnośnie tej listy wykonawców, bo no okej, pewnie część z nich można podciągnąć pod jubileusze, ale czasami mam wątpliwości, czy rzeczywiście dany artysta coś konkretnego osiągnął w tym minionym roku, czy to jest, jego udział jest jakoś uzasadniony, czy to nie jest aby tak, że tutaj zgarniają wszystkich, którzy zaprosili, którzy mają wystąpić z jakiegoś powodu, których właśnie się
0: i
1: udało
0: pozyskać.
1: I którzy
0: te zaproszenia przyjęli, bo to też
1: tak,
0: nie,
1: bo to nie
0: jest
1: każdy.
0: Tak, nie
1: ławka
0: zawsze.
1: Ławka nie jest taka długa, więc udało się tych artystów pozyskać, to trzeba jakoś tam ograć ten ich występ i ich zaprosić. No, jak będzie w tym roku i czy ta obecność wszystkich artystów jest uzasadniona, ocenicie sami. Pewnie w przypadku części to są jubileusze właśnie, a my nie mamy w głowie, kto tam kiedy zaczynał, więc nam to wyjaśnią w czasie koncertu. No ale zobaczymy. A w tymże koncercie wezmą udział m.in. królowa Maryla Rodowicz, Natalia Kukulska, no to pewnie będzie wspominała swoją płytę, na której umuzyczniła, na której opracowała, o tak może, utwory Fryderyka Chopina, dopisując do nich warstwę tekstową i poprosiła również o to inne artystki. Będzie Sylwia Grzeszczak, Kleo, Anna Dreszowska, Justyna Steczkowska, one, no to okej, jakiś jubileusz, coś chyba ma z tego, co kojarzę, Izabela Trojanowska, Kasia Moś, Kamil Bednarek, nie mam pojęcia, co zrobił w zeszłym roku, ale ja nie jestem na bieżąco z niczym, Enej, Ira, Shaking Dudy. I teraz proszę powiedzieć mi, kto to jest. Karolina Stanisławczyk.
0: Ha. To jest ciekawe.
1: Nie mam pojęcia, więc
0: ja też nie.
1: Może jakoś wiele osiągnęłam w zeszłym roku, nie wiem. Piotr Cugowski, Lombard, Kombi, ale przez jedno i, nie Kombi.
0: No i Lombard to już wiadomo, że bez Małgorzaty Ostrowskiej.
1: Tak, nawet ostatnio tak było na festiwalu w Opolu, że w jednym dniu występował Lombard z jakąś inną wokalistką, a następnego dnia była Małgorzata Ostrowska solo. Jerzy Grunwald, Zespół Śląsk, Blue Café oraz Gromi. Poprowadzą ten koncert Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora i Marek Sierocki. Koncert drugi, debiuty, godzina 22:40. W tym roku w koncercie weźmie udział 10 debiutantów. W przypadku części z nich znane są tytuły piosenek, które zostaną wykonane. Jednak nie w przypadku wszystkich, dlatego nie będę ich wymieniać, żeby tych tytułów w sensie, bo wykonawców zaraz wymienię, żeby nikogo nie dyskryminować, chociaż tak naprawdę już było dużo czasu na to, żeby sami wykonawcy te informacje gdzieś tam podali w swoich social mediach, więc ale cóż, wyczytamy wykonawców, żeby właśnie były szanse równe mimo wszystko. Mamy tutaj część osób, które dostały się z normalnych eliminacji. Mamy też osoby, które gdzieś tam w ramach pewnych specjalnych nagród otrzymały możliwość wzięcia udziału w tym koncercie. I pierwszą z nich jest Łukasz Brodowski,

0: ostatecznie występy będą na dobrym poziomie i że będę mogła jeszcze cofnąć swoje słowa i powiedzieć, że to był zasłużony awans. Pan Brodowski to pierwszy z nich, a drugi to Tomasz Bulzak, laureat też właśnie Szansy na sukces edycji wiosennej. Jeżeli chodzi o tych uczestników, którzy się dostali z eliminacji, którzy po prostu wysyłali swoje propozycje, to jest to dużo znanych nazwisk, czy też pseudonimów, w zasadzie chyba prawie wszystkie. W zeszłym roku, czy dwa lata temu, to było chyba tak, że wielu z nich nie znaliśmy. Tutaj znamy je, jeżeli śledzimy programy typu Talent Show, wszystkie The Voice of Poland, The Voice Kids i inne tam takie, to na te osoby się mogliśmy natknąć. Od Kasjan na przykład, on się chyba nazywa Kasjan Cieślak, tutaj występuje jako Kasjan, przy czym pierwsza i ostatnia litera są wielkie. I on był w edycji Voice'a chyba tej przedostatniej, tej, którą wygrała Alicja Szemplińska. Janek Traczyk, no, który był już też wszędzie, we wszystkich programach i też w różnych koncertach w telewizji go można było zobaczyć, w teatrach muzycznych, no wszędzie. Ania Byrcyn, to ostatnia edycja Voice'a. Ania pojawia się u nas na antenie, przy czym jest prezentowana z pełną wersją swojego nazwiska, bo Ania jest góralką, nazywa się Ania Gąsienica Byrcyn i gramy jej utwór, jej singiel, który powstał przy okazji finału The Voice of Poland, tutaj z inną piosenką i możemy już zdradzić, że tej piosenki za chwilę posłuchamy.
1: Tak jest.
0: Bartek Deryło, to też przedostatnia edycja Voice'a. Tutaj pozwolę sobie na taki nieśmieszny żart. Bartek wykona, odniosę się jednak do tytułu, utwór Burza. Być może Bartek pomyślał, że to mu zagwarantuje jakiś sukces, ponieważ w zeszłym roku w Opolu zwyciężyła piosenka Burze, którą wykonał Kamil Czeszel, więc on może pomyślał, że jak pójdzie tym samym tropem, to coś z tego będzie.
1: To pójdzie jak burza.
0: No, dobre, ale jedna burza to zawsze mniej niż więcej burz, więc może trzeba było na przykład nagrać utwór Nawałnicę, to by się jakoś stopniowało, prawda, w tę drugą
1: owszem,
0: stronę.
1: Owszem, owszem.
0: Także a przy okazji, kierunek jest dobry.
1: A przy okazji mogliby go zatrudnić w Radiu Z do zaśpiewania kilku wstawek do pogody.
0: Będzie burza.
1: Tak. O właśnie.
0: Coś takiego. Amelia Andryszczyk, ją możecie kojarzyć z pierwszej chyba edycji The Voice Kids. Próbowała też swoich sił w szansie na sukces tej eurowizyjnej i no, to jest taka młoda osóbka z delikatnym, ale bardzo, bardzo miłym, bardzo dobrym głosem. Tadeusz Seybert. Tadeusza znam dłużej niż wy wszyscy, bo jest z mojego miasta. I dlatego mam takie wrażenie, być może ja je tylko mam, że on debiutuje i to po prostu trwa i trwa, że rzeczywiście jest ciągle tym dobrze zapowiadającym się początkującym, ale chyba nie tylko ja mogę je mieć, bo był już też w iluś talent showach i też był w tym Voice, w który wygrała Szemplińska, więc rzeczywiście mamy bogatą reprezentację z tamtej odsłony. No i kolejne nazwisko, myślę, że ucieszy naszych słuchaczy, a przynajmniej ich zafrapuje, bo to jest osoba, którą wielu z was zna. Daria Barszczyk, laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, tak, bo nagrodą w tym festiwalu za pierwsze miejsce jest możliwość wystąpienia w opolskich debiutach. W tym roku Daria wygrała. Darię mogą kojarzyć słuchacze Tyflo Podcastu, ale u nas w Tyflo Podcaście nie śpiewała, tylko gotowała.
1: Gotowała, tak jest.
0: Może wykona jakąś piosenkę o gotowaniu, tego nie wiem, bo niestety Daria nie podzieliła się jeszcze swoją piosenką w internecie. Szkoda, bo liczyłam na to, że ten utwór zostanie opublikowany, że go wtedy zagramy, niezależnie od jakichś tam naszych prywatnych preferencji, bo może nam się oczywiście spodobać, a możemy mieć gusta nieco odmienne, wiadomo, ale no chciałam wam go pokazać, niestety tej możliwości nie mieliśmy. I ostatnią finalistką jest Sabina Szewczyk, to też tradycja, że Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu wybiera swojego reprezentanta i w tym roku reprezentantką jest właśnie pani Sabina. Większość piosenek debiutanckich już jest dostępna w internecie, z wyjątkiem chyba tak naprawdę właśnie laureatów Szansy, laureatki Zaczarowanej Piosenki i laureatki Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, więc ta cała reszta, która już musiała wysyłając swoje propozycje do telewizji, je dobrze przygotować, no to już je opublikowała. No i moją piosenkę, faworytkę usłyszycie, ponieważ mogę sobie na to pozwolić. To jest nasz program,
1: proszę,
0: mogę sobie pozwolić
1: bardzo,
0: na takie
1: pewnie
0: subiektywne wybory, ale to za chwilę jeszcze omówimy jeden koncert w międzyczasie, żeby nam jakoś to w miarę tutaj symetrycznie wyszło. Co do pozostałych piosenek, no gusta są różne, tak? A, nie, właściwie piosenka Tadeusza Seyberta jeszcze nie została opublikowana, tylko jakiś krótki kawałek na Facebooku, no ale już też wiadomo, czego się spodziewać, ale też tego szukam chyba dwa dni temu, także już być może

0: jakieś zaległości zostały tutaj nadrobione. Jeżeli słuchaliście utworów, no to oczywiście dawajcie znać, co sądzicie i komu kibicujecie. Dodam jeszcze, że
1: debiutanci... A jest okazja dawać znać, bo jesteśmy na żywo, gdyby
0: właśnie
1: ktoś się zastanawiał.
0: No, tak. No. Debiutanci będą walczyć o nagrody wykonując, a właśnie autorskie piosenki, bo to różnie było w debiutach, zdarzały się jakieś tam lata, że wykonywali utwory Wojciecha Młynarskiego albo mieli jakiś tam większy wybór, ale były to covery. Od kilku lat to są autorskie utwory. Laureata Nagrody Głównej imienia Anny Jantar wyłoni profesjonalne jury. Drugi ze zwycięzców zostanie wyłoniony w głosowaniu SMS-owym przez publiczność. W koncercie wystąpią także zaproszeni goście: Marta Gałuszewska, Alicja Szemplińska, Krystian Ochman, Filip Lato, Gromi i zespół Ogień, a poprowadzą Ida Nowakowska, Herndon i Tomasz Wolny. Tak jeszcze odnośnie tego wrzucania do internetu, no to mogłoby się wydawać, że trochę szkoda, że tamci wykonawcy, którzy się jeszcze na to nie zdecydowali, no podjęli taką, a nie inną decyzję, czy też no, ktoś podjął ją za nich i te utwory się w internecie jeszcze nie znalazły, ale to nie musi absolutnie o niczym świadczyć, bo rok temu wygrał w debiutach Kamil Czeszel, który też nie miał piosenki w internecie, i drugą nagrodę dostała Izabela Zalewska, tę nagrodę od jury chyba, i ona też nie miała swojego utworu w internecie przed koncertem. Także to o niczym absolutnie nie świadczy, to nie musi świadczyć na ich niekorzyść, bo i tak mało kto jest taki szalony jak ja i szuka tego przed konkursem w internecie, i większość osób po prostu ocenia to, co słyszy podczas koncertu debiutów. Dzień drugi, omówimy sobie jeszcze pierwszy koncert. 4 września jest drugi dzień i wielkie przeboje małego ekranu nas czekają. O 20.15 to się zacznie. W koncercie tym przypomniane zostaną największe hity telewizji polskiej w kontekście muzycznym. Symbole serialu, filmu czy programu telewizyjnego jest piosenka towarzysząca czołówce lub napisom końcowym. Podczas koncertu widzowie usłyszą wykonania kultowych piosenek w zaskakujących aranżacjach. W Opolu wybrzmią takie przeboje jak Przed nocą i mgłą, 40-latek, M jak miłość, Uciekaj moje serce, Matki, żony i kochanki, Na dobre i na złe, Wojna domowa, Życie jest nowelą, czy jak to woli Nobelon. Jak ktoś nie ogląda Klanu, to latorość rodu Lubiczów, Zosia Lubicz kiedyś tak zaśpiewała, Życie jest nowelą, że zabrzmiało jak Nobelon, i tak już zostało. No i magiczne słowa z programu Rolnik szuka żony.
1: Jeszcze trochę i nie będzie w większości takich piosenek, które się będą kojarzyły, bo teraz przecież taka moda, żeby...
0: Nie ma tej mody.
1: Tak, żeby tam wciskać cokolwiek, tylko nie tworzyć piosenek.
0: To prawda.
1: Do filmów, seriali.
0: No jest jakaś muzyczka, no. Tak, ale ona w warstwie słownej to nie ma, i ten motyw też nie jest
1: nie ma niczego takiego
0: zapadający w pamięć.
1: Tak,
0: nas
1: tak
0: na to się nie stawia. Wystąpią Maryla Rodowicz, Sara Egwu James, Rafał Brzozowski, Wiki Gabor, Roxana Węgiel, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. No to już można przypuszczać, że oni wykonają Przed nocą i mgłą. Właśnie, może nie wiecie, co to jest Przed nocą i mgłą. Kojarzysz ten tytuł z jakimś programem, serialem, czymkolwiek?
1: Szczerze mówiąc, nie.
0: 07 Zgłoś się, melodię znasz. I do niej
1: no
0: powstały
1: tak, tak
0: słowa, i to ma właśnie taki tytuł.
1: O proszę.
0: I Alicja Majewska to
1: się człowiek zawsze wykonuje, czegoś nowego dowie.
0: Radio bawi, uczy, wychowuje.
1: No, oczywiście.
0: Anna Jurksztowicz, no przecież nie mogłaby jej zabraknąć.
1: No
0: w tym
1: to
0: koncercie.
1: Tak. No to...
0: Halina Młynkowa, Vox, Andrzej Rosiewicz, no to już też chyba nie zagadka, co zaśpiewa. Janusz Radek, Andrzej Młynarczyk, czyli aktor, on grał kiedyś, wiem jak miłość, teraz nie wiem nawet gdzie gra, ale on był w Twoja twarz brzmi znajomo, i tam tak średnio szło wokalnie, więc nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Tadeusz Chudecki, wiesz, co to za aktor jest, to jest ten, co gra doktora Gustawa w Klanie.
1: A
0: tego, co teraz tam panią Anią.
1: Z panią Anią, tak, tak, tak.
0: No i tam,
1: tak, tak,
0: to nie jest oczywiście jedyna jego znana rola, ale teraz właśnie tym się zajmuje. Ira, Warius Manxi, Kasia Stankiewicz, Sand and Grace, Ania Dąbrowska, Pączki w tłuszczu. Dobrze, kolejne pytanie. Czy wiesz, co są Pączki w tłuszczu? To jest zespół, w którym śpiewa Tomasz Karolak. Ale a propos Tomaszów, to będzie też Stockinger, więc chyba też się domyślamy, w jakiej piosence. Ten Nobelon chyba, prawda?
1: Ta nowa wersja, bo on tam ma śpiewać.
0: Słynna nowa wersja, która już jakaś tam zajaweczka się pojawiła, bo ona, ta wersja wybrzmiała chyba, czy też miała wybrzmieć na konferencji ramówkowej i coś już tam do nas dotarło, to oni przynajmniej moim zdaniem to nie brzmi dobrze. Jeżeli w przyszłym tygodniu uda nam się już pozyskać tę wersję do naszej płytoteki, to ją może zagramy, albo
1: żebyście
0: kiedy to tam
1: sobie
0: się wydarzy.
1: Posłuchali i ocenili.
0: Tak, jeszcze najlepiej właśnie przed emisją tych premierowych odcinków. No zobaczymy, będziemy się starać. Pektus, Marek Molak, to też aktor śpiewający w Twojej twarzy śpiewał, więc akurat z tym sobie poradzi. Sonia Maselik, to taka wokalistka, którą znam z tego, że była w Szansie na sukces i wygrała odcinek z Natalią Kukulską, śpiewa całkiem okej. Okay. Grzegorz Skawiński, Sławek Uniatowski, Edward Hulewicz. Drogie dzieci nie wiedzą, że Edward Kulewicz śpiewał piosenkę Za zdrowie pań. Marta Gałuszewska, siostry Szydłowskie, czyli zwyciężczynie pierwszej edycji Voice Senior, i Barbara Parzyczewska, czyli laureatka, triumfatorka drugiej edycji tego programu. No więc ten skład jest duży, ja nie wiem, jak oni ich tutaj wszystkich pomieszczą, ale jakoś to chyba będzie i zapowiada się różnorodnie. Kolejnym koncertem będą premiery. My do premier przejdziemy sobie za chwilę, bo jedną z premier też wam zagramy. Tymczasem utwór, no nie będziemy wybierać z tego koncertu serialowego, bo powiedzmy sobie szczerze, wszyscy te piosenki świetnie znamy. Zresztą mam wrażenie, że taki koncert był już w Opolu kilka lat temu, nawet chyba w tym 2002 roku, bo jak słuchałam tych premier, które powtarzał Festiwal w Radio Opole, to tam było, że zaraz po naszym koncercie koncert z piosenkami z polskich seriali, więc chyba rzeczywiście coś takiego kiedyś już było. Więc nie do końca wiem, po co do tego wracać, skoro, no ale właśnie, najbardziej lubimy te piosenki, które już znamy. No okej, ale my właśnie chcemy poznawać nowe piosenki i dlatego teraz was zapoznamy z piosenką jednej z opolskich debiutantek, z piosenką Ani Byrcyn pod tytułem Chowam się, a my wracamy do was za chwilę i zapowiemy kolejne opolskie wrażenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I już do was wracamy, a właściwie to przede wszystkim wraca do was Milena, no bo to już tak się utarło w naszych programach, że jak mowa o jakichś festiwalach, koncertach, wydarzeniach tego typu, no to twój temat, bo lubisz.
0: Ale ostatnio zostałam też babą od sportu, co jest dziwne. Więc
1: bo lubisz.
0: Żadnej pracy się nie boję, tak.
1: Oczywiście. To tak nawiązując do 40-latka jeszcze.
0: Właśnie. A ty będziesz panem od czego?
1: Nie wiem, coś się wymyśli.
0: Znajdźcie mu profesję, piszcie na Facebooku, jakie ma pomysły na Michała. Od country niestety.
1: I od country, tak.
0: Dobrze, bo
1: tak.
0: Prawie godzina minęła, my tkwimy w tym Opolu, ale jest tutaj całkiem przyjemnie. Jesteśmy wciąż w drugim dniu, kiedy to o 22.10 rozpocznie się koncert premier. I na początku wystąpią ubiegłoroczni zwycięzcy koncertu, czyli Lanbery z piosenką Plan Awaryjny i Stanisława Celińska z piosenką Niech mi nie złość. A w części konkursowej koncertu w Opolskim Amfiteatrze zaprezentuje się tutaj również 10 wykonawców. No i odczytam wam tychże wykonawców, ich personalia, nazwy zespołów i tytuły piosenek, bo tutaj wszystkie znamy. I większość chyba już jest w internecie. Jak ja szukałam, to jednej jeszcze nie było, ale powinna się już pojawić, jak pamiętam, z tego co kojarzę. Ale wiem, większość przesłuchałam, tutaj też wyboru dokonałam jakiegoś tam, ale on może być zupełnie inny niż wybór publiczności, o czym też zaraz powiem, jak typuję. A więc Paula z piosenką Ostatnia noc, Patton Rock, w sumie trudno powiedzieć, jak to czytać, to jest wszystko wielkimi literami, Puton Rock się pisze, a tytuł to Mamy lato. To może będę omawiała to, co, gdzie mam jakieś skojarzenia. No Paula to ewidentnie nie jest moja stylistyka, a to Patton Rock, to jeżeli to jest to, co ja wyszukałam, to proszę wybaczyć, odebrałam ten utwór jako trochę taki infantylny, ale to może też oczywiście przemawiać na jego korzyść. Three of Us z piosenką Szklany sufit. Czy tobie Three of Us kojarzy się też z tym, co mnie? Bo mnie się bardzo kojarzy z początkiem Radia Supernowa, kiedy staraliśmy się na początku maja ich słuchać, żeby zorientować się, co tam się w ogóle dzieje. I to była wtedy jedna z nowości i oni to emitowali
1: bardzo
0: rzeczywiście
1: często,
0: dosyć często.
1: Tak, bardzo często to grali.
0: Tak. I my też zagramy. Teraz to w ogóle nie wiem, jak to czytać, bo jest tak. ASA. Chyba ASA, a nie ASA, bo pomiędzy nimi są kropki. A tu jest chyba jeszcze rozwinięcie tego skrótu. Anna Sokołowska, Ala Brudzińska. To nie jest Ala Brudzińska, tylko Ala Brudzińska, tak jakby to było nazwisko. I piosenka też jest nieco problematyczna, bo jest lubię, znak zapytania i wielokropek. Więc nie jest to jakiś skomplikowany temat.
1: No to już widzę, jak w radiach ta piosenka się będzie pojawiała i jak ją ludzie będą zapowiadać, to fajnie.
0: No nie, no, potrzeba powiedzieć lubię, ale może trzeba jakoś intonować, no nie wiem. W każdym razie no, radiowa to ona muzycznie całkiem jest, muszę przyznać. Kasia Moś i Jarecki z piosenką Dobre Moce, no jakoś aż tak bardzo mi ten utwór w pamięć nie zapadł. Nie jest zły, a ja absolutnie, to jest wszystko, wiecie, subiektywne, bo mogę. To jest mój program. Ale a żadnego utworu nie dyskwalifikuję. Może już też znacie te piosenki i macie swoje typy. Bartek Krójk z utworem Zakochana. Tutaj przyznam, że nie odrobiłam za bardzo zadania domowego, bo kiedy przesłuchiwałam te piosenki, to właśnie było jeszcze kilkanaście godzin do premiery utworu Zakochana na YouTubie i później zapomniałam to już sprawdzić, więc nie wysłuchałam Zakochanej, a już pewnie od godzin kilkudziesięciu na YouTubie wisi, także się nie wypowiem. Roxana Węgiel z piosenką Korona i tutaj stawiam, że to może mieć to może być utwór z szansami na wygraną, ponieważ Roxana wykonywała go podczas koncertów na przykład Wakacyjnej Trasy Dwójki, więc ludzie go już poznali.
1: I mnie będą się wydaje, kojarzyć, tak.
0: Tak, mnie się wydaje, że są lepsze utwory Roxany w tym sensie, że takie, w których bardziej prezentuje swój świetny wokal, no ale to mówię, wiecie, znowu jest subiektywne. Krystian Ochman z utworem Prometeusz. To kolejny utwór, kolejny wykonawca, który może mieć szansę, bo Krystian jest bardzo charakterystyczny, on wygrał ostatniego Voice'a, śpiewa tak na wpół klasycznie, a wpół rozrywkowo, ale ta klasyczna operowa emisja głosu jest u niego no, takim znakiem rozpoznawczym. W tym utworze Światło Cienie, tak to się nazywało, to rzeczywiście no, było tego dużo i ludzie go mogą z tym już kojarzyć i ma to wielu fanów, których no, oczywiście Krystian zyskał po Voice'ie. Ten utwór też jakoś nie jest super w moim guście, ale myślę, że właśnie zwycięstwo w Voice'ie plus taka charakterystyczna emisja głosu to może sprawić, że ludzie będą chcieli na Krystiana głosować. Jest jeszcze Martin Lange z utworem Kłamiesz. Skoro słuchałam i zapamiętałam, to nie wiem w sumie o czym to świadczy. I Natalia Zastępa z utworem Wiesz jak jest. No też taka piosenka okej, niekoniecznie się bardzo wyróżniająca. Natalia też była w Voice'ie i tym dziecięcym chyba próbowała i w Voice'ie dla dorosłych także. Więc moim zdaniem może być tak, że ku zwycięstwu się zbliżą Krystian Ochman z Roxaną Węgiel, ale skoro Free of Us byli emitowani w stacjach radiowych tak często, to też może nie są bez szans. Uczestnicy premier będą rywalizować o nagrodę imienia Karola Musioła. Ona jest przyznawana przez publiczność w głosowaniu SMS-owym, ale jest też nagroda jury, w którego skład wejdą artyści, dziennikarze i krytycy z branży muzycznej. Także no już tutaj trudno w ogóle stwierdzić, jakie będą typy. W oczekiwaniu na wyniki głosowania na opolskiej scenie zobaczymy wokalistów w repertuarze Marka Grechuty z okazji 50. rocznicy wydania płyty Marek Grechuta i Anawa. Będzie to Alicja Szemplińska, a miałam panią Alicję wczoraj okazję na żywo słyszeć, to tak mogę zdradzić, ale akurat nie w repertuarze Marka Grechuty, tylko Grzegorza Ciechowskiego. Będzie też Marcin Sójka i Sławek Uniatowski. Przechodzimy do trzeciego dnia, 5 września, zaczynamy też o 20.15. Czymś, co myślałam, że się nie wydarzy, bo myślałam, że skoro już Krzysztof Krawczyk został upamiętniony koncertem Jak przeżyć wszystko jeszcze raz, a mówiłam przecież, no można byłoby poczekać i zrobić koncert w Opolu. No ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić koncert i taki osobny, tak jak tamten, o którym już mówiłam, jak i ten koncert opolski. I on będzie się nazywał Krzysztof Krawczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną i będzie, przypomnijmy, o 20.15. W koncercie tym widzowie usłyszą największe przeboje Krzysztofa Krawczyka, które wykonają Kuba Badach, Andrzej Lampert, Sebastian Riedel, Kamil Bednarek, Grzegorz Chyży, Maciej Balcar, Grzegorz Skawiński, Enej, Ania Dąbrowska, Katarzyna Cyrekwicka, Anna Karwan, Olga Szymańska, Marcin Sójka. I tu się zatrzymamy na momencik. Grzegorz Markocki. Nie, to nie jest błąd. Tutaj nie chodzi o Grzegorza Markowskiego. Muszę wspomnieć, bo to jednak jest jakoś ważna osoba dla polskiej telewizji. No bo to, że wziął udział w szansie na sukces, no to nie on jeden. No, wziął udział w szansie na sukces właśnie z piosenkami Krzysztofa Krawczyka i wygrał ją. jakoś w okolicach roku 2000. Śpiewał właśnie Ostatni raz zatańczysz ze mną i zasłynął no, między innymi tym, że wplutł w tę piosenkę frazę money, money, money, it's a rich man's world, bo jakoś mu to pasowało do tych akordów, więc to było ciekawe urozmaicenie. Ale co zrobił potem pan Grzegorz? Nie wiem, czy kojarzysz, bo akurat chyba tego programu mogłeś nie oglądać. Pan Grzegorz poszedł do programu Bar, do jego pierwszej edycji i to jest ta osoba, która pierwszy raz w historii polskiego programu reality show wzięła prawdziwy ślub w programie. Tak, wziął się uczestniczką bodaj Izabelą ślub.
1: No to nie, ja akurat Baru, szczerze mówiąc, nie oglądałem. Jakoś w ogóle niespecjalnie ciekawił mnie ten program, tak powiem szczerze. Jakikolwiek sezon tam.
0: Ja od drugiej edycji coś widziałam, ale nie pamiętam zbyt wiele, a pierwszej w ogóle nie widziałam, więc to jest tylko to, o czym się gdzieś tam dowiedziałam później, czytając rzeczy w internecie, dlatego myślę, że skoro to program o mediach, to warto było o takim medialnym wątku wspomnieć. Oczywiście. Bo to nie było historyczne wydarzenie, no małżeństwo długo nie przetrwało. Będą też Trubadurzy, no to myślę, że to też jest ważne, bo przecież w tamtym koncercie pamięci Krzysztofa Krawczyka ich nie było, tam były jakieś, wiecie, że niby zostali zaproszeni, ale że nie, ale że odmówili. Tam były różne wersje zdarzeń, o czym mówiłam. Także no tutaj będą. No i to myślę, że dobrze, bo akurat pan Krzysztof tam zaczynał, więc myślę, że to jest ważny punkt, którego nie można pomijać i będzie Gospel Rain. Także skład, powiem szczerze, jeżeli chodzi o moje preferencje, to ciekawszy od tamtego koncertu, więcej takich artystów, co do których jestem ciekawa ich interpretacji utworów Krzysztofa Krawczyka. W koncercie wykorzystane zostaną materiały archiwalne, które połączone z występami solistów na scenie sprawiać będą wrażenie wspólnych wykonań. No to już jest standard. W tamtym koncercie też tak było. Nie zabraknie niepublikowanych dotąd fragmentów filmowych i dokumentalnych z Krzysztofem Krawczykiem w roli głównej. To jest to, o czym mówiłam, że w tamtym koncercie mi tego brakowało. Więc fajnie, że tutaj to będzie. Poprowadzą Agata Konarska, nie wiedziałam, że ona jest jeszcze w telewizji polskiej, dawno jej nie widziałam, i Paweł Sztompka. No to reprezentacja Polskiego Radia. Później mamy koncert piosenki literackiej, on się zacznie o 22:05, to też tradycja, przy czym z reguły ten koncert był jakoś drugiego dnia, czyli w sobotę, teraz mamy go trzeciego, czyli na koniec tej takiej głównej części festiwalu, no bo potem będzie czwarty dzień, ten alternatywny. Ale zostajemy przy koncercie piosenki literackiej. Widzowie uczestniczyć będą w opisanej w piosenkach baśniowej rzeczywistości, poznają zaczarowany świat poetów, znane piosenki znanych autorów, wykonają Magdalena Smalara. To jeszcze zanim przeczytam cały ten skład, no to powiem, że te składy tych koncertów piosenki literackiej są często takie, że tu są, występują tutaj aktorzy tacy, którzy mają doświadczenia wokalne oczywiście, ale właśnie to są osoby albo właśnie związane z tym nurtem piosenki literackiej, albo występujące na deskach teatru, więc tutaj wiecie, nie spodziewajcie się Kleo, dajmy na to, tak? To nie jest ten nurt. Ale będą za to Magdalena Smalara, Elżbieta Romanowska, Anna Dereszowska, Katarzyna Dąbrowska, Olga Bończyk, Jolanta Fraszyńska, Magda Kumorek, Aleksandra Nieśpielak, Dagmara Bryzek, no czyli królowa Jadwiga z Korony Królów, która teraz śpiewa na wszystkich imprezach TVP, Jacek Lenartowicz, Janusz Radek, Filip Gurłacz, no śpiewał też w Twojej twarzy, Krzysztof Szczepaniak chyba też, Piotr Gawron-Jedlikowski też, także wiemy, że oni śpiewają. Jan Traczyk, jak widać, będzie w debiutach i tutaj. Także mówiłam, że on już tak całkiem z powietrza się nie wziął, skoro do tego koncertu go też zaprosili. Maciej Miecznikowski, Łukasz Zagrobelny, Jerzy Grzechnik i Gospel Rain. Także już tutaj każdego nie będę przedstawiać, jeszcze imiona i nazwiska, w większości mi coś mówią. Ale rzeczywiście to jest skład ciekawy, jeżeli ktoś lubi takie kręgi artystyczne, a poprowadzą to wszystko Jolanta Fraszyńska i Marek Bukowski. Warto jeszcze dodać, że wykonawcom od piątku do niedzieli towarzyszyć będzie orkiestra pod dyrekcją Grzegorza Urbana. No i dzień czwarty też mamy od kilku lat już, ten dzień alternatywny, 6 września poniedziałek, tegoroczna scena alternatywna TVP Kultura, która właśnie się zacznie 6 września o 20:00, będzie przeglądem profesjonalnych i uznanych artystów muzyki alternatywnej. Wystąpią na niej wykonawcy, których łączy to, że swoją twórczością kreują alternatywę dla mainstreamu, a ich muzykę określa się mianem niszowej. Pierwsza część koncertu to scena alternatywna TVP Kultura, alternatywny rock, druga zaś, też tytuł się zaczyna od scena alternatywna TVP Kultura, ale jest dopisek muzyka z innej planety. W pierwszej części koncertu wystąpi Lux Torpeda, jeden z najważniejszych zespołów rockowych polskiej sceny alternatywnej. No ja akurat niekoniecznie jestem jakąś fanką bardzo, no ale znowu kwestia gustu, wiem, że dużo fanów jest, chociażby w polskim topie wszechczasów mają jeden utwór, który sobie tam całkiem dobrze radził w Trójce i w 357 chyba też jakoś tam zabrnął. Więc skoro ludzie tam głosują, no to świadczy o tym, że utwór pomimo tego, że ma lat 10, no to jednak został w pamięci słuchaczy. Kolejnym wykonawcą będzie Grzech. Tutaj może trzeba jakiegoś większego przedstawienia, bo to może nic nie mówić. Muzyk, kompozytor i multiinstrumentalista. Artysta nie tylko nagrywa i produkuje płyty z muzyką i tekstami swojego autorstwa, ale też komponuje muzykę do filmów i produkcji telewizyjnych. Ze swoim zespołem występuje niezwykle rzadko, ale dla Opola zrobił wyjątek. W drugiej części koncertu prowadzący Katarzyna Nowicka-Nowicka i Marek Chorodniczy przeprowadził z artystami rozmowy, których punktem wyjścia będzie twórczość Stanisława Lema w związku ze stuleciem jego urodzin, przypadającym 12 września.
1: Czyli będzie science fiction.
0: Tak. Udział w scenie alternatywnej TVP Kultura Muzyka z innej planety wezmą m.in. Luna, Elsztat, Kaśka Sochacka, Eldo, Sonbert, Rysy i Michał Anioł. Stąpi z nieba chyba. Także tak to będzie wyglądało.
1: Ale Luna to raczej nie ten zespół od Bailando Bailando.
0: No raczej bym się tego, ja tego też nie spodziewała.
1: Prędzej to mi się kojarzy z DJ-em Luną z strony Księżyca trzeciej.
0: No tak, no, ale to jest taka nazwa, że wiele projektów się mogło tak nazwać, więc no, akurat Luny nie kojarzę, ale Elsztat jak najbardziej, wręcz jestem zaskoczona, bo dawno nie słyszałam, żeby robili jakieś nowe rzeczy, więc fajnie, no Kaśka Suchacka jest teraz na topie, a Sonbert byli w Opolu na debiutach chyba 2 lata temu, także też fajnie, że z czymś tutaj wracają. Będziesz oglądał coś z Opola, czy nie masz takich planów?
1: Wiesz co, zobaczę, jak mi gdzieś coś podleci, że tak powiem, pod oko, to na pewno, ale chyba żaden z tych koncertów to nie jest taki, który by mnie jakoś bardzo zaciekawił i stwierdziłbym, wow, no to już koniecznie trzeba obejrzeć.
0: Myślałam, że chcesz obejrzeć występ naszej wspólnej znajomej Darii i kibicować jej w koncercie debiutów w piątek.
1: A to wiesz co, to rzeczywiście, to jest. Jest.
0: Trzymamy
1: tak.
0: Kciuki oczywiście.
1: Bo oczywiście kibicować jak najbardziej kibicujemy i kciuki trzymamy.
0: Tak. Pewnie, że tak. Ja pewnie obejrzę wszystko, chociaż najmniej do mnie przemawia, o czym już dałam znać ten koncert z piosenkami serialowymi, bo wszystko to już słyszałam, wiem, że będą nowe aranżacje, ale to już tak czuję, że tutaj by się mogło coś pojawić.
1: Ja z kolei nowego. Nie jestem jakimś entuzjastą nowych aranżacji, zawsze jak słyszę...
0: Tak, Michał nie lubi.
1: Tak,
0: Michał zawsze się irytuje, a to tam inaczej było.
1: Dokładnie,
0: zagrane.
1: Dokładnie. W tej kwestii akurat jestem silnym konserwatystą. Tak, tak. Absolutnie. Natomiast no, jakoś zawsze jak się pojawiają jakieś te nowe aranżacje, to coś mi tam zgrzyta i coś mi tam nie gra, to może się nie będę denerwował.
0: No, co do mnie to zależy, bo są czasami takie aranżacje, które wydają mi się pewną przesadą, ale czasami rzeczywiście czegoś ciekawego się można doszukać i znaleźć jakiś nowy klucz do piosenki. My tutaj nie będziemy kombinować z nowymi aranżacjami, tylko właśnie wam pokażemy nowość, która być może zostanie nagrodzona w opolskich premierach. Się okaże, czy tak będzie, ale to, co ten utwór już ma na koncie, czy może się pochwalić, no to częste emisje w stacjach radiowych. Chyba Radiowa Jedynka ich promowała, no i Radio Supernowa, o czym wspominaliśmy.
1: Tak jest.
0: Free of Us i Szklana. Sufit.
2: Słuchacie radia DHT.
1: Oni lecą do góry, a my lecimy z kolejnym wejściem.
0: Lecimy dalej. Tak. Jeśli jeszcze mogę się odezwać, zanim zamilknę na wieki, no powiedzmy, że
1: prawie, na jedno wejście.
0: To tak jeszcze mnie to zastanawia w kontekście tych wykonawców, o których mówiłam w premierach, że no nie wszystkich ich znamy, chociażby ci Free of Us też dopiero zaczynają, więc to rozdzielenie premier od debiutów też jest takie trochę, prawda, nieostre, no bo jak
1: dokładnie.
0: To ASA, czy tam nie wiadomo co, to rzeczywiście tych wykonawców nie znamy i ciekawe, czemu się zgłosili tam, a nie tu, może już sami się nie czują debiutantami, no nie wiem, to jest ich tam, wiecie, własna ocena. A jeszcze był ciekawy wątek, to nie wiem, czy słyszałeś o tym, to przepraszam, że ci jeszcze zajmę chwilkę.
1: Ależ proszę bardzo.
0: Nie wiem, czy czytałeś, że do koncertu premier zgłosili się tacy panowie jak Jakub i Dawid.
1: Nie, o tym nie słyszałem. Jedynie w ich kontekście to widziałem na Facebooku, bo to był taki dość popularny post, że jeden kupił coś w Polsce, a drugi w Niemczech i tam porównywali, że u nas jest drogo. Tak, to ostatnio widziałem. Ale
0: tak,
1: o tym, że
0: były jeszcze inne historie, do tego nie będziemy już tam wracać. W zeszłym roku mają jakiś pensjonat i tam dali ogłoszenie, że nie będą przyjmować takich a takich gości i opisali tak naprawdę Jarosława Kaczyńskiego w tym. No bo wiecie, skoro on ich dyskryminuje jako gejów, no to oni go też będą. Nieważne. Chodzi o muzykę. Oni też wychodzili na to, że śpiewają i zgłosili swój utwór do premier. No, że teraz sprawdzimy, jakie to TVP jest rzeczywiście otwarte.
1: No i?
0: Oczywiście do premier się nie dostali, jak wiemy, bo czytałam wam tutaj listę wykonawców. No i teraz by można pójść w narrację, że złe TVP homofobiczne odrzuciło gejów. Ale tam jest jeszcze inna ciekawostka, bo oni tu zrobili sprytnie. Otóż wysłali do TVP link do swojej piosenki, nie taki, który udostępnili wszystkimi, bo można te piosenki posłuchać na YouTubie, ale taki, który stworzyli tylko na wyłączność TVP. I na tej podstawie mogą śledzić statystyki, ile osób odtworzyło, czy w ogóle...
1: I czy w ogóle ktoś?
0: Tak. No więc otóż nikt. Odtworzeń było zero. I to jest dla mnie interesujące. Oczywiście mogło być tak, że ktoś TVP stwierdził, nie puścimy gejów, nawet tego nie włączaj, idź do następnej piosenki. Ale fajnie by było, gdyby jeszcze ktoś zrobił taki eksperyment, bo teoretycznie może być tak, uwaga, teoria spiskowa, jak zajmują się w Antoniego Macierewicza, że TVP ma tam jakieś swoje typy, kogo zakwalifikować i nie wszystkie utwory chce im się odtwarzać, bo oni już... wiedzą, kogo bardziej tak, a kogo bardziej nie. Oczywiście może
1: bo
0: być
1: tak. Może być tak, że się naprawdę wielu artystów zgłasza to i po prostu tam musi być jakaś selekcja. Też jest to możliwe.
0: Tak, tak, ale każdy gdzieś tam powinien zasłużyć na to jedno wysłuchanie chociaż, prawda?
1: Oczywiście. No,
0: ta piosenka
1: ja
0: nie była moim zdaniem nie była jakaś super, wiem, że miała entuzjastów, więc tak spodziewałam się, że mogą się nie dostać, ale mają rzeczywiście dowód, że to się nie stało, dlatego że sam utwór się nie spodobał.
1: Bo nawet nikt tego utworu nie sprawdził.
0: Więc teraz albo homofobia, albo nieuczciwe praktyki nadawcy, który nie sprawdza wszystkich propozycji, które są do niego nadsyłane. To jest ciekawe i myślę, że warto to poddać pod rozwagę. I tak jeszcze się w sobie nie zatrzymałam przy tym pierwszym koncercie Od Opola do Opola, w zasadzie nie wiem dlaczego, że tam wśród tych wykonawców, którzy będą świętować to, co w ostatnim roku osiągnęli, albo jubileusze, została wymieniona Anna Dereszowska. Co ona świętuje, co ma wspólnego?
1: No właśnie o to samo chciałem już tak zapytać, ale doszedłem
0: do wniosku,
1: że...
0: Tak,
1: ale doszedłem do wniosku, że może czegoś nie wiem o jej karierze i może ona faktycznie...
0: Ona śpiewała coś, jakieś nawet nagrała płyty, ale jest jednak bardziej znana, dużo bardziej z bycia aktorką śpiewającą.
1: Oczywiście.
0: To jest taki, powiedzmy, gatunek, ale... To śpiewanie nie jest u niej najważniejsze, więc znowu się potwierdza to moja teoria, no, że udało się kogoś tam pozyskać, to trzeba wcisnąć go do jakiegoś koncertu. Och, jestem chyba trochę złośliwa, zatem teraz ustąpię ci pola i opowiesz naszym słuchaczom o tym, co się wydarzy w telewizji Puls, do której powracają znane już produkcje, oraz w telewizji Puls 2, która zaskakuje, ponieważ pojawi się w niej nowy serial.
1: Tak jest i pojawi się już jutro. Pojawi się on na antenie telewizji Puls 2, a jest to serial, który nazywa się Dzielnica Strachu. I jest to serial kryminalny. Jest to pierwsza polska produkcja, której głównymi bohaterami są dzielnicowi oraz tak zwana trudna dzielnica. W każdym z 40 odcinków widzowie zobaczą mocne i emocjonujące historie kryminalne rozgrywające się na fikcyjnym Gorczaku, czyli niebezpiecznej dzielnicy, jaką można znaleźć w każdym mieście. Śledztwa prowadzą dwie pary. Tu mamy pierwszą parę, w skład której wchodzi dzielnicowy Andrzej, w tej roli Andrzej Młynarczyk, i śledcza Agata, w tej roli Agata Załęcka. No i mamy drugą parę, dzielnicowa Karolina, ale w tej roli żadna Karolina, tylko
0: to nie
1: Maja.
0: Jestem rozczarowana.
1: No właśnie, będzie Maja Wachowska i będzie śledczy Rafał, i też nie Rafał, tylko Maciej Kosmala.
0: Zepsuliście.
1: Tak. W serialu występują również Grażyna Strachota i Filip Gurłacz w rolach Lamamy i jej syna Hrabiego, którzy nieformalnie rządzą niesławnym Gorczakiem. Oprócz wątków kryminalnych nie zabraknie także sytuacji humorystycznych, a im ton będą nadawali dwaj bohaterowie, w role których wcielają się kultowi aktorzy Bogdan Kalus i Lech Dyblik. Premier odcinków od poniedziałku do czwartku o godzinie 20, tak jak wspomniałem, na antenie telewizji Puls 2. I to myślę, że jest jakiś taki dobry prognostyk, żeby na antenie drugiego Pulsu zaczęło się dziać coś więcej nowego, no bo tam...
0: A tam się jeszcze coś będzie dziać, nie wiem, czy ty czytałeś. Jest zapowiedź, że to będzie we wrześniu, ale nie było jeszcze konkretnej daty. Szukałam i nie znalazłam, ale będę to śledzić. Otóż w Pulsie 2 ma się pojawić taki reality show, chyba to należy nazwać, jak Insta Idolki. To znaczy panie znane z tego, że są znane na Instagramie, będą robić rzeczy takie, których normalnie by nie robiły, prawda? Którymi by sobie nie ubrudziły swoich instagramowych pięknych rączek.
1: Aha, no to nie, to o tym nie słyszałem, natomiast rzeczywiście fajnie, że również i Puls 2 chce swoim widzom zaproponować coś oryginalnego, coś, co można obejrzeć tylko u nich, a nie kolejne powtórki z głównego Pulsu. To dobrze wróży. No i może będzie kolejny kanał z jakąś zawartością, którą będzie można sobie premierowo oglądać. A tymczasem przechodzimy do Pulsu Głównego. I tak, od poniedziałku również, od poniedziałku do piątku na antenie telewizji Puls o godzinie 19 oglądać można 9. sezon serialu Lombard, Życie pod zastaw. Swoją drogą, pierwszy odcinek tego 9. serialu miał premierę bodajże w piątek. Także to taka ciekawostka, może już ktoś trafił i oglądał. W najsłynniejszym polskim Lombardzie, jak zawsze, zobaczymy życiowe, wciągające historie, nie zabraknie nowych postaci i zaskakujących przedmiotów. Jednym z nich będzie, wyobraź sobie, noga.
0: Ktoś jak to?
1: Nogę będzie chciał zastawić i przyniesie tę nogę znajomy pana Ziutka, czyli takiego człowieka, który tam ciągle chce coś zastawiać. I jeden z pracowników Lombardu, mianowicie Lolek, rozpozna w tej nodze fragment rzeźby z muzeum, w którym kiedyś pracował. A z kolei Mariusz będzie miał dylemat, czy przyjąć pod zastaw kieł mamuta. A jakiś czas później w Lombardzie pojawi się para jaskiniowców. To też ciekawe. Nie zabraknie też żywiołowej Filomeny, która całą energię skieruje na pomoc osobom starszym, aby rozwiązać problem częstego wykluczenia z życia społecznego. I to jest kolejna rzecz i kolejny taki temat w Lombardzie, za który naprawdę myślę, że warto docenić ten serial, bo tam oprócz jakichś takich rzeczywiście śmiesznych, zabawnych sytuacji i tego, że można tam śledzić perypetie bohaterów, z którymi stali widzowie się z pewnością jakoś tam zżyli, to są pokazywane różne takie dość ważne tematy, jak chociażby no, są pokazywani na przykład niewidomi, to o tym już też wspominaliśmy kilkukrotnie, i też osoby z innymi niepełnosprawnościami, i tam są brane do tych odcinków osoby, które rzeczywiście daną niepełnosprawność mają, a nie jest tak, że aktor zawodowy gra osobę na przykład niewidomą czy głuchą. Również od poniedziałku 30 sierpnia telewizja Puls zaprasza na premiery kolejnych odcinków serialu Rodzinny interes to już jest piąty sezon. Emisja od poniedziałku do piątku o godzinie 17 będzie miała miejsce. A w piątym sezonie dowiemy się między innymi, dlaczego w warsztacie znajdzie się kultowy DeLorean oraz w jaki sposób pracownicy rozwiążą kryminalną zagadkę z historycznym obrazem w tle. Co tam robi historyczny obraz? To chyba z Lombardu go ktoś ukradł.
0: No właśnie.
1: Widzowie przeżyją też mrożące krew w żyłach chwilę z morderczym klaunem, który będzie grasował z piłą mechaniczną.
0: Jezu, to są straszne seriale.
1: No naprawdę, ale ten rodzinny interes to chyba jeszcze tak, gorszy tak. Niż ten Lombard. Jakiś klaun z piłą mechaniczną, jakiś obraz w warsztacie, ludzie. Pojawią się też friganie oraz fani geocachingu.
0: To co to jest, bo ja nawet nie wiem.
1: Geocaching to jest szukanie tych różnych skrytek, które są poukrywane i można sobie na podstawie jakichś tych takich kodów, które opisują dane miejsce za pomocą trzech wyrazów. Na każde miejsce, opis każdego miejsca masz taki trzywyrazowy kod i sobie to potem możesz oznaczać i to właśnie jest ten cały geocaching. Są do tego aplikacje, także można się tym bawić.
0: Friganizm też może nie być znanym pojęciem.
1: Tak, friganizm to po prostu polega na odzyskiwaniu różnych rzeczy, różnych produktów spożywczych. No popularniej, krótko mówiąc, z koszy na śmieci, z podróżnych marketów.
0: Sporo jedzenia, które by się jeszcze nadawało do zjedzenia, zostaje wyrzucone, bo na przykład w pojemniku z brzoskwiniami jedna jest już brzydka, a pozostałe by się nadawały do zjedzenia, więc marketing wyrzuca i idzie taki friganin i bierze to sobie za darmo i nie marnuje się jedzenia.
1: Dokładnie. Też zresztą coś podobnego oferują też aplikacje, jeżeli ktoś na przykład nie chciałby grzebać w koszach, gdzieś tam powiedzmy, to przecież też są takie aplikacje, na przykład jedna z nich prężnie się rozwija, to jest aplikacja Too Good To Go i za pomocą tej aplikacji można za zdecydowanie mniejsze pieniądze kupić produkty z różnych sklepów, które w tej aplikacji są podpięte i dają takie oferty, które to produkty, no, zbliża im się termin ważności. I wyobraź sobie na przykład w tej aplikacji Too Good To Go jedna z kawiarni, które są bardzo blisko mnie tu na osiedlu, niedawno się otworzyli i na przykład są w aplikacji, można sobie tam czatować na jakąś paczkę. Inna rzecz, że bardzo na razie dobrze gospodarują swoimi zasobami, bo jeszcze ani razu nic tam się w tej aplikacji nie pojawiło, ale zarejestrowani są, dodałem ich sobie do ulubionych, więc jakby coś tam dobrego kiedyś mieli, to powiadomienie dostanę. Także aplikacja Too Good
0: Też
1: To Go.
0: No,
1: aplikacja Too Good To Go polecamy, jeżeli macie.
0: Dostępna?
1: Tak, jest w miarę dostępna. Z tą dostępnością mogłoby być lepiej, bo tam jest parę takich różnych dziwnych rzeczy i miejsc, z którymi może być problem. Też nie udało mi się jeszcze nigdy skorzystać z tej aplikacji. Ja na przykład słyszałem, że tam przy odbiorze może być problem, bo tam trzeba to oznaczyć, że się odbiera. I na przykład z tego, co wiem od naszego kolegi Pawła Masarczyka, on to akurat na Androidzie testował, bo już korzystał kilkukrotnie z tej aplikacji, to tam no, miał jakiś problem z odhaczeniem tego odebrania, ale to ktoś mu pomógł na miejscu, no bo to wiadomo, to trzeba się udać do sklepu, to czy do jakiejś tam właśnie kawiarni, restauracji, tego typu miejsca. Więc to nie jest, myślę, żaden problem. Natomiast wracając do rodzinnego interesu.
0: O Boże, tu jeszcze coś się wydarzy.
1: Tak, to serial świętuje w tym piątym sezonie 200. odcinek i pojawi się w nim gwiazda specjalna rodem ze Stanów Zjednoczonych.
0: Czyli?
1: Nie wiadomo. Gwiazda specjalna.
0: A specjalna, niespodziewanka.
1: Tak, taka niespodziewanka. Zobaczymy, kogo tam pokażą. No i oprócz tego Telewizja Puls będzie miała dla nas filmy. Dla młodych widzów będą różne kreskówki. A pośród tych filmów to ja sobie wynotowałem, że będzie Zenek.
0: No to zaskakujące, że już TVP już dzieli się prawami. z kimś innym, to tego się nie spodziewałam, że już tak prędko.
1: No widzisz.
0: Myślałam, że jeszcze sami go wyemitują u siebie. No nic pewnie nie stoi na przeszkodzie, ale że jeszcze go zatrzymają u siebie na jakiś czas, na kilka emisji.
1: No widzisz, jaki prezes Jacek jest hojny.
0: No widzicie, jaki jest dobry.
1: No, udostępnia innym, żeby można było oglądać Zenka. Tak, na innych kanałach telewizyjnych. Właśnie między innymi w Telewizji Puls, na antenie Telewizji Puls. No i to tyle z ofert stacji Puls i Puls 2. Zapraszamy
0: Wrócimy
1: do oglądania.
0: Jeszcze pewnie w przypadku Insta i Dolek, jak się dowiemy,
1: tak,
0: kiedy
1: oczywiście,
0: będzie można oglądać.
1: Oczywiście, że tak, a tymczasem sobie posłuchamy piosenki. Ja już tak, kiedy słyszałem o tym, jak wspominałaś o tym arku, tak, który się ma pojawić w Królowych Życia, no to sobie uświadomiłem, że tu będziemy mieli taką piosenkę, którą zespół ją wykonujący będzie nawiązywał trochę do jego ulubionego powiedzonka, czyli bang bang, bo zespół bang bang, który się pisze bang bang, ale mam nadzieję, że wymawia się bang bang, teraz wystąpi
0: tak
1: na
0: nie,
1: naszej
0: tak
1: antenie.
0: Wymawia,
1: a nawet jak nie, to się wymawia. To jest zespół polski i zaśpiewa teraz o złych dzielnicach, skoro ten serial o właśnie dzielnicach opowiadać będzie, który emitowany będzie na antenie Telewizji Puls 2, no to teraz sobie o dzielnicach złych posłuchajmy i wracamy do was już za chwilę.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Mocne, mocne uderzenie. Pozdrawiamy naszego...
0: Bang, bang.
1: Tak, jak bang, bang. Pozdrawiamy naszego słuchacza Jacka, który napisał do nas, że Szklany Sufit to był też emitowany na antenie Radia Wielkopolska. Dziękujemy za tę informację.
0: No to jakby nie zaskakująco, można się było spodziewać, że to tam też trafi. Więc skoro w tylu stacjach radiowych był emitowany, to może słuchacze...
1: Może.
0: No lubią te piosenki, co już znają je i może będą głosować. Tymczasem teraz przechodzimy do takich tematów, co jak sobie o nim myślę, o tym temacie, to się zastanawiam, czy rzeczywiście dobrą godzinę realizowania tego specjalnego wydania wybraliśmy, bo może powinniśmy po 22 tutaj dopiero przyjść, bo będą takie trochę nieprzyzwoite kwestie.
1: Otóż, może, ale cóż. Otóż to i tak jest... jesteśmy później niż zwykle.
0: No właśnie, ale jednak jeszcze dzieci nie śpią. To jest to, co miało się pojawić w maju, ale w nagłym trybie zawieszono. Okazało się, że są jakieś skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pisane przez Fundację Mamy i Taty, tak? Tak się to nazywa. No i że nadawca się trochę tam chyba przestraszył. Ostatecznie chyba jednak stwierdził, że próbuje. I od 3 września w piątki o godzinie 23 Zoom TV emitować będzie nowy show Magia na Gości Polska. I ten cykl, przypomnijmy, miał mieć premierę 14 maja. To się nie dokonało. Wtedy mieliśmy wam o nim mówić, na czym on dokładnie polega. No więc skoro to się nie wydarzyło, no to nadrabiamy teraz. Show Magia na Gości jest oparty na brytyjskim formacie Naked Attraction. Lokalne wersje projektu powstały w takich krajach jak Dania, Finlandia, Niemcy, Rosja i Włochy. I teraz co jeszcze ciekawe, zagraniczne edycje show są emitowane w Zoom TV od marca 2019 roku i cieszą się ogromną popularnością. A
1: i tu nikt problemów nie robił.
0: No ale też były jakieś skargi tej chyba fundacji na odcinki już wyemitowane, chyba to jakieś tam 4 odcinki sobie wybrali i złożyli skargi. A piąte pismo dotyczyło chyba właśnie tych planów wprowadzenia tej polskiej edycji, że to dzieci demoralizuje i takie.
1: No
0: tam.
1: Dzieci o 23 rzeczywiście oglądają telewizję.
0: No pewnie niektóre tak, już to, że nie powinny, to inna rzecz, ale no co innego nadawca może zrobić niż nadawać to o takiej godzinie. Także już polscy widzowie mogli zapoznać się z tym formatem. Ja też widziałam kilka odcinków, trafiłam na nie przypadkiem, nie wiedząc w ogóle jeszcze, że to się ma pojawić w wersji polskiej. No więc o co tu w ogóle chodzi? No bo brzmi, przyznajcie, frapująco. Formuła programu polega na tym, że uczestnicy wybierają kandydata lub kandydatkę na randkę jedynie na podstawie ich nagich ciał. To nie jest tak, że te osoby od razu się rozbierają, że tak powiem, do rosołu. Tylko, no załóżmy, że pani wybiera pana, że chce wybrać pana na randkę. No więc jest tych kandydatów chyba 5, 6, nie pamiętam. No i odsłaniane są kolejne partie ciała. Chyba z reguły zaczyna się od dołu i od tej najbardziej seksualnej części. Ona jest odsłaniana i pani, od tych wszystkich mężczyzn, i pani wybiera u którego z panów ta część jej się najmniej podoba i ten pan wtedy odpada i ona go może zobaczyć w całości. I tak są odsłaniane kolejne partie ciała, no aż do wyboru tego kandydata ostatecznego, z którym pani się wtedy wybiera na randkę.
1: Bo jak rozumiem, to jest tak, że nic poza tym nie widać z twarzą na przykład włącznie, tak? Tylko najpierw jest odsłaniana część dolna, czyli po prostu, krótko mówiąc, genitalia, a potem idziemy do jakichś tam części kolejnych.
0: Jakiś tors, coś tam. Mhm. I wtedy gdzieś tam pod koniec, w jakimś ostatnim czy przedostatnim etapie będzie dopiero do zobaczenia twarz. Ja to tak też zastanawiam się, czy oni dobrze robią, że zaczynają od tej części, o której wszyscy wiedzą, jak się nazywa, ale jest przed 22 i tego mogą słuchać dzieci też w podcaście. To w dzisiejszych czasach chyba to powinno się zaczynać od stópek, prawda? Bo teraz stópki są jakimś takim gorącym towarem i ich zdjęcia w internecie kosztują sporo, więc ale to może jednak dobrze, że nie idą w tym kierunku. Wspomniałam tutaj, dałam taki przykład pani, która chce poznać pana, ale zanotowałam sobie też, co też twórcy programu podkreślają, że on jest bardzo inkluzywny. To znaczy, nie stawia się tutaj tylko na relacje hetero. Nie, może się tak zdarzyć, że pan będzie chciał wybrać sobie pana na randkę, pani panią, więc twórcy programu są na to wszystko otwarci. Mam nadzieję, że w Polsce też to tak będzie, bo wiecie, czasami się ludzie boją. Wiadomo, jak to jest. Powiem więcej, w jakiejś zapowiedzi odcinka zagranicznego widziałam osobę transpłciową. To też mały słowniczek teraz i lekcja Radio Bawi uczy, wychowuje. Nie mówimy osoba transseksualna, ani transwestyta, tym bardziej żadne takie mówimy osoba transpłciowa. Więc to jest dla mnie spoko, że mają świadomość, że świat się tylko nie ogranicza do relacji dwupłciowych, ale też no, są inne relacje. Program jest określany jako eksperyment społeczny, który próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy wybór partnera lub partnerki wyłącznie w oparciu o cechy fizyczne determinuje na przykład powodzenie związku. No tam później po tej randce się dowiadujemy, czy coś dalej z tej relacji wyszło. W tych odcinkach, które oglądałam z tych zagranicznych, ale też nie było ich za wiele, no to z reguły się jednak kończyło na tej randce. No ale różnie może być,
1: myślę, że gdzieś popularność takich aplikacji jak chociażby Tinder, gdzie dobiera się w pary też na podstawie zdjęć, a różne zdjęcia tam są zamieszczane też i rzeczywiście takie bez niczego albo z bardzo skąpym odzieniem, no to mogły, tak sobie myślę, zainteresować producentów właśnie do stworzenia takiego formatu.
0: Tak, no niektórzy wykorzystują Tindera czy inne randkowe aplikacje po to, żeby rzeczywiście stworzyć coś na stałe, ale niektórzy po to, żeby nawiązać jakąś krótkotrwałą relację.
1: Oczywiście.
0: Właśnie o kontekście seksualnym, tak? Polską edycję programu właśnie pod tytułem Magia na Gości Polska zdecydowało się zrealizować Kino Polska TV dla kanału Zoom TV i to ma być największa i zdecydowanie najdroższa produkcja w historii stacji. No to nas chyba nie dziwi, bo jak nawet mieli coś własnego wcześniej, to były jakieś rzeczy, o których nikt nie słyszał i nikt nie mówił, a ta, no po pierwsze taka, no jak kontrowersyjna, po drugie no to, że rzeczywiście już widzowie mogli się z tym zapoznać, to może przyciągnąć, jak na Zoom TV, telewizję no nie aż tak dużym zasięgiem jak wiele kanałów, ale jednak w naziemnej telewizji cyfrowej może przyciągnąć spore grono. Ja
1: też
0: nie wiem, co ja zrobię w ten piątek, jak będzie Opole, tu będą te debiuty, będę chciała kibicować Darii, a tutaj będzie pierwszy odcinek Magii na Gości. Nie wiem, coś trzeba tu wymyślić. Jeżeli chodzi o to, ile odcinków tego zobaczymy, to trudno powiedzieć, bo najpierw się pojawiła informacja, że 12 będzie miał ten sezon, ale potem gdzieś przeczytałam, że 5, więc w sumie można by to gdzieś pewnie sprawdzić, jak tam to wygląda w programach telewizyjnych w internecie, ile tam odcinków jest zapisanych. Nie zweryfikowałam tego, to chyba nie jest aż tak super istotna informacja, można to, jak kogoś interesuje, potwierdzić, ale czy 12, czy 5, to też ma jakieś jednak znaczenie, czy rzeczywiście dużo, czy mało. Będzie ich 45, to na pewno. I prawdopodobnie możemy się też spodziewać drugiej serii, bo chyba jakieś przygotowania w tym kierunku też już były czynione. No i jeszcze kwestia tego, kto to poprowadzi. Poprowadzi ten program aktorka Beata Olga Kowalska, która jest znana m.in. z serialu Rancho. Ona też śpiewała w Twoja twarz brzmi znajomo, coś często dzisiaj o tym mówię. Dla niej to też jest, jak mówiła, taka duża rzecz, no bo nie jest już debiutantką, ma około 50 lat, więc no też podkreśla to, że jest super takie pokazanie, iż osoba w tym wieku może też zrobić taką, no, szaloną rzecz, było nie było. Program jest, no właśnie, przeznaczony dla widzów dorosłych, stąd emisja o godzinie 23, o takiej późnej, więc no, to cóż więcej mogli zrobić, żeby nie było skarg od fundacji takiej jak Fundacja Mamy i Taty, tylko tego nie emitować, ale no w innych krajach jakoś
1: pytanie,
0: można.
1: Pytanie, czy gdzieś to będzie też dostępne później do odtworzenia z poziomu jakiejś aplikacji albo serwisu VOD?
0: No właśnie, czy Zoom coś w ogóle ma? Nie wiem, o niczym nigdy nie słyszałam takim w ogóle, gdzie by to mogło być dostępne. Jak coś wiecie, domyślacie się, to dawajcie znać,
1: to bo my znać.
0: Mówimy, że wiemy wszystko, bo wiemy prawie
1: wszystko. A wszystko dzięki wam.
0: Tak. Także na pewno spojrzę na to, chociaż no, jako osoba, która nie widzi, nie mam takiego odbioru, jak osoby widzące, które jednak...
1: Na audiodeskrypcję to raczej nie ma co liczyć.
0: No nie ma, ale tam wiecie, są czasami jakieś no, komentarze tych uczestników odnośnie tego, co widzą, więc nawet dla nas po niewidomemu to nie jest zupełnie tak, że oglądanie tego nie ma sensu, opowiem to w ten sposób, bo czegoś się tam można domyślić, a może będziecie mieli to z kim obejrzeć, kto wam zrobi prywatną audiodeskrypcję.
1: Dokładnie.
0: Według swoich gustów wam opisze, czy uczestnik, uczestniczka podjęła dobrą decyzję. No a my sobie teraz zagramy piosenkę, która właśnie do tej nagości się będzie odnosiła. Tam padają takie kluczowe zdania, to jest w ogóle, tak etapami się rozgrywa ta historia, bo chyba w pierwszym refrenie mamy słowa "Let's get undressed, cause you look a little lonely", czyli rozbierzmy się, bo wyglądasz na samotną. Potem mamy "Let's get undressed, cause you're driving me crazy", no czyli doprowadzasz mnie do szaleństwa, a potem to już jest na grubo, "let's get undressed cause I wanna see you naked", czyli chcecie zobaczyć nago, uczestnicy będą chcieli zobaczyć nago innych uczestników programu. No i właśnie o tym traktuje piosenka, którą teraz dla was wybrałam, a wykona ją kto?
1: A wykona ją Kim Cesarion, tak?
0: Tak.
1: Mam nadzieję, że tak ją powinienem wymówić. No to posłuchajmy przed wami Naked.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.
1: Ja tam właściwie zły tytuł podałem, bo nie Naked, tylko Undressed. Undressed.
0: A, no właśnie.
1: Tak. Taki był tytuł tej piosenki, ale już się poprawiam, a tymczasem teraz możemy przejść do kolejnych tematów, które mamy na liście.
0: Radio
1: w końcu. RTV.
0: Już bym sama zapomniała. Wiesz, nie, no było Radio Opole, więc okej, niech będzie nam wybaczone. Teraz o radiu. I najpierw o tym radiu nam opowiesz, z którego niedawno odszedł pan Marcin Zaborski, o którym z kolei ja mówiłam, że teraz prowadzi rozmowy w TVN24 i byliśmy ciekawi, kto go zastąpi w tym paśmie wywiadowym po godzinie 18
1: na
0: stacji RMF FM, bo o niej mowa, tak. No i myśliśmy, że to będzie jakiś jeden dziennikarz, tak jak to z reguły bywało.
1: A,
0: nie spodziewaliśmy się takiego szerokiego składu.
1: Tak, bo rzeczywiście skład prowadzących popołudniowe wywiady polityczne jest całkiem imponujący, bo to nie będzie jedna osoba, tylko to będzie osób 5. Otóż w poniedziałki wywiady prowadzić będzie Bianka Mikołajewska, we wtorki Paweł Balinowski, w środy Tomasz Terlikowski pojawi się na antenie żółto-niebieskich, w czwartki będzie wywiady prowadził Piotr Salak, a w piątki Marek Teichmann. Także tu rzeczywiście, jak zapowiadał bodajże pan Bogdan Frymorgan, nie, Marek Balawajder, Marek Balawajder, bo Frymorgan to jest korespondent z Londynu, a pan Balawajder teraz jest szefem informacji RMF FM. No to rzeczywiście zależało im na tym, żeby zaprezentować i żeby tam się pojawiali dziennikarze z różnych mediów, którzy mają różne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. No i zobaczymy, jak to się udawać będzie. Natomiast co się nie zmienia, to nie zmieniają się wywiady poranne, 2 minuty po godzinie 8:00, jak Robert Mazurek był, tak Mazurek będzie i będzie przepytywał w swój charakterystyczny, przez jednych lubiany, przez innych niekoniecznie sposób polityków.
0: No na pewno to spojrzenie tych dziennikarzy będzie różne od Bianka Mikołajewska związana choćby z OKO.press, nie tylko, ale między innymi, i Tomasz Terlikowski związany z tymi różnymi prawicowymi mediami, ale goszczący też w mediach uznawanych za centrowe. No to na pewno to spojrzenie będzie różne, no ale też RMF FM się nie pozbywa tych swoich dziennikarzy, no bo przecież stawiano, że to właśnie Paweł Balinowski zastąpi Marcina Zaborskiego, bo on w stacji się zajmował polityką, no jak widać, będzie można to usłyszeć. A Piotr Salek to chyba coś ze sportem miał wspólnego, prawda?
1: Zdaje się, że tak.
0: TVN24, więc to też ciekawe, co on tutaj nam dla nas szykuje. Przenosimy się do kolejnej stacji z grupy medialnej wspomnianej, do RMF Classic, bo tutaj mamy nową osobę na pokładzie, której ja nie znałam, a może powinnam, może wy znacie, także sobie teraz o niej powiemy i dam wam znać, co tu nowego się wydarzy w ramówce. Otóż od września nowym gospodarzem porannego pasma w RMF Classic Śniadanie Mistrzów będzie Łukasz Wojtusik. On będzie towarzyszył słuchaczom codziennie od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Pan Łukasz przez ostatnie 16 lat był związany z grupą radiową Agory jako szef krakowskiego newsroomu, dziennikarz i reporter. Przygotowywał także m.in. informacje kulturalne na antenę TOK FM. Do końca 2020 roku miał w tej stacji audycję Krakowskie Przedmieście. Był jednym z autorów audycji Poczytalni. Prowadzi też swój własny podcast literacki Alfabet Wojtusika. Tej jesieni RMF Classic wraz ze słuchaczami obchodzić będzie swoje 18 urodziny. Z tej okazji

0: porannego pasma, bo tutaj nie dodałam, jakie elementy się na nie składają. Chyba te, które już były, ale pewnie warto sobie to uporządkować. Otóż w porannym paśmie prowadzonym, przypomnijmy, przez pana Wojtusika znajdą się m.in. fakty RMF Classic, fakty kulturalne, pasaż ekonomiczny, datownik historyczny Macieja Korkucia, felietony naukowe profesora Ryszarda Tadeusiewicza, technika dla laika oraz zdanie do myślenia, poranne rozmowy z przedstawicielami świata kultury, sztuki, muzyki i nauki. Wśród nowości pojawią się wieczorne audycje muzyczne. W poniedziałki o 18.50 będzie to program Filmowe Love, poświęcony najsłynniejszym filmom o miłości. Oczywiście z muzyką z tychże obrazów. W czwartki w tym paśmie nadawany będzie magazyn Między Ścieżkami, czyli historię powstania najsłynniejszych soundtracków. W piątki natomiast zagości Wieczór z Dreszczykiem z opowieściami o najlepszych filmach kryminalnych i sensacyjnych oraz z muzyką z tych produkcji. Po wakacyjnej przerwie wraca też środowy wieczór nowości muzycznych z informacjami z rynku muzycznego, recenzjami oraz premierowymi nagraniami. Popołudniowe audycje to dobrze znane słuchaczom magazyny autorskie od 13 do 17 i tak w poniedziałki poświęcone literaturze Spis Treści Małgorzaty Bugaj oraz Piątka z Literatury Szymona Kloski i Tomasza Pindla. We wtorki RMF Classic Naturalnie o ekologii i zmianach klimatycznych Marty Kubali. W środy Życie z klasą, magazyn lifestyle'owy Uli Urzędowskiej. W czwartki Wydział Kultury, a w Warszawie lokalny program Pałac Kultury, co mnie trochę zaskoczyło, bo nie wiedziałam, że oni mają prawo do rozszczepów. Myślałam, że oni to na ponadregionalnej koncesji są, ale się okazuje, że mogą. No i niezależnie od tego, gdzie słuchacie, no to w programie się pojawiają zapowiedzi
1: wydarzeń kulturalnych. Wiesz, może chodzi też o to, może nawet jeżeli nie są, to no, sąd zdaje się zdecydował tam kiedyś, że RMF to...
0: Że
1: może.
0: To, jeżeli to się tyczy wszystkich stacji grupy,
1: i
0: no to
1: widocznie im się teraz nie opłaca już po prostu robić tego, co zrobili kiedyś, czyli budować tych ośrodków regionalnych, ale na podstawie tej decyzji sądu no po prostu robią takie rozszczepy, bo mogą.
0: Tak, bo przypomnijmy, nie wszyscy mogą to pamiętać, młodsi słuchacze niekoniecznie, że w latach 90. w RMF FM można było usłyszeć takie właśnie rozszczepienia tak zwane, czyli lokalne informacje, tak?
1: Tak, informacje, to były konkretnie informacje, właśnie takie typowe wiadomości, informacje drogowe, czyli trafiki i reklamy.
0: Tak, no ale Krajowa Rada powiedziała, że nie można, no i RMF się musiało wycofać z tego, co było ich znakiem rozpoznawczym, no i właśnie po latach sąd stwierdził, że mogliby jednak, no ale oni już teraz nie chcą, no bo właśnie to się nie opłaca. Być może w oparciu o to RMF Classic rozszczepia to jedno pasmo, ale tutaj nie wiedziałam tego i nie wiem, czy ten wyrok dotyczył tylko RMF FM, czy całej grupy medialnej, bo to ma gdzieś tam duże znaczenie dla tego faktu. No i właśnie w tych pasmach mamy wydarzenia kulturalne, w kontekście zbliżającego się weekendu. No tylko wiadomo, w Warszawie te dla stolicy, no a w pozostałych częściach kraju pewnie można usłyszeć o wydarzeniach z różnych zakątków Polski. No a w piątki jest magazyn filmowy, kino w roli głównej Magdy Juszczyk z felietonami z cyklu Odeon Stanisława Janickiego. Po wakacyjnej przerwie powracają też m.in. wywiady Artura Andrusa, Niedomówienia. W niedzielę od 10 do 13 lista przebojów muzyki filmowej, w niedzielę od 18 do 20. Propozycje pojawiają się we wtorkowej rozgrzewce po 18.50. Bliskie spotkania są w soboty między 17 a 20. To są rozmowy z dziennikarzy RMF Classic z ludźmi świata kultury, muzyki, nauki i sztuki. Jest też magazyn podróżniczy Jasna Strona Świata. W niedzielę od 16 do 18 jest emitowany jako i był. Jeżeli chodzi o stacje radiowe, które nas poinformowały, co szykują dla nas na tę jesień, to kolejną jest Radio Z, no bo jeszcze nie wszystkie stacje nam powiedziały. Może uzupełniać będziemy ten wątek za tydzień. Zawsze stacja Agory lubiła wszystkim informować. Jeszcze się dziwię, że nie ma takich informacji. Na razie mamy Radio Z, które jak zwykle ma szereg kreatywnych pomysłów. A na czym z reguły polegają pomysły Radia Z? Na to, żeby wprowadzić zmiany, a tym samym zwiększyć słuchalność?
1: Na zmianach w ramówce.
0: Na zamianach prowadzących.
1: I zamianach, dokładnie, dokładnie.
0: Względem poszczególnych pasm.
1: Tak, dokładnie.

0: Dokładnie o to mi chodziło, taki trochę skrót myślowy, ale rzeczywiście to jest główny pomysł.
1: Już jutro rusza ta ramówka, czyli w poniedziałek 30 sierpnia. No i co to będzie na antenie? Między innymi nowy duet w paśmie Uważam Z, zaraz powiem jaki, nowa formuła programów autorskich, nowe pasma i nowy weekendowy program o podróżach i kuchniach świata.
0: Wszystko nowe.
1: Wszystko nowe, a nawet gdy stoisz, to się poruszasz. Od poniedziałku do piątku, między 14 a 18, Uważam Z poprowadzi duet z niebanalnym poczuciem humoru Michał Korościel i Marcin Sońta. Wiecie, jak się śledzi Radio Z, to się już można pogubić, kto z kim co prowadził, kiedy, a kto jeszcze nie, więc oni chyba tam wszystkie kombinacje testują. Za sterami codziennego wieczornego pasma Siła Muzyki na wieczór, od 18 do 22 zasiądzie Mateusz Ptaszyński, po nim Hubert Radzikowski poprowadzi Siłę Muzyki nocą. W programie między 21 a 23 audycje autorskie, których pełne wersje będzie można usłyszeć w podcastach na playerradioz.pl i platformach streamingowych, a także zobaczyć na YouTubie Radia Z. I tak, w poniedziałki to jest kulturalny wieczór Eweliny Pacyny i Tomasza Kasprzyka, ale on jest taki kulturalny, wiecie, co-lturalny, on jest cool. We wtorki Z jak zdrowie Michała Figurskiego oraz w środę Z jak związki Beaty Tadli. No to są chyba te audycje, które były, nie mam tylko pewności, czy rzeczywiście one były w takim stopniu w internecie obecne, jak to teraz będzie, więc może rzeczywiście na tym polega rozbudowanie tej formuły. Nowym gospodarzem weekendowego Dzień Dobry Bardzo, od 6 do 10 emitowanego, będzie Michał Adamski. W niedzielę zaś nowość, cały ten świat Eweliny Pacyny, audycja kulinarno-podróżnicza z udziałem gości. W sobotę i niedzielę od 13 do 18 Marcin Wojciechowski zaprosi na Czas Wolny z Radiem Z, a w nim taśmy Wojciechowskiego, z której z kultowymi przebojami, filmowa zabawa ze słuchaczami Film się urwał, wywiady z gwiazdami oraz muzyczne historie słuchaczy i zapraszanych gości. Adriana Nowaka z kolei będzie można usłyszeć w weekendy od 18 do 23. W tym czasie będzie emitowana lista przebojów Radia Z, Z-Koncert i Z-Party w soboty oraz Z za kółkiem Joanny Ziętarskiej i Michała Adamiuka. Nie mam pytań Szymona Majewskiego, że Z-Gadżet, czyli godzina z nowinkami technologicznymi, e-grami i spotkania z ciekawymi postaciami, a także sportowy finał tygodnia przygotowywany z dziennikarzami sportowymi Radia Z. Te pozycje, no tak jak się pojawiały, tak będą się pojawiać w niedzielę. Na antenę wracają też dobrze znane słuchaczom programy i prowadzący niezmiennie gospodarzami codziennego pasma Dzień Dobry Bardzo. Od 5.30 do 10.00 będą Agnieszka Kołodziejska i Robert Karpowicz. No jak widać, ich nie trzeba tutaj ruszać i zamieniać na kogoś innego. Damian Michałowski poprowadzi Siłę Muzyki od 10 do 14. Nie zabraknie też Kamila Nocella. No ja nie będę komentować, może bo są różne gusta. Jakże będzie dalej wkręcać. Będą też piątkowe spotkania z filmem i Grażyną Torbicką, sobotnia audycja, to właśnie weekend Beaty Tadli, która w nowej odsłonie większą uwagę poświęci tematyce ekologicznej i działaniom na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także będą programy publicystyczne, oczywiście poranne i popołudniowy gość Radia Z, no i siódmy dzień tygodnia w Radiu Z, emitowany w niedzielę. No wszystko fajnie, wszystko się zgadza, będzie Marcin Wojciechowski w niedzielę, ale widać z tego, w weekendy znaczy, ale widać z tego, że zabrano mu program Z na punkcie muzyki, taki rzeczywiście
0: no właśnie, taki kultowy, fachowy,
1: gdzie mógł tą, no już no miał lat 11 zaledwie, więc to nie tak, że on tam był od zawsze, ale rzeczywiście już słuchacze się z nim oswoili, tam pan Marcin mógł dzielić się tą swoją wiedzą muzyczną, którą ma całkiem sporą, wygrzebywać jakieś ciekawostki, więc jak widać, to się nie sprawdza. Ludzie lubią to, co już znają, nie lubią za dużo gadania, lubią właśnie największe przeboje.
0: Ale no to jego wejścia, w tym Z na punkcie muzyki to też wcale nie były takie rozbudowane, nie wiadomo jak długie.
1: Nie, no to też nie było nie wiadomo co, oczywiście,
0: więc
1: ale...
0: Więc tam trochę rzeczywiście piosenek spoza tej głównej playlisty przemycał. Ja mam wrażenie, że w tych taśmach Wojciechowskiego teraz
1: właśnie,
0: będzie to robił.
1: To. Tak, możesz mieć rzeczywiście rację. Ale to nie jedyne informację o Radiu Z, ponieważ mamy tutaj na pokładzie osobę, no trudno powiedzieć, że nową, bo to jest powrót i to już któryś z kolei powrót, były plotki, że to będzie, o czym mówiłam, i teraz się potwierdza.
0: Zgadza się, bo Mariusz Gierszewski zostaje dziennikarzem śledczym Radia Z. Będzie odpowiedzialny za tworzenie ekskluzywnych treści informacyjnych, a do stacji wraca po ponad półtorarocznej przerwie. Do zespołu redakcyjnego dołączy 1 września. Poszerzone treści newsów przygotowywanych przez pana Mariusza będzie można przeczytać w portalu radioz.pl, czyli na antenie będą jakieś takie pewnie zajawki, jakieś najmocniejsze punkty tych jego informacji, natomiast całość, jeżeli ktoś będzie miał ochotę na więcej, będzie mógł sobie doczytać na stronie internetowej Radia Z. Mariusz Gierszewski był związany z Radiem Z w latach 2001-2013 i 2015-2020. Pracował jako reporter sejmowy, dziennikarz ekonomiczny i śledczy. No, czyli znowu będzie jako ten śledczy pracował. W 2012 roku był nominowany do nagrody Grand Press w kategorii dziennikarstwo śledcze. Swoją karierę dziennikarską zaczynał w Radiu SK. Pracował także w redakcjach Na Temat.pl, dziennikarstwo Gazety Prawnej, a ostatnio pracował w redakcji Wirtualnej Polski. Hehe, ciekawe, czy z Krzysztofem Suwartem. Hehe. Tak, na swoim koncie ma też artykuły pisane m.in. w Pulsie Biznesu i Newsweeku. Jest współzałożycielem zespołu Poparzeni Kawą 3, gdzie gra na gitarze basowej, i to już możemy teraz zdradzić, że zespołu Poparzeni Kawą 3 w takiej nieco mniej znanej piosence dziś posłuchamy, bo wszystkie znane to już graliśmy.
1: Tak, moje pytanie do Michała było, co byśmy już grali tych Poparzonych, bo przecież już nie wiadomo, było tego trochę, bo, no bo kilku znanych dziennikarzy tam działa, więc kiedy o nich mówimy, to mamy pretekst, żeby zagrać Poparzonych właśnie. Ale teraz zupełnie inne muzyczne klimaty, bo też wspominałam, że będzie informacja smutna. Informacja o śmierci. Nie żyje Jan Borkowski. Właściwie nazywał się Jan Narkiewicz Jotko. Już to imię i nazwisko jego rzeczywiste może coś mówić. Tak, Michał Narkiewicz Jotko, ten, który był dyrektorem Trójki, który został nim w zeszłym roku, ale już nie jest, to jest jego syn. Natomiast wracając do pana Jana, on był dziennikarzem muzycznym, wieloletnim pracownikiem Polskiego Radia, jednym z pomysłodawców festiwalu Jazz Jamboree. Umarł w wieku 86 lat. Od 1963 roku pracował w Polskim Radiu. W latach 1970-2014 był związany z Radiową Trójką. Był producentem nagrań i koncertów radiowych. W radiowej w latach 1963-70 prowadził audycję Radiowe Studio Piosenki wraz z Agnieszką Osiecką i Wojciechem Młynarskim. No to rzeczywiście no, z tego jest znany i pamiętany. W latach 1970-2002 prowadził w Trójce 3 kwadranse jazzu. Tak, to nie jest tak, że to tylko Jan Ptaszyn Wróblewski. Były wydania prowadzone przez pana Ptaszyna Wróblewskiego, ale pan Jan Borkowski też miał swoje. Od 1999 roku był kierownikiem redakcji muzycznej. Tak jak mówiłam, no, jego działalność ta jazzowa też jest tutaj istotna. Był współtwórcą i kierownikiem powstałego w 1957 roku w Warszawie klubu działającego dzisiaj jako klub Hybrydy. Tam w roku 1958 odbyła się pierwsza edycja jazzowego festiwalu Jazz Jamboree. Był także współzałożycielem i długoletnim przewodniczącym Fundacji Okularnicy opiekującej się dorobkiem Agnieszki Osieckiej. Tak więc no, postać na pewno zasłużona, którą warto było wspomnieć, bo dorobek zdecydowanie jest warty uwagi i godny zapamiętania. No zawsze tak głupio jakoś zmieniać temat, kiedy jesteśmy w takich smutnych okolicznościach, ale jakoś te informacje trzeba ułożyć. Skoro jesteśmy w Polskim Radiu, to przenosimy się do Trójki, no bo tam mamy nowy transfer do redakcji sportowej.
0: Tak, mamy nowy transfer do redakcji sportowej, który będzie miał miejsce z początkiem września. I to właśnie wtedy do redakcji sportowej programu Trzeciego Polskiego Radia dołączy dziennikarz sportowy Marcin Grzywacz. I dołączy on jako komentator współpracujący ze Sport Klubem i Eleven Sports. Zastanawiam się, co on tam będzie tak naprawdę robił. No być może będzie brał udział w jakichś audycjach sportowych, ale raczej nie wydaje mi się, żeby w Trójce były prowadzone jakieś relacje takie ze spotkań sportowych. Tam raczej serwisy informacyjne, no i audycja.
1: I trzecia strona medalu.
0: Trzecia strona medalu, dokładnie. I nic więcej tam nie ma o sporcie. No ale może teraz się to zmieni, skoro idzie nowe. I jak zapowiada sam pan Grzywacz, oprócz kontaktu ze słuchaczami na antenie, bardzo liczy także na media społecznościowe, dzięki którym słuchacze będą mogli współtworzyć prowadzone przez niego programy, a pan Marcin sam nazywa te programy projektem, że bardzo się cieszy z zaangażowania w ten projekt. Tak gdzieś tam pisał chyba na Twitterze, czy gdzieś się wypowiadał. Także no, życzymy powodzenia panu Marcinowi, zobaczymy, co z tego wyjdzie i jaki to będzie miało wpływ na wyniki słuchalności Trójki, które no, jak na razie to jakoś nie chcą pójść w górę. Z mediami pan Grzywacz związany jest od 1997 roku. Początkowo pracował w redakcji sportowej TVN, potem był związany m.in. z Wizją Sport jako reporter i współproducent programów z Super Expressem i Polsat News. Od 2006 roku współpracuje z telewizją Sport Club, w której to komentuje wydarzenia sportowe różnych dyscyplin, a od 2015 roku jest stałym współpracownikiem Eleven Sports, gdzie jest komentatorem przede wszystkim angielskich i francuskich rozgrywek piłkarskich, a także wyścigów samochodowych, w tym DTM. Takich wyścigów.
1: Nie wiem, co za wyścigi, jeszcze się nie przyuczyłam, mimo że jestem babą od sportu. Temat sportu będziemy kontynuować w kolejnym wejściu, więc już w ogóle się powinnam przyuczać, jak widać, bo jest tego u nas sporo. A teraz zapowiadana kompozycja Poparzonych Kawą 3.
0: Tak, będzie piosenka z angielskim tytułem, chociaż z tekstem niekoniecznie angielskim. Przed wami utwór Super Good.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Jakby to kiedyś powiedzieli w Radiu Z, 5 po 10, bo teraz to oni tak już różnie, niekoniecznie trzymają się tego 12-godzinowego zegara, aby tu nadal jesteśmy, ale...
1: Przy muzyce o sporcie.
0: Tak, przy muzyce o sporcie, ale już niedługo, bo to jest nasze ostatnie wejście, w którym także będziemy zajmować się między innymi radiem, ale najpierw kilka słów na temat telewizji będzie.
1: No bo będzie o sporcie.
0: Tak, będzie o sporcie, będzie o dwóch dziennikarzach sportowych, konkretnie o Łukaszu Wiśniowskim i Jakubie Polkowskim, którzy to dołączają do redakcji sportowej Kanal Plus. Będą komentować spotkania PKO Bank Polski Ekstra Klasy oraz lig zagranicznych. Pan Wiśniowski był w przeszłości dziennikarzem telewizji Orange Sport. Dużą popularność zapewniła mu współpraca z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, gdzie na kanale Łączy Nas Piłka przybliżał kibicom reprezentacji kulisy związane z meczami kadry. Od 2018 roku związany był z telewizją Eleven Sports, w której to komentował spotkania La Liga Santander. A dla Jakuba Polkowskiego transfer do Kanal Plus jest powrotem do redakcji po ponad 7 latach. Dziennikarz publikował swoje treści również w Football News, Weszło oraz Kopalni. Od 2013 roku, tak jak Łukasz Wiśniowski, związany był z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, w którym to opiekował się medialnie młodzieżowymi reprezentacjami Polski. Współpracował również z telewizją Polsat oraz portalem nuance.sport. Także takie transfery, jeżeli chodzi o Kanal Plus.
1: A jeżeli chodzi o internet, No to też mamy transfer. Chodzi o tę platformę, co to nie wiadomo, jak się ją wymawia. I nie, niestety nie przychodzę do was z trzecim wariantem wymowy tej nazwy, a więc Viaplay, Viaplay, no okej, niech będzie ten Viaplay, to ten drugi wariant. I Maciej Jermakow, który do 30 czerwca był związany z Eleven Sports, przechodzi właśnie do tejże platformy Viaplay. Jermakow jest dziennikarzem zajmującym się głównie tematyką sportów motorowych. W Eleven Sports widzowie mogli go oglądać w studiu przed treningami, kwalifikacjami i wyścigami Formuły 1, a także w magazynie poświęconym Formule 1. Dziennikarz był obecny także przy studiach do meczów piłkarskich oraz w magazynie Eleven Goal Live. W czerwcu zakończył współpracę z Eleven Sports i miał zadebiutować w Viaplay w ten weekend, ale z przyczyn niezależnych od nadawcy wyścig, który miał relacjonować, został pokazany bez polskiego komentarza, więc prawdopodobnie na jego debiut będziemy musieli jeszcze chwilę zaczekać. Tymczasem zostajemy w internecie i w sporcie. Przenosimy się do takiego miejsca w sieci, o którym jeszcze nie mówiliśmy z jakiegoś powodu, a ono jest głośno komentowane.
0: I nie tylko z tematów sportowych.
1: Tak, i nam się nawet zdarzyło, nam się zdarzyło oglądać jakieś treści, które tam były. No kanał sportowy, moi drodzy, no aż dziw bierze, że dopiero teraz o nim mówimy. Kanał sportowy, no właśnie, nie tylko tam jest o sporcie, bo Krzysztof Stanowski prowadzi wywiady na różne tematy i wywiady z osobami zaangażowanymi w życie polityczne. No to rzeczywiście były takie hitowe. W ostatnim czasie wywiad ze Sławomirem Mencenem i później z Jasiem Kapelą, to wam zdradzimy, że tak, słuchaliśmy, wysyłam Michałowi czasami takie rzeczy, bo poza tym, że się zajmujemy RTV, to czasami oglądamy również takie rzeczy, jak wywiad z Jasią Kapelą i Michałowi się bardzo podobała ta rozmowa, jak nam wszystkim, jeszcze rozmowa z Krzysztofem Gonciarzem była taka słynna, ale no tutaj będzie jednak dalej o sporcie, a poprowadzić to będzie wszystko osoba niekoniecznie kojarzona ze sportem, chociaż również, bowiem w piątek na YouTube'owym kanale sportowym, tak, bo jak ktoś nie wie, to wszystko to się dzieje na YouTubie, zadebiutował autorski program Małgorzaty Domagalik Niech Gadają, cykl wywiadów ze sportowcami i osobami interesującymi się sportem. Każdy odcinek programu Małgorzaty Domagalik będzie trwał około 90 minut. Przez pierwszą połowę pytania będzie zadawała dziennikarka, a przez drugą widzowie dzwoniący do studia. No tak, to jest też element stały dla kanału sportowego, że dzwonią widzowie, no bo raczej nie widzki, bo chyba mężczyźni są przeważającą grupą, jeżeli chodzi o tych, którzy obserwują ten kanał, no i zadają pytania i mówią jakieś swoje refleksje. Gościem w pierwszym odcinku była zawodniczka mieszanych sztuk walki Joanna Jędrzejczyk, a w trzecim będzie to poprzedni trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek. Pierwszy odcinek został wyemitowany właśnie w miniony piątek o godzinie 22. Kolejne będą pojawiać się co 2 tygodnie. I teraz jeszcze właśnie jest jeden dobry wątek, bowiem jesienią zeszłego roku Stanowski w kilku wideofelietonach wyśmiał książkę Małgorzaty Domagalik w grze o Jerzym Brzęczku właśnie, którego przypominam, że ona zaprosi do programu. Dziennikarka na krytyczne opinie odpowiedziała w innym programie kanału sportowego, no jak widać tam się pewnie pogodzili, a może wcale nie, może stwierdzili, no, no my się jakoś super nie lubimy, ale ma pani coś do powiedzenia, no to dam pani tę przestrzeń na prezentowanie pani wywiadów. Natomiast Małgorzata Domagalik z mediami jest związana od lat 90. Prowadziła programy telewizyjne, między innymi Męski Striptease, Tabu, Mieszane Uczucia, Gorączka, Ona i On, a od 2003 do 2017 roku, z krótką przerwą w roku 2005, była redaktor naczelną miesięcznika Pani. Natomiast kanał sportowy, bo może jeszcze nie wszyscy słyszeli, oglądali wspaniały wywiad Stanowskiego z Jasią Kapelą. Tak, ma poglądy lewicowe, nie identyfikuje się z Jasią Kapelą, dobrze, już mogę się już nie tłumaczyć. Kanał sportowy działa od wiosny zeszłego roku. Jego właścicielami i głównymi twórcami są Krzysztof Stanowski, Tomasz Smokowski, Michał Pol i Mateusz Borek. Obecnie ma 559 tysięcy subskrybentów.
0: Czyli aż, całkiem dużo. Nieźle. Nie, no, nam jeszcze trochę brakuje.
1: Tak, my rzeczywiście, nie, chyba jednak mówiliśmy o kanale sportowym w jakimś tam kontekście rzeczywiście sportu, jak tam były te afery, że dziennikarze Polsatu sportowi nie mogli łączyć pracy z kanałem sportowym.
0: Tam coś takiego rzeczywiście było.
1: w kontekście sportu, a nie w kontekście tam innych rzeczy, o które pan Stanowski mówi.
0: Ale chyba właśnie kanał sportowy tak w ogóle w przestrzeni internetu, niekoniecznie osób interesujących się sportem, zaistniał poprzez te wywiady, chociażby właśnie ze Sławomirem Mentzenem, czy z Jasiem Kapelą. Myślę, że szczególnie z Jasiem Kapelą.
1: Niestety,
0: to akurat smutne, że w takich okolicznościach. Natomiast ja na co chciałem zwrócić uwagę, to na to, że te materiały, które przygotowuje kanał sportowy, te wywiady, te audycje, czy jak chociażby właśnie teraz program pani Domagalik, to wcale nie są krótkie formy antenowe, to są długie rzeczy, po 90 minut, no to jest całkiem sporo i ludzie chcą to oglądać, czyli to nie jest tak, że na YouTubie to tam tylko jakieś krótkie filmiki po parę minut, bo później to już nikt nie ogląda. Nie, absolutnie, jak widać, można też publikować dłuższe treści i znajdą się odbiorcy.
1: Tak, no tych afer jeszcze było kilka, chociażby kwestia Mai Staśko, aktywistki takiej też bardziej lewicowej, której pan Stanowski bardzo nie chciał zaprosić do programu. Zaprosiła ją inna prowadząca na kanale sportowym, Iwona Niedźwiedź, ale to z kolei miał rzekomo zablokować pan Krzysztof Stanowski, no co nie wygląda na praktykę w porządku, bo dlaczego cenzuruje gości swoim prowadzącym? No ale on tłumaczy, że kim jest właściwie Maja Staśko. No a kim jest Jaś Kapela? Może chodzi o to, że Maja Staśko by się zaprezentowała dobrze jako ta mądra twarz lewicy, a Kapela zrobił z siebie głupka.
0: No powiedzmy sobie szczerze, no Jaś Kapela nie jest osobą, która dobrze kiedykolwiek będzie miała możliwość zaprezentować się w medium, w którym się mówi. Chociażby ze względu na to, że no mówi po prostu niewyraźnie. Jeżeli nie słuchaliście nigdy, jak mówi Jaś Kapela, to chociażby z tego powodu, tak, posłuchajcie sobie tego, bo naprawdę, no można mówić najmądrzejsze rzeczy, inna rzecz, że nie mówił, to już powiedzmy sobie szczerze.
1: No totalnie nie umiał obronić swoich swoich argumentów, a Stanowski jest w tym dobry, więc dokładnie. Niestety go tam przygniótł totalnie.
0: Dokładnie, ale to jest jedno, a druga rzecz, no to jest właśnie też jak się mówi, choćby Jaś Kapela stanął na głowie, przygotował się do tego nie wiadomo jak dobrze, to nie miał po prostu szans, no bo po prostu, powiedzmy to sobie szczerze, nie każdy powinien siadać za mikrofonem.
1: Tak, a Maja Staśko jest bardzo inteligentną kobietą i ja bym chciała poglądać, jak ona polemizuje nawet z tym Stanowskim, bo
0: dokładnie.
1: On umie dyskutować, a ona umiałaby mu odpowiedzieć.
0: Bo to by była rozmowa na równych prawach, tak, a nie w przypadku, kiedy zaprasza się kogoś właśnie, kto po prostu nie potrafi się wypowiedzieć, tak jak Jaś Kapela, który może niech sobie pisze te wiersze dalej swoje tam, albo publikuje w krytyce politycznej.
1: A Jaś Kapela, a w końcu będzie tam walczył na tym MMA?
0: Ja już nie wiem, to już chyba odwołali.
1: Jakimś prawicowym następnym gwiazdorem?
0: Tak, to już chyba odwołali za te porównania, które tam opublikował na Twitterze.
1: Coś tak,
0: zupełnie niepotrzebne. No to jest po prostu, no to jest Jaś Kapela, to jest...
1: No także tak. Wiecie jakie jest, wszyscy są fajni ogólnie. No to my zostajemy na YouTubie. Przenosimy się na kanał Onetu, no bo program Onet Rano to wszyscy znamy, a mamy kolejną formę. Onet Rano na weekend się ona nazywa. Mimo trwającej pandemii i restrykcji z nią związanych, nadal istnieją warunki do wyrwania się z domu. Onet Rano na weekend pokaże pełne spektrum możliwości zarówno dla poszukujących aktywnego relaksu, jak i ciszy. Program przedstawi nowe i oryginalne miejsca na turystycznej mapie Polski. Klimatyczne hotele, dworki, perły agroturystyki i nieodkryte zakątki kraju. Także dla szukających wypoczynku w stylu off the road. W pierwszym odcinku zaprezentowano pomysły na weekendową wyprawę po południowej Polsce. Przedstawiono ciekawe miejsca, do których szybko i sprawnie można dojechać autostradą A4. Premiera programu, który prowadzić będzie Iwona Kutyna, odbyła się 27 sierpnia o godzinie 10. Onet Rano na weekend, tak samo jak Zdrowie Rano i Onet Rano od Kuchni, będzie emitowany w wybrane piątki na stronie głównie onet.pl, profilach Onetu na Facebooku i YouTubie, a także na wideoonet.pl. Także w piątki, no i wbrew temu, co by się wydawało, że na weekend, to może w sobotę nam coś dadzą, nie, będą to dawać w piątki i to też nie zawsze, ale rzeczywiście premiera się odbyła, bo mam akurat zasubskrybowany kanał Onetu, Onetranu, więc widziałam, że ten materiał się rzeczywiście tam pojawił, ale nie miałam go okazji oglądać. A teraz co? Pozostajemy też w internecie, będzie o takim słynnym panu, prawda? Nawet tak. Niewidzianym.
0: O słynnym panu, słynnym z tego, że pracował i w TVP, i w TVN, i w Polsacie. Słynnym także z tego, że jeździł pod wpływem alkoholu. A nazywa się ten pan Kamil Durczok, który to postanowił ponownie podbić świat internetu. Za pomocą tym razem nie strony, tylko aplikacji mobilnej, która się nazywa Durczokracja. Jest już dostępna na iOS-ie i na Androidzie i w portalach medialnych jest informacja, że tam na razie nic nie ma.
1: Nie, prawda?
0: Nie, bo pan Kamil się obrusza na takie informacje, to my już od razu mówimy, że...
1: Dementujemy fake.
0: Tak, dementujemy. Jest tam osadzony jeden film, w którym pan Kamil mówi, że to nieprawda, że tu nic nie ma. I że tu już niedługo będzie, że tu już niedługo będzie. To w ogóle tak dla naszych niewidomych słuchaczy ważna informacja. Ja zainstalowałem sobie Durczokrację, zainstalowałem sobie tę aplikację. Powiem tak, ciężko mi na razie wypowiedzieć się na temat jej dostępności, gdyż jedynym elementem, który jest w tej aplikacji, jest odtwarzacz, osadzony odtwarzacz takiego serwisu, który się nazywa Vimeo. I ten odtwarzacz jest dostępny. Nie ma tam problemu. Można sobie to włączyć, jakieś tam opcje sobie wybrać. Można nawet skorzystać z AirPlay, czyli z tego takiego systemu, żeby tam sobie to przerzucić na jakieś głośniki inne, zewnętrzne i tak dalej. No to wszystko jest dostępne, da się do tego, jest możliwość dotarcia do tego. Zresztą z serwisu Vimeo korzystała Fundacja Katarynka swego czasu, publikując filmy z audiodeskrypcją, tak więc akurat ten portal jest dostępny dla użytkowników posługujących się programami odczytu ekranu, natomiast jak powszechnie wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach i zobaczymy, co to z tej Durczokracji będzie, kiedy pan Kamil będzie zapełniał treściami swoją aplikację. No i cóż, jak na razie, tak jak wspomniałem, tam jest jeden film. Ponoć był jakiś wcześniej, ale on już tam nie jest obecny. Jest schowany do archiwum i kto zainstalował aplikację na tyle wcześnie, żeby obejrzeć ten pierwszy film, no to to się załapał, a teraz to już nie ma.
1: Dobrze, że to zapowiada wszystko.
0: Tak, dokładnie. Jak mówi portalowi Wirtualne Media pan Kamil Durczok, ta aplikacja pozwoli na stosowanie wszystkich dostępnych już środków wyrazu, od tekstu, przez klasyczne wideo, aż po projekty specjalne. Tu pojawią się zarówno własne, autorskie formaty, jak i inne z użyciem najnowszych, fascynujących technologii. Podoba mi się ta zapowiedź. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Zwłaszcza, że pan Kamil mówi o tym, że w tym filmie, on tam mówi, że tu będzie się w tej aplikacji, będą awantury, będą kłótnie, ale na odpowiednich zasadach.
1: Ojej.
0: Że pan Durczok będzie też wychodził gdzieś tam do hejterów również i będzie im odpowiadał, będzie się z nimi komunikował, bo trollom nie, ale hejterom tak. Twórcą większości treści ma być sam pan Kamil Durczok, ale do współpracy ma zaprosić także nazwiska bardzo znane i mniej znane, ale zawsze mające osoby, te nazwiska posiadające własny i niezależny ogląd rzeczywistości. No to tyle dobrych informacji. Teraz taka mniej dobra informacja. Otóż dostęp do tych treści będzie płatny. No ciekawe, bo na razie nie ma informacji, kiedy pobiera się aplikację w sklepie App Store, że ona zawiera zakupy wewnątrz aplikacji. Być może to będzie tak zrobione i to już trochę tak średnio mi się podoba, że będzie tam trzeba zakładać jakieś konto, później podpinać może środek płatniczy do tego z zewnątrz, spoza App Store'a, nie na zasadzie zakupów wewnątrz aplikacji. Może tak być, a może później po prostu te opcje zakupów wewnątrz aplikacji zostaną dodane. Jeżeli chodzi o koszt, to ma on nie przekraczać kilku złotych miesięcznie. No i tak to właśnie będzie wyglądało. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Swoją drogą warto tu jeszcze wspomnieć, że aplikacja Durczokracja to nawiązuje do jednego tytułu z jednego z programów, które to pan Kamil Durczok prowadził na antenie telewizji Polsat News. Potem jeszcze była Brutalna Prawda, a potem był serwis Silesion.pl i to miał być w ogóle taki hit. Ale z tego hitu to już wiele nie zostało. Teraz tam pod tym adresem jest jakaś strona internetowa, bo Silesion miał informować o tym, co się na Śląsku dzieje. Natomiast teraz to tam jest wszystko i nic. Jakieś takie treści informacyjne niby to. Od sasa do lasa. A tam miały być też wykorzystywane nowoczesne technologie. Drony miały być w użyciu, miały robić relacje. No, firma, która tworzy te aplikacje, Durczokracja, to ponoć ma za sobą współpracę z dosyć ważnymi graczami na rynku, bo między innymi z Coca-Colą współpracowali i oni się ponoć specjalizują w różnych takich nowych technologiach, jak jakaś wirtualna rzeczywistość, aczkolwiek... Prawda brutalna jest taka, i to znając gdzieś tam troszeczkę ten rynek programistów i twórców aplikacji, to ja wiem jedno, że na początku, kiedy zabiera się do współpracy z jakąś tam firmą, która tworzy taką aplikację, oni są w stanie obiecać bardzo wiele. Natomiast później, jak przychodzi do realizacji takiej aplikacji, jak przychodzi do konkretów, to się nagle okazuje, że się tego nie da, albo tego też się nie da, a jeżeli by się dało, to trzeba wyłożyć bardzo duże pieniądze. No i pytanie, czy pan Durczok jest na to wszystko przygotowany i czy on rzeczywiście wie, co robi. Oby tak i obyśmy w tej Durczokracji rzeczywiście mieli co oglądać, czego słuchać i co czytać.
1: A teraz kolejna informacja twoja, bo jeszcze nam dwie twoje zostały, takie lokalne właśnie. Teraz będzie o pewnym multiplexie telewizyjnym, tak? O ile się
0: tak,
1: nie mylę.
0: Tak jest.
1: I to nie jest przypadek, że Michał tę informację prezentuje. Już wam to, już jemu to w notatkę zanotowałam, że to musi być jego wieść, którą wam przekaże. Za chwilę się dowiecie dlaczego.
0: Proszę bardzo. Otóż mieszkańcy z zachodniej części Dolnego Śląska ponownie mogą odbierać lokalny MUX L1. Tym razem za jego emisję odpowiada, a właściwie nie odpowiada już telewizja Łużyce, a posiadająca trzy inne multipleksy na terenie Polski grupa MWE. Sygnał jest nadawany od 15 sierpnia, to było w niedzielę, przed południem zostało to uruchomione. I jest on nadawany na kanale 38 z Nowej Wieży na Łysej Górze koło Dziwiszowa. No i już wszystko jasne.
1: Dobra,
0: czemu.
1: Czy ty wiedziałeś, że istnieje taka
0: nie.
1: lokalizacja? Także już teraz jak byś szukał jakiegoś pomysłu na wycieczkę wakacyjną, no to chyba
0: do
1: właśnie
0: Dziwiszowa,
1: do Dziwiszowa.
0: Tak, obok Łysej Góry. No to może tak być rzeczywiście interesujące. Na początku to tam jakiś jeden kanał był, czy jakaś nawet plansza taka testowa, ale to wszystko trwało kilka dni i po jakimś czasie już ten multiplex zapełnił się konkretnymi kanałami telewizyjnymi, a są to Echo 24 HD, Stars TV, Power TV, TV Dami Bolesławiec.
1: Wiedziałam, że taka istnieje.
0: No, widzisz. Top Kids Junior, Filmax, Super TV, Nuta TV i Home TV. Także
1: wspaniały skład.
0: Jest co oglądać.
1: Jedź do Dziwiszowa, żeby oglądać. I kolejna informacja ostatnia już, no też związana z Michałem w jakiś sposób. Z jego pochodzeniem konkretnie.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Co prawda ja, żeby odebrać tę stację, to musiałbym dokonać tu zabawy jakiejś z anteną, a przynajmniej jakiś czas temu musiałem, bo tam chyba ostatnio to nadajniki DAB Plus trochę moc podniosły, więc może byłoby lepiej, chociaż no też wątpię, żeby się udało, ale może kiedyś się zaopatrzę w końcu w jakiś odbiornik radia cyfrowego i to sprawdzę, jak to wygląda teraz. Kiedyś było słabo, teraz może być lepiej, ale przechodząc do rzeczy. Radio WIM to nazwa strumienia, który we wtorek, 17 sierpnia, w godzinach popołudniowych dołączył do multiplexu DAB Plus polskiego radia nadawanego z masztu na olsztyńskim Pieczewie. Aktualnie po wybraniu z listy programów tej pozycji można usłyszeć Radio Olsztyn. O tym informuje nas serwis radiopolska.pl.
1: Ale może ci już coś zdążyło zmienić, tylko
0: tak,
1: my nie
0: tak,
1: wiemy
0: no tylko my tego nie wiemy.
1: Natomiast... Dawajcie znać, jeżeli tam coś odbieracie, jesteście tam i wiecie, czy coś się zmieniło, czy dalej jest Radio Olsztyn.
0: Dokładnie, ale ma być docelowo tu inny program i jest on zapisany w karcie powinności Polskiego Radia Olsztyn. Otóż Radio Warmii i Mazur ma mieć charakter wyspecjalizowany, kulturalno-edukacyjny. Jego celem ma być integracja mieszkańców subregionów województwa warmińsko-mazurskiego, czyli Warmii, Mazur i Powiśla. Nowe radio ma promować twórczość artystyczną, literacką i naukową związaną z regionem oraz nadawać audycje poradnikowe. Według zapowiedzi w programie oprócz audycji kulturalnych i edukacyjnych znajdzie się także miejsce na rozrywkę, publicystykę i docelowo również informacje. Start tego radia zaplanowano na rok 2021. No i cóż, no wystartowali, tylko na razie jeszcze tak niespiesznie, ale miejmy nadzieję, że to się wkrótce zmieni i że Radio Olsztyn dołączy do tych stacji, które oferują programy w DAB+, jakieś takie wyspecjalizowane, poświęcone regionom. Zobaczymy, cóż tam ciekawego zaoferują. Trzeba będzie swoją drogą zobaczyć, bo może już to gdzieś też będzie w internecie dostępne, jakiś przekaz i może będzie można sobie tego posłuchać.
1: No i ciekawe, jak wypełnią te powinności zadeklarowane, jak będzie z tą ofertą kulturalną, czy rzeczywiście są w stanie dużo tych treści produkować, czy tam będzie powtórką poganiać, ale na pewno będziemy to śledzić, obserwować, to nie jest tak, że się nastawiamy negatywnie, nie, po prostu wiemy, że możliwości nadawcy regionalnego są ograniczone, że to jednak wymaga pewnie stworzenia jakiejś od nowej redakcji, bo na co dzień chyba tam nie ma tych audycji aż tylu, no ale zdeklarowali, no to teraz sobie trzeba radzić jakoś.
0: Zapewne można zatrudnić jakichś nowych dziennikarzy albo po prostu zintensyfikować działania obecnych, no i zobaczymy, co z tego będzie. Trzymamy kciuki, bo to zawsze fajnie, jak jakieś nowe radio pojawia się na skali. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym, tak, 127. wydaniu programu RTV.
1: Tak, spotkamy się z wami w przyszłym tygodniu. Zobaczymy jeszcze, co dokładnie wam będziemy mieli do powiedzenia, ale będziemy na pewno opowiadać o tym, co telewizyjne stacje szykują w dalszej kolejności, bo ogólnie już chyba wszyscy mieli konferencje ramówkowe. Prezes Jacek miał w tym tygodniu, TVN też, Polsat chyba jakoś właśnie w weekend, nawet była relacja, zdaje się, ale nie, już nie daliśmy wam rady o tym powiedzieć, bo to było, zdaje się, że tuż przed naszym niedzielnym programem, więc na pewno będzie o tym, co w telewizyjnej jedynce, a tam będzie nowy serial o strażakach, o tym, co w telewizyjnej dwójce, a tam będą tańczyć, o tym, co w Polsacie, a tam będą gotować, o tym, co w TVN, a tam ten serial, na który już mówiłam, że się cieszę, bo tam będzie pamiętnik prababki, będzie o tym, co dalej z panem Janem Pospieszalskim, prawda? I co
0: tak
1: tam
0: jest.
1: TVP Info kombinuje, on właśnie w TVP HD, tak, oni też tam naprawdę szykują nowości, a co jeszcze, no to będziemy przez tydzień śledzić, informacje zbierać, i tak, żeby je wam przedstawić.
0: Tak jest. I to będzie się działo w 128. odcinku programu RTV. Na dziś z naszej strony to już wszystko. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz, który nie chciał zagrać chłopa z Mazur, bo stwierdził, że ma lepszy pomysł.
0: Stwierdziłem, że to jest już tak ograne, a poza tym, no co tam jest oprócz stwierdzenia chłop z Mazur w refrenie związanego z Mazurami. No właśnie, a znalazłem...
1: Ale jest jeszcze ten utwór, jakiś coś tam, Warmio moja miła, to jeszcze coś takiego na przyszłość się
0: a znalazłem...
1: Estrada to jest jakiś hymn chyba w Olsztynie, to grają.
0: A znalazłem inną piosenkę, myślę, że się ucieszysz, bo to jest takie nagranie w stylu szanty, a szanty, jak wiemy...
1: Dlaczego ten program się musi tak zaczynać i kończyć? A szanty, wszystko w środku jest spoko.
0: A szanty, jak wiemy, to takie country, tylko że o morzu, czy tam o jeziorze, a tu będzie o lesie i o komarach, co tną.
1: Boże, to już czas, żeby stąd uciekać. Dwa wydania prawie 3-godzinne. Jeszcze taka ilość country i szant, to jest dla mnie za dużo. Muszę odpocząć, zbierać siły na kolejny odcinek.
0: No to zbieraj, ja się też zbieram, a was zostawiam z piosenką Lucjusza Michała Kowalczyka i zespołu Spinakery, zatytułowaną Na Mazury. No to do usłyszenia.
2: Na każdą pogodę piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio DHT.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Mateusz Duc. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować aplikację Eleven Sport dla systemu iOS. Jest to aplikacja, która pozwala na oglądanie transmisji sportowych realizowanych przez właśnie stację telewizyjną Eleven Sport. Aplikacja jest dostępna na platformę iOS, Android i tvOS. Koszt usługi miesięczny, jako dostępu do usługi, to jest 18 zł. Więc no, zaczynajmy.
6: Eleven Sports. In progress. Najnowsze filmy. Pango 1 of 5. Przycisk. Pango. Najnowsze filmy. Wolfsburg wywalczył. 0.5:30.051.
5: I jak wejdziemy do aplikacji i zaczniemy się po niej poruszać, to automatycznie przeniesie nas na stronę główną.
6: Zaznaczone. Oferta. Karta. 1 z 4.
5: Która tak naprawdę jest nazwana oferta. I trzeba sobie znaleźć, eksplorując ekran palcem, zjechać na dół ekranu i żeby usłyszeć jakąś tam informację z i karta, która jest tam stuś. Pierwsza karta to jest oferta i tutaj pojawiają się z reguły jakieś tam informacje. Średnio istotne z reguły. Więc najlepiej od razu sobie przejść na kartę drugą.
6: Na żywo. Karta. 2 z 4.
5: Po wejściu do aplikacji.
6: Zaznaczone. Eleven Sports 1. Eleven Sports 2. Eleven Sports 3. Zaznaczone. Eleven Sports 1.
5: I w momencie, gdy przejdziemy na maksa w lewo, to będziemy słyszeć Eleven Sport 1.
6: Zaznaczone. Eleven Sports 1.
5: Jest to jeden z czterech kanałów oferowany przez Eleven Sport.
6: Eleven Sports 1. Wetchli do play.
5: I dzięki tutaj mamy opcję odpalenia transmisji na żywo. Właśnie kanału Eleven Sport.
6: Arrow left. Arrow right. Gdyń. Teraz. Bayern Monachium. SC. Freiburg.
5: Idąc w prawo, dostajemy informację, co jest aktualnie transmitowane, co będzie za czas jakiś transmitowane, ale zanim zaczniemy w ogóle oglądanie czegokolwiek, należy się zalogować. Czyli musimy znowu zjechać palcem na dół ekranu.
6: 7, herta, wideo, zaznaczone, na żywo, karta, 2, wideo, karta, 3, 4, ustawienia,
5: i znaleźć pozycję 4, ustawienia.
6: Ustawienia, nagłówek. Ustawienia, nagłówek.
5: Idąc w lewo, słyszymy nagłówek ustawienia.
6: Profil.
5: Zaloguj. Idę w prawo. Zaloguj. Przywróć jako przywróć zakup swój.
6: RTS. Klak. Zasady korzystania z serwisu.
5: I różne tam pomocnicze rzeczy. Pozycja przywróć pozwala na przywrócenie naszego zakupu, czy po prostu wznowienie tak naprawdę subskrypcji, gdybyśmy ją anulowali.
6: Klak. Element. Przywróć. Zaloguj. Przycisk.
5: Ja się teraz zaloguję na swoje konto.
6: Zaloguj. Przycisk. Play as a signal in 11 RTS.
5: Idziemy w prawo sobie gestem, aż usłyszymy właśnie
6: Play as a signal in 11 RTS sound. Email. Pole tekstowe.
5: Aż usłyszymy właśnie pozycję e-mail. Ponad 10 klawisza return na klawiaturze wirtualnej czy do iPhone'a przeniesie nas do pola hasła.
6: Return. E-mail Mateusz Duc mail.mail.com. Wykup dostęp. Wyloguj. Eleven Explorer. Wykup dostęp. Ma abonament.
5: I właśnie tutaj słyszymy, że ma abonament.
6: Ustawienie na żywo.
5: Karta. Więc możemy przejść z powrotem do karty na żywo.
6: 14:30. Turniejsze.
7: Postraci Thiago. Pierwszy jego błąd poważny w tym meczu, ale naprawił go.
6: What chwilę to play. Arroz left. What chwilę to play. Teraz ogląd. What chwilę to play. What chwilę to play.
5: I właśnie po przejściu na kartę na żywo automatycznie nam uruchamia odtwarzanie ostatnio wybranego kanału.
6: Teraz, what hit, 0, NL Video Play, 26, Z, przycisk, IRB, NL Video Play, R of Left, R of Right, Today, teraz, Bayern, 1, Atalanta, Juventus.
5: No i właśnie mamy te informacje, że mamy mecz.
6: Teraz oglądasz, 11, teraz oglądasz, 11 Sports 1.
5: Gdy stukniemy w ten element, gdzie słyszymy, teraz oglądasz.
6: What hit, to play, przycisk, zaznaczone, 11 Sports 1.
5: Wyskoczy nam listę kanałów.
6: Eleven Sports 2.
5: No i można na przykład się przełączyć na Eleven Sports 2.
6: What hit to play? NL Video Play. What hit to play? Przycisk. What hit to play?
5: Znajdujemy przycisk Watch Live to Play.
6: 0, 30. What hit to play? Przycisk. 0, teraz ogląd. What hit to play? What hit to 0, 30.
5: I kolejne jedno dwukrotne stuknięcie. Pauzuje odtwarzanie.
6: Zaznacz. 0, what? Arrozlit. 8. Gdzieś zaznaczone. Wideo. Karta.
5: 6. Jak Państwo zapewne zauważyli, jest jeszcze karta. Karta wideo, która pozwala nam na oglądanie powtórek z jakichś wydarzeń. Więc zaznaczone. Przejdźmy.
6: Zaznaczone na żywo. Karta. Oferta. 0, 5, 4, 0, 0, Bayer, 6, 0, pożegna, 1, 0, Jan, 0, 5, 0, Bayer, 0, Wolfsburg wywalczył 3. 12:05 ukośnik najnowsze. Wolfsburg wywalczył utrzymanie. 05 ukośnik 30 ukośnik 8.
5: Tu mamy właśnie listę materiałów, które możemy sobie obejrzeć. To są materiały już jako powtórki. Dodam jeszcze, że w aplikacji można też założyć konto. Jest to bardzo proste. Ja akurat już posiadam konto, więc pokazanie wygląda obsługa samej aplikacji, ale kilka słów o rejestracji. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji mamy opcję albo zalogowania się, albo właśnie z rejestracji z wykupieniem subskrypcji i tam po prostu podajemy swój e-mail, tworzymy hasło i to wszystko, jeżeli chodzi o samo konto, plus pytanie, czy chcemy wykupić subskrypcję, jeżeli tak, no to wykupujemy, ona potem może być w ramach tych subskrypcji iTunesowych dodana i opłacana właśnie w ten sposób. No i to tyle. Dziękuję za uwagę.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W kalendarzu środa to 15 dzień lutego 2023 roku, a my rozpoczynamy kolejny Tyflo Przegląd, już oznaczony numerkiem 172. Dziś skład nieliczny, chyba wszyscy po wczorajszych walentynkach tak świętowali, że po prostu ich tu z nami nie ma, ale żelazny, mocny skład w postaci Pawła Masarczyka i mojej skromnej osoby.
8: Witajcie.
0: Jest, jesteśmy tak, z
8: mało
0: wami.
8: Mało nas, ale damy radę.
0: Mało nas, ale damy rady. Damy radę. Witamy bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał Dziwisz. Pawła już też usłyszeliście. No i cóż, będziemy z wami przez najbliższe minuty. Co prawda będziemy z wami nie we wszystkich miejscach, bo na Facebooku z wami nie będziemy. Facebook nam zastrajkował, ale jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na antenie Tyfloradia, także w tych miejscach możecie nas słuchać. Możecie do nas też pisać na kontakty tyflopodcast.net, możecie pisać na YouTubie, możecie dzwonić na tyflopodcast.net/zoom. W sprawach różnych możecie na przykład właśnie dzielić się z nami różnymi ciekawymi informacjami, które wy zebraliście, a nam na przykład umknęły. Ale właśnie, tak a propos informacji, to teraz kilka słów o tym, o czym dziś w programie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Kilka kwestii w uzupełnieniu do tematu transkrypcji. Twitter jeszcze działa, ale Mastodon ma się świetnie. Ukazała się pierwsza beta NVDA 2023.1. Cadence, nadchodzi ciekawy monitor brajlowski. Aktualizacja oprogramowania BrailleSense 6 i 6 mini. Przebudowa Thunderbirda trwa w najlepsze. Wiemy też więcej o dostępności. Nowości w grach. Chat GPT o czytnikach ekranu wprawdzie coś wie, ale jest to wiedza niekompletna. Analiza formatowania dokumentów w formie dodatku dla NVDA. Mapy Google to przydatne narzędzie dla instruktorów orientacji w przestrzeni. Aplikacja pomoże w poruszaniu się po warszawskim metrze. Gdzie znajduje się najcichsze miejsce na świecie i ile można w nim wytrzymać? Nowości w WhatsAppie. Peel FM, automat perkusyjny w przeglądarce. Winget UI, program do pobierania programów. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Zaczynamy i oczywiście czekamy tradycyjnie na kontakt od was, jeżeli chcecie coś dodać do tego, o czym będziemy tu rozmawiać. A zaczynamy jeszcze od różnych takich informacji uzupełniających nasze poprzednie z wami spotkania. Na dobry początek, Pawle, coś o transkrypcji, prawda?
8: Tak, i tutaj informacje w odniesieniu do tego, o czym mówiliśmy ostatnio i za sprawą naszego słuchacza Wojtka. Wojtku, dziękujemy ci bardzo za przekazanie tych informacji. Po pierwsze, Wojtek miał okazję przetestować narzędzie Mac Whisper, czyli dla przypomnienia, no zresztą chociaż nazwa już wiele mówi, narzędzie, interfejs graficzny do Whispera, czyli mechanizmu tego, którego między innymi używamy my w Tyflo Podcaście do transkrypcji podcastów na tekst, z mowy na tekst, na Maca. No i to narzędzie na tym Macu działa, jest jak najbardziej dostępne z voice-overem. Wszystkie elementy dostępne są, podpisane są. Jedyna, powiedzmy, trudność, na którą Wojtek zwrócił uwagę, to fakt, że żeby przerzucić plik, który chcemy przetranskrybować do tego narzędzia, musimy użyć mechanizmu przeciągnij i upuść, do którego jest skrót w voiceoverze, no ale można by liczyć na to, że będzie też dostępne otwieranie pliku, takie tradycyjne, że...
0: Tak, a to przeciąganie, no to bywa problematyczne od czasu do czasu. Zwłaszcza, że tam, no jeżeli chodzi o te przeciąganie, to można użyć kilku metod, że tam przeciągnij za kursorem, przeciągnij przed kursorem, a właściwie upuść, czy w miejscu kursora, no ileś jest tych skrótów i to może być mylące, powiem szczerze, takie przeciąganie.
8: Tak, ale najważniejsze, że cokolwiek jest, bo na Windowsie, no NVDA ma co prawda do tego wtyczkę, ale no, nie wszyscy o tym wiedzą, to po pierwsze, po drugie, trzeba nauczyć się jej obsługiwać i no jakoś tak Mac zdaje się mieć to bardziej intuicyjne. No ale z tego, co Wojtek opowiadał, działa to jak należy, oczywiście no, nie jest to jakiś demon prędkości, mimo że tam Mac z procesorem M2 u Wojtka na wyposażeniu, natomiast no, Wojtek jest zadowolony i spełnia to zadanie, więc...
0: Zdaje się, że to jest dwukrotna prędkość, tak? Rozpoznawanie.
8: Możliwe, tak, możliwe. No więc jakby ktoś szukał, to na Macu można. Można, jeżeli nie chcecie się bawić w wpisywanie komend, jakieś tam wybieranie skomplikowanych ustawień, to jest już interfejs graficzny. Do interfejsów graficznych dla narzędzi, które tradycyjnie obsługuje się z wiersza poleceń, jeszcze dziś wrócimy, ale to jeszcze długa, długa droga. Zanim to, też a propos transkrypcji, to też właśnie dzięki Wojtkowi wiemy już, jak działa transkrypcja nagrań w Wordzie. bo mówiliśmy tydzień temu o tym, że insiderzy, czyli testerzy takich nowo udostępnionych funkcji, które jeszcze nie są tak szeroko i publicznie dostępne w Office 365, otrzymali możliwość transkrypcji całych nagrań w Wordzie. No i Wojtek również taką opcję przetestował. No i tutaj spekulowaliśmy, czy to aby nie Whisper nie jest odpowiedzialny, jako że Microsoft i OpenAI po tej linii czatu GPT bardzo się lubią, no to spekulacje nasze były takie, że może Whisper zagościł w Wordzie, no to byłoby coś, ale nie. Tutaj Wojtek nie zostawia żadnych złudzeń. Te nagrania ewidentnie są gorszej jakości, znaczy te rozpoznane teksty. Jedyne, co można powiedzieć, że fajnie działa mechanizm przyporządkowania tekstów do osób je mówiących, więc jeżeli już raz aplikacja rozpoznała głos, to przypisuje jakiś tam numer, speaker 1, speaker 2 po angielsku. W pierwszych wersjach tej implementacji tłumaczenie było głośnik 1, głośnik 2, więc typowo maszynowe. Natomiast teraz już jest prelegent 1, prelegent 2, no i można wpisać też własne imiona i nazwiska dla tych prelegentów już rozpoznanych. No i szybkość oczywiście Wojtek podkreśla, czyli takie 1,5-godzinne nagranie zrobiło się w jakieś 4 minuty, no ale wiadomo, tu nie o prędkość, a o dokładność chodzi i tu Word bynajmniej nie umywa się do tego, co oferuje nam o wiele potężniejsze i bardziej wymagające zasobów narzędzie, czyli Whisper.

0: Ja też spędziła sens powiek, bo bez przesady, ale jednak trochę mi dała w kość. Chodzi o pewien błąd systemowy, który się pojawia w Windowsie 10, na który chciałbym drugi raz zwrócić uwagę. Wyglądało to mniej więcej tak. Kilka dni temu chciałem sobie odpalić GoldWave'a i zrobiłem to. Otwieram Twix, na którym chciałem popracować, bo chciałem go rozciąć na więcej części. Na GoldWave'ie mi się fajnie, sprawnie to robi. Po otwarciu pliku GoldWave milczał. Po wciśnięciu spacją się, co się dzieje. Wyinstalowałem go, zainstalowałem jeszcze raz, zrobiłem kilka różnych rzeczy. GoldWave milczy. Okazało się, że jest to problem, który pojawił mi się już 2 miesiące temu, albo troszkę wcześniej, związany z Windowsem 10. To znaczy, nie potrafię tego logicznie wytłumaczyć. Na wstępie zaznaczę, że mam tylko 2 dodatki do NVDA zainstalowane na komputerze. To jest dodatek RH Voice'a i to jest dodatek do aplikacji szefowej. Nie mam żadnych dodatkowych dodatków do NVDA zainstalowanych. Problem polega na tym, że po włączeniu komputera, to 7-8 włączeń komputera, system mi wycisza do zera losową aplikację. I to się też dzieje, kiedy na przykład zamknę klawę komputera i będzie uśpiony i wybudam go z uśpienia. Kiedyś mi wyciszył NVDA, kiedyś mi wyciszył Winampa, teraz mi wyciszył GoldWave'a i po prostu nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Może ktoś z was ma jakiś pomysł albo wie, co z tym zrobić, bo ten GoldWave to już... Ja już myślałem, że to był jakiś błąd, że on po aktualizacji zniknął, no i tak było przez kilka ładnych tygodni, ale to się też pojawiło kilka dni temu znowu, więc ja nie wiem, nie mam pojęcia, o co tu może chodzić. I nie znalazłem też na żadnych forach, nie mówię tylko o specjalistycznych tutaj tyfloforach. Ja szukałem też takich ogólnodostępnych stronach i nie potrafię zrozumieć, czy to też nie może być wirus. No ja nie wiem, co to jest po prostu. Może ktoś z was ma jakiś pomysł?
1: Ja powiem szczerze, że nie mam pomysłu, co to może być. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, bo jest to zachowanie naprawdę ze wszechmiar dziwne i bardzo nietypowe. Ja jedyne, co mi przychodzi do głowy, to może jakieś oprogramowanie, które zainstalowane jest z jakimś twoim dodatkowym sprzętem, który masz podpięty i które uruchamia się przy starcie systemu, może coś wycisza. Może jakiś komunikator, który uruchamia się razem z systemem, gdzieś tam w coś ingeruje. Powiem szczerze, ale to jest takie zgadywanie, bo no ja z takim problemem nie spotkałem się nigdy. Raz spotkałem się z dziwną sytuacją, że po prostu po uruchomieniu Reapera wyciszył mi się dźwięk z jakiegoś powodu i to było naprawdę dosyć ciekawe, bo próbuję czegoś posłuchać na Reaperze i też zajęło mi naprawdę sporo czasu, żeby ogarnąć, co tu się właściwie dzieje. Przecież Reaper działa, urządzenie dźwiękowe jest wybrane odpowiednie, a nagle patrzę, a w mikserze głośności właśnie Reaper jest wyciszony. Ale to zdarzyło mi się tylko raz i to już dawno, dawno temu i podobna sytuacja nie powtórzyła się więcej. Więc dziwne.
0: Problem w tym, Michale, że żaden komunikator na stałe... Znaczy ja to wyłączałem, Skype, bo ja mam Skype akurat na komputerze. Wyłączyłem auto uruchamianie Dropboxa i Google Drive'a i OneDrive'a. No, co do odtwarzaczy. Blindtree nie ma swojego oprogramowania. Sansa, z której korzystam, też nie ma swojego oprogramowania, bo a nawet jeżeli jakieś tam są, ja i tak przez USB przesyłam pliki jako do folderów, no nie mam pojęcia. No, taki fajny system. Jestem naprawdę zadowolonym użytkownikiem. Tak jak kocham klawiaturę fizyczną, T9 tak samo jestem przekonany do dziesiątki. I od kilku lat, kiedy wiele osób mnie przekonywało, że 7 to jest super, na dziesiątkę będę narzekał, to ja nie narzekałem na 10 nigdy. A teraz mi się taki hot kick strat i nie wiem, co to może co to może być?
1: Jedyne, co ja bym jeszcze, Darku, sprawdził, to może listę uruchamianych programów ze startem systemu. Gdzieś tam na przykład w narzędziu MS Config albo w podobnych miejscach. Bo wiesz, być może gdzieś coś się jeszcze uruchamia w tle i tak przy okazji i w jakiś sposób to ingeruje.

0: Oczywiście ja też cię nie zachęcam do wyłączania wszystkiego jak leci, bo to też nie o to chodzi i czasem można z tym sobie też trochę problemów narobić, jak za dużo się wyłączy, żeby tam ewentualnie posprawdzać, co robi jaka aplikacja, która jeszcze gdzieś tam ze startem systemu się ładuje i czy można by było ją wyłączyć. Większość zazwyczaj bezpiecznie można, no bo to jest taki jedyny trop, który gdzieś mam, że po prostu coś gdzieś w tle działa i coś robi. I być może to rzeczywiście, to nie jest wirus. Zapytam, jakiego antywirusa używasz?
1: Ja mam tego systemowego, Defendera.
0: No to ostatnio Patryk bodajże dzwonił do nas i narzekał trochę na jego skuteczność, więc może faktycznie jakimś...
1: Ja powiem tak, wiesz, wszystko fajnie. Ja miałem chyba, już nie pamiętam jakiego antywirusa i on mi wywalił Syntoka, pamiętam, w kosmos. A dla mnie komputer bez Syntoka to jest tak samo funkcjonalny jak telefon dotykowy z Androidem. Mówię ze swojej perspektywy, więc po prostu ja tak samo nie mogę żyć bez Syntoka jak bez klawiatury fizycznej, więc boję się po prostu, że ten Syntok mi drugi raz wyleci i po prostu korzystałem z tego, tego Defendera. No ale to taka informacja, prawda, już takie...
0: Ja bym, Darku, mimo wszystko przejrzał po prostu listę tych programów ładowanych na starcie. Mhm. Bo tam coś może być, tam ja doszukiwałbym się problemów. No to jest taka, wiesz, diagnostyka połączona z wróżbiarstwem, bo ciężko powiedzieć, bo...
1: Wiem.
0: Bo ja takich problemów nie miałem, no.
2: Wyciszenie dźwięku względem syntezy, czyli audio ducking w NVDA-u nie masz włączonego, prawda? To jest insert chyba shift D? Tak.
1: Nie powinienem mieć, nie, raczej nie.
2: A tak, bo ty syntoka używasz, no to tak jak ja, czyli tak. Nie będzie ci to działać, no okej.
1: Okay. Tak, ja korzystam z syntoka i dopóki mogę, to... Nie zamienię go na nic innego.
2: Nie, no zgadzam się.
1: Po prostu ten głos jest. I podoba mi się to, że on nie zagęszcza niczego i no, zawsze w 100% czyta tak, jak się pisze po angielsku. I to mi się bardzo przydaje, jak czytam angielskie teksty i to nic mi nie zastąpi po prostu tego syntoka.
2: No
1: tego
2: mam podobne zdanie na ten temat, tak.
1: O, no to super, tak, ciekawe.
2: Też jestem zadowolonym użytkownikiem tej syntezy.
1: No dobra, no dzięki za próbę pomocy i do jutra, bo jutro się już słyszymy. Ja będę z Michałem prowadził audycję, Michał będzie opowiadał o kapsysie, więc już niebawem się także usłyszymy. No dzięki za informację.
0: Dzięki Darku za telefon, miejmy nadzieję, że przed jutrzejszą audycją komputer ci nie zamilknie.
2: Oby.
1: Nie, on mnie zamilknie. Aha. Ja po prostu najwyżej sobie włączę narratora i podgłośnie wkłada, ale nie, zamilknie na pewno.
0: No to super. To dobrze, że ten narrator widzisz jednak jest. I dobrze, że to jedną aplikację wycisza, a nie na przykład kilka. To już w ogóle
1: nie, no kiedyś mi Lampa kilka razy wyciszył, ale nie, NVDA tylko raz. To tak, jedna aplikacja i też przy wybudzeniu to tam.
0: Darku, zapytam jeszcze, ty używasz Winampa, a z jakiego korzystasz, z jakiej wtyczki wyjścia korzystasz? DirectZone, tak?
1: Tak.
0: Okej, okay, no to nie było tematu,
1: tak.
0: Bo tak się zastanawiałem, być może ten waveout gdzieś tam coś wycisza, bo on zdaje się
1: globalnie. Nie, nam też funkcjonalność taka, jeżeli chodzi o po prostu foldery, jest dla mnie najprostsza.
0: No jasne,
1: i jakoś tak...
0: rozumiem, używam również.
1: No dobra, to dzięki i do usłyszenia niebawem.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia, do jutra. Trzymaj się.
1: Zaglądam do
0: waszych wypowiedzi, bo tutaj mamy w komentarzach kilka informacji, tylko muszę najpierw do nich dotrzeć. O, już są. Piotr napisał, Goldwave, może pomogą te kody do Windowsa prezentowane w ostatniej audycji. To tak a propos Goldwave'a. Jeszcze Matt napisał, witam, kiedyś było mówione, że w komputerach Dell były jakieś problemy z dźwiękiem i programami odczytu ekranu. Proszę o przypomnienie, na czym te problemy polegały i czy ustąpiły już. Można kupować Dell, czy lepiej unikać? Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko lepiej unikać. Tam zdaje się dotyczył problem, to Mikołaj by musiał wypowiedzieć się w tej kwestii, bo on korzystał z Deli i zna temat na bieżąco. Natomiast tam zdaje się problem polegał na jakimś ucinaniu fragmentów wypowiedzi przez kartę. Dobrze kojarzę, Pawle?
2: Tak, i też chyba w jakichś konkretnych okolicznościach niestety się wysypywało Blue Screen of Death.
0: Tak, że całkiem po prostu to wszystko
2: tak,
0: przestawało działać.
2: Wiem, że Joss to naprawił.
0: Joss to naprawił,
2: a Adel... Najnowszy 2023.
0: Tak, Adel stwierdził, że no oni są świadomi problemu i kiedyś go poprawią. Także tak. To było stanowisko Della tak globalnie, jeżeli chodzi o programy odczytu ekranu. Więc czy to kiedyś nastąpiło? No nie wiem. Nikt z nas nie kupuje co chwilę sprzętu Della, żeby to sprawdzać, ale ja bym jednak mimo wszystko na razie, przynajmniej od tej marki, trzymał się z dala. Więc tyle, jeżeli chodzi o te kwestie. A teraz myślę, że możemy przejść do następnego tematu, również tak trochę dotykającego tego, o czym było w audycji poprzedniej, mianowicie już tak wieszczyliśmy koniec Twittera, koniec API Twittera i to, że programy zewnętrzne klienty, w tym i te przystosowane dla niewidomych użytkowników, po prostu z nim się rozłączą. Tu się okazało, że jednak ta egzekucja została odroczona.
2: Tak, albo Elon Musk bardzo źle sobie radzi z naciskiem, jaki jest na niego wywoływany i jednak wycofuje się ze swoich decyzji, na co w tym przypadku no, narzekać nie będziemy, chociaż ja już mentalnie się z Twitterem poniekąd pożegnałem. Jedyne, co już tam robię, to oglądam jedną listę, która jest mi potrzebna do tego przeglądu. Albo sam nie umie do końca się zdecydować na pewne radykalne kroki, bo zapowiadane było szumnie odcięcie API 9 lutego, czyli no zeszły czwartek. Natomiast nagle się okazuje, że nie, że ta decyzja została odłożona do poniedziałku, a w poniedziałek dostaliśmy informację, że jeszcze o parę dni zostanie przesunięta. No więc tak kracze, ciekawe kiedy wykracze albo czy wykracze. Kolejne jakieś ograniczenia są dokładane, nawet na to darmowe API, które ma być tam dla botów udostępnione, są ponakładane ograniczenia i to się raczej, to już będzie raczej równia pochyła w dół. Natomiast pytanie kiedy, bo to jest kwestia nadal gdzieś tam dni. Pytanie, czy to będzie odkładane w nieskończoność, czy wreszcie decyzja zostanie podjęta, taka już ostateczna, czy nie. Ja myślę, że warto się pochylić nad tym, co się dzieje w świecie Mastodona, bo tam jak najbardziej rozwój następuje, a jakże. Aplikacja Mona, o której mówiliśmy już kilkakrotnie, czyli klient Mastodona będący no tak naprawdę niemalże jeden do jeden kopią aplikacji Spring dla Twittera, bo to ten sam autor i to samo założenie, tylko inny serwer, inna sieć. Jest w publicznej wersji beta i w komentarzu pod audycją będzie podany link do TestFlighta. Tutaj myślę, warto zwrócić uwagę, że nie zdziwcie się, jeżeli wam powie, że miejsca są zapełnione, bo sloty nowe dla testerów są okresowo uwalniane, czyli tam od czasu do czasu. Jeśli jesteście na Mastodonie, myślę, że warto konto Mony zaśledzić, bo autor podaje tam informacje zawsze, kiedy uruchamia jakieś dodatkowe sloty dla testerów, więc warto się zainteresować. A jeżeli nie chcecie bawić się w test flighty, a potem płacić za program, tylko chcielibyście zacząć tak dużo prościej i za darmo, to oficjalna aplikacja Mastodona znów doczekała się kolejnej wersji i w tej wersji również poprawki dotyczące dostępności. No przykładowo już na pokrętle mamy opcję odpowiedzi, podbicia posta, polubienia. Co ważne, ktoś zwrócił uwagę, że bardzo fajna implementacja tutaj jest tego, na przykład podświetlając czynność podbij post, na pokrętle usłyszymy od razu, ile osób też podbiło, bo tradycyjnie no to mamy to gdzieś wpakowane, kiedy podświetlimy post, czyta nam autora, treść, czas, kiedy to zostało wysłane i potem te wszystkie dane, że ile razy podbito, ile odpowiedzi, ile coś tam. I tych informacji jest dość dużo naraz. Natomiast tutaj zdecydowano, że no raczej pójdą w coś takiego, że na początek mamy tylko autor, treść postu, kiedy został wysłany, a te dodatkowe rzeczy, skoro i tak na pokrętle są elementy do wykonywania różnych działań, no to można też tą informację wtedy tam umieścić. Również trwają prace nad poprawkami dostępności dla aplikacji, dla klienta Ice Cubes, który niedawno wyszedł. Wiem, że w Ivory też coś tam da się chyba zrobić, żeby było trochę lepiej dostępne. Coś tam próbują z autorem negocjować. No, ale zobaczymy. Testy beta kolejnych wydań trwają. No i wygląda na to, że Mastodon się prężnie rozwija. Zresztą wyszła nowa wersja samego silnika Mastodon. No i jedną z takich zmian, o której się bardzo często mówi, jest fakt, że można, edytując posta, edytować także opis alternatywny zamieszczanych obrazów, zamieszczanych zdjęć. Bo przedtem trzeba było usunąć posta, znaczy użyć tej opcji, żeby usuń i edytuj i zamieść ponownie, żeby dopisać opis alternatywny. Teraz już, nie, jeżeli serwer nasz, nasza instancja zaktualizowała się do najnowszej wersji Mastodona, to już nie trzeba tego tak robić. Można po prostu dodać, jeżeli zapomnieliśmy, albo tam po namyśle chcemy ten opis alternatywny dodać, albo go zedytować, to można jak najbardziej.
0: No to rzeczywiście dzieje się sporo różnych ciekawych rzeczy i to bardzo dobrze, oby to się wszystko rozwijało. Natomiast cóż, jeżeli chodzi o kolejne tematy, to ja myślę, że zanim do nich przejdziemy, to odbierzemy kolejne połączenie. Tym razem połączymy się z Grzegorzem, który do nas dzwoni. Witamy cię serdecznie, Grzegorzu. Halo? No, tylko żebyś jeszcze, Grzegorzu, wyłączył odsłuch.
2: Odsłuch i nas usłyszał, bo
0: tak,
2: my mówimy do ciebie.
0: Dokładnie. A chyba jest jakiś problem po drugiej stronie.
2: Ja się domyślam, że Grzegorz w sprawie Sky Showtime. Taką mam nadzieję.
3: Słychać mnie?
0: Tak, słychać
2: cię. Tak, jak najbardziej. Witaj.
3: Tak, coś miło z tym.
2: No my cię słyszymy, ale to chyba nas nie.
0: No właśnie. Grzegorzu?
2: No cóż, chyba będzie tu jakiś problem na ten moment, może za jakąś chwilę
0: tak.
2: Warto będzie spróbować ponownie, bo ewidentnie jest tu problem techniczny.
0: Tak, mamy niestety problem. Spróbujmy może w takim razie odebrać inne połączenie, bo ktoś tu też z nami jest. iPhone 4 ktoś tak się podpisał.
2: O, to zacny model. Posiadałem kiedyś i bardzo sobie chwaliłem. Ciekawe, kto
0: pytanie,
2: używa
0: kto
2: takiego.
0: Jest jako iPhone 4. Tak, na razie dźwięk wyciszony, ale całkiem możliwe, że za moment się usłyszymy i za moment się połączymy. O, już chyba. Kogo witamy?
4: Halo. Mam nadzieję, że się słyszymy. Dobry wieczór.
0: Kto jest z nami po drugiej stronie?
4: Andrzej Bożerski.
0: Cześć, Andrzeju.
2: Cześć, Andrzeju.
4: Dzwonię jeszcze odnośnie sprawy poniekąd zeszłotygodniowej. Z tego, co pamiętam, to ktoś prosił, że jak ktoś będzie dzisiaj na prezentacji tego programu do audiodeskrypcji, to żeby się odezwał.
2: O, jak było?
0: A, zgadza się.
4: Pamiętacie? Że taka była kwestia, ale właśnie taka kwestia była. Słyszałem to i właśnie byłem i dzwonię.
2: Jak było?
0: To słuchamy.
4: Wrażenia są średnie, naprawdę, bo co prawda program brzmi obiecująco, bo chodzi o to, żeby kina, nie posiadając żadnego sprzętu do udostępniania audiodeskrypcji, żeby można było przez ten program tylko dzięki temu programowi oglądać filmy, w których jest dostępna audiodeskrypcja, które są widoczne, te filmy w tej aplikacji. Chodzi o aplikację Dostępne Kino. No i akurat byliśmy w kinie Luna w centrum Warszawy. No i kwestia była taka, że kiedy już mieliśmy oglądać ten film, no to była kwestia taka, że trzeba było wybrać film, który mieliśmy zacząć oglądać i kliknąć na audiodeskrypcję. Albo na dialogi audio, bo też była taka opcja teoretycznie, że można było, jak ktoś na przykład nie dał rady czytać napisów, to można było też odsłuchać tych napisów w formie audio. Jeżeli tam się, no jeżeli była taka opcja dostępna. Ale niestety problem był w tym, że żeby taką audiodeskrypcję móc słuchać, bo to była i audiodeskrypcja, i głos lektora w słuchawkach się powinno słyszeć. Więc chodziło o to, że żeby móc zacząć to oglądać, to trzeba było, musiała się aplikacja zsynchronizować z filmem. Trzeba było poczekać, aż przejdą początkowe napisy i tak dalej, aż się zacznie akcja, kliknąć przycisk włącz audiodeskrypcję, poczekać kilkanaście sekund w teorii i wtedy po zsynchronizowaniu się powinien być słyszalny film. Ale no niestety, jak to zwykle bywa, życie jest, znaczy wygląda wszystko ładnie, pięknie, a diabeł niestety tkwi w szczegółach. Tak samo było i tutaj, gdyż no niestety wielu osobom mimo licznych prób nie udało się zsynchronizować z tym, no nie udało się zsynchronizować programu z wyświetlanym filmem. Może dlatego, że był dosyć słaby zasięg sieci komórkowej. Więc ja mam sieć Orange, u mnie było dwie kreski. No u innych niewiele lepiej to wyglądało, więc kwestia taka. Spróbowaliśmy się połączyć z kinowym Wi-Fi, żeby może w ten sposób zwiększyć swoje szanse na obejrzenie czegokolwiek, ale się niestety okazało, że albo ten sygnał w sieci Wi-Fi był za słaby, albo były inne jakieś problemy, bo jeżeli już udało się komuś odnaleźć kinowe Wi-Fi, to nie można się było z nim połączyć, a długo w ogóle nie można było go znaleźć, więc tak pojawiał się chwilami, potem znikał. Znikało to Wi-Fi, także podejrzewam, że w tej sali był dosyć słaby zasięg Wi-Fi. Niestety. Chociaż pokazywało dwa z trzech pasków, więc nie było najgorzej, ale trzeba było sporo poczekać, zanim się pojawiło. No ale niestety właśnie ani przez Wi-Fi, ani przez sieć telefonii komórkowej nie dało się tego zrobić. Może też kwestia była taka, że ci, co tworzą tą aplikację, to mówili, że jak oni byli 2 godziny przed planowaną projekcją i robili tą synchronizację, żeby sprawdzić, czy działa, to im działało, ale nas tam było, wiem, osób ze 20. Mniej więcej, może mniej. W każdym razie może tych osób też było za dużo i ten serwer był przeciążony i dlatego też nie chciało działać. Na przykład jak były 2 osoby, to jeszcze było łatwiej dla serwera. Może nie był tak obciążony i tak podejrzewam. A po drugie kwestia tego, że gdyby zasięg sieci telefonii komórkowej był w tym kinie, w tej sali lepszy, to może też by się powiodło. Ale kwestia taka była nawet, że kilku osobom przez chwilę się powiodło, ale ci, co odnieśli sukces w synchronizacji, mówili, że no niestety głos lektora był słyszany dobrze mniej więcej w skali od 1 do 5 na 5, ale niestety głos audiodeskryptora, że tak go nazwę, był słyszany no mniej więcej 3 na 5, no więc trochę słabiej. Halo, jesteśmy?
2: Tak, jesteśmy.
0: Jesteśmy cały
4: czas. Tak, słyszymy, dobrze.
2: Tak. Tak. Powiedz Andrzeju, bo mówisz głos lektora, czy aplikacja odtwarza też ścieżkę filmu, czy tylko...
4: Tak, ścieżkę filmu też.
2: Aha,
4: bo byliśmy na filmie Kafarnaum i jak nie miało się słuchawek na uszach założonych, to w głośnikach leciał oryginalny język, czyli z tego, co się dowiedzieliśmy, aramejski lub arabski. Bo ten film był w tych językach.
2: Tak,
4: i po prostu, żeby...
2: Okay. Czyli słyszeliśmy lektora w słuchawkach telefonu.
4: Tak,
2: super.
4: I lektora, i audiodeskryptora.
2: A ścieżkę dźwiękową filmu?
4: Osobne... Ścieżkę dźwiękową...
2: Film,
4: nie wiem, muzykę, bo mi się nie udało zsynchronizować. Mhm. Mi się nie udało zsynchronizować, więc tylko moja narzeczona mówiła, że prawda, usłyszała głos lektora i audiodeskryptora, że głos lektora słyszała lepiej, audiodeskryptora słyszała słabiej. One są w sąsiednim pokoju, więc ja się zaraz dopytam, czy też było, czy też głosy inne było słychać w filmie, w słuchawkach, niż głos lektora i audiodeskryptora.
2: Okej.
4: Okay. Madzia? Tylko lektor i audiodeskryptor. O. Dokładnie. Okay.
2: No to tu widzę, że to jest rozwiązanie, które bazuje na tym troszkę, co robi Greta w krajach niemieckojęzycznych, czyli...
4: Jeszcze przepraszam, Pawle, że
2: proszę,
4: ci przerwę.
2: Proszę.
4: Kwestia taka jest, że jedna jeszcze rzecz była dosyć słaba, moim zdaniem, w tej aplikacji, że ona, żeby się zsynchronizować, Znaczy tam trzeba było udzielić dostęp dla mikrofonu, żeby po prostu mikrofon był włączony, no bo tak. Ona nasłuchiwała dźwięki.
2: Tak.
4: Tylko, że to jest kwestia moim zdaniem, znaczy nie wiem, jakby to można było lepiej rozwiązać, tylko kwestia z tego typu, że zwłaszcza przy początku filmu o perfekcyjną ciszę w kinie jest dosyć trudno. Bo ktoś akurat zaczyna szeleścić popcornem albo innymi rzeczami, albo jeszcze cichną jakieś rozmowy czy coś w tym stylu. No, oni niby mówili, że jak ktoś bezpośrednio do mikrofonu nie mówi, to niby nie powinno to przeszkadzać, ale moim zdaniem właśnie mogłoby być to też kłopotliwe. Fakt, że jak normalnie przychodzimy do kina, to raczej nie jest tak, że przychodzi nagle 20 osób do niewidomych do kina i wszyscy chcą oglądać akurat ten sam film z audiodeskrypcją, tylko pewnie takich osób jest jedna, dwie, więc nawet jeżeli ten, to może byłoby łatwiej o tą synchronizację. W każdym razie moim zdaniem na początku powinno tak być, nie tylko moim, bo to sobie rozmawialiśmy jeszcze z narzeczoną, że mógłbym na początku było wybrać grupę, znaczy jeżeli my byliśmy powiedzmy testerami beta, to można było wziąć węższą grupę testerów, nazwijmy ich alfa, i niech oni by sprawdzili w mniejszym gronie, ale nie większym niż dwie osoby, powiedzmy, tylko nie wiem. Jak grupa beta składała się z 30 osób, to niechby grupa alfa składała się z 10. Jeżeli by zadziałało dla 10 osób, to może by zadziałało dla 30. Ale jeżeli działało dla dwóch osób, a nagle zjawiło się 30, powiedzmy, czy 20 kilka osób, no to może to był też problem.
0: Trochę to skalowanie w tych testach było za bardzo rozdzielone na zasadzie takiej, że testowano najpierw na malutkiej grupie, a później od razu no już na znacznie większej.
4: Oni mówili, że testowali ci twórcy to jeszcze 2 godziny przed, no ale ich tam było, nie wiem, 2-3, no to jeszcze może im to zadziałało, a nas dosłownie była no kilkudziesięcioosobowa grupa w każdym razie, na pewno. Umieliśmy salę tylko do własnej dyspozycji, więc tam innego, nikt tam inny w tym czasie nie był.
2: To znaczy ja myślę, Andrzeju, że tu się nie musisz obawiać, jeśli chodzi o te czynniki społeczne, bo po pierwsze od praktyki jedzenia czegoś podczas seansu powoli z tego, co widzę, się odchodzi. Coraz bardziej się na to patrzy krzywym wzrokiem i kina już powoli rozważają, czy by tego...
4: Tylko mówię, że cichą też rozmowy. Rozmowy
2: tak, ale to jest drugi argument. Pytanie, jakie kina, jeżeli jakiekolwiek zaimplementują ten system, jeżeli to będą sieci kinowe, to pamiętaj, że przed prawdziwym filmem zawsze są reklamy.
4: To prawda.
2: I w czasie tych reklam już te rozmowy raczej wyciszają się gdzieś tam, powoli cichną. Mm-hmm. Ale to już pomijając to, no to masz rację. Natomiast ja doświadczenie miałem z niemiecką aplikacją, właśnie Gretą, o której mówiłem wcześniej. Tam też jest dokładnie ten sam system, czyli on rozpoznaje próbkę dźwięku z mikrofonu i dostaje do tego ścieżkę, ale to działa w pełni offline. Bo my wychodząc, zanim wychodzimy
4: z domu, nam też mówili, że jak już się ten program synchronizuje z filmem, która ta synchronizacja powinna nastąpić w ciągu mniej więcej kilkunastu sekund, to już potem można było zablokować telefon, włożyć go do kieszeni i tylko słuchawki na uszach i już powinno być wszystko dobrze słyszane. Ale właśnie najgorsza jest ten moment synchronizacji. Bo jak się ta aplikacja nie mogła synchronizować, to cały czas było błąd synchronizacji, spróbuj ponownie, błąd synchronizacji, spróbuj ponownie.
0: No ja i tak, i przez kilkanaście sekund to jeszcze można tolerować, natomiast jeżeli
4: tak,
0: to by miało
4: trwać dłużej... że taki komunikat powinien być usłyszany raz. Jeżeli cisza jest, to ja wiem, że się nie synchronizował program, a jeżeli jest już zaczynam słyszeć, to nie potrzebna mi informacja, że synchronizacja zakończyła się pomyślnie. Także... To w ten sposób. No ale tam jeszcze na przykład znany wszystkim Roman R. Roczeń mówił, że na przykład jeżeli już mu zadziałał mu przez chwilę zadziałało to, ale też na przykład nie mógł się z tego wycofać używając gestu potarcia. To nie działało, chociaż przycisk wstecz był widoczny, ale gest potarcia nie działał. To taki z takich dostępnościowych problemów. Że tak powiem. No i cóż więcej? No i mniej więcej tyle. No sobie spędziliśmy tam, ja wiem, może 30 minut próbując to wszystko jakoś ogarnąć. Niestety się nie udało. No i może panowie popracują, potestują to najpierw, zanim zaproszą jakąś większą grupę w mniejszym, ale troszeczkę liczniejszym zespole niż ich własne. grono i no cóż, może w przyszłości to zadziała. No, potencjał jest, możliwości teoretycznie są, żeby to zadziałało, no ale jeszcze wymaga to sporego dopracowania.
0: A to jest
4: oni
0: aplikacja...
4: chcieli z nami inne opcje przetestować, ale no już jak się nie dało zsynchronizować, to nie było mowy o innych rzeczach.
0: No to nie dało się już zrobić niczego tak, więcej. To jest aplikacja na iOS-a, na Androida, na oba te systemy?
4: Jest, jest. To była aplikacja i na iOS-a, i na Androida. Tak. Mhm. Byli testerzy i z Androida, i z iOS-a.
0: A to fajnie, że tak uniwersalnie do tego podeszli.
4: Tak, i byli ludzie z różnymi modelami iPhone'ów. Jeden, pierwszy SE, drugi. SE, trzecie SE, także i takie starsze systemy i nowsze.
0: Jasne.
2: Z ciekawości, Andrzej, to rzeczywiście masz iPhone'a czwórkę?
4: Nie, ja mam iPhone'a SE pierwszej generacji, ten 2016 roku.
0: Bo tutaj nikt nas zmylił, wiesz, bo masz nick tak. iPhone 4.
2: 4.
4: A, no tak, faktycznie możliwe, ale nie mam iPhone'a czwórki. Tylko jakoś okay. Tak, nie wiem, muszę to zmienić po prostu.
2: To miejmy nadzieję,
4: bo z telefonu się jakoś... łączę, więc może do tego.
2: Miejmy nadzieję, że to się jakoś poprawi i ujednolici też, bo no była aplikacja Audio Movie i to się niestety nie
4: zmieniło. Oni mówili, że Audio Movie o tyle jest gorsze od, tak, od tego, że właśnie kino musi być specjalnie wyposażone w jakiś dodatkowy sprzęt, żeby można było tej audiodeskrypcji słuchać. Tu niby mowa jest, że nie ma tego wyposażenia dodatkowego potrzebnego, że sama aplikacja po synchronizowaniu się będzie już odtwarzać jedną ścieżkę i drugą.
2: No czyli tak jak Greta, no to jest... Tylko, że z Gretą było tak. Zasada działania jest taka, że zanim wyjdziesz z domu, ściągasz sobie ścieżkę deskrypcyjną filmu, na który idziesz. Jesteś w kinie, to już nieważne, czy masz internet, czy nie, on się dosynchronizuje i to trwa parę sekund. Ja autentycznie w ten sposób oglądałem film z audiodeskrypcją na iPodzie Touch. Nie mając kompletnie...
4: Ale wtedy słyszałeś i lektora, który powiedzmy czytał ogólne teksty, i audiodeskryptora... Na takiej samej głośności szczerze mniej więcej, mówiąc, czy to jednak było
2: szczerze wyczuwalna mówiąc, różnica? Akurat Greta oferuje raczej głównie audiodeskrypcję, ścieżki dubbingowe nie bardzo, bo w Niemczech jest też troszkę inaczej, w Niemczech się ogląda filmy w oryginale, ewentualnie z napisami.
4: A tak, no tak, u nas jest popularny tak, bardzo film, są filmy z lektorem.
2: Tak. I film był rzeczywiście z audiodeskrypcją po niemiecku, natomiast oryginalnie dźwięk leciał po angielsku w kinie.
4: To może było tak, właśnie lepiej w ten sposób, gdyby dźwięk lektora leciał z głośników kinowych, a głos lektora, a audiodeskrypcja, żeby tylko było w słuchawkach.
2: No, właśnie, no to nie jest chyba jakoś zbyt popularne zastosowanie w kinach, tak szczerze mówiąc, ale no, więc pewnie dlatego. No zobaczymy, jak to się rozwinie. Miejmy nadzieję, że naprawią te błędy, bo trochę tak pewnie niesmak pozostał po takich testach.
4: No niesmak pozostał.
2: Oczekiwania były duże, a taka tak, tam nie sprawdziliśmy.
4: Zostaliśmy symbolicznie wynagrodzeni bonami do Empiku.
2: Okej.
4: Okay. Andrzeju, więc nie był czas.
0: Andrzeju, to na otarcie łez przeczytam ci komentarz od naszego słuchacza Piotra, bo jest skierowany bezpośrednio do ciebie. Bardzo dziękuję za wrażenia o aplikacji Kino Dostępne. Dam znać, czy działa w moim... Dokładnie. Dam znać, czy działa w moim mieście. Mam widoczne kilka filmów. No, więc...
4: A jeszcze była ciekawostka taka, ale to już tak bardziej śmieszna niż poważna, że Romek Roczeń kliknął na wybierz miasto, tak już jak nawet się tam połączył wcześniej z tym, ale sobie tak wyszedł i jeszcze raz wszedł, wybierz miasto. I mimo, że byliśmy praktycznie w centrum miasta, to mu pokazało na początku Warszawa w odległości 15 kilometrów, potem co prawda już 7, ale to i tak śmiesznie dosyć wyglądało.
0: No to raczej już kwestia GPS-u i tego, że on no tak, w budynkach to tak już nie działa.
4: Konkretnego jakiegoś punktu w Warszawie i do niego się odnosił, ale w każdym razie siedząc w centrum Warszawy, słysząc, że Warszawa w odległości 15 kilometrów... No,
0: taką dużą tę stolicę macie.
4: Taką dużą tę stolicę mamy, tak. A może z kilka Warszaw. Jedna jest tak, gdzie byliśmy, a druga w odległości 15 kilometrów. No też nie wiadomo. Także, no dobra, słuchajcie, z moich wrażeń to chyba tyle. Mam nadzieję, że dosyć całościowo się wyraziłem i wyczerpałem.
0: Dzięki Andrzeju za te relacje, bo to jest myślę, że istotna kwestia. No, jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał testować tę aplikację, no to przynajmniej wie, na co zwracać uwagę i jaką...
4: Można powiedzieć, że zapowiadało się pięknie, a wyszło jak zwykle, no ale cóż.
0: Ale spokojnie, wiesz, pozostaje mieć
4: nadzieję... Ale to
0: nadzieję...
4: są tylko testy. No,
0: dokładnie, dokładnie.
4: Jest szansa, że...
0: Pozostaje
4: jak
0: mieć
4: panowie
0: nadzieję,
4: to przetestują.
2: Testowania.
0: Tak. Pozostaje mieć nadzieję, że twórcy aplikacji wyciągną wnioski i następnym razem, jak zaproszą was na jakiś seans filmowy, to już wszystko będzie działać.
4: A jeszcze tak na zakończenie powiem, że zanim zaczęliśmy przyglądać się aplikacji kino dostępne, czyli właśnie tak, którą dzisiaj testowaliśmy, to wszyscy na początku w gronie, który tam byliśmy, to tak dużo osób zachwycało się aplikacją Time for Bus, jaka jest fajna dla Warszawy i przyjazna. Bo szczerze mówiąc też dzięki niej byłem w stanie sobie zaplanować trasę, jak z własnego domu dotrzeć do tego kina, więc faktycznie tutaj akurat się ładnie przydała, nawiązując do niedawnych podcastów.
0: Tak jest.
4: No, także pozdrawiam, miłego wieczoru i przechodzę na odbiór.
0: Dzięki Andrzeju za telefon, wzajemnie pozdrawiamy cię również. Ja dodam jeszcze tylko tyle, papa, że mamy jeszcze informację od Piotra, że i na YouTubie dziś jakiś problem mieliśmy, ale z tego co widzę, to już się udało ten problem rozwiązać na YouTube.
4: Dosyć długo.
0: Tak, tak, ale już na YouTube działa. Facebook się na nas dziś...
4: Sporo do przekazania.
0: Facebook się na nas dziś obraził. Andrzeju, tylko jeszcze może byśmy cię tu wyciszyli, bo Andrzej się nie rozłączył z nami, a po prostu cały czas było go słychać. Dobrze, to teraz przejdźmy do kolejnej informacji, tym razem już takiej bieżącej i to mocno bieżącej, aktualnej, bo ukazała się najnowsza wersja NVDA, co prawda na razie w wersji beta, ale pewnie jak dobrze pójdzie, to już niedługo będzie to wersja stabilna.
2: Tak, jak to zwykle bywa, początek roku, pierwsza wersja już z numerkiem z tego roku 2023.1 wchodzi w fazę beta. No i zgadnijcie, co nas czeka. Tak, zgadliście, dodatki wszystkie trzeba będzie zaktualizować.
0: Znowu,
2: niektóre mogą tego nie przeżyć, to jest już jakby standardzik, jak chodzi o NVDA, no ale już testy są i można przetestować najnowsze funkcje, które tutaj autorzy nam zaoferowali. No i zobaczmy sobie, jakie to funkcje teraz doszły. Z takich najważniejszych, w nawigacji po dokumentach doszedł styl nawigacji po akapitach. I to jest coś takiego, czego można używać w edytorach, gdzie ta nawigacja po akapitach nie jest domyślnie wspierana, czyli albo notatnik Windowsowy, albo Notepad++. No i można sobie włączyć taki trochę, no nie fałszywy, ale dorobiony przez NVDA tryb nawigacji po akapitach. No więc fajnie, jak ktoś operuje dużo na plikach tekstowych w tego typu edytorach, no to na pewno się coś takiego przyda. Doszedł też skrót klawiszowy. Domyślnie jest to NVDA plus literka K, który odczytuje nam, dokąd prowadzi link, który mamy podświetlony. To jest fajne, to jest bardzo praktyczne. Do tego był kiedyś dodatek, ale teraz jest to natywnie w NVDA. Więc tutaj rzeczywiście bardzo fajnie, no bo różne rzeczy pod tymi linkami się czasem maskują. Nie wszystkie mają wobec nas dobre zamiary. I tutaj też fajna bardzo rzecz, we wsparciu przeglądania internetu doszło wsparcie dla treści oznaczonej komentarzami lub przypisami i mamy tutaj możliwość teraz nacisnąć NVDA i literka D i można przełączać się między podsumowaniami tego, co w danym fragmencie, który mam podświetlony, akurat strony internetowej się znajduje. Czy są jakieś komentarze, czy są jakieś przypisy dolne i tak dalej. Nie wiedziałem, że to można robić na stronach internetowych. Na to jest jakiś w HTML-u kod. No widocznie jest, bo w Markdownie da się przecież robić takie rzeczy, więc tutaj pewnie jest to jeszcze jakoś ariowo oznaczone, więc no to dobrze wiedzieć. Na pewno się to przyda. Doszło wsparcie dla monitorów brajlowskich firmy Tivomatic. Tivomatic Kaiku Albatros 46.
0: Pierwsze słyszę o takim sprzęcie.
2: Ja też. Ciekaw jestem, co to jest. Może jakoś szybko wygoogluję sobie nawet z ciekawości. Może się dowiemy, co to za firma tego typu monitory produkuje.
0: Tak trochę z japońska brzmi, nie?
2: Tak, to może z Japonii albo jakieś Indie.
0: Też możliwe.
2: Tu widzę, że NVDA. Tak. Kaiku Albatros. To jest chyba fińskie, bo tu widzę, że jakaś recenzja jest na jakimś na jakimś fińskim blogu, więc...
0: To nie trafiliśmy.
2: Więc tu jest jakiś bardzo ciekawy.
0: To może, Pawle, gdzieś tam do przyszłej audycji uda ci się zebrać nieco więcej informacji
2: może,
0: na ten
2: tak,
0: temat.
2: Może, tak, spróbuję doczytać.
0: Fajnie by było.
2: O tym.
0: Mhm.
2: Tak. Mamy też usprawnione wsparcie dla infrastruktury ARM64 i AMD64, poprawki dla Windowsa 11 głównie. No więc to dobrze. Na takich urządzeniach też trzeba z jakichś czytników korzystać. Uaktualnione jak zwykle ISP, Clip Lewis, Sonic Rate Boost i definicje symboli emoji. Doszły na przykład tablice brajlowskie dla języka gruzińskiego, dla Swahili Kenia i Chichewa Malawi. No i tutaj mam jak zwykle powiadomienie, że to wydanie psuje kompatybilność z dodatkami, więc trzeba je uaktualnić celem, no wiadomo, kompatybilności, więc zobaczymy, czas pokaże, czy wiele z naszych dodatków przeżyje.
0: Jest na szczęście wersja testowa, więc można sobie zainstalować gdzieś obok, wrzucić te dodatki, z których korzystacie, no i tak posprawdzać, potestować na bieżąco tym znanym trikiem ze zmianą ostatniej kompatybilnej wersji.
2: Tak, jest do tego też dodatek Cri-Cri-Cri, który można znaleźć. Tak, on potrafi takie rzeczy robić. Tak, automatycznie dla wszystkich zmienić manifest.
0: No to też fajnie. To rzeczywiście sporo ciekawych rzeczy. Spróbujmy połączyć się z Grzegorzem raz jeszcze. Zobaczymy, może teraz się uda i może teraz Grzegorz będzie nas słyszał, a my Grzegorza i...
5: Cześć.
0: Cześć Grzegorzu. Teraz chyba będzie okej, co?
5: Jest to, bo sobie kupiłem zegarek Fossila, nie pamiętam teraz nazwy, Caryle się nazywa czy jakoś tak, od takiego kolegi tam z WearOS i miałem go na Bluetooth podłączonego.
2: Aha.
5: I się okazało, że dźwięk musiał przekierować po prostu na zegarek, po prostu się nie skapłem.
0: No jasne, ale już jesteś, no to opowiadaj. Jak się domyślam, przychodzisz do nas z recenzją, jak ten serwis się streamingowy nazywał?
2: Showtime. Sky Showtime.
0: Tak.
5: I przy okazji twój głos zainstalowałem na zegarku.
0: No to super.
5: Tak. Sky Showtime, czyli nowy serwis streamingowy. No tak, reklamuje się takim flagowym filmem, co tam często tam piszą gdzieś w serwisach internetowych. To jest Top Gun Maverick i taki ten właśnie film tak najbardziej. I też inne tam. Ja tam głównie dla Star Treka chciałem ten serwis wypróbować. Wszedłem wczoraj ten serwis. Kosztuje 24,99. Przy czym tu nie ma wersji, a to znaczy okresu próbnego nie ma. Tylko trzeba od razu 24,99. Tak myślę, że na początek. Tak jak przeglądałem tą całą bibliotekę, to tak powiem, że może bardziej na jakość niż na ilość, bo tak ilościowo to tak za dużo nie ma. No na przykład wszystkich Star Treków nie ma z serii, tam dwie najnowsze, jedna tam z 90 tam któregoś. filmów pełnometrażowych jest więcej. Jest tam Piątki 13, Terminatory, różne tam inne krzyki dokumentalnych to tam bardzo mało na razie, ale myślę, że się rozwinie. Więc tak. Audiodeskrypcji nie ma, to już mówię od razu.
2: To szkoda.
5: Więc tutaj niestety.
2: A jak z dostępnością interfejsu?
5: No i właśnie będę przechodził przez kolejne systemy, no, na czterech systemach to testowałem. I tak, Android, rejestracja, logowanie dostępne, przeglądanie biblioteki dostępne. Co tam jeszcze? Ustawień to tam nie ma prawie. Tam jest tylko, że czy filmy pobierasz przez Wi-Fi, czy nie. To tam ustawień to nie ma. Na początku sobie tam tworzymy profil. Tam ponoć ile z tych profili. Ja tam jeden stworzyłem, bo to tylko dla siebie. I no i tak, no i wszystko fajnie. Tylko tak, z odtwarzaczem jest nie tak. W ogóle na samym początku, jak film puściłem, to mi się po angielsku puścił. No i chciałem zmienić język. Gdzie tam? Ja coś widzę, więc mogę to ocenić tak. Z talkbackiem to my tam nic nie zrobimy. Ani z przytrzymaniem, ani nic tam, tych kontrolek nie wywołamy, ani nic. Ani tam menu, jakieś ustawień języków, nic. Po wyłączeniu talkbacka, jak się stuknie w ekran, no to te kontrolki się pojawią na piętce. I w ciągu tych 500 sekund musisz albo spauzować, czy wznowić film, albo przewinąć do przodu, albo do tyłu, tam nie wiem, 10 sekund, albo wejść w ustawienia tego języka napisów i lektora i sobie zmienić. No niestety ja tego nie jestem w stanie zrobić. No, można kombinować, że z zawieszeniem i wznowieniem talkbacka, ale to i tak nie za wiele działa. Można co najwyżej sobie spauzować. Tego żadne talkbackowe dwukrotne stuknięcie, żeby spauzować, też nie działa. Więc tutaj na Androidzie smartfonowym jest słabo, jeśli chodzi o odtwarzacz. I tak, i wyszukiwanie. Tam jest dziwna sprawa, bo no, tam tytuł sobie można wpisać. Na przykład ja wpisałem na przykładzie Star Trek. Trzy pierwsze pozycje są przycisk, przycisk, przycisk. No, no i potem no, już dalej no, to są czytane filmy. I tak dalej. To jest dziwne. Okej, muszę się napić.
0: To, co jest ciekawe? To powiem szczerze, trochę szkoda, że z tym, no zwłaszcza z tym playerem, z tym odtwarzaczem tak słabo to działa, przynajmniej na Androidzie. Może dalej będzie lepiej.
5: Przy wyszukiwaniu mi się wydaje, że właśnie nie wiem, bo jak spisałem inny tytuł, no to już inne tytuły, te pierwsze 3, 4, 5 były czytane, tylko tam na przykład 6 nie był czytany, a 7, 8, 9 już były czytane, jakie są no, tytuły. No. Ale można wejść w te niezetykietowane przycisk tego. No, to się normalnie wejdzie i no i można przeczytać. Opis taki trochę lakoniczny, można. tam sezony, odcinki sobie, który jest odcinek wybrać, przycisk do pobierania też nie jest zadygitowany. No. No, ale tak poza tym, i można sobie język na Androidzie zmienić, tylko trzeba mieć Chromecasta, albo telewizor z Androidem, albo Chromecasta, tam nie wiem, trójki nie mam, teraz mam czwórkę. No to jak się połączy się z Chromecastem, że jest połączone wszystko ten, no to tam na dole jest takie małe pasek, on się rozwija na takie małe okienko i tam można spauzować, przewinąć, można języki sobie zmienić. Fajnie, co nie? No. iOS, no to jest tak. Tu już jest lepiej, bo oczywiście płatność można Google Payem, Apple Payem, znaczy ja Google Payem opłaciłem. No można przez stronę niby z karty, ale jak się okazało, że jest łatwiej, no to dlatego na iOSie, jak się zalogowałem, no to już już miałem aktywowane konto, wszystko ten. Tam można zrobić chyba wszystko. Przeglądać kategorie, tytuły, wszystko. Odtwarzacz też nawet działa, tam można sobie te języki zmieniać. VoiceOver nawet czyta napisy. Jakby film po polsku nie był, a były tylko napisy. Więc tutaj, no tu jest lepiej po prostu, no lepiej. Tylko natknąłem się na taki błąd, że jak się wejdzie w wyszukiwanie, to aplikacja się lubi wysypać. No przynajmniej tak miałem 2-3 razy tak na początku, potem to już tam się uspokoiło, ale no uczulam, że może być tak, że jak się wyjdzie, wyszukaj w zakładkę, wyszukaj, apka się może wysypać. No, ale z obsługą, jeśli chodzi o odtwarzacz, jest tutaj lepiej. Google TV, czy tam Android TV, no ja mam Google TV, tam Chromecasta czwórkę. A, i jeśli chodzi o telewizory, tak ogólnie, tam czy jakieś przystawki, nie ma logowania przez kod QR. Tylko musimy wpisać adres, e-mail i hasło. No ja sobie to jakoś rozwiązałem, bo dobra, bo na początku sobie dałem hasło 64-znakowe z menadżerem haseł. No,
0: oj.
5: I tak, ale ja sobie to rozwiązałem. No, na Androidzie jest taka aplikacja Google TV i jest tam taki moduł wirtualny pilot. Na iOSie jest podobnie, jest taki tam AppTimi Remote czy coś takiego. No i no po prostu z menadżera haseł tam mogłem hasło pokopiować i sobie na telewizor to normalnie przekazuję. Jest tutaj spoko. No. No, no tylko, że szkoda, że tak, no, mogli to uprościć, żeby tam kod QR zeskanować. Byłoby to prostsze.
0: Albo jakiś kod do przepisania, tak na przykład jak w przypadku playera.
5: No, ale tam też jest kod QR.
0: Ale nie, tam jest do przepisania.
5: To jest do przepisania kod, ale kod QR też jest.
0: Aha, no to ja akurat z kodem QR się nie bawiłem. Ja zawsze autoryzowałem playera przez po prostu wpisanie kodu. Ale dobrze, kontynuujmy, jak to z tym Androidem TV wygląda.
5: No tutaj jest, akurat jest, dobra, no zaznaczam, że napisów czytać nie będzie, bo ogólnie coś w ogóle Android ma z tym jakiś w ogóle problem. Ale tak, logowanie, no jest dostępne, bo sprawdzam i klawiaturkę, i wszystko, co tam można się zalogować. Trochę to opornie chodzi. No może ze względu na to, że ten Chromecast 4 do najszybszych też nie należy, ale da się przeglądać filmy, kategorie, jakieś tam normalnie wszystkie pozycje, tam seriale, filmy, tam różne. Da się wejść, a wyszukiwarka działa, więc wszystkie tytuły można wyszukać i sam odtwarzać. Da się napisy i język zmienić, przepauzować, przewinąć do przodu, do tyłu. To się da. Tylko trochę ociężale chodzi, trochę z tym fokusem może coś nie tak, ale da się. No, da się normalnie przeglądać po serialu, po odcinkach, w jakichś tam zakładkach.
0: Czyli jest tak tutaj... podsumowując, Grzegorzu, to najlepiej sprawdza się iOS, tak?
5: Tutaj, jeśli chodzi o telefony iOS, jeśli chodzi o Apple TV, też Apple TV.
0: Okej.
5: Okay. Bo tutaj no, wszystko to chodzi, no po prostu, no, no, no oczywiście logowanie z palca, potem kategorie, szukanie, odtwarzanie, zmiana języków, napisów, lektora. I jeżeli napisy włączymy, jak nie ma polskiego lektora, to VoiceOver będzie czytał napisy, więc tutaj wygrywa nam na razie no, Apple.
0: Aczkolwiek powiem szczerze, tak z tego co mówisz, że tu audiodeskrypcji nie ma niczego takiego, co by nam ułatwiało korzystanie z tego serwisu, no zwłaszcza właśnie audiodeskrypcji, to nie wiem, czy tak naprawdę jest to serwis dla nas jakoś tam bardzo atrakcyjny. No jeszcze dla użytkowników iOS to może, bo jest to serwis dla nich obsługiwalny, tak? Mimo jakichś tam drobnych mankamentów, no to da się z tego wszystkiego korzystać. I jeżeli kogoś interesuje konkretnie ta zawartość biblioteki, no to można się pokusić, tym bardziej, że teraz jest jakaś taka promocja, tak? Że dożywotnio mamy... o połowę ceny płacimy, tak?
5: Znaczy, coś też czytałem, znaczy dożywotnio, czyli no do końca jak nie zanulujemy, no to będziemy mieć tam połowę. No, że tam ponoć też jakiś ten problem był, no, ale tam nieważne, no, ja tam zapłaciłem te 25 zł do domu. No i tak się Sky Slow Time przedstawia. Apple TV, iOS jest lepiej, Android smartfonowy no jest najgorzej, Android telewizyjny no jest więc lepiej, no bo da się jednak, no bez tych napisów, czytania, ale jednak jeżeli film jest po polsku, da się go włączyć, no, no normalnie, więc tutaj jest spoko, da się wyszukać po kategoriach, skakać.
0: Jasne. Dobrze, Grzegorzu, to w takim razie...
2: No. Z ciekawości, Grzegorzu, bo ty też widziałem, że się zainteresowałeś MeGoGo, czyli tym ukraińskim serwisem streamingowym, który do nas też zawitał. Testowałeś to może?
5: No jeszcze nie. Jeszcze nie.
2: Okej.
5: Okay. No, ale tak się zastanawiam, bo no bo tam jest, czy testować, no bo tam jest tak, telewizja, jeżeli filmy tam są, to chyba pozbierane z innych chyba, tak mi się wydaje. A tam nie wiem, czy tam są jakieś własnościowe. No, no tam jest z kolei I.O., czyli o tym osiołku, ale to jest do wypożyczenia, bo tam jest też opcja wypożyczania tam chyba za 99 groszy chyba. Akurat ten film czytam. Więc to jest taki serwis, taki trochę telewizji linearnej, trochę subskrypcyjnego VOD i trochę wypożyczalni. No, czy dostępne to nie? Jeszcze nie testowałem. No może ktoś z was by przetestował właśnie, czy z widzów, bo to...
0: Zapraszamy do podzielenia się jakimiś swoimi refleksjami, jeżeli ktoś już testował. A tymczasem, Grzegorzu, w takim razie dziękujemy ci bardzo za telefon, za to, że przetestowałeś na tylu różnych urządzeniach, tylu różnych platformach możliwości.

0: te urządzenia w takim razie wyglądają? Czy to są naprawdę takie tablety brajlowskie bez ramek w zasadzie? No bo jak, okej, nawet przypuśćmy, że połączymy sobie te urządzenia, jeden z drugim, trzecim, czwartym, przy założeniu oczywiście, że będzie nas na tyle urządzeń stać, no ale załóżmy, że to jest jakaś szkoła, takie miejsce, gdzie powiedzmy, no można uzyskać na to odpowiednie środki. I teraz łączymy te urządzenia ze sobą, wszystko fajnie, ale przecież pomiędzy tymi łączeniami no będą jakieś przerwy, więc ta grafika nie będzie wyświetlana tak dokładnie i w takich odpowiednich odległościach. Ona będzie trochę tak podzielona. No chyba, że rzeczywiście to będą naprawdę takie tablety w zasadzie bez ramek, całkowicie wypełnione tym brajlem. Ewentualnie, że da się podzielić ten rysunek na przykład na jakieś części i zadbać o to, żeby w każdym elemencie, w każdym tym tablecie wyświetlała się konkretna część. Czytnik książek to jest kolejna rzecz, w którą Cadence ma być wyposażony. Graficzny kalkulator, więc przypuszczam, że będzie można sobie dokonywać różnego rodzaju obliczeń i też oglądać wykresy funkcji. Będzie można też wyświetlać obrazki. Obrazki w formacie na przykład JPG. Ponoć to działa. I ponoć już jakoś to jest interpretowalne na tym brajlowskim tablecie. Tu na stronie producenta zostały podane takie przykłady, że na przykład będzie można sobie jakieś wzory chemiczne różnego rodzaju wyświetlać, albo jakieś wykresy. No, jest to na pewno coś interesującego, natomiast pytanie, jak rzeczywiście bardzo trzeba będzie ten rysunek zubożyć, żeby on dał się wyświetlić na takim brajlowskim tablecie. No i czy ja będę sobie mógł po prostu ten rysunek wczytać, jakikolwiek by on nie był, czymkolwiek by on nie był, z czegokolwiek by się nie składał, no i czy ja po prostu sobie będę mógł ten rysunek odtworzyć na takim tablecie. Jeżeli tak, to jest rzeczywiście super. Jeżeli chodzi o aplikacje w ogóle, które będą tworzone na to urządzenie, to język TypeScript ponoć będzie w użyciu. Więcej będzie można sobie oczywiście poczytać na stronie producenta. Link znajdziecie w komentarzu. No, z jednej strony jest to interesujące, natomiast z drugiej strony to jest chyba jakiś, mam takie wrażenie, Pawle, dość wczesny prototyp, bo tu ani nic o cenie nie mamy, ani nie mamy jakichś większych konkretów.
1: Prawda. Jedyne co wiem, to że monitory już są pokazywane na różnego rodzaju wystawach, prezentacjach.
0: Bo tak,
1: już...
0: bo jeden z użytkowników internetu się nawet chwalił, że miał okazję to zobaczyć.
1: Dokładnie, tak. Więc to jest jakby, to na szczęście nie jest już tylko i wyłącznie prototyp w jakichś laboratoriach.
0: Jest ponoć głośny, jest ponoć głośny ten monitor. Tak.
1: O, a to akurat no, nie fajne, ale jeżeli jakość tych... tego, co wypluwa z siebie, rekompensuje to głośne zachowanie, no to może warto.
0: Może warto. No i też oczywiście wszystko zależy od tego, jaka będzie cena tego urządzenia, bo tak naprawdę no, od tego też wiele zależy, na ile będziemy sobie mogli pozwolić, jeżeli będziemy chcieli stworzyć sobie na przykład jakąś taką sieć tych monitorów, no to też fajnie by było nie wydać na to milionów monet. A, i jeszcze co ciekawe, do tego urządzenia będzie można uzyskać dostęp zdalny, na przykład w celu jakiejś kalibracji, pomocy serwisowej i innych pomniejszych kłopotów, gdyby z nim wystąpiły. No to też myślę, że dosyć fajna sprawa. A teraz a propos Braille'a, o BrailleSense będzie.
1: Tak, BrailleSense uzyskał aktualizację oprogramowania. Co prawda głównie są tam poprawki błędów, ale myślę, że możemy się przyjrzeć temu, co tam konkretnie się zmieniło. BrailleSense 6 oraz BrailleSense 6 Mini otrzymały taką aktualizację. No i co w tej aktualizacji jest nowego? Naprawiono nawigację i dostęp do instalacji rzeczy ze sklepu Play. No to jasno.

0: sprawa, że warto o takich rzeczach mówić. I wsparcie oczywiście dla trybu Smart Connect w SensePlayerze. No tak, no tego mogliśmy się spodziewać. No, brajlowska tablica oraz synteza do pobrania opcjonalna dla języka Hindi. W ustawieniach opcja reinstalacji domyślnych aplikacji. Jeżeli wyrzuciliśmy którąś z tych aplikacji, możemy je ponownie zainstalować. Poprawione oznajmianie numeru podczas jego wpisywania w niektórych instancjach, jakichś liczb numerów. I dodano następujące skróty klawiszowe dla klawiatur USB podłączanych do urządzenia BrailleSense 6 i 6 mini. Ctrl-Alt-A, wyciszenie dźwięku z głośników. Ctrl-Alt-M, wyciszenie mikrofonu. Ctrl-Alt-N, powiadomienia. Ctrl-Alt-V, asystent głosowy. No i teraz już przechodzimy do konkretnych aplikacji. I w menedżerze plików zmiany są następujące. PDF-y w opcji wyślij do pozwalają na wybór opcji wydrukowania i wtedy tym domyślnym modułem drukowania Androida zostaną wykryte jakieś drukarki i będzie można sobie dokument wydrukować. Naprawiono problem niezapisywania plików w podfolderach na OneDrive'ie. Naprawiono problem edycji i ponownego zapisu plików, z którymi pracujemy na OneDrive'ie. Można, dodano opcję, która pozwala ustalić, czym będą pliki Word otwierane, czy notatnikiem, czy edytorem wordowskim. A w samym edytorze dokumentów, co poprawiono? Będzie teraz już prawidłowo podświetlane błędnie napisane słowo, jeżeli sprawdzamy tekst pod kątem błędów ortograficznych, błędów pisowni. Od teraz to nas będzie mniej interesowało, ale znaki wcięcia, tabulatory będą lepiej przetwarzane w irlandzkim Braille'u. Naprawiono problem przy wysypywaniu się urządzenia przy próbie nawigacji po matematyce zapisanej w UEB, czyli w tym uniwersalnym angielskim Braille'u. Poprawiono rozwinięcie, tłumaczenie znaku dolara w Braille'u amerykańskim. Problemy z niemieckim tłumaczeniem brajlowskim też zostały poprawione. Poprawiono któreś nawiasy, które nie były poprawidłowo gdzieś tam rozwijane. Usuwanie i wstawianie czegokolwiek z przyciskiem backspace w treści matematycznej zostało naprawione. Notatnik. Co notatnik ma nowego? W oknie układu dokumentu brajlowskiego liczba domyślnych liczba linii na stronę jest ustawiona domyślnie na 25. To się ponoć nie zmieni, jeżeli mieliśmy inną wartość, dopóki nie otworzymy ustawień. Poprawiono błąd, że nie było drukowane nagłówek i stopka, kiedy było wyłączone numerowanie stron. E-mail ma naprawione wysypywanie się aplikacji, kiedy wklejany jest tekst z przeglądarki do maila. W odtwarzaczu multimedialnym dodano wsparcie dla plików M4V. Rejestrator dźwięku jest dalej oddzielany od odtwarzacza multimedialnego, aby uniknąć konfliktów. Naprawiono błąd polegający na zapisywaniu nagrań, mimo że w okienku czy na pewno chcesz zapisać, wybieraliśmy nie. Naprawiono problem.
1: To jest coś z serii It's Not a Bug, It's a Feature. Naprawdę.
0: To
1: jest po prostu
0: atrapy.
1: Tak, przyciski atrapy i dla tych wszystkich, którzy czasem omyłkowo klikną nie to, co trzeba.
0: Dokładnie. To przynajmniej nie możecie narzekać, że nagranie się zgubiło.
1: Gorzej w drugą stronę. Tak.
0: Dokładnie. No ale cóż. Naprawiono błąd polegający na tym, że ustawienia rejestratora się wysypywały, kiedy próbowaliśmy zmienić lokalizację pliku. W czytniku dokumentów naprawiono problemy z otwieraniem niektórych dokumentów. Tutaj Bookshare nas nie będzie interesował za bardzo, kalkulator. Naprawiono problemy z przeliczaniem ułamków. Naprawiono wyniki działań ułamkowych w kalkulatorze. No i inne aplikacje, Google Docs i tak dalej. Naprawiono problem nie respektowania przez te aplikacje zmiany stopnia Braille'a. I to wszystko, jeśli chodzi o Braille Sensa, ale skoro jesteśmy przy temacie Braille Sensa, to trochę taka wiadomość z ostatniej chwili, bo ECE, czyli dystrybutor Braille Sensa w Polsce, ma aktualnie wyprzedaż podstawowych produktów i można w atrakcyjnych cenach dostać kilka urządzeń. Jakież to są urządzenia? Notatnik brajlowski Braille Sens U2, cena to 8000 zł. U2, który już nie jest oficjalnie wspierany, to warto dodać, chyba tak to teraz już jest. Odtwarzacz książek mówionych z OCR Blaze S, 1500 zł. Starsza wersja Oriona, 600 zł. Lupa elektroniczna Smartlux Digital 5, 1400 zł. Lupa elektroniczna Amigo 7, 2700 zł. I lupa elektroniczna Pebble Echo 1000 zł. Pebble Echo 5. No i to w sumie tyle w tej kwestii.
1: To w takim razie odbierzmy kolejny telefon. Dzwonicie dziś do nas. No i bardzo nas to cieszy, oczywiście jak zawsze. Tylko żeby jeszcze o Niki zadbać i żebyśmy wiedzieli, kto jest z nami po drugiej stronie. Ale to chyba Zoom ma to do siebie, że on po prostu lubi nadawać jakieś linki automatyczne i jeżeli się tam nie wprowadzi tego odpowiednio i nie zadba się o to, no to potem właśnie dzwonią do nas użytkownicy podpisujący się chociażby jako iPhone. Halo! Kogo witamy po drugiej stronie? Halo?
2: No... Halo? Słychać czy
1: tak,
2: nie słychać?
1: Słychać. Kto jest z nami?
2: Kasia z tej strony.
1: Witaj, Kasiu.
2: Słuchamy. Ja po prostu mam drobne kłopoty z tym całym Zoomem, dlatego tak dziwnie nie mogłam się tutaj z wami połączyć.
1: Ale już jesteś, jestem. Słychać cię. Z czym do nas tak, dzwonisz?
2: W sumie to mam takie dwie sprawy. Jedna to jest taka sprawa, że jestem bardzo mile zaskoczona, bo od pewnego czasu używam tego syntezatora mowy, co tam został dodany, tym eSpeak MG na iPhone'ie.
0: Również używam, chwalę sobie.
2: Muszę wam powiedzieć, że jestem o tyle zadowolona, bo ja kiedyś próbowałam w komputerze używać eSpeaka w NVDA, no i po prostu nie mogłam. Było to dla mnie niezrozumiałe. Po prostu po pracowaniu tam 2-3 godzin bolała mnie strasznie głowa od tego. A teraz jak użyłam tego w telefonie, w iPhone'ie, jestem w stanie sobie tam wszystkiego użyć, wszystko rozumiem. I po prostu działa mi się lepiej, więc jestem bardzo mile zaskoczona, że to tak wygląda. A po prostu też przyznaję, że no, używam też aparatu słuchowego i dlatego może na tym komputerze tak nie chciałam to tak dobrze się tego słuchać, w sensie, że mnie to drażniło. A tutaj jestem w stanie jakoś ten telefon obsługiwać z tym głosem eSpeaka.
1: No to cieszymy się, że ci się sprawdza. To bardzo fajnie.
0: Jeżeli przerwy między frazami ci nie przeszkadzają, bo on tam czasem oddziela tak trochę nienaturalnie, no to wszystko w porządku.
2: Nie zauważam, żeby coś było przerywane.
0: Okej, okay. No to najważniejsze, że tobie nie przeszkadza. Okej, okay. A druga sprawa? Mhm.
2: Drugą mam taką sprawę, że już od jakiegoś czasu chciałam sobie zainstalować na telefonie, bo ja mam telefon z Androidem Xiaomi i chciałam sobie zainstalować ten czytnik Jesuo, jak to tam było, ten
0: Screen Reader.
2: Tak, i po prostu chciałam sobie to zainstalować, żeby sobie sprawdzić, jak to działa, no ale nie bardzo wiem, jak to zrobić. Czy jakąś podpowiedź mogę tutaj uzyskać, co bym musiała zrobić.
0: Najnowsza wersja Jesuo jest zawsze na GitHubie projektu, na stronie GitHubowej. My czasami w komentarzach pod tyflo przeglądami umieszczamy linki, na przykład w ostatniej wersji, w ostatnim tyflo przeglądzie jest link do artykułu. On jest co prawda z portalu w języku czeskim, ale jeżeli posiadasz na przykład Chroma i możesz sobie to przetłumaczyć na polski, to tam jest też instrukcja, skąd pobrać i gdzie znajduje się najnowsza wersja. I tam jest GitHub, tam chyba .com/nirenrj/Jesuo i tam gdzieś można pobrać najnowszą wersję, ale w tym artykule, do którego daliśmy link w zeszłym tyfloprzeglądzie, jest to wszystko
2: rozumiem.
0: Zmieszczone.
2: Tylko kłopot jest taki, że nie bardzo tego GitHuba ogarniam, bo nigdy tego nie wchodziłam na ten GitHub, nie znam tego, szczerze mówiąc.
0: Chyba gdzieś tam jest podany link albo bezpośredni, albo taki, że po wejściu tam gdzieś będzie link, że Jeszuło coś tam kropka APK i będzie można po prostu pobrać od razu tą wersję. Taką mam nadzieję.
2: Rozumiem. Czyli po prostu sobie z tego telefonu androidowego sobie wejść na ten GitHub i tam co powinno być do pobrania.
1: Albo jeżeli będzie ci wygodniej, to wejdź sobie po prostu z komputera przeglądarką, wrzuć, pobierz plik, wrzuć go na pamięć telefonu i wtedy sobie dotrzyj do niego menedżerem plików. Może tak będzie łatwiej.
0: Tak.
2: No dobrze, to popróbuję. I to chyba wszystko z mojej strony. Pozdrawiam, dziękuję.
0: Jasne, pozdrawiamy, dzięki wielkie.
1: Dzięki za telefon, pozdrawiamy cię, Kasiu, również i oczywiście czekamy na...
2: A wcześniej, no to po prostu też mogło tak być, bo jak już połączyłam się z wami, to chciałam sobie mowę wyłączyć, żebym tutaj nie mówiła niepotrzebnie i po prostu zrobiłam tak, że mi się rozłączyło to połączenie.
1: A, no zdarza się i tak, ale szybko sobie z tym wszystkim poradziłaś, także bardzo fajnie. Dzięki za telefon raz jeszcze.
2: Dobrze, dzięki.
1: Pozdrawiamy, do usłyszenia. A teraz jeszcze mamy tu jedno pytanie, zanim przejdziemy dalej, to jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza, tylko gdzie ono jest, a tu jest. Matt do nas napisał. Witam, tak z ciekawości pytam, co to znaczy, że książki pobierane z biblioteki cyfrowej są oznaczane znakiem wodnym. To oznacza to, że plik, który pobierasz, jest odpowiednio oznaczony, jeżeli na przykład chciałbyś tę książkę udostępnić komuś, niezgodnie z regulaminem danej biblioteki. I teraz załóżmy, że sytuacja jest taka. Pobierasz sobie jakąś książkę. Ta książka, w momencie, kiedy ty ją pobierasz, jest w tej książce jest przypisywany ci taki jakby no, unikalny znak wodny, tak? Unikalny identyfikator. On jest zaszyty bardzo często w warstwie audio. Więc no, nie pomoże na przykład wykasowanie jakiegoś tagu, gdzieś tam powiedzmy, czy zmiana nazwy pliku. No nie, to jest w ścieżce audio. I teraz dajmy na to, że ty chciałbyś tę książkę komuś udostępnić. Nawet nie, że jakiemuś tam serwisowi pirackiemu, ale po prostu koledze. No i teraz kolega no już chciałby się podzielić ze znacznie szerszym społeczeństwem tą książką i ten kolega wrzuca daną książkę na jakiś piracki serwis. W tym momencie okazuje się, że jednak właściciel praw autorskich do tej książki no, dowiaduje się o tym fakcie i też sobie sprawdza pliki dotyczące tej książki. No i teraz dzięki temu jest w stanie do ciebie dojść, że to była kopia książki, którą ty pobrałeś i to dotyczy zarówno książek audio, no tutaj mamy sytuację taką, że jest ten znak wodny w ścieżce dźwiękowej zazwyczaj zapisywany, ale to samo dotyczy też książek elektronicznych, które pobieramy z jakichś księgarni internetowych. Nam zazwyczaj ten znak wodny jest dość wyraźny, bo to jest po prostu co kilka stron jakaś zbitka liter, cyfr i innych znaków, ale ja na przykład słyszałem o tym, że niektóre księgarnie korzystają też z innych sposobów zabezpieczania. I że na przykład oprócz tego, na przykład... coś tam, powiedzmy, lekko zmienia się w treści tej książki. Oczywiście nie zmieniając jej sensu, ale na przykład, że w jakiejś, że w konkretnej książce przypisanej do konkretnego użytkownika gdzieś obcina się kropkę w jakimś zdaniu. Na przykład, nie wiem, w 30-tysięcznym zdaniu dla kopii twojej książki, no gdzieś tam nie będzie jakiegoś myślnika albo kropki. Albo na przykład na stronie 50 w linii 4 wpiszemy sobie dwie spacje rozdzielające wyrazy. To są bzdurki, które tak zazwyczaj, no po prostu my nie zwrócimy na nie uwagi. One nam w żaden sposób nie będą przeszkadzać, ale pozwolą na zidentyfikowanie tego, kto daną książkę gdzieś tam wyprowadził no, na szersze wody, że tak powiem. I uczynił to niezgodnie z licencją, która mu przysługiwała, jeżeli chodzi o pobieranie danej książki, czy to za darmo, na przykład w ramach biblioteki DZDN, czy też jakiejś tam płatnej, bo oczywiście księgarnie internetowe też z takich znaków wodnych korzystają. DZDN właśnie, no z tego co wiem, też już od jakiegoś czasu korzysta. Także no, to jest po prostu zabezpieczenie, żeby ewentualnie od takiego delikwenta można było później jakieś konsekwencje prawne wyciągnąć. Przechodzimy do kolejnego tematu. Tym razem będzie o Thunderbirdzie. O Thunderbirdzie mówiliśmy w zeszłym tygodniu, a tymczasem, Pawle, to w kontekście czytnika RSS mówiliśmy tak, o Thunderbirdzie, tak. A tymczasem, Pawle, ty masz dla nas kolejne wieści, bo Thunderbird się będzie zmieniał, no ale też i dostępność nie pozostanie tu bez
0: tak, tak. Thunderbird to już nie jest po raz pierwszy, że mówimy o tym, iż w Thunderbirdzie jakieś gruntowne zmiany się odbywają, bo to już kilka lat temu była mowa o tym, że tam podstawa cała silnika, o który oparty jest Thunderbird, się zmieni i to wszystko. Nam się wydawało wtedy, że to będzie jak jedna wielka strona internetowa. Okazuje się, że większej jakiejś różnicy w interfejsie chyba nie odczuliśmy. Ale to nie koniec, bo przebudowa trwa w najlepsze dalej. O co chodzi? No, nie wiem, ilu z nas sobie zdawało sprawę tak do końca. Mi trzeba było to troszeczkę jakoś przypomnieć. Natomiast Firefox tak naprawdę już nie należy do Mozilla. Przepraszam, Thunderbird tak naprawdę już nie należy do Mozilli. O tym Mozilla poinformowała jakieś, chyba 10 lat temu to już było, więc dość dawno. Więc nazwa Mozilla Thunderbird, chociaż ona już nie jest nawet używana specjalnie, to trochę jeszcze gdzieś się pojawia, jest nazwą dość zwyczajową, bo Mozilla postanowiła całe siły przerobowe przenieść na Firefoxa, a Thunderbirda poniekąd oddać społeczności. No i na początku dużo to rodziło niepokoju. Czy to oznacza, że oni już się nie interesują, że to będzie porzucone, że to już się nie będzie rozwijało? No otóż nie, bo powstała taka spółka podrzędna w Mozilli, która nazywa się MZLA Technologies. I to ona przejęła Thunderbirda, też nie od razu, bo to po jakimś czasie. No i ona koordynuje tym, żeby tam jednak ktoś nad tym pracował, żeby to jakoś wyglądało. Chociaż użytkownicy i społeczność jakby open source też podrzuca jakieś swoje pomysły i jakieś swoje patche, które ten program uświetniają. To tam na początku było trochę bardziej liberalne, teraz trochę bardziej jest to na uwięzi. Jest to kontrolowane i musi być zgodne z kierunkiem, w jakim zmierza Thunderbird jako projekt. No ale przez to, że taka sytuacja jest i tam różne osoby pracowały na tym kodzie, trochę ta osoba, trochę inna, no to się nazbierało takich trochę niekonsekwencji i takich brudów, powiedzmy, w tym kodzie i w tym, jak to jest wszystko poimplementowane, które no nie dość, że spowalniają trochę to, jak Thunderbird ogólnie działa, no to też rodzą pewne konsekwencje w implementacji pewnych funkcji, w tym jak to działa, w tym jak to wygląda też dla osób widzących. No i tutaj Thunderbird chce się wziąć za trzy podstawowe rzeczy, czyli oczyszczenie i ujednolicenie kodu, nadanie aplikacji dużo bardziej nowoczesnego wyglądu z opcjami personalizacji i przejście na comiesięczny cykl wydawniczy. Pierwsze jakby owoce tego mamy zobaczyć już w lipcu. Ma się ukazać wersja 115 Thunderbirda, gdzie już zobaczymy nowe elementy wyglądu. I już dziś udostępniono taką poglądówkę w formie posta na blogu, jak będzie wyglądał panel folderów, czyli to drzewo folderów takie, w którym przeglądamy sobie różne foldery różnych naszych skrzynek. No i się okazuje, że tam na przykład dodano folder ujednolicony, jakby widok ujednolicony. Domyślam się, że chodzi o jakiś jeden folder, w którym będą wszystkie wiadomości. Tego nie jestem pewien. Możliwe, że to jest też jakiś sposób ułożenia folderów. Nie widziałem tych screenshotów, nikt mi nie opisał. Dodano opcję wyłączenia folderów lokalnych, bo się okazuje, że co bardziej nowocześni użytkownicy już nie pamiętają w ogóle, po co jakieś foldery lokalne, do czego to jest, przecież...
1: Wszyscy korzystają z iMapa.
0: Z iMapa, dokładnie. I w ogóle to też, tym się też odznacza ten nowy Firefox, że każde jedno nowe zachowanie...
1: Thunderbird.
0: Tak, dziękuję, dziękuję ci bardzo. Myli mi się, ale to nie bez przyczyny, bo to też było wyjaśnione w tym poście, że podstawą Thunderbirda na ten moment jest Firefox, czyli to, jak renderują się tam różne widoki HTML-owe, kontrolki, to, że te dodatki są tak w dużej części jakoś tam wzajemnie kompatybilne, to jest to, że Firefox jest dalej podstawą Thunderbirda. I z tym chcą troszkę zerwać, bo się okazuje, że tak, nad Thunderbirdem pracuje stosunkowo mało osób. Nad Firefoxem pracuje na tyle dużo osób, że większość czasu zespołu Thunderbirda spływa na nadganianiu za rozwojem Firefoxa, który jest podstawą Thunderbirda, więc takie błędne koło, które się po prostu zamyka. Natomiast wszystkie te nowe aspekty Thunderbirda, o których się mówi, będą opcjonalne i będzie je można włączać i wyłączać. I ponoć to ma być odpowiedź na różne tu pretensje użytkowników, że się im narzuca jakiś nowy wygląd. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony no, namnoży się pewnie dużo opcji i nowi użytkownicy będą mieli no, nie lada wyzwanie w tym, żeby się jakoś w tym połapać. Oczywiście dalej są plany dodawania nowych funkcji, dalej są plany, żeby tego Thunderbirda rozwijać, ale też wiemy już i zaraz się przekonamy tak konkretnie w jaki sposób, bo Peter Wagner ze Słowacji, którego kojarzymy z wielu projektów open source, troszeczkę z NVDA, troszeczkę z udostępniania paru takich aplikacji, których używamy wszyscy, bo to i Fairmail, i troszeczkę też Taski, czyli klient Mastodona na Androida. On już przetestował tego nowego Thunderbirda, wersję beta, taką nightly, powiedzmy 111, no i kilkoma uwagami się podzielił. I jakież to uwagi są? Pozytywne rzeczy, które zostały zaobserwowane, są takie, że jest nowa lista wiadomości i ona już nie próbuje przetworzyć wszystkich wiadomości naraz, jak to było do tej pory, tylko te, które aktualnie są podświetlone, które są aktualnie widoczne na ekranie. Trochę ma to niby przypominać to niekończące się ładowanie, czyli jak jesteśmy na przykład na stronie internetowej i idziemy po nagłówkach, no to w miarę jak idziemy w dół, tym bardziej się rozwijają nowe nagłówki i tym bardziej ta strona się sama jakby ładuje, pokazując nam tą treść, która aktualnie jest nam potrzebna i która aktualnie na ekranie ma się zmieścić. Nie jest to dobra praktyka pod kątem dostępności, co prawda, bo różnie to działa z czytnikami ekranu i tak naprawdę ciężko jest nam na przykład oszacować, ile tych nagłówków na stronie jest. No to w przypadku Thunderbirda jest to nawet z korzyścią, bo przez to, że on już nie przetwarza tylu wiadomości naraz, to wszystko chodzi dużo szybciej i stabilniej.
1: Ciekawe tylko, na przykład jeżeli chcemy przeskoczyć do ostatniej wiadomości, co wtedy?
0: No to jest dobre pytanie. Możliwe, że on zarenderuje końcówkę folderu.
1: Oby.
0: Trzeba by to zobaczyć. I tutaj Peter stwierdził, że dzięki temu Thunderbird już się tak nie muli przy dużych skrzynkach, tak jak kiedyś się mulił. Przetestował Linuxa, Orkę i iMapowy folder zawierający 75 tysięcy wiadomości. Chodzi ponoć bardzo szybko.
1: O proszę.
0: No, to jest chyba jeden z powodów, dla których zrezygnowałeś, Michale, z Thunderbirda na rzecz Becky, o ile pamiętam, tak?
1: Tak, dokładnie, dokładnie.
0: No to mamy szansę, że zostanie to rozwiązane.
1: No, jeżeli to by rzeczywiście miało naprawdę zadziałać, to no trzeba będzie potestować, powiem tak. Trzeba będzie potestować tego nowego Thunderbirda.
0: Tak. Co więcej, nadal jest możliwe używanie F6 i Shift F6, żeby się przemieszczać z drzewa folderów na listę wiadomości, pewnie do podglądówki też. Mamy na liście wiadomości już teraz nagłówki, za pomocą których możemy sortować według różnych kryteriów wiadomości oraz menu, które pop-upowe można wywołać, żeby zamienić kolejność kolumn i żeby można było sobie w dowolny sposób poukładać, jakie konkretne informacje mają być wyświetlane najpierw, a które troszeczkę później. To było zawsze. Dla osób widzących było to widoczne, odkąd Thunderbird istniał. Dla osób niewidomych no, trzeba było zawsze jakoś kombinować jakimiś skryptami do JOS-a, dodatkami do NVDA. Teraz ponoć zarówno te nagłówki, jak i przycisk do zamiany ich kolejności, do kolejności kolumn, są to rzeczy dostępne z czytnikiem ekranu. No więc świetna wiadomość. Myślę, że wiele osób się ucieszy. Możemy nadal używać Ctrl-Shift-K, żeby pokazywać i ukrywać szybkie filtrowanie, ale dodatkowo mamy dostępne przyciski, które pozwalają nam na filtrowanie, jakie wiadomości chcemy zobaczyć. Na przykład mamy wiadomości ogwiazdkowane, wiadomości z załącznikami, wiadomości nieczytane, wiadomości od osób z książki adresowej. Nawet można utrzymać to samo filtrowanie, kiedy zmieniamy foldery. Oczywiście te kontrolki były dla osób widzących dostępne. Dla nas teraz są dostępne z klawiatury pod czytnikiem ekranu. I teraz, co jeszcze nie do końca działa i wymagałoby pewnych poprawek. Wygląda na to, że można otwierać w nowej zakładce lub w nowym oknie całe foldery w Thunderbirdzie z wiadomościami. Natomiast na ten moment nie działa to do końca dobrze, bo jeżeli na przykład nawigujemy po drzewie folderów strzałkami góra-dół i naciskamy Shift F10, czyli chcemy wywołać menu kontekstowe i przenosi nas na szczyt drzewa, czyli na przykład jesteśmy sobie na odebranych, chcemy kontekstowe dla odebranych, to Focus zjeżdża nam na poziom wyżej, na przykład Gmail, i otwiera nam menu nie odebranych, a tego Gmaila. Tak. Co jeszcze mamy? Podczas nawigacji w dużych listach to, co zostało właśnie wybrane, nie jest do końca raportowane tak, jak należy. Na przykład naciskamy End, żeby przeskoczyć do ostatniej wiadomości. O, czyli Michale, mamy odpowiedź, aha, to działa ponoć. Idziemy parę razy strzałką w górę i on czyta... już rozumiem. Przepraszam, że taka przerwa, ale próbuję tu tyle informacji naraz pochłonąć. Czyli tak, przejdziemy na koniec wiadomości. Idziemy strzałką w górę, w górę, w górę. To działa normalnie, ale jak zaczniemy skakać po dużych ilościach page up, page down, to tu się zaczynają problemy z tym przewijaniem. Screen reader zaczyna czytać jakieś tam kontrolki dodatkowe. Nie jest do końca czytane, co jest aktualnie podświetlone. Jakieś czytane jest nieznane, nieznane i tak dalej. Ponoć niektóre screen readery sobie jakoś z tym wewnętrznie radzą, żeby tego typu zdarzenia gdzieś tam wyfiltrowywać i pomijać. Natomiast nie wszystkie niestety dają radę. No i warto, żeby to naprawić na poziomie samego Thunderbirda.
1: No pozostaje mieć nadzieję, że to będzie do naprawienia. Pewnie tak, pewnie jest jakiś hak na coś takiego, no bo on tak naprawdę musi sobie przetworzyć wiele danych w momencie, kiedy my naciśniemy ten end, on tam sobie musi wiele tego wszystkiego pominąć, żeby wczytać konkretną porcję wiadomości, którą my sobie życzymy. I prawdopodobnie właśnie wtedy, kiedy on to pomija, ale to musi tak czy inaczej zaczytać, no to to tu się robi problem.
0: Tak, to jest prawda. Miejmy nadzieję, że sobie z tym poradzą. Kolejny problem, i to już rzeczywiście więcej osób zgłaszało, że bardzo dużo kontrolek w tej kolejności nawigacji klawiaturą Tab, Shift, Tab. Dużo, każdy jeden przycisk, każde jedno okienko, panel, wszystko jest elementem, więc bardzo niewygodnie jest teraz chodzić po Thunderbirdzie, bo przez dużo kontrolek trzeba się przebić. Tab, tab, tab, tab, tab. Więc no, miejmy tu nadzieję, że to zostanie też naprawione. Tutaj Peter rekomenduje, żeby zaimplementować po prostu paski narzędziowe i pogrupować te kontrolki w ramach tychże, żeby to wszystko jakoś było popakowane i żeby my tabem tylko skakać między obszarami, no a już konkretne przyciski w ramach grup eksplorować strzałkami. To dobrze, że można już teraz... Można przestawiać te kolumny, tak jak opisywałem to wcześniej, w sposób dostępny. Natomiast dostępne nazwy tych kolumn nie są respektowane. Jedyne, co się przesuwa, to jest pole z tematem, tak jak chcemy. Natomiast cała reszta nie jest oznajmiana. Nie wiem, o co tu chodzi. Jeszcze to doczytam bardzo szybko, bo tak, czyli jeżeli coś poprzestawiamy, jeżeli dobrze rozumiem, no to jedyne, co będzie czytane, to temat wiadomości. Cała reszta pól no, nie będzie czytana w ogóle, albo będzie czytana w starej kolejności. Tu nie jest to dla mnie do końca jasne. Peter to oznaczył jako bardzo duży problem, który będzie tak naprawdę cofnięciem się wstecz, regresją, jeżeli przejdzie do wersji jakiejś stabilnej bardziej. Podczas nawigacji po liście wiadomości możliwe jest wybranie większej ilości wiadomości, żeby wykonać na nich jakieś działania. I niestety nie jest oznajmiane, które wiadomości zostały wybrane, a które nie. I to jest też dość duży problem. Nie jest już możliwe używanie menu kontekstowego, żeby wywołać na liście wiadomości menu kontekstowe. To też dość duży problem. I to na szczęście wszystko, bo kurczę, tych błędów trochę jednak jest. Więc można mieć nadzieję, że autorzy i zespół odpowiedzialny za Thunderbirda rozwiąże ten problem. No natomiast są też pewne pozytywne zmiany, więc jest na co czekać i mam nadzieję, że nie zawiedziemy się wersją ostateczną i będzie można się tym pobawić już niedługo, bo to już w lipcu mają jakieś wersje bardziej ostateczne wychodzić.
1: No to czas czekać po prostu i obserwować, jak to będzie. Miejmy nadzieję, że no będziemy mogli cieszyć się faktycznie tą nową, dostępną wersją Thunderbirda z pozbawioną tych wszelkich bugów dostępnościowych, chociaż no to wiadomo, ten okres przejściowy zawsze może być kłopotliwy. Mamy kolejny telefon, iPhone 4, czyżby Andrzej jeszcze raz do nas dzwonił w jakiejś sprawie? No to się okaże, tylko jeszcze tu konieczna jest zgoda na nagrywanie, bo...
0: Ja może jeszcze szybko... Mikrofon...
3: Jestem.
0: O, jesteś Andrzej, jesteś. Dobrze, no to...
1: Słuchamy.
3: Nie zdążyłem od poprzedniego połączenia jeszcze zmienić loginu, więc jeszcze tym razem jako iPhone 4.
1: Słuchamy cię.
3: A dzwonię odnośnie Mi Go Go, bo zdążyłem już na chwilę obecną na tyle, ile się udało przetestować. No i to wygląda na bardzo dostępną aplikację. Da się zalogować przez Apple, przez Facebook. Jest oczywiście w języku polskim. Wszystkie przyciski są czytelne. Bez problemu możemy kupić też jakieś interesujące nas filmy lub właśnie zasubskrybować interesujące nas treści. Także nie widziałem żadnych problemów dostępnościowych. Oczywiście tylko testowałem to na platformie iOS z iOS-em 15.7.3 bodajże, bo taki mam, no mogę najnowszy system zainstalować na swoim SE 2016, ale jak na razie wygląda to obiecująco, no i opłata za pierwszy miesiąc jest bardzo promocyjna, atrakcyjna, bo jest tylko 99 groszy, a potem jest 50 chyba 5. Ale to też w zależności od subskrypcji.
1: 55 ja wybrałem... złotych?
3: Miesięcznie, tak. Okay. Później okay. Tak. Ale przez pierwszy miesiąc 99 groszy.
0: Z ciekawości, Andrzeju, czy ty patrzyłeś, bo mówił Grzegorz, wspominał o kanałach telewizyjnych, że tam są dostępne. Patrzyłeś,
3: to są kanały dostępne, tak, widziałem.
0: I które to są? To są wszystkie, które są w naziemnej, plus jakaś satelita, czy jakie to są kanały?
3: To ja widziałem TV, znaczy wiesz, no jeszcze tak dokładnie wszystkiego nie zdążyłem popatrzeć, ale jest sporo polskich. Są, jest podział na kanały sportowe, na przykład Eleven Sports widziałem.
0: Okej.
3: No i tam pokazane są, przy każdym kanale pokazana jest rzecz, którą można obecnie oglądać i jak się w to kliknie, to oczywiście nas przenosi do odpowiedniego.
0: Ciekawe, czy odpowiedniej te kanały części posiadają ścieżki audio, w tym ścieżkę z deskrypcją?
3: Jest to wybór ścieżki audio widziałem. Tam, gdzie patrzyłem, nie widziałem jeszcze ścieżki audio z audiodeskrypcją. Nie wykluczam, że jest, tylko po prostu jeszcze na tak krótkim czasie, bądź co bądź, nie zdążyłem jej odnaleźć, ale jest wybór ścieżki audio.
0: Ale odtwarzacz jest dostępny, jak coś włączysz, tak?
3: Tak.
0: Kontrolki odtwarzacza.
3: No tam trzeba kliknąć palcem w wideo, tak jak to nieraz ma miejsce i po prostu wtedy pojawiają się różne opcje, tak.
0: Okej, okay. No to dobrze wiedzieć. To dziękujemy bardzo za informację w takim razie.
1: Jak tak, rozumiem, to
3: pierwszy
1: jest...
3: Pierwszy miesiąc spokojnie można potestować.
1: Jak rozumiem, Andrzeju, to jest, tak jak mówił Grzegorz, że to jest taki miks telewizji linearnej plus
3: VOD.
1: Co oni mają dokładnie. W ogóle w tej bibliotece swojej? Przeglądałeś może? Czy to jest...
3: No ja na przykład właśnie patrzyłem ten film, o którym mówił Grzegorz, IO.
1: Faktycznie jest.
3: Faktycznie jest. Za 17 zł w chwili obecnej. Nie wiem, jak będzie za jakiś czas, więc dlatego dodaję, że obecnie.
1: A czyli to jest tak, że, że z tej biblioteki to nie są rzeczy bezpłatne w ramach tego abonamentu, tylko że to trzeba
3: wykupić. Ja najpierw kupiłem, a potem zrobiłem subskrypcję, więc może gdybym zrobił osobno, może byłoby inaczej.
1: Aha,
3: okay. Ja się pospieszyłem i zanim ten, bo chciałem zobaczyć, jak po kupieniu jakiegoś filmu niedrogiej cenie właśnie, żeby sprawdzić, jak to działa, jeżeli się próbuje odtwarzać.
1: No jasne. No to rzeczywiście...
3: A potem zdecydowałem się na subskrypcję, więc może w ramach subskrypcji potem jest to już dostępne.
1: Okej.
3: W każdym razie dużo kanałów jest telewizyjnych jest dostępnych na pewno.
1: Tak, no i skoro mówisz o Eleven Sports, to na pewno nie są nie są to tylko kanały darmowe, a są to też kanały
3: nie,
1: płatne.
3: Nie. To są kanały jak najbardziej komercyjne, płatne także.
1: No za tak 55 zł to nie jest zła oferta.
3: Za tyle treści to nie jest zła oferta, też tak uważam.
1: Tak, trzeba by było przejrzeć tam gdzieś całą listę, co oni właściwie mają.
3: Tak, ale spokojnie, a interfejs jest dostępny, więc zachęca do przetestowania.
1: Super.
3: Jak najbardziej.
1: Świetnie. To dzięki, Andrzeju, w takim razie
3: dzięki.
1: Za te informacje. To...
0: Wielkie.
1: Pozytywne wieści. Pozdrawiamy cię serdecznie. No, a tymczasem przechodzimy do rozrywkowych tematów, bo będziemy sobie mówić o nowościach w grach. Paweł konkretnie nam tu opowie.
0: Tak, mamy zaległy, bo już tydzień temu chciałem go przekazać, biuletyn z Audio Games za styczeń. Nowości jakoś nie jest wiele, bo jeśli chodzi o same nowe gry, to jest ich aż 3, z czego o niektórych już słyszeliśmy, bo Echo Wiz Quiz został na Audio Gamesie opublikowany, o czym nie miałem pojęcia, więc no Michale, aplikacja jest już znana poza granicami Polski.
1: Polska no nasza. Świetnie, to bardzo tak, dobra wiadomość.
0: Tak, więc to się chwali. Miejmy nadzieję, że to się przekłada na ilość pobrań. Natomiast mamy poza tym... gry dwie przeglądarkowe. Jedna z nich to Dominion of Darkness i jest to tekstowa gra strategiczna, w której jesteśmy takim podobnym do Saurona, władcą ciemności. Mamy zdobyć świat, przeprowadzimy te nasze plany zdobycia świata, podejmując różne decyzje. Możemy budować armię, wysyłać ją na bitwę, prowadzić intrygi, oszukiwać oczywiście, gdzieś tam zwodzić ludzi, tworzyć sieci szpiegów i kulty, sekty, kulty, no... Ogólnie mroczne takie fantazy. Korupcja, rekrutowanie różnego rodzaju agentów, pomiędzy którymi gdzieś tam potem, za pomocą których siejemy, powiedzmy tak, ziarno wątpliwości wśród ludzi. No, około godziny trwa jedna runda, jedna rozrywka takiej gry, ale można podchodzić do tego na różne sposoby, za każdym razem podejmować inne decyzje i coś nowego odkrywać. To jest gra tego samego autora, który stworzył Malfactor, więc czy Malfactor, więc jeżeli graliście, no to tutaj ponoć jest dużo, dużo więcej treści. No i tak to wygląda. Druga gra, to również przeglądarkowa, to Nations at Risk, czyli online'owa MMORPG, ale tekstowa, przeglądarkowa gra, no strategia w czasach wojny, jesteśmy państwem, prowadzimy sobie rząd tego państwa, ale jesteśmy w stanie wojny z innymi państwami, no i musimy tak sobie rozplanować nasze działania, żeby przetrwać i przeżyć. No, nie wiem, jak na takie czasy taka gra... Mam mieszane uczucia, ale miejmy nadzieję, że chociażby jest tam element taki strategiczny, który pozwoli może zrozumieć też trochę to, co się aktualnie na świecie dzieje. Może gra potrafi jakoś te mechanizmy przybliżyć graczom. No i to wszystko, jeśli chodzi o gry, które już wyszły nowe, których wcześniej nie było. Natomiast nastąpiło parę aktualizacji w grach, które już istniały. I tutaj na przykład dowiemy się, że Text Spaced ma nową grę i można ma nową wersję gry i można tutaj porywać różne stworzenia żyjące sobie na wolności. Można wysyłać naszą ekipę na różne misje i wiele pomniejszych zmian. Sanctuary in Time, wersja 0.3, więcej pobocznych wydarzeń. Można obserwować, można śledzić osoby, które śledzą gdzieś tam nas, czy je szpiegować. To znaczy nawet nie obserwować, tylko na ludziach, którzy z nami podążają, bo to nie jest żaden Twitter, przepraszam was bardzo, tylko no, tu mamy już naszych zwolenników takich, tak, wyznawców poniekąd. Tak, widocznie taka jest charakterystyka tej gry. I usprawnienia dostępności i osobowości postaci. I można poczytać sobie całą listę zmian. O, Sound RTS, Michale, ma nową wersję. Dawno nie słyszeliśmy o tym.
1: No proszę.
0: Tak.
1: Jeszcze komuś się chce.
0: Tak, jakieś poprawki w niektórych jednostkach. Poprawiono odczytywane nam przez czytnik ekranu opisy poszczególnych jednostek. Poprawiono pewne rzeczy, jeśli chodzi o pola, na których znajduje się woda. I usprawniono zakładanie serwerów, czy w sieci lokalnej, czy takich wystawionych przez internet, czy takich, przez które się pośredniczy w grze. No, jest to teraz łatwiejsze. Fantasy Story 2.7 poprawiono wsparcie syntezy mowy na Windowsie. Dodano opcję przeszukiwania map i przedmiotów. Jest opcja personalizacji efektów dźwiękowych i inne zmiany. Też przetłumaczono ją na język wietnamski oraz na 100 innych języków za pomocą tłumacza Google, więc prawdopodobnie gra jest też po polsku, aczkolwiek z tłumaczeniem automatycznym, więc no miejmy nadzieję, że nie rujnuje to historii, w którą gramy. MUD, taki gra MUD Classic Six Dragons ma znowu aktualizację, deweloper znów wrócił do jej rozwijania, więc jeżeli chcecie MUDa, który ma dużo dźwięków, no to warto sprawdzić Classic Six Dragons. Potem Upheaval, nowa wersja, rozbudowane potyczki z goblinami, bardziej przerażające doświadczenie więzienia i więcej wydarzeń związanych z goblinami. Slay the Spire, czyli mod, który udostępnia Slay the Spire, taką karciankę, wprowadza opcję tłumaczeń na nowe języki, no i naprawia błędy związane z mapami. Czyli można teraz tłumaczyć też tego moda na różne języki. Jest nowa, duża aktualizacja Hearthstone'a, trzeci sezon ustawek, i wprowadzono nowego bohatera, nowy rodzaj postaci. I też przez cały styczeń były rozbudowywane zmiany w Hearthstone Access, czyli w modzie, który nam Hearthstone'a udostępnia. Na przykład zaimplementowano wsparcie podglądania i odbierania osiągnięć w grze. Poprawiono budowanie deków i dodano trochę dodatkowych skrótów klawiszowych w menu głównym. No i teraz też, gdy pobieramy tego moda, to mamy tam dołączony do niego readme, w którym jest no, lista zmian dla osób, które nie chcą siedzieć na Discordzie. Alterion 28 lat w tym roku kończy i dotrzymuje dodatkowe aktualizacje. W styczniu poprawiono, te zmiany skupiły się na wyglądzie postaci, doszły nowe style włosów, zmiany chorobowe, zmiany koloru oczu i cery. I można też mieć tatuaże na postaci. I były też trochę mniejszych poprawek, na przykład nowe typy drewna, które zostały dodane. I też gracze mają do czynienia z nowymi, wygenerowanymi obszarami. I to tyle. They'll Come From The Moon też otrzymało małą aktualizację. I można, i teraz są tam dźwięki, kiedy rzucamy kamieniami lub jajkami, i zamieniono czcionkę na bardziej przerażającą. Ekipa odpowiedzialna za Erion Muda wrzuciła aktualizacje, które informacje o wszystkim, co się zmieniło od czerwca. No i są nowe misje, umiejętności, osiągnięcia. System kombosów za pomocą skilli umiejętności i czarów i aktualizacja paczki dźwiękowej, soundpacka paczki dźwiękowej. 4X4 Archipelago, wersja 1.2. Dodano menu, które pozwala na wybranie kilku opcji, zanim zaczniemy nową grę. Na przykład klasę, można sobie też dopompować trochę pieniędzy i expa, czyli punktów doświadczenia, żeby na początku gra była troszeczkę łatwiejsza dla nas. Pocket Reality uaktualniono. Jest tam opcjonalne rozszerzenie Nocturnal, czyli nocne, które dodaje nam kilka nowych typów scenariusza. Gry Pontes Media, czy gry Pontes, Fundacji Pontes, czyli Pontes Game Zone, Just Come On, Fall in a Line, gry na Androida, o takich grach mówimy, bo na różne platformy te gry wyszły, wróciły na sklep Play, zostały uaktualnione do pracy z najnowszymi wersjami Androida i one też są na GitHubie, to mogę wam ja powiedzieć, bo widziałem, że zostały tam opublikowane. I 25 stycznia zostały rozdane nagrody GA Conf Awards, czyli Game Accessibility Conference, i było tam trochę osób znanych, niewidomych ze streamingu. Były audiodeskrypcja w wykonaniu Brandona Cole'a i gratulacje dla wszystkich, którzy zostali tam rozpoznani i wyróżnieni, czyli Santa Monica Studios, Naughty Dog odpowiedzialny za The Last of Us, Guide Dev odpowiedzialny za Hearthstone Accessa, As Dusk Falls, i wiele więcej. I miejmy nadzieję, że będzie jeszcze więcej tych dobrych wieści, jeśli chodzi o gry.
1: Tego byśmy sobie życzyli, chociaż i tak ta paczka informacji, którą nam, Pawle, przyniosłeś, no to jest, trzeba przyznać, imponująca. A teraz ChatGPT, no temat, który zajmuje nas, myślę, że dosyć często. Mówimy o nim w różnych kontekstach. Kiedy pierwszy raz wspominaliśmy o tej maszynce od OpenAI, to ja wspominałem, że jednym z moich pierwszych testów było poproszenie ChatGPT o to, żeby na przykład wymienił jakieś zalety i wady poszczególnych czytników ekranu, żeby tu skrytykował VoiceOvera, tu skrytykował Androida i tak dalej, i tak dalej. Natomiast okazuje się, że ludzie próbują i chcą wycisnąć z ChatGPT jeszcze więcej, mianowicie chcieliby uzyskać chociaż jakąś elementarną pomoc w zakresie tego, jak należy się posługiwać czytnikami ekranu. Znalazłem w internecie taki tekst autorstwa Kelly Ford dotyczący tego, jak ChatGPT odpowiada na takie naprawdę podstawowe pytania dotyczące programów odczytu ekranu. No i Coś wie, ale niestety no nie jest w stanie nawet na bardzo podstawowe rzeczy i bardzo podstawowe kwestie udzielić odpowiedzi poprawnych. Oczywiście być może teraz już te informacje jakoś tam zostały zaktualizowane, bądź też poprawione. Natomiast sądzę, że jeżeli zapytamy ChatGPT o te rzeczy, to nadal uzyskamy niekoniecznie prawidłowe informacje, ale to jest swoją drogą dobry pomysł na jakąś zabawę z tym narzędziem. Też muszę trochę się tam mu przyjrzeć pod tym kątem. I na przykład ChatGPT w ogóle nie jest w stanie powiedzieć, jak uruchomić poprawnie programy odczytu ekranu, na przykład JOS-a. Wskazuje, że insert i J no co nie powoduje uruchomienia JOS-a, powoduje, powoduje podniesienie ikonki tego programu z paska zadań. Gdzieś tam, czy z szuflady systemu. No więc to jest jednak trochę co innego. Jeżeli chodzi o na przykład przeglądanie stron na iOS-ie z użyciem VoiceOvera, przeglądanie stron internetowej, to ChatGPT zaleca nam do tego gest przesuwania trzema palcami. No, też coś tu się nie zgadza. Jeżeli mielibyśmy na przykład zapytać ChatGPT o to, jaka jest najlepsza przeglądarka stron internetowych pod Windowsem dla osób niewidomych do korzystania z czytników ekranu, to okazuje się, że ChatGPT poleci nam Internet Explorera. Swoją drogą Internet Explorer właśnie wczoraj został oficjalnie usunięty z Windows 10. Jeżeli sobie nawet Windows R, czyli w poleceniu uruchom wpiszecie i Explorer, to uruchomi wam się już teraz Edge. Jeszcze na po raz pierwszy to dostaniecie taką informację, że Internet Explorer został już wycofany, ale później to już będzie się uruchamiał Edge. Ten Internet Explorer, mam wrażenie, że on na chwilę jeszcze gdzieś tam się pojawia, natomiast nie da się go zatrzymać i jest już Edge. Cóż tu jeszcze mamy? Generalnie dosyć dosocentryczny jest ten ChatGPT, jeżeli chodzi o szczególnie czytniki ekranu pod Windowsa, no bo pod cóż by innego w przypadku JOS-a. Więc no jest trochę zarzutów różnego rodzaju. Fajnie by było, gdyby jednak to narzędzie no, częstowało nas bardziej merytoryczną wiedzą, ale tak to jest niestety z ChatGPT i to już wiele osób mówiło. Początkowo budzi ono zachwyt i to, ile jest nam w stanie informacji przekazać, ale jak później zaczniemy pytać o szczegóły, to okazuje się, że właśnie te szczegóły mogą być mylące. Jeżeli ktoś zaczyna weryfikować te informacje, które podaje nam ChatGPT, no to zaczyna być to problemem i zaczyna się okazywać, że on tak ładnie mówi, generuje nam informacje na w zasadzie każdy temat, ale no, czy ta informacja jest prawdziwa, to już zupełnie inna bajka.
0: Ja jeszcze jako taką drogą ciekawostki opowiem i to może jest fajne podsumowanie tego. Tak naprawdę ChatGPT sam się podsumował tak naprawdę,
1: no,
0: bo wpadliśmy na pomysł z Team Talkiem, z ekipą. Tutaj Paulina była zaangażowana w to, też Tomek z naszego tyfloprzeglądowego grona. Wymyśliliśmy taki prompt i to taką serię tych różnych, powiedzmy dla niego takich wzorów tego, co on miałby nam wygenerować, czyli stwórz napisy na koszulki. I tu mieliśmy różne pomysły. Stwórz napisy na koszulki wyjaśniające teorię względności, stwórz napisy na koszulki na temat osób niewidomych, stwórz napisy na koszulki na temat radia. Widać, że temat nie jest obcy, bo powstały no iście koszulkowe, takie typowo szablonowe napisy na koszulki. No przykładowo przy teorii względności było coś w stylu, że coś tam, nie wiem, ja, to ile ja piję jest względne w stosunku do tego, ile coś tam, nie? Taki niby, że żart, on próbuje w jakiś humor pójść, ale to nie, no, specjalnie by się to nie różniło wiele od tego, co znajdziemy na przykład nad morzem, w tych różnych straganach z pamiątkami, tak, ten jakość tych tekstów. Przy osobach niewidomych poszedł w taką głęboką inspirację, czyli no, takie typowe jestem niepełnosprawny, nie, ja nie jestem niepełnosprawny, ja tylko żyję inaczej, mniej więcej w tym stylu, nie dokładnie nie takie słowa, ale gdzieś mniej więcej w tę stronę. Przy radiu wymyślał takie już typowo takie tekściki, takie chwytliwe typu radio, ścieżka dźwiękowa mojego życia, albo tam radio, coś tam, muzyka na każdy dzień, jakieś takie teksty właśnie takie już typowo sloganowe. Ale dlaczego mówię o tym, że sam się podsumował? Bo kiedy daliśmy mu dość ogólny jakiś prompt, czy po prostu teksty na koszulki, to jeden z cytatów brzmiał, co następuje: ja nie jestem głupi, ja tylko mam wiele pomysłów.

0: wykorzystać. Do kogo należą prawa autorskie do tego sloganu?
1: Na pewno nie do nas, przynajmniej tak stanowi prawo amerykańskie. To znaczy tak, żeby była jasność, po pierwsze, cokolwiek mówię, to nie jest porada prawna.
0: Disclaimer, tak.
1: Dokładnie. Po drugie, opieram tą wiedzę na jednym wpisie, który przeczytałem na Mastodonie. Natomiast precedensem był jakiś tam słynny przypadek, ja nie wiem, czy my o tym też tu nie mówiliśmy, osoby... dzieła sztuki, które stworzyła małpa, że po prostu małpa dostała pędzel, tam coś namalowała, wyglądało to pewnie jak wyglądało, no ale stworzyła to małpa. I właściciel tejże małpy, tak orzekł sąd, nie mógł zawłaszczyć sobie praw autorskich. Więc, bo wiem, że też gdzieś w naszych komentarzach się pojawiły takie sugestie osób, które chciałyby zbudować jakiś swój biznes artystyczny w oparciu o ChatGPT. No zdaniem tej osoby, która wtedy postowała, powołując się na precedens z małpą, nie możemy sobie przypisać praw własności intelektualnej do rzeczy, które stworzyły za nas właśnie różnego rodzaju sztuczne inteligencje, nasze zwierzęta i różne inne obiekty, przedmioty i rzeczy, na które my nie mieliśmy do końca wpływu i które były poza naszą wolą i sterowaniem tak troszeczkę. Więc ponoć nie możemy to być my.
0: Dlatego lepiej czatem GPT po prostu się jakoś tam inspirować. Ostatnio zresztą wyszła taka książka, której współautorem jest Jakub Mrugalski, dotyczący tego, jak w ogóle ten model, na którym bazuje czat GPT, Da Vinci? Czy któryś z nich od OpenAI może nam pomagać w codziennej pracy, o co możemy pytać i na przykład jak sobie rzeczywiście w jakichś pracach kreatywnych możemy ułatwić życie, jeżeli chodzi o pisanie tekstów z czatem GPT. I na przykład dobrym pomysłem jest prośba o wygenerowanie iluś takich podrozdziałów danego artykułu, że będę pisał na temat taki i taki, wygeneruj mi listę punktów, o których warto w tym tekście napisać. I na przykład napisz tam jedno albo dwa zdania na każdy z tych tematów. No i wiadomo, to jest tylko jakiś szkic, my potem uzupełniamy go treścią. To był jeden ze sposobów.
1: Okej.
0: W jaki można sobie w takich kreatywnych działaniach pomagać. Albo na przykład jakieś przekształcanie tekstów, potem i tak my te teksty będziemy poprawiać, jakoś redagować. No, sposobów jest na pewno sporo. A teraz będzie dalej o pracy kreatywnej, no bo praca kreatywna wszelkiego rodzaju to może polegać też na tworzeniu różnych dokumentów, no właśnie tak jak mówiliśmy, chociażby wpisów na blogi, a te wpisy czy jakiekolwiek inne dokumenty warto by było jednak mimo wszystko sformatować. I tu przychodzi nam z pomocą dodatek do NVDA.
1: Tak, powstał dodatek do NVDA. Nosi on nazwę, żebym się nie pomylił, Document Formatting Helper. Autorstwa Alberto Bufolino, chyba tak nazywa się ten deweloper z Włoch. I to ma być nie mniej, nie więcej, a replika takiej funkcji, która już jest od dłuższego czasu w JOSie, od teraz też od zeszłego roku w Macu. Czyli analiza dokumentów, które piszemy w Wordzie pod kątem formatowania. Co na ten moment potrafi dodatek? Potrafi wyświetlić nam listę różnych typów formatowania i to tam są różne rodzaje stylów, różne rodzaje czcionki, rozmiar, krój, kolor i tak dalej, różne takie elementy wizualne i wylistowuje nam z podziałem na te różne charakterystyki stylu konkretne akapity tekstu, fragmenty tekstu, które w tym konkretnym stylu zostały stworzone. I my możemy do nich w tym momencie przenawigować, możemy się z nimi zapoznać, dokonać jakichś zmian i z nimi sobie pracować. Wtyczka jest na razie, ona jest wydana już, ale na ten moment jest w dość wczesnym stadium rozwoju. Po pierwsze, nie współpracuje w ogóle z tym systemem UIA, który przyspiesza nam pracę z Wordem. Również za każdym razem, kiedy ładujemy tą listę, to od nowa jest przetwarzany cały dokument, więc musimy chwilkę poczekać, aż on nam te style przeanalizuje.

0: Na ten moment to jest, staje się wszystko, co potrafi wtyczka. Natomiast są plany duże. Co ta wtyczka jeszcze powinna potrafić? Natomiast to jeszcze zanim to zostanie stworzone, to minie trochę. Ale co jest planowane? No planowana jest lepsza organizacja kodu, żeby to wszystko oczywiście przyspieszyło i żeby działało właśnie z iAccessible, UIA, Visual Basic, VBA, no i tak dalej. Szybka nawigacja pomiędzy konkretnymi elementami konkretnego formatowania, czyli szybko przeskakujemy między elementami na przykład pochylonymi, pogrubionymi, o tym samym kraju czcionki i tak dalej. Opcja przejścia do konkretnego formatowania bez na przykład analizowania całości tekstu. Przejść do podobnego, czyli tutaj też czyli przejście do następnej instancji tekstu sformatowanego dokładnie tak samo jak słowo pod kursorem. Opcja target to, czyli coś jak go to, jak przejść do, tylko uwzględniając całą analizę dokumentu. I opcja wykrywania rzeczy, które ewidentnie wizualnie gdzieś tam odstają od reszty, czyli na bazie pewnie konkretnych jakichś proporcji danego stylu, danego koloru, nie wiem, rozmiaru czcionki, na przykład rozmiar czcionki lub kolor tła. Jeżeli coś się odróżnia w taki ewidentny sposób, że na pewno osoba widząca to zobaczy, co jest gdzieś tam przez dodatek mierzone, pewnie w punktach czcionki albo w intensywności koloru, no to mamy opcję, żeby otrzymać o tym informację i przejść i jakoś tam zareagować. To jest wszystko, jeśli chodzi o plany na ten moment. Fajnie, że ktoś się za to bierze, bo jest to jedna z takich funkcji, które no właśnie, JOS miał już dawno i był to często też argument, że JOS i tylko JOS do bardziej profesjonalnej edycji dokumentów. No a teraz tutaj, jak widać, ktoś próbuje stworzyć w formie dodatku do NVDA no właśnie takie rozwiązanie.
1: Fajnie, jakby jeszcze na przykład uwzględnił ten dodatek gdzieś tam w przyszłości jakieś niedomknięte nawiasy, podwójne kropki, przecinki bez spacji, po przecinku chociażby sklejone na przykład dwa wyrazy przecinkiem. Takie jakieś drobne rzeczy, albo o podwójne spacje. Chociaż to w zasadzie autokorekta w Wordzie też.
0: Albo w tofie pękarty.
1: To tak, na przykład. Przykład. Dokładnie.
0: Czyli pozostawione jakieś spójniki na końcu linii, jakieś tak, A
1: jeszcze,
0: i...
1: jeszcze też, czekaj, to są szewcy jeszcze, tak? I
0: chyba tak.
1: Wdowy, bękarty, szewcy i jeszcze ktoś. Już nie pamiętam, jak to tam wygląda.
0: No, no. Więc takie rzeczy, tak, to jest wszystko przyszłość przed nami, więc zobaczymy, w jaką stronę ten dodatek się rozwinie.
1: Fajnie by było rzeczywiście, bo to naprawdę przydatna sprawa, przy redagowaniu krótszych lub dłuższych tekstów. Teraz zajmiemy się mapami Google, które mogą być pomocne instruktorom orientacji przestrzennej.
0: Zgadza się i to, jakie to ma znaczenie, wyjaśniła nam instruktorka orientacji przestrzeni ze stanu Michigan. Otóż ona sobie to wykombinowała tak i mówi, że stosuje tą metodę już od wielu, wielu lat ze swoimi klientkami i klientami i jej się to sprawdza do tworzenia tak naprawdę map spersonalizowanych pod konkretne osoby. O co chodzi? Istnieje takie narzędzie jak Google Maps Styling Wizard. Jest to takie narzędzie, które pozwala tworzyć nam takie spersonalizowane mapy, gdzie my wyświetlamy sobie co prawda mapę z map Google, ale możemy na nią też nakładać najrozmaitsze linie, możemy po nich rysować, możemy wygenerować sobie linie dla ulic, etykiety dla ulic, możemy to spersonalizować, jakim kolorem mają te linie być podkreślone. No i tutaj głównie dla osób niedowidzących jest to użyteczne, bo można sobie to wszystko spersonalizować pod siebie i zrobić na przykład bardzo kontrastowe mapy. Takie, które będą dobrze widoczne i gdzie będą pewne rzeczy ewidentnie podkreślane i pozaznaczane. Natomiast ta pani pokazywała też, że w jakiś sposób właśnie, że robi się zrzut ekranu takiej mapki już gotowej, wkleja się do dokumenta wordowskiego, dokumentu w Wordzie i można też stworzyć mapę dotykową dla osób niewidomych. Domyślam się, że za pomocą jakiejś drukarki takiej graficznej typu Tiger można taką mapę sobie wydrukować, która jest w tak ewidentny sposób poznaczona i podkreślana jakimiś grubymi liniami, czy w jakiś inny sposób, nie jestem teraz pewien, natomiast jest to wszystko wyjaśnione, jest 12-minutowy filmik, gdzie no, jest to zademonstrowane krok po kroku, jak taką mapę sobie stworzyć, do czego te różne funkcje służą. No więc jeżeli są pośród nas instruktorki bądź instruktorzy orientacji w przestrzeni, no to zachęcamy do przetestowania, bo może takie narzędzie się wam akurat do czegoś przyda.
1: Tak jest, technologia zawsze bywa pomocna w mniejszym lub większym stopniu, a tu rzeczywiście może być to naprawdę sporą pomocą. A propos orientacji, a propos poruszania się, to teraz wybieramy się do Warszawy, a konkretnie do tamtejszego metra.
0: Tak, i po tym metrze już może w przyszłym roku będzie możliwość przejść się w sposób bardziej taki zorganizowany i dostępny, ponieważ osoby związane z Politechniką Warszawską pracują nad projektem takiej aplikacji. Ona jest z projektu Rzeczy są dla ludzi, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dofinansowana. I jest to aplikacja, która ma z założeniu pokazywać nam różne rzeczy. Ma po pierwsze nam pokazywać, gdzie są windy, to głównie dla osób o ograniczonej mobilności, ale też mamy otrzymywać opisy tekstowe, jak przejść z jednego punktu stacji metra do drugiego. Ponoć też mają być opisy do najbliższych przystanków komunikacji miejskiej już na powierzchni ziemi. I w ten sposób można się będzie poruszać dużo sprawniej. Jeżeli na przykład winda nie będzie działać, mamy otrzymać alternatywną sugestię jakiejś alternatywnej drogi, co możemy zrobić. Ponoć też w przyszłości mają być wykorzystywane kody QR i beacony Bluetooth. Tutaj jest mowa też o wykorzystywaniu informacji tekstowych, dźwiękowych i wibracyjnych, więc bardzo możliwe, że w przyszłości będzie też jakaś bardziej kompleksowa nawigacja po tych stacjach metra. I chyba też ma być to taki szablon, który z czasem może będzie wykorzystany też dla innych budynków, innych przestrzeni. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo plany brzmią pięknie. Zobaczymy, kiedy aplikacja się ukaże. Ma być i na iOS-a, i na Androida dostępna. Zobaczymy, jaka jest w praktyce użyteczna. Miejmy nadzieję, że to już właśnie w przyszłym roku te testy jakieś ruszą. No i kibicujemy ekipie, żeby tą aplikację sobie rozwinęła zgodnie z założeniami. Miejmy nadzieję, że mieszkańcy Warszawy i turyści skorzystają też z tego.
1: Oby tak się właśnie stało. Grzegorz do nas ponownie dzwoni. W jakiej sprawie to się zaraz okaże? Witamy.
2: Słychać mnie?
0: Tak, jak najbardziej.
2: No, sprawdziłem Megogo, tak właśnie Andrzej mnie tak zainspirował na Androida. No i powiem, że to już wygląda lepiej. No, tu już można i kanały wybrać, i filmy poszczególne. No, tu wszystko można zrobić. Ten najwyższy pakiet wziąłem, tylko że nie wiem, czemu u Andrzeja tam 55 zł. Na Androidzie jest 39, a mniejsza o to. Tak w ogóle, no tu się da język zmienić w filmach. Tu się da przypozować. No to lepiej wygląda niż właśnie, jeżeli chodzi o Sky Showtime na Androidzie. No.
1: A czy sprawdzałeś, Grzegorzu, jak to jest, bo ja się zastanawiałem, jak być może pamiętasz przy rozmowie z Andrzejem, czy jeżeli mamy ten abonament wykupiony, to jeżeli na przykład chcemy wypożyczyć sobie jakiś film, to czy on jest w ramach tego abonamentu, czy jeszcze dodatkowo wtedy jest płatny?
2: No, niestety wykupiłem subskrypcję, miał nawet 99 groszy, no i potem ten najwyższy, tam 39. No i chciałem sobie IO akurat zobaczyć, jak to wygląda. No niestety, no. Tam 17 coś tam jest.
1: Czyli to działa pewnie w ten sposób, że za darmo mamy filmy i programy na żywo, czyli po prostu kanały telewizyjne. Natomiast no i, jeżeli chcemy...
2: No i część pewnie, część tych filmów, tak? No a część niestety...
1: A część jest płatna.
2: Tak, tak.
1: Jasne. No ale jeżeli ktoś chciałby wykorzystać MeeGoGo do odtwarzania po prostu telewizji, to może jest to niezła opcja. Pytanie, jak właśnie z tymi ścieżkami audiodeskrypcyjnymi, czy one nie są gdzieś tam usunięte z tego właśnie programu?
2: No chyba usunięte są, bo tam akurat można co najwyżej sobie... No nie wiem, czy rozdzielczość zmienić, no, bo tam jest na automatycznie, no, tam niby nastawiony.
1: To znaczy, no, Andrzej coś wspominał, że dźwięk też się da, że ścieżki są, tylko nie trafił po prostu na materiał z audiodeskrypcją, więc...
2: Możliwe może. Ja tam TVN sprawdzałem, co tam akurat... Nie ma. No
1: to na TVN-ie to raczej rzadko jest deskrypcja, niestety. Taka smutna prawda.
2: To... Działa to lepiej niż na... niż SkySoul tam na Androidzie. No bo będę jeszcze się przyglądał Apple TV i Google TV, ale to już może komentarz napiszę już.
1: Jasne. Dobrze. Dzięki Grzegorzu w takim razie za informację. Pozdrawiamy cię serdecznie i cóż, przechodzimy do kolejnych tematów. Kolejny temat na liście, jaki ja tu widzę, no to już z zakresu technikali. I jeżeli chodzi o technikalia, to mamy tu cztery tematy. Pierwszy jest mój, no bardzo krótki temat. Otóż jeżeli są wśród nas miłośnicy dźwięku, tak się akurat złożyło, że ja tutaj dziś o dźwięku mam dwa tematy. Jeżeli byście się zastanawiali, gdzie znajduje się najcichsze miejsce na świecie, które zostało w 2015 roku wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. No nie wiem jak ty, Pawle, ale ja bym sobie pomyślał, że to pewnie jakieś studio nagrań, jakieś takie coś gdzieś...
0: Nie, ja typowuję przyrodę. Ja typowałem, że przyroda coś wytworzyła pewnie.
1: A to nie, to ja właśnie...
0: Nie?
1: Ja nie, ja tu bardziej wierzyłem w myśl ludzką, ale raczej ludzi, którzy w tym dźwięku się specjalizują, czy to jakiejś na przykład uczelni, czy to jakiegoś takiego miejsca, faktycznie, gdzie tam te doświadczenia z dźwiękiem można by przeprowadzać. No i na pewno Microsoft też te doświadczenia z dźwiękiem przeprowadza. Ale właśnie w Redmond, w siedzibie Microsoftu, znajduje się najcichsze miejsce na świecie. Komora bezechowa, w której to ludzie mogą sobie poprzebywać, no i stwierdzić, sprawdzić, jak to jest, kiedy otacza nas cisza absolutna. Okazuje się, że taka cisza to wcale nie jest dobra rzecz, bo jakby tak często mówimy, no, żeby tak cicho było czasem, jak szczególnie jak pracujemy gdzieś, czy żyjemy w hałasie, trochę ciszy, trochę spokoju. Okazuje się, że przegięcie w żadną stronę nie jest dobre, bo w tej komorze bezechowej Microsoftu to ludzie maksymalnie wytrzymują godzinę. To jest maksymalny osiąg przebywania w tym pomieszczeniu. W przypadku większości osób, no niestety to jest zaledwie kilka minut. Zaczynamy po prostu w takim pomieszczeniu, no z tego co czytałem, nie miałem okazji być nigdy w aż tak wytłumionym miejscu, aczkolwiek zdarzyło mi się być w pomieszczeniu wytłumionym naprawdę, no dość dobrze. I wcale się nie dziwię, bo przebywając dłużej w takim pomieszczeniu, jeżeli nie jesteśmy przyzwyczajeni, to takie, przynajmniej mnie, jakieś takie klaustrofobiczne uczucie ogarniało. To prawda. Ale będąc w takim totalnie wyciszonym pomieszczeniu, w takiej totalnie wyciszonej komorze, komorze bezechowej, no to tam właśnie zaczynamy słyszeć no, przepływającą przez nasze ciało krew, chociażby bicie naszego serca i nawet pracujące nasze organy wewnętrzne, gdzieś tam poruszające się wręcz kości. Zaczynamy to wszystko słyszeć. No, nie od rzeczy jest to stwierdzenie, że słuch ludzki bardzo się adaptuje i w takiej sytuacji zaczyna nam się naprawdę wyostrzać i słyszymy po prostu wiele, wiele rzeczy dotyczących naszego organizmu.
0: No właśnie, bo ja się zastanawiałem też, bo bardzo często pada w jakichś takich bardziej poetyckich, powieściowych, powiedzmy, opisach różnych miejsc, że było tak spokojnie, że wręcz dało się słyszeć ciszę. I to mi właśnie było kiedyś wyjaśnione, że to uczucie, które jest opisywane, to nie jest, że cisza wydaje jakiś dźwięk, tak? Tylko to jest właśnie bicie naszego serca, przepływ krwi.
1: Tak.
0: I pytanie, czy to, bo no, ja tego nie uznałem za jakoś bardzo przeszkadzające, ale pytanie, na ile to jest zwielokrotnione w takiej komorze?
1: W takiej, ja podejrzewam, że jest to zwielokrotnione dlatego, że słyszymy tylko to. Wiesz, ta cisza poetycka, o której ty mówisz, to nawet jak mamy, dajmy na to, ciszę, no nie wiem, na jakimś placu, na jakiejś powierzchni, w jakimś miejscu, gdzie mamy przyrodę. No ale to chociażby masz taką sytuację, że zawieje ci jakoś leciutko wiatr.
0: No tak.
1: Gdzieś coś jednak się poruszy. Mhm. Przebiegnie jakieś zwierzątko sobie gdzieś tam. A tutaj jesteśmy odcięci nawet od tych bodźców. I ja muszę powiedzieć, mając właśnie takie doświadczenie przebywania w takim miejscu, no wyciszonym po prostu, jak w miarę dobre studio, to ja odczuwałem takie uczucie napierania na mnie tego wszystkiego, napierania na mnie tej ciszy, tego niczego w zasadzie, że coś tam jednak jest i po prostu tak mnie otacza i troszeczkę próbuje jakby ścisnąć, a to prawdopodobnie było uczucie wywołane przez to, że krew tam krąży jednak w ciele.
0: No i tak.
1: Taka konkluzja z tego artykułu była taka, że nie wydajemy z siebie żadnych dźwięków tylko wtedy, kiedy jesteśmy martwi. No ale no tak. I wtedy już niczego nie usłyszymy, także taka...
0: To też prawda.
1: To taka ciekawostka, jeżeli chodzi o ciszę, o doznania dźwiękowe. No, jakbym kiedyś był w Stanach Zjednoczonych i byłaby okazja tam się wybrać, chętnie bym to sprawdził, ale...
0: Właśnie, to jest otwarte dla publiki?
1: Nie wiem, tego nie wiem, aczkolwiek podejrzewam, że mogą tam przeprowadzać jakieś różnego rodzaju doświadczenia.
0: Tak mi się też wydawało, niestety.
1: No, i może to jednak nie być takie proste, ale podejrzewam, że ja mógłbym tam godziny nie wytrzymać.
0: Okej.
1: Okay. Mógłbym tam godziny nie wytrzymać, bo ta cisza to jednak nie jest nic przyjemnego.
0: Naturalny stan dla nas, nie? Funkcjonowania. No tak.
1: Dokładnie. To nie jest
0: ciekawe, naturalny. Czy cisza, czy takie miejsca tak już w ogóle poza wszystkim były wykorzystywane do jakichś tortur? Czy to jest tak aż na tyle silne narzędzie?
1: Wiesz co, chyba nikt na to nie wpadł, dlatego że tego typu miejsca po pierwsze tworzy się w jakimś celu. I to nie jest cel raczej związany z robieniem komuś krzywdy.
0: I... No na co dzień, tak, ale tak bardziej myślę historycznie patrząc, tak? Czy ktoś kiedyś...
1: Ja nie sądzę, żeby tworzenie aż tak wyciszonego miejsca to było coś, co pamięta historia.
0: Okej.
1: Tu jednak no, trzeba odpowiednie materiały zastosować i robi się to po coś, a tak naprawdę aż tak idealną ciszę, no to możemy wykorzystać... Podejrzewam, że dopiero w dobie technologii cyfrowych i jakichś różnych doświadczeń. I to chyba po prostu dlatego. Więc raczej nie. Raczej no, wszelkiego rodzaju lochy i inne tego typu miejsca to charakteryzowały się raczej inną akustyką, zdecydowanie bardziej donośną, jakimiś pogłosami, innymi rzeczami tego typu. I ostatnią rzeczą, którą mieszkańcy tamtejszych przybytków mogliby się martwić, to właśnie kwestia takiej ciszy. Idealnej ciszy. Mhm. Tak jest. A teraz przechodzimy do WhatsAppa. Nowości są.
0: Tak, i tu cicho nie będzie, bo dużo dzieje się w kontekście wiadomości głosowych. Po pierwsze, nie wiem, jak często, Michale, korzystasz z funkcji status na WhatsAppie. Nie wiem, zaglądasz tam czasem? Czy twoi znajomi coś publikują ciekawego?
1: Wiem, do czego dążysz. Moja lista tam jest pusta.
0: No, ja teraz widziałem jedną wiadomość od koleżanki właśnie na temat tekstową. Na temat tego, że ponoć już można, aczkolwiek u mnie tego nie ma, u niej w Niemczech tego nie ma. Ponoć jakieś tam Stany, Kolumbia, gdzieś tam druga półkula mają tą funkcję. Można umieszczać tam w ramach statusów wiadomości głosowe do 30 sekund.
1: Powiem tak, ja tam zajrzałem jakiś czas temu i u mnie nawet WhatsApp się odezwał głosem voiceovera, informując... Mhm. Nagraj dźwięk. Przycisk. O? No tylko cóż z tego, jak tego przycisku nie mogłem znaleźć.
0: Okej.
1: Okay. Więc nie wiem, czy to też czasem nie jakaś kwestia dostępnościowa, albo czy voiceover po prostu czegoś za dużo nie powiedział, czego w rzeczywistości nie było.
0: Bardzo możliwe. Ale no, jest to świadomy ruch Meta. Ma to być oficjalnie dostępne. Będziemy mogli sobie właśnie nagrać taki status do 30 sekund, który nasi znajomi będą mogli sobie odsłuchać. 24 godziny on będzie dostępny, no i potem będzie można go sobie znowu zmienić. No, jeśli chodzi o same statusy, to nie jest jedna zmiana, bo też będziemy mogli określić konkretnie, kto do naszych statusów będzie miał dostęp. Gdy je opublikujemy, będziemy mogli też wybrać sobie kontakty, dla których będziemy chcieli mieć specjalne wyróżnienie, że ta osoba opublikowała nowy status. Graficznie to będzie wyświetlane jako taki pierścień, zarówno na liście czatów, jak i na liście uczestników czatów grupowych, jak i w kontaktach. Ciekawe, czy VoiceOver będzie to jakoś czytał. Mam nadzieję, że tak. I wiele jakichś jeszcze pomniejszych zmian w tych statusach dochodzi. No ja jestem ciekaw, na ile osoby niewidome zaczną rzeczywiście te statusy głosowe wykorzystywać. Może to być dość ciekawy trend. Zobaczymy, jak się to wszystko skończy. Natomiast druga rzecz dotycząca wiadomości głosowych. Ponoć pracuje już WhatsApp nad transkrypcjami wiadomości głosowych na tekst. WA Beta Info, czyli taki dość znany leaker, który rozbiera na części pierwsze wszystkie nowe bety WhatsAppa i wygrzebuje z nich różne nowe funkcje, oznajmił, że taka funkcja już, zdaje się, weszła nawet w wersjach jakichś tam wczesnych beta. Ma to kilka ograniczeń. Po pierwsze, jeżeli nie zostały wykryte żadne słowa, no to nie nastąpi żadna transkrypcja. Czyli on nie będzie próbował transkrybować czegoś, czego nie rozumie do końca. Ponoć też nie będzie transkrypcji słów w innym języku niż język wybrany dla transkrypcji. Czyli wnoszę stąd, że jakieś inne języki są dostępne niż tylko angielski. No to dobrze wiedzieć. Ponoć cała ta transkrypcja odbywa się też na urządzeniu i nic nie jest wysyłane ani do WhatsAppa, ani do Apple'a czy Google'a. Więc nie wiem, co jest wykorzystywane, czy jakieś rozpoznawanie głosu dostępne na urządzeniu, jakieś na przykład w tym przypadku naszym iPhone'owe, czy na Google, na Androidzie Google'owe. Nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Z drugiej strony też są już jakieś implementacje Whispera na iOS-a. Komuś się udało, chyba nie model large uruchomić, ale coś tam, jakieś próby były. I to zarówno na iOS-a, jak i też na Androida. Także może po prostu WhatsApp gdzieś tam będzie też miał swój silnik rozpoznawania mowy.
0: Bardzo możliwe. Nie wiem, w jaką technologię w tych kwestiach inwestuje Meta. Natomiast pożyjemy, zobaczymy, ale myślę, że to będzie kolejna dość przydatna funkcja, jaką WhatsApp zaoferuje.
1: I mogliby też w końcu poprawić jakość tych wiadomości głosowych.
0: To prawda.
1: Na mobilnych.
0: Zwłaszcza, że na komputerze one są tak, jak trzeba.
1: Dokładnie.
0: Więc tak, na telefonie by też mogli.
1: Tak. Teraz zajrzałem jeszcze do tworzenia tego statusu i szczerze mówiąc, no cóż, nie mam już możliwości nagrania. Nie pojawił mi się ten przycisk. Ale raz aż się zdziwiłem i ucieszyłem. Mówię, o, już mogę nagrywać, ale nie mogłem go znaleźć, a teraz nie mogę nawet wywołać tej sytuacji, w której on by mi tam coś mówił, nagraj dźwięk, czy jakoś tak. No cóż, szkoda, ale może kiedyś się w końcu tej funkcji doczekamy i miejmy nadzieję, że będzie ona dostępna.
0: Tak.
1: Teraz czas na kolejną informację. Znalazłem dziś takie narzędzie, zabawkę myślę bardziej dla tych wszystkich, którzy lubią rytmy różnorakie. Pil.fm. Automat perkusyjny w przeglądarce. Wygląda na to, że dostępny, przynajmniej w miarę. Możemy sobie tam ustawiać różne instrumenty perkusyjne i możemy sobie określać, to się tam nazywa step. Chyba jeżeli chodzi o ten step, to po prostu jak często w danym takcie ma ten instrument się odzywać. Jeżeli chodzi o muzykę, to ja jestem cienki z tego przedmiotu, więc nie do końca będę w stanie powiedzieć, jak to tam działa. Mam wrażenie, że powinno być jeszcze w tym automacie do ustawienia coś, co się nazywa metrum, ale tego nie znalazłem. Znalazłem za to BPM, czyli uderzenia na minutę. I ten suwaczek jest dostępny. Dostępne są także suwaki głośności do poszczególnych instrumentów perkusyjnych. Możemy część z tych instrumentów uaktywnić, możemy część z nich wyłączyć, więc jest to taka zabawka dosyć fajna i ten nasz jam, bo tak to jest określone, możemy też zapisać później jako plik na naszym dysku, więc całkiem fajne. Instrument wydaje się być dostępny, aczkolwiek tak jak mówię, no, bawiłem się nim jakieś 5 minut, przyciski są podpisane, więc proponuję, żeby temat zgłębił no, ktoś, kto ma większe muzyczne doświadczenie niż ja. A teraz, Pawle, ostatnia twoja informacja i w ogóle ostatnia informacja, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy Tyflo Przegląd, 172, przypomnijmy, będzie o programie do pobierania programów na Windowsa.
0: Tak, Winget UI, czyli no UI, tak, interfejs użytkownika, graficzny interfejs w tym przypadku, dla rozwiązania Winget. No i czym jest Winget? Ja sobie doczytałem o tym, bo nie byłem do końca świadom różnicy. Myślałem, że Winget to jest to samo co Microsoft Store, czyli sklep Microsoftu do pobierania aplikacji, ale nie. Istotnie Winget jest narzędziem Microsoftu. Winget jest też wbudowany w Windowsa 10 i 11. Natomiast tam jest to menedżer pakietów. Menedżer pakietów, osoby, które korzystały kiedykolwiek z jakiegoś Linuxa, znają to określenie, osoby, które nie korzystały. Jest to taka bardzo, bardzo wczesna i bardzo, powiedzmy, technicznie rozbudowana wersja App Store'a. Czyli są repozytoria, albo jest jedno repozytorium i my za pomocą komend sobie ściągamy różne programy. I każdy z was może sobie przetestować, jak coś takiego działa. Wystarczy, że w Windows R, jeżeli macie Windowsa 10 lub 11, wpiszecie sobie Winget, czyli W-I-N-G-E-T, spacja, I-N-S-T-A-L-L, spacja i jakaś nazwa programu, na przykład Unigram, na przykład Messenger, bo też jest, czy też WhatsApp, albo no właśnie Winget UI. Winget UI. I normalnie taki ten Winget, podobnym takim menedżerem pakietów jest też Chocolaty. My o Chocolaty mówiliśmy chyba 2 lata temu, jakoś w okolicach, tak kojarzę Chocolaty z pierwszym gdzieś tam lockdownem, z tymi czasami właśnie covidowymi początkowymi. I jest to też taki menedżer pakietów, do którego ludzie mogą wrzucać różne pakiety, czyli programy. I można je za pomocą komend pobierać. No ma to swoje zastosowania ciekawe, na przykład instalacja wielu programów naraz bez potwierdzania czegokolwiek. Więc bardzo nam to przyspiesza, można to oskryptować. No ale nawet jeżeli nikogo nie interesują jakieś głębokie techniczne tematy, no to Winget UI jest po prostu programem do ściągania programów. Czyli instalujemy go właśnie tak jak powiedziałem, wpisując w Windows R w uruchom winget spacja install spacja winget UI, albo posługując się linkiem, który będzie dołączony w komentarzu pod audycją na GitHuba. I po instalacji i takiej wstępnej konfiguracji, w której włączamy, czy chcemy korzystać z Wingeta, czy chcemy korzystać z Chocolaty. Jeszcze jest taki trzeci system, który się nazywa Spoon chyba? O ile się teraz nie mylę. Który już wspiera rzeczywiście jakieś repozytoria, czyli różne źródła. No i gdy już to zrobiliśmy, to mamy interfejs. I w interfejsie możemy sobie przejrzeć w widoku drzewa wszystkie programy dostępne w tego typu systemach, czyli możemy po prostu chodzić strzałką góra-dół, przeglądać nazwy programów. Jeżeli nas coś zainteresuje, naciskamy Enter, wyświetli się opis, który pod tabem możemy sobie wynawigować, zarówno opis, jak i strona internetowa danego projektu i tak dalej. Możemy sobie też wejść w menu kontekstowe i ten program zainstalować. Na dwa sposoby, bo albo tradycyjnie, czyli tradycyjnie dla takich systemów, czyli że bez jakiegokolwiek pytania aplikacja się pobierze, zainstaluje nam w domyślnej lokalizacji i gotowe, albo możemy zdecydować się na instalację interaktywną, czyli taką tradycyjną, jak znamy z instalatorem. Zalet jest kilka tego typu oprogramowania, bo na przykład możemy pobierać wiele programów naraz, możemy instalować starsze wersje programów, możemy sobie wybrać starszą wersję danego pakietu po to tylko, żeby zainstalować coś, co na przykład jest bardziej dostępne, bo jak wiemy, każdy z nas to zna, czasami wyjdzie nowa wersja programu, ale tak naprawdę jest ona gorsza od poprzedniej, coś jest mniej dostępne, coś nie działa jak powinno. Tu możemy sobie wybierać różne wersje i je instalować. Możemy też sobie masowo aktualizować programy. Jeżeli mamy poinstalowane różne pakiety, no to i tutaj już niestety interfejs aplikacji troszeczkę wysiada pod kątem dostępności, bo co prawda możemy się Ctrl+Tab przełączać między różnymi zakładkami, natomiast już te zakładki właśnie, zainstalowane pakiety, aktualizacje, one są trochę mniej dostępne. Te widoki drzewa już nie czytają się tak dobrze. Tam jest element drzewa, ale nic więcej się nie dowiemy bez nawigacji obiektowej. Natomiast to nie jest aż takim problemem, ponieważ możemy wejść sobie w zasobnik systemowy i na ikonce Winget UI w zasobniku wywołać menu kontekstowe i tam możemy sobie zarówno w takim podmenu podejrzeć, jakie pakiety mamy do zaktualizowania, jak i wybrać też opcję aktualizuj wszystkie i te aktualizacje nam się pobiorą. Jeżeli program jest aktywny w tle, no to może nam skanować co godzinę albo co określony jakiś tam odstęp czasu, czy jakieś aktualizacje się nie pojawiły. Jeśli się pojawią, to otrzymamy o tym fakcie powiadomienie w naszym centrum powiadomień Windows pod Windows A. No, trochę się pobawiłem tym programem. Pierwszy raz w ogóle dzięki temu programowi zapoznałem się z Wingetem. Program jest w ogóle dostępny w języku polskim i to jest też bardzo ważne, choć opisy programów są w dużej mierze po angielsku. Więc ja w ogóle pierwszy raz słyszałem o Wingecie, może nie, że słyszałem, ale zainteresowałem się tematem przez właśnie Winget UI. Jest tam dość dużo programów, takich dużo, które znamy. Jakieś właśnie Skype'y, jakieś Firefoxy, Thunderbirdy, jakieś Messengery, Whatsappy, Unigramy, jakieś antywirusy różne. Więc to jest fajny sposób, żeby po pierwsze odkryć jakieś nowe programy, mieć pod ręką te, które już mamy, żeby je aktualizować, szybko zainstalować te, których jeszcze nie mamy, bo tam jest też wyszukiwarka pakietów, więc no, jest to bardzo ciekawy menedżer, jest to moim zdaniem fajny program taki, żeby zainstalować go w pierwszej kolejności, jak stawiamy nowy system i dopiero za pomocą tego programu doinstalować całą resztę tego, co jest nam potrzebne, na tyle, na ile oczywiście jest to tam dostępne. No i też nie wiedziałem o tym, ale doczytałem, w jaki sposób aplikacje się pojawiają w Wingecie i się okazuje, że jest na GitHubie utrzymywane przez Microsoft repozytorium, do którego my możemy, i to nawet nie trzeba być twórcą aplikacji, wystarczy być tak naprawdę użytkownikiem, stworzyć odpowiednio sformatowany plik manifest i do tego pliku manifest, i ten plik manifest, który jest tam plikiem YAML, wrzucić jako pull request do tego repozytorium GitHubowego. Ponoć nawet jest dozwolone proszenie o pomoc, czyli można w ramach zgłoszeń na repozytorium, w ramach issues, zgłosić, że my chcemy konkretny program mieć w Wingecie i czy ktoś by nam pomógł z adaptacją. Podobna chyba ma się sytuacja z Chocolaty, bo to jest konkurencyjne rozwiązanie, ale chyba na dość podobnych zasadach działa. No więc wygląda na to, że nie trzeba być autorem programu, żeby go w takim menedżerze pakietów umieścić. No więc mamy w dużym skrócie, pomijając cały techniczny żargon, program do ściągania i aktualizowania programów.
1: To prawda. I temu programowi przyjrzymy się.
0: Tak,
1: to myślę, że warto dodać.
0: Niebawem.
1: W przyszłym tygodniu, zdaje się, w poniedziałek będziemy mu się przyglądać i sprawdzać, co też potrafi. Wspominałeś też, Pawle, on jest również nakładką, potrafi wspierać Chocolaty. Też,
0: tak, zgadza się.
1: Oprócz tego, że Wingeta. To jest też bardzo fajna sprawa. No Chocolaty to już jest narzędzie dość znane. Ja osobiście korzystam z niego i faktycznie nieźle się sprawdza. Nieźle się sprawdza.
0: Tak, zwłaszcza, że to można wiele zautomatyzować i sobie tam te programy szybko instalować, szybko aktualizować, no ale trzeba znać komendy i wiersz poleceń.
1: To prawda.
0: Albo trzeba było, bo teraz jest już Winget UI. I Winget UI, co najważniejsze, instaluje sobie swoje jakby instancje, zarówno Wingeta, jak i Chocolaty chyba, bo jest opcja w ustawieniach użyj systemowego tam Chocolaty zamiast wbudowanego. I to jest też fajne, bo nie trzeba się męczyć z całą procedurą instalacyjną, tylko wystarczy aktywować odpowiednie moduły i już tam wszystko działa, więc dużo to upraszcza i nawet jeżeli was nie interesuje, mówię, cała technika, która za tym stoi, no to w dużym skrócie jest to program do instalowania różnych programów.
1: Tak, czyli tak jak na Linuxie, tam mamy apt, a tutaj mamy właśnie tego typu programy, tego typu narzędzia. No tego pod Windowsem to zawsze zazdrościłem właśnie użytkownikom Linuxa. Oni wystarczy, że wpiszą jedną komendę, jakąś konkretną i mają możliwość zainstalowania wszystkiego, co im tam jest potrzebne. Oczywiście, no wiadomo, jak przychodzi co do czego i instalki nie ma w danych repozytoriach, a jeszcze pod Linuxem to sobie często trzeba coś tam było przynajmniej kiedyś skompilować, no to sytuacja staje się odwrotna. To już wtedy lepiej instalować coś pod Windowsem, ale no tutaj...
0: No tak. Przynajmniej tak,
1: w tej najprostszej odmianie to fajnie, że coś nam się nowego pojawiło i że będzie to ułatwiało życie. No i tak właśnie kończymy powolutku nasze 172. wydanie Tyflo Przeglądu. Ja jeszcze na sam koniec rzucę taką informację, że niebawem, być może pamiętacie, jak mówiłem o tych nawigacyjnych butach. One się bodajże Ashirase nazywały, to
0: tak.
1: te japońskie. No, to wygląda na to, ja zajrzałem na ich stronę internetową dziś, niestety jest po japońsku, ale od czegoż tłumacz Google, wygląda na to, że już niebawem te buty będzie można kupić. I to za jakiś miesiąc. Cena tych butów, no cóż, zdaje się, że oni w ogóle zaczynali od jakiegoś crowdfundingu i tam cena tych butów oscylowała w granicach 2600, przeliczając z jenów na złotówki, ale to był no jakiś spory bonus, jeżeli chodzi o tych właśnie wspierających. Więc podejrzewam, że tak no ze 4000 to trzeba będzie zapłacić za te buty.
0: No tak.
1: Jak nie więcej.
0: Ciekawe, czy będą się sprawdzały, na przykład jak to wypadnie w porównaniu z takim pasem FeelSpace.
1: Dokładnie.
0: Przykładowo.
1: A to też może być ciekawa sprawa.
0: Ja jeszcze mam na koniec ogłoszenie Fundacji Prowadnica, bo się pojawiły nowe produkty w ich sklepie.
1: O właśnie.
0: Tak. I jest Connect 4, czyli gra, którą może kojarzycie albo z życia prawdziwego, albo z Playrooma, czyli wypełnij cztery kratki sąsiadujące po sobie pionowo, poziomo bądź ukośnie, zanim zrobi to twój przeciwnik. No, nie jest to zawsze takie proste, bo się sobie nawzajem blokujemy, ale właśnie taka gra, czyli czwórki tak zwane, wylądowała w sklepie Prowadnicy, tak samo Kuba Rytmy i tak samo powiększone wersje kółka, krzyżyka i nie wiem, są jeszcze rewersji? Jest rewersji u nich w ofercie? Chyba tak.
1: Chyba tak.
0: Tej drugiej gry. No i była mowa o tym, że pewna tajemnicza gra, o którą dużo osób pytało, jest już w produkcji i ma niedługo ukazać się w ofercie. Więc pytanie, czy chodzi o szachy przenośne, bo przynajmniej na liście Tyflos była dość długa dyskusja o szachach przenośnych. Czy to jakaś inna sugestia? Pożyjemy, zobaczymy.
1: A tymczasem to już chyba faktycznie wszystko, jeżeli chodzi o 172 wydanie Tyflo Przeglądu. 173 za tydzień o tej samej porze po godzinie 20. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Dziś w składzie skromnym. Miejmy nadzieję, że za tydzień będzie nas tu więcej. Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry wszystkim, dobry wieczór. Witam promiennie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Maciek Walczak. Po tak zwanym odcinku bonusowym o aplikacji GoodLoot w systemie iOS, czyli po takiej swego rodzaju odskoczni, wróciliśmy na normalne tory w podcaście o wejściu ekranu Braille'a w systemie iOS. A podcast ten nagrałem nie bez przyczyny, gdyż tak naprawdę jest on swego rodzaju, może nie wstępem, ale jakimś takim kolejnym punktem na naszej drodze do produktywności. A dlaczego ja mówię o produktywności? Ano dlatego, że dzisiaj rozpoczniemy sobie taki podcykl tak naprawdę podcastów związanych z naszą produktywnością, to znaczy z organizowaniem listy zadań i tak dalej, z ich zapisywaniem, ustalaniem priorytetów, z ogarnianiem terminarza naszego, tak naprawdę z notowaniem, z trybami skupienia, ale to wszystko będzie rozbite na osobne podcasty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o aplikacji przypomnienia. Ja tutaj teraz wam dałem taki zarys, o czym w kolejnych odcinkach zamierzam z wami pomówić, co wam zamierzam zaprezentować. Natomiast dzisiaj skupimy się na przypomnieniach, no bo nieraz już słyszałem o przypomnienia. Niektórzy mówią, a co to? A w ogóle jak to? Ja mam coś w ogóle takiego na iPhone'ie? No tak, o kalendarz to wiem, ale on jest jakiś taki mało dostępny, jego to się za bardzo nie da, nie umiem jego używać i tak dalej. Ale jak mówię o przypomnieniach, to tak jedni wiedzą, inni nie wiedzą, a trzeci z kolei wiedzą, że coś takiego jest, ale nie wiedzą, jak z nich korzystać, z tychże przypomnień. No więc trzeba położyć temu kres i trzeba wam, drodzy słuchacze, pokazać, jak z tej aplikacji przypomnienia efektywnie, wydajnie można korzystać. Wszak dobre rozplanowanie sobie wszystkiego, czy to, co mamy zabrać na wycieczkę na wakacje, jeszcze pozostając w tej radosnej atmosferze wakacji, choć pewnie, gdy podcast już się ukaże na łamach Tyflo Podcastu, no niestety te wakacje dobiegną końca, natomiast ja, nagrywając ten podcast jeszcze po połowie sierpnia 2023 roku, a mianowicie 22 sierpnia 2023 roku, więc to jeszcze mamy końcówkę wakacji. Tak więc pozwoliłem sobie wspomnieć jeszcze o robieniu listy rzeczy do spakowania, ale gdziekolwiek byśmy nie jechali, zrobić sobie listę rzeczy do spakowania, zadań podrzędnych tak naprawdę, albo gdy sobie szykujemy jakiś konspekt, na przykład zajęć tak roboczo, co po czym chcemy powiedzieć i tak dalej. No przecież my wszystko sobie możemy ogarnąć w aplikacji przypomnienia i potem jak coś będziemy mówić, to albo w trakcie mówienia odfajkowywać sobie, na czym nam się podoba, czy to na iPhone'ie, czy to na iPadzie, czy to na Apple Watchu, czy to na komputerze Mac, bo to wszystko oczywiście w ramach jednego ekosystemu nam się będzie pięknie synchronizowało w jednej chmurze iCloud. Tak naprawdę do czego sobie nie zastosujemy tych przypomnień, to będzie, prawda? O wyjeździe już mówiłem, czy to wakacyjnym, czy to służbowym, czy to jakimkolwiek innym i rzeczy do spakowania, czy to lista zakupów, czy to konspekt, jeśli chodzi o zajęcia, różnorakie szkolenia i tak dalej. Albo w ramach naszej pracy, w ramach naszej jakiejś tam działalności w firmie i tak dalej, no zastosowanie jest dużo, a uważam, że aplikacja przypomnienia ma swój potencjał, ma ten potencjał coraz większy i można z niej sobie z powodzeniem korzystać. Ale żeby mówić o korzystaniu z aplikacji przypomnienia jako takim, pasowałoby sobie przejrzeć najpierw ustawienia tejże aplikacji, co ona ma. Ja tradycyjnie od ustawień aplikacji zaczynam, tak więc nie zawaham się i w tym przypadku tego zrobić. Tak więc odblokujmy sobie teraz telefon, bo mi się perfidnie i bezwstydnie zablokował, za długo gadałem. Po prostu do was z tym wstępem. O!
5: 65%.
4: Dobrze, telefon odblokowany, prędkość zwolniona, zapomniałem o tym wcześniej. I przechodzimy sobie do ustawień.
5: Ustawienia. Dyktafon, wiadomość, telefon, przypomnienia, przycisk.
4: Tutaj są przypomnienia i będziemy sobie to wszystko na począteczku omawiać, żeby te przypomnienia były dobrze skonfigurowane, no i żebyście mogli z nich potem efektywnie korzystać.
5: Dostęp, przypomnienia, nagłówek. Przypomnienia, nagłówek. Dostęp, przypomnienia, nagłówek.
4: No, tradycyjnie, prawda, dostęp, jeśli chodzi o aplikację, do czego ma mieć uprawnienia?
5: Położenie, gdy używam, przycisk.
4: Tak, to może się przydać do przypomnień opartych o lokalizację. Jeśli na przykład opuszczamy dane miejsce, przybywamy do danego miejsca, to ma nam aplikacja przypomnieć, że co tam sobie zdefiniujemy. Więc warto w sumie sobie to włączyć.
5: Siri i wyszukiwanie, przycisk.
4: Siri i wyszukiwanie. Tutaj tak naprawdę ta aplikacja też nam tutaj może na podstawie naszych aktywności w innych aplikacjach proponować dodawanie różnych rzeczy do przypomnień. Ja uważam, że możemy sobie w to wejść i zobaczyć, co tutaj nam ustawienia tej aplikacji oferują.
5: Ustawienia, położenie, gdy Siri i wyszukiwanie, ucz się od tej aplikacji, przełącznik, włączone, Siri i wyszukiwanie, nagłówek. Siri będzie uczyć się sposobu, w jaki używasz aplikacji przypomnienia i tworzyć sugestie w wielu aplikacjach.
4: Tak, prawdopodobnie to jest oparte też na uczeniu maszynowym tak naprawdę. Nawet być może na tym głębszym uczeniu maszynowym, nie wiem. W każdym bądź razie, no na pewno ta Siri nam wtedy ewentualnie pomaga, podsuwa nam sugestie w innych aplikacjach. Jeszcze się nie do końca z tym spotkałem, chociaż być może one są rzeczywiście w formie hiperłączy. O hiperłączach mówiłem podczas edycji tekstu w systemie iOS. Co one nam umożliwiają, na ile ułatwiają i tak dalej, więc tutaj już się powtarzał nie będę, natomiast powiem tylko tyle, że na przykład jeśli mamy coś takiego, że jutro o 9 zrobić coś tam, no to mamy hiperłącze i możemy sobie to albo dodać do kalendarza, albo właśnie do przypomnień, utworzyć sobie od razu przypomnienie. Już nam od razu aplikacja przypomnienia ustawi datę i czas konkretnego przypomnienia, treść mniej lub bardziej również trafną, tu sobie można edytować. No ale mamy o tyle mniej roboty, prawda?
5: Podczas wyszukiwania, nagłówek. Aplikacja w wyszukiwaniu, przełącznik, włączone. Treści w wyszukiwaniu, przełącznik, włączone. Zawartość aplikacji i przypomnienia będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwania.
4: Tak, tu chodzi o Spotlight. Tu chodzi o Spotlight, jeśli będziemy sobie wyszukiwać na przykład w Spotlight daną datę, a akurat ta data będzie zawierała jakieś przypomnienie, no wówczas będziemy też to przypomnienie mieli w wynikach wyszukiwania Spotlight i tak dalej. Albo jeśli według danego słowa kluczowego, nie wiem, wpiszemy sobie pomidor, a na liście zakupów w aplikacji przypomnienia mamy do kupienia właśnie pomidory, również to nam będzie w Spotlight prezentowane. Odnośnie Spotlight jeszcze coś wam pokażę, to jest nowość, która doszła w iOS 17, teraz to jest 6 beta deweloperska, natomiast no ja wierzę, że kiedy ten podcast się ukaże, to już jednak będzie bliżej do iOS 17, więc tak naprawdę tym bardziej warto, żebyście o tym wiedzieli, bo ewentualnie będziecie mogli o to zadecydować, czy to sobie chcecie wyłączyć, czy zostawić włączone, ale o tym później, gdy już sobie omówimy ustawienia.
5: Sugestie, nagłówek, w aplikacji, przełącznik, włączone. Na ekranie początkowym, przełącznik, włączone. Sugeruj aplikację, przełącznik, włączone. Powiadomienia o sugestiach, przełącznik, włączone. Sugestie i zawartość aplikacji przypomnienia oraz jej skrótów będą wyświetlane w samej aplikacji, w wynikach wyszukiwania, w widżetach i jako powiadomienia. Te sugestie i skróty są tworzone na podstawie sposobu, w jaki używasz aplikacji.
4: Szczerze mówiąc, troszkę to jest nazbyt skomplikowane, no ale też chodzi pewnie o jakieś podpowiedzi kontekstowe. Ja tutaj w Polsce chyba jakiegoś takiego działania nie widziałem. To musi być chyba rzeczywiście ta większa integracja z samą Siri i tak dalej. Jeśli byśmy sobie tworzyli te przypomnienia po angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, bądź innych tam językach wspieranych przez Siri, może to by wtedy miało większą rację bytu. Nie wiem, szczerze mówiąc, do końca o co tutaj może chodzić.
5: Sugestie i zawartość aplikacji i przypomnienie.
4: Tak, i to jest tyle.
5: Powiadomienia o sugestiach. Przełącznik. Włączone.
6: No ale tak, no powiadomienia o sugestiach, że się jakieś pojawią.
5: Sugeruj aplikację. Przełącznik. Włączone. Na ekranie początkowym. Przełącznik. W aplikacji. Przełącznik. Sugestie. Nagłówek.
6: Ja bym to radził mieć wszystko powłączane, no żeby aplikacja przypomnienia nam spełniała swoje funkcje jak należy. Sugestie w aplikacji. To być może też jest to, że na przykład jeśli my sobie wpisujemy jakąś datę, że zrób nam jutro coś tam o godzinie takiej, takiej, to ona od razu nam zasugeruje na przykład datę i czas ustawienia danego przypomnienia, albo nie wiem, gdy wyjdę z domu, albo przybędę tu i tu, od razu będziemy mogli sobie lokalizację wpisać z predefiniowanych podpowiedzi opartych na tychże właśnie sugestiach, więc wydaje mi się, że to może o to chodzić tutaj. Radziłbym sobie ewentualnie to zostawić, bo żeby potem nie było, a on to miał w podcastie, a mi nie działa. Lepiej sobie to pozostawiać wszystko powłączone.
5: Siri, wyszukiwanie, przycisk.
6: Stąd się wycofajmy.
5: Powiadomienia, banery, dźwięki, plakietki.
6: Tak. No tutaj opcje stricte dotyczące powiadomień, sposobu wyświetlania tych powiadomień, jak aplikacja przypomnienia ma prezentować swoje powiadomienia, a co za tym idzie przypomnienia, no właśnie ku temu to służy, więc jakby tak wyłączyć powiadomienie dla przypomnień, no trochę zbrodnia by była, prawda, no bo po co to robić?
5: Język, powiadomienia, Siri, wyszuk, powiadomienia, banery, dźwięki, plakietki, przycisk, włącz powiadomienia, przełącznik, zawsze dostarczaj natychmiast, nagłówek, pilne powiadomienia, przełącznik, włącz. Pilne powiadomienia są zawsze dostarczane natychmiast i pozostają na ekranie blokady przez godzinę.
6: Tak, o tym zdaje się już kiedyś mówiłem, ale się powtórzę, trudno. Te pilne powiadomienia, chodzi w nich o to, że przez godzinę od momentu pojawienia się na ekranie blokady, one niezależnie tam sobie będą, będzie jeszcze oznaczone jako przypomnienia pilne, będzie VoiceOver nam to anonsował, że to jest powiadomienie pilne, czyli niezależnie też od trybu skupienia i tak dalej, one będą nam na ekranie blokady wisieć, to znaczy w trybie danym skupienia, nawet gdy aplikacja będzie, nie dostaniemy dźwięku i tak dalej, jakiegokolwiek powiadomienia o danym pilnym powiadomieniu, to ono gdzieś tam na ekranie blokady tak czy inaczej się nam zawieruszy, chyba że sobie to podczas konfiguracji danego trybu skupienia odznaczymy, wtedy nie, ale tak normalnie jest tak, że gdy odblokujemy iPhone'a po otrzymaniu takiego powiadomienia, to ono nam potem już na ekran blokady nie wraca, prawda, zostaje w centrum powiadomień. Natomiast tutaj sytuacja wygląda tak z pilnymi powiadomieniami, że te powiadomienia mimo ponownego zablokowania ekranu i jego odblokowania, ale jeszcze nie opuszczenia tego ekranu blokady, nadal tam będzie jeden powiadomienie, coś tam, przypomnienia pilne i tak dalej. Więc to są te pilne powiadomienia.
5: Alerty, nagłówek, zaznaczone, dopuść na ekranie blokady, przycisk, zaznaczone, dopuść w centrum powiadomień, zaznaczone, dopuść jako baner, styl banerów, stanie, przycisk.
6: Banery, czyli powiadomienia wyskakujące u góry ekranu pod paskiem statusu. To są te powiadomienia, można sobie ustawić, czy to mają być stałe, czyli że one cały czas tam będą i dopóki my nie wejdziemy w interakcję z tym, że no to nam to będzie cały czas tam wisiało i wisiało. Ja chyba sobie szczerze mówiąc przestawię na tymczasowe, żeby one po jakimś tam czasie mi znikały. O interakcji z przypomnieniami z poziomu powiadomień też sobie później porozmawiamy, ale teraz pozwólcie, że ja sobie mimo wszystko zrobię to w ten sposób.
5: Pilne powiadomienie, zaznaczone, dopuść na ekranie bloka, styl banerów, stanie, przycisk, tymczasowe, zaznaczone, styl banerów, tymczasowe, zaznaczone.
6: Tymczasowe mogą mi potem znikać.
5: Styl banerów,
6: tak chcę.
5: Dźwięki, akord, przycisk.
6: Dźwięki, tutaj sobie możemy personalizować, ustawiać te dźwięki według tego, jaki byśmy chcieli tutaj mieć dźwięk. Ja mam ten domyślny dźwięk.
5: Plakietki, przełącznik, włączone.
6: Plakietki, prawda, przypomnienia, jeden, nowa rzecz, dwa nowe rzeczy i tak dalej.
5: Ekran blokady, nagłówek, podglądy, gdy odblokowany, domyślnie, przycisk.
6: Tak.
5: Grup, powiadomień, tak. Automatycznie, przycisk, grup.
6: No i tyle, tak naprawdę, jeśli chodzi o powiadomienia.
5: Powiadomienia, banery, preferowany język, nagłówek, język, polski, przycisk.
6: To mamy w przeważającej większości aplikacji i tutaj sobie możemy zmienić język dla konkretnej aplikacji. Jeśli my na przykład sobie chcemy potrenować troszeczkę niemiecki i słownictwo w zakresie zamawiania przejazdów i tak dalej, no to możemy sobie na przykład Ubera przestawić na niemiecki, a co, kto nam zabroni? No i tutaj też przypomnienia sobie możemy przestawić jedne, jedyne na przykład na jakiś hiszpański czy inny język.
5: Konta 4,
6: tak, bo my tutaj oprócz iClouda możemy dodawać sobie przypomnienia z innych kont i możemy w obrębie nich zarządzać, tworzyć listy nowe, przypomnienia i tak dalej, ale drobna mała uwaga, tak naprawdę tylko w iCloudzie, na koncie iCloud możemy po pierwsze sobie takie listy udostępniać, po drugie tworzyć inteligentne listy, o tym też będę mówił później, po trzecie tworzyć zadania podrzędne. Tego niestety nie zrobimy w przypomnieniach z aplikacji innych firm zintegrowanymi mimo wszystko. wszystko z aplikacją przypomnienia, no ale jednak to jest inny już dostawca usługi, więc no tutaj nie będziemy mieli tej możliwości na przykład tworzenia sobie takich zadań podrzędnych do przypomnień głównych i tak dalej.
5: Konta, 4, przycisk. Konta, nagłówek, iCloud, iCloud Drive, poczta w iCloud, kontakty i 9 więcej, przycisk.
6: Tak naprawdę to jest to, co mieliśmy chociażby nawet przy dodawaniu kont pocztowych, bo tak naprawdę to się wszystko zazębia.
5: Studenckie, poczta, kalendarze, przycisk, Gmail, poczta, przycisk, Masalman, Gmail, dodaj konto, przycisk.
6: Tak, dodaj konto, ja tutaj mogę sobie...
5: Pobieżne dane, push, przycisk, pobieżne dane.
6: O, proszę bardzo, też pobieżne dane, push, mogę sobie wybrać jak ja chcę te przypomnienia, czy od razu push, na przykład...
5: Przełącznik, włączone, nowe dane będą wypychane z serwera do iPhone'a, gdy będzie to możliwe. iCloud, iCloud Drive, poczta w iCloud i 10 więcej, push, przycisk. Święta w Polsce, kalendarze, fetch, przycisk.
6: No proszę, święta w Polsce.
5: Gmail, poczta, fetch, masalman, pa, gmail. Gmail, poczta, fetch, przycisk. Uh-huh. Pobierz nowe dane, push, dodaj konto, przycisk.
6: Ale dodaj konto.
5: Konto iCloud, konto Microsoft Text, konto Google, konto Yahoo, konto AOL, konto Microsoft Outlook, inne, inne.
6: Też możemy sobie tutaj innego dostawcę przypomnień, którego tutaj nie ma wyszczególnionego na tej liście. Podobno tak czy

0: ustawienia, nagłówek, freeform, przypomnienia, przycisk, dostęp, lista domyślna, na tej liście, konta, 4, przycisk, lista domyślna, przypomnienia.
1: Tak, lista domyślna, przypomnienia.
0: Na tej liście umieszczane będą przypomnienia tworzone poza konkretną listą.
1: No tak, jeśli my na przykład sobie wejdziemy w aplikację przypomnienia, wejdziemy w widoku list, ale nie wejdziemy w żadną konkretną, nowe przypomnienie, przycisk, bo tak nam się zamarzy, no to od razu przypomnienia nam wylądują na liście domyślnej, na liście przypomnienia, nie w innych listach, które sobie w toku użytkowania aplikacji utworzymy.
0: Lista domyślna, przypomnienia, przycisk.
1: Żeby to oczywiście to możemy zmienić.
0: Zaznaczone, przypomnienie, lista domyślna, nagłówek, szkolenia i konsult, rodzina, zakupy, Apple Beta testy.
1: I tak dalej, i tak dalej. Tych list mamy troszkę, ale pierwsze mamy przypomnienia, więc jakby na tej liście będą tworzone domyślnie nowe przypomnienia.
0: Lista domyślna, przypomnienie. Na tej liście umieszczane będą przypomnienia całodniowe, nagłówek, powiadomienie z dzisiaj, przełącznik, włączone.
1: Tak, zbiorcze powiadomienie, jeśli przypomnienia nie są ustawione na konkretną godzinę, ale na konkretną datę. I wtedy te przypomnienia nam będą zbiorczo prezentowane o danej godzinie. O danej godzinie, do której przejdziemy sobie zaraz.
0: Godzina 9. Ustaw czas wyświetlania powiadomienia, gdy są przypomnienia całodniowe, bez określonej godziny.
1: No właśnie. I teraz zobaczcie. Godzina 9.
0: Godzina 9.
1: I tak naprawdę ni w ząb, nie wiadomo o co chodzi, bo nie można sobie tutaj niby w to kliknąć. To nie jest żaden
0: 60%, 60%.
1: Ani regulator, ani nic. Godzina 9. Ale niech was to nie zmyli, bo jak sobie w to pukniecie...
0: Godzina 9.
1: I pójdziemy w prawo.
0: Godzina 09. Wybieracz. Regulacja.
1: A widzicie?
0: Godzina 08. Godzina 07. Godzina 0 minut. Ustaw czas wyświetlania powiadomienia, gdy są przypomnienia całodniowe, bez określonej godziny. Godzina 08. Godzina 8.
1: O.
0: Zaznaczone. Godzina 8.
1: Próbujemy to zwinąć.
0: Ustaw czas wyświetlania powiadomienia.
1: O, zwinęło się.
0: Godzina 8.
1: I teraz wszelkie powiadomienia, które nie mają godziny, będą wyświetlane mi o godzinie 8 rano. Ja chyba sobie na 9 z powrotem przestawię.
0: Zaznaczone. Godzina. O, godzina. 0. Godzina. 0. Godzina. Zaznaczone. Godzina. 9. O. Ustaw czas wyświetlania powiadomienia.
1: Tak. Ale wiecie, 9:09, ale jeśli idziecie do pracy, czy na studia, czy gdziekolwiek indziej i potrzebujecie mieć te zbiorcze przypomnienia o innej godzinie, typu właśnie 8, a może właśnie 10, no to sobie tu można to wszystko ładnie zmienić, dostosować.
0: Pokazuję jako zaległe. Przełącznik. Włączone.
1: No tak.
0: Pokazuję przypomnienia całodniowe jako zaległe, zaczynając od kolejnego dnia.
1: Mhm. Czyli jeśli coś mieliśmy na wczoraj, a zamierzamy się za to zabrać dzisiaj, no to będzie napisane. VoiceOver też to nam nieubłaganie oznajmi. Zaległe.
0: Liczba na klawiatce. Nagłówek. Uwzględniaj na dziś. Przełącznik. Wyłączone.
1: Ja sobie to wyłączyłem, bo szczerze mówiąc nie uśmiechało mi się to, żeby dajmy na to przypomnienia, które nie miały określonej godziny, a ich jeszcze nie wykonałem, bo na przykład mam je zamiar zrobić później i tak dalej, a to się też fajnie sprawdza przy jakichś długoterminowych, powtarzalnych, cyklicznych i tak dalej. No, nie chciałem, żeby mi się to gdzieś tam na tej plakietce pałętało, tylko na określoną godzinę wtedy wiem, że ups, coś tu jest w miarę pilnego do zrobienia i tak dalej.
0: Liczba na plakietce będzie uwzględniać przypomnienia zaległe i z terminem na dziś. Przypisane przypomnienia, nagłówek. Wycisz powiadomienia, przełącznik, wyłączone.
1: Przypisane przypomnienia, bo jeżeli my udostępniamy daną listę komu innemu, lub też jeśli ktoś nam udostępnia listę i taką listę z nami sobie współdzieli, no to albo ten ktoś, kto nam udostępnia, albo my, jeśli też mamy uprawnienia, możemy dodawać te przypomnienia, albo organizator listy, ten, który ją udostępnia, no i może nam przypisywać tak naprawdę przypomnienia, może przypisywać, zdaje się, sobie, że on to ma do wykonania i my tutaj możemy sobie wyciszyć w danych sytuacjach, jeśli my na przykład nie chcemy dostawać powiadomienia, że jakieś zadanie ktoś nam przypisał.
0: Wycisz powiadomienia. Przełącznik. Wyłączone. Pokaż sugestie. Przełącznik. Włączone.
1: I to jest, myślę, ważne też. Dlatego, że te sugestie z Siri i wyszukiwanie przycisk, gdzie mieliśmy nagłówek dostęp, ten na samym początku omawiania ustawień, jest tak naprawdę takim wstępem. Nawet jeśli będziemy mieli to zaznaczone, sugestie podczas dodawania przypomnienia, no to jeśli my tamte sugestie sobie powyłączamy, raczej tych sugestii tak czy inaczej nie będzie. A jeśli my sobie tam zostawimy to wszystko powłączone, jak sugerowałem wcześniej, no to opcja...
0: Pokaż sugestie. Przełącznik. Włączone. Pokaż podczas dodawania przypomnień. Nagłówek.
1: Pokaż sugestie. Podczas dodawania przypomnień. Wtedy mamy tę pewność, że jeśli napiszemy na przykład nastawić pranie 10:28, wówczas nad klawiaturą pojawi się dostępne sugestie tekstowe, czas 10:28 i tak dalej.

0: to nam w iOSie 16 zniknęło perfidnie i bezwstydnie, to znaczy VoiceOver anonsował, że dostępne sugestie, ale niestety żadnych sugestii nie było. Teraz to zostało znowu naprawione, w iOSie 15 to było, w 16 uciekła ta możliwość, nad czym dość konkretnie ubolewałem, bo musiałem to potem ustawiać sobie własnoręcznie, tam się trochę z tym męczyć. Ja teraz napiszę, zrób coś tam w piątek o 20.15, nie? I od razu mam i datę, i czas, i tak dalej. O czym będziemy sobie mówić później, kiedy przejdziemy sobie do dodawania przypomnień. No i tak naprawdę to by było tyle z ustawień, jeśli chodzi o przypomnienia, ale jeszcze obiecane ustawienia dotyczące możliwości wyszukiwania na ekranie początkowym. Ja zaraz pokażę, o co chodzi.
1: Przypomnienia.
0: Zobaczcie sobie coś takiego. Ja w poprzednim podcaście, zdaje się, to się gdzieś przewinęło odnośnie i przełączania stron i opcji tajemniczo brzmiącej szukaj.
1: Ustawienia. Telefon. Szukaj. Strona 1 z 1. Regulacja.
0: Właśnie tej. I popatrzcie, co VoiceOver mówi, gdy trzema palcami raz stukniemy.
1: Szukaj. Na dole ekranu. Aktywuj, aby otworzyć Spotlight. Spacja.
0: No właśnie, aktywuj, aby otworzyć Spotlight. Jest szukaj, kiedyś było search, spolszczyli ładnie teraz i możemy zarówno zmieniać ekrany początkowe, jak mieliśmy to dotychczas.
1: Wyświetlam bibliotekę aplikacji.
0: 60%. Ajajaj, dobrze, dobrze. Biblioteka aplikacji.
1: Telefon, szukaj. Strona 1 z 1. Wyświetlam widok dzisiaj. Poniedziałek. Telefon.
0: I tak dalej. Ale szukaj.
1: Szukaj. Strona 1 z 1. Regulacja.
0: Możemy zamiast trzech palców w dół wywołując Spotlight, możemy sobie to zrobić w ten
1: Spotlight. Poletek sposób. Spodem. Edycja. Szukaj. Punkt wstawiania.
0: Kalendarz, wtorek, ale telefon. Jeśli byśmy chcieli wrócić do standardowego widoku, wy to jeszcze będziecie mieli normalnie na iOSie 16, w iOSie 17, kiedy się zaktualizujecie, kiedy ta wersja będzie dostępna już oficjalnie, no też będziecie mieli taką samą sytuację, że będziecie mieli tutaj
1: szukaj
0: strona 1. A nie będziecie tego chcieli w ogóle używać, to wchodzicie sobie w ustawienia.
1: Poczta.
0: To taki jeszcze bonus ode mnie.
1: Pierwszy od 11 do VPN. Tryb skupie. Czas ogólny. Ekran początkowy i biblioteka aplikacji.
0: Ekran początkowy i biblioteka aplikacji.
1: Ekran początkowy. Ustawienia. Ustawienia. Przycisk wróć. Szukaj. Nagłówek. Pokaż w bibliotece aplikacji. Przełącznik. Włączon. Plakietki powiadomień. Nagłówek.
0: Tak, tutaj standardowe opcje mamy, jeśli chodzi o tę bibliotekę aplikacji. Ja to prezentowałem, omawiałem w podcaście odnośnie organizowania aplikacji w systemie iOS. Natomiast doszła nam nowa opcja, nowy w zasadzie nagłówek, nowa sekcja, pod nim opcja pewna.
1: Pokaż bibliotece aplikacji, szukaj, nagłówek.
0: O, szukaj. I tego nie było właśnie. I idąc w prawo.
1: Na ekranie początkowym, przełącznik, włączone. Na ekranie początkowym, przełącznik, włączone.
0: To jest właśnie ta opcja. Gdy sobie to wyłączymy, wówczas etykieta szukaj nam zniknie.
1: Wyłączone.
0: Patrzcie teraz. Wychodzę z ustawień.
1: Kalendarz, telefon, strona 1 z 1, regulacja.
0: Haha, wróciło po staremu, nie? Ja pukam w to.
1: Strona 1 z 1, regulacja.
0: Nic się nie dzieje. Funkcjonalność wywoływania Spotlighta nam została tutaj ograniczona, wyłączona. A co nam VoiceOver podpowie?
1: Na dole ekranu. Aby wyświetlić widok dzisiaj, zmniejsz wartość lub przewin w lewo. Spacja.
0: No widzicie. Zmniejsz wartość lub przewin w lewo. A nieprawda. No dobrze, no dla widzących może w lewo, ale też nie. No w prawo trzema palcami, co za. Zmniejsz wartość, to się zgadza. Paluszkiem w dół. To prawda. Ale widzicie, nie mamy już tej opcji szukaj.
1: Ustawienia. Na ekranie początkowym. Szukaj. Na ekranie początkowym. Przełącznik. Wyłączone. Włączone.
0: Tak, ja sobie to jednak włączę.
1: Aplikacji. Przycisk.
0: I uwaga.
1: Szukaj. Strona 1 z 1. Regulacja.
0: No właśnie. Tu już mamy ładnie.
1: Najlepszy wynik wyszukiwania.
0: Spotlight.
1: Nawigacja w pionie.
0: Oj.
1: Safari.
0: Żadna nawigacja w pionie. Ustawienia aplikacji, przypomnienia mamy, zdaje się, omówione. Tam już nie ma nic wartego, myślę, uwagi. Tak więc teraz już przejdziemy sobie stricte do aplikacji przypomnienia, do zapoznania się z jej interfejsem i do omawiania sobie poszczególnych rzeczy. Dobrze więc, odpalamy sobie aplikację.
1: Przypomnienia.
0: Właśnie tą aplikację przypomnienia.
1: Przypomnienia. Więcej. Przycisk.
0: I co my tu mamy? Na samym początku mamy sobie przycisk więcej, tylko pytanie, do czego on się odnosi? Czy on się odnosi do przypomnień na konkretnej liście, czy do stricte do list?
1: Więcej. Przycisk. Szukaj. Pole wyszukiwania. Dziś. 0 przypomnień. 22 sierpnia. Przycisk. Dostępne
0: tak.
1: Czynności.
0: Tutaj my sobie też te listy możemy edytować. To są tak zwane listy inteligentne, systemowe, które nam zbierają przypomnienia w oparciu o dzisiejszą datę na wszystkich listach tak naprawdę. Więc jeżeli teraz my byśmy sobie w to weszli, mamy zero przypomnień, więc nam i tak nic nie powie. Natomiast i tak sobie tutaj możemy wejść, dlatego że on i tak nam... Zobaczycie sobie, jak on ładnie to też ma rozplanowane, jeśli chodzi o poszczególne pory dnia choćby nawet.
1: Listy. Więcej. Przycisk. Listy. Przycisk wróć. Dziś. Nagłówek. Rano. Nagłówek.
0: O.
1: Dziś. Nagłówek.
0: Po pierwsze dziś. Jeśli nie ma ustawionej godziny na danym przypomnieniu, wówczas wszystkie przypomnienia będą się gromadziły na dziś.
1: Dziś. Nagłówek.
0: Tak. Jeśli natomiast coś jest na rano, powiedzmy od godziny 6 do godziny powiedzmy tam 11, tudzież nawet 11.59, no wówczas te przypomnienia będą nam pod nagłówkiem rano.
1: Rano. Nagłówek. Popołudnie, nagłówek.
0: Popołudnie od 12, prawda, tam gdzieś do 18?
1: Dziś wieczorem, nagłówek.
0: Dziś wieczorem od 18 plus, prawda, do 23.59.
1: Zero przypomnień. Przypomnienie, przycisk.
0: Jeśli sobie tutaj damy na przypomnienie, no to tak czy inaczej, najprawdopodobniej aplikacja nam ustawi przypomnienie w aplikacji na liście domyślnej. To jest po prostu przypomnienia. Sprawdźmy, czy my to pod przyciskiem więcej mamy cośkolwiek do zmiany.
1: Dziś, więcej, więcej. Zaznacz przypomnienia. Zaznaczone. Grupuj według czasu. Sortuj według. Termin zakończenia. Drukuj. Przycisk. Zamknij menu kontekst.
0: No i mamy tutaj parę takich opcji stricte bardziej dotyczącej listy, ale tak naprawdę przypomnień w jej obrębie.
1: Listy. Przycisk wróć. Dziś. Rano.
0: Będziemy sobie to wszystko omawiać później, jak będziemy już działać na poszczególnych przypomnieniach.
1: Dziś. Zaplanowane. Dwa przypomnienia.
0: Zaplanowane. Dwa przypomnienia. Czyli jeśli jakiekolwiek są w ogóle zaplanowane na jakikolwiek dzień, datę i tak dalej, ze wszystkich list one są tutaj zbierane.
1: Wykonane. Przycisk. Dostępne czynności.
0: Oczywiście, bo możemy sobie też przeglądać przypomnienia wykonane, jakie już zostały. To też jest ze wszystkich list.
1: Moje listy. Nagłówek.
0: Moje listy. To już nie są te stricte systemowe, ale w oparciu o dane konto. Jeśli byśmy tutaj mieli więcej kont dodanych, typu studenckie, exchange'owe konto, tudzież gmailowe, to też by to wszystko się nam tutaj ładnie pojawiało, ale ja uważam, że ta aplikacja ma największy potencjał, jeśli korzystamy z przypomnień iCloudowych. Ja na tym to wszystko będę pokazywał, a potem możemy sobie jeszcze ewentualnie powłączać inne konta, to znaczy przypomnienia z innych kont i wówczas sobie to jeszcze posprawdzać. Natomiast no, na razie ja się będę skupiał wyłącznie na iCloudzie, bo w tej usłudze ma to największy sens w tym momencie.
1: Przypomnienia, jeden przypomnienie, lista, plakietka, cyjan niebieski. Dostępne czynności.
0: Tak, to niby jeden przypomnienie, ale tak naprawdę nie ma nic. To chyba jest jakiś bug dostępnościowy, nie wiem w ogóle z czym się to wiąże. Uwaga.
1: Szkolenia i konsultacje, 9 przypomnień. Notatnik w ozdobnej okładce, plakietka, niebieski.
0: No tak sobie to ustawiłem. To wiadomo, że sobie bardzo personalizować. Wybierać sobie emoji i jaki to ma być kolor. I wiadomo, no nam niewidomym być może to się nie przyda po nic, ale no fajnie to voiceover opisuje wszystko, więc tak sobie dla picu zrobiłem.
1: Rodzina, udost, osobom.
0: Tak, od razu mówi jakim osobom, udost osobom i od razu mówi, no tutaj ja współdzielę, że tak powiem, listę przypomnień z moją mamą własną, więc powiedzmy, no tak to się mniej więcej układa, że tej osobie listę udostępniłem. To znaczy nawet ta lista się sama zrobiła, kiedy żeśmy tworzyli chmurę rodzinną, więc to bardziej na tej zasadzie.
1: Zakupy, udost, osobom, zero przypomnień, wózek sklepowy, plakietka, czerwony. Dostępne czynności.
0: No właśnie, wózek sklepowy, plakietka, czerwony. Bo lista zakupów, produkty ważne do kupienia, czerwony ma być i koniec.
1: Apple beta testy, 20 przypomnień. Zielone jabłko, plakietka, zielone.
0: Dokładnie. I uwaga, idziemy dalej.
1: Błędy do Apple, lista inteligentna, 9 przypomnień. Zielone jabłko, plakietka, zielone.
0: Lista inteligentna nam powiedziało, prawda? Bo jak sobie tworzymy jakąkolwiek listę, możemy ją zrobić listą standardową, czyli że po prostu, no jeśli my tam dodamy sobie przypomnienia, no to te przypomnienia będą właśnie na tej liście. Ale jeśli jest to lista inteligentna, to w sposób inteligentny będą się tam zbierały wszystkie przypomnienia na niej, które mają określone tagi. Czyli na przykład, jeśli ja sobie w liście powyższej, czyli błędy do Apple...
1: Apple beta testy, 20 przypomnień, zielone jabłko.
0: A nawet Apple beta testy. Na przykład wpiszemy, dajmy na to jakieś tam przypomnienie, utworzymy, żeby to mi nie umknęło, bo w toku testowania różne rzeczy tam wyszły. No to jeśli my sobie dodamy hashtag, na przykład błąd, hashtag bug, czyli no błąd po angielsku i tak dalej, albo hashtag na przykład sug, jak sugestia, no to w oparciu o te różne tagi, te przypomnienia będą nam się tutaj też sortowały. Pomimo, że one będą na tej pierwotnej liście Apple Beta Testy, dalsze listy inteligentne, które już nie są listami standardowymi, będą właśnie zbierały te różne rzeczy. I na przykład...
1: Błędy do Apple, lista inteligentna, 9 przypomnień.
0: Dokładnie, tutaj mamy 9 przypomnień z tych...
1: Apple Beta Testy, 20 przypomnień.
0: 20 przypomnień. Dalej mamy co?
1: Błędy Apple do sprawdzenia, lista inteligentna, 2 przypomnienia.
0: Czyli do zweryfikowania, czy one tam jeszcze występują generalnie. Jeśli my na przykład z danego przypomnienia jakiś tak sobie usuniemy, no to one z danej listy już sobie znikną inteligentnie i już ich tam nie będzie. Ale również taką listę inteligentną możemy sobie stworzyć w oparciu na przykład o termin wykonania, termin zakończenia danego zadania, kiedy ma nam to przypomnieć i tak dalej, w oparciu o lokalizację i tak dalej, czy to mają być jakieś przypomnienia z dzisiaj, czy na przykład tylko na ten miesiąc i tam się mają pojawiać na tej inteligentnej liście. No, sposobów tak naprawdę tworzenia i personalizacji takiej listy inteligentnej w oparciu o konkretne filtry, o konkretne tagi, no jest sporo tak naprawdę i można sobie właśnie bardzo konstruktywnie z tego korzystać, bardzo wydajnie, bardzo efektywnie.
1: A sugestie do Apple, lista inteligentna, 11 przypomnień, zielone jak...
0: Tak, tutaj właśnie też z tych 11 przypomnień mamy, z tych sugestii do Apple.
1: Cykliczne, jeden przypomnienie, list, rozwiń.
0: Rozwiń, tutaj możemy rozwinąć sobie tagi, jakie mamy, jeśli chodzi o to, co wcześniej mówiłem, czyli o te listy inteligentne, bo te tagi to nam tak naprawdę nam służą właśnie do tego, żeby tworzyć sobie listy inteligentne, żeby to nam ładnie wszystko zbierało.
1: Przypomnienie, przycisk.
0: No a jeśli sobie stukniemy w opcję przypomnienie, no to pragnę przypomnieć, że my jesteśmy tak naprawdę w widoku list, a nie w widoku konkretnej już listy, czyli mamy teraz podświetlone wszystkie listy tak naprawdę, które sobie utworzyliśmy. Więc jeżeli my teraz sobie utworzymy nowe przypomnienie...
1: Dodaj listę, przycisk, dodaj przypomnienie, przycisk.
0: O, tam jeszcze mamy przycisk dodaj listę, możemy sobie z tego poziomu nową listę utworzyć, ale my sobie tutaj zróbmy może przypomnienie, żeby pokazać, jak to się będzie nam tutaj zachowywało.
1: Tytuł, pole tekstowe, edycja, tytuł, pole tekstowe, edycja, tryb znaków, punkt wstawiania na początku.
0: No tak, to jest normalne pole edycyjne, w którym możemy sobie wpisywać.
1: Notatki, pole tekstowe.
0: Możemy sobie dołączać jakieś dodatkowe informacje w tych przypomnieniach.
1: Szczegóły, przycisk.
0: Szczegóły o tym będzie za chwilkę, bo tutaj tak naprawdę są pewne duplikaty opcji, więc tak naprawdę możemy sobie wykonać pewne rzeczy wchodząc zarówno w szczegóły, jak i idąc sobie dalej.
1: Lista, przypomnienia, lista, plakietka, cyjan niebieski, przycisk.
0: O, lista. Było mówione, że domyślna lista jest listą przypomnienia, no i tak się istotnie stało. Tą listą jest lista przypomnienia domyślna, systemowa, którą mamy tak naprawdę zawsze w systemie.
1: Przenieść do nagłówek.
0: Możemy sobie oczywiście to przypomnienie zmienić, jego położenie na inną listę.
1: Zaznaczone, przypomnienia, szkolenia i konsultacje, rodzina, zakup, Apple Beta, cykliczne, dodaj do. Błędy do Apple, emoji, błędy Apple do sprawdzenia, sugestie do Apple, emoji, sugestie do Apple, dodaj do.
0: Widzicie?
1: Cykliczne, list.
0: Tutaj nie mamy tych list inteligentnych, jeśli chodzi o przenieś, to przypomnienie, ale dodaj do, czyli chodzi o to, że pierwotnie przypomnienie jakby zostanie w liście przypomnienia, natomiast zostanie dodany do niego tag, który pozwoli na to, aby to przypomnienie się pojawiło na liście inteligentnej.
1: Apple Beta testy, zakupy, udos, rodzina, udos, szkolenia i konsultacje, zaznaczone, przypomnienia.
0: No właśnie, tak to wygląda. Zostawimy sobie to na razie w przypomnieniach.
1: Lista, przypomnienia, lista, szczegóły, przycisk.
0: I tak naprawdę tutaj to jest, moi drodzy, tyle. Zobaczmy sobie, jakie mamy też szczegóły przypomnienia naszego. Tutaj niestety teraz nie mamy dostępu do czasu, do daty i tak dalej. Nie wiem dlaczego. Być może gdybyśmy sobie napisali to przypomnienie, tytuł jego to by było, ale na razie to zostawmy.
1: No, szczegóły, przycisk, szczegóły, data, wyłączone, zwinięta, dodaj, wygaszone, przycisk.
0: Dodaj wygaszone, no bo nie ma nic, nie ma ani tytułu, ani daty i tak dalej.
1: Szczegóły, nagłówek, data, wyłączone, zwinięta.
0: Jeśli my tutaj nie zmienimy daty, a przejdziemy dalej,
1: godzina wyłączone, zwinięta.
0: Wówczas data ustawi nam się na dziś, wybierzemy sobie godzinę, no i wówczas możemy sobie ustawić przypomnienie po prostu na dziś, ale z pominięciem jakby tej daty, no bo to jest, rozumie się przez się, tak? Godzina będzie, daty nie będzie, czyli dzisiaj.
1: Tagi, przycisk.
0: Tak, i tutaj też sobie możemy niby w ten sposób wybierać te tagi, jeśli nie chce nam się tego wpisywać z palca. Sporo nam ułatwia tak naprawdę pracowanie, no w oparciu o komendy tekstowe, prawda? O to, że my sobie wpiszemy krzyżyk i dany tag. No chyba, że nie pamiętamy, to można wtedy sobie rozwinąć i w ten sposób wybierać, dodawać powolutku tagi i tak dalej. Natomiast tak samo z ustawieniem czasu, daty też możemy sobie to zrobić w formie tekstowej, ale no, żeby najpierw wiedzieć generalnie co mamy, no musimy przez to wszystko przejść.
1: Miejsce wyłączone, zwinięte.
0: Tak, bo możemy sobie ustawić miejsce, no i wtedy możemy sobie nawet w oparciu o to, gdzie tak naprawdę, jeśli się udamy w dane miejsce, no to żeby nam ewentualnie przypomniała o czymś, jeśli opuszczamy dane miejsce albo do niego się udajemy. Wtedy dostajemy alert, powiadomienie, że mamy coś zrobić, dane zadanie, że tam nas na nas czeka. Albo po przybyciu, albo po opuszczeniu.
1: Podczas wysyłania wiadomości. Wyłączone, zwinięta.
0: Opcja, która doszła bodajże w iOS 16, właśnie, 15, 16 chyba. Nie jestem teraz tego pewien, a być może i 15. No, w aktualnym systemie w każdym razie. W każdym razie chodzi o to, że jeśli piszemy z kimś wiadomość, a zapomnimy o czymś istotnym, to w momencie, kiedy zaczniemy pisać do danej osoby, wyskoczy nam przypomnienie, że halo, ale ty z tą osobą to miałeś to i to, miałeś jej coś przekazać, miałeś coś zrobić. Czy jeśli ta osoba dana napisze, to wtedy nam powiadomienie takie wyskoczy przypominające. No albo jak my pierwsi zaczniemy pisać do danej osoby, ale sobie o tej konkretnej sprawie zapomnimy.
1: Po wybraniu tej opcji powiadomienie o przypomnieniu zostanie wyświetlone podczas rozmowy z daną osobą w wiadomościach.
0: No właśnie. Przy czym no, działa to najprawdopodobniej wyłącznie, po pierwsze w aplikacji wiadomości, to jest akurat pewne. Po drugie, najprawdopodobniej jeśli chodzi o wiadomości iMessage, a nie SMS-y. A po trzecie, najprawdopodobniej na koncie iCloud. Tego nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to właśnie tak może wyglądać.
1: Flaga wyłączone.
0: Flaga, opcja wizualna, tak naprawdę coś jak oznaczanie gwiazdką, powiedzmy, jeśli to przypomnienie jest ultra ważne i my musimy je wykonać i tak dalej.
1: Priorytet, brak.
0: Priorytet, możemy sobie ustawić niski, wysoki, średni i wówczas też te przypomnienia będą nam sortowane według danego priorytetu. Najpierw od najwyższego będzie na górze listy, potem średnie, niskie i tak dalej.
1: Dodaj obrazek, przycisk.
0: No tak, gdybyśmy chcieli sobie dodać jakieś zdjęcie, jakiś zeskanowany dokument, to również możemy tutaj sobie to zrobić. Jeśli dane przypomnienie odnosi się do danego pliku, do danego projektu i tak dalej, my to chcemy sobie zwizualizować, no nam to się raczej nie przyda, ale opcja istnieje, dodajemy sobie jeszcze obrazek, załącznik, żeby tak naprawdę to sobie jeszcze bardziej uzmysłowić, co my właściwie mamy zrobić.
1: URL, pole tekstowe.
0: URL możemy sobie wstawić też, a dlaczego nie, jeśli to dotyczy jakiejś strony internetowej. Albo też wydaje mi się, że numeru telefonu, nie jestem tego pewien. Na pewno jeśli sobie numer telefonu dodamy do notatek, on nam również zostanie sformatowany jako hiperłącze i wówczas z takiego przypomnienia będziemy sobie mogli do kogoś zadzwonić. Jeśli dotyczy to na przykład, no nie wiem, wywozu ścieków czy innych, powiedzmy, rzeczy, rozmowy z jakimś kontrahentem i tak dalej, więc to będzie miało na to przełożenie. No i dobrze, może sobie teraz wreszcie coś utworzymy w tej, a choćby nawet domyślnej liście przypomnienia na razie.
1: Stopnij dwór, nowe przypomnienie, szczegóły. Dodaj,
0: tutaj szczegóły, data, szczegóły sobie na razie wyłączymy, bo my musimy tytuł generalnie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Chociaż zrobimy sobie godzinę może
1: godzina,
0: najpierw. Godzinę.
1: Godzina, puk, puk. Więcej widocznych opcji. Godzina, 17, wybieracz.
0: Godzina jest
1: 17.
0: Teraz...
1: Nagrywam.
0: Która?
1: 16:57.
0: Dobra, no 16:50, może 9 sobie ustawimy przypomnienie, albo 17 równą.
1: Godzina, 17, wybieracz, 0 minut, wczesne przypomnienie, brak.
0: Wczesne przypomnienie, chodzi o to, że...
1: Powtarzaj, nigdy, wczesne przypomnienie, zaznaczone, brak, 5 minut przed, przycisk.
0: 5 minut przed danym przypomnieniem my sobie też możemy ustawić, żeby nam niby przypomniało, że my coś za 5 minut mamy zrobić. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie rozumiem zasadności. To też przyszło wraz z iOS-em 17, więc wy tego jeszcze prawdopodobnie mieć nie będziecie. Natomiast jeśli my coś mamy zaplanowane na daną godzinę...
1: 15 minut przed.
0: To możemy sobie też ustawić taki przedział czasowy, że 5 minut przed, 15 minut przed. Troszeczkę tych opcji będzie tak samo w kalendarzu. Powiem szczerze, że to się tak nam będzie tutaj układało. No za 5 minut zrób to, za 5 minut przyjmij lek, za 5 minut tam, no nie wiem, cokolwiek.
1: 30 minut, 1 godzinę przed, 2 godziny przed, 1 dzień przed, 2 dni przed, 1 tydzień przed, 1 miesiąc przed, własny przycisk. Zamknij menu kontekstu, własny.
0: O, własny nawet jest, no proszę. Też możemy sobie tutaj ustawić wczesne przypomnienie przed właściwym przypomnieniem. No, skoro ktoś chce, skoro by tak kogoś to satysfakcjonowało, no to proszę, ja was nie widzę żadnych przeciwwskazań. Ja się z tego, pozwólcie, wycofam może.
1: Wczesne przypomnienie, brak. Powtarzaj, nigdy, przycisk.
0: No powtarzaj, wtedy ono jest cykliczne. Możemy sobie ustawić, że codziennie o tej samej porze, co tydzień o tej samej porze, co miesiąc, co rok, albo co, bo jeśli chodzi o własne, na przykład 2 dni, na przykład 2 tygodnie, na przykład 2,5 miesiąca, bo też tak można, a czemu nie? Wtedy to się chyba ustawia względem dni, wydaje mi się, jakoś coś takiego się robiło, jeśli chodzi o dni. Ja to jakoś tak ustawiałem, że nie pamiętam teraz jak, to 2,5 miesiąca, ale da się.
1: Taki przycisk. Miejsce wyłączone. Tak, wczesne przypomnienie.
0: No właśnie.
1: Godzina 17. Wybieracz.
0: Godzina 17.
1: 0 minut. 5 minut. 14:30.
0: No tutaj niestety co 5 minut się tylko da ustawić takie przypomnienie. Jest 0, 5, 10, 15 i tak dalej. Na Macu da się co minutę. Tutaj niestety z tym jest gorzej.
1: 0 minut.
0: Chyba, że wiecie co?
1: Nagłówki. Zmiana wartości.
0: A może? O.
1: 15 minut. Wybierać.
0: Oj, nie, to nie działa w ten sposób. Jak ja bym sobie
1: 10 minut. Wybierać.
0: Tego życzył.
1: 15:60. 5 minut. Wybierać. Regulacja.
0: Jest takie pyknięcie haptyczne, jakby zębatka przeskoczyła, wiecie, i na tej podstawie można sobie to niby wybierać z tym przytrzymaniem, ale niestety nie jest to tak, jakby chciało być, że co powiedzmy minutę, no tylko co 5. Z reguły to się sprawdza. No ale gdy my na przykład rzeczywiście sobie chcemy coś ustawić na 17:02, a nie 5 i tak dalej, no to już jest troszeczkę inna rzecz.
1: 17:01.
0: No już jest tak 17:01.
1: Godzina 17, 5 minut.
0: Więc 5 minut jak najbardziej.
1: Godzina 17, data wtorek, 22 sierpnia 2023 roku, włączone, zwinięta. Dostępne czynności.
0: No widzicie, od razu tutaj jest, że włączone, że zwinięta, no bo daty nie chcieliśmy. A jeśli my na przykład chcemy tę datę sobie ustawić inną, no to możemy, oczywiście, że możemy. Na czynnościach musimy sobie wkliknąć w rozwiń, oczywiście paluszkiem w dół przeciągnąć.
1: Rozwin narzędzia,
0: tak to się nazywa. Będzie to, kochani, w formie kalendarza takiego widoku siatkowego, że wiersze to są tygodnie, kolumny to są dni poszczególne, czyli jeśli będziemy sobie paluszkiem w dół eksplorować po ekranie, będziemy skakać o tydzień, a jeśli w prawo, no to po poszczególnych dniach w danym tygodniu. Spróbujmy sobie.
1: Data, wtorek, 22 sierpnia 2000, miesiąc, sierpień 2023, przycisk, regulacja.
0: Przycisk, regulacja. Czyli jeśli pójdziemy se paluszkiem w górę lub w dół, możemy sobie tutaj... Ciekawe swoją drogą, czy da się cofnąć do lipca? Raczej nie, no bo to by było absurdalne.
1: Lipiec 2023.
0: A da się? Dlaczego nie?
1: Wrzesień 2023. Sierpień 2023.
0: Ale uznajmy, że mamy sierpień, zgodnie zresztą z prawdą i...
1: Wtorek, 1 sierpnia. Środa, 2 sierpnia.
0: Fajnie, nie? Troszkę byśmy się nakłopotali. Dlatego paluszkiem gdzieś tak powiedzmy w dole ekranu, no tak bliżej środka ekranu.
1: Czwartek, 31 sierpnia, przycisk.
0: Dobrze. W górę palcem, tylko nie muskamy tak jak na takie przeciągnięcie, tylko po prostu bez odrywania palcem idziemy w górę.
1: Czwartek, 31 sierpnia, piątek, 25 sierpnia, przycisk. Czwartek, 24 sierpnia, przycisk. Czwartek, 31 sierpnia, czwartek, 24 sierpnia, przycisk.
0: I jeszcze w górę?
1: Czwartek, 17 sierpnia, przycisk.
0: No już był 17 sierpnia, więc powiedzmy, że nas interesuje...
1: Czwartek. 24 sierpnia. Przycisk.
0: Czwartek 24 sierpnia. Chcemy, powiedzmy, niedzielę, no to możemy albo sobie już w prawo do
1: piątek,
0: sobota, niedziela.
1: 27 sierpnia.
0: Bez odrywania palca, chociaż tutaj już jest łatwiej. Najważniejsze to są te tygodnie, żeby sobie paluszkiem w dół lub w górę znaleźć tydzień, który nas tam interesuje i generalnie sobie wtedy to przypomnienie ustawić. Ja może zmienię na przykład na wrzesień i chcemy coś sobie ustawić na 14 września, bo tak.
1: Piątek, 4 sierpnia, piątek, sobota, miesiąc, sierpień 2023, przycisk, wrzesień 2023.
0: No i na przykład 14 września my coś chcemy sobie znamy. No to szukamy paluszkiem góra, dół, tygodnia, kiedy będzie 14 września.
1: godzina 17. Wczesne przypomnienie. Powtarzaj.
0: Poczekajcie.
1: Piątek, 8 września. Piątek, 8 15 września.
0: O, piątek 15. No to już normalnie idziemy sobie, będzie to czwartek, tak więc w lewo.
1: Czwartek, 14 września. Przycisk.
0: Wybieramy.
1: Zaznaczone. Czwartek, 14 września.
0: I tak naprawdę już tą datę możemy sobie zwinąć tam, gdzie będzie data. Bliżej góry ekranu sobie dotykamy. Ja w podcaście o gestach VoiceOver w systemie iOS bardzo zwracałem też uwagę na eksplorację ekranową, że tak naprawdę połączenie eksploracji z gestami jest, to jest szalenie istotne, szalenie ważne, jeśli chcemy bardzo produktywnie działać na naszym sprzęcie. Więc teraz się to właśnie moje słowa sprawdzają.
1: Data, czwartek, 14 września 2023 roku, włączone, rozwinięta.
0: Widzicie?
1: Miesiąc, wrzesień 2023, data, czwartek,
0: ale my chcemy sobie
1: 14 września 2023 roku, włączone, rozwinięta.
0: Zwinąć to, bo nam już niepotrzebny jest kalendarz.
1: Zwin narzędzia.
0: O.
1: Data.
0: I teraz już będzie i godzina.
1: Godzina, 17:05, przecinek, włączone, zwinięta. Dostępne czynności.
0: Ona już jest zwinięta.
1: Wczesne przypomnienie, brak. Data, czwartek, 14 września 2023 roku, włączone, zwinięte. Dostępne
0: no właśnie, czynności. Ale my uznajmy, że chcemy jednak zrobić sobie datę na dzisiaj, ale jestem niezdecydowany, nie? No, bywa takie uroki. No to znowu sobie albo klikamy, bo skoro my chcemy zmienić datę, no to nie musimy już tu rozwin narzędzia na czynnościach, tylko sobie możemy puknąć. A nie, przepraszam, wtedy nam się w ogóle data chyba wyłączy.
1: Rozwin narzędzia.
0: Dobra, jednak może rozwinimy na...
1: Aktywuj domyślne.
0: Narzędzia, albo wyłącz, zobacz.
1: Data, wyłączone, niewidocznych opcji.
0: O, data wyłączone, zresetowało nam się.
1: Godzina, wyłączone, zwinięta.
0: O.
1: Tagi, przycisk, data, wyłączone, zwinięta.
0: Godzina nam się zresetowała.
1: Godzina, wyłączone, godzina, więcej widocznych opcji. Godzina, 18.
0: Wybieram. Nie, no 17.
1: Godzina, 17. 17 jest
0: którą mamy teraz godzinę?
1: Nagrywam, 17:06.
0: 17:06, no dobra, to 17:10, ustawmy sobie wreszcie coś.
1: Godzina 17, 0 minut. Wybiera 5 minut, 10 minut.
0: 10 minut.
1: 60. Godzina 17, dzień, data, wtorek, 22 sierpnia 2020.
0: Widzicie, jak szybko skoczyliśmy na ten wtorek 20, bo wyłączyliśmy sobie datę, zresetowała nam się przy okazji godzina, no cóż, niestety tak wyszło. Natomiast już mamy to przynajmniej ogarnięte, że to tak wygląda.
1: Dodaj, wygaszony.
0: Więc może już...
1: Szczegóły,
0: a, no widzicie.
1: Nowe przypomnienie, przycisk wróć.
0: Bo teraz jesteśmy w szczegółach, więc nowe przypomnienie, przycisk wróć.
1: Nowe przypomnienie, tytuł, pole tekstowe.
0: Mhm.
1: Tytuł. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. Położę kropkę. ZZZYPOMNIENIESTEESTOWE.
0: Przypomnienie testowe.
1: Orientacja pionowa.
0: I teraz już normalnie.
1: Notatki.
0: Mamy.
1: Szczegóły. Dzisiaj. 17:10. Przycisk. Lista. Przypomnienia. Zaznaczone. Data i czas. Przycisk.
0: O, jeśli już wpisaliśmy tytuł, my sobie możemy normalnie wybierać datę i czas.
1: Miejsce. Przycisk.
0: Miejsce.
1: Tak. Przycisk.
0: Tak.
1: Z flagą. Przycisk.
0: Z flagą, że to ma być.
1: Zdjęcia. Przycisk.
0: Zdjęcia.
1: Nagłówek.
0: No i tak naprawdę tyle. Teraz góra ekranu.
1: Nowe przypomnienie. Nagłówek.
0: I w prawo.
1: Dodaj. Przycisk.
0: Dodaj przycisk, które już nie jest wygaszone, prawda? Bo mamy już tytuł, mamy datę ustawioną. No więc, do dzieła.
1: Dodaj, tytuł, przypomnienie testu dziś, jeden przypomnienie, 22 sierpnia, przycisk.
0: O, popatrzcie.
1: Dostępne czynności.
0: Już nam na liście systemowej inteligentnej dziś zrobiło jedno przypomnienie.
1: Zaplanowane, 3 przypomnienia, przycisk.
0: Zaplanowane, 3. A zobaczmy, co my tu mamy na, po pierwsze, na liście dziś.
1: Dziś, rano, nagłówek. Więcej, listę, przycisk, dziś, nagłówek.
0: Dziś.
1: Rano, nagłówek.
0: No tak, całodziennego nie ma, więc nie będzie. Rano.
1: Popołudnie,
0: nagłówek. Nie ma, bo jest zdecydowanie 17 godzina, to już nie jest rano, prawda? Popołudnie.
1: Dziś wieczorem, nagłówek.
0: No, 17 no to już tak bliżej ma się ku wieczorowi bardziej, no to będzie dziś wieczorem nagłówek. Mamy coś?
1: Przypomnienie testowe, niewykonane, za przypomnienia, dzisiaj 17:10, w sekcji, dziś wieczorem. Dostępne czynności.
0: Tak, w sekcji dziś wieczorem, bo doszły nam sekcje w iOS 17. Wcześniej tego zdaje się nie było, ale okej.
1: Okay.
0: Teraz niechaj nam przyjdzie przypomnienie, poczekamy sobie, bo ja wam coś pokażę. Gdy nam przyjdzie nowe przypomnienie, my sobie możemy z ekranu blokady oznaczyć to przypomnienie od razu jako wykonane. Nie musimy wcale wchodzić do aplikacji przypomnienia i tak dalej. Aha, pojawiło mi się powiadomienie, no to ja muszę teraz wejść do aplikacji. Nie, nieprawda. Ono nam się pojawi sygnalizowane dźwiękiem. Będziemy mieli możliwość właśnie z tym przypomnieniem wejść w interakcję. VoiceOver nam nic nie powiedział, bo w iOS 17 doszła opcja, że nie musi być to wcale oznajmiane.
1: Zegar, sieć, nagrywam. Przypomnienia, jeden zadanie z terminem na dziś. Sieć komórkowa.
0: Ale ja sobie może to w międzyczasie przestawię.
1: Ustawienia.
0: żeby jednak mówiło.
1: Tapet, dostępność, wzrok, voiceover, włącz, voiceover odczyt, tryb wykrywania, szybko, dwie, szczegółowość, interpunkcja, przycisk, pozwala dostosować sposób, mów podpowiedzi, powiadomienia systemowe, przycisk, powiadomienia przy zaznacz, pismo, nie, określa banery powiadom, powiedz, zaznaczon, otwórz haptykę.
0: Dobrze, teraz już będzie ustawione tak, jak to miało miejsce dotychczas, ma jeszcze w iOS 16, miało do przedostatniej bety, czyli do piątej deweloperskiej bety iOS 17.
1: Powiadomienia systemowe, przycisk, dostępność, przycisk, ustawienia.
0: No i teraz generalnie przypomnienie nam znikło, bo ja sobie to przestawiłem jako baner, ale przejdziemy sobie do centrum powiadomień, chyba że to jeszcze jest, mamy na ekranie blokady, zobaczymy.
1: 17.11. Przypomnienia, 1 minutę temu, przypomnienie testowe, dzisiaj, 17.10, pilne, przycisk, dostępne czy...
0: 17.10, pilne, on nam oznajmia, bo to przypomnienie jest rzeczywiście pilne. Zauważmy, że gdyby po zablokowaniu ekranu aplikacja przypomnienia nie wysyłała powiadomień jako pilne, no to niestety nie moglibyśmy się cieszyć tymi dobrodziejstwami nieznikających powiadomień z ekranu blokady. Ale że tak mamy teraz, fajnie?
1: 17.11.
0: To...
1: Przypomnienia, 1 minutę temu, telefon.
0: Odblokowałem telefon, blokuję go jeszcze raz.
1: 17.11. Przypomnienia, 1 minutę temu, przypomnienie testowe, dzisiaj.
0: Przypomnienie testowe sobie cały czas wisi na ekranie blokady. I teraz, jeśli my chcemy je oznaczyć jako wykonane, albo zrobić z nim inne rzeczy, możemy to zrobić. Albo przytrzymujemy, to znaczy pukamy z przytrzymaniem dwukrotnie i przytrzymujemy, albo na czynnościach wybieramy na pokrętle
1: więcej.
0: Ja sobie na razie pozwolę skorzystać z tej drugiej opcji, to znaczy właśnie wybrać
1: więcej.
0: Oj, broń Boże, nie wymasz, bo wtedy by nam całe powiadomienie znikło. Nie moglibyśmy już z nim wejść w interakcję.
1: Oznacz jako wykonane. Przycisk.
0: To się otwiera menu kontekstowe danego powiadomienia. To jest bardzo przydatne, jeśli chodzi o każdy rodzaj powiadomienia, bo można sobie tutaj wiele rzeczy fajnie ogarnąć.
1: Dzisiaj przypomnienie testowe. Dzisiaj 17.10. Oznacz jako wykonane. Przycisk.
0: Oznacz jako wykonane.
1: Przypomnij za godzinę, przycisk.
0: Za godzinę.
1: Przypomnij mi wieczorem, przycisk.
0: Wieczorem to jest pewnie 18. No gdyby było rano, to przypomnij mi przed południem, a gdyby było przed południem, to przypomnij mi po południu i tak dalej.
1: Przypomnij mi jutro, przycisk.
0: Jutro.
1: Zamknij menu kontekstowe, przycisk.
0: Tak. Jeszcze mamy coś takiego jak wybierz własny termin albo przypomnij mi w przyszły weekend, ale to nie z poziomu powiadomienia, tylko z poziomu przypomnień aplikacji, przypomnienia z sekcji dzisiaj i tak dalej, żeby przełożyć w ogóle na kolejny weekend. To też pod czynnościami będzie. Można to wszystko sobie w ten sposób fajnie ogarnąć.
1: Oznacz jako wykonane. Przycisk.
0: Ja zakładam, że chcę sobie to oznaczyć jako wykonane.
1: Oznacz jako wykonane. Aparat, przycisk, nagrywam, 17.3, wtorek, pokaż, latarka.
0: Nagrywam, to mój tryb skupienia, który sobie własny zdefiniowałem, on się tak nazywa, nic mi się teraz nie przebije, żadne powiadomienie. A przypomnienia się przebiły, dlatego że dopuściłem tylko i wyłącznie w tym momencie aplikację przypomnienia, także o to się obawiać nie musicie, że cokolwiek nam tutaj przeszkodzi, cokolwiek rozproszy. Będzie mniej wycinania de facto, swoją drogą, z nagrania. Ale okej, idziemy sobie jeszcze raz do przypomnień.
1: 17.14. No, App Store, Santander, przypomnienia.
0: Ja wam jeszcze coś pokażę, bo możemy na przykład sobie zrobić coś takiego, że w aplikacji, nie wchodząc jeszcze do aplikacji, możemy sobie ustawić inną listę, na której chcemy tworzyć przypomnienia. A mianowicie, 3 razy jednym palcem albo 2 z przytrzymaniem.
1: Nowe przypomnienia, przycisk. Nowe szkolenia i konsultacje, przycisk.
0: Widzicie? To nam daje możliwość utworzenia od razu przypomnienia na konkretnej liście, bez zabawy wewnątrz aplikacji.
1: Nowy zakupy, przycisk, edycja ekranu, początku, usuń aplikację, zamknij menu.
0: No i tak dalej.
1: Nowe szkolenia i konsultacje, przycisk.
0: A zrobimy sobie coś ze szkoleniami i konsultacjami na przykład.
1: Przypomnienia, tytuł, pole tekstowe, edycja, tryb znaków.
0: Zrobić coś jutro o 19.25. Właśnie, zróbmy tak.
1: Znaki. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja z grup z R, O, B, I, C, C, O, S, S, J, U, T, R, O, SPA, dostępne sugestie, E, D, W, dostępne sugestie, dostępne 3, dostępne skropka, dostępne sugestie tekstowe.
0: O, już nam tu bombarduje. Dostępne, dostępne i oszaleć można, ale... Słuchajcie, dostępne sugestie tekstowe są nie bez przyczyny, gdyż idziemy sobie teraz nad klawiaturkę.
1: F. Sugerowany czas, jutro, 19.23.
0: Widzicie, ustawi nam się elegancko, jutro, 19.23. Mimo, że jest co 5 minut i jest 5, 10, 15, 20, 25 i tak dalej, Tutaj nagle nie wiedzieć czemu jest 19.23. No wiedzieć czemu. A właśnie wiedzieć czemu, prawda? Puk, puk.
1: Sugerowany czas. Jutro 19.23.
0: I dobrze, i teraz...
1: Edycja. Zrobić coś jutro o 19.23. Tryb znaków. Punkt wstawiania na końcu.
0: My sobie to możemy wywalić, to jutro o 19.23, bo tak naprawdę tu akurat jest kontekstowo fajnie, ale jeśli my to wywalimy, to będziemy mieli o tym przypomnienie.
1: Znaki. Wejście ekranu. Braj. Dwukropek. 19. O. Jutro. Spacja.
0: Zrobić coś,
1: wykrzyknik. Coś.
0: Zobaczcie, dezaktywujemy wejście ekranu Braille'a. Idziemy w prawo.
1: Notatki, poletek, edycja szczegółów, zaznaczone, data i czas, przycisk, miejsce, przycisk, tak, przycisk, z flagu, przycisk, tak, edycja szczegółów, przycisk.
0: Już do tej edycji szczegółów tak naprawdę nie musimy wchodzić. Zobaczycie sobie, że klikając przycisk OK, czy tam zachowaj.
1: Typ, ewentualnie, typ, notatki, poletek, edycja, tytuł, poletek stowy, edycja, edycja szczegółów, miejsc, tak, z Q, W, E, E, E,
0: dobrze, to się trzeba po prostu wycofać.
1: Rodzina, UDOS, moje list, wykonane, przypomnie,
0: szkolenia i konsultacje.
1: Czy pani bratka, otwieranie plików muzyki, pani, udostęp, zrobić coś, niewykonane, jutro 19.23. Dostępne czynności.
0: Widzicie? Od razu to przypomnienie się nam ustawiło na jutro, na 19.23. Także wszystko się zgadza i dostalibyśmy to przypomnienie o 19.23. Ja sobie to, pozwólcie, usunę.
1: Wcięcie, usuń. Wykonano czynność, usuń. Szkolenia i konsultacje. Przypomnienia. Szkolenia i konsultacje. 9 przypomnień. Przypomnienia. 1 przypomnienie.
0: Od razu mielibyśmy takie przypomnienie o tej 19.23 jutro. W sekcji zaplanowane byłoby takie coś.
1: Moje wykonane. Zaplanowane. 2 przypomnienia. Dziś 0 przypomnień.
0: No dziś 0 było jedno, ale wykonaliśmy tamto.
1: Przypomnienia. 1 moje listy. Nagłówek.
0: Tak. Ale na przykład jesteśmy sobie...
1: Przypomnienia. 1 przypomnienia. Udostępnij listę. Wszystkie przypomnienia wykonane. Przypomnienie. Przycisk.
0: Mamy nowe. Godzinę mamy którą?
1: Sieć komórkowa. Tak nagrywam. 17.18.
0: 17.18. Ja to teraz zrobię wszystko bez zbędnego gadania.
1: Przypomnienie. Przycisk. Tytuł. Pole tekstowe. Znaki. Wejście ekranu Braille'a. Owięta kropka. R. R. O. L. E. I. O. N. S. P. R. Y. M. M. P. O. M. N. I. E. N. I. E. Spacja. Przypomnienie. T. E. S. T. O. W. E. Kropka. Testowe.
0: 17.21. O.
1: Spacja. Krzyż, je, się, dostępne suger, orientacja, pion, suger, miejsce, sugerowany czas, dzisiaj, 17.20, sugerowany czas, dzisiaj, i, tytuł, pole tekstowe,
0: znaki. Okej, wymazujemy.
1: Dwukropek, 17, spacja, orientacja, pion,
0: i...
1: nagrywam, obraz, przypomnienia, tytuł, no, przypomnienia, okej, okay, więc, okej, okay, przycisk.
0: Okej, okay, przycisk.
1: Okej, okay, listy, przycisk wróć, kolejne przypomnienie testowe, niewykonane, dzisiaj 17.21, dostępne czynności, nagrywam, 17.19.
0: Mhm. Za 2 minutki nam się to przypomnienie wyzwoli. Tak więc ustawienie takiego przypomnienia w oparciu o datę i czas jest proste jak budowa cepa.
1: Kolejne przypomnienie, przypomnienia, więcej, przycisk.
0: Wyjdziemy sobie na rejestr listy, żeby...
1: Przypomnienia, 2 przypomnienia, moje listy, wykonane, zaplanowane, dziś, 1 przypomnienie, 22 sierpnia, przycisk.
0: No właśnie.
1: Dostępne czynności.
0: No będzie, bo jest.
1: Zaplanowane, 3 przypomnienia, przycisk.
0: Popatrzcie na to. Czynności.
1: Listy. Więcej. Zaplanowane. Nagłówek. Dzisiaj. Nagłówek.
0: Dzisiaj.
1: Kolejne przypomnienie testowe. Niewykonane. Za przypomnienia. Dzisiaj 17.21. W sekcji. Dzisiaj. Nowe przypomnienie na dzisiaj. Przycisk.
0: Nowe przypomnienia na dzisiaj. To są poszczególne sekcje. My sobie takie sekcje też możemy sami tworzyć, żeby nie było. Natomiast ja to pokażę troszkę później, jak to się robi. Natomiast teraz najważniejsze jest, że idziemy sobie dalej w prawo.
1: Jutro. Nagłówek.
0: I że to są, kochani, nagłówki. To są nagłówki. Możemy sobie na pokrętle po nagłówkach dzięki temu skakać.
1: Pojutrze. Nagłówek. Piątek. 25.08. Nagłówek. Sobota. 26.08. Niedziela. 27. Poniedziałek. Sierpień. Reszta miesiąca. Nagłówek.
0: Sierpień. Reszta miesiąca.
1: Wrzesień. Środa. 13.09. Nagłówek. Zmiana filtra w butelce. Niewykonane. Za cykliczne. 13 września 2020.
0: A widzicie? Dopiero wtedy mamy przypomnienie cykliczne i...
1: Nowe przypomnienie na wrzesień. Przycisk. Przypomnienia, teraz, kolejne przypomnienie testowe, dzisiaj, 17.21, pilne. Przypomnienie,
0: prawda,
1: teraz,
0: możemy sobie więcej.
1: Zamknij menu, to oznacz jako wykonane. Przypomnij za godzinę, oznacz jako wykonane.
0: I tak
1: przycisk.
0: Dalej, pyk, pyk.
1: Dzisiaj, nagłówek.
0: I już, wykonane.
1: Sierpień, reszta miesiąc, wrzesień, zmiana filtra w butelce, no, październik, nagłówek, listopad, dzwonić o szambo, listopad, poniedziałek, 6.11, nagłówek, nowe przypomnienie na listopad, przycisk, grudzień, nagłówek, styczeń, luty 2024.
0: Widzicie? Więc tak naprawdę tutaj mamy poszczególne sekcje ponagłówkowane i jeśli w danym miesiącu jest jakieś przypomnienie, wtedy jest odpowiednio nagłówek z datą konkretną i możemy sobie wtedy przeglądać. Tak, to możemy sobie wszystko. To ze wszystkich list tak naprawdę jest. Jeśli tylko jest data i czas, w zaplanowanych one zawsze będą. Ale na pokrętle jeszcze mamy coś takiego jak...
1: Nagłówki, kontenery, nawiga kontener, nagłówki, znaki, wyrazy.
0: A, tutaj nie, znaki. Bo nie mamy przypomnień już.
1: Nagłówki, styczeń, grudzień, nagłówek, listopad, poniedziałek, 6.11, nagłówek, zaplanowane, nagłówek, nieznalezione.
0: A nie, w zaplanowanych to tego nie będzie. Chyba w konkretnej liście to by było na dziś na przykład.
1: Przypomnienia, dziś, zero przypomnień, listy, więcej.
0: Dziś to jest.
1: Popołudnie, rano, kontenery, nawiga, kontener, nagłówek, znaki, wyrazy.
0: Nie,
1: dziś,
0: chyba na konkretnej liście.
1: Moje listy, nagłówek, przypomnienia, jeden.
0: No to przypomnienia.
1: Udostępnij listę.
0: Jeśli mamy przypomnienia, możemy skakać na pokrętle po wykonanych, po niewykonanych, po różnych tam zaplanowanych i tak dalej. Ja to się postaram jakoś zrekonstruować. Nie wiem, czy mi się to uda, bo to nie zawsze się chce udawać, niestety. Ale spróbujmy sobie jeszcze jakieś kolejne przypomnienie utworzyć, na przykład na...
1: Nagrywam. 17.23.
0: 17.20...
1: Wszystkie przypomnienia. Przypomnienia.
0: 6.
1: Tytuł. Pole tekstowe. Znaki.
0: No i znów kolejne przypomnienie testowe, kropka.
1: Wstawione, no i znów kolejne przypomnienie testowe, kropka. Wejście ekranu Braille'a, orientacja zablokowana, orientacja pozoma, dostępne, 6, dostępne, orientacja pioma, sugerowany czas, dzisiaj, 17.26, sugerowany czas, wejście ekranu Braille'a, dwukropowięta, dostępne, suger, spacja, orientacja pionowa.
0: Tak, 17.26 na dzisiaj.
1: Listy, przycisk, więcej, okej, okay, przycisk, okej, okay. Listy, przycisk, no i znów kolejne przypomnienie testowe, niewykonane, dzisiaj 17.26. Dostępne czynności.
0: Widzicie. No, przypomnienie się ładnie ustawiło na 17.26.
1: Zadania zaległe.
0: O właśnie. To już jest na pokrętle.
1: Czynności. Aktywne.
0: Jeśli mielibyśmy zadania jakieś zaległe, to tutaj moglibyśmy po tym skakać.
1: Zadania niewykonane. Zadania wykonane. Edycja. Zadania niewykonane.
0: Niewykonane.
1: Przypomnienia. Nagłówek. Edycja. Znak. Edycja. Nagłówki. Kontenery. No i znów kolejne przypomnienie. Zadania niewykonane. Zadania wykonane.
0: Tego.
1: Zadania zaległe.
0: Jeszcze nie mamy zadań zaległych.
1: Przypomnienie.
0: Ale spróbujmy sobie jeszcze.
1: Przypomnienie.
0: Jeszcze coś testowego.
1: Wstawione. Jeszcze coś testowego. No i znów kolejne przypomnienie. Notatki. Tytuł. Pole tekstowe. Edycja. Znaki. Wejście ekran. Spacja. Orientacja zablokowana. Krzyż. Dostępny
0: sprawy. 17.20.
1: Sugerowany czas. Dzisiaj. 17.27.
0: Słuchajcie, jeśli chcemy kolejne przypomnienie, to już nie musimy tam się patyczkować z OK, przycisk gdzieś tam szukać. Od razu return, klawisz.
1: Return.
0: Tenże. Albo w wejściu ekranu brałem dwa palce w prawo i...
1: Return.
0: Kolejne nam się przypomnienie robi.
1: Tytuł, pole tekstowe, edycja, tryb znaków, jeszcze coś testowego, 17.27, niewykonane, dzisiaj 17.27, tytuł,
0: aha, no
1: pole
0: tak,
1: tekstowe.
0: Nie usunąłem tam czasu. Coś ważnego do zrobienia, kropka.
1: Wstawione, coś ważnego do zrobienia. Tytuł, pole tekstowe, aktywuj domyślne znaki.
0: Momento, kropka. Dobra.
1: Wejście, spacja. Orientacja zablok,
0: 17.28.
1: Orientacja pionowa, sugerowany czas, dzisiaj, sugerowany czas, dzisiaj, 17, wejście ekranu Braille'a, dwukropowięta, 17, spacja, orientacja pionowa, return.
0: I teraz sobie chwilę poczekamy.
1: Jeszcze coś testowego, 17.27, no i znów kolejne przypomnienia, nagrywa, 17.25.
0: Dobra.
1: I znów kolejne przypomnienie testowe, kole, telefon.
0: Tutaj będziemy mieli coś takiego za chwileczkę, że gdy będą zaległe, to będziemy mogli też potem sobie normalnie skakać, ale...
1: Przypomnienia, teraz, no i znów kolejne przypomnienie testowe, dzisiaj, 17.26, pilne.
0: No właśnie, bo przypomnienie mamy do zrobienia.
1: Przypomnienia, jeden zadanie.
0: O, jeden zadanie z terminem na dziś.
1: Więcej, przypomnienia, no i znów kolejne przypomnienie, zadania zaległe.
0: Zaległe.
1: Zadania niewykonane.
0: Niewykonane.
1: Jeszcze coś testowego, 17.27, no i znów kolejne przypomnienie, jeszcze coś ważnego do zrobienia, niewykonane, dzisiaj 17.28.
0: One nie są jeszcze zaległe, a gdy się przełączymy na zaległe na pokrętle...
1: Zadania zaległe. No i znów kolejne przypomnienie testowe, niewykonane, dzisiaj 17.26, zaległe.
0: Widzicie?
1: Dostępne czynności.
0: Na razie to jest tyle, a niewykonane...
1: Czynności, zadania niewykonane. Jeszcze coś testowe, no i znów kolejne, jeszcze coś ważnego do zrobienia, niewykonane.
0: Gdybyśmy tych zadań mieli naprawdę dużo...
1: Zadania wykonane.
0: No wykonane nie, no bo one się ukrywają nam, więc jakby ich tutaj nie ma.
1: Przypomnienia. Teraz. Jeszcze coś testowego. 17. 27. Dzisiaj. 17. 27. Pilne.
0: I widzicie. I teraz w zaległych będziemy mieli dwa.
1: Zadania niewykonane.
0: Przypomnienia.
1: Zadania zaległe. Jeszcze coś testowego. 17. 27. No i znów kolejne przypomnienie testowe. Niewykonane. Dzisiaj 17. 26. Zaległe. Jeszcze coś testowego. 17.
0: Dwa. Tylko dwa. A w niewykonanych stricte?
1: Zadania niewykonane. No i znów kolejne przypomnienie testowe. Niewykonane. Dzisiaj 17. 26. Jeszcze coś ważnego do zrobienia. Niewykonane. Dzisiaj 17. 28. Dostępne czynności.
0: I super. Jak więc widzimy, mamy to wszystko na pokrętle. Możemy sobie w ten sposób potem skakać. Wykonywać oczywiście możemy również z poziomu aplikacji przypomnienia, no bo jakżeby nie.
1: Coś ważne. No i znów kolejne przypomnienie testowe. Niewykonane. Dzisiaj 17. 26. Zaległe. Dostępne czynności.
0: A zobaczcie, co nam VoiceOver powie, jeśli my sobie stukniemy teraz trzema palcami.
1: Grupa. Wierszy od 1 do 4 z 4. Na górze ekranu. Przypomnienia. Teraz. Coś ważnego do zrobienia.
0: Oj, no dobrze.
1: No i przypomnienia. Na górze. No i znów kolejne przypomnienie. Grupa. Wierszy od 1 do 4 z 4. Na górze ekranu. Stuknij dwukrotnie, aby oznaczyć jako wykonane. Użyj pokrętła czynności, aby edytować tytuł przypomnienia.
0: Widzicie, jakie mamy fajne podpowiedzi? No właśnie, użyj pokrętła czynności, aby edytować tytuł przypomnienia. Możemy sobie to wszystko jeszcze zmieniać, ale jeśli my chcemy sobie już odfajkować, że no dobra, to jest zrobione, nic prostszego.
1: No i znów kolejne przypomnienie testowe. No i znów kolejne przypomnienie testowe. Wykonane. Dzisiaj 17. 26.
0: Ono jest już wykonane.
1: Przypomnienia. Jeszcze coś testowego. 17. 27. Niewykonane.
0: Tamto nam znikło. Nie ma. Przytrzymanie też nam nic nie da, uwaga, raczej.
1: Przypomnij, jeszcze coś testowego. 17, 27.
0: No właśnie, nic nam nie da, ale na czynnościach mamy opcje takie jak...
1: Usuń. Flaga. Pokaż szczegóły. Edycja tytułu. Podaj szczegóły. Przeciągnij rzecz. Aktywuj domyślna.
0: Pokaż szczegóły, podaj szczegóły, prawdopodobnie robi nam to samo. Niemniej jednak też sobie możemy zmieniać tutaj, jednak jeśli my chcemy sobie to ustawić na... jednak na jutro, wiesz co, zróbmy to jutro, nie dzisiaj, zróbmy to przy weekend i tak dalej. Albo w ogóle za dwa miesiące, bo się nie śpieszy. No to możemy sobie tutaj zmienić tak samo, podając szczegóły i to sobie robić. Tytuł możemy sobie tego przypomnienia zmienić, tak jak już nam tutaj ładnie Zosia podpowiedziała, więc to wszystko jest dla nas dostępne, możemy sobie to wszystko fajnie robić. Pokażę wam jeszcze w sekcji dzisiaj, bo dlatego, że tam jeszcze mamy dodatkowe czynności, jak już mówiłem.
1: Dziś, 0 przypomnień, 22 zaplanowane, 4 przypomnienia, przycisk.
0: 4 przypomnienia.
1: Listy, więcej, coś ważnego do zrobienia, jeszcze coś testowego 17, dzisiaj, nagłówek, zmień termin na jutro, środa, 23 sierpnia.
0: No, o tej samej porze dokładnie, o 17.27, ale zmień termin na jutro.
1: Zmień termin na ten weekend, sobota, 26 sierpnia. Wybierz własny termin.
0: Wybierz własny termin, też z tego poziomu sobie w ogóle możemy wybrać własny termin z kalendarza, zmienić go na inną godzinę i tak dalej.
1: Usuń. Flaga.
0: Albo usunąć.
1: Pokaż szczegóły. Edycja tytułu. Podaj szczegóły. Przeciągnij, że podaj szczegóły. Nowe przypomnienie na dzisiaj. Przycisk. Jutro. Nagłówek. Coś ważnego do zrobienia. Niewykonane. Za przypomnienia. Dzisiaj 17. 28. Jeszcze coś testowego. 17. 27. Zmień termin na jutro. Środa. Wykonano czynność. Jutro. Coś ważnego do zrobienia. Dzisiaj. Nagłówek. Coś ważnego do zrobienia. Niewykonane. Za przypomnienia. Dzisiaj 17. 28. Zaległe. W sekcji. Dzisiaj. Nowe przypomnienie na dzisiaj. Jutro. Jeszcze coś testowego. 17. 27. Niewykonane. Za przypomnienia. Jutro 17. 27. W sekcji. Jutro. Dostępne czy...
0: Widzicie? Zmieniłem na jutro, a stwierdzam jednak, że a dobra, własny termin jednak.
1: Zmień termin na ten weekend. Sobota. Aktywuj domy. Wybierz własny termin. Anuluj. Przycisk.
0: Wyskoczyło okienko wyskakujące.
1: Data i czas. Zastosuj. Data. Środa. 23 sierpnia 2020. Miesiąc. Sierpień 2000. Wtorek. 1 sierpnia. Przycisk.
0: Pierwszego, no nie, to już jest klasyczny kalendarzyk. Tutaj
1: godzina,
0: nam...
1: 17, piątek, czwartek, 31 sierpnia, środa, 30 sierpnia.
0: A,
1: przycisk.
0: Właśnie.
1: Godzina, 17, czwartek, 31 sierpnia, zaznaczone, czwartek, godzina, 17, 27, włączone, zwinięta.
0: Właśnie. I tyle, zastosuj.
1: Wydaj czas, anuluj, zastosuj, przycisk, wykonano, czy anuluj, przycisk, listę, przycisk wróć.
0: No i zmieniliśmy w ten sposób.
1: Piątek, 25.08, nagłówek, sobota, 20, niedziela, jeszcze coś testowego 17, sierpień, reszta miesiąca, czwartek, 31.08, nagłówek, jeszcze coś testowego 17, 27, niewykonane, za przypomnienia, 31 sierpnia 2023 roku 17, 27, w sekcji, sierpień.
0: Widzicie, to jest właśnie z sekcji zaplanowane, to wszystko też możemy sobie tutaj zrobić.
1: Dziś, dwa przypomnienia, 20.
0: Ale dziś mamy dalej dwa przypomnienia do roboty.
1: Listy. Więcej. Coś ważnego do zrobienia. Niewykonane. Za przypomnienia. Dzisiaj 17. 28. Zaległe. W sekcji. Dziś wieczorem. Nagłówek. Nowe przypomnienie. Przycisk. Coś. Dziś wieczorem. Coś ważnego do zrobienia? Niewykonane? Za przypomnienia? Zmień termin na ten weekend? Sobota? 26 sierpnia. Wykonano czynność? W ten rano. Nagłówek. Popołudnie.
0: No nie w ten rano, tylko w ten weekend.
1: Dziś? 0 przypomnień. Zaplanowane? 4 przypomnienia. Przycisk.
0: No i zobaczcie, no czynność. To wszystko właśnie z sekcji albo dziś, albo zaplanowane.
1: Moje listy. Nagłówek. Przypomnienie. Wykonane. Przycisk.
0: O, jeszcze sobie możemy wejść w wykonane. To są z dziś na pewno.
1: Z listy. Więcej. Dzisiaj. Nagłówek. Wymasz. No i znów kolejne przypomnienie. Kolejne przypomnienie testowe. Wykonane. Za przypomnienia. Przypomnienie testowe. Wykonane. Ostatnie 7 dni. Piątek. Upierdliwość klawisza chat. Przypomnienie testowe.
0: Tak. To błędy zgłaszane do Apple'a możemy tutaj z tego poziomu oznaczyć jako na przykład niewykonane, bo jednak stwierdziliśmy, o kurczę, wiecie co, no jednak to przypomnienie by się jeszcze przydało.
1: Kolejne przypomnienie, przypomnienie testowe, wybierz własny termin, aktywuj domyślna, wybierz usuń, flaga, pokaż edycja, podaj szczegóły, przeciągnij, aktywuj domyślna.
0: Pan drogą, ciekawe co tu VoiceOver nam powie.
1: Przypomnienie testowe, grupa, większa od 1 do 7 z 369, na środku ekranu. Stuknij dwukrotnie, aby oznaczyć jako niewykonane. Użyj pokrętła czynności, aby edytować tytuł przypomnienia.
0: No właśnie, czyli jeśli my sobie zrobimy, to będziemy znowu mieli jako niewykonane to przypomnienie?
1: Przypomnienie testowe, ostatnie 7 dni, piątek, kolejne przypomnienie test, no i dzisiaj, nagłówek.
0: I tak dalej.
1: Dziś, 0 przypomnień, 20 zaplanowane, 5 przypomnień, wykonane, przypomnienia, 4 przypomnienia, list. Coś ważnego, jeszcze przypomnienie testowe, niewykonane, dzisiaj 17, 10, zaległe.
0: No widzicie? Generalnie mamy tutaj już to przypomnienie, że jest zaległe i tak dalej. Możemy sobie robić coś takiego jak zadania podrzędne do przypomnień. Normalnie. Na przykład piszemy sobie, nie wiem, szkolenie kogoś tam i my sobie potem możemy wcinać przypomnienia, robić jako zadania podrzędne, albo nawet jako listę zakupów, albo na przykład rzeczy do spakowania na ten konkretny dzień, no to wówczas też sobie wpisujemy właśnie tytuł przypomnienia, a potem dodajemy tam listę przypomnień. Ja to zaraz jeszcze pokażę.
1: Przypomnienie testowe, niewykonane, dzisiaj się przypomnienia, usuń, flaga, usuń, aktyw, jeszcze coś testowego 17, 27, niewykonane, 31 sierpnia 2.
0: No właśnie, możemy sobie je wciąć jako zadanie podrzędne.
1: Wcięcie. Wykonano czynność, wcięcie. Jeszcze coś testowego 17, 27, niewykonane, 31 sierpnia 2023 roku 17, 27, zadanie podrzędne.
0: Mówi nam, że to jest zadanie podrzędne.
1: Coś ważnego do zrobienia, niewykonane, 26 sierpnia 2023 roku 17, 28, wcięcie. Wykonano czynność, wcięcie.
0: Jakby to coś
1: przypomnienie,
0: ważnego.
1: Coś, przypomnienia.
0: O, patrzcie.
1: Przypomnienie testowe, niewykonane, dzisiaj 17, 10, zaległe, dwa zadania podrzędne. Dostępne czynności.
0: No właśnie, bo wcieliśmy do tego przypomnienia, zrobiliśmy sobie taką jakby podlistę, prawda? Zadania podrzędne, pod zadanie jakby.
1: Jeszcze co? Przypomnienie usuń. Flaga. Usuń. Aktywuj, przeciągnij, że zwin zadania podrzędne.
0: Możemy to zwinąć, żeby nie mieć tamtych.
1: Przypomnienie testowe. Nie. Przypomnienia.
0: I patrzcie, co się teraz stało.
1: Przypomnienie. Przycisk. Przypomnienie testowe, niewykonane, dzisiaj 17, 10, zaległe, dwa zwinięte zadania podrzędne.
0: Dwa dostępne zwinięte czynności. Zadania podrzędne, no dlatego, że ukryliśmy to, mamy ten widok tutaj zwinięty.
1: Rozwiń zadania podrzędne.
0: Jeśli chcemy, możemy rozwinąć.
1: Jeszcze coś testowego 17, coś ważnego do zrobienia, niewykonane, 20, przypomnienie testowe, niewykonane, dzisiaj 17.
0: I tak dalej. Gdybyśmy oznaczyli główne przypomnienie jako wykonane, wówczas tamte pozostałe by nam się także oznaczyły jako wykonane. Ale jeśli byśmy sobie zaczęli oznaczać zadania podrzędne jako wykonane, to główne by nam zostało, póki byśmy tego sobie nie oznaczali. Wiecie, to na zasadzie, kiedy, no nie wiem, kupujemy sobie coś tam, no i nie odfajkowywujemy na bieżąco, potem sprawdzamy, aha, to mam kupione, dobra. No to okej, to całe przypomnienie oznaczam jako wykonane i wtedy cała lista zakupów nam się oznacza jako wykonana i wtedy mamy wszystko odfajkowane i tak dalej. Jeśli usuniemy, również stanie nam się to samo. Przypomnienie główne usuwa nam także przypomnienia podrzędne. Ale jeśli na przykład my byśmy chcieli...
1: Jeszcze coś testowego 17.
0: Jednak wysunąć to przypomnienie z zadań podrzędnych, możemy to również zrobić czynnością...
1: Wysunięcie.
0: Wysunięcie.
1: Wykonano czynność, wysunięcie.
0: Teraz mamy sytuację taką, że...
1: Przypomnienia. Przypomnienie testowe, niewykonane. Dzisiaj 7. Jeszcze coś testowego 17. 27. Niewykonane. 31 sierpnia 2023 roku 17. 27. Jeden zadanie podrzędne. Dostępne czynności.
0: Teraz to znowu się zrobiło jako zadanie główne, a tamto jako zadanie podrzędne. Wiecie, tak naprawdę można wkładać przypomnienia w przypomnienia. Wtedy nam się te zadania będą odpowiednio grupowały i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze, co jest ważne, to fakt, że możemy sobie przypomnienia przeciągać. Tak naprawdę ustawiać je między sobą, możemy je przenosić w różne miejsca, możemy z nich robić swoiste grupki przypomnień. To samo się tyczy list przypomnień. Możemy zmieniać ich położenie, możemy tak naprawdę tworzyć grupy z list i tak dalej. Tych możliwości jest naprawdę dużo. Dużo jest tego wszystkiego. Można sobie bardzo tutaj pomagać w ten sposób. My sobie to może usuniemy.
1: Przypomnienie testowe. Nie wykonano. Flaga. Usuń. Wykonano czynność. Usuń. Jeszcze coś testowego. 7 na. Usuń. Uwaga. Usunąć przypomnienie. Usunięcie obejmie także zadania podrzędne przypomnienia.
0: No właśnie, tutaj wrzucaliśmy alert.
1: Anuluj, usuń, przycisk. Wykonano czynność, usuń. Udostępnij list, więcej, przypomnienia, wszystkie przypomnienia wykonane.
0: Wszystkie przypomnienia wykonane, generalnie. Co my możemy zrobić pod czynnością więcej? No mamy też tutaj udostępnij listę, no to rzeczywiście nam umożliwia współpracę z innymi użytkownikami nad daną listą, dodawanie przypomnień przez członków, z którymi współdzielimy albo którzy z nami współdzielą listy. Możemy

0: listę, bądź jaką drogą udostępnić. No i wówczas zainteresowany otwiera ją, po prostu klikając w link ona, jemu się ładuje w przypomnieniach i jego. Nam się wyświetla potem już komunikat, że jest udostępniona, imię i nazwisko danego członka, więc no, tak to nam działa.
1: Przypomnienia, nagłówek, wszystkie więcej, przycisk, więcej. Pokaż jako kolumny, pokaż jako kolumny, przycisk.
0: Bardziej wizualne ja preferuję jednak listy, bo nie wszystkie wtedy są pokazywane. Jakieś to jest dziwne.
1: Pokaż informacje o liście, przycisk.
0: Pokaż informacje o liście. Tak, to też możemy tutaj...
1: Zaznacz przypomnienia.
0: Też możemy pokaż tutaj pokazać w sumie, ile pewnie ma tych przypomnień, ile wykonanych i tak dalej.
1: Stuknij dwukrotnie, aby zamknąć informacje o liście. Okej, lista, plakietka, cyjan niebieski. Nazwa listy, przypomnienia, pole tekstowe.
0: Też możemy tutaj to zmienić.
1: Czerwony, pomarańczowy, żółty, jasny, nie, im, rób, gruzo, szar, rób, im, zakład, pinesta miejsc, to, czat, plecak. Linijka i listy inteligentne pozwalają, konwertuj na listę inteligentną, przycisk, gwiazdka, serce. Konwertuj na listy inteligentne pozwalają automatycznie organizować przypomnienia między innymi według tabów i terminu.
0: Tak, więc tutaj mamy też możliwość przekonwertowania takiej listy zwykłej na listę inteligentną według danego kryterium datowego czy tagu. Ale my nie chcemy nic.
1: Listy, list, udostępnij list, więcej,
0: więcej.
1: Przycisk. Pokaż informację o liście, zaznacz przypomnienia, przycisk.
0: Tak, możemy sobie w ten sposób też przypomnienia, taki swoisty tryb edycji możemy wywołać, bo możemy zaznaczać te przypomnienia, przeciągać je między sobą w prostszy sposób. Możemy.
1: Nowa sekcja, przycisk.
0: Ale mamy coś takiego jak nowa sekcja. Ja to może pokażę, jak stworzymy sobie nową listę, bo ta nowa sekcja to są właśnie te nagłówki. Możemy sobie też to w taki sposób, zamiast aha warzywa, zamiast aha nabiał na przykład, zamiast aha ciuchy, to możemy sobie potworzyć sekcję i wtedy po nagłóweczkach sobie pyk i sobie po prostu chodzić. Od wyboru do koloru. Sekcje tak naprawdę pojawiły się najprawdopodobniej w iOS 17, więc jeśli podcast się ukaże na stronie, wy to już będziecie pewnie mieli, natomiast jeszcze w dniu nagrywania tego podcastu, czyli 22 sierpnia 2023 roku, wy tego jeszcze nie macie, doszło nam coś takiego jak automatyczne kategoryzowanie przypomnień. To przedstawiciele Apple na corocznej konferencji WWDC podawali na przykładzie listy zakupów, że na przykład my sobie piszemy pomidor, piszemy sobie szynka, piszemy sobie parówki, piszemy sobie chleb i piszemy sobie czekolada i piszemy sobie ogórki i piszemy sobie kiełbasa na przykład i piszemy sobie, nie wiem co tam jeszcze, na przykład cukierki. No i on nam automatycznie, bazując na tej podstawie, inteligentnie będzie sortował, że okej, no szynka ma być z parówkami i z kiełbasą, czekolada ma być z cukierkami i ma zrobić całą kategorię słodycze na przykład, a tam wędliny, że pomidory i ogórki to ma robić kategorię warzywa, sekcje na przykład. No i w ten sposób te przypomnienia inteligentnie, automatycznie grupować, sortować je fajnie w ten sposób, żebyśmy mieli wszystko pod ręką, żeby tak naprawdę idąc do takiego sklepu od razu z warzyw, zwłaszcza dla nas to jest ważne, bo naciupiemy sobie przypomnienia potem, o kurczę, proszę pani, dobrze, to ja poproszę teraz piwo, aha, dobrze, to ja teraz poproszę chleb, a chipsy, makaron, aha, jeszcze zapomniałem o rybie i o maśle, aha, i o szynce. No, biedna pani ekspedientka będzie się musiała nalatać po całym sklepie, jakby na przykład mogła powiedzieć, aha, proszę pani, to ja teraz poproszę piwo, poproszę wino, poproszę teraz chipsy, paluszki na przykład i poproszę rybę, prawda? Od razu mamy wszystko. Oczywiście ręcznie też sobie możemy to wszystko ładnie sortować, no ale skoro wchodzi taka możliwość automatycznego sortowania, no tym większy ukłon w stronę użytkownika. Niestety na razie działa tylko w języku angielskim. To jest świeżynka tak naprawdę na rynku, jeśli chodzi o to rozwiązanie w wydaniu Apple, więc no na razie to jest wyłącznie po angielsku, kiedy system jest przestawiony na angielski, więc ja pozwólcie, nie będę teraz tego pokazywać. Natomiast no opcja jest. Pytanie, kiedy to się rozszerzy na inne języki i kiedy to się przede wszystkim rozszerzy na nasz język, na nasz kraj, na nasz język polski, cudowny, systemowy. Zobaczymy.
1: Zaznacz przypomnienia, przycisk, nowa sekcja, sortuj według, ręcznie, przycisk, zwinięty.
0: No tak, sortuj według i też sobie możemy tutaj w sumie ustawić. Czy to ma być...
1: Pokaż wykonane, sortuj według. Sortuj według, ręcznie, przycisk, rozwinięty. Zaznaczone, ręcznie, termin zakończenia, przycisk.
0: Termin zakończenia.
1: Data utworzenia, przycisk.
0: Data utworzenia, no właśnie, bo też...
1: Priorytet, przycisk.
0: O, priorytet, no proszę bardzo. Jeśli takie mamy życzenie, że to jest lista jakaś zadań do wykonania w pracy, no to sobie robimy najważniejsze, mniej ważne i mało ważne.

0: Tytuł, przycisk, zamknij menu kontekstowe, przycisk.
1: No właśnie,
0: zamknij
1: możemy
0: tytuł,
1: sobie
0: przycisk.
1: W ten sposób to sortować.
0: Zamknij menu listy, przycisk, więcej,
1: oj,
0: przycisk. Usuń list, pokaż info, pokaż jako kolumn, nowa sekcja, sortuj według, ręcznie, pokaż wykonane, przycisk.
1: Pokaż wykonane tutaj nam świetnie pokazuje dosłownie wszystko. Oj, aż się coś ścięło chyba.
0: Zbieraj się powoli na 302 wykonane. Wymasz, przycisk, zgłosić.
1: Tak. No, ja to z tego tutaj używam bardzo intensywnie, więc, ale mam tutaj ten
0: 302 wykonane, przypomnienia, nagłówek, więcej,
1: dok.
0: Przycisk.
1: Może ukryję te wykonane.
0: Zamknij jako kolumny. Pokaż, zaznacz, drukuj, ukryj wykonane, przycisk.
1: Dobrze, ukryj wykonane.
0: Przypomnienia, nagłówek, wszystkie przypomnienia wykonane.
1: Tak.
0: Więcej, więcej. Drukuj, pokaż, pokaż jako kolumny, pokaż info, usuń listę, pokaż wykonane, zachowaj jako szablon, przycisk.
1: Zachowaj jako szablon, bo też możemy, jeśli mamy określony typ list, czyli, nie wiem, poszczególne emoji, ulubione kolory i tak dalej, no możemy sobie tutaj to zrobić jako szablon, no i wtedy nowe listy możemy tworzyć w oparciu o dany szablon. Nie robiłem, szczerze tego mówiąc, można te szablony też eksportować, udostępniać innym, można je sobie wzajemnie wysyłać, pobierać i różne tego typu rzeczy robić. Może aż tak się w to zagłębiać nie będziemy, bo szczerze mówiąc, mówię, ja się tym nie bawiłem jakoś bardzo, nie bardzo mnie to gdzieś tam obchodziło. Dla mnie to, co najważniejsze jest tak naprawdę, czyli zrobić sobie listę inteligentną, zrobić sobie listę zwykłą, sortować te przypomnienia, robić jako zadania podrzędne, sortować je sobie, przenosić i tak dalej, więc pozwólcie, nie będę się może skupiał na szablonach dzisiaj.
0: Drukuj, przycisk.
1: Daną listę możemy sobie wydrukować. A i owszem, dlaczego? Bo na przykład ogarniający technologię syn robi listę zakupów swojej starszej mamie, tudzież babci, tudzież komuś jeszcze innemu. Może być też córka, dlaczego nie? W każdym bądź razie robi sobie taką listę, pisze wszystko, sortuje, tak, wnusiu, kup mi chleb, kup mi masło, aha, tu jeszcze mi kup pomidory, a ser żółty jeszcze by się przydał, proszek do pieczenia, płyn do prania i te sprawy. No i co? Żeby to było w miarę pokategoryzowane, no to my sobie to możemy potem, jak już ta babcia wyrazi całą listę życzeń, możemy sobie to ładnie posortować. No i co, babcia? Drukuj, przycisk. Drukujemy na pięknej karteluszce papierowej. Szczerze nie wiem, czy PDF-a też z tego można zrobić? Chyba...
0: Usuń listę. Zamknij menu.
1: Albo usuń listę też jest. Ale w każdym razie z tym drukowaniem, no wtedy taka babcia zamiast pobać graną karteczkę i tak musi mieć karteczkę, bo mocno wiekowa babcia, no z technologią to tyle, ile musi. No chociaż różnie bywa. Są i bardzo nowoczesne babcie i bardzo mobilne. No ale bywa tu różnie. Możemy sobie w każdym razie listę wydrukować i dać takiej babci. W sumie zobaczmy, czy można i PDF-a z tego utworzyć.
0: Usuń listę. Drukuj. Ciekaw
1: jestem.
0: Anuluj. Przycisk. Op, udostępnij, przycisk, drukuj, wygaszony, przycisk, drukarka, krót, ustawienia wstęp, liczba kopii, drukuj w kolorze.
1: Cały panel, ale udostępnij w sumie też jest.
0: Opcje, anuluj, udostępnij, przycisk.
1: Więc?
0: Zamknij, wiadomości, strona 3, add to co, zapłat, zachowaj w plik, dodaj do nowej szybko, kopiuj, przycisk.
1: Zachowaj w plikach, ja jestem ciekaw, czy to wtedy się zrobi PDF jakiś.
0: Notatki, przycisk. Parcel, przycisk, więcej.
1: Pewnie tak, pewnie to się zrobi na jakiś PDF, nie testowałem tego szczerze mówiąc, ale można również sobie to w pliku zachować i mieć całą listę. I potem ją ewentualnie wydrukować, dać komuś przesłać na inne urządzenie. No zwłaszcza jeśli dana osoba nie ma urządzenia Apple, a chcemy taką listę jej udostępnić, no bo siostra, która ma Androida, no dobra, to napisz mi co chcesz, no to ja jej od razu wysyłam w PDF-ie na Messengerze, no i cześć. I tak naprawdę lista gotowa. Ja jej wysyłam to, co bym sobie ewentualnie życzył.
0: Anuluj,
1: jest też usuń listę, no usuwać tej listy to my może
0: udostępnij, przycisk.
1: Nie chcemy. Drukować też nie chcemy.
0: Przycisk. Listę, przycisk wróć.
1: Więc anuluj. Co tu jeszcze jest ciekawego? Generalnie możemy sobie przeszukiwać listy.
0: Listy. Przypomnienia, jeden przypomnienie.
1: A w zasadzie przypomnienia sobie w ogóle możemy przeszukiwać. Całą aplikację pod kątem różnych rzeczy.
0: Szukaj, pole wyszukiwania.
1: Chodzi mi o to, że tu jest taka wyszukiwareczka. No i pięknie nam może działać. Na przykład, no nie wiem, wpiszemy sobie weterynarz, bo ja wizytą weterynarza miałem bardzo ważne pytania odnośnie mojego pieska. Zobaczymy, czy nam to się sprawdzi. To też szuka w wykonanych, więc chociaż tyle, dobrze? Weterynarz.
0: Wstawione w weterynarz.
1: O Jezu, widzicie? Dobra. No, teraz lepiej.
0: Zero wykonanych.
1: Zero wy...
0: Pokaż.
1: Konanych.
0: Pokaż.
1: Wymasz nie
0: tekst.
1: Ma.
0: Edycja. Wejście ekranu. Weteryna. Orientacja zablokowana. Orientacja poziomna. Tryb ekran. O-R-N-N-G-A-N.
1: Dobra, organy, słuchajcie. Miałem kiedyś takie przypomnienie, tam w klasie dyplomowej muzycznej, no trzeba było sobie pilnować sal. No więc cóż, marsz ćwiczyć na organach. Przypomnienie codzienne o danej godzinie i tak dalej. Ciekawe, czy to się nam zachowało jakkolwiek.
0: Orientacja pionowa. Anuluj. Zero wykonanych. Pokaż. Przycisk. Pokaż. Zero wykonanych.
1: Też nie ma.
0: Pole wyszukiwania. Wejście ekran. Organ.
1: Wiecie
0: co? Orientacja zablokowana. Orientacja poziom. S, Z, A, E, B.
1: Szambo jedyną moją nadzieją, jakkolwiek by to nie zabrzmiało.
0: Orientacja pionowa. Wymasz. Anuluj. Jeden wykonany.
1: O, ale tu już jest.
0: Wymasz. Przyć. Pokaż. Przyć. Rodzina. Nagłówek. Dzwonić o Szambo. Niewykonane. 6 listopada 2002.
1: Nie dość, że wykonanych jest coś, to jeszcze w tych jeszcze niewykonanych również coś jest.
0: Rodzi. Pokaż. Przycisk.
1: W wykonanych mamy co?
0: Ukryj.
1: Ukryj.
0: Przypomnienia. Nagłówek.
1: Przypomnienia to kiedyś ja to miałem na swojej liście.
0: Szampon, wykonane, w sekcji, przypomnienia, rodzina, nagłówek.
1: Szampon? A, jak gdzieś jechałem chyba, no widzicie, szambo, szampon, jeden pieron, w każdym bądź razie coś nam znalazło, no działa to różnie, prawdopodobnie też można tutaj szukać po konkretnej dacie i tak dalej, po konkretnym miejscu, aż tak się tym nie bawiłem, ale można to ewentualnie sobie w ten sposób przeszukiwać. Tylko musimy być w głównym widoku aplikacji, poza listami i tak dalej.
0: Okay. Jeden, wymasz tekst, anuluj, przycisk,
1: anulujemy
0: anuluj, przypomnienia,
1: to.
0: Jeden, więcej, więcej, szukaj, pole wyszukiwania.
1: Tutaj też jest, kochani, przycisk więcej. W lewym górnym rogu prawdopodobnie on jest.
0: Szukaj, pole wyszukiwania, 17.
1: A nie?
0: Szukaj, więcej, przycisk.
1: W prawym górnym rogu okłamałem was, przepraszam. Natomiast jestem przyzwyczajony, że VoiceOver czyta od lewego górnego rogu, a tu jednak nie. Mały chochlik. Pod tym przyciskiem więcej mamy co?
0: Edycja list. Edycja list.
1: Edycja list. My możemy sobie narobić tych list 150,5 i jeszcze trochę. Natomiast jeśli uznamy, że któraś z tych list ewentualnie nam się może na przyszłość przydać, ale my jej teraz tutaj absolutnie nie chcemy, no to możemy sobie ukryć, bo w sumie czemu nie? I wtedy w tym widoku 3D Touch, nazwijmy to roboczo, czyli po wywołaniu menu kontekstowego na danej aplikacji, tam gdzie możemy sobie tworzyć przypomnienia w innych listach, tak z marszu przed wejściem do aplikacji, listy te ukryte nie będą tu pokazywane. Ale co my tu możemy mieć jeszcze?
0: Szablony, przycisk.
1: Szablony, jeśli sobie utworzymy.
0: Zamknij menu kontekstowe, zamknij, edycja list, przycisk, edycja list, przycisk.
1: Edycja list.
0: Szukaj. Wygaszone. Zaznaczone. Zaplanowane. 2 przypomnienia. Zaznaczone. Dziś. 0 przypomnień. Wszystkie. 32 przypomnienia.
1: Dosłownie wszystkie. Ja to mam ukryte, bo w sumie po co mi to?
0: Slago. 0 przypomnień. Zaznaczone. Wykonane. 0 przypomnień.
1: Wykonane sobie też stąd wywalę na razie.
0: Wykonane. Przypisane. 0 przypomnień. Moje listy. Nagłówek.
1: Moje listy.
0: Przypomnienia. 1 przypomnienie. Lista. Plakietka. Szkolenia i komputer. Rodzina. Przypomnienia.
1: Też to gdzieś ewentualnie mogę sobie to ukryć, te listę, gdybym nie chciał. Zdaje się, że tutaj mogę to jakoś też poukrywać. Ale najważniejsze to są te inteligentne listy systemowe, że mogę sobie tu ukrywać.
0: Okej, szuk, okej, przycisk, okej.
1: A teraz zobaczymy. Więcej. Wykonanych się pozbyłem.
0: Moje listy. Zaplanowane. Dziś. Szukaj. Moje listy. Nagłówek.
1: Widzicie, tu były jeszcze wykonane. Ja to wywaliłem. Tego już nie ma. I teraz właśnie. Tworząc sobie nową listę, robimy to też z tego poziomu.
0: Dodaj listę. Przycisk.
1: Właśnie tak przypadkiem dolnego prawego rogu ekranu dotknąłem.
0: Dodaj list. Przypomnienie. Przycisk. Dodaj listę. Przycisk.
1: Dodaj listę. My sobie zrobimy testowa.
0: Stopnij dwukrotnie. Nazwa listy. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znak. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. L-I-S-T-U-E-I-A. Spacja. T-E-S-T-O-A. Kropka. Testowa. Kropka.
1: A nawet bez tej kropki.
0: Orientacja pionowa.
1: Listunia,
0: listunia
1: testowa.
0: Filtry. Dodaj filtry, aby skonwertować tę listę na inteligentną. Przycisk.
1: Bo od razu można to zrobić.
0: Czerwony. Pomarańczowy. Żółty. Zielony, jasno nie, zaznaczone, indygo, różowy, pulp,
1: no, to sobie zrobię różową listę.
0: Zaznaczone, róż, pulp, brązowy, szary, róża.
1: Kolorów jest dużo.
0: Emoji, zaznaczone, lista.
1: Emoji.
0: Zakładka. Pineska miejsca. Prezent. Tort urodzinowy, czapka absolwenta. Plecak. Linijka i ołówek, plik. Linijka, plik, książka. Portfel. Karta kredytowa. Banknoty i podnoszenie cię, biegnąca osoba, widelec i nóż. Podnoszenie ciężarów.
1: No tak, gdy to są jakieś zadania na siłownię.
0: Widek, kieliszek wina. Tabletki i pigułą, stetoskop, krzesło, dom, budynek miejsc, budynek klasyczny, namiot, ryba, koszyk, wóz, turba na zakup, pakiet, piłka
1: futbolowa. Widzicie, mamy tego naprawdę bardzo dużo.
0: Krople wody.
1: A co, damy sobie...
0: Księżyc, słońce, parasol plażowy, kontroler do gier.
1: Skoro listunia testowa, no to kontroler do gier można sobie dać.
0: Zaznaczone, kontroler do
1: gier. O, no i co, i tworzymy listę.
0: Anuluj, no okej, przycisk. Udostępnij listę, przycisk.
1: O.
0: Więcej, listunia testowa, nagłówek, zero przypomnień. Przypomnienie. Przycisk. Dziś. Zero przypomnień. Błędy apel do spraw. Cykl. Listunia te... Rozwij. Listunia testowa. Zero przypomnień. Kontroler do gier. Plakietka. Różowy. Dostępne czyn.
1: Widzicie, jaka nam tu fajna lista powstała. My jednak jej nie chcemy, albo w ogóle chcemy zmienić wszystko odnośnie tej listy.
0: Przeciąg. Udostępnij listę. Informacje o liście. Usuń. Informacje o liście. Stuknij dwukrotnie, aby zamknąć. Anu. Info. OK. Kontrolę. Nazwa listy. Listunia testowa. Pole tekstowe.
1: Może taka dostępne mała.
0: Nazwa listy. Pole tekst. Wejście ekranu. Braille testowa. Listunia.
1: Taka mała zakupowa i ten wózek sklepowy by nam się tu przydał. A żółty tym razem. Portfel?
0: Podnoszenie cię. Banknoty. Karta kredytowa. Portfel. Karta kredytowa.
1: No, karta kredytowa.
0: Zaznaczone. Karta kredytowa.
1: Wszak płaci się dzisiaj bezgotówkowo, więc...
0: Informacje o liście. OK. Przycisk.
1: O.
0: Więcej. Szukaj. Dziś. Zero przypomnień. Błędy apel do spraw. Cykliczne. Taka mała zakupowa. Zero przypomnień. Karta kredytowa. Plakietka. Żółty.
1: No
0: dostępne
1: właśnie.
0: Czynności.
1: Mamy już tą listę. I teraz, o co mi chodzi? Żeby wam pokazać, że możemy sobie te przypomnienia w danej liście również sortować. Pokazałem, jak tworzyć zadania podrzędne, ale jeszcze nie pokazałem.
0: Taka mała zakup. Udostępnij listę. Przycisk.
1: Jak robić to od tak w locie? No bo na przykład mamy taką małą zakupową, no i my sobie nagle tutaj robimy.
0: Przypomnienie. Przycisk. Tytuł. Pole tekstowe. Znaki. Wejście ekranu Braille. Orientacja za blok. Spacja. Warzywa.
1: Spacja. Warzywa. Ale teraz szczegóły, bo chcemy dodać zadanie, powiedzmy, podrzędne sobie z tego poziomu, bo można.
0: Notatki. Edycja szczegółów. Anuluj. Przycisk. Podczas wysyłania tytuł. Notatki. Dodaj obrazek. Zadania podrzędne. Zero. Przycisk.
1: Zadania podrzędne. Zero.
0: Dodaj przypomnienie. Zadania podrzędne. Nagłówek. Dodaj przypomnienie.
1: Dodaj przypomnienie. To już będzie podrzędne do tamtego.
0: Dodaj przypomnienie. Tytuł. Dodaj przypomnienie. Tytuł. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaków. Znaki. Wejście ekranu Braille'a. O, G, ukres, R, C, E, K, K, E, C, R, ukreskowane. U, R, E, C, Z, K, I.
1: Ogóreczki. Return. Klawisz.
0: Orientacja pionowa. Tytuł. Ogóreczki. Pole tekstowe.
1: To już się przypominam zrobiło.
0: Tytuł. Pole tekstowe. Edycja. Punkt wstawiony.
1: Kolejne.
0: Znaki. Wejście ekranu Braille'a. O, I, P, O, O, O, E, I,
1: C, O, R, K, I.
0: Orientacja pionowa. Tytuł. Pole tekstowe. Edycja. Znaki.
1: Rzodkie weczka.
0: Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. E, O. O, Z, O, D, K, I, E, W, E, C, Z, K, A, spacja, rzutki weczka, spacja.
1: Oczywiście, że tak.
0: Orientacja pionowa.
1: No
0: tytuł,
1: i...
0: Rzutki weczka, tytuł, pole tekstowe, edycja.
1: Cebulka.
0: Znaki, wejście ekranu Braille'a, orientacja 0, C, E, B, U, L, K, A. Orientacja pionowa.
1: O.
0: Tytuł, błędnie zapisane wyrazy.
1: I dobrze, i mamy już tutaj to zrobione.
0: Czynności, szczegóły, przycisk, zadań, ogóreczki, niewykonane, zadanie podrzędne. Szczegóły, przycisk, wróć.
1: I sytuacja przedstawia się w tym momencie następująco.
0: Szczegóły, anuluj, okej.
1: Zakończymy już sobie to dodawanie tego przypomnienia.
0: Okej, zadania podrzędne, listy, przycisk, wróć. Ogóreczki, niewykonane, zadanie podrzędne. Warzywa, niewykonane, cztery zadania podrzędne. Pomidorki, rzut, cebulka, przypomnienie, przycisk.
1: Teraz nam się przypomniało, że my chcemy nagle chipsy.
0: Tytuł, pole tekstowe, edyt, znaki, wejście ekranu Braille'a, orientacja C. H, I, P, S, Y. Orientacja pionowa. Tytuł, pole tekstowe, edyt, chipsy, niewykonane. Tytuł, pole tekstowe, znaki.
1: Teraz jakaś czekolada.
0: Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowa. C, Z, E, K, O, E, A, D, A. Orientacja pionowa. Notatki, pole tekst, tytuł, pole tekstowe, edycja, punkt wstawia, czekolada, niewykonane, tytuł.
1: Teraz nagle właśnie znowu paluszki.
0: Znaki. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja P, A, L, U, S, Z, K, I.
1: No i właśnie. I teraz...
0: Orientacja pionowa.
1: I teraz właśnie.
0: Wejście ekranu Braille'a.
1: Znowu kalarepa. Kalarepa.
0: Orientacja pionowa.
1: Kapustę.
0: Notatki. Pole tytuł. Pole tekstowe. Edycja. Punkt wstawiania. Znaki. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja z A. A. K. A. P. U. S. S. S. T. A.
1: Kapusta.
0: Orientacja pionowa.
1: I kalafior.
0: Notatki. Tytuł. Pole tekst. Znaki. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja z K. A. L. A. W. W. F. I. O. R.
1: No.
0: Orientacja
1: i może już mi się nic więcej nie przypomni. No i teraz widzicie, jaki my to mamy niesamowity bałagan na tej całej naszej liście, w ogóle pomieszanie z poplątaniem i my się tego bardzo, ale to bardzo chcemy pozbyć, nie? Chcemy to wszystko sobie dodać mimo wszystko do warzyw, żeby biedna pani ekspedientka, kiedy ją będziemy prosić o pomoc, żeby biedna nam zawału nie dostała, albo wścieklizny. Zależy, jak kto woli i jaki będzie scenariusz.
0: 18.05. Taka mała zakupa. Udostępnij więcej.
1: Więc
0: warzywa.
1: Tutaj okej, przycisk.
0: Okej, listę. Przycisk wróć.
1: Kończymy sobie tą całą zabawę. I zobaczcie, co my jak mamy.
0: Ogóleczki, warzywa, więcej. Ogóleczki, niewykonane. Warzywa, niewykonane. Cztery zadania podrzędne.
1: No tak, a tych warzyw nam troszeczkę więcej doszło, nie?
0: Ogóleczki, niewykonane. Pomidorki, niewykonane. Zadanie, rzutki weczka, niewykonane. Zadanie, cebulka, niewykonane. Zadanie podrzędne. Kiksy, niewykonane. Czekolada, niewykonane. Paluszki, niewykonane. Kalarepa, niewykonane. Kapusta, kalafior, przypomnienie, kalafior.
1: No właśnie, i teraz kalarepę, kapustę i kalafior my chcemy sobie jednak może łaskawie przenieść do przypomnień podrzędnych, gdzie mieliśmy warzywa, tak? Więc musimy sobie je dodać do sesji przeciągania. Tak jest nam najprościej z voiceoverem, bo widzący oczywiście mają przycisk więcej, opcję zaznacz przypomnienia i zabawę z tymże, ale my możemy sobie to zrobić szybciej.
0: Kalapaluszki, kalarepa, niewykonane, przeciągnij rzecz.
1: Właśnie o to chodzi.
0: Zostaw w tym samym miejscu. Warzywa, ogóleczki, rzutki, kalafior, kapusta, paluszki, kapusta, anuluj przed, przenieś do wewnątrz kapusta, gotowy do opuszczenia.
1: Nie.
0: Przenieś do wewnątrz kapusta, upuść przegrzeb, przenieś do wewnątrz kapusta, upuść, dodaj do sesji przeciągania.
1: Dodaj do sesji przeciągania.
0: Przeciągam dwa rzeczy.
1: O.
0: Paluszki, kapusta, niewykonane, kalafior, niewykonane. Przypomnienie, kalafior, kapusta, niewykonane, anuluj, upuść na rzecz, upuść przed, dodaj do sesji, aktywuj, dodaj do sesji przeciągania.
1: Dobra,
0: kalafior,
1: to nam się nie jest coś, nie, nie wiem, dlaczego nie można dodać więcej, można było, ale okej.
0: Okay.
1: Dobra, cebulka, my jesteśmy na cebulce, upuszczamy za rzeczą cebulka. O, i co nam się tutaj teraz zrobiło, słuchajcie.
0: Ogóreczki, pomidorki, rzutki weczka, cebulka, kalarepa, niewykonane, kapusta, niewykonane, kipsy, kapusta, niewykonane. Dostępne czynności.
1: To możemy sobie wciąć, bo nam się tutaj nie dodało niestety jako zadanie podrzędne, a szkoda, ale przeniosło się.
0: Kalarepa, usuń, wcięcie. Wykonano
1: czynność.
0: Wcięcie. Cebulka, kalarepa, niewykonane, zadanie podrzędne.
1: Jest.
0: Kapusta, niewykonane, wcięcie. Wykonano czynność, wcięcie.
1: Też jest.
0: Kalarepa, kapusta, niewykonane, zadanie podrzędne.
1: Mm-hmm.
0: Dostępne czynności.
1: No i tak naprawdę...
0: Kiksy, nie, czy paluszki, przypomnij, kalafior.
1: Jeszcze ten nieszczęsny kalafior. Ja to spróbuję teraz przenieść po prostu dotykając i w górę.
0: Przenieś do wewnątrz kiksy. Przenieś nad kiksy. Przenieś do wewnątrz warzywa, pod kapusta.
1: Przenieś do wewnątrz warzywa, pod kapusta. Czyli to nam się zrobi już zadanie podrzędne. Ja stuknąłem dwa razy z przytrzymaniem i szedłem w górę po prostu.
0: Kalafior, niewykonane, zadanie podrzędne.
1: O, i mamy, prawda?
0: Przypomnienie, przycisk, kalarepa, niewykonane, zadanie pod... kalafior, niewykonane, zadanie podrzędne, kapusta, niewykonane, zadanie podrzędne.
1: O.
0: Dostęp, kipsy, kapusta, niewykonane,
1: pani, dostępne czynności. Kapustko nad kalafior poprosimy. No i... nie wiem, niech
0: kalarepa, nie... kalafior, kapusta,
1: nie chce nam pani kapustka się nam przenieść wyżej.
0: Przeciągnij rzecz, podaj przeciągnij rzecz.
1: Przeciągnij rzecz.
0: Zostaw w tym samym miejscu, cebulka, kalarepa, kalafior, kipsy,
1: kalafiorek. Pani kapustka nad kalafior.
0: Anulicz, upuść na rzecz, upuść przed rzeczą. Upuszczenie wykończone, cebulka, kalarepa, kapusta, kalafior,
1: no właśnie. I mamy już ładnie wszystko pokategoryzowane. Warzywa możemy sobie już zwinąć może.
0: Rzutki weczka, pomidorki, ogórek, warzywa, niewykonane, 7 zadań podrzędnych, usuń, aktyw przeciąg, zwin zadania podrzędne.
1: O, żeby nam nie bruździły.
0: Hi, warzywa, taka mała, warzywa, niewykonane, 7 zwiniętych zadań podrzędnych, chipsy, niewykonane, czekolada, niewykonane, paluszki, przypomnienie, paluszki.
1: Paluszki koło chipsów może.
0: Przeciągnij
1: rzecz na pokrętle.
0: Czy klipsy? Niewykonane.
1: Okej.
0: Do opuszczeń. Dostępne
1: po paluszkach.
0: Anuluj, przenieś do wewnątrz, upuść na rzecz. Upuść przed rzeczą. Gotowy do opuszczeń, dodaj do sesji, przenieś, upuść na rzecz. Upuść za rzeczą.
1: O.
0: Przenieś nad czekolada. Czekolada, paluszki, przypomnienie, klipsy, warzywa, niewykonane, 7 zwiniętych zadań podrzędnych.
1: No i tak się można właśnie bawić tym wszystkim. Tylko to jest troszkę mniej wygodne, prawda? Bo z voiceoverem na pokrętle to się lubi z tym zadziać różnie. Więc my możemy sobie teraz elegancko zrobić tak, że na przykład zrobimy sobie sekcję. Jak się robi sekcję? Ano, sekcję robi się tak, że...
0: udostępnij więcej, przycisk.
1: Na przycisku więcej.
0: Zamknijmy. Usuń listę. Drukuj. Zachowaj. Pokaż wykonane. Sortuj według. Nowa sekcja.
1: Nowa sekcja.
0: Przycisk. Pole tekstowe. Edycja. Nowa sekcja. Tryb znaków. Punkt. Znaki. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. Kropka. A. R. Z. I. W. A.
1: Warzywa.
0: Orientacja pionowa. Hebron, przycisk. Warzywa, niewykonane. 7 zwiniętych zadań pod Hipsy. Hebron, przycisk.
1: Nie wiem, co dostępne to jest czynności. Za przycisk.
0: Strzałka, pole tekstowe. Taka mała zakupowa. Pod Hebron, przycisk.
1: Przepraszam, ale...
0: Strzałka w dół. Zmień nazwę. Eksploruj obrazek. Aktywuj domyślna.
1: Spróbujemy, co to nam zrobi.
0: Hebron, wygaszony. Strzałka w dół. Strzałka w prawo. Warzywa, zwinięta. Nagłówek. Dostępne czynności.
1: A, zwija.
0: Warzywa, niewykonane. 7 zwinięte. Hipsy, niewykonane. Paluszki, niewykonane. Czekolada, niewykonane. Okej,
1: okay.
0: Przycisk. Okej, okay. Warzywa, zwinięta. Nagłówek. Przypomnienia bez kategorii.
1: O, widzicie, przypomnienia bez kategorii.
0: Warzywa, niewykonane. 7 zwiniętych zadań podrzędnych.
1: I teraz my tak dostępne naprawdę czynności. Te warzywa, zadania podrzędne, to możemy...
0: Przeciągnij rzecz. Rozwiń zadania podrzędne.
1: To...
0: Warzywa, niewykonane. 7 zadań podrzędnych.
1: Przeciągnąć możemy wszystko.
0: Podaj szczegóły. Edycji podaj, zwi, przeciągnij rzecz. Zostaw w tym samym miejscu. Warzywa. Hipsy, nie, warzywa, zwinięta, nagłówek. Warzywa, rozwinięta, nagłówek. Nowe przypomnienie na liście warzywa, przycisk.
1: Tak, gotowy do opuszczeń. To jest taka jakby sekcja.
0: Anuluj przeciąg, upuść za rzeczą. Upuść na rzecz. Upuść przed rzeczą. Nowe przypomnienie na liście warzywa. Warzywa, rozwinięta, nagłówek. Nowe przypomnienia bez kategorii. Warzywa, niewykonane, 7 zadań podrzędnych.
1: Nie wiem, na ile to teraz nam się uda zrobić.
0: Ogóreczki, niewykonane, w ten sposób. Zadanie podrzędne, przeciągnij rzecz.
1: Bo widzę, że...
0: Taka mała zakup... Nowe warzywa, rzodkie, pomidor, anuluj, upuść za rzeczą. Przenieś, zostaw, dodaj do aktyw, dodaj do sesji, przeciągam, przeciągam,
1: przeciągam
0: dwa rzeczy.
1: Przeciągam dwa rzeczy.
0: Rzodkie weczka, anuluj, upuść przed rzeczą, dodaj do sesji, przeciągam, przeciągam trzy rzeczy. O, cebulka,
1: teraz jest.
0: Anuluj, upuść, dodaj do sesji, przeciągam, przeciągam cztery rzeczy. Kalarepa, nie, anuluj, upuść, dodaj do sesji, przeciągania. Go, przeciągam pięć. Kapusta, nie, anuluj, upuść, dodaj do sesji, przeciągania. Go, przeciągam sześć rzeczy. Kapust, kalafior, anuluj, upuść, dodaj do sesji przeciągania. Przeciągam 7 rzeczy.
1: Taka, wiecie, to jest taka lista w liście, taka podsekcja troszeczkę, nie? Taka podlista.
0: Ogóreczku, przypomnienia bez kategorii. Nowe przypomnienie na warzywa, rozwinięta, nagłówek. Gotowy do opuszczeń, dostępne czynności, edycja, czynności, aktywu, anuluj, upuść za rzeczą, upuść nasz, upuść za rzeczą. Gotowy do opuszczenia, ukończone.
1: No, może się to teraz uda.
0: Warzywa, rozwinięta, nagłówek, ogóreczki, pomidorki, rzodkie, cebulki, kalary, nowe przypomnienie na liście warzywa, przycisk, przypomnienia bez kategorii. Warzywa, warzywa, niewykonane, dostępne czynności.
1: Warzywa stricte możemy usunąć.
0: Usuń. Wykonano czynność, usuń. Przypomnienia bez kategorii. Nowe przypomnienie na liście warzywa, przycisk.
1: No właśnie, dostępne też czynności. Możemy sobie jeszcze na przykład dodać szczypiorek.
0: Bez nazwy, niewykonane. Kalafior, nie wypadł. Tytuł, pole tekstowe, edycja, wejście ekranu Braille'a, orientacja zablokowana, .szzczzypiorek. Orientacja pionowa.
1: Szczypioreczek.
0: Błędnie ze znaki, notatki, pole, tytuł, pole tekstowe, edycja, wejście ekranu Braille'a, orientacja zablokowana, orientacja pionowa. Błędnie zapisane, taka mała zakupowa, udostępnij więcej, okej, przycisk,
1: mamy.
0: Listy, rzodkieweczka, nie wypadł. Cebulka, kalarepa, kapusta, kalafior. Szczypioreczek, niewykonane, wózek, kopereczek, niewykonane, wózekcji, warzywa. Dostępne czynności.
1: No właśnie, to nam teoretycznie aplikacja przypomnienia powinna zrobić sama, natomiast no, że to w polskim języku nam jeszcze nie działa, no to nam przykro mi, ale tego nie zrobi i musimy sobie za to odpowiadać sami.
0: Nowe przypomnienie na liście warzywa. Przypomnienia bez kliksy, niewykonane.
1: Ale przekąski możemy sobie listy, teraz zrobić sekcję.
0: Udostępnij więcej, przycisk. Pokaż drukuj.
1: Nowa sekcja.
0: Pokaż wykona. Sortuj według. Zachowaj jako szat. Zarządzaj sekcjami.
1: A widzicie, przycisk. Tu była nowa sekcja, teraz zarządzaj sekcjami.
0: Zarządzaj sekcjami. Przycisk. Nowa sekcja. Przycisk. Edycja sekcji. Zamknij menu kontekst. Zarządzaj. Nowa sekcja. Przycisk. Pole tekstowe. Edycja. Nowa sekcja.
1: Nowa sekcja.
0: Punkt wstawiania na początku. Dostępne czynności.
1: Warzywa. Powiedzmy, zrobimy sobie...
0: Orientacja
1: Owoce.
0: Orientacja pionowa. Owoce. Rozwinięta.
1: Zrobimy
0: nagłówek.
1: Sobie również...
0: Dostępne czynności. Owoce. Rozwinięta. Nowe przypomnienie na liście warzywa. Ogóreczki. Warzywa. Rozwinięta. Nagłówek. Dostępne czynności.
1: Właśnie, bo my też to możemy zwijać.
0: Warzywa. Zwinięta. Owoce. Rozwinięta. Nagłówek.
1: I w ogóle teraz mieć Bailando, bo chcemy sobie tutaj kupić same owoce, nie warzywa, ale mamy to ustawione. Wszystko można. Kto bogatemu zabroni?
0: Więcej. Przycisk. Zarządzaj. Zachowaj jako szat. Pokaż wykonane. Sortuj według. Zarządzaj sekcjami.
1: Sekcjami.
0: Zarządzaj sekcjami. Nowa sekcja. Nowa sekcja.
1: Sekcja.
0: Pole tekstowe. Edycja. Nowa sekcja. Znaki. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. P, R, Z, E, K, O, S. K, I, spacja. Przekąski. Spacja.
1: Dobrze. Przekąski.
0: Siup. Orientacja pionowa. Warzywa. Zwinięta. Nagłówek.
1: Znowu nowa więcej. Sekcja.
0: Zamknij menu. Pokaż. Zamknij menu. Zachowaj jak. Sortuj według. Zarządzaj sekcjami. Zarządzaj sekcjami. Zamknij menu. Kontekst. Edycja sekcji. Nowa sekcja. Przycisk.
1: Nowa sekcja i słodycze.
0: Znak.
1: Tak?
0: Wejście ekranu Braille'a. Orientacja S. L. O. D. I. C. Z. E. Spacja. Słodycze. Spacja. Orientacja pionowa. Warzywa. Zwinięta. Nagłówek. Owoce. Rozwiniem. Nowe przypomnienie na liście owoce. Przekąski. Rozwiniem. Nowe przypomnienie na liście przekąski. Słodycze. Nowe przypomnienia bez kategorii. Chipsy. Paluszki. Czekolada. Chipsy. Niewykonane.
1: Chipsy i paluszki by się przydało dać do przekąsek. No tak powiedzmy słonych. Nawet mogłem zrobić przekąski słone. A, dobra.
0: Podaj szczegóły.
1: Już trudno.
0: Przeciągnij rzecz.
1: Nie bądźmy tacy.
0: Owoce. Rozwinięta. Na paluszki. Nie. Przypomnienia bez... Czekolada. Paluszki. Niewykonane. Przeciąg. Przenieś do wewnątrz paluszki. Przenieś do wewnątrz paluszki. Upuść za rzeczą. Anuluj przeciąganie. Upuść. Dodaj do sesji przeciągania. Przeciągam dwa
1: przeciągania.
0: Rzeczy.
1: O, dobrze.
0: Rozwinięta. Nowe przypomnienie. Przekąski. Rozwinięta. Anuluj przeciąg. Upuść za rzeczą. Gotowy do upuszczenia. Ukończone.
1: Dobrze.
0: Paluszki. Chipsy. Przekąski. Rozwinięta. Nagłówek. Przekąski. Zwinięta. Słodycze. Rozwinięta. Nowe przypomnienie. Czekolada. Nowe przypomnienie. Czekolada.
1: Tutaj czekoladę walniemy sobie.
0: Przeciągnij rzecz. Zostaw w tym samym miejscu. Nowe przypomnienie na liście słodycze. Słodycze. Rozwinięta. Nagłówek. Anuluj. Upuść za rzeczą. Przenieś pod.
1: Dobrze.
0: Słodycze, rozwinięta, czekolada, słodycze, rozwinięta, słodycze, zwinięta.
1: I teraz.
0: Przekąski, zwinięta, nowe przypomnienie, owoce, rozwinięta, owoce, warzywa, zwinięta, nagłówek. Dostępne czynności.
1: Widzicie, mamy kategorie, tak zwane sekcje. Mamy je wszystkie teraz pozwijane.
0: Więcej, przycisk.
1: No i my na przykład chcemy
0: edycja, nagłówki.
1: Po nagłówkach nagle przejść sobie do przekąsek, bo nie pamiętamy, co my tu chcemy kupić.
0: Nie znaleźć, owoce, zwinien, usuń, edycja, nagłówki, przekąski, słodycze, zwinięta, nagłówek, przekąski, zwinięta,
1: przekąski.
0: Nagłówek, słodycze, zwinięta, nagłówek, przekąski, zwinięta, nagłówek, przekąski, rozwinięta, fiksy, niewykonane, paluszki, niewykonane, w sekcji, przekąski. Nowe przypomnienie na liście przekąski. Przycisk.
1: No i możemy sobie właśnie tutaj w ten sposób to ogarnąć. Nowe przypomnienie w sekcji.
0: Owoce. Zwinięta. Owoce. Rozwiniem. Nowe przypomnienie na liście owoce. Przycisk. Notatki. Pole. Tytuł. Pole. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. GRUSECZKI.
1: Oj, co się stało?
0: Orientacja pionowa. Wejście ekranu Braille. Orientacja pionowa. Wejście ekranu Braille. Orientacja pionowa.
1: O.
0: Gruseczki. Niewykonane. Tytuł. Pole tekstowe. Edycja. Wejście ekranu Braille. Orientacja zablokowana. J A B E U S Z A. Orientacja pionowa.
1: O. Jabłuszka.
0: Błędnie bez zastąpienia.
1: Widzicie. Dodał.
0: Owoce. Rozwinięta. Nagłówek. Jabłuszka. Niewykonane. Gruseczki.
1: O, ale się pomyliliśmy, więc teraz.
0: Przeciąg. Podaj szczegóły. Edycja tytułu.
1: Edycja tytułu na pokrętle oczywiście, bo gdybyśmy w to puknęli na czynności aktywuj, oznaczylibyśmy to przypomnienie jako wykonane, więc na to trzeba bardzo uważać.
0: Pod edycja tytułu.
1: No i co?
0: No tak, tytuł, pole tekstowe, edycja, gruseczki, znak, wejście ekranu, wyrazy, grusecz, wejść, znak, GRUS, wejście ekranu, Braille'a, orientacja zablokowana,
1: Z.
0: Orientacja, tytuł, pole tekstowe, edycja, gruseczki, owoce, warzywa, OK, przycisk, OK, listy. Jabłuszka, gruszeczki, owoce, rozwinięta, nagłówek, owoce, zwinięta, przekąski, zwinięta, nagłówek. Dostępne czynności. Słodycze, zwinięta, nagłówek. Dostępne czynności. Usuń, zmień nazwę, przeciągnij rzecz. Aktywuj domyślna, przeciągnij rzecz.
1: Sekcję na sekcję możemy przeciągać? Ciekawe. Nie no, chyba zmieniać sekcję, kolejność sekcji, ale nie przeciągać.
0: Przeciągnij rzecz. Zostaw w tym samym miejscu. Owoce. Zwinięta. Nowe przypomnienie. Przypomnienia bez kategorii. Przekąski. Zwinięta.
1: Przekąski.
0: Owoce. Zwinięta.
1: Owoce.
0: Przekąski. Zwinię. Anuluj. Upuść za rzeczą. Upuść na rzecz. Przenieś nad. Dodaj do... Zmień nazwę. Dodaj do... Zmień usuń. Zmień... Upuść za rzeczą. Upuść na rzecz. Gotowy do upuszczenia. Ukończone.
1: Ciekawe, co się stało.
0: Nowe przypomnienie. Przypomnienia bez kategorii. Przekąski. Zwinię. Słodycze. Zwinięta. Nagłówek. Dostęp. Przekąski. Zwinięta. Nagłówek.
1: No, nic się nie stało. Po prostu przeniosło się przed.
0: Słodycze, zwinięte, słodycze, czekolada, nowe przypomnienie na liście, przekąski, zwinięta, przekąski, chipsy, nowe paluszki, niewykonane.
1: No, więc jak widzimy, możemy to wszystko sobie usuwać, możemy tutaj takie listy w ten sposób dodawać, edytować, tworzyć i tak dalej. Co zaś tyczy się listy inteligentnej, no to możemy tutaj sobie też taką listę inteligentną stworzyć na zasadzie właśnie tagów. Może zrobimy sobie taką listę inteligentną typu do kupienia dzisiaj. I niech to będzie właśnie lista inteligentna. I zrobimy sobie listę inteligentną o nazwie owoce. I dodamy sobie tag, w którym będą zbierane nam same owoce. Więc ja teraz sobie z tej listy
0: Hipsy.
1: Wychodzę.
0: Przekąski. Rozwinięta. Szukaj. Pole wyszukiwania. Sugestie do łapy. Cykliczne. Taka mała rozwój. Taka mała zakupowa. 14 przypomnień. Karta kredytowa. Plakiet.
1: Tak, stąd sobie wyjdziemy.
0: Przypomnienie. Dodaj listę.
1: Dodaj listę.
0: Stopni dwukrotnie. Nazwa listy. Pole tekstowe. Edycja. Punkt wstawiania. Wejście ekranu Braille. Orientacja
1: zablokowana. Owoce do kupienia. Owoce do kupienia.
0: Orientacja pionowa. Wymasz tekst. Filtry. Dodaj filtry. Czerwony. Pomarańczowy. Żółty.
1: To pomarańczowy jako owoc.
0: Zaznaczone. Pomarańczowy. Żółty. Zielony. Jasno. Nie. Osoba. Para. Rodzin. Płat. Miś. Ryba. Koszyk. Wózek. Torba na zakupy. Koszyk sklepowy.
1: A koszyk sklepowy?
0: Zaznaczone. Koszyk sklepowy.
1: Razem?
0: Zaznaczone. Nowa lista. Przy. OK. Przy. Szablony. Przycisk. Koszyk sklepowy. Plakietka. Pomarańczowy. Nazwa listy. Owoce do kupienia. Filtry. Dodaj filtry, aby skonwertować tę listę na inteligentną. Przycisk.
1: Tak.
0: Filtry. Stuknij dwukrotnie, aby zamknąć okno anuluj. Filtry. Nabór. OK. Pokaż przypomnienia pasujące do wszystkich filtrów. Przycisk.
1: Tak. Do wszystkich filtrów albo do którychś z wybranych, albo można wykluczyć.
0: Wybierz filtry. Nagłówek. Tagi. Wyłączone. Data. Wyłączone. Czas. Wyłączone. Miejsce. Wyłączone. Flaga. Wyłączone. Priorytet. Wyłączone. Listy. Wyłączone.
1: Tak. W ogóle z poszczególnych list możemy też sobie ustawić, żeby nam się filtrowało.
0: Listy. Data. Tagi. Wyłączone. Zaznaczone. Wyłączone.
1: Wyłączone.
0: Przycisk. Dowolny tak. Przycisk. Dowolne zaznaczone tagi. Przycisk. Wszystkie zaznaczone tagi. Przycisk. Brak tagów. Zamknij menu. Brak. Dowolne zaznaczone tagi. Dowolny tak. Zaznaczone. Wyłączone. Dowolne. Wszystkie zaznaczone tagi. Brak tagów. Dowolne zaznaczone tagi. Przycisk. Tagi. Dowolne zaznaczone tagi. Dodaj tak. Przycisk. Tag B. Przycisk. Tag błąd. Tag book. Tag DS. Tag su. Inny film. Data. Wyłącz. Dodaj tak. Przycisk. Dodaj tak. Uwaga. Utwórz nowy tak. Pole tekstowe. Edycja. Nowy tak. Wejście ekranu Braille. Orientacja zablokowana. Orientacja pozioma. O. W. O. C.
1: Niech będzie owoc.
0: Orientacja pionowa. Wymasz tekst. Anuluj. Przy. Dodaj.
1: Przycisk. Dodaj.
0: Dodaj tak. Przycisk.
1: Dobra.
0: Tagi. Dowolne. Dodaj. Filtry włączone. Nagłówek. Pokaż przypomnienia pasujące do wszystkich filtrów. Przycisk.
1: Możemy to też zmienić.
0: Dowolnych. Przycisk. Dowolnych. Zaznaczone. Wszystkich. Zamknij menu kontekst. Zamknij. Dowolnych. Przycisk.
1: Dowolnych filtrów, które sobie wybierzemy albo wszystkich.
0: Zaznaczone. Wszystkich.
1: Żeby wszystkie tutaj zostały nam spełnione.
0: Pokaż przypomnienia. Filtr. Tak. Dodaj tak. Tak B. Przy. Tak. Tak. Tak. Tak. Inne filtry. Tak. Suk. Przycisk. Data. Wyłączone. Czas. Miejsce. Flaga. Wyłączone. Priorytet. Wyłączone. Listę. Wyłączone. Listę. Wyłączone. Wyłączone. Dołącz. Wyklucz. Przycisk. Zamknij menu. Dołącz. Przycisk.
1: Dołącz listę, czyli które zostaną.
0: Dołącz. Listę. Dołącz. Zakupy. Apple Beta Test. Taka mała zakupowa. Karta kredyt. Pokaż przypomnienia pasujące do wszystkich filtrów. Przycisk. OK. Przycisk.
1: I OK.
0: OK.
1: Słuchajcie.
0: Filtry. Dodaj filtry, aby skonwertować tę listę. Nazwa listy. Owoce do kupienia. Koszyk sklepowy. Plakiet. Zaznaczone. OK. Nowa list. OK. OK. Przycisk. Taka mała zakupowa. Więcej. Przycisk. Błędy do Apple. Sukces. Taka mała owoce do kupienia. Lista inteligentna. Zero przypomnień. Koszyk sklepowy. Plakietka. Pomarańczowy.
1: No na razie jest zero przypomnień, no bo tak naprawdę nie mamy tutaj nic. Ale jeśli ja wejdę sobie w szczegóły przypomnienia.
0: Taka mała zakupowa. 14 listy.
1: Tamtej listy.
0: Więcej. Taka mała. Warzyw. Owoce. Zwinięta. Nagłówek. Dostępne czyn. Owoce. Gruszeczki. Niewykonane. Przeciągu. Podaj jeszcze edycja tytułu.
1: Podaj szczegóły.
0: Przycisk. Godzina. Tagi. Tagi. Przycisk.
1: Tagi.
0: Stuknij dwukrotnie. Ano. Tak. OK. Tak. Tak. Błąd. Tak. B. Tak. Tak. Tak. Tak. Suk. Dodaj nowy tak. Pole tekstowe. Dodaj nowy. Błędnie zapisany. Znak. Wejście ekranu Braille'a. Orienta. O. W. O. C.
1: Owoc.
0: Orientacja pionowa. Wymasz tekst. Tak. Suk. Przy. Tak. D. Tak. Tak. Tak. B. OK. Przycisk.
1: OK.
0: Dodaj nowy tak. Pole tagi. Zaznaczonych. Jeden. Przycisk. Miejsce. Wyłączone. Tagi. Zaznaczonych. Jeden. Godzina. Da. Web. Notatki. Pole tytuł. Gruszeczki. Pole tekstowe. OK. Przycisk.
1: OK.
0: Tagi. Zaznaczonych. Owoce. Rozwinięta. Nagłów. Nowe przypomnienie na liść. Gruszeczki. Niewykonane. Tak. Owoc. W sekcji. Owoce. Dostępne czynności.
1: No właśnie, ale.
0: Jabłuszka. Niewykonane. W sekcji.
1: Jabłuszka. Możemy sobie wpisać to w tytule. Też nie ma problemu.
0: Przeciąg. Podaj szczegóły. Edycja tytułu. Pokaż
1: edycja tytułu.
0: Tytuł. Pole tekstowe.
1: Tutaj
0: edycja.
1: Też.
0: Jabłuszka. Punkt. Znaki.
1: Wam
0: czynność.
1: Pokażę.
0: Znaki. A.
1: Jabłuszka.
0: Orientacja zablokowana. Krzyżyk. Dostępne sugestie. O. O. C. Dostępne sugestie. Tekst. Spacja. Hashtag owoc.
1: O. I tak nam się tu wstawił.
0: Spacja. Hashtag owoc. Zaznaczone.
1: Wciąż usług. Flaga. Jest.
0: Znaki. Czynność. Znaki. Gruszeczki, taka mała zakupowa, warzywa, owoce, okej, przycisk.
1: Dobrze.
0: Okay. Owoce, rozwinięta.
1: Zobaczmy tutaj, co nam się stanie, jeśli teraz z tej listy wyjdziemy, a wejdziemy w owoce do kupienia.
0: Sugestie do Apple, rozwin, owoce do kupienia, lista inteligentna, dwa przypomnienia, koszyk sklepowy, plakietka, pomarańczowy.
1: O, widzicie, wejdziemy sobie.
0: Listę, więcej, przycisk, owoce, gruszeczki, niewykonane, za taka mała zakupowa, tak owoc. Dostęp, jabłuszka, hashtag owoc, niewykonane, za taka mała zakupowa.
1: Dobra, a teraz przejdziemy sobie normalnie do mojej domyślnej listy przypomnienia.
0: Owoce do kupienia, listy, szukaj, pole, dziś, zero przypomnień, 22, zaplanowane, szukaj, moje listy, przypomnienia, jeden przypomnienie, listy, udostępnij. Przypomnienia, nagłówek, przypomnienie, przycisk.
1: I teraz zrobimy tak, kup awokado.
0: Tytuł, pole tekstowe, edycja, tryb znak, znaki, wejście ekranu Braille'a, orientacja zablokowa, kropka, up, spacja, kup, a, w, a, o, k, a, d, o, spacja, awokado.
1: Kup awokado.
0: Krzyżyk, do, w, o, c, do, dostępne sugestie
1: owoc.
0: Tekstowe. Orientacja pionowa. Spac, hashtag, ust, flaga.
1: Jest. I teraz chcemy zrobić sobie miejsce, że na przykład jeśli ja dotrę do Kauflandu przy ulicy Bratysławskiej w Krakowie, to ma mi wyświetlić to przypomnienie kup awokado.
0: Notatki, pole tekstowe, tytuł, pole tekstowe, edycja, kup awokado, hashtag owoc, punkt stawiania na data i czas, edycja szczegółów, miejsce, przycisk.
1: Miejsce.
0: Miejsce, otwórz. Wejście do samochodu, przycisk. Wejście do własne, przycisk.
1: Własne. Własne.
0: Przycisk. Pole wyszukiwania, edycja. Znajdź lub podaj adres, tryb znaków, punkt, wejście ekranu Braille. Orientacja zablokowana. A, U, E, L, A, E, D, S, P, B, E, A, T, Y, S, E, A, W, S, K, A.
1: Kaufland Bratysławska.
0: Orientacja pionowa.
1: Zobaczymy.
0: Wyjście z samochodu, Kaufland, Bratysławska 4, 3, 1, dom, Sur, Kaufland.
1: To jest Bratysławska. Ten Kaufland.
0: Zaznaczone, Kaufland, Bratysławska 4. 3. Kaufland Polska Markety, Bratysławska 4. 3. Zaznaczone. Kaufland. Wyjście z samochodu. Wejście do samochodu. Dom. Maciej. Dom. Bieżące mnie. Informacje. Kaufland. Kaufland Bratysławska. Pole wyszło. OK. Miejsce. Anuluj. Anuluj.
1: Jeśli przybędę do tego Kauflandu.
0: Kaufland Echarge. Bratysławska 4. Kaufland. Katalanka 54. Kaufland. Zasięg przypomnienia. Opuszcz. Przyć. Zaznaczone. Przybycie.
1: Przybycie.
0: Zasięg przypomnienia. 700 metrów. Regulacja.
1: 700 nie.
0: 500 metrów. 300 metrów. 100 metrów.
1: 100 metrów. Jak będę pod Kauflandem, to niechaj mi tu to przypomni. Albo opuszczenie, albo przybycie. No ja tutaj dałem przybycie.
0: Zasięg przypomnienia. Opuszcz. Zaznaczone. Przybycie. Kaufland. Osiedle kombatantów 16. Zaznaczone. Kaufland Polska Markety. Bratysławska 4. Zaznaczone. Kaufland. Bratysławska 4. 3. Wyjście z samochodu.
1: Tak.
0: Anuluj. Przy miejsce. OK.
1: Przycisk. OK. Zobaczymy, okay. Co nam z tego zrobi.
0: Listę. Przycisk wró. Kup awokado, hashtag owoc. Niewykonane. Przybycie. Kaufland. Dostępne czynności.
1: Przybycie. Kaufland.
0: Przypomnienie. Przycisk.
1: I to jest na liście mojej przypomnienia. Na tej domyślnej przypominam, że to jest. A teraz wejdziemy sobie na listę inteligentną. Owoce do kupienia.
0: Przypomnienia, sugestie do tak, owoce do rozwin,
1: uwaga.
0: Owoce do kupienia, lista inteligentna, dwa przypomnienia, koszyk sklepowy, plakietka, pomarańczowy,
1: a,
0: dostępne czynności.
1: Aha, bo widzicie, bo tutaj jest wszystkie filtry, a nie dowolny z tych filtrów, więc ja sobie tutaj jednak zmienię.
0: Przeciągnij informację o liście inteligentnej, stuknij dwukrotnie, aby zamknąć nazwę listy, czerwony, zarządzaj listę, żółty, zarządzaj listą inteligentną, dwa filtry włączone, przycisk. Stuknij dwukrotnie, aby anuluj. OK. Pokaż przypomnienia pasujące do wszystkich filtrów. Przycisk.
1: Do wszystkich filtrów. Do dowolnego najlepiej.
0: Dowolnych. Przycisk. Zamknij. Dowolnych.
1: Dowolnych. Przycisk. O. I teraz.
0: Tak. Tak B. Przycisk. Pokaż przypomnienie. OK.
1: Dobrze.
0: Filtr. OK.
1: Okay.
0: Przycisk. Zarządzaj listą inteligentną. Dwa filtry włączone. Przycisk.
1: OK.
0: Koszyk sklep. OK. Przycisk.
1: OK. Dobra, i?
0: Przypomnienia, dwa przypomnienia, lista, plakietka, sugestie do Apple, lista recykliczne, taka, owoce do kupienia, lista inteligentna, 15 przypomnień, koszyk sklepowy, plakietka, pomarańczowy.
1: O nie, bo tamta lista się znowu wkradła z zakupowych. Kurczę, widzicie, ale jestem.
0: Przeciągnij informację o liście.
1: To jednak wywal mi.
0: Stuknij dwukrotnie, aby nazwa listy, owoce, czerwone. Zarządzaj listą inteligentną. Dwa filtry. Stuknij dwukrotnie. Ano, filtry. OK. Czas. Miej. Priorytet. Czas. Data. Inne filtry. Taka mała zakupowa. Karta kredytowa. Plakietka. Żółte. Listy. Dołącz.
1: Listy.
0: Taka mała zakupowa. Karta kredytowa. Plakietka. Żółte. Przycisk. iCloud. Przypomnienia. Szkolenia i konsultacje. I zaznaczone. Taka mała zakupowa. Pokaż przypomnienia pasujące do dowolnych filtrów.
1: Wywal
0: przycisk.
1: To.
0: Filtry. OK. Przycisk. O. Nazwa listy. Owoce do kupienia. Zarządzaj listą inteligentną. Dwa filtry włączone. Przycisk.
1: Dwa filtry.
0: Stuknij inne filtry. Taka mała zakupowa. Karta kredytowa. Listy. Dołącz. Taksuk. Przycisk. Listy. Dołącz.
1: A jak ten filtr wywalić?
0: Przycisk. Zaznaczone. Wyłączone. Przycisk.
1: Wyłączone.
0: Listy. Wyłączone. Pokaż przypomnienie. Anuluj.
1: Dobrze.
0: OK. Przycisk. Zarządzaj listą inteligentną. Jeden filtr włączony. Mm-hmm. Przycisk.
1: I teraz, jeśli mamy...
0: Nazwa listy. Owoce wszystkie do filtry. OK. Inf. OK. Przycisk. O.
1: To popatrzę, co się stało teraz.
0: Taka mała zakupowa, 14 owoce do kupienia, lista inteligentna, 3 przypomnienia, koszyk sklepowy, plakietka.
1: 3 przypomnienia, bo tylko z danego tagu nam się tutaj włączyło. I patrzcie.
0: Listy, więc owoce, gruszeczki, niewykonane, za taka mała zakupowa, tak owoc. Dostępne czynności. No. Jabłuszka, hashtag owoc, niewykonane, za taka mała zakupowa. Dostępne czynności.
1: I uwaga.
0: Kupa awokado, hashtag owoc, niewykonane, za przypomnienia, przybycie, Kaufland.
1: To się nam tutaj ładnie wszystko zgromadziło na jednej liście inteligentnej. Także generalnie można sobie to robić, tworzyć takie listy inteligentne, można tutaj sobie w ten sposób tym zarządzać, miejsce wybierać. Nie jest to wcale też ani trudne, ani przesadnie wycieńczające. No na pewno to, co, o czym należy pamiętać, to żeby sobie po wpisaniu danego miejsca, gdzie chcemy, żeby to przypomnienie nam się aktywowało po jego przybyciu albo jego opuszczeniu, żeby tam sobie wybrać te sugestie, żeby tam jeszcze sobie uszczegółowić to wszystko po puknięciu w sugestie. Czasami jest tak, że adres się wybierze ładnie, czasami nie. Różnie też z tym bywa. To chociaż teraz to w iOS 17 chyba poprawili nawet. Jest teraz nawet troszkę lepiej.
0: Przypomnienie.
1: Więc same dobre zmiany w iOS 17 nas czekają pod tym kątem chyba.
0: Kupa awokado, hashtag owoc, niewykonane, za przypomnienia, przybycie, Kaufland. Dostępne czynności.
1: No i co? Jeśli ja usunę to przypomnienie...
0: Ust flaga. Usuń. Wykonano czynność. Usuń. Gruszeczki. Niewykonane.
1: To pytanie, czy ono w przypomnieniach też mi się usunie, czy...
0: Szkolenia i koncert. Przypomnienia. Jeden przypomnienie. Lip. Udostępnij. Więc. Przypomnienia. Wszystkie przypomnienia wykonane.
1: Nie ma. Nie ma. Usunąłem z listy inteligentnej. Usunęło się też na liście głównej. Więc tak to nam działa. Usuniemy sobie może tę listę, chociaż...
0: Cykliczne. Jeden przypomnienie.
1: Można...
0: Rozwin. Owoce do kupienia. Lista inteligentna.
1: Jeszcze zrobić to tak, żeby listę...
0: Taka mała zakupowa. 14
1: taką małą zakupową ustawić po zakupach udostępnionych dla rodziny mojej, wspaniałej.
0: Taka mała zakupowa. Przypnij. Usuń. Informacje o udostępnij. Przeciągnij rzecz.
1: Przeciągnij rzecz. Właśnie. Jup.
0: Zostaw w tym samym miejscu. Zakupy.
1: Zakupy. I przed rzeczą.
0: Anuluj. Przenieść. Upuść na rzecz. Upuść przed rzeczą. Gotowy do upuść. Przenieść nad zakupy.
1: O.
0: Rodzina. Szkolenia i konsultacje. Rodzina. Taka mała zakupowa. 14 przypomnień. Zakupy. Udostępnij.
1: Widzicie, co ja tutaj wyczyniam?
0: Owoce do kupienia. Lista inteligentna. Dwa przypomnienia.
1: I to też możemy tutaj sobie w ten sposób ogarnąć.
0: Przeciąg informacji o przeciągnij
1: rzecz. Przeciągnij rzecz.
0: Zostaw tym sam. Taka mała zakupowa. 14
1: zakupy.
0: Taka mała zakupowa. 14 przypomnień. Karta kredytowa. Plakiet.
1: No też owoce do kupienia sobie wstawimy po tym.
0: Anuluj. Przenieś do wewnątrz. Upuść na rzecz. Gotowy do upuść przed rzeczą. Upuść na przenieś nad tak. Upuść przed rzeczą. Przenieś do wewnątrz. Taka mała. Upuść za rzeczą.
1: Poczekajcie.
0: Gotowy do upuszczenia. O. Przenieś nad zakupy. Taka mała zakupowa. Owoce do kupienia. Lista zakupy.
1: O.
0: Owoce do kupienia.
1: Jest tak jak ma być. Możemy sobie też przeciągać te listy grupowo, tworzyć grupy wewnątrz tych list, jakby ktoś bardzo chciał. Naprawdę, tutaj jest bardzo duże pole do popisu możliwości różnych, różnistych. I tak naprawdę co kto lubi, może sobie naprawdę z tymi przypomnieniami robić. Może je kategoryzować na chyba bodaj 3 sposoby, plus listy inteligentne z tego tworzyć i tak dalej. To naprawdę można tutaj zdziałać wiele. Notatki do tych przypomnień sobie możemy też tworzyć. Ja może zrobię takie jedno w przypomnieniach testowych. Listy
0: taka mała zakupowa.
1: Nasze zakupowe możesz wywalę.
0: Usuń. Uwaga, usunąć listę taka mała zakupowa. Spowoduje to usunięcie wszystkich przypomnień z tej listy. Anuluj. Usuń. Przycisk. Przypomnienia. Jeden przypomnienie. Przypomnienia. Szkolenia i rodzin. Owoce do kupienia. Lista inteligentna. Zero przypomnień. Koszyk sklepowy.
1: No i nagle się zrobiło zero przypomnień, no bo z tamtej listy pierwotnej zostało to wszystko usunięte, więc tutaj nie mamy nic.
0: Zakupy. Udost. Osobom. Owoce do kupienia. Lista inteligentna. Przypnij. Usuń.
1: Usuń.
0: Uwaga, usunąć listę usunięcie tej listy inteligentnej nie będzie miało wpływu na jej przypomnienia, które pozostaną na swoich listach.
1: No właśnie, bo jeśli usuwamy normalną, zwykłą listę, z listy inteligentnej przypomnienia nam są usuwane. Jeżeli natomiast usuwamy listę inteligentną, no to się usunie lista, która tylko gromadzi, prawda, według tagów i tak dalej, więc to można w ten sposób sobie usuwać i tym zarządzać.
0: Usuń, przycisk. przypomnienia, jeden przypomnienie, lista, plakietka.
1: Jeszcze może pokażę zarządzanie tagami, zanim przejdziemy do dodawania notatki w przypomnieniach.
0: Tagi. Rozwin. Przypomnienie. Cykliczne. Rozwin. Zwin.
1: To są tagi.
0: Wszystkie tagi. Przycisk. Tag B. Przycisk. Tag Blond. Tag Book. Tag DS. Tag Book. Przycisk.
1: No, pod bagiem. Pod bagiem. Możemy też wyświetlać przypomnienia, które zawierają dany tag.
0: Listę. Więcej. Przycisk. Hashtag Book. Nagłów. Wszystkie tagi. Przycisk. Tag B. Przycisk. Tag Blond. Tag DS. Tag. Pokaż. Podczas zastępowania tekstu voiceover czyta dziwne rzeczy. Hashtag Book. Pokaż przypomnienia pasujące do zaznaczonego tagu. Tag Book. Brak podziału na nagłówki typu pingowanie Apple Watch, gdy zegarek nie leży, automatyczne odczytywanie napisów, wybór sugestii użytkowych, przypomnienie, przycisk.
1: I tak dalej. No, tym tagiem back oznaczyłem pewne przypomnienia.
0: Usuń.
1: I tak dalej. I też można dodać w oparciu o ten konkretny tag nowe przypomnienie, jakby kto chciał.
0: Podczas zestaw, pokaż tag suk, przycisk, tag DS, tag zaznaczone, tag book, tag book, wykluczone, przycisk.
1: Oj, co się stało?
0: Tag DS, przycisk, tag book, wykluczone, przycisk, zaznaczone, tag book. Listę. Przycisk wróć.
1: A, sugestie dobrze.
0: Tak B. Tak B. Wszystkie tagi.
1: Gdzie jest owoc?
0: Tak DS. Tak suk. Przypomnienie. Tak. Wszystkie tagi. Przycisk. Zaznaczone. Wszystkie tagi. Przycisk. Tak było. Tak DS. Tak suk. Pokaż przy... Nie można zdecydować, na co Siri ma reagować. Brak liwety. Pod tak suk.
1: A, wszystkie tagi, czyli po prostu wszystkie przypomnienia, które są otagowane, więc to też tak można. Można również zarządzać danym tagiem, zmienić mu nazwę, usunąć dany tag i tak dalej. Niestety nie ma tego na pokrętle na czynnościach, bo po co, drogie Apple? Tego się nie dało zrobić.
0: Sugestie do Apple, lista, wszystkie tagi, tag błąd, przycisk.
1: Na przykład.
0: Nagłówki, znaki.
1: Na przykład błąd. Zobaczmy sobie, co to będzie podpowiadał nam voiceover.
0: Grupa, tag błąd, wiersze od 1 do 11 z 11, na dole ekranu. Stuknij dwukrotnie, aby wybrać przypomnienia.
1: Stuknij dwukrotnie, aby wybrać przypomnienia, czyli właśnie w oparciu o ten tag. No ale my chcemy coś z tym tagiem zrobić, to musimy niestety tutaj trzykrotnie stuknąć albo dwu z przytrzymaniem.
0: O. Zmień nazwę tagu, przycisk.
1: I dopiero mamy tutaj opcję typu zmień nazwę tagu.
0: Usuń tag. Zamknij menu kontekst.
1: Lub usuń tag. No niestety tutaj się Apple nie popisało dostępnością, tak troszeczkę. Dlatego też pokazuję, jak można sobie akurat w tym zakresie ułatwić życie.
0: Zamknij menu kontekstowy. Wszystkie tagi, przycisk, zmień.
1: Tak. Teraz jeszcze może dodamy sobie przypomnienie z notatką. Z obrazkiem, wybaczcie, ale w sumie nie będzie chyba to miało większego sensu.
0: Szukaj, pole wyszukiwać dziś, szkolenia i kontakt, przypomnienia, jeden przypomnienie, listę, udostępnij list, przypomnienia, nagłówek, przypomnienie, przycisk, przypomnienie, przycisk, tytuł, pole tekstowe, edycja, tryb znaku.
1: Skontaktować się z pewnym przedsiębiorcą.
0: Wstawione, skontaktować się z pewnym przedsiębiorcą. Usuń, aktywuj usuń, znaki.
1: A, nie, a wyjście, tylko a. On,
0: orientacja
1: proszę
0: zablokowana.
1: Pana.
0: Okej. Orientacja pionowa. Notatki. Edycja.
1: Notatki.
0: Pole tekstowe. Dostępne czy punkt wstawiania, znaki. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana.
1: Telefon.
0: Dwukropek. Telefon. Spacja. Krzyżyk.
1: 1, 8. To jest kierunkowy. 3, 5, 0, 1, 0, 5.
0: Nowy wiersz. 1, 8, 3, 5, 5, kropki 4, 6, M, A, I, L, dwukropek, mail, spacja.
1: E-mail, no mail, pewien przed...
0: D, S, I, E, M, B, I, O, R, C, A, małpa, pewien przedsiębiorca, nieprawidłowa pism, małpa, C, E, O, I, B, M, E, B, I, O, R, C, A, małpa, pewien przedsiębiorca, nieprawidłowa pisownia.
1: Załóżmy, że taki jest mail, małpa... Dobra, i teraz co by mu można zrobić?
0: Data i czas. Edycja szczegółów.
1: Temu przypomnieniu. A zróbmy datę i czas i na przykład na przyszły poniedziałek.
0: Data i czas. Przycisk. Data i czas. Otwórz. Dziś. Wtorek. Jutro. Jutro. Środa. 20. W ten weekend. Sobota. Data i czas. Przycisk. Jutro. Dziś. Wtorek.
1: A możemy.
0: Data i czas. Przycisk. Anuluj. Hej. Przycisk. Godzina. Wyłącz. Środa. 23 sierpnia. Przycisk. Zaznaczone. Dziś. Wtorek. 22 sierpnia. Przycisk.
1: Tak.
0: Niedziela. Poniedziałek. 28 sierpnia. Przycisk. Zaznaczone. Poniedziałek. 28 sierpnia.
1: Godzina. Niech zostanie bez zmian, powiedzmy.
0: Anuluj. Przycisk. Data i czas. Zastosuj. Przycisk. Zastosuj. Anuluj. Przycisk. List. Więcej. Przypomnij. Skontaktować się z pewnym przedsiębiorcą. Niewykonane. 28 sierpnia 2023 roku. Telefon. 183 550 105 mail. Pewien przedsiębiorca ma upagmail.com. Dostępne czynności.
1: Tak. No i teraz co my z tym możemy zrobić?
0: Włącza. Zadania zaległe.
1: Co mi wyłącza?
0: Włącza. 1, 8, 3, 5, 5, 0, 1, 0, 5. Pewien przedsiębiorca ma upagmail.com. Dostęp 1, 8, pewien przedsiębiorca ma...
1: Widzicie? Można od razu tak. Jeśli my sobie stukniemy w łącze
0: 1,
1: z numerem... 8,
0: 3, 5, 1, 8, połącz 18, 355, 0, 1, 0, 5.
1: Widzicie? Magia hiperłączy to, o czym mówiłem w podcaście o edycji tekstu.
0: Anuluj przycisk.
1: Male na przykład...
0: Listy. Skontaktować się z pewnym przedpołącza. 1, 8,
1: 3, 5,
0: 5, 1, obrazek. 1, połącz z 18, wyślij wiadomość, FaceTime audio, do kontaktów, kopiuj numer telefonu, zamknij menu kontekstu.
1: No właśnie, przytrzymałem z...
0: Skontaktować się z pewnym przedłącza.
1: Mail...
0: Pewien przedsiębiorca ma upagmail.com. Dostępne czy... Mail to, pewien... Otwórz, kopiuj, udostępnij, zamknij menu, udostępnij, przycisk.
1: No tak, no gdybym ja kliknął, to by na pewno nam się otworzyła aplikacja poczty.
0: Włącza. Pewien przedsiębiorca ma upagmail, pewien przedsiębiorca... Poczta, temat, pole tekstowe, edycja, punkt wstawie, prylotek 111 małpagmail.com.
1: Oczywiście.
0: Wyślij, nowa wiadomość, pewien przedsiębiorca małpagmail.com, pole tekstowe.
1: No właśnie, więc...
0: No, anuluj, przycisk, anuluj, uwaga, usuń wersję, zachow, anuluj, usuń wersję roboczą, przycisk. Skrzynki, przycisk, 18.46, wróć do, przypomnienia, przycisk, wróć, 18.40, przypomnienie. Skontaktować się z pewnym przed...
1: Więc tak można sobie to zrobić, zwłaszcza jeśli w notatkach mamy te wszystkie informacje. Możemy sobie z tego bardzo fajnie skorzystać.
0: Usuń. Wykonano czynność? Usuń.
1: Tak. I myślę, kochani, że to mogłoby być na tyle. Ja nie wiem, czy jest sens pokazywać tak naprawdę grupowego, zbiorowego zaznaczania przypomnień, skoro tak naprawdę mamy voice-over. Może to tak pro forma pokażę, żeby było, że pokazałem.
0: Wszystkie przypomnienia.
1: Ale szczerze mówiąc, ja wiem, na zbyt wiele chyba to nam się nie przyda, ale może pokażę.
0: Przypomnienie, przycisk.
1: Mimo wszystko.
0: Przypomnienie. Przytytuł, pole tekstowe.
1: Jedno przypomnienie testowe?
0: Wstawione. Jedno przypomnienie testowe. Return.
1: Drugie przypomnienie testowe?
0: Wstawione. Drugie przypomnienie testowe. Dyktuj. Return.
1: Trzecie przypomnienie testowe.
0: Dostępne sugestie. Wstawione. Trzecie przypomnienie testowe. Tytuł. Paste.
1: Co on tam chce? Jakieś sugestie? Nie ma nic.
0: Pole tekstowe. Edycja. Trzecie przypomnienia. Jedno, drugie przypomnienie. I przypomnienia. Okej. Okay. Przycisk.
1: Okej, okay, żeby listę, ukryć klawiaturkę przycisk. I tak dalej. No i dobra, zaznacz przypomnienia.
0: Udostępnij listę. Więcej. Przycisk. Więcej. Pokaż jako kolumnę. Pokaż im. Zaznacz przypomnienia. Zaznacz przypomnienia. Drugie przypomnienie testowe. Niewykonane. Przestaw. Przycisk. Przestaw. Przycisk. Można przeciągnąć.
1: Możemy właśnie sobie to spróbować w ten sposób zrobić. Przestaw i wtedy...
0: Zostaw w tym samym miejscu. Przenieś do wewnątrz jedno. Przenieś na jedno przypomnienie testowe. Przestaw. Trzecie przypomnienie testowe.
1: A, to przestaw to chyba...
0: Przestaw termin. Wygaszony.
1: De facto
0: przycisk.
1: Nic nie robi.
0: Przestaw. Przestaw. Można przeciągnąć. Trzecie przypomnienie, przestaw.
1: No właśnie, nic nam ono nie robi, ale jak zaznaczymy, słuchajcie, właśnie
0: drugie przypomnienie, jedno przypomnienie testowe, niewykonane. Zaznaczone, drugie przypomnienie testowe, zaznaczone, trzecie przypomnienie testowe, zaznaczone, trzecie przypomnienie testowe, niewykonane.
1: I na przykład my je chcemy, żeby to zaznaczyć, że to ma być zrobione.
0: Przestaw, przycisk, ustaw termin, przycisk.
1: Dzisiaj.
0: Przenieś na listę, przycisk.
1: Przenieś na listę, też możemy grupowo te przypomnienia przenosić między listami na przykład, bo jeśli sobie mamy nieporządek, a chcemy to przenieść na listę, też możemy.
0: Przenieś do sekcji, przycisk.
1: Do sekcji.
0: Usuń, przycisk, więcej czynności,
1: przycisk. Usunąć to możemy wszystko.
0: Więcej czynności.
1: Pod czynnościami więcej, co mamy.
0: Trzy przypomnienia. Oznacz jako wykonane. Dodaj tak, przycisk, flaga, zamknij menu kontekstowe.
1: Też
0: przycisk.
1: Możemy i w ten sposób. No więc zaznaczone. Jednak to po coś jednak jest.
0: Przestaw. Ustaw termin. Przenieś na listę. Ustaw termin. Przycisk.
1: Ustaw termin.
0: Ustaw termin. Anuluj. Przycisk. Zastosuj. Data. Wtorek. 22 miesiąc. Sierpień 2000. Wtorek. 1 sierpnia. Przycisk. Data. Zwin narzędzia.
1: Zwin narzędzia. Niech to będzie
0: data,
1: na dzisiaj.
0: Godzina. Wyłączone. Zwinięta.
1: Godzina.
0: 18.50.
1: 18.50.
0: Powtarzaj. Wczesne przypomnienie. Brak. Godzina. Wyłączone. Zwinię. Godzina. Więcej widocznych opcji. godzina, 19, wybieracz, regulacja, godzina, 19:24, 18:00, 0 minut, 55 minut, 12:00, 18:50. Data, wtorek, zastosuj,
1: dla tych trzech przypomnień. No i proszę bardzo, jest.
0: Jedno przypomnienie testowe, niewykonane, dzisiaj 18:55. Przypomnienia, nagłówek. Drugie przypomnienie testowe, niewykonane, dzisiaj 18:55. Trzecie przypomnienie testowe, niewykonane, dzisiaj 18:55.
1: I na przykład możemy sobie pierwsze i trzecie usunąć.
0: Więcej, przycisk, więcej, sortuj, pokaż.

0: można się tym bawić, ale co nam tu teraz zostało?
1: Drugie przypomnienie testować. Przypomnienia. Przypomnienie. Przycisk.
0: No i tyle, zostało nam drugie. Tamtegoś mi się pozbyli.
1: Drugie przypomnienie. Usuń. Wykonano czynność. Usuń.
0: Dobrze. Ja jeszcze może pokażę, jak, jeśli chodzi o przypomnienia, ustawiać powtarzalność, chociaż to tak pro forma tylko, no bo tutaj możemy sobie to definiować bardzo prosto, ale no pokażę to.
1: Przypomnienie. Przycisk. Przypomnienie. Tytuł. Pole tekstowe.
0: Kolejne testowe.
1: Dostępne sugestie autouzupełniania. Usuń. Znaki. E, W, W, E. Wyjście, spacja. Test. Orientacja zablokowana. Objęcie krzyż. Dostępne. Dwukropek. Dostępne sugestie. Z, 2. Dostępne sugestie. Orientacja pionowa. E. Sugerowany czas. Dzisiaj. 19.02. Sugerowany czas. Dziś. Tytuł. Pole tekstowe. Edycja.
0: Wywalamy 19.02 z treści przypomnienia.
1: Wyjście ekranu. Dwukropek. 19. Spacja. Orientacja pionowa. No tak, edycja szczegół. No i znów kolejne zaznaczone. Data i czas. Miejsce.
0: Data i czas
1: tak,
0: już.
1: Przycisk, flago,
0: jest.
1: Przy, tak, zaznacz, nie, tak, flago. Przy, zdjęcia. Ku,
0: z, ale my chcemy.
1: No i znów edycja szczegółów. Przycisk.
0: Edycja szczegółów, a żeby.
1: Anuluj. Przycisk. Powtarzaj. Nigdy.
0: Powtarzaj.
1: Przycisk.
0: Nigdy.
1: Anuluj. Anuluj. Przycisk. Listę. Udostępnij więcej. Przypomnienia. Nagłówek. Kolejne testowe. Przypomnienie. Przycisk. Przypomnienie. Kolejne
0: coś
1: testowe.
0: Coś nam się tutaj zepsuło.
1: Aktywuj usuń. Aktywuj przeciąg. Podaj edycję tytułu. Podaj szczegóły.
0: Podaj szczegóły.
1: Anuluj.
0: Jeszcze
1: przycisk.
0: Raz.
1: Go, data. Godzin. Wczesny. Powtarzaj. Nigdy. Przycisk. Zaznaczone. Nigdy. Co godzinę.
0: O. Co godzinę można powtarzać?
1: Codziennie.
0: Codziennie. O tej samej porze.
1: Dni robocze.
0: Dni robocze.
1: W weekendy.
0: W weekendy. O, chyba doszły nowe opcje, bo zdaje się, że tego nie było. Okej.
1: Okay. Co tydzień. Co dwa tygodnie. Co miesiąc, co trzy miesiące, co sześć miesięcy, co rok, własne, przycisk, własne, przycisk.
0: Własne.
1: Częstotliwość, codziennie, co, dzień, wydarzenie występuje codziennie, wydarzenie, co, dzień.
0: To sobie można kliknąć.
1: Co, dzień, dni, liczba, jeden, wybieracz, regulacja, jednostka, dzień, wybieracz, regulacja, wydarzenie występuje codziennie. Jednostka, dzień, wybieracz, regulacja,
0: co?
1: 1, dni, liczba, 1, wybieracz, 2, 2 z 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, jednostka, dni, wybieracz, regulacja, 1 z 1.
0: O kurczę, tutaj można było to wybierać sobie, że to miesiące.
1: Co? 11 dni.
0: Tygodnie.
1: Częstotliwość, codziennie. Częstotliwość, spróbujmy. Codziennie. Opcja częstotliwości, codziennie, wybieracz,
0: a,
1: regulacja, 2 z 5.
0: To też można, widzicie.
1: Co godzinę, codziennie, co tydzień,
0: co
1: 3 z 5,
0: tydzień?
1: Co miesiąc, 4 z 5.
0: Co miesiąc?
1: Co? 11 miesięcy.
0: Ojej.
1: Wydarzenie występuje co 11 miesięcy. Opcja częstotliwości, co? 11 miesięcy, co? 11 miesięcy. Miesiące, jednostka, miesięcy, wybieracz, regulacja, 1 z 1.
0: Tak, najpierw musiałem sobie kliknąć w...
1: Własne, nagłówek, częstotliwość, co miesiąc.
0: Częstotliwość, co miesiąc.
1: Co? 11 miesięcy.
0: Tutaj puknąć, żeby mi się suwaczek pojawił.
1: Co?
0: Potem liczbę.
1: Miesiące, miesiące,
0: a...
1: liczba, 11, wybieracz,
0: tutaj...
1: regulacja, jednostka,
0: liczba.
1: Miesięcy, wybieracz, miesiące, liczba, 10, 9, 8, 3, 5, 5 z 9 do 4, 4 z 9 do 99, 3, 3 z 9 do 99.
0: Co 3 miesiące?
1: 4, 4, jednostka, miesiące, miesiąc, miesiąc. Miesiące, liczba, 4, wybieracz,
0: 4 miesiące,
1: zaznaczone, w określone dni miesiąca, wydarzenie występuje co 4 miesiące, zawsze w...
0: Zawsze w, można sobie tu wybrać, że co miesiąc, w określone dni miesiąca, ale może być, że na przykład zawsze, tylko w poniedziałek.
1: 1, przycisk, 2, przycisk, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 2, 13, 14, 3,
0: a, w 12, określone dni miesiąca.
1: 6, 5, 4, 3, 1, zawsze w...
0: Zawsze w...
1: Zaznaczone. Zawsze w... Numer kolejny. Ost. Wybieracz. Regulacja. 6
0: z 6. Widzicie, tu mamy...
1: 5, 5, 4, 3, 2, 1. 1 z 6. 2, 3, 4. Dzień tygodnia. Wtorek. Wybieracz. Regulacja. 3 z 10. Środa. Czwartek. Piątek. 6 z 10.
0: Widzicie, tu jest tak dodali, że naprawdę własne można sobie tak personalizować, że na przykład co... Dajmy na to wtorek.
1: Dzień tygodnia. Numer kolejny. 4. Wybieracz. Regulacja. 4 z 6. 3. Dzień tygodnia, piątek, wybieracz, regulacja, 6 z 10.
0: Piątek to jest...
1: Czwartek, środa, wtorek,
0: dobra, my
1: 3 z 10.
0: Powiedzmy, chcemy co poniedziałek.
1: Poniedziałek, numer kolejny, 3, wybieracz, regulacja, 3. Dzień tygodnia, poniedziałek, wybieracz, dzień tygodnia, zaznaczone, zawsze w...
0: To przypomnienie ma występować co...
1: W określone dni miesiąca. Wydarzenie występuje co 4 miesiące, 3 poniedziałek.
0: Aha, trzeci poniedziałek miesiąca, tak? No nie.
1: W określone dni miesiąca, zaznaczone, zawsze w... Numer kolejny, 3, wybieracz, 2, 2 z 6. Dzień tygodnia, poniedziałek, wybieracz,
0: dobra, co
1: regulacja,
0: drugi poniedziałek.
1: Kolejny, dwa, wybieracz, regulacja, dwa,
0: znaczy
1: sześć.
0: Drugi poniedziałek miesiąca, powiedzmy.
1: Wydarzenie występuje co 4 miesiące, 2 poniedziałek.
0: Drugi poniedziałek, o.
1: Co? Częstotliwość? Własne, powtarzaj, przycisk, powtarzaj, własne, nagłówek, powtarzaj, przycisk, powtarzaj, zaznaczone, własne. Wydarzenie występuje co 4 miesiące, 2 poniedziałek.

0: Poniedziałek. Wydarzenie zaznaczone. Własne. Co rok, co 6 miesięcy, co 3, co miesiąc, co 2, co tydzień. W weekend, w dni roboty, co dni, powtarz, szczegóły, przycisk wróć.
1: Tak, ale nie ustawiliśmy jeszcze.
0: Powtarz, godzina, anuluj, wczesne przypomnienie, powtarzaj, co 4 miesiące, 2 poniedziałek, koniec post, nigdy,
1: o,
0: przycisk.
1: Wycofaliśmy się i koniec powtarzania możemy ustawić. Tak to sobie będzie trwało to przypomnienie i trwało.
0: Zaznaczone, powtarzaj zawsze.
1: Powtarzaj zawsze.
0: Koniec powtarzania, nagłówek, koniec powtarzania. Koniec powtarzania.
1: Koniec powtarzania.
0: Zaznaczone. Koniec powtarzania. Miesiąc. Sierpień 2023. Przycisk. Wtorek. 1 sierpnia. Przycisk. Miesiąc. Sierpień 2020. Wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty 2020. Marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2024. Sobota. 1 czerwca. Przycisk.
1: I 1 czerwca ma się nam skończyć to powtarzanie i cześć.
0: Zaznaczone. Sobota. 1. Szczegóły. Przycisk. Koniec. Powtarzaj zawsze. Szczegóły. Przycisk grup. Szczegóły. Wczesne przypomnienie, anuluj, szczegóły, powtarzaj, co 4, koniec post, sobota, przecinek, 1.06.2024, tagi, przycisk.
1: Bo tak.
0: Miejsce, wyłącz, podczas wysyłania wiadomości, wczesne, godzina,
1: tytuł, damy kolejny, sobie, okej, okay.
0: Koniec post, sobota, listy, przycisk, kolejne testowe, przypomnienia, nagłówek, kolejne testowe, niewykonane, dzisiaj 19.02, przecinek, co 4 mies, 2 poniedziałek, dostępne czynności. Przypomnienie, przycisk.
1: No i właśnie w ten sposób sobie możemy ustawić. Koniec powtarzania też został ustawiony na 1 czerwca. Tylko czemu on tego na mnie czyta? No nie wiem. W każdym razie, no to tak sobie tutaj działa.
0: Usuń. Uwaga, czy na pewno chcesz usunąć to przypomnienie? Jest, usuń tylko, czy na pewno chcesz usunąć to przypomnienie? Jest to przypomnienie powtarzające się. Usuń tylko to przypomnienie. Usuń wszystkie przyszłe przypomnienia. Anuluj. Usuń wszystkie. Wykonano czynność? Usuń. Przypomnienia. No, więc wszystkie przypomnienia wykonane.
1: Tak. I myślę, że byłoby to na tyle, jeśli chodzi o niniejszy podcast. Tak podsumowując, możemy sobie tworzyć przypomnienia zarówno w listach standardowych, jak i możemy sobie tworzyć listy inteligentne, które po prostu będą zbierały nam przypomnienia z określonego miejsca w określonym czasie, na przykład tu wszystkie przypomnienia, które mamy, jeśli przybywamy do domu albo opuszczamy ten dom bądź inne miejsce i tak dalej. Jeśli chodzi o datę, termin wykonania tego przypomnienia bądź datę utworzenia, jeśli chodzi o poszczególne tagi, również możemy sobie te przypomnienia w ten sposób zbierać, agregować w tak zwane listy inteligentne. Możemy również tworzyć sobie w listach sekcje, tak zwane kategorie. To się fajnie przydaje na przykład w listach zakupowych, albo tak jak na przykład ja będę zgłaszał błędy do Apple, to będzie to na przykład iOS, WatchOS, macOS i to sobie mogę robić takie sekcje, takie jakby listy w listach, powiedzmy. Mogę sobie również tworzyć jakieś przypomnienia główne i do tego zrobić sobie zadania podrzędne, dzięki czemu główne przypomnienia, gdy zostaną wykonane, od razu te podrzędne się wykonają, prawda? Czyli wtedy od razu cała lista rzeczy do spakowania nam się ładnie wykona. Możemy sobie robić szablony, które potem możemy wykorzystać do tworzenia list w oparciu o te właśnie szablony. Możemy sobie również przypomnienia sortować ręcznie, bądź w oparciu o dane kryterium. Możemy sobie również przypomnienia, jak i całe listy, przenosić w różne miejsca. Listy również możemy sobie przypinać na górę i ustawiać też ich kolejność, tych list przypiętych również. W sumie jeszcze tego nie pokazałem, więc mogę to jeszcze zaraz pokazać. Możemy też tak naprawdę oprócz iClouda przypomnienia podpinać sobie z innych kont, przy czym tak naprawdę większość z tych rzeczy dostępnych jest tak naprawdę w oparciu o iCloud, więc ani taki listy wtedy sobie nie udostępnimy, ani nie będziemy mogli sobie robić przypomnień podrzędnych. No, tych opcji będzie jednak mniej. Nie wiem, czy flagować będziemy mogli w tym momencie, czy priorytety ustawiać. Nie wiem, szczerze mówiąc, co by można. Można by to ewentualnie sobie zobaczyć. Ja może najpierw przypnę listę.
0: 19.02. Poczta. Ekran przypomnienia. Aktyw. Przypomnienia. Przypomnienia. Nagłówek.
1: Co by sobie tu przypiąć?
0: Błędy do Apple. Błędy. Sugestie cykliczne. Zwin. Sugestie do Apple. Lista intro. Cykliczne.
1: Cykliczne możemy sobie przypiąć.
0: Przypnij.
1: O.
0: Błędy Apple do sprawdzenia. Zwin. Sugestie do Apple. Szukaj. Pole. Dziś. Zaplan. Moje listy. Przypomnienia. Jeden przypomnienie. Szkolenia i konsultacje. 9. Moje listy. Na. Cykliczne. Zaplanować. Dziś. Cykliczne. Przypięte. Jeden przypomnienie. Przycisk.
1: O.
0: Dostępne czynności. Odepnij. Pokaż informację o udostępnij. Usunij. Przeciąg. Aktywuj domyślna. Odepnij. Moje listy. Nagłówek.
1: Czyli widzicie, one się pojawiają przy tych listach systemowych tak naprawdę. Ja teraz jakbym sobie odpalił Maca albo zerknął na Apple Watcha, to mi się wszystko oczywiście będzie ładnie synchronizowało. Jak również nie zapominajmy, że będzie nam działo handoff, czyli przekazywanie, jeśli ja teraz sobie na Macu dam Command Tab, również będę miał podgląd na te przypomnienia, od razu mi się to wszystko pootwiera, jak tutaj na iPhone'ie będzie ten sam stan rzeczy.
0: Przypomnienia, jeden, szkolenia i rodzina, zakupy, Apple Beta testy, zakupy, dwa, przypnij.
1: Zakupy też sobie możemy przypiąć, albo co?
0: Apple Beta testy, dziś, zero przypomnień, zaplanowane, dwa, cykliczne, przypięte, zakupy, przypięte, udost, osob. Odetnij, pokaż info, udostępnij, zarządzaj, usuń list, przeciągnij, usuń, zarządzaj listę udostępnianą, usuń list, przeciągnij, aktywuj domyśl, odetnij.
1: No tak, no bo to jest jednak lista, która jest no udostępniana, więc mogę zarządzać uprawnieniami i tak dalej.
0: Aktywuj domyśl.
1: Możemy sobie to jeszcze zobaczyć.
0: Odetnij, pokaż info, udostępnij list, zarządzaj listę udostępnianą. Gotowe, przycisk, nagłówek, zakupy. Zdjęcie kontaktu, udostępnij kolejnym osobom, przycisk. Powiadamiaj o, nagłówek, dodawaniu przypomnień, przełącznik, włączone. Wykonywaniu przypomnień, przełącznik, włączone.
1: Tak, jeżeli dana osoba doda przypomnienie, jeżeli oznaczy jako wykonane, ja również będę o tym powiadamiany.
0: Opcje udostępniania, zaproszeni przez ciebie mogą dodawać innych, przycisk. Kopiuj łącze, przycisk. Przestań udostępniać, przycisk.
1: Mogę od razu listę przestać udostępniać i tak dalej. Mogę skopiować do niej łącze i wysłać je, a na przykład w komentarzu pod niniejszym podcastem na przykład. Oczywiście tego nie zrobię, ale mogę i wtedy każdy, kto ma Apple ID, będzie mógł normalnie się tam do tej listy podpiąć i patrzeć, co tam chodzi mi po głowie, żeby kupić. I będziecie mogli dawać przypomnienia i w ten sposób będziemy mogli tworzyć jedną wielką wspólną listę zakupów.
0: Opcje udostępniania, zaproszenie przez ciebie, dodawanie osób, nagłówek. Zaznaczone. Każdy może dodawać inne osoby. Przycisk. Tylko ty możesz dodawać osoby. Wygaszony.
1: Oczywiście.
0: Każdy może dodawać. Zaznaczone. Przycisk wróć. Przycisk wróć. Gotowe. Przycisk. Nagłówek. Zdjęcie kontaktu. Maciej. Zdjęcie kontaktu. Mama. Udostępnij kolejnym osobom. Powiadamiaj o. Dodawaniu. Opcję udostępniania. Kopiuj opcję udostępniania. Tylko zaproszeni przez ciebie mają dostęp. Przycisk.
1: Mają dostęp, ale nie mogą dodawać kolejnych osób. Właśnie to sobie zmieniłem i dobrze.
0: Gotowe. Gotowe. Przycisk.
1: O.
0: Więcej. Przycisk. Dziś. Zero przygotowań. Szukaj.
1: I teraz ciekaw jestem, czy w edycji list ja mogę ukryć tą listę.
0: Więcej. Edycja list. Przycisk. Szukaj. Wygaszone. Zaznaczone. Zaplanowane. Zaznaczone. Dziś. Wszystkie. 32 przy slagu. Wykonane. Przypisane. Zero przypomnień. Cykliczne. 1. Zakupy. Udost. Osobom. Zero przypomnień. Wózek sklepowy. Plakietka. Czerwony. Przycisk. Dostępne czynności.
1: Co się stanie, jak ja w nią kliknę?
0: Zakupy, udost, osobom, zero przypomnień, wózek sklepowy, plakietka, czerwony. Moje listy, nagłówek, zakupy, cykliczne, jeden przypomnienie, ok.
1: A nic się nie stanie okay. Chyba.
0: Moje listy, zakupy, cykliczne, przypięte, jeden przypomnienie,
1: no
0: zakupy.
1: Właśnie. Więc tak to działa. Ja sobie cykliczne mogę w sumie odpiąć.
0: Cykliczny, odepnij.
1: Odepnij.
0: Zakupy, przypięte, zaplanowane, moje listy, nagłówek.
1: I tamta wróciła na swoje miejsce.
0: Błędy, cykliczne, jeden przypomnienie.
1: Której nie było, bo była przypięta. A teraz sobie działa. Jeszcze dodamy sobie, żeby już się stało zadość tym wszystkim rozważaniom. Dodamy sobie konto na przykład moje googlowe i moje studenckie.
0: Kalendarz, tryb edycji, Safari.
1: Jako
0: ustawienia.
1: To, które może również mieć przypomnienia.
0: Dostęp, tak, tryb, czuć, alarm, powiem, tryb, a, por, ha, pocz, kontakt, kal, no, przypomnienia, dostęp, położę, lista domyślna, na tej liście, przypomnienia, całe, powiadomienie,
1: gdzie są konta,
0: język, polski, konta, cztery,
1: tu,
0: konta, nagłówek, iCloud, studenckie, poczta, e-mail, pocz,
1: Gmail,
0: poczta, kontakty, kalendarze, notatki, usuń
1: notatki,
0: kontakt, pocz, konto, e-mail, nagłówek.
1: A nie, co to, Google nie ma? No, Google nie ma.
0: Studenckie, poczta, exchange, kontakt, kalendarz, notatki, synchronizm, odpowiedź.
1: A widzicie, przypomnienia ma tylko exchange. Google nawet nie ma tych przypomnień tutaj, no nieźle.
0: Notatki, przypomnienia, włączone. Przypomnienia, przełącznik, włączone.
1: No dobra, więc te przypomnienia sobie tutaj włączę i zobaczymy, co my tu możemy.
0: Ustawienia. Ekran zmiany, ustawienia, przypomnienia, aktywny, przypomnienia, przypomnienia, ustawienia, aktywny, iCloud, rozwinięta, zakupy, przypięte, udost, zaplanow, dziś, szukaj, ponewyż, więcej,
1: widzicie?
0: Zakupy, iCloud, rozwinięta, nagłówek.
1: iCloud, rozwinięta, nagłówek, to jest sekcja.
0: Edycja, znaki, przypomnienia, jeden przypomnienie, iCloud, zwinięta, studenckie, rozwinięta,
1: nagłówek. Studenckie.
0: Zadania, zero przypomnień, zwin, wszystkie tagi, zadania, zero przypomnień.
1: Zadania. Niebieski. Prawdopodobnie też sobie możemy tutaj tworzyć listy, albo i nie,
0: dodaj listę.
1: Moment.
0: Przycisk. Studenckie, przycisk. Student iCloud, zamknij menu kontekstowe.
1: Też możemy. I oczywiście listę testową.
0: Nazwa listy, pole tekstowe, edycja, tryb znaków.
1: Testowa.
0: Nazwa listy, pole tekstowe, edycja, testowa. Wymaz czerwony, żółt, czerwony,
1: pomarańczowy. Zielony, w sumie to czyny tu coś.
0: Nazwa listy, pole tekst, nazwa listy.
1: Możemy.
0: Wymaz tekst, czerwony, lista, ok,
1: zrobić.
0: Czerwony, więcej, testowa, nagłówek, zero przypomnień. Przypomnienie.
1: Zero przypomnień.
0: Więcej. Przycisk. Pokaż informacje o liście. Zaznacz przypomnienia. Sortuj według. Pokaż wykonane. Drukuj. Usuń listę. Zamknij menu. Zamknij menu.
1: No, trochę mniej rzeczy mamy. Na przykład nie możemy ani przypomnień, ani...
0: Listy. Testowa. Zero przypomnień. Przypomnienie.
1: Przycisk. Ale gdybyśmy chcieli sobie rzeczywiście Microsoft Exchange włączyć naszego, powiedzmy, Outlooka w uproszczeniu firmowego, no również tutaj to możemy zrobić, ale no jest tych opcji dużo mniej niż w iCloudzie.
0: Przypomnienie. Notatki, pole, tytuł, pole tekstowe.
1: Takie małe testowe tutaj.
0: Tytuł, pole tekstowe, edycja, takie małe testowe tutaj, usuń, znaki,
1: dobrze.
0: Spacja, tutaj, orientacja zablokowana, krzyż,
1: 19, 2, 50, 7.
0: Dostępny sub, orientacja pionowa, sugerowany czas, dzisiaj, sugerowany
1: to
0: czas.
1: To nam działa.
0: Dostępny sub, spacja, orientacja
1: pionowa. Dobra, i co my możemy?
0: Sugerowany czas, testowa, tytuł,
1: zrobić.
0: Notat, edycja, miejsce, slag, zdjęć, zaznaczone. Edycja szczegółów. Data. Edycja szczegółów.
1: Ze szczegółami.
0: Przycisk. Okej. Okay. No tak. Data. Godzina. 19. Powtarzaj. Nigdy. Priorytet. Średni. Lista. Testowa. Lista. Powtarzaj. Nigdy. Przycisk.
1: Widzicie, jak mało opcji mamy. Nie możemy wybrać miejsca. Nie możemy wybrać tagów. Nie możemy wybrać... No komu mamy przypisać? No to też nie. No bo niby jak, skoro nie ma osób.
0: Godzina. 19. Data. Notatki, pole tekst, tytuł, takie mamy, okej, okay, przycisk.
1: No ale tyle, tak Anul, naprawdę
0: przycisk.
1: Tyle.
0: Więcej, testowa, nagłówek, takie mamy testowe tutaj, niewykonane, dziś, przypomnienie, przycisk.
1: Mm-hmm. Spróbujemy sobie wstawić drugie testowe.
0: Przypomnienie. Tytuł, pole tekstowe, edycja, tryb znaku.
1: Drugie testowe.
0: Return.
1: Trzecie testowe również. Dobra, nieważne.
0: Return, testowa, nagłówek, trzecie też tobie również, drugie testowe, niewykonane, średni priorytet, dostępne czynności.
1: Aha.
0: Takie mamy testowe tutaj, niewykonane, dzisiaj 19, trzecie też tobie również, niewykonane, średni priorytet.
1: Dlaczego dostępne mi się tu średni priorytet ustawił, nie mam pojęcia, nie wybierałem priorytetu, ale okej, okay. Spróbujemy sobie to przypomnienie wciąć i zobaczymy, co się stanie.
0: Drugie testowe, usuń, pokaż szczegóły, edycja tytułu, podaj szczegóły, przeciągnij rzecz, aktywuj domyślna.
1: Widzicie, ile tutaj tak naprawdę.
0: Trzecie też tobie również.
1: Nie możemy nic z tym zrobić de facto.
0: Przenieś na drugie testowe. Przeniesiono do wiersza numer 3-3. Przeniesiono do wiersza numer 3-3. Przenieś na drugie testowe. Przenieś na takie małe testowe tutaj. Przenieś na drugie testowe.
1: Widzicie, nie możemy.
0: Trzecie też tobie również. Drugie testowe. Trzecie też tobie również. Niewykonane. Średni priorytet. Zostaw, przenieś pod drugie testowe.
1: Nie możemy w ogóle sobie tutaj robić ani zadań podrzędnych. Ani, sprawdźmy, co możemy zrobić z listą.
0: Takie testowe, więcej, przycisk. Pokaż informacje o liście, pokaż, zaznacz przypomnienie, sortuj według, pokaż wykonane, drukuj, przycisk.
1: No i tyle, prawda?
0: Zaznacz przypomnienie,
1: jeszcze dobrze, przycisk. Że możemy zaznaczać przypomnienia, no chociaż tyle, nie?
0: Usuń listę, przycisk, zamknij menu, usuń listę.
1: Usuń listę.
0: Uwaga, usunąć listę, test spowoduje to usunięcie, anuluj, usuń, przycisk. Więcej, przycisk.
1: Także teraz mam nadzieję rozumiecie, dlaczego nie przywiązywałem wcześniej wagi do przypomnień innych dostawców zintegrowanych z aplikacją przypomnienia. To po prostu nie miałoby sensu. Najlepiej jest właśnie korzystać z iClouda. No chyba, że rzeczywiście mamy udostępnioną listę skądinąd, gdzie indziej przyjęliśmy, a my tutaj tylko mamy informację, że ktoś nam przypisał dane przypomnienia, że my sobie chcemy z tych przypomnień oznaczyć jako wykonane, ale szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy to ma jakikolwiek sens. Lepiej chyba sobie już skorzystać z na przykład aplikacji od Microsoftu. To będzie miało większy sens. Jeśli poruszamy się w ekosystemie Apple, no to wtedy ta aplikacja przypomnienia jak najbardziej nam może zadziałać i wtedy naprawdę to ma bardzo duży potencjał. Ale jeżeli korzystamy z przypomnień od innych usługodawców, lepiej sobie tak naprawdę zainstalować inną aplikację i bardziej sobie z tego korzystać. No tutaj podstawowe rzeczy sobie zrobimy, takie jak tworzenie przypomnień na określony dzień, datę, poorganizujemy sobie to w listy. Owszem, pewnie, że tak. Ale no właśnie, ani sekcji sobie też nie utworzymy, ani innych tego typu rzeczy. Bardzo podstawowe funkcjonalności dostaniemy, typu otrzymywanie właśnie powiadomień i możliwość oznaczania jako wykonane. To się zgadza, no to będziemy mieć. Taka jest prawda. Dobrze, kochani, ja Wam za dzisiejszy odcinek bardzo dziękuję za Waszą uwagę, za czas poświęcony na wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że teraz po jego wysłuchaniu aplikacja przypomnienia stanie się dużo bardziej i przejrzysta, i zrozumiała, i przyjazna, i że wykorzystacie jej potencjał. Na Macu robi się pewne rzeczy oczywiście szybciej można zaznaczać, szybciej można wcinać, robić zadania podrzędne i tak dalej. To fakt, na iPhone'ie jest to również wygodne, na Macu troszeczkę mimo wszystko szybsze, ale wiecie, wszystko się synchronizuje, jeśli zrobicie na Macu, na iPhone'ie będzie zsynchronizowane i tak dalej. Na aplikację dla macOS'a przyjdzie jeszcze czas, na razie pozwólcie, że dalsze podcasty, które będę popełniał odnośnie produktywności i tak dalej, komunikacji, no będę jednak robił dla iOS'a, żeby jak najwięcej z Was mogło sobie po prostu z tych podcastów skorzystać, zwłaszcza że no nie oszukujmy się, więcej jest nas iPhone'owców niż nas jest Mac'owców, w związku z czym podcasty o macOS'ie będę realizować w nieco późniejszym czasie, ale również będę, również i o tym nie zapominam, również i za to się wezmę. A tymczasem bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za uwagę, za poświęcony czas. Mówił do Was Maciek Walczak, trzymajcie się, dobrego czasu, pa pa!
2: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Miesiąc nam się zmienił, pożegnaliśmy wrzesień, przywitaliśmy październik, uczyniliśmy to właśnie dziś, bo dziś mamy wtorek, pierwszy dzień października 2024 roku, a my zaczynamy 252. wydanie Tyflo Przeglądu. I dziś witamy Was w bardzo skromnym składzie, no tak też czasem bywa. Jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby jedna osoba prowadziła Tyflo Przegląd i miejmy nadzieję, że tego nie doczekamy. Natomiast no dziś tylko z Piotrem Machaczem będziemy tę audycję prowadzić. Witaj Piotrze, ja nazywam się Michał Dziwisz i zapraszamy na wieści różnej treści, ale większość tutaj technologiczna i dotycząca tego, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących, ale też o różne niepełnosprawności, tak przy okazji sobie zahaczymy. A jakie to będą informacje? Posłuchajcie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nowy numer Tyflo Świata. Nowości w grach. Stand-up bez barier po bandzie w Poznaniu. Okulary Meta Ray-Ban zintegrują się z Be My Eyes. Baza danych błędów czytników ekranu dla Androida. Sejm przegłosował nowelizację ustawy o rencie socjalnej. Relacje na Instagramie z czytnikami ekranu na Androidzie znów działają. Twiscake zostanie przepisany od zera. Nowa wersja VOCR. Urodzinowa promocja od Rogue Amoeba. Microsoft zapowiada aktualizację systemu Windows i usługi Copilot. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
4: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600. Powtarzam, 663-883-600. oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
3: A państwo się wyraża, a jakże się wyraża i zaczęło się już wyrażać w różnych formach. I od tych waszych komentarzy, moi drodzy, rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie. Sylwester, przed momentem dosłownie, zanim jeszcze weszliśmy na antenę, nagrał nam wiadomość na WhatsAppie.
5: Chłopcy, ja mam nową wiadomość. Mam pokusa 40. Udało mi się zdobyć za pół ceny, za 8000 RTX-u, należy mi gdzieś tam w magazynach. No i dobrze mi się sprawuje. I jeszcze chciałem w imieniu kolegi was pozdrowić, który on nie może już na razie się odzywać. A pisałem na jego maile i kontakty do was nic odcierają. On się nazywa Jacek Pieczuch. Używa pseudonimu Exterminator JP, bo tam jakiś jest inny Exterminator, który ukrywa swoje inicjały, ale wpisuje na tyflopodcastie głównym. A ja w imieniu kolegi, on miał problemy z głosem. Nie będę mówił szczegółów. I do dzieła wam na razie.
3: No i to tyle, jeżeli chodzi o wypowiedź Sylwestra. Ja tu już widzę, że do nas dzwonicie, że nam się odzywacie. No więc proszę bardzo, odbieramy pierwsze połączenie w dzisiejszym programie, no bo czemuż by nie, skoro jesteście, to warto z tego skorzystać. Bartek jest z nami. Dobry wieczór, Bartku.
6: No witajcie, miejmy nadzieję, że dzisiaj tak na szybko. W ogóle zaskoczyłem się, że znowu we wtorek. W zeszłym tygodniu też tak byliście we wtorek, że tak na początek zapytam.
3: Tak,
7: bo... i to było zapowiedziane.
6: O, możliwe, że ta wiadomość mi umknęła, Piotrze, także przyznaję się tutaj do mojej winy i biję się w pierś, lewą ręką, ale się biję. W porządku, teraz bynajmniej już będę wiedział, że przesunęliście się z powrotem na wtorki. Okej, ja dzwonię do was praktycznie z takim pytaniem tutaj od mojego kolegi. Będzie pytanie tyczyło się YouTube'a i udostępnianie plików z YouTube'a przez... Messenger. Zauważyliście, że to troszeczkę właśnie jest ostatnio dość skomplikowane? Może w ten sposób to nazwę?
3: To znaczy, co masz na myśli, Bartku?
6: No znaczy się, mam na myśli to, jak już wiadomo, wybierzemy sobie plik, wejdziemy w przycisk udostępnij i wybieramy pozycję Facebook Messenger. Messenger nam się otwiera, wybieramy jakąś osobę, do której chcemy to wysłać, a w konwersacji nie ma tego pliku, który chcemy udostępnić.
3: A to jest ciekawe. Ja mam wrażenie, że kiedyś już coś takiego było. Ja w ogóle takie odnoszę wrażenie, że to udostępnianie z YouTube'a, nie tylko zresztą materiałów na Messengera, ale w inne różne miejsca. Ja ostatnio coś na przykład na WhatsAppa próbowałem udostępnić i też miałem z tym problem. Skończyło się na tym, że skopiowałem po prostu link.
6: No właśnie do tego, Michale, chciałem tylko krótko nawiązać, bo tylko ta opcja w przypadku Messengera się sprawdzała, bo...
3: To na WhatsAppie jest dokładnie tak samo.
6: A robiliśmy właśnie w przypadku YouTube'a udostępnić przez inne komunikatory innymi ścieżkami i tam bez żadnego problemu. Ta zawartość, którą chcieliśmy udostępnić, przechodziła i tylko właśnie Messenger miał ten problem.
3: No to jest bardzo ciekawe, tak jak mówię, ja akurat Messengerem nie udostępniałem dawno żadnych materiałów z YouTube'a, natomiast no miałem ten problem w przypadku WhatsAppa i po prostu no skopiowanie rozwiązało problem.
7: Natomiast...
6: No tak, bo to jest tak naprawdę tylko jedyne rozwiązanie w tym przypadku, jeżeli chodzi o udostępnienie plików.
3: Dokładnie.
6: Właśnie z YouTube'a, nie? Żeby zresztą tam jak wejdziemy w przycisk udostępnij na dole jest odnośnik skopiuj link. Tak, skopili
3: tak, chyba tak, to tak, tak, się tak, tak. No właśnie tak. O tym mówię, właśnie o tym mówię.
6: No właśnie, to jest, bo tutaj Piotrze, przepraszam, chciałeś coś powiedzieć, więc przepraszam, zaczerwałem.
7: Nie, wszystko w porządku, mamy opóźnienia. Chciałem tylko nawiązać do tematu Messengera, bo ja korzystam z tej aplikacji bardzo sporadycznie, ale ostatnio miałem potrzebę przekazać wiadomość z Messengera i to też nie było tak intuicyjne jak na przykład, nie wiem, na WhatsAppie czy na iMessage, gdzie no, klikamy przekaż dalej, wybieramy odbiorców i wtedy możemy nawet coś ewentualnie dopisać, mamy przycisk wyślij. Natomiast w Messengerze to wygląda tak, że kiedy damy opcję przekaż dalej i wybieramy sobie kontakty, możemy stukać w nazwę kontaktu ile chcemy i nic się nie stanie. To jest i musimy obok każdego kontaktu znaleźć będzie przycisk taki dziwny.
3: Cel, coś tam, kierowany. Coś tam, tak?
7: I to send, jakoś
3: a,
7: tak.
3: I consent, i consent.
7: No i tak to się robi, naciskamy na ten przycisk.
6: Taki naciskamy... troszeczkę bardziej chyba niedostępny, bo nawet dzisiaj chciałem mamie udostępnić jedno zdjęcie, konkretnie zrzut ekranu przez Messenger i szczerze powiedziawszy nie wynalazł mi tego kontaktu.
3: Znaczy ja generalnie nie polecam wam udostępniać czegokolwiek przez Messenger, jeżeli z kimś macie alternatywne metody kontaktu, dlatego, że potem z tego Messengera czasem dość trudno jest wyeksportować różne rzeczy. No Piotrze, to jeszcze może dokończ.
7: Ja tylko jeszcze dodam, że właśnie jak naciśniemy na ten przycisk, to całkowicie nic się nie stanie. Nie ma dźwięku, ekran nam się nie zmieni, ale wierzcie na słowo, wiadomość się wyśle.
6: A w którym miejscu ten przycisk jest, Piotrze?
7: Bodajże z prawej strony obok każdego kontaktu, więc jak będziesz sobie flikami przechodził po tym ekranie, to jest nazwa kontaktu, no i obok jest ten przycisk.
3: To jest też takie bardzo niefortunne, no bo trzeba rzeczywiście dokładnie sprawdzić, bo jak mamy listę na przykład, listę iluś osób, to teraz pytanie, czy udostępniamy tej właściwej, bo jak się pomylimy ze stroną, to będzie kłopot.
6: No tak naprawdę z tym wybieraniem osób w Messengerze też różnie bywało, prawda?
3: No właśnie tak, o tym mówimy.
7: Dlatego ja nie byłem pewny, czy to tutaj jest taka lista, gdzie muszę zaznaczyć kontakty, kliknąć wyślij, no
3: dokładnie,
7: nie. No
3: dokładnie.
7: To jest właśnie...
3: No.
6: No dobrze, to jeszcze raz tutaj przepraszam, że wtrąciłem się, Piotrze, w twoje zdanie i już nie przeszkadzam. Dzięki serdecznie, że chociaż tyle mogłem uzyskać dla swojego kolegi tutaj, jeżeli chodzi o informacje a propos tego tematu. Dobrze, ja was już wyciszam sobie, znaczy się wyciszam z głośnika, a
3: ale zostań z nami, Bartku, zostań na odsłuchu.
6: Na komputerze właśnie chodziło mi o odsłuch. Właśnie odpalam sobie unmute i słucham was dalej. Pozdrawiam was wtedy serdecznie i cóż, do usłyszenia, miejmy nadzieję, że już w przyszłym tygodniu, że dzisiaj już nie będę wam głowy zawracał.
3: Ale jak coś, to dzwoni. Dzięki, Bartku.
6: Ale jak coś się przypomni, to oczywiście. Trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam. Do usłyszenia.
7: Pozdrawiamy, do usłyszenia.
3: Dzięki za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie. Teraz jeszcze dwa takie komentarze, które dosłownie rzutem na taśmę się pojawiły przed tym, kiedy zanim weszliśmy na antenę.
7: Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale coś ci lewy kanał ucieka.
3: Ale to tylko u ciebie, bo na antenie jest okej. Okay. Tak, niestety, no to już jest po prostu mikser, który liczy sobie kilka lat i najzwyczajniej w świecie akurat ten przycisk wariuje. Zwyczajnie i tu jest problem. Ale całe szczęście, no tego nie odczuwają nasi słuchacze.
7: No to najważniejsze.
3: Dokładnie. Mamy dwa komentarze od Boczka. Jeden komentarz to jest taki komentarz, który dotyczy tych naszych rozważań a propos Neuralinka, a propos tego, jak to by było no, z przywróceniem albo zdaniem nam wzroku. Bo z tym przywróceniem, no to też to w zeszłej audycji mówiliśmy o tym, że oczywiście różne są perspektywy na ten temat i nasz słuchacz postanowił się też wypowiedzieć właśnie w tej kwestii. I Boczek napisał do nas tak. Jestem wcześniakiem. Wzrok poszedł od razu, a może nie pojawił się. Kiedy miałem 10 lat na karku, byłem na badaniach w Bostonie. Przeszedłem to, co trzeba. Czekam. Przyszedł profesor z Japonii. Powinienem się cieszyć z pozytywów. Usłyszałem, że nic z tego. Odetchnąłem. Nie zdziwiłbym się i ktoś mógłby sobie pomyśleć, czemu z tego jesteś zadowolony. Przemyśl to. Czekam na taką możliwość, ale częściowo się boję, jak na to zareaguję. Gdyby to się stało w 94 albo 93 roku, nie zwróciłbym tak na to uwagi. To jest taka wypowiedź od naszego słuchacza Boczka. I jeszcze jedna wypowiedź od Boczka, który napisał do nas tak. Zapomniałem jednego, spóźnione wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Podcastu, jak najdłuższego istnienia, jeszcze więcej tyfloprzeglądów i jakichś nowych audycji na żywo prowadzonych podobnie jak tyfloprzegląd w odcinkach. No, audycje w odcinkach to jeszcze prowadzimy, co prawda na żywo to one się pojawiają premierowo na antenie Radia DHT, ale potem się są publikowane w tyflopodcastach i jeżeli macie ochotę sobie posłuchać na przykład audycji dotyczącej mediów, no to zapraszamy i polecamy audycję RTV. Teraz myślę, że możemy przejść do tematów, które nam się tu już pojawiają i które są w naszych notatkach. Pierwsza informacja to jest informacja dotycząca nowego numeru czasopisma Tyfloświat. Ja tu sobie pozwolę odczytać taki wstępniak dotyczący tego, co w numerze. Wraz z początkiem jesieni podsumowujemy wakacje i powoli planujemy już kolejne. W tym wakacyjnym nastroju warto przeczytać artykuł Michała Dębca o żeglowaniu. Jak się okazuje, nie trzeba być ani milionerem, ani supermenem, żeby cieszyć się wakacyjnym rejsem. A skoro rejs, to i związane z nim zwiedzanie. Aktywni z pewnością docenią proponowane w tym numerze teksty o pomocach wspierających nawigację. Damian Przybyła recenzuje sprzętową, specjalistyczną nawigację dla niewidomych firmy Humanware. Rafał Harłampowicz zwraca uwagę na wzrastające znaczenie sztucznej inteligencji także w tej dziedzinie. Jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego nawet biała laska bywa wspomagana AI, to z pewnością warto poświęcić czas na lekturę dużego artykułu o tegorocznym wystawie Side City. O innej, znacznie mniejszej czeskiej konferencji pisze dla nas Roberto Lombino. Jesień to zazwyczaj czas dużych konferencji firmy Apple, na których prezentowane są nowe iPhony i ostatecznie wypuszczane są najnowsze wersje systemów służących do ich obsługi. Z pewnością warto zapoznać się z tekstem Piotra Machacza, w którym autor pokazuje, co nowego Apple proponuje w tym roku, oczywiście z naciskiem na dostępność i przede wszystkim voiceovera. To jednak nie wszystko. Jest coś dla zainteresowanych inteligentnym domem Xiaomi i oczywiście ciąg dalszy opowieści o nawigacji z naciskiem tym razem już znacznie większym na aplikację Sync Assistant Move. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie do lektury Tyfloświata najnowszego. Jak sami widzicie, jest co czytać, tyfloswiat.pl, tyfloswiat.pl to jest adres naszej strony internetowej, a skoro już o tym mowa, to myślę, że też warto zerknąć na artykuł, który co prawda nie jest częścią żadnego z numerów Tyfloświata, ale jest myślę bardzo istotny, także w kontekście tego, o czym będę mówił za jakiś czas, mianowicie o pułapce świadczeniowej. Jeżeli chodzi o dodatek, no to do renty socjalnej to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej część osób, które to świadczenie pobiera, otrzyma ten dodatek. Natomiast także z jednym z tak zwanych 100 konkretów było zniesienie pułapki świadczeniowej. Co to takiego jest, jeżeli ktoś by nie wiedział i jaki ona ma wpływ na nas? O tym bardzo ciekawie pisze Michał Dębiec. Zwraca się też z apelem do wszystkich osób, których ta pułapka dotyka, żeby po prostu kontaktować się ze swoimi lokalnymi politykami, bo tu także jest zgodność co do tego różnych partii politycznych, że po prostu no, tę pułapkę świadczeniową, pułapkę rentową należałoby znieść. Natomiast poza zgodnością to na razie nie dzieje się absolutnie nic, a jeżeli chcecie na temat pułapki świadczeniowej sobie poczytać, to zapraszamy na stronie głównej w tym momencie Tyfloświata. Dostępny jest ten artykuł, warto go udostępnić, warto sobie go przeczytać. No i kto wie, być może będzie to przyczynek też do jakiegoś takiego działania nacisku na tych, którzy są u steru, u władzy, żeby coś jednak dalej robiono w tym temacie i żeby również i ten problem został rozwiązany w postaci likwidacji pułapki świadczeniowej. bo to pławka oczywiście jest problemem, a nie jej likwidacja, żebyśmy tu mieli jasność. To Piotrze, teraz może przejdźmy do gier.
7: Tak, bo jak zwykle mamy koniec miesiąca, a co za tym idzie, mamy nowe zestawienie forum z forum AreYouGames.net. Oczywiście to już też w sumie taka tradycja, zawsze starałem się was informować o tym, co się zmieniło w grach na bieżąco, a mimo wszystko w ciągu powiedzmy tygodnia od ostatniego tyflo przeglądu i tak sporo się zdążyło wydarzyć, także postaram się wam teraz o tym wszystkim w telegraficznym skrócie opowiedzieć. Tradycyjnie linki do wszystkich rzeczy, o których będę mówił, będą w tym newsletterze, który znajdziecie nawet na głównej stronie AreYouGames.net. On tam jest teraz pod nagłówkiem Latest News. Jest oczywiście też na forum, też właśnie w sekcji newsów. No i pod komentarzem też będzie do niego link. Zaczynając od nowości, mamy taką ciekawą nowość, a mianowicie została nam udostępniona gra fanowska. Gra fanowska w uniwersum Pokémonów, więc myślę, że to jest uniwersum, które jak najbardziej możecie kojarzyć. Gra nazywa się Pokémon Reborn i jest stworzona gdzieś na bazie trzeciego pokolenia Pokémonów, czyli to są gry gdzieś z Game Boy Advance, Ruby, Sapphire, Emerald, jak ktoś kojarzy. Mogliśmy te gry grać i cały czas zresztą możemy w emulatorze, one są udostępnione przez skrypty Pokémon Access, no ale okazuje się, że też właśnie powstaje wiele takich gier pisanych na innych silnikach od zera, które opowiadają jakieś własne historie w uniwersum Pokémonów, no i właśnie tutaj mamy do czynienia z taką fabułą. Fabuła toczy się w mieście Reborn City, w którym był jakiś kataklizm, jeszcze do końca nie doczytałem jaki. Mniej więcej spowodował to, że cały region był na jakiś czas wysiedlony, no ale teraz pomału do niego wracają ludzie, no i wracają Pokémony. I żeby zrobić reklamę temu nowemu regionowi, powstaje w tym regionie nowa liga, w której każdy zainteresowany trener Pokémonów może wziąć udział. Co ciekawe, tak jak kojarzycie może, jeśli graliście w Pokémona, jeśli nie, no to może Manamonach, to jest zresztą podobnie. Naszym głównym zadaniem w Pokémonach jest to, żeby pokonać 8 liderów tak zwanych, żeby dostać ich odznaki i to nam daje przepustkę, żeby wejść do tej ligi i zawalczyć o tytuł mistrza regionu. No to tu tych liderów, tych siłowni tak zwanych nie jest 8, a 18 na każdy typ Pokémonów, jaki mamy, czyli trawiaste, ogniste, no jest tych typów 18. No i tutaj postanowiono wszystkie te typy udostępnić. Także gra zajmie nam kilkanaście, jak nie więcej, godzin do przejścia, więc jeśli lubicie Pokémony, to warto pograć, zwłaszcza, że też w tej grze, no mimo to, że gra jest gdzieś tworzona na bazie trzeciego pokolenia, no to mamy dostępne Pokémony do pokolenia siódmego, więc tam jest ich chyba ponad 500 albo 600, więc no trochę, jak lubicie łapać je wszystkie, to trochę będziecie łapać na pewno. A co do dostępności tej gry, no wszystko jest dostępne też, co myślę dla nas ważne, za darmo. Dostępność działa najlepiej na Windowsie, chociaż gra jest dostępna na wszystkie systemy, natomiast tylko na Windowsie mamy dodatkowe dźwięki, które nam pomogą w nawigacji, no i mamy mowę, tak? Mamy czytnik ekranu, który no, będzie się porozumiewał z naszym czytnikiem ekranu, czy to jest NVDA, czy to jest coś innego. Nie pamiętam teraz, jaka tam jest biblioteka wykorzystywana, no ale generalnie jeśli gra wykryje, że jest uruchomiony czytnik ekranu, no to zacznie do nas mówić. I mamy też jedno hasło, które musimy wpisać na początku gry. To jest wszystko opisane w dokumentacji, kiedy otworzymy grę. W pewnym momencie będziemy zapytani, czy chcemy podać jakieś hasła. Wpisujemy hasło blind step i to nam włączy też dodatkowe dźwięki nawigacyjne, które nas będą informować o ścianach, między innymi. Zresztą to są takie same dźwięki jak w Anamonach. Jak ktoś grał tutaj z pozwoleniem, właśnie są te same dźwięki wykorzystane i w ten sposób możemy sobie po tym świecie chodzić. Niestety, chociaż mamy dźwięki na przedmioty, z którymi możemy wejść w interakcję, to te dźwięki na ten moment działają tylko w momencie, kiedy jesteśmy jeden krok od obiektu, więc jeśli dopiero zaczynamy tą grę, no to jest mało intuicyjne. Żeby to obejść, na ten moment są sposoby dwa, no możemy na ślepo próbować po prostu chodzić. Albo na Discordzie projektu. Też wiem, że ma być do tego udostępniony link spoza tego Discordu, jak ktoś nie chce tam do tego Discorda wchodzić. Są udostępnione dla nas przewodniki, które podają nam współrzędne dla wszystkich najważniejszych rzeczy, do których musimy dojść, bo mamy też w grze skrót, żeby nam współrzędne naszej postaci były przeczytane. Ale też są, trwają prace nad funkcją tak zwanego Pathfindera, czyli tak jak właśnie w tych skryptach od Pokemonów będziemy mogli sobie po liście wybrać obiekt, do którego chcemy dojść, zobaczyć wszystko, co jest gdzieś na ekranie i poprosić, żeby gra nas poprowadziła do danego obiektu. No ale tego na ten moment nie ma, więc no, trzeba gdzieś ten przewodnik mieć otwarty, no albo ewentualnie no, przygotować się, że będziemy musieli trochę niektórych rzeczy poszukać. No ale mimo wszystko to cieszy, że nawet takie gry można udostępnić. Wiem, że tam to się stało dzięki temu, że kilku fanów Pokemonów i właśnie takich gier fanowskich zwróciło się z prośbą do autorów tego projektu, no i ich prośby zostały wysłuchane i to z tego co rozumiem nie jest jeszcze koniec właśnie aktualizacji, bo jeszcze jakieś poprawki mają być do tej gry dodawane. Więc to jest Pokémon Reborn. Zobaczmy, co jeszcze mamy tutaj z nowości. O Ranger Legend już mówiliśmy, takiej mobilnej grze RPG. To już może nie będę mówił więcej. Natomiast gra w międzyczasie oczywiście już się pojawiła, bo pamiętam, że jak mówiliśmy o niej, to dostępna jeszcze nie była. Ale teraz coś dla fanów strzelanek, bo pojawiła się nowa strzelanka, o której mówiło się w społeczności w sumie już od kilku miesięcy chyba, bo trwały jakieś zamknięte testy beta, ludzie mogli się do nich zapisywać. Były transmisje autorów, którzy pokazywali o co w tej grze chodzi, chwalili się tym, że jest dźwięk binauralny, że jest jakiś voice chat, pokazywali różne tryby gry, jakieś pogłosy, no i gra w końcu pojawiła się jako publiczna wersja beta. Na ten moment tylko na system Windows, chociaż wiem, że jakieś plany były, żeby też była dostępna wersja na Linuxa, no ale widocznie ona chyba nie była na tyle stabilna, żeby ją w ten sposób publicznie udostępnić. Niemniej jednak no, na Linuxie też da się w miarę łatwo Windowsowe aplikacje otworzyć, jakby ktoś potrzebował. I co tutaj możemy w tej grze robić? Mamy w sumie kilka trybów rozgrywki, zarówno takich, gdzie możemy z innymi graczami współpracować, jak i takich, w których po prostu walczymy przeciwko sobie. No bo mamy na przykład taki klasyczny team deathmatch, czyli no dwie drużyny walczą ze sobą, kto zabije przeciwników, czyli przeciwną drużynę więcej razy. Mamy też tryb knife fight match, gdzie zamiast broni palnej rzucamy w siebie różnymi ostrzami, nożami. Możemy też zbierać jakieś drobinki, które możemy też rzucać przeciwników i one będą powodowały, że ten przeciwnik zostanie unieruchomiony, jeśli trafimy go taką drobinką. Mamy też typ explosive battle, gdzie zamiast broni palnej czy noży możemy korzystać tylko z no, materiałów wybuchowych, czyli jakieś granaty, rakiety, miotacze ognia, bo miotacze ognia w tej grze też są. Nawet możemy ustalić, jak daleko chcemy taki granat rzucić, więc tutaj też mamy taki element strategii. Mamy tryb zombie survival mode, gdzie dwie drużyny współpracują ze sobą, żeby zabić jak najwięcej zombie na mapie i ta drużyna, która przeżyje dłużej, wygrywa ten tryb. Też możemy się, na mapie są domy, do których możemy się schować, żeby nas te zombie nie dopadły. Czyli tutaj trochę gdzieś podobnie jak na przykład w grze Undead Assault, tylko że tam nie było drużyn, tylko po prostu wszyscy współpracowali ze sobą, a właściwie nawet zbierali, no była plansza najlepszych graczy z danej gry, ale no każdy grał dla siebie. Tutaj mamy podział na dwie drużyny. Mamy tryb zombie versus player, czyli zombie kontra ludzie dosłownie, więc jedna drużyna to po prostu ludzie, druga drużyna to zombie. No i tutaj znów ostatnia drużyna, która jeszcze żyje, wygrywa. Mamy też tryb capture the flag, więc musimy odbić flagę przeciwnej drużyny i ją zająć odpowiednie miejsce, więc taka klasyka w FPS-ach, w strzelankach, która rzadko w sumie się pojawia w grach audio, no ale tutaj ktoś się zdecydował, żeby taki tryb dodać. Mamy tryb Last Man Standing, czyli taki klasyczny Battle Royale jak Fortnite na przykład, bo ostatnio takie tryby są popularne. W sumie porównanie do Fortnite'a tutaj też nie jest przypadkowe, bo nawet w niektórych trybach gra zaczyna się podobnie jak w Fortnite'cie, czy właściwie chyba PlayerUnknown Battlegrounds, tak się chyba ta gra nazywała. Ja też zaczynała tak, że zaczynaliśmy grę w helikopterze, który gdzieś tam latał po mapie i musieliśmy wybrać, z jakiego miejsca chcemy wyskoczyć z tego helikoptera. I tutaj też taki zabieg został zastosowany. Jeszcze jakie ciekawe rzeczy możemy powiedzieć o tej grze. Mamy sklep, w którym możemy różne przedmioty, różne bronie sobie zdobywać na podstawie punktów, które zdobywamy podczas rozgrywki. Gra wspiera zarówno pady i myszki, więc nie tylko grę możemy grać z klawiatury. Mamy ten voice chat, o którym już mówiłem. Możemy kupić sobie motocykle, którymi możemy po mapach jeździć, także trochę tych funkcji jest. Jest dźwięk binauralny, no i wiele, wiele więcej. Także jeśli ktoś strzelanki lubi, no to myślę, że warto tą grą Zero Hour Assault jak najbardziej się zainteresować. Co mamy, o czym jeszcze nie mówiliśmy? Dla tych, którzy mają Alexę, mamy nowy skill, który się pojawił, mianowicie Puzzle Games. I to jest skill od tej samej firmy, która jakiś czas temu stworzyła inny skill na asystentkę Amazona, który nazywał się po prostu Mini Games. No i faktycznie tam mieliśmy kilkanaście albo kilkadziesiąt różnych mini gier, które mogliśmy naszym głosem grać, i zresztą ten skill też cały czas jest rozwijany. No a tutaj pojawił się, można powiedzieć, spin-off, który skupia się właśnie na różnych puzzlach. Nie wszystkie gry są dla nas dostępne. Jest kilka gier, które są dostępne tylko na urządzeniach Amazonu, które mają wyświetlacze, tutaj na przykład jakieś kółko i krzyżyk. Ale mimo wszystko mamy tutaj kilka takich gier słownych, które jak najbardziej możemy grać. Albo właśnie gry słowne, albo gry, w których musimy jakoś łączyć motywy, rozwiązywać jakieś zadania matematyczne na czas, więc jeśli ktoś lubi właśnie równania różne rozwiązywać na czas, no to też można, więc tego typu gry w tym skillu, tak zwanym Puzzle Games, znajdziemy. Następnie mamy taki projekt początkującego programisty, który nawet w sumie wykorzystywał do stworzenia tego projektu AI, i udało mu się stworzyć takiego bardzo uproszczonego tekstowego klona gry Animal Crossing od Nintendo. Czyli to jest taka gra trochę jak Stardew Valley. Stardew Valley w sumie jest bardzo inspirowany Animal Crossing, więc jeśli ktoś grał w Stardew, no to wie, o co chodzi. Dla tych, którzy nie wiedzą, generalnie chodzi o to, że prowadzimy własną farmę, własny domek, jakiś ogródek, musimy sadzić różne rzeczy odpowiednio, z czego później dostajemy różne owoce, nasiona, które możemy dziś sprzedać. W międzyczasie też miasteczko wokół nas żyje, możemy wchodzić w interakcje z różnymi postaciami w tym miasteczku, wykonywać różne misje, nawet wchodzić w związki z tymi postaciami. No, to jest taka generalnie bardzo spokojna gra. A przez to, że to jest taki bardzo prosty projekt, który został też stworzony na darmowej chyba wersji czata GPT, no to nie ma jakoś dużo materiału w tej grze, ale mimo wszystko trochę udało się zaimplementować. Mamy cykl dzień-noc, mamy właśnie różne postacie w tej wiosce, w której jesteśmy, z którymi możemy rozmawiać. Ich dialog też się zmienia, zależnie od tego, czy jest dzień i noc. 11 różnych miejsc, które możemy odwiedzić. No mamy właśnie sklep i w tym sklepie możemy kupować jakieś siatki na robaki, jakąś przynętę do łowienia ryb, no bo też możemy łowić ryby. Jakieś misje, no i tutaj autor mówi, że też mogą być jakieś jeszcze rzeczy, o których zapomniał. Nie wykluczam, że do tematu jeszcze wróci. Dobrze. Mamy też kolejny projekt początkującego programisty. Tym razem klasyczna gra w odgrywanie liczby, o której myśli komputer, ale możemy też w tej grze odwrócić temat do góry nogami i dać komputerowi numer, który on ma odgadnąć i zobaczyć, jak szybko mu to pójdzie. Mamy różne algorytmy do wyboru, jak ten komputer ma te liczby odgadywać, także jakby ktoś chciał się pobawić, no to można. Można też popatrzeć, jak komputer sam ze sobą odgaduje liczby, także no jakiś pomysł na może jakiś właśnie pierwszy projekt to jest, a następny projekt już jest taki bardziej zaawansowany, a jest to webowa gra RPG Descent from Nine Mountains i to jest gra, która też niedawno stała się dla nas dostępna, no bo znalazł ją jeden z członków forum, tam były jakieś niezaetykietowane przyciski, problemy z dostępnością, zwrócił się do autora tej gry, no i autor postanowił tą dostępność poprawić. Zaczynamy swoją historię jako kultywator, który próbuje przedostać się przez różne światy na misji, żeby przejść ascendencję do nieśmiertelności. Po drodze poznamy jakieś spirytualne bestie i będziemy mogli zwiedzać różne egzotyczne miejsca. Będziemy mogli wykonywać misje dla różnych osób, żeby wspomagać naszą sektę w osiąganiu ich celi, tworzyć różne przedmioty i wykorzystywać je podczas pojedynków. No i krok po kroku wzbijać się w rangach. Ma 6 styli walki do wyboru, które możemy łączyć ze sobą. Każdy z nich ma jakieś różne umiejętności, które możemy wykorzystać. W sumie jest 129 różnych technik w grze, także no można wybierać. Każdą technikę też można ulepszać, więc jeśli znajdziemy coś, co nam pasuje, no to możemy jeszcze bardziej się w tym stylu specjalizować. 40 lokacji, które możemy odwiedzić. No i ponad 450 przedmiotów do zdobycia. Mamy właśnie system craftingu, czyli możemy różne przedmioty tworzyć, nawet możemy sobie wykupić na przykład jakiegoś konia, na którym możemy sobie jeździć. 70 różnych przepisów na przedmioty do stworzenia, także tak się gra zapowiada. Na ten moment dostępny jest prototyp, który zawiera 3 pierwsze światy z planowanych 9. Ale mamy prośbę, że jeśli mamy jakieś informacje zwrotne co do samej gry, grafiki, czy w naszym przypadku też myślę dostępności, no to autor jest jak najbardziej otwarty, żebyśmy takie informacje mu podawali. Także jeśli ktoś takie rzeczy lubi na komputerach czy na smartfonach, bo to jest gra webowa, chociaż tutaj jest... Gra jest webowa, ale na ten moment działa tylko na Windowsie, czyli to jest pewnie jakiś Electron. Natomiast następna gra, która też jest grą RPG, jest dostępna tylko na ten moment na system Android, natomiast wiemy, że jest planowana wersja na iOS-a, no i prawdopodobnie może w przyszłości też coś na Windowsa, na Steamie się pojawi, bo wiem, z tego co wiem, to autor tej gry też często swoje produkcje na Windowsa też wrzuca. W tej grze gra nazywa się Grim Omens, bo w sumie też nie wspomniałem, Grim Omens właściwie. W tej grze wcielamy się w wampira. Gra odbywa się w takim mrocznym świecie fantasy, w którym trwa wiecznie noc i dostajemy się właśnie dorastającym wampirem, który próbuje utrzymać się w naszej ludzkości, którą stopniowo tracimy, czyli z czasem po prostu przemijamy się coraz bardziej w tego wampira, no i chodzi o to, żeby no i gdzieś jednak trochę człowieczeństwa w nas zostało. Gra łączy w sobie elementy klasycznego dungeon crawla, czyli takie gry typu rogue, turowy system walki oraz różne elementy gier tabletop, gier planszowych. Dzieje to takie właśnie takie oldschoolowe RPG, to jest trzecia część w serii Grim Quest, no, wcześniej faktycznie mieliśmy Grim Questa i Grim Questa 2, które też były dla nas w miarę dostępne. Ale to jest też taka gra, którą możemy grać osobno, także nawet jeśli ktoś nie grał, a ta gra akurat go ciekawi przez klimat między innymi, no to spokojnie można też od tej części zacząć. Natomiast jeśli chodzi o eksplorację mapy w tym lochu, no to kafelki nie są zawsze zaetykietowane, natomiast te, których nie odwiedziliśmy, są oznaczone jako znak zapytania i przynajmniej osoba, która to wrzuciła na forum, mówi, że spokojnie nawet z tym problemem da się żyć i wszystko inne jest zaetykietowane, więc jeśli lubicie gry RPG i macie telefon z Androidem, no to można Grim Omens się zainteresować. Następnie mamy coś na komputery i mamy kolejną taką bardziej grę fabularną, tak zwany visual novel, które ostatnio się pojawiają, czyli to jest gra, w której jest gdzieś więcej czytania. Chociaż tu jest taka bardziej nawet gra przygotowa, bo możemy rozglądać się po pomieszczeniach, czytać, sprawdzać różne przedmioty i na tej podstawie fabułę przechodzić. I opis tej gry jest dosyć ciekawy. To jest gra, która powstała na jakiś game jam horrorowy. I jaki tutaj mamy opis? Pojawiła się jakaś

czy gdzieś będzie szukać no właśnie pomocy i inna będzie szukać prawdziwego, kto tą grę stworzył, skąd ona się wzięła. Także no dosyć ciekawa fabuła, jeśli ktoś lubi właśnie tego typu horrory, takie właśnie gry psychologiczne, to może być ciekawe. Mamy też kolejną grę tylko na systemy Android, to już coś bardziej znów spokojnego. W sumie podobnie do tej gry Animal Crossing, bo tutaj mamy kolejną grę, w której to musimy prowadzić własną farmę. Gra nazywa się Farm 3XB i w tej grze to jest taka gra prosta, gdzieś tekstowa, w której wybieramy różne rzeczy z menu, z tego co rozumiem. No i tutaj co możemy? Możemy sadzić różne nasionka, jakieś marchewki, pomidory, tego typu rzeczy. Będziemy też mogli łowić ryby z pobliskiego jeziora. Jeśli złowimy jakąś rybę, to Talkback nam będzie opisywał, ile ona waży, jak ona wygląda, więc możemy gdzieś wczuć się w te klimaty. Także jeśli macie telefon z Androidem i chcielibyście się zajmować farmą, jakąś taką malutką, w podróży nawet, no to Farm 3XB, gra darmowa w sklepie Play, możecie sobie ściągnąć. To są nowości, ale tradycyjnie też mamy aktualizacje. O niektórych już mówiliśmy, o nowym rozszerzeniu do Mortal Kombata już wspominaliśmy, no ale jak ktoś nie słuchał, to odsyłam do poprzedniej audycji, bo takie rozszerzenie się pojawiło i całkiem dużo dodaje do Mortal Kombata. O aktualizacji do Forzy już wspominaliśmy. O Hearthstone też, no te gry cały czas się rozwijają. O God of War też, ale nie wspominaliśmy o modzie do Factorio, które też cały czas się prężnie rozwija. Dostał dwie aktualizacje we wrześniu. Pierwsza z nich znacznie poprawiła wsparcie dla walki w tej grze, no bo w tej walce, w tej grze może się zdarzyć tak, że jeśli nasza fabryka rozrośnie się na tyle, to będziemy atakowani i musimy wtedy w takiej sytuacji się obronić, albo sami strzelając do wrogich, obcych istot, które są gdzieś na tej planecie z nami, lub konstruując roboty, które będą za nas walczyć. No i teraz wszystko stało się bardziej dostępne i mamy lepsze wsparcie dla książek z różnymi przepisami na różne przedmioty. Oprócz tego mamy usprawnienia w wsparciu dla pojazdów zarówno lądowych, jak i szynowych, wyszukiwania opcji w menu i niektórych skrótów klawiszowych. Oprócz tego była też kolejna mniejsza aktualizacja, która między innymi dodała nam wsparcie dla konsoli w grze, bo w grze mamy konsolę, do której możemy różne polecenia wpisywać, no i teraz te wyniki tych poleceń będą dla nas czytane, podobnie jak czat, jeśli gramy w multiplayerze, w grze wieloosobowej i rozmawiamy z innymi graczami. Fantasy Story też się zaktualizowało, to jest gra, o której chyba jeszcze w tym przeglądzie nie mówiliśmy, ale to jest gra, która już jest jakiś czas na rynku i to jest taka bardzo wdzięczna, prosta japońska gra, zarówno RPG, jak i MMORPG, bo możemy ją grać sami, a możemy też nią grać ze znajomymi i to jest o tyle fajna gra, że posiada zarówno grafikę, jak i dźwięk, bo to była na początku gra dla widzących, która później dostała różne funkcje dostępności, jest dostępna na wszystkie platformy komputerowe. No i teraz doczekała się nowej aktualizacji w wersji 3.0, w której to no, całkiem sporo się pojawiło, bo mamy teraz łucznie i kusze, różne generalnie bronie dystansowe. Możemy sobie różne potwory, z którymi normalnie w grze walczymy, możemy sobie jednego z nich spróbować jakoś okiełznać tak, żeby walczył dla nas. Możemy sobie z tego potwora zrobić po prostu zwierzaka dla siebie. Mamy różne umiejętności stolarskie, między innymi właśnie, żeby te łucznie tworzyć oraz żeby wybudować sobie domek. Bo taka opcja też się pojawiła. Nasza postać może teraz mieć
własny dom. Dom, który możemy też później dekorować, także no, całkiem sporo tutaj też możemy robić. W tym, na tym domku też może być ogródek, z którego możemy zdobywać różne owoce i warzywa, które w tej grze, no, poza tym, że nas leczą, to też pomagają nam różne atrybuty zwiększać, także też jest tutaj element taki rozgrywkowy się pojawił. Fajnie, że ta gra cały czas się

0: rozwija. No bo no więcej potrzebujemy na pewno tego typu gier. Zwłaszcza takich, które też możemy grać ze znajomymi. Zwłaszcza jeśli no, ci znajomi gdzieś lubią takie klimaty retro, bo ta gra gdzieś ma taką grafikę, z tego co wiem, właśnie bardzo retro. Ale nawet z niewidomymi znajomymi, albo nawet sami też jest co w tej grze robić. Co mamy następne? Następnie mamy grę Periphery, o której wspominałem. To jest gra, która też już jakiś czas na rynku jest. To było przy okazji, pamiętam, wspinania się i plecaków odrzutowych. Gra niedawno pojawiła się na Steamie. No i po tej aktualizacji różne takie drobne błędy po prostu były rozwiązywane. Następnie gra Ball Bouncer. Też taka bardzo fajna, wdzięczna gra, taka zręcznościowa, w której odbijamy piłkę w taki sposób, żeby przedostawać się przez różne przedmioty na mapie. Taki klon gry Breakout, jak ktoś pamięta, no to właśnie tego typu grą jest Ball Bouncer. Za punkty, które zdobywamy niszcząc te przedmioty, możemy naszą postać ulepszać tak, żebyśmy byli w stanie tą piłkę rzucać wyżej, szybciej, mocniej i tak dalej. No i w tej najnowszej wersji została dodana opcja przemapowania skrótów klawiszowych, więc sobie te skróty możemy zmieniać, jeśli te, które są domyślnie w grze, nam nie pasują. Możemy naszą grę zapisywać, czyli gra ma teraz system odtwarzania takich replay tak zwanych, więc gdybyśmy chcieli do jakiejś gry, która nam dobrze poszła, wrócić, to możemy to w łatwy sposób. No i jakieś też drobne, mniejsze poprawki błędów się pojawiły. Następnie jedna z dwóch chińskich RPG, które chyba się dzisiaj pojawiły w aktualizacjach, mianowicie Zetianji chyba, czy Zetianji, przepraszam, chyba źle przeczytałem za pierwszym razem. Mniej więcej to jest gra na podstawie książki, z tego co pamiętam, która dostała dosyć dużą aktualizację, która dodała do gry dużo nowej zawartości. Oprócz tego możemy otwierać kilka skrzyń ze skarbami naraz, jeśli szukamy przedmiotów. Możemy anulować menu teleportacji, gdybyśmy je otworzyli przez przypadek. Poprawki w systemie walki i automatycznym celowaniu, które no, teraz powinno działać lepiej. Nowa zawartość, jakiś świat iluzji, nowe bossy się pojawiły, nowe misje. Mechaniki łowienia ryb, tworzenia mikstur i walki mieczem zostały poprawione i nowe typy umiejętności się pojawiły i przedmioty, które nam mogą poprawić życie, po prostu u nas uzdrowić szybciej. Następnie mamy grę Text Space, czyli taki tekstowy MMORPG, które toczy się w kosmosie. W tej grze pojawiły się dwie aktualizacje we wrześniu. Pierwsza z nich dodała 17 nowych misji dla umiejętności, które wcześniej nie miały, więc możemy w ten sposób sobie te umiejętności ulepszyć. No i jeśli jesteśmy patronem tej gry, mamy wykupioną to jakby subskrypcję premium, to tak nazwijmy, bo chcemy wspierać autorów. No kiedy nasza postać coś do nas mówi, na przykład no, przy okazji jakiejś misji, to teraz ta postać może mówić do nas głosem AI, więc jeśli ktoś takie rzeczy lubi, to można sobie coś takiego włączyć. A w wersji 1.48 została dodana możliwość prowadzenia farmy na różnych planetach, gdybyśmy chcieli. Nowy rozdział został dodany do fabuły i automatyczne tłumaczenie czatu, gdyby ktoś zaczął pisać w języku innym niż angielski. Następnie gra Travel, tutaj kolejna tekstowe RPG. Została dodana opcja wyłączenia takich dziwnych znaków ASCII, które gdzieś mają tą grę uatrakcyjnić dla osób widzących, a dla czytników ekranu tylko powodowały bałagan. No i poza tym mamy poprawki w balansie gry. Gra Typing Grace, w której generalnie musimy wpisywać to, co nam mówi gra, dostała nowy poziom, podążaj za mną, w którym to musimy podążać za osobą, która będzie nam mówiła na głos, co mamy wpisywać. Natomiast gdybyśmy wpisywali coś źle, to po prostu nasza postać się od tej drugiej postaci oddali, no i przez to będziemy ją słyszeć słabiej, więc no, musimy pisać tak dokładnie, żeby to po prostu się nie stało. Następnie Asmar Quest, czyli kolejne RPG, tym razem na smartfony. Trochę grafiki zostało gdzieś poprawione, jakieś błędy ortograficzne, ale też pojawiło się dużo poprawek w sferze dostępności, zarówno dla voiceovera i talkbacka, bo gra jest dostępna na obie platformy. City of Division, czyli to jest akurat strzelanka na systemy Windows. Do niej doszły nowe misje, nowe przedmioty, nowe jakieś pancerze oraz nowa broń. Corruption of Champions, czyli tutaj znów RPG, tym razem webowe RPG dla dorosłych, do którego doszło Koloseum. No i w tym Koloseum znajdziemy różnych wrogów i bossów, których możemy pokonać i dzięki temu dostaniemy jakieś unikalne przedmioty. Dla tych, którzy lubią mody, Alter Eon cały czas się aktualizuje. Już całkowicie gra przeszła na nowy system tworzenia przedmiotów, nowy system craftingu. Dzięki temu możemy tworzyć nowe typy ekwipunku, tworzyć pancerz z innych komponentów, czyli możemy przetapiać bronię na przykład, żeby sobie jakiś pancerz stworzyć. Możemy też mielić diamenty, właśnie stopać różne metale, różne bronie, żeby uzyskiwać inne materiały. Warsim, czyli tutaj znów gra, w której zarządzamy królestwem, no i która też co miesiąc w sumie się pojawia u nas, bo ciągle się aktualizuje. W najnowszej aktualizacji pozwala nam się upić z Bogiem, który w tej grze występuje i mamy różne sceny z tym związane. Została nowa książka dodana do sekcji biblioteki w grze, która gdzieś rozszerza nam jeszcze fabułę. Możemy rozszerzać nasze więzienie, gdyby nam brakowało w nim miejsca. Goblinscy błaznowie zostali ulepszeni, gdzieś mają więcej dialogów i jakieś też mniejsze poprawki błędów się w tej najnowszej wersji pojawiły. A także nawet w ciągu tygodnia, czy właściwie całego września, całkiem sporo działo się w świecie gier i coś czuję, że w październiku też całkiem sporo nowości się będzie pojawiało, także będziemy jak zwykle was informować na bieżąco.
1: Z pewnością będziemy trzymać rękę na pulsie, a jeżeli wy coś wiecie o jakichś interesujących grach, to też dawajcie znać. Jesteśmy tu na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami czymś ciekawym podzielić, no to wszelkie drogi kontaktów są do waszej dyspozycji. Sylwester nagrał nam jeszcze dwie wiadomości, posłuchajmy.
2: Po prostu tydzień temu nie posłuchałem was na żywo, bo nie wiedziałem, że we wtorek, ale ja wasz tyflo przegląd posłuchałem na Spotify'u nagranie, ale teraz będę na żywo słuchał we wtorek. Pozdrawiam was. Jacek mi mówi, że jest na prasowych publikatorach bardzo dużo gier nowych dostępnych dla niewidomych z dostępnością, dlatego nie musi się martwić, bo będziecie mieli już coraz większy wybór różnych gier. Trzeba wejść na prasowe publikatory, może w internecie, może w czasopismach tych.
1: No Sylwestrze, my to staramy się śledzić, przede wszystkim Piotr tu bardzo wnikliwie obserwuje wszystko, co tam się dzieje w kwestii gier, więc rzeczywiście, no zwłaszcza audio games, to myślę, że jest taka chyba największa baza i wiedzy dotycząca gier audio, które już zostały opublikowane, no a na forum to się też bardzo dużo dzieje, więc rzeczywiście tu tak, z pewnością warto to śledzić.
0: Warto zwłaszcza obserwować pokój New Releases Room, czyli no dosłownie pokój nowych wydań, bo tam deweloperzy jakieś nowe tytuły, albo też użytkownicy, którzy coś znajdą, wrzucają. Jak nie znacie angielskiego, to zawsze jest tłumacz, to ładniej się przetłumaczy, nie powinno być problemu. No i co miesiąc też właśnie w sekcji aktualności takie zestawienie zawsze przygotowuję, więc warto sobie to sprawdzać. No a jeśli szukacie gier mobilnych bardziej, no to też na Origins'ach się pojawiają, no ale jeśli nie interesują was dziś gry na komputer, no to zawsze zostaje Apple Viz dla użytkowników iPhone'ów, no i Accessible Android dla użytkowników Androida. Tam też jakieś nowe gry, jeśli ktoś coś znajdzie, lub jeśli jakiś deweloper gier mobilnych coś chce wypuścić, prosi o informacje, no to tam często się informacje pojawiają.
1: To nie koniec waszych wypowiedzi. Tym razem wypowiedź w formie tekstowej. Mamy od Andrzeja takie pytanie. Chciałbym się nauczyć skrótów brajlowskich. Gdzie można znaleźć podręczniki w tym temacie? Mogą być w brajlu lub w wersji elektronicznej. Dzięki za audycję i pozdrawiam. Ja szczerze mówiąc nie wiem. Ja osobiście szukałbym w dziale zbiorów dla niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Być może tam coś znajdziesz. Może warto, jeżeli nawet nie będzie w katalogu, to tam się po prostu odezwać, bo być może tam jakieś publikacje będą. Być może też coś na stronach PZN-u by się pojawiło. Ale ja słyszałem ostatnio, że ktoś uczył się skrótów brajlowskich w bardzo innowacyjny, ja bym to nazwał, sposób. I jest to sposób, który wymaga cierpliwości oczywiście i takiego trochę samozaparcia, ale słyszałem o tym, że są osoby, które uczą się skrótów z użyciem voiceovera. Voiceovera i wejścia ekranu Braille'a, po prostu eksperymentując, co robią jakie punkty, czy kombinacje jakich punktów z różnymi dodatkami, w różnych tam opcjach, tworzą sobie potem z tego notatki i tak się uczą tych skrótów. Nie wiem, czy polecam ten tryb nauki, na pewno nie jest to tryb nauki dla osób mało wytrwałych, zresztą w ogóle no, skróty brajlowskie, one z czasem mogą rzeczywiście dać duże korzyści, natomiast no, na początku to wymagają zdecydowanie nauki. Nie wiem, ty Piotrze, miałeś okazję uczyć się skrótów w swoim
0: nie,
1: życiu?
0: Ja raczej bym powiedział, że należy do osób, które też by chciały się tych skrótów nauczyć, zarówno po polsku, jak i po angielsku. No po angielsku takich informacji pewnie jest łatwiej znaleźć, ale gdyby ktoś nas słuchał, kto te skróty zna i czułby się na siłach, żeby gdzieś nawet taką listę gdzieś opublikować w sieci, to ja myślę, że wiele osób by się ucieszyło, chętnie byśmy taką informację podali.
1: Ja powiem więcej.
0: Bo ja bym też chętnie przeczytał coś takiego.
1: Ja powiem więcej. Czasem, jeżeli chodzi o te angielskie skróty, to my możemy mieć problem. Już może nie w dzisiejszych czasach, ale pamiętam taki moment, kiedy przyszło do mnie jakieś tam urządzenie, które kupiłem, czy to w późnych latach 90., czy na początku 2000, kiedy to jeszcze no, nie było tak powszechne, żeby do urządzenia dodawana była polska instrukcja obsługi, a już w ogóle w kwestiach tak zwanego tyflosprzętu, no to w ogóle. Natomiast przyszło do mnie to urządzenie i ja otwieram sobie książkę, bo oczywiście też, tak, brajlowska instrukcja obsługi tam była. No już coś tego angielskiego znałem, ale zaczynam to czytać i zastanawiam się, o co w ogóle chodzi, w jakim to jest języku. Ja tego nie znam, ja tu nie wiem w ogóle o co chodzi. Potem tak uświadomiłem sobie, że to może być za pomocą jakichś skrótów, ale no początek był rzeczywiście dość szokujący, że no, znam teoretycznie jakoś tam angielski, coś powinienem być w stanie z tego rozczytać, nie jestem w stanie odczytać absolutnie niczego. Więc no, w dzisiejszych czasach, kiedy mamy wszystko dostępne w wersji elektronicznej, to już też nie jest aż taki wielki problem, ale czasem też może być to jednak jakiś tam kłopot, jeżeli ktoś miałby taką potrzebę korzystania z zagranicznych materiałów brajlowskich, że te skróty rzeczywiście przydałoby się znać. Kogo witamy po drugiej stronie, bo w międzyczasie mamy telefon.
3: No skoro o tych skrótach tak dużo mówicie, to ja Andrzej właśnie, który pisałem tą wiadomość.
1: Cześć,
3: myślałem,
1: Andrzej,
3: że będzie jakaś tam krótka informacja, ale widzę, że wywołałem temat. Co chcę powiedzieć? No chcę powiedzieć to, że ja z tych skrótów kiedyś korzystałem troszeczkę w szkole podstawowej. Były takie małe książeczki wydane. Nie wiem właśnie skąd one się u nas w ośrodku w Krakowie wzięły. I powiem wam, że korzystanie z tych skrótów no, naprawdę było bardzo dobre, bo ono przede wszystkim zajmowało mniej miejsca na papierze brajlowskim.
1: I przyspiesza też czytanie, niewątpliwie.
3: I przyspiesza czytanie i pisanie. Ja ten temat ruszyłem właśnie dlatego, że słuchałem tej audycji o nowościach przez Piotrka i Arka, tak? Nagranej o nowościach w iOSie. Dobrze, Piotrka, dobrze wymieniłem
1: tak,
3: słowo?
1: Tak,
3: znaczy imię,
0: dokładnie.
3: Bo tutaj, no, świetna audycja, naprawdę. Głównie pierwsza część, bo w drugiej, no nie posiadam jeszcze tam Maca, ale w iPhone'ie mi to dużo pomogło i te skróty mnie tak zainteresowały właśnie. No, zacząłem troszeczkę pisać Braille'em, bo ja troszkę tych skrótów pamiętam, tylko to mi umknęło, bo to już gdzieś ponad, no niestety 40 lat, więc kiedy się tym bawiłem. No ale nie ma, no nie ma, no będę pytał, będę szukał.
1: Ja pamiętam, to jeszcze tak, Andrzeju, wejdę ci w słowo, bo ja pamiętam na przykład, że też bardzo ciekawym doświadczeniem i takim w sumie zdziwieniem. Ja pierwszy raz o skrótach, to chyba nawet kiedyś o tym wspominałem, ja pierwszy raz o skrótach, chociaż w ogóle nie wiedząc o co tu właściwie chodzi, to dowiedziałem się z takiego czasopisma jak Promyczek. To myślę, że
3: tak,
1: możesz,
3: tak, tak,
1: możesz pamiętać. Taki
3: oczywiście, Światełko. Tak. Światełko jeszcze.
1: I tam taki rozdział był zawsze, uczmy się skrótów.
3: No, być może.
1: Tak,
3: a ja pamiętam właśnie te małe takie książeczki małe, tam był stopień pierwszy skrótu, stopień drugi. Ja pamiętam, że wszystkich chyba nie zdążyłem się nauczyć, bo to tak się chciało, nie chciało uczyć. Niemniej jednak troszkę korzystałem wtedy w szkole, ale później też w liceum.
1: Ja być może nawet i tych skrótów to bym się zaczął uczyć, tylko te skróty, które były publikowane w Promyczku, a z racji tego, że to czasopismo ono było jakoś tam dostępne w tych latach 90. w naszym olsztyńskim oddziale PZN-u, ale to też tak tylko kilka jakichś tam egzemplarzy. Ja mam wrażenie, że trafiłem na jakiś absolutny środek, bo w tym rozdziale Uczmy się skrótów, to tak naprawdę nie było, mam wrażenie, jak na tyle, na ile to pamiętam. Być może ktoś z was, drodzy słuchacze, pamięta to lepiej, ale na tyle, na ile ja to pamiętam, to w tym rozdziale absolutnie w ogóle nie było nic wyjaśnione, tylko tak naprawdę było już coś pisane skrótami i tak naprawdę to ja to próbowałem czytać, a potem po prostu pominąłem, no bo stwierdziłem, że ja absolutnie z tego nic nie rozumiem. I no kiedy mając jakieś tam powiedzmy, no nie wiem wtedy ile ja mogłem mieć, 7-8 lat, czytając no, tego tak, Promyczka, tak, no. No to zastanawiam się, jakie skróty, o co tu chodzi w ogóle, co to jest? Ja dobra, to idę dalej.
3: Teraz sobie, Michale, przypominam, że w którymś z naszych czasopism PZN-owskich, może w pochodni, też były całe artykuły pisane tymi skrótami. Mhm. Nie, właśnie takie było to chyba promujące bardziej. Skrót to troszkę jak i Braille poszedł w zapomnienie, ale myślę, że po tym wejściu ekranu Braille'a takim udoskonalonym, bo ja tym wejściem w iPhone'ach wcześniejszych też się trochę bawiłem, ale to mnie jakoś tak, przełączanie się między tym pokrętłem, no to tak jakoś było to wtedy, a teraz jest to no trochę lepiej, tak mi się wydaje bynajmniej i tak od tygodnia wracam do tego Braille'a na iPhone'ie, bo zdecydowanie się szybciej pisze.
1: I ta informacja
3: SMS-y,
1: zwrotna, w postaci tej haptyki, tych dźwięków, to naprawdę fajnie działa.
3: Tak. No i to wejście automatyczne też jest nie takie złe, nie?
1: Tak.
3: Że w tym polu edycyjnym się uaktywnia. No dużo mi ten podcast pomógł, nie powiem, bo jeszcze raz dzięki wielkie i szacun za to, co robicie, bo jest to no świetna sprawa dla nas, nie? Tutaj dla czerpać z tych rzeczy waszych tutaj, to elegancko naprawdę.
1: No, staramy się, Andrzeju.
3: Dziękuję bardzo, nie przeszkadzam, ale o skrótach jakby gdzieś ktoś coś, to ja też chętnie i gdzieś tam nawet jakieś komentarze jakbyście umieścili pod tyfloprzeglądem, czy no bo może ktoś się odezwie, może gdzieś się znajdą jakieś tam nawet wersji elektronicznej, czy tak jak pisałem, czy nawet w Braille'u. to każdy by się chyba tym trochę tam, może chętny by się tam troszkę tym pobawił.
1: No tak, jeżeli ktoś coś wie, ja się przyłączam do tej prośby, bo no i zresztą Piotr też, jak widać, zainteresowanych skrótami troszkę tutaj jest, więc jeżeli ktoś coś wie więcej na ten temat, no to dawajcie znać.
3: Jeszcze na koniec tylko powiem, że z tych moich skrótów, bo tam niektóre pamiętam, ja próbowałem właśnie z tą kontrakcją na iPhone'ie, no, parę słów napisałem i to wcale mi nie głupio wychodziło, no tylko po prostu potem jak pozapominałem, to zaczęło mi się to wszystko mieszać. No ciężko by to było pisać tak, nie? Ale z tymi, co pamiętałem, to wychodziło to bardzo dobrze, naprawdę. Rewelacja.
1: No, a to rzeczywiście mogłoby nam usprawnić pracę jeszcze
3: szybciej,
1: bardziej.
3: Szybciej, nie? Dużo szybciej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Dzięki Andrzeju za telefon.
3: Pozdrawiam. Dobrego.
1: Miłego wieczoru, dzięki. Trzymaj się.
3: Dzięki, pa.
1: Zaglądam teraz do waszych wypowiedzi, bo może jeszcze coś mamy, zanim przejdziemy do kolejnych tematów, ale nie, nic nie mamy. W związku z tym przechodzimy dalej, a teraz mogę was zaprosić, moi drodzy, na stand-up do Poznania. Stand-up bez barier po bandzie. Tak się nazywa to wydarzenie, na które teraz was zaproszę, cytując za serwisem niepełnosprawni.pl. Żadna cenzura nie będzie nas ograniczać. Przekroczymy bariery i to nie tylko te, które dotyczą niepełnosprawności. Wszystkie, mówią organizatorzy stand-upu bez barier po bandzie, który odbędzie się już w październiku, no czyli już w tym miesiącu w Poznaniu. Czego możemy się spodziewać? Na pewno odwagi w mówieniu o sprawach codziennych, które dotyczą wszystkich, również osób z niepełnosprawnością, a także łamania tabu i braku poprawności politycznej. Czy stand-up może być prowokacyjny, potrzebny społecznie i jednocześnie być formą sztuki? Jak najbardziej. Przed poznaniakami i poznaniankami wydarzenie zarówno odważne w charakterze, jak i będące częścią ogólnopolskiego 12. Festiwalu Kultury Bez Barier. I mowa właśnie o stand-upie bez barier po bandzie, który odbędzie się 17 października o godzinie 19 w Collegium Juridicum Novum w Poznaniu. Organizują go inkubator Wielkich Jutra, Dostępność Plus, DGASA, i Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST. Na scenie wystąpią Kuba Rafalski, który w programie Profesor X opowie, że nie każdy bohater nosi pelerynę, a przy okazji zadziwi widownię swoim ogromnym dystansem do siebie, żartując ze swojej niepełnosprawności. Z kolei Paweł Ścierski w programie Osoba Małomiasteczkowa wrzuci światło na trudny temat sukcesu i rodzinnych traum. A razem z nimi wystąpi Olgierd Kosiba, debiutujący stand-uper i jednocześnie prezes Towarzystwa GEST, czyli jednego z organizatorów wydarzenia. W swoim programie Wszyscy Jesteśmy Piękni udowodni, że każdy jest piękny, tylko trzeba na siebie umiejętnie spojrzeć. Jego występ z pewnością pomoże wszystkim nabrać dystansu do siebie. Stand-up jest wydarzeniem dostępnym, co oznacza, że będzie tam obecny tłumacz polskiego języka migowego. Zastanawiam mnie, czy to tylko jeden ze sposobów, czy na przykład jakaś audiodeskrypcja będzie, no chociaż w przypadku stand-upu to może nie jest aż tak ona bardzo istotna, bo tam po prostu się wychodzi i się gada, ale czasem na przykład, jak tak oglądam sobie stand-upy, to zauważam, że no są różne gesty, no trochę się jednak traci, nie widząc pewnych zachowań tych stand-uperów. Tam nie tylko chodzi o mowę, ale też o różnego rodzaju taką trochę grę sceniczną. W budynku Collegium Juridicum Novum i jego otoczeniu działa system informacyjno-nawigacyjny i system udźwiękowienia i opisu przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością wzroku oparty na znacznikach Totu Point. Budynek nie ma też barier architektonicznych. Można skorzystać z windy, więc to też może może być przydatne. Bilet kosztuje 20 zł i można ten bilet zakupić przez serwis kupbilecik.pl, a cały dochód ze sprzedaży biletów organizatorzy przeznaczą na wsparcie warsztatów terapii zajęciowej w Wielkopolsce. To miejsca, które działają na rzecz poprawy sprawności psychofizycznej, zaradności życiowej, rehabilitacji społecznej, a także rozwijania umiejętności zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną. No mi wśród tych osób na przykład zabrakło, jeżeli ja bym miał wymienić jakąś osobę taką, która mi się bardzo kojarzy z tym środowiskiem osób z niepełnosprawnością i stand-upem, to ja bym wymienił Olę Petrus. To jest niskorosła stand-uperka. Ostatnio trochę się wycofała gdzieś tam, więc być może dlatego nie pojawi się na scenie, bo jakieś tam jej problemy osobiste różnego rodzaju się pojawiły, że postanowiła jednak się wycofać ze stand-upów. Ale nie wiem, być może już wróciła tak naprawdę do działalności, więc może fajnie też, żeby się pojawiła. No ale tu mamy trzy osoby. Szczerze mówiąc, żadnego z tych nazwisk, jeżeli chodzi o stand-up, to absolutnie nie kojarzę. Mam nadzieję, że materiał, jeżeli nie w dniu premiery, to po jakimś czasie będzie dostępny na YouTubie. Ja jako miłośnik stand-upu bardzo chętnie sobie to obejrzę i jestem ciekaw, jak te tematy niepełnosprawności zostaną ograne w tym wydarzeniu. Mamy kolejny telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
4: Patryk z tej strony.
1: Cześć, Patryku.
4: No cześć. To zacznę pierwsze od rzeczy świeżej. Dosłownie przed chwili aktualizacja do App Store'a trafiła aktualizacja PikiBot, aplikacji PikiBot, która jeszcze nie testowałem, dopiero ją pobrałem, ale dodaje możliwość udostępniania plików wideo z takiej aplikacji jak YouTube, Instagram i innych, których nie pamiętam. Więc myślę, że... O tak, TikTok.
1: Mhm. Czyli co, czyli no wklejasz adres do tego filmu, czy udostępniasz po prostu, wysyłasz?
4: Tam jest napisane o sharingu, ja tego nie testowałem.
0: O sharingu, okej. Okay. Pewnie link filmuje, tak przepuszczam.
4: Ja tego nie testowałem, dlatego że mi wygasł mi PikiBot nie tak dawno i muszę go odnowić właśnie.
1: No ale to może być coś, tak szczerze mówiąc.
0: Zdecydowanie, ja pamiętam, jak to testowałem, to z YouTube'a to udostępniałem przez nagrywanie ekranu, to też była zabawa. Nagrać to, potem udostępnić to.
4: I pytanie, jak długi materiał mu tam można dać?
1: A to też prawda.
4: Natomiast o aktualizacjach, które coś psują, no to quizwanie od dwóch aktualizacji znowu się popsuło. Dlatego, że już w nowej grze nie mamy w ogóle dostępu do tych miesięcznych quizów. Nie ma, po prostu było i się zmyło. Nie wiem, o co chodzi. Więc mamy znowu tylko jeden tryb, znaczy to, co mieliśmy do tej pory, czyli gra z przyjacielem albo losowa rozgrywka w quizwaniu. W ogóle jeszcze tutaj omawianego w zeszłym tygodniu God of War'a, no to jest problem bardzo duży, bo okazuje się, że wersja PC-towa różni się od wersji tej, która jest na PlayStation 5, czyli to, co jest w tym podręczniku napisane, no to jest zupełnie niezgodne z tym, co faktycznie robi się w wersji na PC. Próbowałem, chapter drugi jest na razie nie do przejścia, bo zupełnie się nijak ma z tym, co pisze podręcznik, więc generalnie Sightless Combat i ta druga osoba, która tworzyła ten podręcznik, chyba SLJ się nazywa, no są ci panowie sfrustrowani i właśnie ten użytkownik SLJ powiedział, że on musi sobie kupić wersję na PC, no i będzie ten podręcznik gdzieś tam uzupełniał. Natomiast mówię, ja podziękowałem tej grze, bo nie lubię grać po prostu w coś z podręcznikiem, to jest to niebieskie, tylko dostępne. Kupiłem, pograłem chwilę i powiedziałem, dość. Także to, co do tego fantasy story, nie wiem, Piotrze, czy tobie się to udało uruchomić, bo mi generalnie na starym laptopie na Windowsie 10 to działało. Natomiast mam problem z uruchomieniem tym na nowym laptopie z Windowsem 11, gdzie zarówno próbowałem wersję tej gry, zarówno starą, jak i nową, i po prostu dzieje się coś takiego, że uruchamia się, pokazuje się logo Unity, przechodzi, a w momencie, kiedy pojawia się loading screen, po prostu gra się crashuje i nie włącza się zupełnie, nie wiadomo w sumie dlaczego. Jedna z osób na Audio Gamesach, jeden człowiek, nie pamiętam teraz nicku, też pisał, że ma ten sam problem, że po prostu mu się ładuje na 10 sekund i się wyłącza. I nikt nie raży, nikt nie wie, o co chodzi. Testowałem wersję tą 2.7 coś i ona działała na moim starym Asusie z o wiele gorszą kartą graficzną. No, tu nie działa. Bo spróbowałem Visuals C najnowsze instalować, DirectX wyłączać Defendery i nic.
0: Najnowszej wersji jeszcze nie uruchamiałem. Natomiast jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, tam dawno, dawno temu miałem z tym problem przy okazji tej gry, nie tylko tej gry zresztą, że niektóre głosy sami powodowały, że to się wysypywało. I to właśnie ja akurat miałem problem z głosem od już nieistniejącej firmy InnoEthics, ale na przykład ostatnio też miałem taką sytuację, że ten wtyczka do Natural Voice, do tych neuronowych głosów Microsoftu, powodowała, że mi ZDSR się nie chciał uruchamiać, więc nie wiem, czy to jest gdzieś podobne. Może jeśli masz to zainstalowane, to może to. Nie wiem, czy jakieś głosy sami instalowałeś sobie, czy tam może być coś...
4: Wiesz co, może te ZDSR po prostu instalowało, no bo ja mam jeszcze zainstalowanego RH Voice'a.
0: A teoretycznie RH Voice nie powinien prowadować problemu, ale to gdzieś może być źródło.
4: Ale ja próbowałem zmieniać głos domyślny w panelu sterowania na jakiś Microsoft Zira na przykład.
0: Tak, tylko ta gra jeszcze robi coś takiego, że ona, z tego co pamiętam, to sobie w ogóle skanuje wszystkie dostępne głosy i ona jeszcze nawet wybierała na sztywno głos do języka interfejsu, więc w ogóle tam to specyficznie zostało rozwiązane. Z tego co kojarzę, to tam w changelogu gdzieś były gdzieś informacje, że jakieś nowe parametry na wiersz poleceń zostały dodane do wymuszenia konkretnego trybu dostępności. Jak może poczytaj, czy tam by się dało wymusić, żeby on od razu mówił schowkiem albo po NVDA. Może wtedy
4: tak się jest manual do tego, wysypi. Bo tam chyba gdzieś na stronie, nie?
0: Chyba tak.
4: Znaczy, nie mówię, że to chcę grać, bo mi się w ogóle tam dźwięk strasznie w tej grze nie podoba, bo wszystko jest okropny i w ogóle to jakoś noś tak, nie wiem, znaczy mnie odrzuca od tej gry brak questów. Ja nie wiem, to jest po prostu coś takiego, ja nie wiem, czy to dobrze rozumiem, bo ja się za bardzo temu nie poświęcam, że to po prostu musisz wymaksować postać i koniec.
0: No tam questów za bardzo byś nie było. Są lochy, które mogliśmy sobie przechodzić. Teraz jakaś fabuła się pomału zaczyna pojawiać. Kto wie, czy w następnej wersji jakieś questy się nie pojawią, ale na ten moment faktycznie tak to wygląda.
4: Znaczy, gdybyś mi radził po prostu poszukać, czy jakiś głos sapi tego nie powoduje, tak?
0: To znaczy, wiesz co, pytanie, który głos to powoduje, bo to tak nie jest... No to może być kwestia taka, że musiałbyś, nie wiem, odinstalować różne głosy, aż to ci zacznie działać. Tylko no właśnie pytanie, który głos to powoduje. Ja po prostu to jakoś na ślepo strzeliłem, o co tu chodziło, ale o jaki głos konkretnie może chodzić, nie wiem.
4: No okej, okay. No to w takim razie będę próbował coś z tym robić. A jak to działa w ogóle na Macu? Jest w ogóle jakoś...
0: Na Macu mówi syntezą po prostu makową i tam to po prostu działa.
4: Jest to ciekawa coś, tak oceniasz, warto czy nie warto?
0: Gra jest darmowa, ja miałem trochę frajdy z tym, także, no ale faktycznie to jest dosyć prosta rozgrywka, ale no można się trochę pobawić. Fajnie też, że można grać ze znajomymi. Ta gra multiplayer też jest o tyle ciekawa, że tak naprawdę każdy gra dla siebie, tak jakby. Czyli powiedzmy, jeśli wejdziemy sobie wszyscy do jakiegoś lochu, żeby jakiegoś bossa pokonać, to dla każdej osoby osobno pojawią się te przedmioty, które ten boss opuścił. Także możemy sobie pracować nad naszą postacią offline, no a w którymś momencie stwierdzimy, dobra, jest mój kolega, chcemy pograć razem, to możemy gdzieś tą postać zalogować na grę wieloosobową i sobie wspólnie coś pograć, no i później ewentualnie gdzieś dalej tą postać samemu rozwijać.
4: Aha, czyli to w ten sposób działa.
0: Tak.
4: No okej. Ja tutaj jeszcze powiem wam a propos aplikacji Google Meet, która niestety coś się popsuło w tej aplikacji, ponieważ ja używam do spotkań różnych, bieżących. Co się stało? A mianowicie stało się to, że jeżeli teraz sobie chcemy, nie wiem, rozmawiamy sobie, jesteśmy na spotkaniu i na przykład rozmawiamy sobie przez głośnik i chcemy na przykład sobie ten głos troszeczkę przyciszyć, no to problem polega na tym, że jeżeli naciśniemy przycisk głośności, to zamiast ten dźwięk nam się ściszać, to się nam wycisza całkowicie głośnik i jakby ściszamy, nic się nie dzieje, a jak naciśniemy przycisk głośności, to on nam się odciszy, ale do tego samego poziomu głośności, który mieliśmy przedtem.
1: Czyli on działa jakby przełącznik mute, unmute, tak?
4: Tak, on działa jak przełącznik mute, unmute, możemy tego zgłaśniać. Ja już próbowałem robić różnych rzeczy, przykładać telefon do ucha i ściszać, to się wtedy wyciszał mikrofon uszny. Sprawdzałem w ustawieniach tej aplikacji, nie ma nigdzie w ogóle czegoś takiego, że można sobie zmienić te ustawienia, nie wiem, zachowania tego przycisku.
1: A czy w centrum sterowania nie masz jakiegoś suwaczka wtedy do regulacji głośności?
4: Wiesz co, tylko ja mam taki problem z tą aplikacją, że jak próbuję otworzyć centrum sterowania, i to też jest przy wpisywaniu Braille'em problem, że jeżeli ja próbuję dotknąć obszaru powiadomień, to dotykam sobie przycisku tego głośnika, czujnika zbliżeniowego, przez co... Tak, czy się przełącza potem na
1: A bo on, się, bo on tu jest aktywny, jak rozumiem, ten czujnik i on się przełącza, zmienia się to.
4: Mm-hmm. I to niestety też jest, ja chciałem na czacie napisać wiadomość na spotkaniu w użyciu Braille'a, no zapomnijcie, że to się w ogóle da zrobić. Ja próbując pisać na klawiaturze, po prostu przełączałem ten czujnik, bo dotykałem. Jak nawet już to się odciszy z powrotem i już gada na głośniku, to nagle tracę kontakt z klawiaturą brajlowską i no, pisać się niestety nie da. Ale to też jest problem, jak nawet gadamy z kimś przez telefon na FaceTime i mamy tą opcję z voiceoverem włączoną, że na przykład po przybliżeniu do ucha się wyłącza ten głośno mówiący i się przełącza słuchawkę i jak piszemy Braille'em na klawiaturze, no to też ja mam iPhone'a SE tego trzeciej generacji i on jest na tyle mały, że bardzo ciężko mi jest to zrobić. Ja będę musiał tą opcję w ogóle wyłączyć z tego, bo żeby móc po prostu pisać na klawiaturze brajlowskiej normalnie, jak gadam sobie przez telefon, no bo jasne. Tak to nie mogę.
1: Mhm. No innego pomysłu niż tego właśnie z centrum sterowania to nie mam. Nie wiem, czy ty, Piotrze, coś tu...
0: No nie wiem, po prostu faktycznie ten cyłek głośności jest. Chyba w skrótach dałoby się jakieś akcje przepisać, no ale to byś musiał sobie wcześniej skrót jakiś ustawić ewentualnie.
4: Jeszcze jedno. Chciałem wam bardzo podziękować za polecenie aplikacji tej Castro do podcastów. Ja się co prawda nią wczoraj zająłem i powiem szczerze, że jestem bardzo z niej zadowolony. Bardzo mi się podoba ta idea tej skrzynki odbiorczej, jak to w ogóle wygląda. On miał jakiś problem z zaimportowaniem Tyflo podcasta z aplikacji Downcast. Po prostu tam jakiś error jakiś się pokazał i musiałem Tyflo podcasta dodać z wyszukiwarki Castra, dodałem i działa. I teraz jest takie pytanie, jakie są, bo jakby w pełnej wersji, znaczy w tej wersji takiej darmowej, bez subskrypcji, normalnie mogę słuchać podcastów, ale jak chciałem wejść w ten plus, żeby dowiedzieć, jakie są korzyści, to tam było here are some things, czy coś, mniej więcej coś takiego, że tu są te rzeczy. I jakie to są rzeczy, które daje mi plus, ja nie byłem w stanie przeczytać, scrollowałem ten ekran i nic się nie pojawiło. Nie wiem, czy to był jakiś obrazek, czy co to. Także Jesteście w stanie powiedzieć, co mnie czeka, jak się zupgrade'uje do tej
0: może
4: subskrypcji?
0: To są jakieś pokazy, może to są jakieś pokaz slajdów, teraz nie pamiętam. Natomiast co tam jest, no na pewno nie ma reklam, czyli tych rekomendacji, co sobie możesz wyłączyć, gdybyś, no chyba, że wejdziesz na tą zakładkę Exploruj, to już sam tam wchodzisz. Ale na przykład możesz sobie ustawiać prędkość, możesz sobie włączyć inteligentne pauzy. Czy to usuwanie ciszy właściwie, nie pamiętam jak
4: ten przycisk. Czy jest inteligentna pauza?
0: Tak, dokładnie, jak są gdzieś długie, tak, jak są jakieś długie przerwy między zdaniami na przykład, które trwają kilka sekund, to nie po prostu wycina. W Overcastie też jest podobna opcja, no i tutaj Castro też ma coś takiego po prostu.
4: No to, a nie ma tam dożywotniej subskrypcji, nie? Jest tylko roczna i miesięczna, nie?
0: Tak.
4: Szkoda. Ale myślę, że sobie kupię chociaż tą roczną, bo naprawdę aplikacja jest... No, mi się mega podoba ten pomysł z tymi skrzynkami.
0: No, cieszę się, że komuś też jeszcze ten pomysł przypasował, że tak powiem. Mi też bardzo... No, od X czasu Jonathan Mosen sobie to Castro chwalił. Jakoś nigdy nie podeszłem na poważnie do testowania tej aplikacji, no i gdzieś ja zmiany właśnie, w Overcastie.
1: Ja właśnie kiedyś widziałem jakieś informacje też od Jonathana, ale ja pamiętam, że kiedyś, dawno, dawno temu, kiedy ta aplikacja zaczynała, ona chyba miała jeszcze zupełnie inny ten model biznesowy i ona w wersji darmowej to praktycznie była nieużywalna. Aha. Jeżeli ktoś chciał. Ja przynajmniej tak to pamiętam. A teraz widzę, że z tego, co tu właśnie opowiadacie, to tak naprawdę to i w tej darmowej spokojnie można tego używać. To nie jest jakieś... Nie ma jakichś takich funkcji ograniczających bardzo mocno. Tam kiedyś na przykład były jakieś problemy właśnie nawet z tą skrzynką odbiorczą, chyba że w wersji darmowej to tylko kilka podcastów można było tam mieć.
0: Tak, ja tutaj sobie próbuję wejść na wersję plus, żeby zobaczyć, co tutaj mamy w wersji plus. W wersji plus mamy sideloading, czyli możesz sobie na przykład dowolne pliki MP3 do Castro załadować, gdybyś chciał sobie z tej aplikacji na przykład książek słuchać albo
4: jakichś
0: podcastów, które masz na komputerze. Wycinanie ciszy, czyli to, o czym mówiliśmy. Enhanced voices, czyli to jest jakiś pewnie, nie wiem, korektor, jakiś kompresor, coś tego typu. Zaawansowane wsparcie rozdziałów. A tak, to jest też fajne. Bo na liście rozdziałów możesz sobie oznaczyć rozdziały, których nie chcesz słuchać. Czyli masz tyflo przegląd, możesz Dobre. Sobie ładujesz nowy odcinek, wchodzisz do listy rozdziałów i tam obok każdego rozdziału masz pole wyboru. I po prostu odznaczysz te, których nie chcesz słuchać i później jak będziesz skakał po rozdziałach, czy nawet jak on ci będzie sam ten podcast odtwarzał, to po prostu tylko te rozdziały, które sobie zaznaczyłeś.
4: Nie, mix do mono. Piękne.
0: No jak są jakieś podcasty w stereo, które chcesz do mono sobie zsumować, to też jest taka opcja. Obrazki dla rozdziałów, a ustawienia personalizowane do każdego podcastu, czyli na przykład gdybyś chciał osobną prędkość inną dla jakiegoś podcastu, tego typu rzeczy, no to w wersji Pro możesz sobie do każdego podcastu spersonalizować osobno. I tam też własne ikonki na ekran główny. Czyli takich kilka przydatnych w sumie opcji.
4: No. No to jestem już pewien, co chcę kupić.
1: Dobrze, Patryku. Czy jeszcze coś, z czymś do nas dzwonisz?
4: To wszystko.
1: Okej, to dzięki w takim razie bardzo za telefon. Do usłyszenia. No dobrze, to teraz przejdźmy do kolejnego tematu i to będzie temat twój, Piotrze, no bo albo mój, albo twój. Nie da się ukryć, że dziś tak się wymieniamy tymi zagadnieniami. Okulary Meta Ray-Ban, o których to zresztą też niedawno była audycja. Marek Tankielun ma takie okulary i porozmawialiśmy sobie z nim na temat tego urządzenia. Zajrzyjcie do archiwum Tyflo Podcastu, jeżeli jeszcze tej audycji nie słuchaliście, a warto jej posłuchać. Natomiast no, ostatnio Meta ogłosiła nowe partnerstwo.
0: Tak, i to nawet kilka nowych partnerstw. Mieliśmy konferencję Meta Connect, w której to Meta się chwaliła różnymi rzeczami związanymi głównie z AI, no bo taki mamy klimat, ale nie tylko, bo też pojawiły się tematy dotyczące rozszerzonej rzeczywistości, tam nowy headset Quest został zapowiedziany. nowe okulary rozszerzonej rzeczywistości, Orion, w ogóle też dużo tych Orionów, czy właściwie Orion, bo to jest angielska wersja, ale to jeszcze oficjalnie w sprzedaży dostępne nie będzie. Natomiast też właśnie pojawiło się kilka takich tematów, które jak najbardziej istotne dla nas będą i między innymi właśnie mamy dwa partnerstwa, które zostały ogłoszone z firmami związanymi z Tyflo. Jedne właśnie związane z okularami Ray-Ban, a drugie już trochę mniej, ale o tym za chwilę przejdziemy. Ale co do tego, co się pojawiło w okularach Ray-Ban, no pojawił się Be My Eyes. I tutaj mamy na blogu Be My Eyes na stronie, na sekcji aktualności, mamy takie informacje, że Be My Eyes i Meta ogłaszają partnerstwo na rzecz dostępności. Be My Eyes i Meta ogłaszają partnerstwo na rzecz dostępności. Be My Eyes udostępni funkcję zadzwoń do wolontariusza na inteligentnych okularach Ray-Ban Meta. Po raz pierwszy otwierając dostęp bez użycia rąk dla osób niewidomych i słabowidzących. Czyli właśnie, mamy tutaj taką opcję, która się pojawi. Używając asystenta Mety na tych okularach, będziemy mogli poprosić, że chcemy nawiązać połączenie z wolontariuszem, no i wtedy z poziomu okularów takie połączenie zostanie nam wykonane, możemy sami sobie skonfigurować, w jakim to ma być języku, natomiast na start to funkcja będzie udostępniona tylko w krajach anglojęzycznych, no w sumie nic dziwnego, jeśli asystent Meta też nie jest wszędzie dostępny w każdym języku. Natomiast właśnie wolontariusz, kiedy już taką rozmowę odbierze, no to będzie w stanie widzieć no to, co my widzimy dosłownie, no bo kamera jest tak właśnie usytuowana i będzie widok z poziomu okularów. Oczywiście my też tego wolontariusza będziemy słyszeć w głośnikach okularów i tutaj zastosowań na to może być wiele. Zakupy, nie zakupy, pomoc w odnalezieniu się na lotnisku. Tutaj takie były przykłady podane, pewnie sami znajdziecie takich przykładów więcej. Gdyby była taka potrzeba, też możemy w łatwy sposób przełączyć się na widok z telefonu, więc wtedy też aplikacja Be My Eyes będzie się otwierać i będziemy mogli z poziomu telefonu sobie ten widok przełączyć tak, żeby właśnie w jakiś, gdyby była taka potrzeba, żeby po prostu ten wolontariusz widział też no, właśnie z perspektywy telefonu. Natomiast zauważyliście pewnie, że w przeciwieństwie do aplikacji na Windowsa, gdzie mamy odwrotną sytuację, nie mamy wolontariuszy, ale mamy Be My AI, no tutaj właśnie mamy tylko wolontariuszy i AI nie mamy. W sumie nic dziwnego, jeśli gdzieś się zastanowić dłużej, no bo generalnie Be My AI korzysta z technologii konkurencyjnej, czyli GPT, więc tutaj pewnie mamy jakieś takie partnerstwo strategiczne, nie wiem. No byłoby fajnie, gdyby to jeszcze dziś nadało dostęp do tych funkcji AI. Niemniej jednak myślę, że to jest jak najbardziej nowość, która może ucieszyć, natomiast cały czas nie mamy informacji o tym, żeby jakieś tak zwane SDK dla tych okularów się pojawiło, czyli po prostu zewnętrzni deweloperzy nadal nie mogą na te okulary aplikacji stworzyć, więc no a szkoda, bo nie wiem, taki Envision czy jakieś inne aplikacje tego typu mogłyby się przydać na tych okularach, może jakieś nagrywanie dźwięku, no ale na ten moment nic z tych rzeczy zrobić nie będziemy mogli. No można to kreatywnie obchodzić, na przykład usługa Aira, czyli też gdzieś usługa dostępna głównie w Stanach Zjednoczonych, gdzieś w anglojęzycznych krajach, która pozwala nam nawiązać połączenie z wytrenowanymi profesjonalnymi asystentami, którzy mogą nam pomagać w różnych sprawach poprzez połączenie wideo. Też się zintegrowali z tymi okularami Ray-Ban przez WhatsAppa po prostu, więc z aplikacji Aira zamawiamy połączenie i wtedy ten agent z Aira po prostu dzwoni do nas na WhatsAppa i możemy sobie z poziomu okularów takie połączenie odebrać, także no też są na to sposoby. To nie jest zresztą jedyna nowość, która pojawiła się, czy pojawi się właściwie w okularach Meta Ray-Ban, no bo przy okazji też były różne ogłoszenia zrobione, związane właśnie między innymi z tymi okularami. Między innymi będziemy mieli tutaj te bardzo ostatnio popularne możliwości multimodalne, czyli po polsku będzie asystent Meta w stanie w czasie rzeczywistym przetwarzać nam wideo z tych okularów, więc będziemy mogli z nim rozmawiać tak bardziej na żywo, mu gdzieś przerwać. No ale on też będzie nam w stanie reagować na to, co się dzieje w czasie rzeczywistym, a to jest jak najbardziej coś, co może nam się przydać w różnych sytuacjach, no w jakich no to no, mogliśmy zobaczyć na przykład no, przy okazji GPT-4o, gdzie te możliwości wideo cały czas udostępnione nie zostały, no ale przy okazji tych ogłoszeń czy ogłoszeń Gemini rozmawialiśmy, jak bardzo osobom niewidomym takie przetwarzanie wideo przez sztuczną inteligencję przydać się może, a co dopiero na okularach, gdzie mamy ręce wolne i możemy sobie tą funkcję uruchomić jednym poleceniem głosowym. Także to jak najbardziej się może przydać. Będzie też dodane tłumaczenie. Natomiast tłumaczenie na ten moment będzie ograniczone tylko do trzech języków: angielskiego, francuskiego, włoskiego i chyba hiszpańskiego, więc w sumie nie trzech, a czterech języków, ale no w stopniu dosyć ograniczonym. I na ten moment to też jest dostępne tylko w krajach anglojęzycznych. Ale to nie jedyna nowość, bo dostaliśmy też możliwość skanowania kodów QR, więc jeśli gdzieś podchodzimy do jakiejś tablicy, gdzieś jest kod QR, no to będziemy mogli poprosić, żeby nam te okulary, ten kod zeskanowały i to też co ciekawe, on nam się po prostu wtedy wyświetli gdzieś na telefonie, możemy coś z tym kodem zrobić. Gdybyśmy gdzieś znaleźli jakiś numer telefonu na ulotce, no to też możemy po prostu poprosić te okulary, żeby nam ten numer, na ten numer zadzwoniły i wtedy nam no, telefon zadzwoni. Będziemy mogli też dodawać przypomnienia i to jest też fajne, będziemy mogli właśnie też patrząc się może na jakąś informację albo na jakiś przedmiot poprosić okulary, żeby nas o czymś nam przypomniały i będzie po prostu taka możliwość. Będą też jakieś nowe integracje dodawane, między innymi z iHeartRadio, czyli znów taka typowo amerykańska usługa, czy serwis Audible z audiobookami, więc no też może coś mniej popularnego u nas, ale coś, co, z czego ludzie korzystają. Także no to ma się wszystko pojawić do końca roku, jeszcze to dostępne nie jest, ale takie możliwości mają się pojawić. Zobaczymy, jak dobrze to będzie działało, no bo no to jest jak najbardziej coś, co może nam się przydać, ale to też nie jest jedyna nowość. Jeśli chodzi o samo Meta AI, to ono też się zaczyna pojawiać nam na WhatsAppie. Też na razie nie u nas, bo Meta swoimi funkcjami AI to w Europie bardzo spokojnie podchodzi, więc nie wiem, kiedy to się w naszej części świata pojawi. Natomiast no, od jakiegoś czasu gdzieś niektóre osoby, zwłaszcza w Stanach, widzą od jakiegoś czasu przycisk Meta AI w WhatsAppie, który nam pozwala z tym asystentem porozmawiać, ale jego możliwości zostaną rozszerzone między innymi o to, że będzie mógł mówić głosami niektórych celebrytów, więc na przykład jakby ktoś chciał, żeby jego asystent mówił głosem pani M z filmów Jamesa Bonda, bo na przykład pani Judy Dench też wzięła w tym udział, to będzie można. Nie wiem, czy któryś asystent Mety kiedyś się właśnie nie nazywał M w sumie. No to też ciekawe nawiązanie. Ale co będziemy mogli z tym asystentem Meta AI na WhatsAppie zrobić? No będziemy mogli z nim rozmawiać na głos, ale też będziemy mogli przesyłać zdjęcia i o te zdjęcia pytać, więc tutaj gdzieś kolejny sposób na uzyskanie informacji o zdjęciach, które może być, no nie wiem, nawet o tyle fajny, gdyby ta funkcja pojawiła się jako możliwość przekazania wiadomości, tak? Więc po prostu przekazujemy jakieś zdjęcie, które nam ktoś wysłał temu asystentowi Meta AI, prosimy, powiedz mi, co jest na tym zdjęciu i od razu dostajemy odpowiedź. No to może być ciekawe, zwłaszcza, że nie musimy wtedy z aplikacji wychodzić. Jak dobrze to będzie działało, no będziemy musieli zobaczyć. Na ten moment to wszystko jest dostępne gdzieś właśnie tylko w nielicznych krajach, ale pewnie z czasem te funkcje będą rozszerzane. I na koniec jeszcze jedno partnerstwo, o którym chcę wspomnieć, taka jedna jeszcze nowość. Pojawiła się kolejna wersja modelu Llama. To jest taki otwartoźródłowy model, który każdy może uruchomić na swoim urządzeniu, czy na komputerze, czy nawet smartfonie, bo powstają takie wersje mini, które działają na nowych procesorach neuronowych, które na przykład są umieszczane w nowych telefonach z procesorami Snapdragon. Jest to Llama wersji 3.2, która też jest multimodalna, czyli po polsku oprócz tekstu też potrafi nam operować na zdjęciach. Więc jakieś opisy, zdjęć i tak dalej na urządzeniu, no tego typu zastosowania gdzieś no, mogą być realne. Nie wszędzie to niestety działa, jeszcze narzędzia, które pozwalają nam z tych modeli korzystać, muszą zostać zaktualizowane, a do tych większych modeli, no to wiadomo, też trzeba mieć no, pokaźną kartę graficzną. No pytanie, jak dobrze działają te modele mini, które tam chyba mają 3 czy 4 biliony parametrów, no pewnie te opisy będą niedokładne, ale no to są opisy, które jeśli ktoś to odpowiednio zaimplementuje, będziemy mogli sobie wygenerować w bardzo prywatny sposób, więc ciekawe, czy ktoś z tego typu możliwości nie skorzysta. No i przy okazji Meta się pochwaliła partnerstwem z jeszcze jedną firmą około Tyflo, jest to tym razem Envision. No i tutaj dowiedzieliśmy się, jak działa ich nowy asystent Ally, o którym mówiliśmy. No właśnie działa na modelu Llama, tylko że na wersji poprzedniej, bo wersji 3.1, która ma w pewnym sensie więcej parametrów i są tam dostępne właśnie wersje większe, które lepiej sobie radzą z generowaniem i rozumieniem tekstu. Więc tutaj mamy Envision tłumaczy, że akurat jeśli chodzi o modele Mety, oni wykorzystują dwa modele, właśnie Llama do przetwarzania tekstu, a do operowania na zdjęciach mają model Lava. To jest też model od Mety, też na bazie Llamy, tylko właśnie stworzony stricte gdzieś do przetwarzania zdjęć właśnie. I to jest model, który oni sami tam jakoś jeszcze na własne potrzeby właśnie pomocy osobom niewidomym wytrenowali w jakiś sposób.

0: wypuściła kilka lat temu. Są jakieś prace rozwojowe, które ostatecznie mają stworzyć okulary, w które będą działać rozszerzone rzeczywistości, czyli właśnie ten Orion, który gdzieś w jakimś ograniczonym stopniu jest dostępny. No, kto wie, czy za rok, czy za dwa lata nie zobaczymy właśnie jakichś okularów, które będą w stanie odpalić więcej zewnętrznych aplikacji. No, a stąd już jest prosta droga do Envision na nowych, miejmy nadzieję, tańszych okularach. Zwłaszcza, że już jakieś partnerstwo z Metą mają zawarte, więc będziemy musieli zobaczyć, czy za jakiś czas właśnie nie będziemy w stanie sobie zorganizować takich Envision Glasses za mniejszą cenę niż te, nie pamiętam teraz, 2-3 tysiące euro, które te okulary kosztują.
1: No, gdyby się dało na przykład na tych Ray-Banach chociażby, no, ale to Meta musiałaby się otworzyć. Bo
0: no, ale nawet jakby było coś tańszego, nie wiem, 500, 1000 euro, to i tak byłoby mniej niż
1: no to, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
0: Ale te Ray-Bany się ponad sprzedają.
1: Ale wiesz co, powiem tak szczerze, że ta cena tych Ray-Banów na nasze polskie realia, no to jest jeszcze to, na co jesteśmy w stanie sobie pozwolić. Tak. Natomiast no już Envision Glasses, no to...
0: No nie.
1: Nie. Jeszcze zwłaszcza w kontekście tego, że to naprawdę nie jest jakaś rewelacja, tak? To nie jest coś, co nagle zmienia ci życie i rewolucjonizuje świat, bo no to nie jest jeszcze aż tak dobre. Ale gdyby te okulary od Mety i Ray-Bana były bardziej otwarte, to naprawdę, to może ktoś to zhakuje w końcu.
0: No byłoby fajnie. No mniej więcej to są ogłoszenia od Mety.
1: No to Piotrze, to jeszcze taki temat, który Tomek zarzucił do naszych notatek, ale no Tomka nie ma, a ty mówisz, że coś o tym wiesz. Baza danych błędów czytników ekranu w systemie Android. O co chodzi?
0: O co chodzi? No, serwis accessibleandroid.com, o którym mówimy co jakiś czas, bo to jest serwis, który generalnie ma być tym, czym Apple Viz jest dla użytkowników iPhone'ów. No, rozwija się całkiem prężnie, bo mają swój podcast, mają swoich recenzentów, mają katalog dostępnych aplikacji, które każdy może rozwijać. No i postanowili dodać kolejną cegiełkę gdzieś właśnie do tego, żeby dawać użytkownikom Androidów to, co daje Apple Viz użytkownikom iPhone'ów. Bo nie zapominajmy, że na Apple Vizie też od jakiegoś czasu jest katalog błędów dostępności, do którego każdy może różne rzeczy dopisywać i w ten sposób możemy wspólnie śledzić, jakie błędy na urządzeniach Apple są i które zostały poprawione. No i podobna funkcja pojawiła się właśnie w serwisie Accessible Android. Gdyby ktoś chciał sobie to podejrzeć, no to możecie wejść na stronę accessibleandroid.com/bugs. accessibleandroid.com/bugs B-U-G-S i tam możemy sobie poczytać o różnych błędach. Strona zawiera informacje zarówno o błędach, które występują w Talkbacku, jak i w Jeshuo. Także tutaj no i jeden i drugi jest brany pod uwagę. Plan jest taki, że te informacje będą przesyłane do deweloperów zarówno jednego i drugiego, żeby te błędy były naprawiane szybciej. Każdy może takie błędy zgłaszać. No mamy tu informację, że to nie są oficjalne bazy danych, wiadomo, to jest tworzone przez społeczność. Gdyby ktoś chciał zgłosić jakiś nowy błąd, no to jest wiadomo prośba, żeby podać jak najbardziej dokładne dane, zwłaszcza, że na Androidzie gdzieś tych zmiennych jest więcej, no bo tutaj właśnie mamy prośbę, żeby podać wersję czytnika ekranu, no bo na przykład TalkBack na telefonach Samsunga i innych firm, no te wersje się różnią niestety, Samsung jest trochę do tyłu, wersję Androida, model telefonu, wersję czytnika ekranu, no także po prostu jeśli chcemy jakiś błąd zgłosić, to no, trzeba zwrócić na to uwagę. Ale też taka ciekawostka, że gdzieś te etykiety pull edycji nie są do końca dobrze zrobione i tutaj jest prośba, że jeśli na przykład ktoś korzysta z NVDA i chcecie wiedzieć, które pole jest do czego, to warto sobie tą stronę czytać ciałkami, a nie tabem, bo coś te etykiety nie są prawidłowo skojarzone. No ale jeśli o tym wiemy, to da się przeczytać, co jest do czego. Możemy sobie te błędy filtrować, no i już tutaj jakieś błędy mamy, między innymi z Jeshuo, coś z klawiaturą Google, Kasowanie znaków kliku jednocześnie nie działa tak, jak powinno, więc no, musimy ten klawisz

0: naciskać. Ale no trochę tych błędów już jest. 5, 6, 7, 8. No już widać, że no, na to moment jakieś 5 błędów już zostało na tej stronie umieszczone. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś nowe błędy, o których chcecie poinformować, albo sami macie jakiś błąd, chcecie gdzieś sprawdzić, czy ktoś jeszcze taki problem ma, no to kolejna strona, która w takich sytuacjach może się nam przydać.
1: Tak, wziąwszy pod uwagę to, że jednak na Androidzie ze względu na jego mnogość występowania, to te błędy mogą być naprawdę w różnych konfiguracjach obecne, na przykład w jakichś nie, nawet na iPhone'ach przecież, które są raczej dość jednorodne, jeżeli chodzi o system, o konfigurację, no to i tam się czasem zdarza, że u kogoś coś występuje, u kogoś coś nie występuje, no to tu może być tych różnych zależności jeszcze o rząd wielkości więcej, więc rzeczywiście warto zgłaszać, warto sprawdzać, no i się dzielić różnymi informacjami. Pozostaje mieć nadzieję, że to gdzieś potem będzie też zgłaszane, że twórcy czy Talkbacka, czy Jeszło, no będą to też analizować i wprowadzać różnego rodzaju poprawki. Tego myślę, że użytkownicy Androida zdecydowanie by sobie życzyli. Zbliżamy się powolutku do końca naszych dzisiejszych tyflowieści i zanim przejdziemy jeszcze do drobnych newsów, które ma Piotr, to ja tu jeszcze mam informację, która, no, to jest informacja z zeszłego tygodnia, mianowicie Sejm przegłosował nowelizację ustawy o rencie socjalnej. Na tym posiedzeniu było 428 posłów, oni głosowali, za było 411, przeciw 10 i 7 wstrzymało się od głosu. Więc jak widać, no tutaj taki temat ponad podziałami, można by powiedzieć. Prawie, że ponad podziałami. Najważniejszą nowością jest wprowadzenie dodatku dopełniającego w wysokości 2520 zł miesięcznie dla osób uprawnionych do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Jeszcze tylko dodam, że cytuję tutaj wycinki artykułu, który na swoich stronach internetowych opublikowała Fundacja Misja i Rozwój. Dodatek dopełniający będzie corocznie waloryzowany, począwszy od 1 marca. Jego kwota nie może ulec obniżeniu, a mechanizm waloryzacji opiera się na wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwsze wypłaty dodatku dopełniającego planowane są na maj przyszłego roku z możliwością wyrównania za okres od stycznia przyszłego roku. Osoby już posiadające orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji otrzymają dodatek automatycznie bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Więc tak to wygląda. Oczywiście to na razie przegłosował Sejm. Teraz jeszcze no, trafi to do Senatu. Potem jeszcze trzeba będzie poczekać na podpis prezydenta. Natomiast ja podejrzewam, że skoro tu jednak jest taki dość silny konsensus polityczny, to będziemy mogli spodziewać się, że rzeczywiście to przejdzie. W samym środowisku osób z niepełnosprawnościami to wrze, jeżeli chodzi o te dyskusje. Pojawia się tu taka no, kwestia chociażby tej niekonstytucyjności tego świadczenia wypłacanego w ten sposób, bo dla części osób oczywiście, no, które nie mają właśnie renty socjalnej, które nie mają tej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, a mają taką samą niepełnosprawność jak osoby, które to mają. Chociażby no właśnie takie podziały mamy tu w przypadku osób niewidomych, bo niektóre są orzeczone tak, niektóre są orzeczone w inny sposób, w zależności od tego, kiedy ta niepełnosprawność nastąpiła. No to tu mamy dosyć duże podziały. Też mówi się o tym, że gdzieś tam no może wpłynąć to na rynek, może wpłynąć to na to, że jeszcze mniej osób zmotywuje się do pracy. Różne dyskusje są na ten temat. Moje osobiste zdanie jest takie, że każde świadczenie jest dobrą rzeczą i rzeczywiście mam osobiście nadzieję, że no tutaj rząd nie poprzestanie na tym świadczeniu dla tej grupy osób i rzeczywiście, że pozostałe osoby, które mają podobną sytuację, jeżeli chodzi o niepełnosprawność, zostaną potraktowane tak samo, że tu rzeczywiście zrobi się coś w tym temacie, ale no, od czegoś trzeba zacząć i w końcu coś należy robić, ale i też przy okazji ja znowu namawiam i zachęcam do lektury artykułu Michała Dębca z Tyflo Świata dotyczącego pułapki świadczeniowej, bo to jest też ważna kwestia, która może być czynnikiem zdecydowanie zachęcającym do tego, żeby ludzie podejmowali jakąś aktywność zawodową, ale jesteśmy w różnych sytuacjach, nie każdy ma możliwość pracy z różnych względów i tu można by historię o tym pisać, ile ludzi, tyle sytuacji tak naprawdę i dla części osób rzeczywiście takie świadczenie może być naprawdę wybawieniem. Tu mówię z perspektywy o osobach niewidomych, a już nie mówię zupełnie o osobach, które mają jeszcze znaczniejsze niepełnosprawności. Niepełnosprawności, które rzeczywiście nie pozwalają tym osobom na pracę chociażby, bo są to osoby przykute do łóżka, bo wózkowicze oczywiście sobie też są w stanie radzić i ze względu chociażby na to, że na przykład widzą, no to są w stanie sobie radzić w niektórych rzeczach zdecydowanie lepiej niż osoby niewidome, które się poruszają. Natomiast no tu jest, każda sytuacja jest inna i te niepełnosprawności są bardzo różne. Jeżeli mamy jeszcze do czynienia ze sprzężeniem, to jest to jeszcze większy problem, więc tutaj rzeczywiście no, pozostaje też w ogóle czekać na rozwój sytuacji, pozostaje śledzić to, co się będzie działo dalej z tą kwestią rentową. No i zobaczymy, czy rzeczywiście w maju przynajmniej część osób to świadczenie otrzyma. No to teraz myślę, że możemy przejść dalej, możemy przejść do drobnych newsów. Tu Piotrze, kilka tematów od ciebie.
0: Tak jest. Zobaczmy, co mamy dzisiaj, jeśli chodzi o drobne newsy, bo jak zwykle trochę się tego nazbierało. Zaczynając od informacji znów dla użytkowników Androida. Mianowicie dla tych, którzy korzystają z aplikacji Instagrama, no bo czasami ludzie mogą być jakieś profile, które chcemy obserwować, bo czasami jakieś informacje znajdziemy tylko tam. I tam pojawił się problem dla tych, którzy korzystają z czytników ekranu, gdzie na widoku relacji nie mogliśmy po prostu w te relacje wchodzić. Dało się to obejść, jeśli byliśmy użytkownikiem Jeshuo. Tam jest taka opcja bezpośredniego kliknięcia, która z tego co rozumiem, zamiast informować system o tym, że no, czytnik ekranu chce, żeby coś zostało aktywowane, po prostu symuluje dotknięcie na środek danej kontrolki. To działało, a to programowe właśnie aktywowanie kontrolki to jest tak, jak na przykład działa TalkBack. No właśnie po prostu w przypadku Instagrama nie działało. Na szczęście ten problem został rozwiązany, także no ten problem już nie występuje, więc jeśli korzystacie z Instagrama, no to myślę, że się ucieszycie. Byłoby jeszcze fajnie, gdyby Meta naprawiała jakieś pozostałe błędy, które są, bo na przykład z tego co wiem, no w Facebooku też zarówno na iOS i na Androidzie nie możemy czytać zawartości pola edycji podczas pisania nowych postów, co stanowi duży problem, nawet no ale niestety z tym z tego co wiem na razie nic nie zostało zrobione, także no miejmy nadzieję, że tutaj też jakieś zmiany się pojawią, no ale no, tak jak rozmawialiśmy, od małych kroków trzeba zacząć, więc no oby tak dalej, że tak powiem. Następnie coś dla użytkowników Twistcake'a, czy to na Macu, czy na Windowsie. Jeśli ktoś nie wie, Twistcake to jest taka wielousługowa aplikacja, można to tak nazwać, która nam daje dostęp z poziomu takiego interfejsu bez okien, tak na globalnych skrótach klawiszowych, przynajmniej na Windowsie, do różnych usług. Zaczęło się właśnie od Twittera, stąd nazwa, no a później no, Twitter zniknął, ale to jest bardzo popularny sposób na przykład czytanie Mastodona, na korzystanie z Telegrama, zwłaszcza na Macu, tam też parę innych usług, jest GitHub, jest takie fajnie zrobione radio. No trochę tych usług jest, natomiast od jakiegoś czasu ta aplikacja nie dostawała aktualizacji, no i miała swoje jakieś błędy, swoje braki. Wiele nowych funkcji, które zaczęło się pojawiać w Mastodonie, po prostu w Twiskcake'u się nie pojawiało. Problemem w tym przypadku było to, że biblioteka, z której Twiskcake korzystał do obsługi Mastodona, od jakiegoś czasu już nie była rozwijana, a dodawanie gdzieś nowych funkcji do tej biblioteki no, stanowiło na tyle problem, że tak naprawdę trzeba byłoby ją napisać od zera. Jak i wiele innych rzeczy w aplikacji, jak się okazuje, a ciągle jakieś nowe prośby się od użytkowników pojawiają, a więc deweloperzy postanowili po prostu aplikację przepisać od zera. No i właśnie taki post się pojawił na oficjalnym profilu Mastodona. Mówią, przepraszamy was, że przez ostatnie kilka miesięcy była u nas cisza, ale po cichu pracowaliśmy nad czymś dużym i po wielu testach, po przemyśleniach, po testach i jakichś różnych katastrofach postanowiliśmy przepisać Twiskcake'a od zera. Dlaczego? No właśnie między innymi przez to, że gdzieś te fundamenty no już nie pozwalają na łatwe dodawanie funkcji na te, o które prosicie, więc no postanowili stworzyć no coś lepszego. Nowa wersja ma być bardziej elastyczna. W nawiasie mamy nawet, pomyślcie, własne sesje, a też o to ludzie proszą. Bardziej stabilna i no i będzie miała po prostu więcej funkcji. Na początku plan, skupienie będzie położone na dopieszczeniu Mastodona, tak żeby właśnie te wszystkie brakujące funkcje były dostępne, ale z czasem, tak jak wieście nam, ta nowa fundacja, ten nowy framework pozwoli nam ugotować wam coś jeszcze lepszego. Postęp już jakiś zachodzi, dużo rdzenia już zostało napisane, ale nie przejmujcie się, bo bieżąca aplikacja też nie zostanie od razu usunięta, tylko po prostu na ten moment będzie dostawała jakieś drobne poprawki błędów, no a za jakiś czas pojawi się Twiskcake Next Gen, następne pokolenie Twiskcake'a, no i wtedy tego będzie więcej. Aplikacja ma być właśnie bardziej elastyczna, będzie można ją tłumaczyć, no bo faktycznie Twiskcake jest tylko po angielsku dostępny. Niestandardowe sesje, to się pojawi później. Bardziej stabilna, no i właśnie łatwiejsza w utrzymaniu. No także myślę, że co możemy powiedzieć. Życzymy powodzenia. Miejmy nadzieję, że ten nowy Twiskcake się faktycznie pojawi, bo aplikacja jak najbardziej w społeczności swoich fanów ma, ja też osobiście z niej korzystam. Może akurat nie do Mastodona, ale do innych usług już jak najbardziej. A następnie mamy aktualizację, coś dla użytkowników Maca, bo pojawiła się nowa wersja lubianego narzędzia VOCR, która pozwala nam zarówno na no właśnie wykonywanie OCR-a na Macu, żeby kliknąć w coś, co jest niedostępne, ale nie tylko, no bo ostatnio też doczekała się funkcji AI, jak to zwykle, ale to też się przydaje, no bo możemy właśnie z dowolnego miejsca sobie tworzyć opisy chatem GPT między innymi, czy nawet lokalnymi modelami, także no możemy się tylko cieszyć, że VOCR cały czas jest rozwijany, a w nowej wersji pojawiło się kilka nowych funkcji. Między innymi wyszukiwarka, więc kiedy wykonamy jakiś OCR właśnie i chcemy konkretny tekst znaleźć, ustawić na nim kursor, możemy nacisnąć Ctrl Command F i wpisać szukaną frazę. No i jeśli ta fraza zostanie znaleziona, no to fokus nam zostanie przeniesiony. Na razie nie ma funkcji szukaj następnego i poprzedniego, ale to się ma za jakiś czas pojawić. I więcej, jeśli chcemy powtórzyć wyszukiwanie na ten moment, no to musimy po prostu znów ten skrót wykorzystać, no ale za jakiś czas te brakujące skróty też się mają pojawić. I kiedy robimy zdjęcie aparatem komputera, bo też taka opcja jest dostępna, czy na jakąś kamerką, którą mamy dodaną do systemu, to jest skrót Command Control Shift C, VOCR wyświetla okno pozwalające nam zdecydować, co z tym zdjęciem chcemy zrobić. Ja już to testowałem u siebie, no i faktycznie możemy zdecydować, czy to zdjęcie ma zostać po prostu przeczytane, czy tam ma być OCR wykonany, bo jakąś kartkę papieru tam położyliśmy, czy ma nam zostać wygenerowany opis używając AI, więc po prostu takie okienko z tymi trzema przyciskami się nam pojawi i możemy kliknąć na ten, który nas interesuje. I jeszcze jedna wiadomość dla fanów Maców, dla tych, którzy może zastanawiali się nad jedną z aplikacji Rogue Amoeba, o których mówimy dosyć często, bo to jest na przykład fenomenalny audio hijack, który pozwala nam różne rzeczy z dźwiękiem na Macu robić. Od ich nagrywania do przetwarzania, do transkrypcji, no tutaj różne pomysły na tego hijacka podsuwacie nam. Jest o nim podcast, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to zapraszam do posłuchania do podcastu. Jest artykuł w Tyfloświecie. Ale nie tylko, no bo Rogue Amoeba też na przykład ma świetny wirtualny kabel audio, loopback, mają też aplikacje do łatwego zmieniania głośności, dowolnej aplikacji w systemie Sound Source, mają taką dżinglowicę, taki soundboard, no kilka aplikacji takich naprawdę ciekawych w ich katalogu się znalazło. I firma wczoraj świętowała swoje 22 urodziny. No to no, może trochę za późno na 100 lat, ale w sumie i tak życzenia myślę, że możemy złożyć. No i z tej okazji postanowili zorganizować nam promocję. Promocję trwającą tydzień od tej daty, czyli właściwie teraz już 6 dni, więc to jest raczej informacja dla tych, którzy słuchają nas na żywo, bo pewnie kiedy to archiwum się pojawi, to już może być po promocji. Ale gdybyście zastanawiali się nad zakupem jednej z aplikacji, nawet na kilku, bo tam można też w zestawach te aplikacje kupować, no to możecie uzyskać zniżkę 22% wpisując przy kasie kod 22 literami, no i wtedy uzyskacie zniżkę 22% na 22 lata istnienia firmy Rogue Amoeba przy kasie. No przez to, że te aplikacje nie są tanie, a te zniżki zdarzają się dosyć rzadko w historii tej firmy, no to jeśli zastanawialiście się nad zakupem jednej z tych aplikacji, no to myślę, że to może być dobry moment, żeby to zrobić. No i to wszystko, jeśli chodzi o dobre newsy w tym tygodniu.
1: Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o twoje pierwsze informacje. Za moment przejdziemy do technikaliów, ale w międzyczasie jeszcze mamy tutaj taką wiadomość od Patryka, który napisał tak. Dzięki Piotrze za radę a propos Fantasy Story. Okazuje się, że problemy robi głos od RH Voice. Po jego usunięciu gra działa. I tyle informacji od naszych słuchaczy, a my teraz zamykamy Tyflo Aktualności, Tyflo Wieści, przenosimy się do technikaliów. Tu jedna informacja od Piotra właśnie dotycząca tego, co tam nowego w Microsoftie i w Windowsach i w AI-u.
0: No tak, bo mieliśmy znów konferencję, żeby nie było, konferencja właśnie była, chyba po prostu się nazywało Copilot Conference, nie wiem, tam na pewno Copilot w tytule było. Także jak najbardziej temat AI będzie, ale nie tylko. Informacja jedna, ale treściwa, bo no trochę rzeczy Microsoft zapowiedział. Może zaczniemy od tematu, który stricte z AI związany nie jest. Dla tych, którzy nie chcą o AI słuchać, to już będziecie mogli no po prostu nie słuchać. Natomiast też zaczyna pomału pojawiać się kolejna aktualizacja do systemu Windows 11. Aktualizacja, która już od jakiegoś czasu jest testowana. Aktualizacja, która w sumie już na niektórych urządzeniach się pojawia, bo jeśli zdecydowaliście się na jeden z nowych komputerów oparty o procesor ARM z Windowsem, bo takie też zaczęły się pojawiać, no to one już też z tej najnowszej aktualizacji korzystają, no a cała reszta, że tak powiem, pomału będzie ją dostawać teraz. Jest to aktualizacja 24H2 tak zwana, czyli drugi kwartał 2024 roku, tak teraz Microsoft nazywa swoje aktualizacje. No i mamy też dużo zmian pod maską. Rdzeń został zaktualizowany, kernel tak zwany. No generalnie Windows powinien być bardziej wydajny, zwłaszcza na nowszym sprzęcie. Także no powinien po prostu działać lepiej, no ale poza tym też mamy zmiany, które no zobaczy każdy. No są jakieś drobne, ale całkiem przydatne rzeczy. Między innymi dla tych, którzy korzystają z aplikacji Łącze z telefonem, która zwłaszcza jeśli mamy telefon z Androidem, to pozwala nam całkiem sporo. Ale z iPhone'ami też zresztą, bo przecież możemy teraz nawet SMS-y sobie czytać i pisać z poziomu Windowsa, ale tu chyba bardziej chodzi o Android. No chociaż może z iPhone'ami to też działa. No nie mam Windowsa 11, żeby to zweryfikować. Niemniej jednak, jeśli mamy taki telefon sparowany z naszym komputerem i wejdziemy sobie do menu start, no to w tym menu start pojawi się nowy panel boczny, na którym będziemy mieli kilka informacji i skrótów związanych z naszym telefonem. Tam na przykład będzie podany poziom jego baterii, jakieś nieprzeczytane powiadomienia z telefonu oraz szybki dostęp do wiadomości, połączeń oraz zdjęć. Także przydatna sprawa, nie wiem, czy wam się zdarzyło zapomnieć naładować telefon, a pracowaliście na komputerze, no to teraz wam Windows, zresztą wysyłał wcześniej powiadomienia, no ale teraz też po otwarciu menu start po prostu zobaczycie informacje o baterii, ile tam baterii nam na tym telefonie zostało. W ustawieniach też mamy poprawki dla użytkowników monitorów HDR, tam można profile kolorów zmieniać, ale też w eksploratorze plików mamy kilka zmian. Sekcja strony głównej została troszeczkę zmieniona. Sekcje ostatnich ulubionych i udostępnionych plików zostały połączone w jedno okno składające się z kilku zakładek. Menu kontekstowe też zostały zaktualizowane. Polecenia takie jak kopiuj, wklej, zmień nazwę mają teraz etykietę, to znaczy my zawsze mieliśmy informacje tekstowe, no ale jak widać osoby widzące tylko miały jakieś graficzne ikonki chyba obok tych poleceń, także one też teraz będą widziały słowa wytnij, kopiuj, wklej. No, dziwne, że zdecydowali
1: lepiej późno
0: się...
1: niż wcale.
0: Tak, pewnie to było mało intuicyjne, aczkolwiek no nie wiem, jak to osoby widzące odbierały. Eksplorator plików też będzie nam w stanie, oprócz tego, że już od jakiegoś czasu potrafi otwierać różne typy plików skompresowanych, a nie tylko zip, a to nawet teraz będziemy mogli z poziomu Windowsa sobie zrobić archiwum 7zipa lub tar, czyli takie bardziej linuxowe archiwum. No, na pewno jeśli chodzi o 7z, no to ta kompresja będzie lepsza niż w plikach zip, także myślę, że to jest też coś, co się może przydać, a takie pliki można praktycznie wszędzie otworzyć, nawet na Macach. Finder też natywnie potrafi kompresować nie, ale rozpakowywać wszystkie typy archiw już od jakiegoś czasu macOS też potrafi natywnie, także fajna zmiana. Troszeczkę zmienił się wygląd zegara w zasobniku systemowym, który teraz domyślnie nie wyświetla roku obok daty. No pewnie my częściej to sprawdzamy ze skrótem szczytnika ekranu, ale gdyby ktoś zwrócił na to uwagę, to tak się to zmieniło. Ekran szybkich ustawień też został troszeczkę zmieniony. Teraz wszystkie ustawienia są domyślnie wyświetlane. Można je sobie też przeciągać, żeby zmienić ich kolejność. Tryb oszczędzania baterii też się troszeczkę zmienił, to się wcześniej nazywało Battery Saver, teraz to jest Energy Saver, czyli oszczędzanie energii i można też więcej rzeczy zmienić. W tej współczesnej, tak nazwijmy, aplikacji ustawienia możemy teraz zdecydować, co się stanie, kiedy naciśniemy przycisk zasilania lub zamkniemy klapkę laptopa, no to było w panelu sterowania klasycznym, ale od jakiegoś czasu gdzieś te stare plany zarządzania energią i ten nowy taki suwak gdzieś poziomu wydajności w Windowsie, to były to jakby dwie odrębne rzeczy. No i teraz to pomału gdzieś jest w jakimś stopniu zintegrowane. Tam też będziemy mieli dostęp do różnych profili właśnie zarządzania energii, więc no to też pomału gdzieś zaczyna być łączone. W ogóle był plan taki, żeby oficjalnie ubić panel sterowania, ale po jakimś tygodniu Microsoft się z tego wycofał, więc to nawet do tyflo przeglądu nie trafiło, bo użytkownicy zdążyli na tyle protestować, że się z tego wycofali. No ale jednak coraz więcej ustawień trafia do współczesnej aplikacji ustawień. Między innymi też można odwrócić działanie rolki na myszce, co wcześniej dało się zrobić wyłącznie zmieniając jakieś wartości w rejestrze, także też no, dla tych, którzy z myszki korzystają, to się myślę, że osoby ucieszą. Mamy też coś dla tych, którzy korzystają z wiersza poleceń. Windows doczekał się aplikacji sudo, czyli jeśli musimy jakieś polecenie wykonać jako administrator, no na Linuxie to zawsze po prostu korzystamy wtedy z polecenia sudo, wtedy nas system pyta, o hasło. No, w Windowsie też niektóre aplikacje wymagają uprawnień administratora i mi się dosyć często zdarzało zapomnieć uruchomić wiersz poleceń właśnie w tym trybie administratora, no i wtedy go trzeba zamykać, otwierać jeszcze raz. No a teraz tak jak na Linuxie wystarczy po prostu, że do naszego polecenia dopiszemy sudo i wtedy po prostu nasz system zapyta o hasło, pewnie czy jakaś kontrola kontu użytkownika wyskoczy i takie podwyższone uprawnienia możemy nadać. No to na pewno coś, co użytkowników wiersza poleceń ucieszy i ja na pewno będę, no gdybym miał Windows 11, to pewnie bym się z tego ucieszył. Co mamy jeszcze? Właśnie mówimy tutaj o sudo. Mamy nową wersję aplikacji Teams, która łączy w sobie wersję tą osobistą i profesjonalną. No niestety już wyleciała aplikacja poczta i kalendarz, to już mówiliśmy o tym, te natywne aplikacje zostały zastąpione no, generalnie webowym Outlookiem, który no, też dostaje aktualizację dostępności, więc on tam też się trochę dzieje, ale pamiętajcie, że jeśli zależy wam na tym, żeby gdzieś te wiadomości zostawały wam lokalnie, no to ten nowy Outlook łączy się w 100% przez serwery Microsoftu, więc te wiadomości gdzieś będą do zewnętrznej chmury trafiać, więc o tym też warto pamiętać. Copilot też został zastąpiony o tyle, że to wcześniej była aplikacja, teraz jest po prostu też aplikacja webowa. O Copilocie więcej za chwilę, bo on też znacznie znów się z Windowsem integrować, bo tam się szykuje w Copilocie rewolucja. Mamy też wsparcie dla Wi-Fi 7 oraz Bluetooth Audio Low Energy, więc jakieś nowe słuchawki, głośniki powinny nam działać lepiej. I poprawioną wydajność w najnowszych procesorach AMD. Ta aktualizacja będzie udostępniana stopniowo. Będzie można też ją wymusić, jak ktoś chce szybciej tą aktualizację sobie zainstalować. Także po prostu z czasem ta aktualizacja powinna się u nas pojawić. To był Windows, a teraz będzie trochę o AI. W sumie może zanim przejdziemy do Copilota, to jeszcze powiemy o tym może, co ma się zmienić w Windowsie samym, jeśli chodzi o AI, a konkretnie o wyszukiwanie, które też dostanie takie małe ulepszenie AI, które po prostu będzie w stanie nam wyszukiwać tekst i obiekty nawet w obrazkach. Więc jeśli nawet szukamy jakiegoś konkretnego tekstu, który jest zawarty, nie wiem, może w jakimś skanie jakiejś faktury, jakiegoś paragonu, nie wiem, tego typu sytuacje, no to wyszukiwanie w systemie Windows będzie w stanie nam je znaleźć, nawet jeśli nie użyjemy tego dokładnego słowa klucz, pewnie tam jakieś modele językowe będą w jakimś stopniu wykorzystane, żeby to zrobić. To ma działać lokalnie, właśnie na tych najnowszych komputerach Copilot PC, czyli tych, które mają dedykowany procesor neuronowy do tego typu zadań. Także zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. No a teraz Copilot. Jakiś czas temu Microsoft wykupiło firmę. Firma nazywała się Inflection AI. Oni pracowali nad jakimiś swoimi asystentami. Tego typu rzeczami się zajmowali. No i ta cała drużyna została wpłynięta do Copilota, a szef tej firmy stał się szefem w rozwoju AI w Microsoftie. No i jednym z głównych celi tego nowego zespołu było to, żeby Copilot stał się bardziej taki osobisty i faktycznie stał się takim typowym asystentem. Bo to, na ten moment to jest po prostu usługa, która jest wszechobecna jako marka, jakiej po prostu możemy z nią w jakiś sposób rozmawiać, ale ona nie jest, że tak powiem, uosobiona. I ten nowy design Copilota, który zresztą już wystartował w internecie oraz na smartfonach, będzie swoje odpowiedzi wyświetlał w takich większych kartach. Mamy personalizowaną stronę główną, która nam będzie różne sugestie proponować, ale też do Copilota zostanie dodany zaawansowany tryb głosowy. Czyli podobnie jak Gemini nowy, podobnie jak GPT-4o, no zresztą GoPilot skorzysta pod maską z GPT, będziemy mogli z nim rozmawiać w czasie rzeczywistym, będziemy mogli mu przerywać, on będzie się nam odzywał jakoś bardziej inteligentnie, no ale dziś w każdej chwili ten głos będzie ważną kwestią w tym. No ta strona główna, właśnie tak jak wspominałem, będzie stawała się bardziej osobista. Copilot dla osób, dla właśnie osób prywatnych i dla firm gdzieś został oddzielony od siebie. Wcześniej to był jeden produkt, teraz właśnie są dwa osobne. Dzięki temu ten Copilot dla osób prywatnych, powiedzmy dla klientów, no jest taki bardziej osobisty. Jeśli chodzi o ten tryb głosowy, no to będziemy mieli na początku cztery głosy do wyboru. To tradycyjnie już na starcie będzie uruchamiane najpierw w krajach anglojęzycznych, Stany Zjednoczone, Anglia, Australia, ale pewnie z czasem gdzieś będzie się pojawiało wszędzie indziej, no bo to jest ich główna strategia Microsoftu, żeby gdzieś ten Copilot był dostępny wszędzie. Ale oprócz trybu głosowego, nowy Copilot będzie też w stanie widzieć. Będzie tryb, będzie tutaj też wzrok, więc w czasie rzeczywistym też będziemy mogli go pytać o różne rzeczy, które akurat są widoczne na ekranie. Na start to będzie działało tylko w niektórych stronach internetowych. To będzie dostępne tylko na początku dla ograniczonej liczby subskrybentów Copilota Pro w Stanach Zjednoczonych, ale to stopniowo będzie rozszerzane. I na start to będzie działało tylko na wybranych stronach internetowych, czyli pewnie jakiś Amazon, żebyśmy mogli poprosić go o pomoc podczas zakupów. No finalnie to będzie działało na prawie każdej stronie. Tutaj wyjątkiem mogą być na przykład treści zabezpieczone, czyli DRM-y i jakieś strony wrażliwe, czyli jak na przykład jakieś banki i tego typu rzeczy. No sumuję trochę z tym DRM-em szkoda, bo gdybyśmy oglądali jakieś materiały w serwisie VOD bez audiodeskrypcji, no to tutaj pewnie nam to przynajmniej na początku może nie zadziałać, no ale dziś w innych sytuacjach taki tryb, w którym możemy się zapytać o coś, co jest na ekranie, co dla naszego tradycyjnego czytnika ekranu jest niedostępne, no jak najbardziej może być przydatne. Microsoft obiecuje, że te dane są od razu kasowane, że tam nic wrażliwego nie będzie wysyłane, no czy chcemy z tego typu usług korzystać, zwłaszcza te, które działają w chmurze, no to już każdy musi odpowiedzieć sobie sami. No i też dlatego uruchamiają to na ograniczonej liczbie stron internetowych na start, natomiast to jest na pewno funkcja, która ma większy potencjał niż to, co nam oferuje Copilot na start, zwłaszcza w tej nowej wersji, gdzie on został odłączony od Windowsa i tak naprawdę jest tylko stroną internetową. Będzie też nam w stanie Copilot czytać personalizowane wiadomości. I to znów jest coś, co działa najpierw na start w Stanach, ale już kilka organizacji, które zajmują się gdzieś dziennikarstwem, podpisało umowę z Microsoftem, żeby w tym brać udział, więc na przykład Axel Springer, Reuters chyba, też no, kilka jeszcze innych organizacji się w to podpisało i no, będziemy mogli poprosić Copilota, żeby nam takie poranne podsumowanie podał. No i wtedy nam poda pogodę i właśnie jakieś najciekawsze, najważniejsze aktualności, które mogą nas interesować. No też byłoby fajnie, gdyby to pojawiło się w innych krajach. No i to pewnie z czasem też się będzie stawało, ale na ten moment to jest też coś, co jest testowane w Stanach. Ale to jest też fajna sprawa, tak wstajemy rano i możemy usłyszeć takie spersonalizowane wiadomości, czytane takim głosem, który faktycznie przypomina gdzieś jakiegoś prezentera, który na antenie nam wiadomości czyta. No i też mamy tutaj też integrację z najnowszymi modelami OpenAI, czyli tutaj chodzi o ten model GPT O1, to jest ten model, o którym opowiadała Paulina w zeszłym tygodniu, który potrafi przemyśleć swoje odpowiedzi i nam podaje, przez to działa trochę wolniej, dłużej, no ale te odpowiedzi dzięki temu powinny być bardziej precyzyjne. One w Copilocie też się pojawią, będą dostępne w funkcji, która została nazwana Think Deeper, czyli pomyśl głębiej dosłownie. No i faktycznie, jeśli tą opcję sobie włączymy, no to najbardziej w przypadku bardziej skomplikowanych pytań, na przykład jeśli chcemy coś porównać, to jest podany przykład, czy powinienem przenieść się do Nowego Jorku czy San Francisco, no to będzie mógł nam w stanie przemyśleć to i bardziej precyzyjną odpowiedź podać. To jest opcja, która będzie dostępna na początku w sekcji funkcji eksperymentalne Copilot Labs, którą zainteresowane osoby włączyć, no i ewentualnie wtedy też podawać Microsoftowi informację zwrotną. Już dziś te nowe funkcje, nowy wygląd zaczyna się pojawiać w internecie w przypadku aplikacji na iOS-a i Androida i aplikacji Copilot na Windowsie. Funkcje głosowe, to już mówiłem, tylko w Stanach na początku i w Anglii, w Australii, no ale ci stopniowo te funkcje będą się pojawiać. Microsoft przy okazji też uspokoił ludzi, którzy przestraszyli się funkcją Recall. To jest ta funkcja na nowych komputerach Copilot PC, która nam co chwilę robi zdjęcia, gdzie się zapisuje w bazie danych, żebyśmy mogli je przeszukiwać. Okazało się, że one gdzieś były przechowywane w ogóle niezaszyfrowanej bazie danych. Łatwo się dało do tego dostać każdej aplikacji. To ma być teraz lepiej zaszyfrowane, domyślnie wyłączone, no i będzie opcja, żeby ją całkowicie odinstalować z systemu. Co wcześniej mówiono, że no nie będzie takiej opcji, ale jednak posłuchali tutaj użytkowników, więc no jeśli nie chcecie czegoś takiego, to będzie można to wyłączyć. Do wyszukiwania też zostanie dodana podobna funkcja do czegoś, co pojawiło się na urządzeniach z Androidem głównie, czy na Chromebookach, gdzie możemy, zaznaczając jakąś zawartość na ekranie, rysując na niej kółko, czy tam używając obiektywu Google, zapytać o jakąś konkretną informację. W Windowsie będzie działało to podobnie, naciskając nowy klawisz Copilot lub klawisz Windows i gdzieś klikając w miejsce, które nas interesuje, będziemy mogli o coś Copilota zapytać i ta funkcja ma być inteligentna i zdecydować, co chcemy zrobić, jeśli klikniemy na jakieś na przykład wydarzenie, coś to można dodać do kalendarza, to nam gdzieś to doda, jeśli klikniemy na odtwarzany film na YouTubie, to możemy pytać się o ten film, no generalnie ma to działać kontekstualnie, wyczuwać nasze intencje i po prostu zrobić to, czego chcemy. No jak to będzie działało w praktyce, zwłaszcza dla czytników ekranu, trudno mi powiedzieć, no pewnie będziemy musieli zobaczyć. No mniej więcej widać, w jaką stronę idzie Microsoft, zobaczymy, czy w ogóle, czy kiedy te funkcje, zwłaszcza gdzieś właśnie wideo w czasie rzeczywistym, pojawią się dla wszystkich i zwłaszcza myślę tutaj dla nas w Europie. I jeśli tak, no to jak dobrze one będą działać, bo myślę, że to jest coś, co faktycznie może dla nas być przydatne. Na ten moment, jeśli macie Windowsa 11, no to myślę, że warto go sobie zaktualizować.
1: Tak jest. Natomiast my się jeszcze z wami nie rozstajemy, przynajmniej przez moment, bo na przykład teraz odbieramy telefon. Bartek ponownie jest z nami. Dobry wieczór.
2: No, witam niestety ponownie, bo przypomniała mi się może dość małostkowa, ale jednak wydaje mi się dość ważna rzecz, o której ostatnio kilka dni temu pisano de facto na grupie Niewidomi i Niedowidzący Bądźmy Razem a propos aplikacji ICO i użytkowników niewidomych. Michale, pewnie też to zauważyłeś, że niestety mały regres pojawił się w temacie przeglądania historii w aplikacji ICO.
1: A czego dotyczy konkretnie?
2: Że poruszając się po elementach flikami, no flikiem w prawo chociażby, na przykład data operacji jest czytana kilkukrotnie lub na przykład jak sam zresztą się zdziwiłem, jak sam przed chwilą odpaliłem u siebie aplikację i przejrzałem fragment historii, to idąc z góry był 30 września, znowu data była po raz drugi podana, jak drugi raz w prawo zrobiłem, następnie nazwa operacji i następnie była data 27 września, a jak zrobiłem kolejny raz w prawo, to był 29 września. Jakby w ogóle nie wiem, czy ten fokus skakał
1: po
2: datach.
1: Właśnie, a ja się zastanawiam, czy to jest kwestia ICO, czy to przypadkiem nie jest problem najnowszego iOS-a.
2: No, jeżeli chodzi o najnowszego iOS-a, to w ogóle wydaje mi się, że on tutaj też bardzo dość mocno, wydaje mi się, że niestety ten
1: fokus, zamula. Bo ten fokus lubi skakać po różnych elementach. Tak na przykład też jest problem chociażby w aplikacji Pyszne, jak sobie chcesz przejrzeć menu jakieś dłuższe, to też jest z tym kłopot. Na takich długich listach on lubi wracać, on lubi się przenosić, więc no to jest pytanie, z czym tu jest tak naprawdę problem? Ja z ICO to miałem inny ciekawy przypadek kilka tygodni temu, kiedy miałem potrzebę wysłania potwierdzenia przelewu z użyciem WhatsAppa. To okazało się, że u mnie ten przelew był widoczny, normalnie to potwierdzenie jako zwykły plik PDF, natomiast kiedy wysyłałem WhatsAppem ten plik, to nagle dla tej drugiej strony on był nieczytelny. Powiem więcej, wtedy jak już go sobie odpaliłem w WhatsAppie, to też dla mnie przestawał być czytelny, kiedy sobie go wyświetliłem z historii. Natomiast na całe szczęście już to zostało poprawione. Z takich innych rzeczy, to tam etykietka przycisku jednego tego na wyświetlanie jakiejś na przykład dodatkowych opcji, chociażby przy rachunku, kiedy mamy na przykład właśnie możliwość zobaczenia historii i tak dalej, to tam jest, tam kiedyś było to nazwane chyba więcej, teraz znowu coś tam
2: blue.
1: A teraz u mnie się to nazywa tak znowu, więc tam rzeczywiście czasem coś poprawią, czasem coś popsują.
2: Tego, co mówiliśmy, It's not blue, to akurat u mnie nie zauważyłem, ale właśnie tutaj ta plątanina tych dat akurat to weszło mi, że tak powiem, tutaj w pamięć. No i nie tylko chyba mnie, no bo mówię, kilka dni temu, nie wiem, czy to był piątek czy sobota, był właśnie post dotyczący tego problemu i niestety wszyscy wypowiadali się w sposób niestety negatywny.
1: To tak jak mówię, pytanie, czy to nie jest kwestia iOS-a najnowszego. To trzeba by było zweryfikować. Jeżeli ktoś się jeszcze nie zaktualizował, to fajnie by było, żeby to dał znać.
2: No ja niestety, kurczę, na drugim iPhone'ie, którego jeszcze, że tak powiem, posiadam de facto bez karty, niestety już też tam mam 18, kurczę, nie jestem w stanie tego teraz zweryfikować, a teraz mogę troszeczkę bardziej żałować, szczerze powiedziawszy. Ale skoro już tak mówimy jeszcze o aplikacji ICO, to tak powiem szczerze, że z własnego doświadczenia brakuje mi jednej takiej dość może istotnej opcji, która no wiadomo, że w IPKO na pewno jest, bo nawet tutaj pani w banku mówiła, że można tam to zrobić, jednakże w aplikacji ICO byłoby to bardziej intuicyjne. Mianowicie chodzi o to, że w aplikacji ICO, jak i w IPKO, wyświetlają nam się operacje jeszcze niezrealizowane, czyli na przykład przelewy, które zleciliśmy na...
1: Czyli te tak zwane blokady.
2: Można to nawet tak nazwać. I teraz te blokady są widoczne w aplikacji ICO, ale nie można ich edytować ani konfigurować. Jeżeli, bo miałem taki przypadek, że akurat taki zaplanowany już przelew, no niestety musiałem usunąć, bo tam akurat kwota uległa zmianie, a nie chciało mi się dopłacać, powiem wprost. To tak też taka małostkowa tutaj sprawa jest, ale chciałem to zrobić z pozycji aplikacji ICO i się okazało, że to niestety jest w tej chwili niemożliwe, więc fajnie by było, gdyby jeszcze taką funkcję chociażby dodali.
1: Mhm. No,
2: bo teraz szukać tym bardziej nawigacją obiektową i teraz jeżeli zapytamy pracownika banku, jak do tego danego punktu przejść nawigacją obiektową, popuka się w czoło, bo nie wie, o co chodzi. No niestety, jeżeli chodzi o dostępność, no w naszym kraju to niestety to leży.
1: Bo jak rozumiem, na stronie internetowej banku, to tam nie możesz tego zrobić, musisz przejść właśnie jakoś obiektową, tak?
2: Znaczy się na stronie banku, logując się na IPKO, jest to możliwe, tylko Ja zazwyczaj, znaczy się nawigacją obiektową, przepraszam, źle się wyraziłem, chodzi o to, żeby po prostu skrótami, tak, czy to gdzieś po przyciskach trzeba się
1: Bartku,
2: poruszać.
1: To ja ci coś powiem. To ja, będąc niewidomym, to ja bym ci takich rzeczy nie powiedział. Ja... najzwyczajniej w świecie... Ja się nie uczę. Ja już po prostu... Ja od czasów kilku wersji Windowsa przestałem się uczyć czegokolwiek na pamięć, bo to nie ma absolutnie sensu, albo nawet jeżeli to ma go coraz mniej, bo te aplikacje, to wszystko to się tak dynamicznie zmienia, że po prostu raz masz coś tu, potem masz to gdzie indziej i coraz mniejszy ma sens takie uczenie się, że wiesz, trzy razy wciśnij strzałkę, klepnij enter, dwa razy tap, potem spacja i będziesz w domu. To już niestety nie te czasy.
2: No wiem, tylko że ja często akurat w moim przypadku jest tak, że staram się bynajmniej tłumaczyć innym niewidomym, jak dojść właśnie do takich rzeczy i nie mam na to innego sposobu, jak inaczej, że tak powiem, samemu się tego nauczyć. No i później właśnie, no tutaj akurat Michale, tobie muszę przyznać tą rację, jak coś ulegnie jakiejś aktualizacji.
1: A to się bardzo
2: zmianie,
1: często
2: no
1: zdarza
2: to...
1: I pamiętaj też o jeszcze jednej rzeczy, która jest dla nas jeszcze bardziej kłopotliwa, ale ona jest i na to nic nie poradzisz, że mamy tak zwane na przykład testy AB. Które są wdrażane, czy to na stronach, czy to w aplikacjach czasem. I potem jest sytuacja taka, że jeden użytkownik na przykład ma aplikację wyglądającą tak. Inny użytkownik ma aplikację wyglądającą troszeczkę inaczej, bo tam się pojawił jakiś przycisk. I potem ten pierwszy zastanawia się, co jest z nim nie tak, czego on nie umie, że on tego przycisku nie widzi. A to się okazuje, że absolutnie nic z nim nie jest nie tak, wszystko jest w porządku, tylko po prostu ten drugi dostał jakąś wersję do przetestowania, bo producent danej aplikacji czy twórca strony internetowej wymyślił sobie, że po prostu sprawdzi coś, jak się na jakiejś mniejszej próbie użytkowników dane rozwiązanie zachowuje, czy warto w to iść, czy może jednak nie.
2: Ale mimo tego, że tak tutaj już troszeczkę odeszliśmy od tematu, to jednak wydaje mi się, że chociażby ta opcja moim zdaniem też powinna być wdrożona, że chociażby te operacje niezrealizowane również można by było w aplikacji ICO poprawiać, tak samo jak jakiś czas temu wyszła przecież możliwość tworzenia zleceń stałych, bo
1: tak,
2: z początku pamiętam ich nie było przecież.
1: Tak, zlecenia stałe dało się tylko podejrzeć i chyba ewentualnie usunąć, ale na przykład stworzyć to już nie.
2: Usunąć nie pamiętam, ale no właśnie to dopiero od kilku lat chyba, jak dobrze pamiętam, ta usługa została wdrożona. No,
1: tak.
2: Bądźmy dobre myśli, że i to, że tak powiem, znajdzie swoje odzwierciedlenie.
1: Oczywiście.
2: Jeżeli jeszcze tak mogę podpytać, czy orientujecie się, kiedy może się pojawić aktualizacja iOS 18.01 albo 18.1?
1: Piotrze, czy ty coś wiesz na ten temat? Gdzieś może jakieś przecieki?
0: Jeszcze raz?
1: Kiedy aktualizacja iOS-a?
2: Najbliższa, bo to nie wiadomo, czy to będzie 18.01, czy 18.1 już taka będzie większa.
0: 18.01 już było, to chyba tylko dla tych nowych iPhone'ów, więc pewnie 18.1, no chyba, że jakiś poważny błąd w międzyczasie się pojawi. A kiedy? Nie wiem, no, jesteśmy w tym momencie na publicznej becie 2 albo 3. No pewnie jeszcze... parę tygodni, czy to jeszcze będzie w październiku, czy w listopadzie, nie wiem.
2: Ja słyszałem takie przecieki, oczywiście nieoficjalne, to tutaj właśnie kolega mi mówił, że też gdzieś właśnie w październiku ma być, tylko nie wiadomo którego dokładnie.
1: No
2: ale
1: to cóż,
2: bliżej chyba końca października, trzeba będzie no
0: raczej
2: niestety
0: tak
2: poczekać.
1: Pozostaje czekać, Bartku.
2: Okej, no dobrze, no to na ten tydzień chyba będzie tyle. Z innymi problemami miejmy nadzieję, że za tydzień się odezwę, albo może się nie odezwę, bo problemów nie będzie, ale słuchać będę.
1: Jasne.
2: Dobrze, to trzymajcie się serdecznie, spokojnej nocy wam życzę i do usłyszenia.
1: Wzajemnie i do usłyszenia, pozdrawiamy cię serdecznie, a tymczasem jeszcze nie koniec, bo mamy dwie sprawy i to bardziej, Piotrze, właśnie do ciebie, od słuchacza. Cześć, mam takie pytanie do was tutaj. Myślę, że raczej bardziej to pytanie będzie kierowane do Piotra. Czy na MacBooka są dostępne jakieś gry dla osób niewidomych, czy nie za bardzo? Czy mógłbyś ewentualnie coś polecić? Pozdrawiam serdecznie.
0: No, między innymi to Fantasy Story, o którym dosłownie przed chwilą mówiliśmy. Bo więcej gier na pewno jest na systemy Windows. Na Maca teraz zaczyna się pojawiać tego stopniowo coraz więcej, między innymi dzięki temu, że ludzie zaczynają wykorzystywać więcej wieloplatformowych silników, ten NVGT na przykład. Dzięki temu też no, gry od Masona, na przykład Endless Runner, który jest na Itchu, to też było w którymś z niedawnych zestawień Audio Games, to też jest dostępne na Macu, tak samo jak Shooter chyba to się po prostu nazywało. Także to jest to. Gry Oriola Gomeza, BeatStar na przykład też ma wersję na Maca. Wszystkie jego gry, które są na iOS-a, na Macu też uruchomisz bez problemu. Także tam było Choose Your Face, Accessible 2048. To są gry, które są generalnie na iPhone, ale na nowych Macach z procesorami Apple je uruchomisz bez problemu. Z takich gier, które też na Macu pójdą, no to Dice World na przykład, jak lubisz gry kościane. Jak wszelkie gry, które działają w przeglądarce, CyclePath od Talona też ma wersję na Maca, chociaż ona jakiś czas nie była aktualizowana, ale też można grać w przeglądarce i to nawet Safari pójdzie bez problemu. Periphery z takich nowszych gier, też gra przeglądarkowa, ona akurat w wersji na Maca natywnej nie ma, ale tam można sobie pobrać wersję HTML5, którą po prostu możesz gdzieś rozpakować i uruchomić. No, trochę tego jest, będzie tego więcej. A gdybyś chciał coś z Windowsa uruchomić, no to zawsze są wirtualne maszyny, no i z wirtualną maszyną to praktycznie wszystko możesz uruchomić. Jeszcze co tam jeszcze jest? Change Reaction, to taka klasyczna bardziej gra, ale też cały czas jest w App Store. Warto nawet po prostu do portalu Apple Viz zajrzeć w sumie. Możesz tam przejść do katalogu aplikacji na Maca, tam są filtry, możesz sobie pofiltrować po grach i w ten sposób szukać dostępnych gier. Jeśli nie boisz się Steama, bo sam Steam to jest średnio dostępny na Macu, ale da się tam przy użyciu VOCR-a na przykład instalować gry, no to też tam się parę rzeczy znajdzie. Na przykład Balatro, ten mod dostępnościowy do Balatro zadziała. Stardew Valley też na Macu pójdzie. Factorio Access niedawno doczekał się instrukcji na Maca. No także trochę tego jest i pewnie będzie więcej jeszcze.
1: I mamy jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Czy fajny jest ten wirtualny kabel od ROG Amiiba? Czy jest on dostępny z czytnikiem ekranu VoiceOver? No i co on może nam dodatkowo dać? Z góry dziękuję za odpowiedzi na moje pytania.
0: Czy on dostępny jest? Oczywiście, że tak. ROG Amiiba dba o dostępność wszystkich swoich aplikacji. No, jeśli chodzi o wirtualne kable na Macu, to mamy tak naprawdę dwa rozwiązania. Mamy darmowy kabel Black Hole, który jest dosłownie tylko wirtualnym kablem, więc wyświetla nam się w systemie jako urządzenie audio, które widzą wszystkie aplikacje, no i musimy sami sobie je ustawić, czy to przez hijacka, czy po prostu no, w danej aplikacji. A Loopback to aplikacja, która też swoje kosztuje, ale dzięki temu mamy też graficzny interfejs, który pozwala nam tworzyć nieograniczoną liczbę kabli, więc jeśli nie wystarczy nam jeden czy dwa, no to możemy sobie stworzyć tyle, ile chcemy. Ale też pozwala nam od razu z poziomu takiego łatwego graficznego interfejsu coś z tym z kablem zrobić. Dużo rzeczy możemy też zrobić z poziomu hijacka, ale w hijacku no, na klikanie jest więcej, bo musimy te klocki odpowiednio ustawić. A ten graficzny interfejs Loopbacka to pozwala nam na przykład zrobić coś takiego jak przekierować na ten kabel dźwięk z dowolnego urządzenia wejściowego czy wyjściowego, czy mikrofonu na przykład. Jeśli chcemy mieć kabel, który nam połączy głos z mikrofonu z dowolną aplikacją, to można. No właśnie, a propos aplikacji, możemy dowolną aplikację do tego wybranego przez nas kabla przekierować, zaznaczając pole wyboru. Więc jak ktoś nie chce się bawić hijacku, no to gdzieś te opcje konfiguracyjne są znacznie uproszczone. Jeśli mamy jakiś interfejs audio bardziej zaawansowany, gdzie mamy kilka wejść i wyjść, to też możemy konkretne kanały wysyłać. Także no to jest zarówno aplikacja bardzo prosta w obsłudze, ale też zaawansowana dla tych, którzy takich zaawansowanych funkcji potrzebują.
1: No i na koniec jeszcze odbieramy telefon. Sylwester nagrywał się nam na WhatsAppie, ale teraz jeszcze jest z nami i jeszcze do nas się dodzwonił. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Ja mam pytanie, bo mam tego pokusa 40 i okazuje się, że w komputerze pokazuje mi jako wersja trzeciej generacji, a w Altixie załatwiłem, że to czwartej generacji. I nie wiem, czy błąd w komputerze jest? Czy mnie oszukano?
1: Może nie kwestia sterownika ewentualnie jakaś, ale raczej wątpię, żeby to tak było.
0: Ja myślę, że tak, to może być taka kwestia, że akurat ja tylko miałem do czynienia z Focusem piątej generacji, więc nie wiem, jak to urządzenie się zgłaszało w systemie, ale z tego co wiem, to generalnie gdzieś praktycznie przez cały czas istnienia tego urządzenia sterownik był jeden, więc może trzecia i czwarta generacja w systemie są wyświetlane tak samo. No, sterowniki dla monitorów HIMSS to tak naprawdę się od 15 lat nie zmieniły, więc może tutaj jest podobnie.
3: No właśnie, bo ja mam podłączone w tej chwili do USB, patrzę na te urządzenia i drukarki, tam menadżerze tym pokazuje mi tak, że to jako trzecia mi się pokazuje.
1: No więc być może tu jest po prostu tylko błąd w nazewnictwie. Ewentualnie możesz jeszcze sobie spróbować podłączyć to do urządzenia jakiegoś po Bluetoothie i zobaczyć, jak tam się będzie przedstawiała.
3: Nie, bo po Bluetoothie to wiecie, to pokazuje jako Focus 40.
1: Aha, w ten sposób. A to tu może rzeczywiście być kwestia...
3: Bo ja mam, używałem do tej pory tego 14, a teraz mam 40.
1: Jasne. Ewentualnie jeszcze możesz

0: sterownika na tym samym urządzeniu, a właściwie z tego sterownika, ale na innym urządzeniu, a teraz podłączyłeś inne, no to też może on coś po prostu tu zmienia i źle to wykrył. No ciężko, wiesz, tak ciężko diagnozować na odległość.
1: Właśnie, bo ja tak mam drugi, ale ten drugi komputer płyta kółna jest na nic i na razie nic nie zrobię.
0: Jasne, ale jeżeli będziesz miał możliwość, to sobie może rzeczywiście to porównaj z innym komputerem.
1: Właśnie, albo to tylko tyle. Na razie bardzo się cieszę, że mi to działa.
0: No to my też się bardzo z tego cieszymy. Dziękujemy ci za telefon. Sprzętu, tak? Tak, gratulujemy sprzętu i do usłyszenia. I cóż, będziemy kończyć to dzisiejsze 252. wydanie Tyflo Przeglądu. Ja tak jeszcze na szybko zobaczę, czy do nas piszecie w jakichś sprawach. Być może jeszcze ktoś coś od nas chce, ale nie. Więcej wiadomości nie ma, zatem kończymy na dziś. No, we dwóch daliśmy radę, ale miejmy nadzieję, że za tydzień będziemy w większym składzie. Spotykamy się w kolejny wtorek po godzinie 20 na antenie Tyflo Radia. A na dziś dziękujemy wam bardzo serdecznie. Michał Dziwisz i Piotr Machacz. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Dobranoc.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dziewiętnasta minęła już godzina, nawet już jest 19:01. Prowadzącym audycji miał być Michał Dziwisz, miałem być jego gościem, ale no tak się zdarzyło, że audycje internetowe mają czasami to do siebie, że są internetowe, a internet ma czasami to do siebie, że są z nim jakieś problemy. I tak było w tym przypadku, gdyż u naszego naczelnego internet był za niemógł. W związku z powyższym muszę sam być jako i prowadzący oraz gość audycji i zapytać siebie na początku: Tomku, powiedz nam, słuchaczom, co to jest w ogóle Tomato? Ten program Tomato. Otóż sam sobie odpowiadam, że Tomato to jest alternatywne oprogramowanie do routerów, niektórych przynajmniej routerów, które zazwyczaj pozwala na to, znaczy na to, pozwala na nieco większą funkcjonalność tych routerów, no i uśredniając jakby wszystkie te softy do routerów, które mają bardzo różną dostępność, to ten soft Tomato jest oprogramowaniem raczej dla niewidomych dostępnym. W zasadzie w 100%. I zaraz dokładnie powiem, o co z tym dokładnie chodzi, co to dokładnie jest. Tomato jest to oprogramowanie, jak już mówiłem, do instalacji na routerach, które podmienia domyślny soft na tych routerach instalowany. Producenci routerów różnie się na takie rzeczy zapatrują. Niektórzy mówią, że to jest złe, że to jest niedobre, że to w ogóle wtedy się traci gwarancję i w ogóle tak nie powinno być. Z różnych powodów tak mówią. Ale jest kilka producentów routerów, którzy nie mają z tym problemów, pozwalają na instalację różnych alternatyw na swoich urządzeniach i z tym nie ma problemów. O tym, jak zainstalować taki program alternatywny, w tym wypadku Tomato, mówić nie będę z jednego dosyć prostego powodu. Na różnych urządzeniach robi się to w bardzo różny sposób. Ja mam akurat router Netgeara, na którym mam zainstalowane to Tomato i to się zupełnie inaczej robi na przykład niż na routerach firmy Asus albo Linksys albo innych takich. Żeby było jeszcze ciekawiej, wersji Tomato też jest kilka. Ja mam akurat taką wersję zmodyfikowaną przez naszego rodaka podpisującego się nickiem Shibi SHIBBY z Hibby, to się pisze. Dlaczego mam wersję zmodyfikowaną, a nie oryginalną? Oryginalna wersja była rozwijana

0: do roku bodajże 2010. Potem oryginalny, że się tak wyrażę, deweloper tego oprogramowania jakoś przestał się tym projektem zajmować. Zaczęli się nim zajmować inni w związku z tym, że jest to oprogramowanie open source, czyli o otwartym kodzie źródłowym, więc każdy, kto zna się na oprogramowaniu i chce to robić, może to robić. To ma to. Można w tej mojej wersji zmodyfikowanej, można pobrać ze strony tomato.groov, czyli groov.pl. To jest strona taka polsko-angielska troszeczkę. Ma zarówno wersję polską i angielską. I często to są, jakby na tej samej stronie są linki do artykułów po angielsku, do artykułów po polsku. Zresztą wersja tomato jest... Czasami nowe wersje są spolszczane, czasami nie są spolszczane, to zależy nie wiem od czego. W każdym razie Shibi czasami dorzuca spolszczenie do swoich wersji tomato, czasami go nie dorzuca. Wersje wychodzą średnio co miesiąc. Kiedy pierwszy raz zainstalowałem tą wersję na... Kiedy pierwszy raz zainstalowałem program na swoim routerze w roku 2013 albo 2012, już nie pamiętam. To była wersja 101 bodajże, w tej chwili jest wersja 123. Czy tam 1.01, teraz jest 1.23, różnie się to mówi. Na stronie jest napisane 101, 102, 103, 104, 105 i tak dalej, i tak dalej. No i u mnie akurat w routerze Nenger 1183 chyba... WND, to jakoś tak to się nazywa, LV2, to się instaluje w ten sposób, że w oryginalnym oprogramowaniu tam jest w pewnym momencie link, żeby zainstalować nową aktualizację z dysku. Na tym linku naciska się Enter, wtedy wybiera się plik do zainstalowania, no i ten plik ściąga się z tej strony tomato.groov.pl. No i wtedy już mamy na tym routerze Tomato. Ale to jest jakby w przypadku tego routera. W przypadku niektórych routerów trzeba robić znacznie bardziej skomplikowane rzeczy. Widziałem już instrukcje do routera na zasadzie odkręć tylną płytę, kup kabel serwisowy i zainstaluj taki a taki program i tak dalej, i tak dalej. Więc ile routerów, tyle sposobów instalacji tych programów. Dlatego, że tak naprawdę oprócz Tomato jest jeszcze kilka takich alternatywnych softów, kilka alternatywnych oprogramowań do routerów. I one działają bardzo różnie, są dostępne bardzo różnie, aczkolwiek z reguły takie rzeczy są dostępne, ponieważ z reguły tego typu producenci wychodzą z założenia, że program nie ma mieć, nie wiem, nie wiadomo ile i jakich wodotrysków i tego wszystkiego, tylko to po prostu ma działać. Często, gęsto w takich programach niektóre rzeczy da się robić nie przez przeglądarkę, tylko trzeba się zalogować przez SSH i do Linuxa i na przykład przez program PuTTY i wpisywać po prostu odpowiednie komendy do wiersza poleceń. I niektóre rzeczy tak się robi i tylko ten sposób jest możliwy. W Tomato też niektóre rzeczy bardzo zaawansowane w ten sposób trzeba zrobić, ale to, co jest w większości domowym użytkownikom potrzebne, da się spokojnie robić w panelu www. Nawet w pewnych kwestiach więcej niż w większości domowym użytkownikom to będzie potrzebne. Także tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, jaki router kupić, na stronie Shibiego jest również lista wspieranych urządzeń. Tych routerów tam jest kilkadziesiąt podanych. No i ta lista co jakiś czas się aktualizuje o nowo powstałe urządzenia. To są routery z różnych półek cenowych. Mój router kosztował bodajże 200, no troszeczkę ponad 200 zł, ale są tam również routery za złotych 700, one oczywiście się różnią danymi technicznymi, dlatego że teraz tak naprawdę routery potrafią mieć całkiem niezłej klasy, całkiem porządnej klasy procesory. Mój router ma na przykład procesor o taktowaniu 500 MHz, ale na przykład najnowsze routery potrafią mieć dwurdzeniowy procesor po 800 MHz albo 1 GHz i pamięci 256 MB, więc no niewiele mniej niż co po niektóre telefony komórkowe dzisiejsze, czy smartfony, które mają i Facebooka, i wbudowany syntezator mowy i tak dalej, a to ma być router, który rozdziela sygnał internetowy. Aczkolwiek te routery mają coraz więcej opcji i również Tomato w tej wersji zmodyfikowanej przez Shibiego takich dodatkowych funkcjonalności wbudowanych trochę ma. W każdym w zasadzie programie, w każdym routerze, żeby nim jakkolwiek zarządzać, należy wejść na jego stronę. W przypadku routera zainstalowanym Tomato wchodzi się z reguły na adres w przeglądarce 192.168.1.1. No i tam już mamy cały panel administracyjny. Ja mam w tej chwili najnowszą wersję, czyli 1.2.123, która jest akurat po angielsku, ale bardzo możliwe, że z jakichś 2-3 wersje pojawi się jakaś kolejna, która ma również spolszczenie. Na stronie producenta, czy dewelopera w zasadzie, jest bardzo dokładna lista zmian, która w tych kolejnych wersjach się pojawia. No i ja może wejdę w ogóle na stronę tego routera i może pokażę mniej więcej jak taka, co tam mniej więcej jest, więc wchodzę 192.168.1.1 i w tym momencie pojawia mi się monit o nazwę użytkownika, hasło. Ja może za chwilę tutaj włączę syntezator mowy jakiś, przekieruję na radio, żeby wszyscy słyszeli, co tu się mniej więcej dzieje.
1: Użytkownik pusta.
0: Użytkownik. Wpisuję użytkownika. Na wstępnym polu edycji mam
1: hasło.
0: Tutaj też wpisuję oczywiście swoje hasło. Już je wpisałem. I w tym momencie pojawiła mi się strona o tytule następującym.
1: Tomato USB Status Overview. Mozilla Firefox.
0: Tomato USB Status Overview. Czyli przegląd, jakby status, przegląd Tomato, możliwości Tomato i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka pierwsza strona, na której mam takie podstawowe różne informacje na temat tego, czy modem jest podłączony, czy to działa wszystko, i tak dalej, i tak dalej. Mam między innymi tabelkę. Tu jest jeden problem a propos interfejsu. Zawsze jakby każda część tego interfejsu na początku ma cały zestaw linków odnoszących się do różnych rzeczy, które można robić i dopiero niżej jest, no tak jak na większości stron, już rzeczywiście zawartość tego jak to nazwać, no tej podstrony, w jakiej link kliknęliśmy. Tylko że to nie jest podzielone żadnym nagłówkiem, separatorem, niczym. Po prostu trzeba przejść przez te wszystkie linki, żeby się dostać dalej. Więc powiedzmy, to jest jakaś mała niedogodność. No dobrze, ale już przez co przeszedłem.
1: Tomato system ID. Name.
0: System. Tomato. Tu jest nazwa tego.
1: Model. Medgar NR3500V2.
0: O właśnie, tu mam nazwę routera, na jakim jest zainstalowany Tomato.
1: XZ Broadcom BCM5357IPREF2PK10.
0: No właśnie, rzeczy, których próżno szukać w oryginalnych softach od routerów. Nazwę chipsetu, jaki jest w tym routerze. Częstotliwość procesora. 480 MHz procesor. Flash size, czyli rozmiar pamięci wbudowanej. 128 MB.
1: time.
0: No tu jest data podana oczywiście po angielsku.
1: 0, 11, 59, 37.
0: Tu jest tak zwany uptime, czyli od ilu, od jakiego czasu, no generalnie ile czasu ten router działa. Czas od restartu. Następnie mamy coś takiego. CPU load 1,5,15 minut, czyli obciążenie procesora w ciągu ostatniej minuty, średnie w ciągu ostatnich 5 minut i średnie obciążenie procesora w ciągu 15 minut. I widzimy, że średnie obciążenie w ciągu tych wszystkich okresów wynosi
1: 0,16,03,01.
0: No właśnie,
1: 0,15
0: chyba procent, więc praktycznie tyle co nic. Tutaj jeszcze mamy takie informacje jak
1: total frame memory,
0: czyli wolna pamięć
1: 123,77 MB, 112,93 MB, 91,24.
0: Czyli w ogóle mam do dyspozycji 123 MB RAM-u, wolnych 112 i 91% pamięci wolnej.
1: Total frame RAM.
0: Total Free NVRAM
1: 32 KB, 10 KB, 5 KB, 31 KB, 42.
0: NVRAM to jest takie miejsce w routerze, gdzie są przechowywane różne hasła, różne klucze szyfrujące i tak dalej, i tak dalej. Taki malutki obszar, taka maluteńka partycyjka, można powiedzieć, w którym są różne wrażliwe dane przechowywane. I następnie mamy
1: Ethernet port status.
0: Status portów Ethernet, czyli status portów tych sieciowych.
1: Tabela Z-put van.
0: I tu mam tabelkę. Podzielona na kilka kolumn WAN.
1: Pusta, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4.
0: Czyli cztery te, bo zazwyczaj routery mają cztery, no, te swoje porty, do których można podłączyć sobie komputer, drukarkę i co tam jeszcze. I tutaj mam status odnoszący się każdego z nich.
1: WAN. 1000 full. Koniec tabeli.
0: Szybkość. 1000 megabitów, w tej chwili jest on w trybie 1000, no, gigabitowym. Pierwszy LAN.
1: 1000 full.
0: Również 1000.
1: Unplugged.
0: Drugi jest odłączony, unplugged.
1: Unplugged.
0: Trzeci również.
1: Unplugged.
0: I czwarty również. Wbrew pozorom to się przydaje, ponieważ jeżeli, powiedzmy, mamy nasz komputer, próbujemy podłączyć jakieś drugie urządzenie i coś z nim jest nie tak. Wchodzimy do przeglądarki, chcemy internet i tego internetu nie ma. No i teraz pytanie, co się zepsuło? Konfiguracja systemu, czy może kabel sieciowy, czy może coś jeszcze? I tutaj widzę, to gniazdo jest nie... inne gniazda oprócz pierwszego są niepodłączone. W związku z powyższym, no, router nie widzi, żeby tam jakiekolwiek urządzenie było podłączone. To jest jakaś, powiedzmy, mała, bo mała, ale no, wskazówka, co może być nie tak.
1: Odwiedzony configure.
0: Tutaj możemy jeszcze każdą z tych sieci, ale wszystko skonfigurować. Jeszcze jest link i tyle w zasadzie. Tu jeszcze mamy tak zwany MAC adres, czyli tak zwany adres fizyczny kart wszystkich sieciowych w routerze, DHCP, potem adres IP,
1: 89, 79, ten router 211.
0: I tak dalej, i tak dalej, czyli adres IP, który ten router dostał od zewnętrznego operatora, czyli u mnie akurat GPC, wszystkie bramy, domyślne maski sieciowe i tak dalej, serwery DNS, do jakich ten router się połączył, różne informacje, które no, w przypadku, powiedzmy, zwykłych użytkowników, dla zwykłych użytkowników może niewiele powiedzą, ale dla ludzi, którzy, powiedzmy, gdzieś tam są zainteresowani technologiami sieciowymi, internetem, tym jak to chodzi, dlaczego to chodzi, no takie informacje mogą się gdzieś tam przydać. I następnie mamy taką linijkę.
1: Status
0: connected, czyli router jest podłączony. Mamy jeszcze tutaj takie coś jak connection uptime, czyli czas połączenia. Z dokładnością do sekundy widzę, że router jest połączony z siecią od 11 godzin, 50 tam ileś minut i tak dalej, i tak dalej. Tu jest jeszcze czas dzierżawy i różne takie śmieszne rzeczy. Mam tu teraz dwa przyciski.
1: RNF
0: i Release. Czyli mogę tutaj sobie odnowić IP i zwolnić IP. Tego na audycji, że się tak wyrażę, nie wolno mi nacisnąć, ponieważ w tym momencie rozłączyłbym się z internetem. Służy to do tego, że na przykład jeżeli coś jest źle i chcę sobie odnowić IP, bo tak, czasami tak trzeba, mogę to zrobić właśnie z poziomu tutaj routera. Tutaj dalej mam sekcję LANową, też MAC adres i tak dalej, potem mam jeszcze sekcję od Wi-Fi, potem typ sieci, tutaj mam napisane, że router jest w tej chwili w trybie punkt dostępu. Dalej mam też a propos Wi-Fi, mam tak zwany SSID, czyli nazwę sieci, że ta sieć nie jest ukryta, jaki jest typ zabezpieczeń. Dalej mam kanał i potem taka dosyć przydatna rzecz. No, tu jest jeszcze szerokość kanału, to mniej ważne.
1: Interference level acceptable.
0: No właśnie, poziom zakłóceń akceptowalny. Obserwując różne sieci bezprzewodowe, które są tworzone przez ludzi, często widzę, że te sieci, które są bardzo blisko, są tworzone na tych samych kanałach. To jest bardzo zła sytuacja, ponieważ ileś urządzeń próbuje się skomunikować na tym samym kanale i ma, no, musi czekać i są zakłócenia jednego od drugiego i ta sieć, jej wydajność sieci dramatycznie spada. I teraz jeżeli mój router wykrywa, że na tym moim kanale, na którym mam Wi-Fi, poziom zakłóceń jest akceptowalny, czyli jest ok, nie ma problemów. Jeżeli bym widział, że są jakieś problemy, bo powiedzmy byłaby tu jeszcze druga sieć i trzecia sieć i nie wiadomo co tam jeszcze się działo, to router by mi tutaj powiedział, że coś jest na rzeczy i jeżeli widzę, że jestem połączony przez Wi-Fi, ten internet ma jakieś problemy, to sobie mogę zobaczyć, po pierwsze, czy w ogóle to Wi-Fi działa, czy nie ma tu jakiegoś problemu z siecią, że na przykład poziom zakłóceń jest jakiś większy, bo powiedzmy ktoś się podpiął na ten sam kanał i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajne rzeczy przy konfiguracji takiego modemu. Idąc na samą górę strony, mam też cały w ogóle szereg linków, które mówią o tym, jakby co w ogóle można robić w tym panelu tematu. Następny ma na przykład taki link device list. Proponuję też w to wejść, ponieważ tutaj też można sobie sprawdzić, przynajmniej mniej więcej, czy wszystko jest w porządku.
1: Tabela.
0: I od razu można przejść do tabeli.
1: Interfejs.
0: I to jest device list, czyli lista urządzeń podłączonych do naszego routera. I o każdym z nich możemy się dowiedzieć, do którego interfejsu jest podłączony, czyli czy jest podłączony przewodowo, bezprzewodowo.
1: MAC adres.
0: Możemy uzyskać jego adres fizyczny, ten tak zwany MAC adres. Adres IP. Nazwa. Tak zwane RSSI, czyli siłę sygnału. Jakość sygnału. I szybkość wysyłania i pobierania aktualną.
1: Koniec tabeli, pusta 0,
0: oraz,
1: 11,
0: oraz ile czasu mu pozostało do odnowienia adresu. I teraz na przykład.
1: Pust Android 8, admin komputer.
0: Mam tutaj admin komputer. No mój komputer się nazywa admin komputer, bo mi się nie chciało zmieniać nazwy komputera. I teraz tutaj widzę, że mam adres IP tam 192, coś tam dalej. RSSI nie ma, dlatego że nie są podłączone przez Wi-Fi, a ta RSSI Equality się tyczy tylko i wyłącznie urządzeń podłączonych po Wi-Fi, ale mam również komórkę z Androidem.
1: Pusta,
0: pokażę.
1: Pusta 0, 2, 14, 5, 8, 2. Koniec tabeli.
0: Widzę tutaj, że mój komputer jest podłączony od 14 godzin z minutami. Ale na przykład.
1: Pusta Android 800.
0: A propos Androida. A propos Androida. Widzę, że.
1: Pusta Google.
0: Poziom sygnału jest 99%. I potem mamy jeszcze coś jak bar 6. Czyli 6 kresek.
1: 54, 135.
0: i widzę, że mój telefon połączył się z siecią 54 megabity na 135. To się czasami przydaje, jeżeli na przykład nagle się okaże, że telefon strasznie wolno pobiera, a tu widzimy, że jest telefon połączony z Wi-Fi jako powiedzmy tam kilka na kilka megabitów i więcej się nie da, bo tak. No i takie są czasami rzeczy właśnie a propos telefonów. Ciekawa rzecz, tu mi tym moim telefonie nie pokazuje RSSI. To ciekawe, bo zazwyczaj takie coś jest pokazywane. Następna zakładka, Web Usage. To znaczy, jakie urządzenie kontaktowało się z jakimi stronami. I teraz tutaj mam coś takiego, Last Access Time, czyli ostatni czas dostępu, adres IP tej strony, nazwa domeny. I teraz tak, widzę, że w piątek, 14 listopada, komputer o adresie IP 198.100 i tak dalej, połączył się z adresem internetowym
1: 2hannelproxy4frc3facebook.com.
0: Jakiś 2hannelproxy coś tam Facebookiem, czyli prawdopodobnie z jakąś usługą facebookową. I dzięki temu też mogę sobie mniej więcej zdiagnozować, co się w ogóle u mnie w tej sieci dzieje. Jeżeli jestem administratorem sieci, chociażby domowej, i powiedzmy mam, nie wiem, dzieci załóżmy, to mogę sobie sprawdzać z poziomu routera, a nie z poziomu ich komputera, co te dzieci robią w internecie. Czy nie grzebią w jakichś dziwnych stronach. Albo nawet, jeżeli mam tylko swój komputer i widzę, że ten komputer coś się z nim dzieje dziwnego, mogę sobie sprawdzać, czy przypadkiem jakaś aplikacja sama nie wchodzi na jakieś dziwne strony i nie pobiera jakichś dziwnych treści. Fajne administratorskie narzędzie, które rzeczywiście w rzadko którym routerze jest. Dalej, są logi, czyli różnego rodzaju informacje, które ten router zbiera. Też tu sobie mogę wejść i zobaczyć. Chociaż to akurat nie będzie nic jakiegoś ciekawego dla zwykłego użytkownika. Użytkownicy zaawansowani i tak będą wiedzieli, o co chodzi. Logi to logi z różnych usług, systemowe logi, niesystemowe itd., itd. Zależy, no, jaka usługa co do tych logów tam sobie da, to będzie logowane. Następna zakładka Bandwidth, czyli pasmo. To jest w sumie też dosyć ciekawa rzecz i od razu pod tym linkiem mamy coś takiego.
1: Real-time,
0: czyli wykorzystanie pasma obecne, średnie w ciągu ostatnich 24 godzin, w ciągu ostatniego tygodnia i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli sobie w to wejdę, to widzę.
1: To RX.
0: RX, receive. Czyli odbieranie.
1: TX
0: wysyłanie.
1: Koniec tabeli 386.95 bit S4173.72 bit S2120.
0: I teraz widzę, ile dokładnie w tym momencie mi się danych wysyła i ile mi się tych danych odbiera. W związku z powyższym też, jeżeli nie działa mi za bardzo internet, coś się muli, coś się przycina, wchodzą wolno strony, to ja mogę zobaczyć, po pierwsze, czy nie ma jakichś dziwnych urządzeń podłączonych do routera, czy nie ma jakichś urządzeń, które pobierają mi jakieś potężne ilości danych, nawet przypadkowo. Teraz mam też takie coś jak AVG, czyli average, czyli średnie pobierane.
1: Koniec tabeli 16.57.52.54. Koniec tabeli 7. Brak.
0: Peak, czyli ile jakby maksymalnie było pobieranych od momentu, kiedy zacząłem to obserwować.
1: 2070,
0: czyli 2 ponad megabity.
1: 211.53 bit S2.
0: I pobieranie było 211 kilobitów, czyli
1: total.
0: Total.
1: Total.
0: I widzę, że w sumie od momentu, kiedy wszedłem w ten link,
1: 1772.93 KB.
0: 1, no tam jakieś tam, czyli generalnie prawie 2 MB zostało chyba odebrane.
1: 6, 354,
0: przepraszam, 5, wysłane 9, 9 KB. I 6 mega odebranych, czyli od tego momentu, kiedy ja tutaj oglądam tą zakładkę, już pobrało mi się 6 mega, wysłało mi się w internet 2 mega. W związku z powyższym, no to też jest jakiś wyznacznik tego, czy coś się może dziać u mnie w sieci, czy też, no, czy też nie. I mogę sobie tutaj to coś dla różnych urządzeń sobie takie statystyki dawać, dla różnych w zasadzie interfejsów. No i tak samo mogę to robić właśnie dziennie, tygodniowo i miesięcznie. IP Traffic. Kolejna zakładka, tusznego może nie będę jakoś specjalnie objaśniał. IP Traffic, czyli no z jakimi adresami IP, z jakimi domenami też się łączyły, ale tym razem poszczególne komputery. To jest trochę podobne do tego web usage, tylko że no troszeczkę pod innym kątem patrzone. Mamy jeszcze narzędzia. Narzędzia, które też mogą nam jakoś tam ten internet jakoś zdiagnozować, ale nie tylko. Ponieważ jest ping, czyli możemy sobie sprawdzić, jakie opóźnienia mamy do różnych serwerów. Trace Rose. System Commands następny. Komendy systemowe. Możemy tutaj wpisywać dowolne polecenie Tomato, czyli poniekąd Linuxa. Troszkę tak jak w programach typu Putty. Wireless Survey, czyli mogę sobie... Tomato ma możliwość również sprawdzenia, co się w ogóle dzieje u nas w Wi-Fi, jakie mamy sieci, na jakich kanałach. I dzięki temu mogę sobie po pierwsze wybrać najlepszą sieć, a jeżeli chcemy routera użyć do tego, żeby się łączyć z jakąś siecią niezabezpieczoną, też możemy sprawdzić tutaj, co się w ogóle dzieje u nas w okolicy, jakie są sieci, do której warto się podłączyć itd., itd. Mamy jeszcze tu różne rzeczy, które są praktycznie w każdym routerze, typu przekierowania portów. Możemy sobie ograniczyć dostęp, na przykład też jeżeli mamy w zasięgu komputery, bo mamy albo jakąś sieć rodzinną, powiedzmy, z dziećmi i chcemy, żeby nie chcemy, żeby nasze dzieci po 22, żeby po 22 ograniczyć internet, możemy tutaj to zrobić. Jeżeli jesteśmy właścicielami jakiegoś większego, nie wiem, ośrodka albo sieci osiedlowej i też chcemy, powiedzmy, że użytkownicy jacyś mają taką szybkość internetu, inni mają większą. Albo w nocy jest inaczej, w dzień jest inaczej. To wszystko tutaj możemy regulować. QoS. Coś, co często jest... no to jest też w wielu routerach, nawet za kilkadziesiąt złotych. Jeżeli jest duży ruch internetowy, do nas przychodzi z różnych stron, co ma mieć priorytet? Ten QoS tu jest bardzo rozbudowany, ja go szczerze mówiąc nawet do końca nie rozumiem. Można tu go bardzo dziwnie konfigurować na różnych bardzo poziomach, na iluś warstwach, protokołów i tak dalej, i tak dalej. To jest narzędzie dla profesjonalistów. Bandwidth Limiter, czyli limiter też szybkości. No właśnie, że też tutaj możemy regulować sobie szybkość dostępu, tutaj można regulować urządzeń, że powiedzmy Wi-Fi ma mieć troszeczkę wolniej, komputer mój ma mieć troszeczkę szybciej i tak dalej, i tak dalej. Komputer gości, którzy przyjeżdżają tutaj do mnie, mają też mieć ograniczone pasmo i tak dalej, i tak dalej. Następny link, Captive Portal. Tomato jest również przystosowany do większych instalacji, na przykład w jakichś hotelach, ośrodkach. I często tam jest tak, że na początku, kiedy wchodzimy do internetu, pojawia się strona. Witamy w naszym ośrodku. Aby tam, powiedzmy, zalogować się do internetu, aby wejść do internetu, wpisz hasło otrzymane na recepcji. I Captive Portal to jest taki coś do umieszczania stron internetowych właśnie na routerze dla ludzi, którzy będą u nas. W związku z powyższym możemy pobawić się w wielkich administratorów, zrobić stronę i kiedy ktoś do nas przyjedzie, możemy sobie pokazać mu naszą stronę w momencie, kiedy będzie chciał oglądać sobie internet z naszego komputera. Dalej jest taka bardzo ciekawa zakładka USB and NAS, czyli może inaczej. Współczesne routery, wiele współczesnych routerów posiada gniazdo USB. Gdzie są USB, pod które można podpiąć sobie na przykład dysk twardy? I co z tym dyskiem możemy twardym zrobić? Możemy na przykład udostępnić go jako ten tak zwany zasób sieciowy, czyli w momencie, kiedy w naszym Windowsie wejdziemy sobie w sieć, ten dysk będzie widoczny, czyli możemy sobie zrobić taką naszą lokalną chmurę domową. Możemy korzystać również z rozwiązań typu, nie wiem, jakiś torrent powiedzmy i pobierać jakieś rzeczy na nasz router za pośrednictwem, na ten dysk za pośrednictwem naszego routera. Możemy zrobić sobie jakąś bazę muzyczną i przy użyciu takich technologii jak nasza DLNA słuchać sobie muzyki z routera przy użyciu Tomato. Następną zakładką jest VPN tunneling, czyli możemy zrobić tak zwane VPN-y, wirtualne sieci prywatne. To są rzeczy raczej też używane w jakichś biurach albo dla ludzi, którzy chcą mieć bardzo bezpieczne, zdalne połączenie z komputerem, powiedzmy, domowym. I wtedy robi się tak zwane VPN-y, czyli jakby wirtualne sieci lokalne, które są bardzo nieraz mocno szyfrowane i pozwala to na to, żeby, powiedzmy, mam komputer w domu, ale chcę sterować nim, tudzież jakimś innym urządzeniem z zewnątrz. Chcę nim sterować tak, jakbym był rzeczywiście w domu i bym z nim był po sieci lokalnej, to VPN może się do tego przydać. Potem jest administracja. Administracja, czyli tutaj ma na przykład takie rzeczy jak włączanie i wyłączanie routera, wgrywanie nowego softu, aktualizacja itd., itd. No i tak mniej więcej wygląda ten panel tego routera. Oczywiście tam jest tych narzędzi, jeżeli się w to zagłębi wszystko, to tam jest tego znacznie więcej. Dlatego, że no jest na przykład takie coś w tym Tomato jak Project Tor. Tor to jest taka sieć anonimizująca nas w internecie. Można ten router ustawić tak, żeby ten router, wszystkie nasze komputery albo któryś tylko jeden komputer wpuszczał do internetu przez tego tak zwanego Tora. I tak dalej, i tak dalej. To są różne bardzo ciekawe rzeczy. Natomiast nawet jeżeli jesteśmy zwykłymi użytkownikami, którzy chcieliby, powiedzmy, troszkę więcej wiedzieć o tym, co się dzieje z naszym komputerem, możemy rzeczywiście sobie to pobrać, zainstalować, używać. Ciągle nie mogę, nie wiem czemu, skonfigurować tego Skype'a. Skype ma jakieś problemy, żeby się zarejestrować, jakimiś błędami tutaj mi rzuca, dziwnymi. Nie wiem czemu, ale tak jest. No co zrobić? No właśnie, tak wygląda panel tego routera. Oczywiście oprócz tego wszystkiego, jeżeli jestem użytkownikiem Linuxa, tekstowego Linuxa, mogę się zalogować na Tomato przez SSH. Ja akurat w Linuxem to tak, powiedzmy, troszeczkę tylko się znam, ale można się zalogować jak na... No bo to tak naprawdę tam jest normalny Linux, tylko jakoś tam odpowiednio skonfigurowany i odpowiednio skompilowany na tego typu urządzenie. I dzięki temu można, jeżeli ten router jest wystarczająco mocny, zamienić router w ogóle jakieś domowe centrum rozrywki. Dlatego, że można podłączyć na przykład kartę telewizyjną i za pomocą odpowiedniego oprogramowania możemy słuchać sobie telewizji internetowej, znaczy zwykłej DVB-T, przy pomocy na przykład urządzeń z Androidem albo innych, bo niektóre serwery takie mogą tą telewizję puszczać przez stronę dedykowaną swoją i wchodząc dowolną przeglądarką na tą stronę można słuchać sobie takiej telewizji. Można zrobić sobie, jeżeli ktoś bardzo chce, serwer, nie wiem, powiedzmy radiowy i nadawać sobie radio z własnego routera, oczywiście, o ile ma dobre łącze. Na przykład z bardzo co prawda nietypowym wykorzystaniem takiego serwera radiowego może się pochwalić jeden z amerykańskich niewidomych użytkowników komputerów, bardzo dziwny człowiek, Patrick Perdue, który do routera podłączył dwa mikrofony pojemnościowe, wystawił je za okno, do routera w zasadzie podłączył kartę dźwiękową i do karty dźwiękowej podłączył dwa mikrofony, wystawił te mikrofony za okno, na router zainstalował serwer Icecast bodajże i każdy, kto chce posłuchać, co się dzieje za oknem u Patryka w Stanach, może wejść sobie na jego stronę. To jest wszystko oczywiście retransmitowane przez serwer, no bo łącze domowe raczej nie nadaje się na to, żeby iluś 10 użytkowników obsłużyć bez problemu, chociaż łącza są coraz szybsze i myślę, że niektórzy już takie łącze mogą mieć. No ale w każdym razie efekt jest taki, że ludzie bardzo dziwne rzeczy robią na routerach. Teraz w związku z tym, że jest masa różnego rodzaju skryptów do Linuxa, potrafiących miliony rzeczy, łączyć się z Androidem, potrafiących udawać różne usługi androidowe, potrafiących, nie wiem, łączyć jakieś konsole do gier i tak dalej, i tak dalej. No to taki Tomato, będący tak naprawdę Linuxem i umożliwiającym instalowanie różnych linuxowych programów, no to można zrobić bardzo ciekawe z takiego narzędzie, które nam się przyda w różnych sytuacjach, o ile oczywiście jesteśmy odpowiednio gdzieś tam zaawansowani i można, umiemy różne rzeczy robić, chociażby instalować takie programy. No w każdym razie, nawet jeżeli nie jesteśmy takimi super zaawansowanymi użytkownikami i chcielibyśmy mieć router, który na pewno będzie dostępny, możemy sobie wejść na stronę tomato.groove.pl, wejść sobie w listę wspieranych urządzeń i zobaczyć, jakie routery wspiera nasz to oprogramowanie, wybrać taki, który nam się najbardziej będzie podobał i który będzie dostępny dla nas cenowo, kupić taki router, sprawdzić wcześniej, koniecznie sprawdzić wcześniej w internecie, czy taki router będzie miał w miarę łatwą możliwość instalacji właśnie Tomato. No i zainstalować Tomato. Dzięki temu wiemy, że mamy przynajmniej dostępne oprogramowanie na router. Jeżeli nawet chcemy zrobić proste rzeczy, typu właśnie, nie wiem, jakieś zwykłe przekierowanie portów, czy nawet no chociażby sprawdzenie, czy wszystko jest ok z tym internetem, czy router się podłączył do sieci, czy my dostaliśmy jakiś adres IP od tego routera i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcemy ograniczyć dostęp jakimś członkom rodziny internetowi, jeżeli chcemy zrobić Wi-Fi dla gości, które będzie miało jakieś inne parametry i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcemy coś z tego zrobić, można również zaopatrzyć się w oprogramowanie Tomato. Historia wszystkich wersji od chyba 2 czy 3 lat jest na stronie, więc są również polskie wersje, które są dużo wygodniejsze, podejrzewam, dla większości użytkowników, nasz rodzimy język polski. Na stronie jest również pomoc w korzystaniu, w konfigurowaniu takiego routera. Zresztą tak naprawdę konfiguracja jest dosyć prosta. Także myślę, że dosyć sporej grupie osób można takie Tomato polecić i można tam znaleźć zarówno rzeczy bardzo proste, jak również te, powiedzmy, skomplikowane, więc tak to mniej więcej będzie wyglądało. No cóż, szkoda, że nie udało się niestety zrobić, nie udało się jakoś podłączyć naszego Skype'a tyfropodcastowego, bo podejrzewam, że no trochę osób może mieć jakieś pytania związane z oprogramowaniem Tomato. Oczywiście zawsze będzie można pytać na komentarzach i odpowiem również w komentarzach. Ewentualnie, jeżeli będzie bardzo dużo pytań, można zrobić oczywiście drugiego podcasta już. Takiego, który będzie odpowiadał na te zadane pytania. No i tak się zastanawiam, czy jeszcze na coś, na jakieś ewentualne pytanie mogę nie odpowiedzieć, albo przynajmniej nie poruszyć jakiegoś problemu, który byłby ważny przy jakiejś pierwszej konfiguracji tego routera, albo podczas standardowego użytkowania, na jakie problemy mogliby się użytkownicy natknąć, ale jakoś sobie nie przypominam. Ewentualnie taka rzecz. Tomato z reguły jest do pobrania w kilku wersjach. Ponieważ z takich rzeczy jak na przykład VPN-y, te wirtualne sieci, no nie będą wszyscy korzystać. Jak również z takich rzeczy jak na przykład Tor, też nie wszyscy będą korzystać, bo no mało komu to jest potrzebne. Więc jeżeli jest router, który ma stosunkowo mało pamięci wewnętrznej, no to każdy megabajt jest, można powiedzieć, na wagę złota. No więc takie Tomato też ma kilka wersji, które albo mają VPN, albo go nie mają. No i było nie było, te wersje troszeczkę rozmiarowo się różnią. Natomiast z tego co patrzę, największe wersje Tomato mają około 11-12 mega, jak na razie. I to się zwiększa stosunkowo niewiele, ponieważ 2 lata temu to było mniej więcej 9 mega, więc no 3 mega na 1,5, powiedzmy, nawet niech będzie, że na rok, więc można się spodziewać, że za rok to będzie tych mega 14, może 15. Niech będzie, że nawet 16. No więc warto zaopatrzyć się w taki router, moim zdaniem, żeby miał co najmniej 32 MB pamięci wewnętrznej oraz no 32 MB, a lepiej 64 MB pamięci RAM, ponieważ tego RAMu, z tego co zauważyłem, router, znaczy Tomato, potrafi zająć jakieś 20 mega, może kilkanaście mega. No ale żeby był, powiedzmy, jakiś taki większy zapas, no to lepiej się zaopatrzyć w taki router, żeby miał tego RAMu jak najwięcej. Zwłaszcza jeżeli oczywiście korzystamy z jakichś właśnie VPN-ów, z jakichś usług, jeżeli będziemy instalowali jakieś rzeczy typu serwery do radia, jeżeli będziemy podłączali dyski zewnętrzne do tego routera, no to wiadomo, że takie rzeczy no, zajmują swoje miejsce w pamięci operacyjnej. No ja mam wersję routera, który ma 128 MB pamięci flash oraz 128 MB pamięci RAM. I powiem w ten sposób, nigdy w życiu nie zdarzyło mi się jakkolwiek dojść do takiego momentu, kiedy musiałbym się bać zarówno o jedno, jak i o drugie. Powiem więcej, nawet połowy tego stanu rzeczy nie udało mi się nigdy osiągnąć, z 1/4 bardzo rzadko. Tak samo procesor. Ja mam procesor 500 MHz i no korzystam raczej oszczędnie z tego routera, też raczej nie korzystam z jakichś projektów typu Tor, typu VPN, typu jakieś tam właśnie podłączanie dysków po USB. I ten procesor, przeważnie zajętość tego procesora waha mi się na poziomie około 0%, 1%. Czasami podczas włączenia takiego routera ten procesor gdzieś tam na chwilę coś tam robi, ale to wszystko jest generalnie raczej takie bardzo skromne. Często gęsto routery w trakcie na przykład włączenia Wi-Fi, zmieniania jakichś ustawień, lubią się restartować. Tomato raczej nie. Tomato, owszem, restartuje się, kiedy jest na przykład aktualizacja oprogramowania. Kiedy no coś jest naprawdę bardzo poważnego, ale na przykład włączenie, wyłączenie Wi-Fi nie powoduje żadnych restartów. Włączenie, wyłączenie jakichś usług typu firewall czy innych takich też, o ile pamiętam, nie powoduje restartowania routera. Przez chwileczkę może przytnie się internet, ale router generalnie działa. Więc jeżeli ktoś ma router, jeżeli kogoś denerwuje, kiedy włącza, wyłącza Wi-Fi często i ten router musi bez przerwy restartować, tutaj taka sytuacja jest bardzo rzadko. Jeszcze dla ludzi, którzy lubią długo działające routery, Shibi uruchomił bardzo ciekawą usługę. Ta usługa nazywa się Tomato Anon. I to jest taka usługa polegająca na tym, że można w tym brać udział, ale nie trzeba. Domyślnie w routerze to jest wyłączone, można to włączyć i wysyłam anonimowe statystyki użycia tego routera. To znaczy, te statystyki polegają mniej więcej na tym, że jest mówione tylko, to jest router z takiego, do takiego kraju, router nazywa się tak, a tak, i router działa od tylu, a tylu godzin, dni i tak dalej, i tak dalej. I taki projekt Tomato Anon można sobie potem przeglądać na różne sposoby i powiedzmy mogę sprawdzać, jaki router z Tomato jest najbardziej... Aha, jaka jest wersja zainstalowana Tomato? Jaki router z Tomato jest najbardziej popularny w Polsce? Albo jaki router ma największe czasy... No jest najdłużej uruchamiany, znaczy inaczej, jest no najdłużej chodzi bez restartów i tak dalej, i tak dalej. Bardzo to jest ciekawe, jeżeli ktoś powiedzmy chce najbardziej niezawodnego routera, może sobie włączyć najdłużej działające routery. I rzeczywiście tu się pojawiają wpisy po 300 ileś dni, czyli chyba najdłuższy wpis, który widziałem, to był ponad rok router chodził bez żadnego restartu. Oprócz oczywiście Shibiego, który ma tą swoją modyfikację Tomato, takich modyfikacji jest jeszcze dosyć sporo. I z reguły tam, o ile wiem, dosyć podobnie wygląda strona internetowa, ale ta wersja Shibiego charakteryzuje się tym, że ma najwięcej tych dodatków. Obsługę dysków przenośnych, obsługę projektu Tor, obsługę VPN-ów, obsługę tego wszystkiego. Obsługę protokołu BitTorrent i tak dalej, SMTP, FTP i tak, no dużo tam tego jest. Ale jest wersja na przykład Tomato, która zajmuje chyba 600 kilobajtów. I są jeszcze dzisiaj takie routery, które mają 4 MB pamięci flash i powiedzmy 16 MB pamięci RAM. No i dla takich routerów, no przepraszam bardzo, ale no większe Tomato się nie nadaje, bo się po prostu nie zmieści. Tak więc dla każdego coś się znajdzie. Oczywiście oprócz Tomato jest jeszcze kilka innych takich alternatywnych softów, bo Tomato nie obsługuje wszystkich routerów. Te alternatywne softy też nie obsługują wszystkich routerów. Czasem się zdarza tak, że jakiś router jest obsługiwany tylko przez jakiś soft inny, nie Tomato. Ale z tego co się orientowałem, raczej tego typu rzeczy są dla osób niewidomych z reguły dostępne. No ja tutaj pokazałem akurat Tomato, bo po prostu je mam. Jakoś tam je znam, no na tyle, na ile mi jest to rzeczywiście potrzebne. Służy mi od 2 lat, nie miałem z tym żadnych problemów. Pozostaje mi nic innego, tylko polecenie tego routera. W związku z tym, że mamy godzinę 19:54, w zasadzie już prawie 55, chyba będę kończył. No i w imieniu Michała Dziwisza zapraszam na kolejne audycje w Tyflo Radiu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: The American English i radiowa tym razem piosenka rozpoczęła kolejne spotkanie w programie RTV.
4: piosenka radiowa zwiastować, ona może, że pojawi się wątek radia w tej audycji, to od razu zapowiedź dla tych wszystkich, którzy najbardziej wyczekują radiowych informacji i doczekać się ich nie mogą.
3: To na końcu będzie, jak
4: czekajcie,
3: zawsze.
4: A będzie wam dane, ale oprócz tego dane wam będzie wiele innych informacji, choć jeszcze aż tak wiele, no się okaże, część bardziej obszernych, część mniej, informacji ze świata telewizji, ze świata również internetu, a to wszystko odbywającym się na żywo, to już od razu możemy was zapewnić w wydaniu magazynu RTV numer 234, w którym witają was jak zawsze te same osoby, wciąż nie jest to sztuczna inteligencja, tylko są to Michał Dziwisz
3: i Milena Wiśniewska.
4: I jeszcze taka, myślę, zapowiedź istotna w kontekście dzisiejszego programu jest związana z jego czasem trwania, bo w tym naszym tak zwanym promo, w którym słyszycie głos Darka Marchewki, zarówno w jego wersji mówionej, jak i śpiewanej, która nam tutaj ostatnio doszła, pada taka informacja, że nasz program rozpoczyna się o godzinie 16 i to się generalnie zgadza, ale jeszcze jest taka wieść, która również znajduje się, zdaje się, w naszej ramówce na stronie internetowej, o której my tę audycję powinniśmy skończyć, że ona odbywa się między 16 a 18.
3: I to nam się czasem udaje, a czasem nie.
4: No, czasami to się rzeczywiście dzieje między 16 a 18, ale kończy się o 17:20, więc to jeszcze jest jakoś do obronienia. Natomiast czasami rzeczywiście w drugą stronę idzie to wahadełko i kończymy sobie o 18:30 lub 19, lub 19:10. No, różne są sytuacje, tak swobodnie do tego podchodzimy, bo możemy sobie na to pozwolić. To
3: jest czasem taka przywaga. Też bywa, że nie jesteśmy w sobotę.
4: Tak, albo że nie ma nas w ogóle, a niby tam jest jej zapowiedzi, że w każdą sobotę telewizja kłamie, radio czasami też tak ciut może was oszukać, ale obiecujemy, że w pozostałych wszelkich kwestiach mówimy wam prawdę, w kwestiach dotyczących radia i telewizji. Do czego zmierzamy w tym wywodzie, który jest długi, a tak naprawdę prowadzi do jednego wniosku? Wniosek jest taki, iż dziś rzeczywiście planujemy trzymać się tego, co wynika z naszych zapowiedzi ramówkowych, czyli nie spodziewajcie się rekordowo długiego wydania magazynu RTV. Spodziewajcie się tego, że skończymy przed godziną 18, a przynajmniej będziemy się usilnie starać, żeby tak było. I myślę, że powinno nam pójść z tym gładko, ponieważ no, ten zestaw informacji bywa bardziej obszerny, na pewno się ze mną zgodzisz. Powód jest jednak jeszcze drugi, dla którego chcemy, aby ten program się skończył do konkretnej godziny. A jaki to powód? Jeżeli słuchaliście nas w naszych poprzednich wydaniach, to już tutaj zajawiałam, że tak się potocznie wyrażę, ów powód, to wydarzenie, które jest przyczyną tego, że chcemy tym razem rzeczywiście skończyć je, no, przed czasem, jeżeli nie punktualnie o godzinie 18, zobaczymy, jak się to ułoży. A jeżeli nie kojarzycie, jaki to jest powód, to myślę, że podpowie wam to pewien dobrze wam już znany sygnał.

0: I zawsze co pół roku ten sygnał się u nas pojawia, tak, no bo nie tylko raz w roku, kiedy mamy tę Eurowizję, najistotniejszą, nie oszukujmy się, odbywającą się w maju, najliczniejszą pod względem państw, no i taką, w której biorą udział już ci artyści, którzy przekroczyli 16 rok życia, a więc uznawani są za dorosłych. No ale jeszcze w listopadzie czy też w grudniu czasami mamy okazję tego sygnału wysłuchać, bowiem odbywa się wtedy Eurowizja dla dzieci, tak zwana Eurowizja Junior. No i przez najbliższy czas, zobaczymy jak długi, będziemy się tym wydarzeniem zajmować. Poświęcimy mu trochę czasu na pewno, choć powiem Wam szczerze, zacznę od takiego wniosku, że widoczny jest moim zdaniem, chyba nie tylko moim, taki spadek zainteresowania tym wydarzeniem. No ono się wciąż odbywa, jest organizowane, niemniej mówi się o nim już nie tak dużo, jak mówiło się wcześniej. W naszym kraju to jest chyba zrozumiałe w tym kontekście, że jeżeli no liczymy na jakieś wysokie miejsca w konkursie, no to Polacy się tym ekscytują, a jak mieliśmy reprezentantki, co do których spodziewaliśmy się, że te wysokie miejsca będą, no to i siłą rzeczy zainteresowanie było większe.
1: A jak
0: W tym
1: rozumiem, ten
0: roku.
1: spadek zainteresowania jest globalny.
0: Tak, w tym roku, jeżeli chodzi o Polskę, bo o niej na razie potem przejdę do tych wątków, tego co naokoło, a więc w tym roku, jeżeli chodzi o Polskę, no nie oszukujmy się, nikt się tutaj nie spodziewa powtórzenia sukcesów Roxany Węgiel, Vicky Gabor czy Sary James. O tym, co jest tego przyczyną, przypominam, że jest to przede wszystkim piosenka, mówiłam bardzo długo, kilka wydań temu, kiedy to ten utwór został wybrany. Przypominam, że reprezentuje nas Dominik Arim z piosenką All Together, ale nad procesem samego wyboru uczestnika, jak i piosenką pastwiłam się już właśnie kilka tygodni temu po to, żeby już teraz tego nie robić i móc się zajmować samym konkursem. No więc u nas jest, no, takich, myślę, oczywistych

0: rozumiecie, o co chodzi, zainteresowanie się zmniejsza, bo do ludzi nie docierają te informacje. Ponadto takie aktywności, które były związane z konkursem, organizowane wokół niego, jak losowanie pozycji startowych, to znaczy konkretnie losowanie kraju, który otworzy konkurs, go zamknie, losowanie pozycji startowej dla gospodarza, to było transmitowane online w ramach ceremonii otwarcia i ona była transmitowana na YouTubie, na głównym kanale Eurowizji, więc już też jakiś ruch wokół tego wydarzenia miał miejsce. Wiem, że oglądali to przede wszystkim fani, na pewno, no to nie była tak liczna publiczność, absolutnie to nie była taka publiczność jak ta, która potem zasiadała, żeby oglądać konkurs. No ale jednak coś tam się mogło wydarzyć, prawda? Można było z tego wrzucać materiały do social mediów. Jakoś to było, a w tym roku coś, czy wam zaraz przybliżę, to losowanie odbyło się w ogóle kilka tygodni przed samym konkursem, a nie, jak to zawsze było, tydzień przed na tej ceremonii otwarcia. Sama ceremonia nie była transmitowana online, bo to nie było jakieś takie wydarzenie o donośnym znaczeniu, tylko te kolacja dla uczestników, coś takiego, wiecie, bardziej w klimacie takim spokojniejszym, niekoniecznie tak bardzo medialnym, więc no ruch wokół tego wydarzenia się zmniejsza, oglądalność z roku na rok, no nie można powiedzieć, że rośnie, chociaż oczywiście jakiekolwiek by nie były wyniki w tym roku, ta Europejska Unia Nadawców i tak ogłosi to jako sukces, co by tam się nie działo, ale no zainteresowanie spada, być może no już ta formuła się wyczerpała, być może jednak te wątki etyczne tutaj wchodzą z powodu których chociażby kraje skandynawskie nie biorą w tym udziału, bo uznają, że nie ma co stresować dzieci takim właśnie wydarzeniem. Może to jest kwestia tego, że nie wiadomo dla kogo jest ten konkurs, bo no chyba nie wyobrażacie sobie jakoś za bardzo dzieci oglądających telewizję po południu w weekend i słuchających tych piosenek. Chociaż raz mnie, powiem wam, zaskoczyło, że pod koniec roku szkolnego, kiedy już mieliśmy takie wolniejsze zajęcia na lekcjach muzyki, moja uczennica mnie poprosiła, żebym włączyła na YouTubie dwie piosenki z Juniora, który w ogóle był pół roku wcześniej, więc to może do jakiejś tam garstki młodych ludzi, którzy mają być, że tak powiem, targetem tego wydarzenia, to dociera.
1: Ale wiesz, może jako viral jakiś na TikToku na przykład to dociera, a nie z telewizji.
0: No to z pewnością, no oczywiście wiadomo, mamy też transmisję na YouTubie, tak? No ale mimo wszystko, żeby zachęcić młode osoby, aby to oglądały, żeby usiadły i oglądały teraz dwugodzinne show, no nie wiem, nie widzę tego. Dla starszych widzów, no okej, może to jest po to, żeby się powzruszali, o jakie ładne bąbelki tam śpiewają, no ale mimo to... No nie wiem jaka jest przyszłość tego konkursu, na pewno będzie im trudno się z tego wycofać, bo już były też takie lata, kiedy było nawet jeszcze mniej uczestników niż jest teraz i nie wycofali się z organizacji tego konkursu, on troszeczkę się odrodził, kraje zaczęły dołączać do tej stawki konkursowej i on dalej jest, więc no na pewno nie będzie to tak, że wiecie, wycofają się w przyszłym roku, to jest ostatnia Eurowizja Juniora, przynajmniej byłabym bardzo zdziwiona, gdyby tak było, no ale czas świetności to nie jest dla tego wydarzenia. Kolejny wątek, gdzie w ogóle to się wszystko odbywa, dokąd jedziemy w tym roku? Czy pamiętasz może, Michale, kto był zwycięzcą konkursu z ubiegłego roku?
1: Oj, nie pamiętam. Uczciwie powiem, zapomniałem.
0: No jest taki kraj, który od kilku lat sobie bardzo dobrze radzi na juniorze. Raz wygrał, potem miał przerwę, no i tak się złożyło, że wygrał w tamtym roku drugi raz z rzędu, wygrał zresztą u siebie, konkurs się odbywał w Nicei, no i tam właśnie wygrała Francja, powtarzając ten nasz polski wyczyn wygrywania dwa razy z rzędu, ale my byliśmy pierwsi, więc jednak no, nie jesteśmy już jedyni, ale byliśmy pierwsi, także myślę, że to się liczy Polska mistrzem Polski mimo wszystko. No i przypomnę to, co mówię, co roku nie ma na juniorze tego obowiązku, że jak ktoś wygrywa, to musi organizować konkurs, ale była taka praktyka od kilku lat, bo Jacek Kurski przecież tak naprawdę no zapoczątkował to, nie oszukujmy się, że jak wygrała Roxana, no to że my to organizujemy, nie przekazujemy tego żadnemu innemu krajowi. No więc w związku z tym można byłoby się spodziewać, że konkurs ponownie powędruje do Francji, tylko że on już tam był w przeciągu ostatnich lat w Paryżu, później zdaje się dwa lata później właśnie w Nicei, no to czy znowu Francja by to miała ugościć? Od początku była mowa, że niekoniecznie, bo oni mają Igrzyska Olimpijskie. No to któż by mógł w takim razie przejąć pałeczkę? Zdobywcą drugiego miejsca była Hiszpania, która zarzekała się jednak, że oni bardzo chętnie zorganizują konkurs, ale jak sami wygrają, nie mają ochoty, żeby to tak było, że będą przejmować tę inicjatywę po kimś, kto zwycięży, a nie będzie chciał się tego podjąć.

0: No ale jednak Europejska Unia Nadawców tam zapewne z nimi pogadała i ostatecznie Hiszpania jest organizatorem tego wydarzenia. Konkurs się odbywa w Madrycie, a to jest całkiem duża rzecz dla Hiszpanii, bo jeżeli chodzi o dorosłą Eurowizję, to ostatni raz oni wygrali konkurs no gdzieś tam dawno temu w 60-tych latach i bodajże w 69 organizowali dorosłą Eurowizję. Od tego czasu nie organizowali Eurowizji żadnej. Juniora też nie mieli okazji organizować. Raz go co prawda wygrali, ale wtedy jeszcze nie było tego zwyczaju, że kto wygrał, ten organizuje juniora, tak więc no, ma ten kraj okazję się sprawdzić po raz no, pierwszy od wielu lat, czyli można powiedzieć, no, że pierwszy w takiej współczesnej rzeczywistości w organizowaniu takiego wydarzenia. Jak im to wychodzi, jak jest oceniana ta ich organizacja? Spoiler, średnio, bo na przykład, i tutaj kolejny wątek w kontekście no, tego, co niektórzy określają upadkiem konkursu, są tacy ludzie, którym nie wystarczy wyjazd, nie wystarczy oglądanie właśnie konkursu w telewizji czy na YouTubie i mają ochotę wybrać się tam, żeby śledzić to wszystko na żywo. No i chcieliby sobie kupić bilety na to wydarzenie, tylko że z kupowaniem biletów był wielki problem sobie wyobrazić, bo ludziom, którzy próbowali nabyć te bilety, no wyrzucało jakieś błędy w trakcie, kiedy próbowali tam dodać kartę i najprawdopodobniej to było tak, że w pewnym momencie ten system przestał przyjmować karty płatnicze spoza Hiszpanii. Na początku jeszcze tam kilku osobom się udało to kupić, ale niemal cała widownia dzisiaj będzie wypełniona Hiszpanami, a próbować kupić te bilety, no to próbowały osoby właśnie przecież z różnych krajów,
1: jakiś
0: fani,
1: może,
0: całej
1: wiesz,
0: Europy.
1: Może jakiś system bankowy nie był do tego przyzwyczajony, przygotowany na to i nagle zareagował, że tu coś za dużo ludzi z zagranicy kupuje i to może być jakieś oszustwo, no i cóż, nikt w porę nie zareagował.
0: Dokładnie, albo błąd. Niektórzy nieco złośliwi twierdzą, że to może jakaś kontrolowana sytuacja, żeby większe szanse na bilety mieli tylko swoi. Oni tak jakoś właśnie się nie przyznają, że coś tutaj wyszło nie tak, ale ewidentnie coś było nie tak, tak więc wszyscy fani kochają Hiszpanów, bo nie dość, że prawie żaden dziennikarz nie mógł pojechać do centrum prasowego z zagranicy, żeby stamtąd przygotowywać relacje. W tym centrum prasowym też nie wygląda to tak, jak powinno, jak wyglądało w poprzednich latach. No to jeszcze właśnie ludzie sobie nie mogli kupić tych biletów. Także taka to jest ciekawostka. Idąc dalej, ważny kolejny wątek, który Was mógł zastanowić, bo powiedziałam na początku, że bardzo chcemy skończyć nasze dzisiejsze wydanie w czasie przewidzianym w naszej ramówce, czyli do godziny 18, bo ma to związek z Eurowizją Junior. I ktoś sobie mógł pomyśleć, zaraz, ale co ma jedno do drugiego? Bo ja przecież pamiętam, że w poprzednich latach zasiadałam, żeby oglądać juniora przed telewizorem.
1: W niedzielę.
0: W niedzielę, tak, o godzinie 16. Czy coś się tutaj tej Milenie nie pomyliło? Może ona już po prostu tak się nie może doczekać, że usiądzie w sobotę o 18 przed telewizorem i nie wyłączy tego do następnego dnia. Otóż spokojnie ogarniam jeszcze rzeczywistość i to, jaki jest dzień tygodnia, tylko mamy tutaj właśnie istotną zmianę, jeżeli chodzi o dzień i o godzinę transmisji, a więc została ona przesunięta z soboty na niedzielę, pierwsza rzecz, i już nie godzina, przepraszam, z niedzieli na sobotę, żebyście teraz nie zostali wprowadzeni w błąd, z niedzieli na sobotę, pierwsza rzecz, z godziny 16 na godzinę 18, czyli jeszcze raz sobota, godzina 18, czyli już dziś, za godzinę i 39 minut, jeśli umiem liczyć. Sobota, godzina 18. Sama transmisja konkursu w sobotę to nie jest nowa sytuacja, bo tak już bywało kiedyś. Jeżeli ktoś pamięta pierwsze, najpierwsze konkursy, a ja kojarzę chociażby konkurs 2004 roku, wtedy, kiedy Hiszpania właśnie wygrała, to pamiętam, że to była sobota, tylko późniejszy jakiś wieczór, a potem to tam zaczęto przesuwać, żeby to była lepsza pora dla dzieci, żeby też odpowiadało krajom z różnych stref czasowych, jak Kazachstan miał taki moment, że startował. Stąd była ta niedziela godzina 16, a ostatecznie właśnie teraz mamy sobotę godzinę 18. I jeszcze jedna zmiana. Czy pamiętasz, Michale, na którym kanale mogliśmy oglądać Eurowizję Junior?
1: Czekaj. Jedynka to była?
0: Tak, na jedynce, chociaż był taki epizod, kto to pamięta, że TVP ABC, ten kanał pokazał Eurowizję Junior i to się
1: i Polonia chyba, czy nie?
0: Tak, oczywiście, tak. Ale no, że nie było transmisji właśnie ani na jedynce, ani dwójce, tylko w TVP ABC, to było wtedy, kiedy Roxana Węgiel wygrała, więc no tak trochę słabo to wtedy wyszło, że ludzie nie mogli zobaczyć tego zwycięstwa, bo kto oglądał TVP ABC i potem nagle oni wycięli ten fragment ze zwycięstwem i go pokazali przed wiadomościami. żeby nie było, żeby się jakoś wybronić z tej sytuacji. Od tamtego momentu jedynka pokazywała u nas konkurs, a tym razem mamy zmianę, więc nie dość, że inny dzień, inna godzina, to jeszcze inny kanał. TVP2 to jest no, ten kanał, w którym możecie konkurs śledzić, ale też w Telewizji Polonia, tak jak Michał powiedział, również na YouTubie, tak jak wspomniałam, Eurowizji. Tam w wersji bez komentarza oczywiście, a w telewizji wersja z komentarzem Artura Orzecha, który przypomnijmy, że wrócił już w maju do komentowania konkursu po kilkuletniej przerwie. Czym to jest spowodowane, że zdecydowali się na tę zmianę? No może właśnie tym, że jakoś zainteresowanie tym konkursem jest mniejsze? No bo jednak dwójka wciąż ma sporą oglądalność, ale to nie jedynka, nie ten najważniejszy kanał. To nie jest tak, że jedynka ma w tym czasie coś, czego by nie mogła przełożyć, bo tam będą normalne rzeczy wynikające z sobotniej ramówki, więc będzie serial Kawa z kardamonem, jego finałowy odcinek. Boże, wiecie, jaki to jest straszny serial? Ja się nie spodziewałam. Pamiętacie, że wam tutaj mówiłam o tej polsko-ukraińskiej produkcji. Ja to tak zaczęłam oglądać na poważnie. Myślałam, że to taki dobry, historyczny serial, a to się okazało, no takie romansidło, że się tak wyrażę, że ja nie wiem, czy ten serial, no mnie on bardziej bawi, niż wywołuje we mnie jakieś takie emocje. Więc pewnie zerknę na ten odcinek finałowy, chociaż już no nie dzisiaj, bo mi się to pokrywa z Eurowizją Junior. Więc ja to oglądam tak trochę bardziej dla śmiechu i rola tego Pawła DeLonga no jest czymś, co mnie rzeczywiście bawi, a chyba nie taki miał być zamysł, więc tutaj no też nie wiem, czy to faktycznie dobrze wyszło. Także jest Kawa z kardamonem, jest jaka to melodia, to się w ogóle nie zmienia. Także wskoczyła ta Eurowizja Junior do ramówki telewizyjnej dwójki. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi już o sam konkurs, to co roku ma on swój tak zwany slogan, jakieś hasło, które mu przyświeca. Jeżeli chodzi o dorosłą Eurowizję, to też tak było, ale stwierdzono w tym roku, że już nie będzie żadnych sloganów nowych, tylko co roku będzie ten z zeszłego roku, czyli United by Music, zjednoczeni przez muzykę. A na juniorze mamy slogan nowy, który brzmi Let's Bloom, co znaczy rozkwitnijmy, i mi się wydaje, że jeżeli w ogóle kogoś interesuje takie coś jak slogany, jak hasła konkursu, to to jest ładne hasło w kontekście tego, że biorą tutaj udział dzieci i na pewno wszyscy im życzymy, żeby w swojej przyszłości miały okazję rozkwitać. Mnie to jest też taka bliska idea jako osobie pracującej z dziećmi, kiedy już przestaję uczyć jakąś klasę, jakieś dzieci, to też tak sobie właśnie myślę o tym, że życzę im tego na ich przyszłość, żeby sobie właśnie no, rozkwitały. Bo w tym, co jest dla nich najważniejsze, w tym, w czym się czują najlepiej, w swoich pasjach, w swoich mocnych stronach, żeby właśnie rozwijały ten swój potencjał, żeby on w nich rozkwitał. Tak więc jak najbardziej tutaj myślę, że ten wybór hasła jest dobry. Jeżeli chodzi o uczestników, no to nigdy to nie jest taka długa lista jak na dorosłym konkursie. Mamy 17 krajów. Względem ubiegłego roku zrezygnowała Wielka Brytania, która miała taki powrót na konkurs 2 lata temu, ale jednak stwierdzili, że wyniki ich nie satysfakcjonują. Nie wracają też kraje, które w tamtym roku zrezygnowały, typu Kazachstan, bo tam też wyniki ich nie satysfakcjonowały. Strefa czasowa tam jest taka, że nikt tego nie oglądał, więc stwierdzili, że to nie ma sensu. W Serbii też nikt tego nie oglądał i wyniki ich nie zadowolały, a więc też nie wracają. Ale słuchajcie, mamy 2 powroty po kilku latach, takich, których nikt by się nie spodziewał. I oba mają, myślę, podobne podłoże, czyli no nie oszukujmy się, to jest podłoże finansowe, w tym sensie, że znalazło się wsparcie, przede wszystkim chyba ze strony rodziców w obu przypadkach, obu krajów, żeby taki reprezentant wystartował. Ci rodzice tam się zgłosili, gdzie trzeba, no i dzięki temu są pieniądze, żeby na tegorocznym konkursie pojawiły się reprezentacje z Cypru i z San Marino. I nie zdziwię się wcale, jeżeli to będzie taka jednorazowa sytuacja, no bo właśnie znalazły się środki, żeby te osoby się pojawiły. Tutaj jakieś powiązania w przypadku Cypru z jakąś wytwórnią, coś tam takiego, no są po prostu na to pieniądze. Jeżeli to będzie taka jednorazowa sytuacja, a za rok się nie pojawią jacyś tacy kolejni rodzice, którzy by zasponsorowali dzieciakowi start, no to i telewizje nie będą chciały w swoich budżetach wyszukiwać pieniędzy na to, no bo ileż pieniędzy może mieć telewizja z San Marino, no oni mają, myślę, i tak poważniejszą sytuację, żeby robić selekcję na dorosłą Eurowizję, której im nie przynoszą żadnych rezultatów, więc gdzie tutaj jeszcze wysyłanie reprezentanta na juniora, to przecież też kosztuje. No i ci wszyscy uczestnicy muszą się zaprezentować w jakiejś kolejności. Tak jak powiedziałam, losowanie pierwszej i ostatniej pozycji startowej oraz pozycji gospodarza zawsze się odbywało na ceremonii otwarcia, która miała miejsce tydzień przed samym konkursem. A teraz to się wydarzyło w ogóle tak ni stąd, ni z owąd. Parę tygodni wcześniej ogłoszono takie informacje, że całą stawkę otworzą Włochy, zamknie ją Malta, a gospodarz, czyli Hiszpania, zaprezentuje się z miejscem, z numerem 10. Pozostałe pozycje nie są losowane, bo już może myślicie, gdzie Polska, bo w oparciu o te ramy organizatorzy ustalają, jak rozlokują kolejne kraje. Powtórzę to, co mówię zawsze, żeby całe widowisko było atrakcyjne dla widza. No i tak ustalono, że będzie atrakcyjnie, jeżeli nasz Dobinik Arim zaprezentuje się z numerem 8. Tak wygląda ta sytuacja. Jak on się przedstawia na tle całej stawki, to myślę, że omówimy to sobie za moment, bo sądzę, że większość z Was może interesować właśnie kwestia naszego Dominika i jego prezentacji. Piosenka już się u nas pojawiła, już o niej mówiliśmy, jesteś bohaterem, Michał Szpak, te skojarzenia nasuwają się tutaj jak najbardziej. Co możemy jeszcze powiedzieć? No Dominik jest już od ponad tygodnia w Madrycie, uczestniczył tak jak wszyscy inni reprezentanci w dwóch seriach prób. Pierwszy ukazały się zdjęcia w internecie, z drugiej taki skrót z fragmentami na YouTubie. Wczoraj brał też udział w próbie tak zwanej jurorskiej, bo to też jest tak jak na dużej Eurowizji, że uczestnicy przez jury są oceniani właśnie na bazie występów na próbie jurorskiej, tych co były wczoraj, a nie tych co były dzisiaj. I na jurorską można było jeszcze kupić jakieś bilety i tam jakoś chyba lepiej poszło ludziom z innych krajów niż Hiszpania. No ale wiadomo, jurorska no to nie jest ten główny konkurs, na który większość tutaj miała chrapkę. Więc co do piosenki, to wiemy jak brzmi, co do wokalu mniej więcej też, bo tutaj chyba nie ma jakichś istotnych zmian. Pewnie mogłoby być ciut lepiej, ale też nie jest źle. Niestety nie mam wrażenia, żeby poprawił się akcent w języku angielskim, ale teraz uwaga, ta co nie widzi będzie Wam mówiła o stronie wizualnej tej całej sytuacji, co oczywiście nie będzie oparte na moich obserwacjach, tylko informacjach z internetu, a więc cytuję za portalem Dziennik Eurowizyjny, który relacjonował to na podstawie zdjęć dostępnych w internecie. Jeżeli chodzi o naszego Dominika, to pojawi się on w czasie występu na tle barwnych wizualizacji przedstawiających obrazy natury. Będą też białe ptaki oraz twarz wokalisty. Choreografia ma być utrzymana w stylu tańca nowoczesnego, a Dominik w niektórych momentach będzie brał w niej udział. Będą tam 4 tancerki konkretnie. Sam Dominik ma być ubrany w jasną marynarkę i jasne spodnie, a na szyi ma mieć szalik. Jeżeli chodzi o tę stylizację, to jak fani zobaczyli te zdjęcia, to ich pierwszym skojarzeniem był Mały Książę. Trudno powiedzieć, czy on był jakąś taką istotną inspiracją dla tej całej scenicznej oprawy, czy potem jak się już widzi więcej niż zdjęcia, to rzeczywiście są te skojarzenia dalej, no ale może ktoś takie z Was będzie mieć. A tancerki mają białe, szare spódniczki i występują na scenie boso. Na jednym ze zdjęć widać, że w trakcie występu wykorzystany będzie efekt pirotechniczny strzelający w powietrze dym. Może to Wam coś powiedziało, ale słuchajcie, jest jeszcze jedna istotna informacja, bo pani reżyserka naszego występu, przypomnijmy, nowa osoba w tej roli, jeszcze tego nigdy nie robiła, a wcześniej reżyserowała Jaka to melodia, takie tam rzeczy, pani Agnieszka Żmijewska, w komunikacie prasowym Telewizji Polskiej przedstawiła wizję tego występu, że on ma tak ukazywać cykl życia, coś takiego, nie będę Wam tego całego tutaj cytować, bo rozumiecie, że takie opisy to często trudne są potem do odniesienia do jakiejś praktyki. Natomiast chyba rzeczywiście ten cykl życia jakoś się udało ukazać, bo ci, którzy wczoraj byli na próbie jurorskiej, mogli zobaczyć cały występ Dominika i tam na końcu jest coś takiego, że widać jego twarz, która się przeobraża i przeobraża się pod kątem tego, jak Dominik mógłby się starzeć. Czyli widzimy twarz Dominika od młodego do starzejącego się człowieka. Jakiż to efekt mógł tutaj zostać wykorzystany, żeby uzyskać coś takiego. Tak, dokładnie, kochani, sięgnięto po sztuczną inteligencję.
1: Czyli ajajajajaj.
0: tak, żeby wygenerować, jakże to Dominik mógłby się zestarzyć. No to już nie jest nic takiego dziwnego. Nas by też tak na pewno można było wygenerować.
1: Pewnie,
0: przy
1: tak.
0: pomocy jakichś narzędzi. No i ludzie, którzy to widzieli, mówią, że to wygląda nie najlepiej. Natomiast no, ja się nie odniosę, jak możecie się domyśleć, więc pozostawię was z tym wnioskiem. Możecie mieć oczywiście swój inny, jak już to zobaczycie, no ale żeby nie było zdziwienia, że nagle Nikodem się... Dominik, przepraszam, nie wiem, człowiek powiedział, że Dominik zrobi się starszym człowiekiem na wizualizacjach. Więc tyle wiemy, jeżeli chodzi o naszego Dominika, a jakże on będzie się prezentował na tle całej tej stawki. Też już nas znacie i możecie się domyśleć, w jakiej formie wam przekażemy te informacje. Zaprezentujemy wam teraz skrót piosenek. Będzie on w kolejności startowej, więc będziecie mogli zyskać taką świadomość, jak będzie wyglądało całe show właśnie po kolei. Nie będzie to kolejność alfabetyczna, jak nam się czasami zdarzało prezentować. Akurat udało nam się właśnie stworzyć tutaj taką wam możliwość, żeby tego wysłuchać w kolejności od pierwszej do ostatniej piosenki, tak jak to organizatorzy ułożyli. I w trakcie będę wam tutaj podawała jakieś takie podstawowe informacje dotyczące tego, co to jest za utwór i z jakiego kraju. I na tej podstawie być może uda wam się wyciągnąć już jakieś pierwsze wnioski dotyczące waszych faworytów, a my wam na pewno powiemy, jakie tutaj są przewidywania, jeżeli chodzi o to, kto może sięgnąć po zwycięstwo. No to jak, Michale, czy jesteśmy gotowi?
1: Jesteśmy gotowi. Ja jeszcze tylko dodam, że tego fragmentu nie usłyszycie w wersji tyflopodcastowej, czyli opublikowanej na stronach tyflopodcastu. Jeżeli nie słuchacie nas na żywo i macie ochotę posłuchać sobie tego fragmentu z komentarzem Mileny, to oczywiście Mixcloud waszym przyjacielem. Tam zajrzyjcie i tam ten fragment będzie. I to tyle.
0: I to tyle. Taka ogólna uwaga, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale myślę, że kolejną rzeczą wpływającą na zainteresowanie konkursem, na poziom tego zainteresowania jest poziom samych piosenek, bo tutaj z roku na rok widać te tendencje, że trudno jest rzeczywiście się czymś zachwycać i wiele osób to podkreśla, że no to nie jest szczególnie wysoki poziom i rzeczywiście to podzielam, aczkolwiek no na pewno i ty i ja wybraliśmy jakieś utwory, które są nam najbliższe.
1: Zgadza się.
0: Żeby móc zagłosować.
1: Tak, chociaż ja powiem szczerze, naprawdę miałem spory problem przeglądając składankę z tegorocznymi piosenkami z Eurowizji Junior. Co tu wybrać, na co się zdecydować, żeby tak rzeczywiście wybrać uczciwie i szczerze i to, co mi się podoba, co gdzieś mi tam wpada w ucho i z trzema piosenkami to naprawdę miałbym poważny problem.
0: To za moment porozmawiamy o naszych faworytach, jak sądzę, kiedy będziemy mówić o głosowaniu, ale jeżeli chodzi o to w ogóle, kto to może wygrać, to spoiler, no wiecie, że to raczej nie będzie Polska, ale tak powtórzę to, co mówiłam kilka tygodni temu, kiedy utwór został wybrany, to nie będzie sam dół tabeli. Chociaż w typowaniach samych fanów piosenka w wersji studyjnej znajdowała się na tym dole tabeli. Ale jeżeli Dominik wzruszy taką właśnie słodką, sceniczną prezentacją, chociaż być może też przepadnie na tle tych innych chłopców, bo w ogóle w tym roku wiele krajów chłopców powysyłało, co nie jest taką częstą sytuacją, więc Polska też stwierdziła, że zrobi tak samo. Jakbyśmy nie mogli tak zrobić w roku, w którym tych chłopców jest mniej, to by się przynajmniej odróżnił. No, ale jest jak jest. Więc no to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy się odróżni tym, czy nie, ale są takie kraje, moim zdaniem, które znajdą się w tej tabeli niżej, no bo kto na przykład miałby głosować na San Marino? Wiecie, o co chodzi? Ani oni no, nie mają diaspory, no bo jak mamy mieć diasporę, jak są malutkim krajem, żeby ktoś tak czuł, że ich będzie wspierać. No tutaj oczywiście z samego kraju można głosować też na siebie, ale no wiem, ile osób mieszka w San Marino.
1: Ale San Marino jest po prostu małym
0: polskich
1: krajem,
0: miastach, tak. więc San Marino jest po prostu małym krajem. Czy na te Estonię? Też jakoś mi się nie wydaje, żeby to miało przykuć uwagę, więc w ogóle bym się nie zdziwiła środkiem tabeli. Jak najbardziej to jest zrozumiałe i co jednocześnie nie sprawia, że przestanę krytykować wybór tej piosenki, bo na tle nawet tego poziomu, jaki tutaj był, kiedy wchodzi ta Polska, taka przestarzała, to mnie to mimo wszystko dalej boli. I brzmi źle, bo brzmi po prostu nienowocześnie. Inne piosenki lepiej lub gorzej, ale chociaż starają się brzmieć nowocześnie, a ta w ogóle się nie stara, bo pani Aldona i pan Sławek zatrzymali się na trochę innym rozumieniu słowa nowocześnie. Więc Dominik raczej nie będzie zwycięzcą. Kto w takim razie może nim być? Tak jak tutaj wam wspomniałam, relacjonując ten skrót piosenek, Ukraina tutaj jest typowana. W piosence gdzieś tam w tekście jest zaszyty ten podtekst wojenny, ale nie jest on tak bardzo wyeksponowany. No i wokal Artema na żywo świetny. Myślę, że ma się szansę obronić. A może Portugalia w takiej właśnie balladowej wersji, zwłaszcza, że Victoria Nicole tam prezentować będzie takie bardzo wysokie dźwięki, więc one mogą zaimponować. Ale może być też tak, że wygra u siebie Gospodarz. Szczególnie, że podobno scenę to oni w ogóle zbudowali właśnie tak, że ona sprzyja tej ich koncepcji na ich prezentację piosenki. Ta uczestniczka jest najmłodsza, więc jest, wiecie, takim najsłodszym bąbelkiem. Piosenka jest taka radośniutka, chociaż mnie denerwuje, bo denerwuje, że ona tam ciągle śpiewa lo, lo, lo, lo, la, la, la, ale okej, rozumiem, że taka właśnie dziecięcość może się sprzedać, że Hiszpania wygra u siebie. Pytanie, czy będzie chciała rok organizować. Ale ja tutaj dopisałam po tych trzech krajach, które wymieniłam, ale mogą być zaskoczenia i rzeczywiście zaskoczenia mnie nie zdziwią, że tu nagle wyskoczy ten Cypr, bo nie wiem, co się wydarzy. Albo Niemcy, bo skoro on ma popularność, którą zdobył ze sprawą niemieckiego Voice Kids, no to będą ci jego fani z social mediów głosować i nabijać mu te głosy. No czemu w zasadzie nie? Jeszcze taka jedna ciekawostka, zanim przejdziemy już do głosowania, bo powiedziałam o prezentacji scenicznej naszego Dominika, że ta sztuczna inteligencja poszła w ruch, jeżeli chodzi o pokazanie tej jego starzejącej się twarzy, ale będzie jeszcze więcej tej sztucznej inteligencji w samym konkursie, bo za jej pomocą wygenerowano takie awatary uczestników, które się będą wyświetlać w ich pocztówkach, w tym, co poprzedzać będzie same prezentacje sceniczne. I to też ludzie oceniają, że to wygląda nie najlepiej, że jest takie niedorobione, że tutaj pewnie celem było zrobienie tego po taniości, ale fakt, czy należy właśnie to robić na konkursie dla dzieci, jest dla wielu takim kontrowersyjnym faktem.
1: I czemu to ma służyć tak naprawdę, jakby nie można było po prostu wkleić jakiś dobrze zrobionych zdjęć w te miejsca.
0: Oczywiście. No i jest jeszcze jedna rzecz, która okazała się zaskakującą rzeczą po wczorajszej próbie jurorskiej. Mianowicie prezentacja wyników głosowania, która będzie inna niż była zawsze. Bo zawsze mieliśmy łączenia z rzecznikami jury poszczególnych krajów. Rzecznikami tymi były dzieci, bo też i jury się składają częściowo z dorosłych, częściowo z dzieci. No i te dzieci mówiły tę najwyższą punktację, do kogo idzie 12 punktów od danego jury, pozostałe punkty się wyświetlały na ekranie, a potem do tego były dodawane punkty z głosowania internetowego, bo na juniorze nie głosujemy SMS-ami, jak na dorosłej, tylko właśnie internetowo, o czym zaraz powiemy, bo wiecie, że kochamy ten temat nad życie i czekamy na niego co roku. Ale w tym roku, słuchajcie, jest inaczej. I to jest też rzecz bardzo krytykowana przez ludzi. Oczywiście, że na pewno jest tak, że ludzie nie lubią zmian i dlatego w dużej mierze to krytykują. Niemniej, no, sami ocenicie, natomiast to może być szczególnie takie znaczące dla osób widzących, bo najpierw zostaną pokazane wszystkie jedynki, że się tak wyrażę, czyli przydzielone po jednym punkcie od każdego kraju. I to się tam wyświetli. Potem po dwa punkty, potem po trzy punkty i tak dalej. Ten kraj, który będzie liderem w głosowaniu, nie będzie przechodził na pierwsze miejsce, tylko będzie się podświetlał na jakiś inny kolor, co sprawia, i rozumiem to, że ludzie widzący to tak odbierają, że ta tabela się robi wtedy nieczytelna. I dopiero jak dochodzimy do 12 punktów, to mamy wtedy te, no właśnie, chyba nie łączenia, tylko nawet filmiki nagrane z tymi rzecznikami poszczególnych komisji jurorskich. Naszą rzeczniczką jest reprezentantka z zeszłego roku, Maja Krzyżewska, i oni mówią, do kogo idzie tych 12 punktów jurorskich. Więc jest to ponoć właśnie takie zawikłane. Jeżeli jest zawikłane dla fanów konkursu, którzy mieli okazję wczoraj to zobaczyć, to co dopiero dla ludzi, którzy dzisiaj po raz pierwszy usiądą, żeby to obejrzeć. Więc zmiana krytykowana, z drugiej strony, wiecie, zmian nikt nie lubi. Niektórzy twierdzą, że może to być właśnie związane z tym, żeby dzieci tak tymnie dobijać, żeby one nie widziały od razu, że są na ostatnim miejscu. No bo ta tabela nie będzie zmieniała swojej kolejności, tylko tam się podświetlała na różne kolory. Ale dzieci i tak będą w stanie wychwycić ile mają tych punktów, to jest raz, jakoś sobie to w miarę porównać, to no jest oczywiście. Dwa. A trzy, co to za różnica, przepraszam, czy dziecku się zrobi o 3 minuty później, czy wcześniej przykro, bo i tak dowie się to dziecko, że jest ostatnie u jurorów, prędzej czy później, nawet prędzej, bo potem przed dodaniem punktów z online votingu ta tabela już zyskuje ten kształt taki od najniżej do najlepiej ocenionej piosenki, więc i tak to się zaraz wyświetli. Po co tak? Czy po prostu chodziło o samo wprowadzenie zmiany dla zmiany? No troszeczkę to może tak wyglądać. No i później to głosowanie widzów jest właśnie dodawane od najgorzej ocenionej piosenki przez jurorów, ile ona dostała punktów u widzów, więc może się okazać, że u widzów było, u jurorów było, wiecie, beznadziejnie, a u widzów na przykład będzie trzecie miejsce i nagle ta piosenka jakoś wystrzeli w tych notowaniach. No ale to już nie ma żadnych zmian, standardowo to tak było zawsze prezentowane, więc szykujcie się na to, że możecie się pogubić, jeżeli będziecie chcieli śledzić te wyniki w trakcie. No i właśnie co do samego głosowania, do tego jak się w ogóle przyczynić właśnie do przydzielania tych poszczególnych punktów, to tak jak powiedziałam, nie SMS-owo, tylko internetowo, wchodząc na stronę, uwaga, literuje jesc.tv, jak Junior Eurovision Song Contest, jest.tv. Wchodzicie tam, macie jeszcze na to czas, bo w ogóle to głosowanie zostało skrócone. Wcześniej jak konkurs był w niedzielę, to się głosowało od piątku, tam od godziny 20 do godziny 16 w niedzielę, więc praktycznie przez całą sobotę można było to robić. Teraz jest inaczej, bo zaczęło się to wczoraj o 21, po tym jak się skończyła próba jurorska i głosować można do dzisiaj do 17.59, więc do tego czasu dalej jest dużo, ale może trochę mniej, żeby manipulować tymi wynikami i wiecie, nabijać z 1000 urządzeń głosy na tych poszczególnych reprezentantów, ale i tak chyba na tyle dużo, że kto będzie chciał, to ponabija właśnie z telefonów i komputerów, jakie ależ tam ma do dyspozycji.
1: Przecież są zabezpieczenia, żeby tego nie robić.
0: To o tym za moment, tylko powiem, jak w takim razie głosować. Musimy najpierw obejrzeć skrót piosenek, skrót już występów na żywo, więc osoby widzące mogą sobie to też odnieść do prezentacji wizualnej. To są chyba fragmenty z tej próby jurorskiej najprawdopodobniej, ale tej pewności nie mamy. Takie naprawdę króciuteńkie fragmenty, krótsze niż te, które były u nas przed momentem, więc musicie to obejrzeć, nie da się zrobić pomiń. Nie ma takiej opcji, oglądacie. I następnie dopiero możecie kliknąć zagłosuj, czy tam jakoś tak, bo strona się doczekała tego, że jest w języku polskim. Nie zawsze tak było, więc doceniajcie, że rzeczy się poprawiają. Niektóre. No i później, jak już klikniecie, żeby głosować, to Wam się wyświetla lista wszystkich biorących udział krajów w kolejności występowania i musicie zaznaczyć 3 kraje, nie można mniej, nie można więcej, może wśród tych krajów znaleźć się nasza Polska. I tu już się zaczynają nasze ulubione przygody, nie będziemy chyba znowu poświęcać temu tyle czasu co zawsze, więc spoiler, tak, nic się nie zmienia. Jeżeli czekacie na nasze relacje, czy może wreszcie ktoś się ogarnął, to naprawił, to nie, wygląda to tak samo jak wyglądało w poprzednich latach, a więc problematyczny, taki niewygodny jest już sam wybór samych krajów z listy, prawda?
1: I to ja mam wrażenie, że to jest bardzo niekonsekwentnie ponazywane, bo w pewnych miejscach są jakby kody różnych państw, tam w tych opisach, a w niektórych, pod niektórymi przyciskami trzeba tego wszystkiego wysłuchać i poczekać, aż w pewnym momencie będzie tam opis tego zdjęcia, to znaczy nazwa pliku.
0: Lecą sobie tam literki, coś tam, i dopiero usłyszycie Portugal.
1: Dokładnie w ten sposób, ale słuchaj, ja miałem w tym roku dużo szczęścia.
0: Wiemy. Bo... Czyli to jest, słuchajcie, do zrobienia. Nie jest wygodne, ale jest do zrobienia. No tak. I potem, słuchajcie, klikacie znowu w zagłosu i jest to samo, co było zawsze.
1: Tak.
0: Czyli jest działanie matematyczne na obrazku, takie działanie proste, więc teoretycznie żaden problem. Ja tam miałam 8-2 bodajże i trzeba wpisać jego wynik, jeżeli oczywiście umie się je przeczytać. Niewidomi sobie sami nie przeczytają, chyba że mają akurat szczęście i mogliby w danym dniu zagrać w Totolotka.
1: Tak, ja na przykład mogłem, bo wyobraźcie sobie, wpisałem 8, nacisnąłem Enter i pokazało mi, że twój głos został zaliczony, więc fajnie, no ja się bardzo cieszę, rzeczywiście szkoda, że nie grałem wtedy w Totka, bo może coś bym wygrał.
0: Ja już nie mam siły się tym denerwować. Wiecie, już jestem naprawdę tym zmęczona i sfrustrowana, więc dosyć marudzę ja w koło na to samo, bo nic to nie zmieni. Zrobili oni po prostu to raz, jak wprowadzili to głosowanie online chyba w 2017 i stwierdzili, dobrze jest, nie będziemy ruszać, dajemy ten sam mechanizm co roku, jest, to jest. Więc nic się tutaj nie zmienia. Także macie jeszcze troszeczkę czasu, żeby zagłosować, ale spokojnie, to nie jest tak, że trzeba koniecznie głosować przed show, bo później też będzie na to czas. W trakcie, jak piosenki będą, to nie głosujecie. Później będzie taka 15-minutowa przerwa, kiedy będą skróty występów prezentowane i wtedy można zagłosować ponownie z jednego urządzenia, więc jeżeli się głosowało w pierwszej turze, to jak najbardziej można głosować w drugiej, na te same kraje, na inne kraje, na Polskę, nie na Polskę, jak chcecie, byle na trzy państwa. No i właśnie, Michale, jak już tak ci się udało szczęśliwie zagłosować, to zdradź na kogo?
1: Na Włochy, na Polskę i nie pamiętam na co trzeciego, bo
0: świetnie, właśnie na to
1: po prostu zaznaczyłem cokolwiek.
0: Że na Włochy to się już domyślałam, zaraz wam powiem dlaczego, że na Polskę no to też się domyślałam, bo jakkolwiek Michał pewnie nie jest fanem tej piosenki, to wyboru tam za wielkiego nie miał, to stwierdził, że jednak odpalił sobie tę resztkę Patrioty. Po prostu chyba to z sentymentu do wcześniejszych dokonań pani Aldony i pana Sławka, rozumiem.
1: Tam oczywiście.
0: Letni wiatr i to wszystko, dlatego zrobiłeś. Mogłeś głosować na jakieś San Marino, wiesz, tak zwane głosowanie strategiczne, nie? Że wzmacniasz jednocześnie te kraje, które lubisz i głosujesz na te słabsze kraje, na które mało kto potem będzie głosował.
1: Ty myślisz, że mi się chciało słuchać tych wszystkich znaczków różnych, symboli i przeglądać to i szukać San Marino?
0: No ale wiesz, że można sobie na stronie wpisać, wyszukać San Marino, jakoś to będzie, nie?
1: No tak, ja próbowałem Italy wpisywać, żeby to znaleźć, jakoś mi nie szło, więc nie wiem, potem jakoś w końcu do tego dotarłem, także...
0: Ja Portugal chyba jakoś znalazłam, czyli zdradziłam się już z moim pierwszym typem, z Wiktorią z Portugalii, bowiem, no przekonuje mnie to, że ona tutaj jest współautorką i tekstu, i muzyki, że ten utwór jest też takim jej osobistym wyznaniem dotyczącym takiego, zdaje się, dążenia właśnie do perfekcji. No i to myślę, że jest fajne, że ona już jest taka dojrzała i oczekuję, że za kilka lat, jak już będzie jeszcze bardziej dojrzała, również metrykalnie, to jako autorka i wykonawczyni pojawi się w Festival da Canção, czyli portugalskich preselekcjach na dorosłą Eurowizję, bo myślę, że by się tam odnalazła. No Portugalia jest portugalska, ja lubię ten klimat. Nie jest to może idealna kompozycja, melodycznie tam nie wszystko mnie przekonuje, ale no, jak na ten poziom, no to stwierdziłam, że dam im szansę. Mówcie co chcecie, jest to szalenie niepopularna opinia, ale moim drugim wyborem była zamykająca stawkę Malta. I ja się nie zdziwię absolutnie, jeżeli tutaj Malta będzie czarnym koniem, w tym sensie, że jeżeli komentatorzy przedstawią tę całą historię, że on jest adoptowany z Kambodży, no zresztą też widać będzie inny odcień skóry, plus to, że śpiewa właśnie taką balladę, że to chwyci ludzi, bo zapamiętają tę właśnie jego historię. I znów, możecie mnie krytykować za waszym zdaniem słaby gust, ale ja uważam, że ta piosenka maltańska ma absolutnie przepiękną melodię, która naprawdę ma coś w sobie takiego, mimo że krytykuję poziom tego juniora, że ta melodia na mnie działa, a wy znacie już też mnie, że ja w piosenkach najbardziej doceniam dobrą melodię. I tę melodię doceniam bardzo. No i działa na mnie ten maltański chłopiec. Natomiast najbardziej działa na mnie reprezentantka kraju, w którym w tym roku byłam na wakacjach, ale te rzeczywistości nie są ze sobą powiązane. I mój trzeci głos powędrował do Albanii, bo jakoś ma, moim zdaniem, ta piosenka w sobie coś, co przykuwa uwagę, ten instrumental. Nie od razu, bo oglądałam ich selekcję, nie od razu ten Nicole mnie przekonała, ale coś takiego w tym jest. I melodia jest zapamiętywalna, ona dobrze śpiewa, w ogóle jest gwiazdą mediów społecznościowych, bo robi w ostatnim tygodniu właśnie prób jakieś live'y, na które przychodzą do niej wszyscy uczestnicy i uczestnicy z poprzednich lat, więc jest taka, wiecie, odważna w tym wszystkim, także też dzięki niej, wiecie, organizatorzy nam nie zapewnią relacji w social mediach, to chociaż Nicole z Albanii nam je zrobi, także dziękujemy i jesteśmy wdzięczni, w związku z tym będzie głos. W ogóle jest taka historia, że ja brałam udział jako jurorka w takim fanowskim plebiscycie konkursu, w którym to komisje jurorskie były podzielone według regionów, no to głosowałam z Pomorza, bo stamtąd jestem, i o ile komisje z innych regionów, no przede wszystkim stawiały na Portugalię, bo ona wygrała cały ten plebiscyt, to nagle na po- po morzu się okazało, że w naszej piątce osób, które w ogóle nigdy ze sobą nie rozmawiały, jest najwięcej fanów Albanii. Ja miałam Albanię na pierwszym, inni też mieli w czołówce i byliśmy jedynym takim regionem, który Albanii dał 12 punktów, więc rozumiecie to, że no, jest tutaj jakieś przeznaczenie, jak widać, że Pomorze do tej Albanii się kieruje i my się też ku niej za moment skierujemy, kiedy wam będziemy prezentować nasze wybory, bo zdaję sobie sprawę, że żaden z tych krajów, które wymieniłam, inaczej, Portugalia ma szansę, ale no nie jest to jakieś takie, wiecie, super bliskie pełnemu prawdopodobieństwu, że Wiktoria wygra, no ale Malta raczej nie, Albania też pewnie niekoniecznie, to się faktycznie pewnie rozstrzygnie między tą Hiszpanią, która mnie denerwuje, a Ukrainą, która się broni wokalem, chociaż muzycznie nie mogę się oprzeć wrażeniu, że coś mi to na przypomina, że ja to już gdzieś słyszałam i nie mam pojęcia, jaką piosenkę mi chodzi. Ale jakby już gdzieś coś takiego kiedyś było. Także jesteśmy, słuchajcie, gotowi dzisiaj na zaskoczenia wszelkie. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. No będą też jakieś inne atrakcje typu tak zwane interwale, czyli występy dodatkowe. Pojawi się chociażby po 20 latach, już dorosła dziś, bo jakoś tak mniej więcej w moim wieku, zwyciężczyni juniora z Hiszpanii, czyli Maria Isabel. Tutaj pytanie do ciebie, czy ty pamiętasz, bo tak było, że kiedy ona wygrała w 2004 roku juniora, to ta jej piosenka była grana w pewnych miejscach, na przykład na kanałach jakichś z bajkami dla dzieci. Nie wiem, czy jakieś stacje radiowe to grały też. Nie chcę teraz tytułu powiedzieć, bo moja znajomość hiszpańskiego jest na poziomie znajomości innych wielu języków, czyli zerowa.
1: Wiesz co, musiałbym sobie przypomnieć tę piosenkę, bo tak z samego imienia artystki to niewiele mi to mówi.
0: Ale jeżeli kojarzycie taką dziewczynkę właśnie z Hiszpanii, która ewidentnie się wtedy wyróżniała na tle tamtej stawki właśnie swoją żywiołowością, to, no to ona będzie tutaj jako dorosła kobieta, a też w pewnym sensie można takie odnieść wrażenie, jeżeli chodzi o muzyczną stronę występu tegorocznej reprezentantki Hiszpanii, że ta piosenka ma troszeczkę nawiązywać do tamtej piosenki sprzed 20 lat, być jakimś takim hołdem dla niej, bo jest to tak charakterowo trochę podobny klimat, ale nie jest oczywiście to żaden plagiat, nic w tym rodzaju, bo melodia jest całkiem inna, ale jak tam ktoś kojarzy oba utwory, to się może pewnych podobieństw doszukać chociażby w takiej melorecytacji w pewnym określonym rytmie. Tak więc tak to będzie, będzie zwyciężczyni z ubiegłego roku, prowadzić to wszystko będą reprezentantka Hiszpanii z juniora 2019. Jak ktoś pamięta tamtego juniora i taką dziewczynkę, co śpiewała takie strasznie, strasznie wysokie dźwięki, potem z nią były takie memy w internecie, że kiedy nadepnę na klocek Lego i nagranie tej Melanie Garcia, jak ona śpiewa taki najwyższy możliwy dźwięk, no to jest właśnie ona. I jeszcze reprezentantka Hiszpanii z dorosłej Eurowizji z 2014, jeszcze jakiś tam jeden pan, którego nie kojarzę. No i całość ma potrwać 2 godziny z kawałkiem, bo The Voice zacznie się na dwójce o 20:10, także tam 10 minut później niż zazwyczaj, więc będziecie mieli taki muzyczny blok od 18 do 22 z czymś na dwójce, blok z wrażeniami muzycznymi. Na pewno o czymś zapomniałam. Nie ma po prostu takiej opcji, żebym pamiętała o wszystkim, co wam miałam powiedzieć. Niby nikogo ten junior nie grzeje, a i tak znalazłam informacje, żeby wam je przekazywać przez godzinę i jeszcze pewnie mogłabym drugą, coś tam bym znalazła, jakieś ciekawe ciekawostki. Piszcie, jakie jest wasze zapatrywanie na to, czy będziecie oglądać, czy będziecie głosować, jak wam się widzi piosenka Dominika, czy głosujecie na Dominika, a może na kogoś jeszcze innego chcecie głosować. No znacie już mnie, że ja nie mam takiego podejścia, że jeżeli startuje Polska, to ja muszę wspierać Polskę, bo to jest wyznacznik patriotyzmu, bo głosuję po prostu na to, co mi się podoba i obecność tej czy innej flagi nie wydaje mi się tutaj wyznacznikiem, że no muszę głosować, jestem zobowiązana, choćby Polska wysłała, wyszły w pole kurki 3, to ja muszę. Nie czuję, żebym musiała, dlatego Polska nie była i nie będzie moim wyborem. Nie dlatego, że życzę Dominikowi źle, bo niech tam będzie jak najbardziej zadowolony z siebie, ale jest mi go szkoda, że mu dali taką, a nie inną piosenkę. Ale innym dali piosenki nieco może lepsze, chociaż troszkę, więc teraz wam zaprezentujemy te, które będą naszymi faworytami, bo możemy, nie musimy się poddawać trendom i grać tego, co wszyscy by chcieli wam grać i wybierać to, co najprawdopodobniej wygra. A może się miło zaskoczymy? No to Michał, jak rozumiem, szykuje się, żeby o 18, czyli wcześniej rozpocząć pijama party, że tak
1: na
0: powiem,
1: to wygląda.
0: Z Włoska, więc zaczniesz je z Simone Grande, on z numerem 1, to wszystko otworzy, więc u nas będzie będzie pierwszy, a później moja faworytka z numerem 3, czyli Nicole Ciabelli o pięknie natury zaśpiewa w utworze Walzoi.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No to tyle eurowizyjnych tematów, ale jeszcze kilka innych wątków w dzisiejszym wydaniu programu RTV dla Was mamy.
0: Tak, kilka wątków telewizyjnych najpierw, potem będzie internet, a jeszcze telewizja i radio i różne rzeczy. Ale teraz troszeczkę powędrujemy w przyszłość, bo ci, którzy nie będą dzisiaj oglądać finału Eurowizji Junior na dwójce, mogą w jedynce śledzić finałowy odcinek Kawy z kardamonem, bo tam są jakieś zapowiedzi, że nie wiadomo, czy będzie ślub Anny i tego Adama. No to straszne, to są historie szalenie emocjonujące. Ale jak ktoś się dzisiaj skończy finałowym odcinkiem, to w tym miejscu zagoszczą inne emocjonujące historie, tym razem już rdzennie polskie, bo traktujące o naszym narodowym wieszczu. Telewizja Polska kilka lat temu zrobiła jakiś taki koncert pod hasłem Zakochany Mickiewicz i jak widać straszliwie chcą eksplorować temat rozmiłowań, że tak się wyrażę po staropolsku, naszego wieszcza właśnie. I tak oto zobaczymy serial, który ma w podtytule Zakochany Mickiewicz, a jego główny tytuł może Wam się kojarzyć z pewnym wierszem, umuzycznionym później zresztą wierszem Adama Mickiewicza, czyli Niepewność. Niepewność, Zakochany Mickiewicz. To jest serial, który będzie miał premierę za tydzień w sobotę, no ale że nie wiemy, jak to będzie z informacjami, to Wam już o tym teraz damy znać. To będzie 5-odcinkowa seria o Mickiewiczu, która tak w ogóle jest rozszerzeniem kinowej produkcji TVP o miłosnych perypetiach naszego narodowego wieszcza, która w połowie września trafiła do kin, więc może ktoś widział i może zrecenzować nam. Natomiast jeżeli chodzi o samą zawartość tego serialu, to jak się dowiadujemy z oficjalnego opisu, jego akcja rozpoczyna się późnym latem 1831 roku. W Królestwie Polskim trwa zbrojne powstanie przeciwko rosyjskim zaborcom. Sytuacja staje się coraz trudniejsza, kiedy wróg staje u bram Warszawy. Adam Mickiewicz, którego gra Nikodem Rozbicki, postanawia przedostać się z zaboru pruskiego i włączyć do walki. Na granicznej rzece Prośnie najpierw prawie zostaje pojmany przez rosyjskich kozaków, a potem przez żołnierzy pruskich. Ściganemu poecie, osadzonemu na plebanii księdza Cieślińskiego, którego z kolei gra Jakub Świderski, z odsieczą przybywa Konstancja Łubieńska, którą gra Weronika Janosz z pobliskiego pałacu w Śmiełowie. Brawurowa ucieczka w przebraniu zbliża Adama i piękną młodą damę. Pomimo upływu lat Mickiewicz wciąż wspomina jednak swoją pierwszą miłość. I tak to słuchajcie, niestety często bywa, że nam w głowie te nasze pierwsze miłości, jemu była w głowie Maryla Wereszczakówna, którą grała Aleksandra Piotrowska. No myślę, że jak nawet nie kojarzycie jakiegoś wątku miłosnego życia Mickiewicza, bo tylko wiecie, że napisał Litwo Ojczyzno Moja, to o tej Maryli coś tam mogliście
1: coś było,
0: słyszeć,
1: tak.
0: Że taka była. No to ja też tyle właśnie wiem, że była. Z nią on konkretnie spędził sielskie lato w malowniczej posiadłości w okolicach Nowogródka, skąd sam Mickiewicz pochodził. Zarówno film Niepewność, Zakochany Mickiewicz, jak i ten serial, który właśnie się niebawem pojawi na antenie jedynki, to nie jest właśnie tak, że to jest nowa sytuacja. No nie trudno to chyba zgadnąć, bo skoro film kilka miesięcy temu trafił do kin, no to przecież filmu się nie tworzy w 2 miesiące, więc to nie jest tak, że o, teraz ta nowa władza wymyśliła taki właśnie projekt i że to już są efekty działania tych, którzy nastali w grudniu w telewizji. To są jeszcze projekty z 2023 roku, zapoczątkowane przez ówczesnego prezesa TVP, czyli Mateusza Matyszkowicza, bo to już były jego czasy. Wiosną zeszłego roku on zapowiadał kilka seriali historycznych, które miały łączyć ze sobą elementy misyjne i rozrywkowe. Czy to się ma szansę tutaj wydarzyć? No wychodzi na to, że ma, no bo misja będzie wątek naszego wieszcza, będzie. jakiś element rozrywki, no bo wiecie, pewnie można byłoby zrobić taki cały długi serial biograficzny o Mickiewiczu, bo tych wątków tam na pewno jest szereg do zrelacjonowania, no ale oni się skupiają na tym jednym, bo ludzie najbardziej lubią oglądać romanse. Oprócz tych aktorów, których już wymieniłam, czyli Nikody Mrozbicki w głównej roli, pani Janusz jako ta Konstancja, pani Piotrowska jako Maryla Wereszczakówna, przyznam, że tych aktorek nie kojarzę. Rozbickiego, no to jak najbardziej, chociaż z nazwiska i z tego, że był długo chłopakiem Julii Wieniawy, ale już chyba nie jest. A więc oprócz tych wymienionych w obsadzie znaleźli się Antoni Sałaj, Adrian Zaremba, Dorota Landowska, Karolina Chapko, Jakub Świderski, Ewa Błaszczyk i Marianna Janczarska. Czy ja dobrze kojarzę, że Marianna Janczarska to jest córka Ewy Błaszczyk? Wiecie, no bo ona dwie córki ma. Tę jedną, która zapadła w śpiączkę, no i drugą właśnie Mariannę, więc wydaje mi się, że to jest ona. No i tak, jak już Wam wspomniałam, ten serial będzie emitowany w sobotnim popołudniowym paśmie o godzinie 17:35, począwszy od przyszłej soboty, 23 listopada, a więc zastępuje w tym paśmie wspaniałą, emocjonującą, frapującą kawę z kardamonem.
1: Pozostaje mieć nadzieję, że tu emocje będą większe.
0: Tak. I że to już nie będzie takie do oglądania dla żartu. Być może sprawdzę, bo jak już przywykłam do tego pasma, jeżeli chodzi o kawę z kardamonem, chociaż w tym czasie jest też awantura o kasę, nie mówiąc już o tym, że w tym czasie my często jeszcze wieńczymy nasz program, ale być może sprawdzę, jak im to tam wyszło. Ciekawe, czy audiodeskrypcja będzie do takiej właśnie produkcji TVP. Nie wiem, zobaczymy, typujcie może na Facebooku, czy się spodziewamy, czy się nie spodziewamy audiodeskrypcji, na pewno warto to zweryfikować. Tak więc ta późniejsza faza jesiennych ramówek to nie jest tylko czas, kiedy kończona już jest emisja produkcji, które zagościły we wrześniu, no bo albo już szereg tych produkcji miało swoje finały, albo na te finały możemy oczekiwać w najbliższych tygodniach. I to nie jest tak, że już się żadne nowości w tym miejscu, w ramówkach nie pojawiają, bo mamy z jednej strony właśnie tego zakochanego Mickiewicza, z drugiej strony mamy nowy sezon znanej produkcji w TVN, choć ten nowy sezon będzie miał pewne znamiona rzeczywiście takie nowatorskie w tym sensie, że sporo całkiem tutaj w tym formacie, o którym będę mówiła, postanowiono zmienić, bo i porę emisji, i dzień emisji, i skład grona jurorskiego, i też sam kształt tego programu, a mam na myśli Lego Masters. I tu znów przenosimy się do przyszłego tygodnia w obawie, że nie zebralibyśmy przez te kolejne dni odpowiedniej liczby informacji, no to już Wam dajemy znać. Przenosimy się na niedzielę przyszłą, nie jutrzejszą, ale w jeszcze kolejnym tygodniu, niedziela 24 listopada. Wtedy to właśnie TVN rozpocznie emisję piątej już edycji Lego Masters. Ta kolejna odsłona wraca na antenę później niż to było w ubiegłym roku, bo w ogóle to jest tak, że ten program to chyba nigdy nie debiutował z początkiem września. Zawsze go tak wprowadzano nieco później, ale w zeszłym roku ta czwarta edycja startowała pod koniec października, także teraz fani musieli sobie poczekać jeszcze o miesiąc dłużej, no ale może było warto. Powiedziałam, że tutaj są zmiany istotne w samym kształcie programu, co też zwiastuje podtytuł, jaki dodano do głównego tytułu, bo to nie jest już samo Lego Masters, tylko Lego Masters Kierunek Polska. Za chwilę myślę, że wyjaśni się dlaczego. I jeżeli chodzi o pasmo nadawania, które tutaj się zmieniło, to będą to niedziele, godzina 19:30, czyli to jest dotychczasowe pasmo programu Masterchef, który ma w tym tygodniu swój finał, a zatem zwalnia się to miejsce, można je wypełnić budowaniem różnych konstrukcji z klocków Lego. Wcześniej to była sobota, godzina 17 w tamtym sezonie, a kiedyś jeszcze to w ogóle chyba piątki wieczorem, więc eksperymentują z tymi pasmami, może w kolejnych sezonach ten program w którymś z pasm osiądzie na dłużej. Jeszcze taka ciekawa informacja, że odcinki z niemal tygodniowym opóźnieniem pojawiać się będą także na antenie TVN7 w popołudniowym paśmie. Pierwszy z nich zagości na antenie 30 listopada o godzinie 14:45, czyli to nie będą niedziele, tylko soboty, jeśli dobrze liczę, więc takie sześciodniowe opóźnienie pomiędzy emisją w TVN i TVN7, a jeżeli ktoś jest użytkownikiem serwisu Max, no to tam również będzie mógł te odcinki sobie oglądać. Zmiany w gronie jurorskim już Wam zaanonsowałam, no i one polegają na tym, że w roli jurorki Lego Masters u boku Poli Lisowicz, czyli takiej artystki, projektantki, w ogóle osobie wielu talentów, u jej boku pojawi się specjalistka w zupełnie czymś innym, czyli w aktorstwie, a więc o projektowaniu, sztuce, no to może mieć jak najbardziej pojęcie, ale jeżeli ma jakieś prywatne zainteresowania w tym kierunku, bo sama się zajmuje czymś innym, występowała w takich produkcjach jak Patty czy Skazana, w Patty miała główną rolę, jest to Aleksandra Adamska. Więc mamy takie dwuosobowe jury, w poprzedniej edycji też ono było dwuosobowe, ale u boku Poli Lisowicz tam był wówczas Wojtek Łozowski, który też się zdał na sztuce, ale w innym obszarze, czyli śpiewania, muzyki, bo to jest członek zespołu Afromental, także mieliśmy piosenkarza, teraz mamy aktorkę. No to takie typowe, wiecie, w takich programach, że niekoniecznie wszyscy jurorzy muszą być zawsze specjalistami w tej dziedzinie, a wprowadzenie celebrytów też może pewną grupę widzów przyciągnąć. No i jeżeli chodzi o zmiany właśnie w samej formule programu, to ten piąty sezon będzie pierwszym, w którym uczestnicy będą tworzyć swoje konstrukcje poza studiem w różnych zakątkach kraju. I tak oto na przykład w pierwszym odcinku ekipa programu LEGO Masters Kierunek Polska odwiedzi pałac w Jabłonnie, gdzie uczestnicy za pomocą klocków oczywiście będą musieli stworzyć funkcjonalne lalki teatralne. To szalenie interesujące. A następnie wystawić trzyaktowe przedstawienie według przygotowanego wcześniej scenariusza. No to ten element jak najbardziej aktorka Ola Adamska będzie mogła ocenić, bo tutaj to ona będzie miała jednak największe kompetencje z tego jurorskiego grona. Ale to nie jest tak, że wszystko w programie się zmienia, bo jedna rzecz się nie zmienia, to jest gospodarz, którym niezmiennie będzie Marcin Prokop. A więc jeżeli Was interesuje, jak tam będzie szło to budowanie z klocków Lego na poziomie cokolwiek bardziej profesjonalnym, niż mogą to robić dzieci w Waszych domach, no to przyszła niedziela, 24 listopada, 19:30, tuż po faktach, no bo przypominam, że to pasmo jest teraz takie przesunięte, że nie o 20 się zaczynają w TVN-ie te premiery, produkcje w weekendy, tylko 19:30, ze względu na to, że nie ma uwagi, a sport i pogoda są emitowane przed faktami, więc tuż po faktach Marcin Prokop i cała reszta zaproszą na Lego Masters, a my teraz zaprosimy na muzyczną przerwę, która tutaj chyba będzie oczywista, bo nawiązywać będzie do tego zakochanego Mickiewicza, który spotkał Konstancję i coś gdzieś tam mu w głowie zawróciła, ale wciąż w sercu była ta Maryla Wereszczakówna, więc prawdopodobnie po jego głowie krążyły właśnie te myśli, które pochodzą z wiersza umuzycznionego przez Marka Grechutę, którego to tytuł tegoż właśnie wiersza został wykorzystany również do zatytułowania serialu o Mickiewiczu, czyli Niepewność, a owe myśli, no to słynne już chyba zdanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: To teraz przenosimy się do internetu, aczkolwiek do telewizji na moment jeszcze wrócimy. Ale
0: kochani, przestaję gadać. To jest ten właśnie moment. Tak, wrócimy na moment do telewizji. Chociaż to telewizja to pewnie dla wielu wciąż jest środowisko kojarzące się z serialami, ale jak wiemy, serwisy streamingowe w seriale obfitują i Michał Wam opowie o jednym z nich.
1: Tak, teraz przenosimy się do Netflixa. Ponoć w Stanach Zjednoczonych on miał dziś w nocy jakąś awarię, natomiast w Polsce działa dobrze i właśnie w tym serwisie od minionej środy można oglądać serial zatytułowany Matki Pingwinów. W produkcji występują...
0: Czy to serial przyrodniczy?
1: Nie. No ale właśnie. O co chodzi, to się za moment dowiemy. Na dobry początek kilka słów, kogo można w tym serialu zobaczyć. W produkcji występują m.in. Magdalena Różdżka, Barbara Wypych, Tomasz Tyndyk, Krystyna Janda, Piotr Rogucki oraz Piotr Głowacki. I teraz kilka słów na temat fabuły. Kama, znana zawodniczka MMA, w tej roli Masza Wągrodzka, stara się godzić nabierającą tempa karierę z wychowaniem 7-letniego syna Jasia. Gdy u chłopca zostaje zdiagnozowane spektrum autyzmu, kobieta nie przyjmuje tego do wiadomości. Choć wypiera opinię specjalistów, jest zmuszona przenieść syna do innej szkoły, w której Jaś szybko znajduje przyjaciół i szczęście. Jego mama przeciwnie. Nie może odnaleźć się pośród rodziców, którzy definiują się głównie poprzez rodzicielstwo. Tak możemy przeczytać w opisie produkcji. Serial jest przedstawiany jako komediodramat, a wyprodukowano go na podstawie pomysłu Klary Kochańskiej Bajon. Więc taki opis tego serialu, nie wiem, miałaś okazję już na to zerknąć, czy jeszcze nie?
0: Nie, przyznam, bo jakoś tak zapomniałam, że to już, czy widziałam jakieś recenzje, ale
1: a to
0: jakoś
1: tak
0: myślałam,
1: przy okazji,
0: że to jest odległe w czasie.
1: To tak przy okazji warto wspomnieć, przypomniał nam też o tym serialu nasz słuchacz Dawid na Facebooku.
0: A dziękujemy. Natomiast ja sobie o nim faktycznie przypomniałam, niekoniecznie w oparciu o komentarz Dawida, a o to, że się natknęłam na jakąś recenzję i się przypomniałam, a zaraz, a to chyba już jest ta premiera. Rzeczywiście brzmi to ciekawie, bo temat niepełnosprawności na pewno mi jest bliski, choć spektrum autyzmu nie jest zdefiniowany, przypominam, jako niepełnosprawność czy choroba. Bardziej tutaj się mówi o takim zaburzeniu rozwojowym. Może ono współwystępować z niepełnosprawnością intelektualną lub jaką bądź inną, ale nie musi. Więc temat jak najbardziej pewnie też w obszarze naszych zainteresowań, moich także, bo mam uczniów w spektrum autyzmu kilkoro i ponieważ to jest spektrum, no to warto myśleć o tym powiedzieć, że nie jest to tak, że każda z tych osób jest jednakowa według jakiegoś wzorca z Sevres, tylko no, na spektrum można

0: perspektywy rodzicielskiej, mniej pewnie mnie czy tobie znanej, ale myślę, że też.
1: Ale ciekawej.
0: Ciekawej, na pewno. Jak najbardziej. Czy Dawid coś pisał o tym, czy audiodeskrypcja tam jest?
1: Wiesz co, nie pisał, natomiast...
0: To może napisać, jak wie?
1: Tak. Natomiast ja podejrzewam, że może
0: powinny
1: tam...
0: Być.
1: Tak, że może być, a chętnie też no to, na ten serial
0: to
1: zerknę.
0: To tym lepiej. To tym chętniej na pewno zerkniemy. No i Michał wam też obiecał takie odwołanie do telewizji i temat, który teraz poruszy, będzie pomostem pomiędzy telewizją a internetem, bo nazwisko, które tutaj teraz padnie, padało niejednokrotnie na telewizyjnej antenie, no a teraz właśnie odnajdziemy tego pana w przestrzeni internetu.
1: Zgadza się. Tomasz Wolny, to z pewnością nazwisko...
0: Tej.
1: Coś wam mówi, Tejbon z Poznania i właśnie teraz można go oglądać w internecie, kiedyś w TVP, teraz w internecie, a konkretnie w kanale Zero. Zadebiutował tam w miniony wtorek, w swoim pierwszym programie mówił, że musiał odejść z TVP i opowiedział historię znanych osób, które w swoim życiu też musiały zaczynać od początku. Przyznał, że pożegnanie na początku roku z Telewizją Polską było dość twardym lądowaniem, ale nie od dziś wiadomo, że gdy ktoś zamyka przed tobą drzwi, to trzeba się otworzyć na nowe opcje. Tak zaznaczył. Będąc wolnym zawodnikiem, dołączam do świetnego zespołu, zainspirowany, z pokorą, z otwartą głową, z pomysłami, bo jest kilka rzeczy do zrobienia, z sercem, no i oczywiście z sensem, zapowiedział internautom dziennikarz, nie zdradzając jednak dalszych szczegółów nowego projektu. A pan Tomasz Wolny, tu jeszcze taka ciekawostka, że kiedy on się rozstał z TVP, to udzielał się jako ambasador Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska i od sierpnia prowadził podcasty z cyklu Grajmy Razem, w których gościł sportowców oraz znane osoby wspierające działalność sportową osób z niepełnosprawnością. Także teraz możecie go oglądać w kanale Zero. To już jest kolejna osoba niegdyś związana z TVP, a teraz właśnie tam się pojawiająca.
0: I nie pojawia tam się sam, bo ma taki jakiś pomysł na te swoje programy, żeby zapraszać tam ludzi do współpracy. Na przykład w jednym ze swoich programów towarzyszyła mu Katarzyna Bujakiewicz, aktorka, i ona tam wspominała, że oni chyba już się jakoś długo znają i namawia ją, żeby coś tam razem zrobili, żeby ona coś poprowadziła. Ona nie chciała, ale tutaj się zgodziła właśnie w takim projekcie wziąć udział i zdaje się, że raz na dwa tygodnie on ma właśnie taki plan, żeby zapraszać do współdziałania w kanale Zero osoby, po których niekoniecznie byśmy się tego spodziewali, tak więc czekać można na jego kolejnych gości, jeżeli was to interesuje. Nie będziemy więcej już mówić o sylwetce i poprzednich dokonaniach pana Tomasza, bo mówiliśmy o tym wtedy, kiedy odchodził z TVP i chyba też wtedy wzmiankowaliśmy to, że fakt rozstania z nim był krytykowany również po tej stronie sceny politycznej i komentatorskiej, która no niekoniecznie, która raczej identyfikuje się poglądowo z tą nową odsłoną polskiej telewizji i wypowiadano się o tym w tym kontekście, że no dobra, no może poglądy miał zbieżne z poglądami tego poprzedniego rządu, ale zdaniem wielu wykonywał dobrą robotę w innych obszarach, w tym porannym pytaniu na śniadanie, prowadząc te koncerty patriotyczne, więc nie trzeba może było tak robić, żeby ten walec aż tak wyrównywał wszystko w całości i należało się zastanowić, czy istotnie należy go zwalniać tylko dlatego, że był związany z tamtą poprzednią ekipą. A też jeszcze jest taka ciekawostka, że jego żona ponoć pracuje w TVN24.
1: Tak, to...
0: Co też niedawno przeczytałam. Także widzicie, jak to się różnie plotą te koleje losu. A u nas teraz zaplecie się trochę nietypowo, bo najczęściej nie robimy takich rzeczy, żeby naszymi utworami nawiązywać do
1: nazwisk.
0: No imion to nam się kiedyś jeszcze zdarzało, ale do nazwisk niekoniecznie, ponieważ to nam się może wydaje czasami jakąś taką nie najlepszą formą żartu, czy czegoś w tym rodzaju, ale skoro sam pan Tomasz to uczynił, mówiąc sobie, że jest wolnym człowiekiem, no
1: tak,
0: to chyba nieprzypadkowo użył takiego słowa, no to odebraliśmy to w ten sposób, że mamy przyzwolenie od niego samego na takie nawiązanie.
1: A to aż się prosi zagrać piosenkę zespołu Chocolate Spoon.

0: Jestem wolny. Dawno niegrany utwór, myślę, że przez większość stacji radiowych, no to teraz będzie opcja, żeby go sobie przypomnieć.
1: Radio DHT.
0: To jest ten moment, kiedy będziemy mówić o radiu, ale jeszcze nie teraz.
2: Ale prawie to jest ten
0: tak,
2: moment.
0: Dokładnie, dokładnie, bo najpierw jeszcze trochę wytrzymajcie z telewizjami. Przenosimy się do Polsat News, bo tu mamy zmiany. Ta stacja telewizyjna wprowadza zmiany w swojej ramówce. Otóż od najbliższego poniedziałku, czyli od 18 listopada, na antenie stacji emitowane będą dwa wydania punktów widzenia prowadzone przez dwóch różnych gospodarzy, a program Debata Dnia zmieni się w debatę Gozdyry. I tak oto, od najbliższego poniedziałku na antenie Polsat News właśnie będziemy mieć te dwa punkty widzenia. Pierwszy punkt widzenia to będzie punkt widzenia Jankowskiego oraz punkt widzenia Szubartowicza. Różni prowadzący, styl prowadzenia, goście i tematy. To nowy pomysł na dwa różne punkty widzenia. Od poniedziałku do piątku. Grzegorz Jankowski o godzinie 16.30 i nowy prowadzący Przemysław Szubartowicz od godziny 18.00. Zmianie ulega również tytuł prowadzonego przez Agnieszkę Gozdyrę wieczornego programu Debata Dnia na Debata Gozdyry. Będzie ta debata emitowana codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 19.50. Jak informuje Piotr Witwicki, dyrektor pionu publicystyki i informacji Telewizji Polsat, dajemy widzom dwa całkowicie różne punkty widzenia, pokażemy im dwa style dziennikarstwa, odmienne spojrzenie na ten sam problem czy zjawiska społeczno-polityczne. Taka różnorodność jest niezbędna. Dziennikarze nie będą mówić, co i jak mamy myśleć, mają pokazać różną perspektywę, a wnioski wyciągnie każdy z widzów. No to zobaczymy, czy to się uda.
2: Mnie naprawdę ciekawi, czy te punkty widzenia będą tak odmienne, no, biorąc pod uwagę zapatrywania obu panów. Wspaniałe to będą programy. Jako fani X-owej, dawniej twitterowej twórczości Przemysława Szubartowicza, tak, zwanego przez niektórych Szubidubi, czekamy z ogromną niecierpliwością. Podobnie jak być może wy czekacie na nowości w stacji informacyjno-publicystycznej, takiej raczej o profilu prawicowym, co też tutaj będzie chyba zasygnalizowane w tytule jednego z nowych programów.
0: Zgadza się, a mowa o stacji w Polsce 24, która to się rozwija i przestać nie może, i oto tak właśnie wprowadza do ramówki program publicystyczny Prawica Wybiera. Ten program, jak nie trudno wywnioskować z nazwy, będzie poświęcony wyborowi kandydata na prezydenta Polski. Będzie on prowadzony w parach, między innymi przez dyrektora programowego stacji Michała Adamczyka i prezenterkę Martę Kielczyk. Emitowany ma być codziennie o godzinie 20.15. Docelowo stacja w tym paśmie chce nadawać inny program, czyli Minęła 20.15.
2: Ojej, wspaniałe! Brzmi podobnie, zbyt podobne, żeby spać spokojnie, kochani. Tylko kiedyś tam nie trzeba było dodawać minut, było po prostu
0: że 15.
2: Minęła 20. No
0: dokładnie,
2: właśnie.
0: Ale teraz tu oni mają tak zapełnioną ramówkę, że po prostu no nie dało się.
2: Tak.
0: Nie dało się tego pełnej uruchomić. No ale na razie wstrzymano ten program, decydując się na cykl przedwyborczy. Także będzie można sobie oglądać, co tam prawica wybiera i kogo wybiera. Natomiast od przyszłego tygodnia o godzinie 16 codziennie ma pojawiać się nowy program zatytułowany Fakty i kłamstwa. Program ma dotyczyć analizy informacji podawanych przez media. I ja tu sobie tak dopisałem. Czyżby jak oni kłamią BIS? Jak ustalił...
2: Jacek Łęski,
0: tak,
2: ma to prowadzić.
0: Dokładnie, tak ustalił press serwis. Więc...
2: On wtedy prowadził tam? To tam chyba się zmieniali.
0: Zmieniali się, tak. Tam byli różni prowadzący.
2: Właśnie, no ty już zdążyłeś powiedzieć, jaki tutaj jest twój typ, jeżeli chodzi o ten program. To ja właśnie chciałam spytać, czy w takim razie dżingiel będzie brzmiał fakty czy kłamstwo?
0: No, pewnie
2: na to
0: tak
2: liczę. Mam taką szczerą nadzieję. Tylko ta godzina wcześniejsza, bo ja to nawykłam do tego, że to było przed wiadomościami, a oni już tutaj faktycznie mają tak zapełnioną ramówkę, że już musieli dać to o wcześniejszej porze.
0: Ja w sumie nie dałem suba w Polsce 24.
2: No i błąd na błędzie w twoim życiu.
0: No wiem, muszę to nadrobić, bo może oni to, wiesz, wycinają i wrzucają potem jako osobne materiały, to będę oglądał.
2: Tak, dobrze by było. Wiem, że jesteś rozczarowany, ponieważ bardziej liczyłeś na to, że w dzisiejszym programie znajdą się informacje o nowościach nie w stacji w Polsce 24, a o nowościach w telewizji Republika, ze względu na to, że w naszym folderze z materiałami, notatkami czeka już na was pewna piosenka o telewizji Republika. Nie będziemy zdradzać, bo ona czeka na swój moment, kiedy tak. telewizja Republika uraczy nam... nas czymś nowym, a to się przecież wydarzy prędzej
0: i
2: czy później.
0: I to nie jest piosenka wygenerowana przez AI.
2: Nie jest to ona. To jest piosenka, która was zachęci do tańca. To już możemy też was, mam nadzieję, tym przyciągnąć. Także tym bardziej musicie nas słuchać, żeby wyczekiwać po pierwsze samych informacji o tym, co tam nowego kiedyś w końcu Tomasz Sakiewicz wymyśla, przecież musi gonić Karnowskich, no to nie mam wyjścia. No i po drugie właśnie zaprosimy was, no pójdziemy w tango z Republiką, no nie ma się tutaj co oszukiwać. Michał wam obiecał coś na początku tego ostatniego wejścia. On jest taki, że mogę ręczyć za niego, że jak obieca, to dotrzyma słowa. Najczęściej, no. Mówię najczęściej, bo miał zrobić jedną notatkę do tej audycji, a potem ja ją zrobiłam, dlatego najczęściej, ale tym razem jednak was nie oszukał, bo powiedział, że będzie o radiu.
0: I
2: będzie pewna wzmianka o radiu. Ja się dowiedziałam o tym, że pewna ważna rzecz, o której teraz chcę powiedzieć, się wydarzy chyba w minioną niedzielę, bo na antenie radiowej Trójki zaczęły pojawiać się takie autopromocyjne spoty sugerujące to, aby włączać Trójkę w poniedziałek, ten świąteczny poniedziałek 11 listopada po godzinie 23. Zapowiadano bowiem, że wówczas pojawi się w paśmie Ludzie, rozmowa Michała Nogasia z kimś ważnym, z kimś istotnym dla Trójki, dla jej słuchaczy, istotnym również dla mnie, bo tak się składa, że kiedy ja zaczynam słuchać Trójki jakoś tak bardziej świadomie, to audycje tego pana, audycje przez niego prowadzone stanowiły bardzo istotny element ramówki, to też często do mnie docierały jego audycje, jego głos, mam na myśli Piotra Barona, który wówczas miał okazję pojawiać się tak naprawdę w niemal wszystkie dni robocze w paśmie Tu Baron od godziny 9 do 12, więc było go sporo, a ponadto to był też moment, w którym nie było Marka Niedźwieckiego w radiowej Trójce, to też Piotr Baron był właśnie tym, który go zastępował, jeżeli chodzi o prowadzenie listy przebojów. Później, kiedy Marek Niedźwiecki zakończył, jak to wówczas mówiono, służbę w złotych beretach, czyli pracę w Radio Złote Przeboje, to stwierdzono, że obaj panowie będą wykorzystywać swoje doświadczenie w prowadzeniu listy, będą się wymieniać, każdy z nich będzie tutaj się pojawiał co 2 tygodnie, natomiast ten, który akurat listy nie będzie prowadził, będzie w tym samym dniu gospodarzem audycji między 9 a 12, takiej audycji dookoła listy, wokół tego, co na niej obecnie, wokół jej historii, audycji zatytułowanej LP Trójka. No i tak oto ten pan Piotr Baron się pojawiał w tej Trójce do momentu zakończenia emisji listy przebojów, co się wiemy, w jakich okolicznościach stało w 2020 roku. On tam dalej był. Lista się zakończyła swój żywot. On tam dalej był, ale później no zaczęło się dziać nie najlepiej, ponieważ pana Piotra dopadły bardzo poważne problemy zdrowotne. Tam na jakiś czas zniknął, chyba później też miał okazję wrócić. Od jesieni ubiegłego roku nie było go na antenie. No i ta rozmowa poniedziałkowa u Michała Nogasia była właśnie takim sygnałem powrotu Piotra Barona do radiowej Trójki. Piotr Baron wraca no na pewno odmieniony tymi zdrowotnymi ciężkimi przeżyciami, o których opowiedział w rozmowie z Michałem Nogasiem, bo to nie jest tak, że on, wiecie, przeszedł sobie jakąś tam chorobę krótką, szybką, łatwą, złamał nogę i to tyle. Nie, on przeszedł nowotwór mózgu i 2 udary, więc no, sami rozumiecie, jaka jest sytuacja. I to jest totalnie odzwierciedlone w jego głosie. Zdaje się, że wcześniej, jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy miał okazję pojawiać się jeszcze na antenie Trójki, ten głos jego jeszcze był bardziej zmieniony przez tę chorobę. No teraz jest, z tego co wiem, ciut lepiej, ale nie miałam okazji słyszeć tej jego właśnie w ubiegłym roku, czy tam jeszcze w poprzednim.
0: Ja miałem okazję właśnie słuchać teraz, to mam wrażenie, że na samym początku było gorzej, a potem już kiedy tak troszeczkę się jakby rozkręcił, to było to lepiej. Ale ten początek, jak włączyłem Trójkę i zacząłem słuchać, no to sobie pomyślałem, oj, jest źle, jest źle.
2: No na pewno jest jest słyszalna ta różnica, że ta choroba odcisnęła piętno na jego głosie. Trudno, żeby nie, skoro to były takie, a nie inne zdrowotne wydarzenia. W mojej pamięci, w moich uszach będzie zawsze głos Piotra Barona tamten. No bo wiecie, słuchałam go jako nastoletnia fanka radia i muzyki, stąd no, będę miała we wspomnieniach właśnie tamtego Piotra Barona przede wszystkim, jak najbardziej on jest do rozpoznania, jego barwa głosu jest do zrozumienia, bo to nie jest też tak, że on absolutnie tak bełkoczy, że się go nie da zrozumieć, ale no słychać się takie właśnie znamiona tej choroby. Niemniej Agnieszka Szydłowska zdecydowała o tym, żeby Piotr Baron na antenie Trójki się pojawiał. Więcej właśnie o samej swojej chorobie, o tym jak to zniósł, jak wiele zawdzięcza lekarzom, opowiedział właśnie w rozmowie z Michałem Nogasiem, która nie koncentrowała się tylko wokół choroby, bo też odnosił się do swoich wcześniejszych radiowych doświadczeń. Mówił o przeprowadzaniu wywiadów z artystami, no a te doświadczenia w Trójce ma jak najbardziej długotrwałe, bo po raz pierwszy w Trójce się pojawił w roku 1984, później miał przerwę, bo on zdaje się, bo w ogóle jest ze Śląska i działał w radiu
0: Flash.
2: Flash było takie radio, co potem się stało antyradiem. No i w 2001 roku powrócił do Trójki, no i prowadził szereg audycji, które wam już tutaj miałam okazję wymienić, ale też nie tylko te, o których wspomniałam, bo jeszcze na przykład w porannym Zapraszamy do Trójki miał okazję się pojawiać i wcześniej wstawać, co też przypomniał właśnie w tej rozmowie poniedziałkowej. Pewnie ona jest gdzieś do znalezienia na stronach radiowej Trójki. Jeżeli by ktoś chciał posłuchać, co Piotr Baron ma do powiedzenia i jak ten głos jego brzmi, no to myślę, że będziecie w stanie to odnaleźć. Natomiast no, brzmienia jego głosu i tego w ogóle, co ma do powiedzenia i pokazania, będzie można słuchać na antenie radiowej Trójki, bo z komunikatu prasowego rozgłośni wynika, że pan Piotr pojawi się w najbliższy wtorek we wtorkowym wydaniu audycji W tonacji Trójki o godzinie 15, który będzie współprowadził z Justyną Grabasz, a więc taki duet, połączenie doświadczenia z młodością, który już miał się okazję sprawdzić razem przed tą przerwą, jeżeli chodzi o pracę w Trójce pana Piotra Barona. Już mieli właśnie okazję jakieś tam wydanie W tonacji Trójki poprowadzić, no więc skoro wracają do tego, no to pewnie stwierdzili, że im to działa dobrze i są zadowoleni i chcą ze sobą współpracować. Także pewnie, wiecie, to nie będzie tak, że Piotr Baron wróci znowu do obecności antenowej, takiej gęstej, jak to było 15 lat temu i że będzie wam codziennie prowadził 3-godzinny blok, bo pewnie nie byłby w stanie tego zrobić. Ale sądzę, że słuchacze Trójki mają też sentyment do niego, do jego głosu i mimo tego, że ten głos, to brzmienie już nie takie jak kiedyś, to będą mu w stanie to wybaczyć i obroni się tym, co będzie miał do powiedzenia o muzyce, co będzie chciał przekazać. I przede wszystkim tego właśnie słuchacze będą szukać w jego audycjach. No bo
0: a też myślę, że audycja prowadzona w duecie, no to też będzie zupełnie inaczej, tak, miała inną dynamikę. Jeżeli na przykład rzeczywiście tu warunki głosowe nie pozwolą mu na to, żeby jakoś to wszystko szło płynnie, no to współprowadząca Justyna Grabasz, tak, pomoże po prostu. I myślę, że dlatego też zdecydowano się na ten duet.
2: Jasne, żeby to nie był taki solowy udział, tylko żeby to się właśnie jakoś rozłożyło, bo nawet kiedy pani Justyna coś będzie mówiła, no to wtedy on może nabrać tych sił, żeby powiedzieć jakąś tam swoją kwestię. I tak jak rozmawialiśmy poza anteną, nie byłoby, nie oszukujmy się, innego miejsca w polskim eterze, gdzie Piotr Baron by się mógł odnaleźć w obecnej sytuacji. No chyba, że któryś z tych projektów internetowych posttrójkowych, no bo mają te projekty słuchaczy w dużej części związanych wcześniej z tą dawną Trójką, więc oni też na pewno z otwartymi ramionami przyjęliby Piotra Barona. No ale tak jest, że został w tej Trójce. No i tak jak powiedziałam, na pewno słuchacze wiele mu tutaj będą w stanie wybaczyć i nikt nie będzie pisał komentarzy typu co to za dziadek, weź w ogóle z tym głosem i co jest on, bo
0: Trójkowa... Że nikt to bym się kłócił, bo dobra, znajdą się jakieś trolle, ale myślę, że no, każdy normalny zrozumie po prostu.
2: Gro reakcji na pewno będzie przychylnych i ciepłych. I ta historia, myślę, że też dla osób takich, które mierzą się z podobnymi doświadczeniami, może być pewną motywacją, bo kiedy już się wydaje, Piotrowi Baronowi też się wydawało w pewnym momencie, że on już nie wróci do swojej miłości, jaką jest radio, że on stracił kompletnie głos. Ale jednak, widzicie, się udało, więc no, na pewno nie zawsze będzie to możliwe, nie w każdym stanie zdrowotnym, ale no, warto pewnie tej rehabilitacji się gdzieś poddawać, próbować, bo jest szansa na to, żeby chociaż w jakiejś tam części wrócić do normalnego życia i do tego, co się kochało. A Piotr Baron kocha muzykę, kocha radio, opowiadał tam taką właśnie historię, że kiedy był usypiany przed jakimś zabiegiem, to prosił, zdaje się, pielęgniarkę czy lekarkę, że jak się przebudzi, to żeby ona go zapytała, czy jest w stanie wymienić nazwiska Beatlesów, czwórki z Liverpoolu. Jeżeli nie będzie, to on stwierdził, że nie, to już jest w ogóle po wszystkim i już jego życie nie będzie miało sensu, ale podobno był w stanie. Pamiętał tych Beatlesów, więc no takich rzeczy się nie zapomina, więc to już faktycznie świadczy o tym, jak to radio i ta muzyka były dla niego ważne. O tym, że radio było dla niego ważne, świadczyć może fakt, iż stał się on bohaterem, jednym z bohaterów pewnego utworu. To były te właśnie złote czasy, kiedy to Marek Niedźwiecki wrócił do Trójki. Kilka miesięcy po tym tak się złożyło, że Trójkowa Lista Przebojów świętowała notowanie numer 1500 i z tej okazji poproszono Artura Andrusa, aby naskrobał kilka słów i to uczynił. Melodii już nie musiał wymyślać, bo zaczerpnął pewną melodię znaną. Utwór ten wykonany został na żywo podczas koncertu z okazji tego właśnie notowania 1500-nego. Szturmem zdobył kolejne notowanie listy przebojów Trójki, znajdując się na jej pierwszym miejscu. Później doczekał się zresztą kontynuacji, takiej wersji z dopiskiem po roku. Była jeszcze jedna kontynuacja przy okazji tego zakończenia nadawania listy przebojów Trójki, ale my sięgniemy po tę pierwszą, najpierwszą balladę, w której mowa jest o niedźwiedziu, o czarnej Helenie, no ale przede wszystkim na pierwszym miejscu wymieniony jest on, Baron. Jest to ballada o baronie, niedźwiedziu i czarnej Helenie. Niedźwiedź z prawdziwym baronem i to, co oni tam wyprawiają, a przynajmniej to, co tam Artur Andrus opisał, że oni wyprawiają, to za chwilę usłyszycie, a jak włączycie za 5 minut TVP2, to usłyszycie poczytania młodych, zdolnych bąbelków z europejskich krajów, w tym naszego Dominika Arima. A jak będziecie dalej włączać nasze Radio DHT, to będziecie słyszeć dużo fajnej muzyki. A jak włączycie to radio w którąś kolejną sobotę, to usłyszycie nas w wydaniu numer 235, bo to już taki będzie numer.
0: Czy za tydzień to nie wiadomo.
2: Natomiast nie mamy wiedzy, kiedy to się wydarzy, dlatego użyłam takiego nieokreślonego kiedyś. Pewnie za tydzień nie, dlatego że wam przekazaliśmy te dwie informacje z kolejnego tygodnia, ale sprawa jest otwarta. Różnie się koleje mogą tutaj potoczyć naszego losu radiowego i medialnego w naszym kraju, tak więc śledźcie naszego Facebooka, tam na pewno będziemy o tym wszystkim informować. Któraś sobota na pewno to będzie, jak nie za tydzień, no to pewnie już za 2 tygodnie. No to lecimy oglądać Juniorka, no i zostawimy was, tak jak powiedzieliśmy, z balladą o niedźwiedziu z prawdziwym baronem, Piotrem Baronem, a za uwagę dziękuję wam dziś Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale, jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Witamy w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonach Michał Dziwisz
6: i Michał Kasperczak.
0: A dziś będziemy mówić o programie Microsoft Teams, programie, który w czasach pandemicznych stał się bardzo często używanym narzędziem, nie tylko podczas pracy, ale też na przykład podczas nauki, bo dzięki temu, że firma Microsoft no, dość intensywnie weszła na ten rynek edukacyjny, to wiele szkół podstawowych, średnich czy uczelni wyższych ma licencję na używanie pakietu Office i w ramach tego pakietu możliwe jest korzystanie również z programu Microsoft Teams. I o tym narzędziu będziemy dziś sobie mówić.
6: Tak, wszystko to prawda. Microsoft Teams, narzędzie znane od wielu lat, wykorzystywane głównie przez duże firmy, wykorzystywane w dużych firmach, w korporacjach, w instytucjach rządowych, również edukacyjnych, ale i ono było zawsze jakoś tam dostępne, zawsze było znane. Ale tak szerszy rozgłos ono rzeczywiście zdobyło, tak jak powiedziałeś, w zeszłym roku w pandemii podczas edukacji zdalnej i wydaje się, że większość, tak jak czytałem, obserwowałem, sprawdzałem gdzieś tam, to większość uczelni wyższych, przynajmniej w Polsce, tego Teamsa używa.
0: No właśnie z tego powodu, o którym wspomniałem, kwestie licencji.
6: Tak, kwestie licencji, bo są te licencje na Office 365 i jakby częścią składową licencji tych kont Microsoftu dla studentów, dla uczniów właśnie jest Teams, który wcześniej pewnie był jakoś tam używany, ale pewnie nie aż tak.
0: Ale bardziej w firmach, no bo na uczelniach nie było aż takiej potrzeby.
6: Tak, i z czasem okazało się, że gdzieś tam to jest bardzo sensowne narzędzie, bo tak naprawdę co w zamian? No można używać Google'a i rzeczywiście ludzie, niektórzy mają dostęp, niektóre instytucje i szkoły mają dostęp do Google Classroom i do Google Meet, dawniejszy Google Hangouts. A tak poza tym, no to co? No Zoom. Tylko że Zoom, po pierwsze, gdzieś tam były te niesprawdzone, właściwie niesłuszne, ale były takie obiekcje, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Zooma. No i też Zoom w Polsce, no my sobie tego Zooma bardzo chwalimy. W wielu krajach ten Zoom jest bardzo popularny i w Polsce też jest popularny. Ja, broń Boże, nie neguję Zooma, ale Zoom gdzieś tam, myślę, że bariera wejścia w taki Zoom jest nieco jednak większa niż w Teams, o czym później
0: powiemy. Podstawowym problemem jest to, że Zoom jest w języku angielskim. Pakiet Office, a co za tym idzie również Microsoft Teams, jest całkowicie po polsku. Więc tu nie ma tego problemu, tak, że się pojawiają jakieś komunikaty, które być może są niezrozumiałe dla kogoś, że nie ma dostatecznej wiedzy, co gdzie kliknąć. Jak mamy komunikaty po polsku, to od razu się tak jakoś lepiej czujemy.
6: Tak, i też te komunikaty Zooma są takie dość techniczne. One są takie mocno skoncentrowane. Znaczy, no, trzeba wejść troszeczkę w tą nomenklaturę Zooma. Poza tym no Teams gdzieś tam, jeżeli chodzi o licencję, no to można tego Teamsa również używać darmowo, w sensie takim, że nawet jeżeli nie mamy dostępu do szkoły, instytucji, uczelni, to gdzieś tam możemy używać Teamsa tak trochę podobnie jak Skype'a, bo Teams do Skype'a takiego rozbudowanego trochę podobny jest.
0: Teams to jest tak naprawdę Skype, tylko zdecydowanie opakowany w te różnego rodzaju korporacyjne rzeczy, bo silnik audio niestety to jest Skype.
6: Tak, to się ma podobno zmienić, jak to u was słyszałem kiedyś w Tyflo Przeglądzie, ale
0: na razie się jeszcze nie zmieniło.
6: Tak, niestety na razie się nie zmieniło. To jest trochę tak, że jeżeli byśmy chcieli zrobić jakieś spotkanie i skorzystać z Zooma, właśnie tak, no, po prostu z Zooma za darmo, no to mamy tą barierę 40 minut, potem trzeba się znowu łączyć, jeżeli jest więcej niż dwie osoby. W Teamsie tego problemu nie ma. Tam oczywiście tam są te licencje jakoś ograniczone i te instytucjonalne też mają jakieś ograniczenia, tam do 300 osób, te zwykłe chyba do 100 osób, ale generalnie bez większego problemu można sobie takiego mini firmowego, w sensie domowego Teamsa założyć. Wystarczy mieć konto takie normalne Microsoftu, Outlook.com albo OnMicrosoft.com. Te też często takie konto, na którym gdzieś tam mamy, jesteśmy zalogowani Skype'em i również można używać Teamsa w wersji darmowej. On jest nieco ograniczony, ale do takich spotkań półprywatnych w zupełności nam wystarczy.
0: Ja w ogóle mam wrażenie, że to wszystko, jak to tak ładnie po polsku powiedzieć, różne aplikacje są na różne rzeczy sfokusowane. Teams to od zawsze była praca grupowa, praca w jakiejś konkretnej firmie, bo problemy zaczynają się pojawiać, a właściwie jeszcze do niedawna były problemy z tym, jeżeli chcieliśmy się na przykład spoza naszej organizacji, w której pracujemy, połączyć z kimś tam dalej, z kimś, kto nie jest w naszej organizacji, zestawić takie połączenie,
6: to znaczy,
0: jeżeli
6: to do
0: chodzi
6: dziś,
0: o Teamsy.
6: To właściwie zawsze jest jakiś tam problem, bo teoretycznie można wyekstrahować, dać link do spotkania i powinien ktoś się dołączyć.
0: Tak, ale na tych kontach prywatnych, na tych kontach prywatnych to zdaje się już Microsoft rozwiązał. W firmach to jest cały czas problem. Jeżeli ktoś ma jakieś konto...
6: O tym mówię. Mm-hmm. Tak, o firmach mówię.
0: Tak, mm-hmm. Jeżeli ktoś ma konto prywatne, to tego problemu nie ma. Natomiast Zoom zawsze był nastawiony jednak na te spotkania. To znaczy nieważne kto, nieważne skąd, oczywiście w Zoomie też da się to ograniczyć, można to ograniczać, ale domyślnie każdy, kto ma link, kto zna hasło, powinien móc się z nami połączyć. Teams traktuje to trochę inaczej.
6: Tak, bo Teams tak naprawdę, bo podejrzewam, że jeżeli ktoś nie korzysta z Teamsa w taki sposób, jak no właśnie na jakiejś nie jest uczniem, studentem, albo nie pracuje w instytucji, gdzie Teams jest na porządku dziennym, to mógł się zetknąć z Teamsem jako z takim narzędziem live właśnie do spotkań. Ja już nieraz słyszałem na Facebooku jakieś tam wydarzenie, spotkanie na platformie Teams, link zostanie rozesłany tam w godzinie, tam 15 minut przed początkiem spotkania. I normalnie był link do Teamsa, wchodzisz sobie, jeżeli nie masz Teamsa, to właściwie przez przeglądarkę też powinieneś wejść, jeżeli masz, to połączysz się z Teamsa, domyślnie mikrofon jest wyłączony albo włączony, to tam zależy od administratora i trochę od też poniekąd od ustawień użytkownika i właściwie uczestniczysz w spotkaniu live, w takiej konferencji, coś jak transmisja powiedzmy z YouTube'a, tylko że przez Teams tam też możesz czatować, ewentualnie coś tam i po spotkaniu nie ma po nim śladu, albo niestety zależnie tam od ustawień spotkania masz je w swoich czatach, to już zależy od jakby administratora. Ale to nie jest wszystko, tak? Jakby istotą Teamsów nie są spotkania jako takie, choć też można je oczywiście organizować, tylko istotą Teamsów jest całe środowisko pracy. Stąd jeżeli jesteśmy użytkownikami prywatnymi, no to jesteśmy ograniczeni gdzieś tam do naszych kontaktów, które mamy w książce zsynchronizowane i które gdzieś tam udostępniły swoje dane. Jeżeli jesteśmy w firmie, w szkole, to tak naprawdę widzimy tylko tych naszych użytkowników, zależnie od ustawień administratorów. Naszą szkołę, naszą grupę na roku, naszą klasę, ewentualnie naszą całą uczelnię. Czyli jak wyszukamy jakieś imię, będziemy chcieli, nie wiem, a w sobie zadzwonimy, no powiedzmy, ja wiem, że ty masz Teams, ja mam Teams, no to niby sobie ciebie wyszukam, no ale ciebie nie wyszukam, prawda, bo ja jestem w firmie, w której pracuję, a ty jesteś w innej firmie, w której
0: pracujemy
6: w tej samej firmie.
0: I te ustawienia to powodują to, że właśnie
6: Teams Teamsowi nierówny,
0: ale że służy to wszystko do komunikacji wewnątrz konkretnych zespołów, tak domyślnie. I teraz na przykład, no jest to o tyle fajne, że wiadomo, problem byłby na przykład niekiedy z otrzymaniem jakiegoś tam telefonu do naszego wykładowcy, tak? No bo nie każdy zresztą chce udostępniać takie dane. A tu możemy sobie, chociażby jak mamy informacje o wszystkich osobach na naszym roku, plus wykładowców, którzy również uczestniczą, no to możemy sobie na przykład do tego naszego wykładowcy napisać lub do niego zadzwonić nawet.
6: Z poziomu
0: jest,
6: Teamsów.
0: Tak, jest szansa, że odbierze i że sobie z nim jakiś tam temat przedyskutujemy, jeżeli tak będzie.
6: Pod warunkiem oczywiście, że jesteśmy zalogowani w tym Teamsie uczelni. Jeżeli się
0: tak
6: wylogujemy,
0: jest.
6: To z Teamsów prywatnego
0: nie zadzwonimy.
6: Raczej do niego nie zadzwonimy. Znaczy, nie zadzwonimy.
0: Nie zadzwonimy, bo po prostu nie będziemy go mieli w listach kontaktów.
6: Tak.
0: Teams akurat ma dość fajnie rozwiązane to, że możemy mieć kilka kont podpiętych do naszego konta głównego i się między nimi przełączać. To znaczy, to nie jest niestety tak, że my jakby mamy wszystko w jednym miejscu, ale nie jest...
6: Niby ma to być, żeby były wspólne... To oczywiście też ma swoje plusy, bo to gdzieś tam no, pewnie z jednej strony lepiej mieć też z powodów takich biznesowych i bezpieczeństwa danych, żeby te konta się gdzieś tam przełączały i były zupełnie odseparowane, żeby nie przesłać przypadkowo jakiejś informacji, nie narazić się na jakąś niedyskrecję. I to w sumie nie jest głupie, choć no, słyszałem, że ma być taka w przyszłości opcja, choć też nie jest to przesądzone, że ma być wszystko w jednym, tak? Praca, dom, prywatne, nieprywatne, na jednym jakby pulpicie i w jednych powiadomieniach.
0: Ale już trochę to jest, ale właśnie nie w powiadomieniach, tylko w możliwości przełączania się kont. Bo jeżeli mamy nasze konto, w ogóle czym jest nasze konto w Teamsach? Naszym adresem mailowym. Naszym adresem mailowym to jest nasz login, no i oczywiście hasło do tego konta. To jest konto Microsoft i to konto Microsoft może być prywatne, może być kontem, które ma nasza organizacja i tym kontem możemy być podłączeni do kilku różnych instytucji. Możemy być podłączeni do naszej pracy, możemy być podłączeni do jakiejś grupy utworzonej przez kogoś na koncie prywatnym i możemy być też podłączeni jeszcze na przykład do jakiejś innej firmy, z którą ze sobą które ze sobą z naszą organizacją na przykład współpracują.
6: A to nie wiedziałem, czyli to tak działa. Ja myślałem, że to jest tak, że jeżeli ktoś na przykład jest właśnie pracownikiem firmy, to nie jest tak, że ta firma mu zezwala łączyć się kontem do jakiejś innych Teamsów prywatnych, tak? Nie wiedziałem, że tak
0: nie,
6: można.
0: Ja tak na przykład, ja tak mam z mojego konta fundacyjnego. Jestem podłączony do naszej prywatnej instancji Teamsów i do jeszcze jednej firmy, z którą współpracujemy. Także w ten sposób to wygląda, tym kontem.
6: A jak to podłączenie, to po prostu ktoś musi dostać od tego, który chce ciebie podłączyć, takie zaproszenie, tak? To z reguły jakiś administrator musi to wysłać.
0: Ja już dość dawno się łączyłem, ale zdaje się, że tak musi...
6: Chociaż nie administrator. Osoba, która nawet zarządza, to nie musi być wielki chyba administrator. To wystarczy, że osoba... To chyba z poziomu profilu można kogoś
0: to znaczy,
6: po prostu
0: to,
6: zaprosić.
0: To ja bym tu był bardzo ostrożny, bo... Te wszystkie konta, tak, mają różne ustawienia. To wszystko zależy od tego, na co administrator danego miejsca zezwala.
6: Na przykład,
0: w drugą stronę to nie zawsze powinno tak działać, żeby ktoś przykład z firmy mógł zaprosić dowolnego użytkownika do takiej prywatnej instancji, to oczywiście, ale... Na przykład, jeżeli pracujesz w jakiejś firmie, to niekoniecznie będąc właścicielem, to chciałbyś, żeby tam nagle zaczęli się pojawiać jacyś obcy ludzie, tak po prostu, obok pracowników.
6: W poprzednim moim miejscu pracy na przykład było tak, że te Teamsy miały więcej, widziałem tam więcej grup, więcej kanałów, więcej różnych, o tym zaraz powiemy, więcej różnych możliwości, a teraz na przykład jest tak, że jakby znacznie węższy, w cudzysłowie, jest ten Teams, także mniej mogę. Więc to właśnie zależy od ustawień IT, od ustawień administratora. Powiedzmy też jeszcze tak bardzo ogólnie o tych powiadomieniach, że powiadomienia to jest jakby powiadomienia w powiadomieniach, że jedna rzecz to są powiadomienia takie ogólnosystemowe, ale też w samej aplikacji Teams można bardzo konfigurować sobie nawet aż za bardzo, ja się do końca tego nie ogarnąłem, ale też nie było mi to potrzebne. Można konfigurować rodzaje powiadomień, czyli co nam ten Teams dokładnie ma przysyłać. Czy od użytkowników, czy tylko wzmianki, czy tylko o rozmowach, czy z każdego kanału. No bo właśnie, kanały i całe środowisko pracy.
0: No Teams właśnie, co my tu w ogóle mamy w tych Teamsach? Bo tu mamy jakieś
6: zaraz pokażę interfejs,
0: i tak dalej,
6: ale powiem
0: tak dalej.
6: Tylko ogólnie, że mamy użytkowników, z którymi możemy prywatnie, tak jak wszędzie, pisać wiadomości, zadzwonić do nich audio i wideo, współdzielić z nimi jakieś tam pliki, coś tam wysłać, utworzyć jakąś grupę kilku użytkowników do wspólnych jakichś tam czatów audio, wideo.
0: Tak, i możemy sobie rozmawiać z grupą użytkowników w formie audio i wideo, to też warto o tym pamiętać.
6: Tak, czyli że na przykład przygotowujemy, albo właściwie wy przygotowujecie Tyflo przegląd i macie takie wspólne, że ty, Mikołaj, Paulina, Paweł, Tomek, macie jakby jesteście we wspólnej organizacji i macie wspólny czat, możecie tam razem pisać, sobie zadzwonić, coś tam omówić. Ale możecie utworzyć, tak jak podobnie gdzieś tam w Skype'ie, w Zoomie, spotkanie albo takie ad hoc, błyskawiczne, albo cykliczne, czyli które się integruje znowu z organizacją, z kalendarzem, gdzieś tam z Outlookiem. I to spotkanie wtedy się różni tym, że można dać link do spotkania jakby na zewnątrz i ktoś może jakby do Was jakiś gość wejść i z Wami porozmawiać. Poza tym są kanały i zespoły i kanały. teraz żebym nie pomylił, zespół to jest cała organizacja, i która może mieć
0: podzespoły. Organizacja podzespoły. Jest jakby, to jest wszystko w tych tak zwanych jednostkach organizacyjnych. I teraz to jest bardzo często w zależności od tego, jak sobie administrator w tym tak zwanym Active Directory, czyli w takim narzędziu, które służy do zarządzania przedsiębiorstwami, to jest bardzo, bardzo złożone narzędzie i dające naprawdę bardzo duże możliwości, ale ogólnie ma to postać drzewa. I jakby taką nadrzędną jednostką jest ta nasza organizacja. I w tej organizacji możemy tworzyć też konkretne podgrupy i przypisywać tam użytkowników. I to będą po prostu też zespoły.
6: Użytkowników oczywiście z tej firmy, czyli że na przykład jest taki duży, duża jest organizacja Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i jest na przykład zespół, który się nazywa Tyflo Podcast i w zespole Tyflo Podcast już potem są, czy w tym podzespole Tyflo Podcast.
0: Konkretne osoby.
6: Są osoby konkretne, które tym zawiadują, ale też kanały. Kanał ogólny, czyli kanał taki domyślny, informacyjny kanał dla wszystkich i potem jak sobie już użytkownik, ty jako szef zespołu, na przykład tworzysz kanał Tyflo Przegląd, kanał, nie wiem, jakieś tam
0: rozliczenia na przykład, żeby to tam nie uciekały różne rzeczy.
6: Jakieś tam wprawki, nie wiem, dyskusje w ramach czegoś tam, no i tak dalej, i tak dalej.
0: Dokładnie, znowu, bo to jest po prostu wszystko po to, żeby można było sobie to podzielić i na przykład, żeby w danym kanale toczyła się dyskusja na jeden konkretny temat, a taki kanał ogólny to służył po prostu do rozmawiania o przysłowiowych głupotach.
6: No i znowu, w danym kanale to oczywiście tak też pokażemy, ale to jest podobnie. Też czaty, też pliki, bo właśnie też istotą jest szybki dostęp do plików i znowu, zależnie to wszystko od organizacji. To wszystko może być pointegrowane z SharePointem, z portalem firmowym, może być pointegrowane z OneDrive'em, z innymi zasobami firmowymi, edukacyjnymi i zależnie, tak naprawdę tych integracji jest bardzo dużo i dopiero potencjał tego, już pomijam dostępność, bo ta dostępność jest różna, ale potencjał Teamsów się odkrywa w działaniu, kiedy rzeczywiście chcemy z tego korzystać, bo często jest tak, że możemy teoretycznie sobie opowiadać, potworzyć kanały, podkanały, zespoły, podzespoły, coś tam. No, natomiast pytanie, ile potem rzeczywiście jest tej komunikacji i czy nie prościej jest właśnie utworzyć czat dla kilku osób, taki, siaki i owaki i na dane tematy rozmawiać, tak? Bo gdzieś tam ta hierarchia, ona ma jakieś tam swoje, ma swoje plusy, jeżeli rzeczywiście dana instytucja z tego korzysta tak realnie, tak? Bo tak no możemy sobie na sucho tworzyć i teoretyzować, ale potem się okazuje, że gdzieś tam wcale się z tego tak dobrze nie korzysta, ktoś pogubił powiadomienia z jakiegoś tam kanału albo źle wszedł, coś, no i to wygląda różnie, prawda?
0: To się wszystko zgadza, też problemem jest chociażby to, że no, żeby Teams rzeczywiście był takim podstawowym narzędziem komunikacji w naszej firmie, to wszyscy pracownicy, to jest oczywiste, powinni, ale to też nie zawsze się zdarza, powinni go po prostu mieć i powinni go używać, bo a więc...
6: I najlepiej tylko wtedy. Używamy tak. Teamsów i koniec. Używamy,
0: dokładnie.
6: Nie ma
0: i w tym momencie, jeżeli ja na przykład chcę zadzwonić do Jana Kowalskiego, który pracuje w mojej firmie w dziale takim a takim, to ja wiem, że ja muszę wejść tu, albo po prostu sobie wpisać Jan Kowalski i wyskoczy mi i ja mogę do niego się połączyć, bo też no jeżeli firma jest na przykład duża, to problemem są chociażby takie podstawowe rzeczy, jak kwestia telefonów, żeby wiedzieć do kogo, gdzie tam zadzwonić.
6: Tak, a tu problem odpada. Właściwie tak. Wszyscy dzwonimy z Teamsów, gdzieś tam nie musimy nawet pisać maila i problemu nie ma. Dobrze, tyle wstępu.
0: To ja myślę, że czas przejść do konkretów.
6: Pokazania, tak, przejść do konkretów, do prezentacji interfejsu aplikacji Teams. Będę to pokazywał na telefonie iPhone, na systemie iOS. Po uruchomieniu Teams zakładam, że jestem zalogowany, jestem w jakiejś organizacji, już tam zalogowany. I co? Na dole mamy następujące, bo zacznę jakby od dołu, żeby pokazać, jakie mamy zakładki, jakie mamy takie ogólne spektrum możliwości.
7: Pasek kart, zespół, zeznak, aktywność, karta, czat indywidualny, pasek kart, aktywność, karta, 1 z 6.
6: Aktywność. To jest taka pierwsza zakładka, coś w rodzaju takich ogólnych powiadomień, czyli trochę tak jak coś powiadomienia na Facebooku. Masz nieodebrane połączenie, odbyło się jakieś tam spotkanie, ktoś ciebie gdzieś zaprosił, ktoś zacytował, ktoś wzmiankował ciebie w kanale takim i takim.
7: Zaznaczone. Czat. Karta.
6: Czat. Czat, czaty, czyli tak trochę jak na Skype'ie, jak na Messengerze, lista naszych ostatnich czatów, konwersacji z pojedynczymi użytkownikami albo z grupą użytkowników.
7: Zespoły. Karta.
6: Zespoły. Wspomniana niedawno lista zespołów i kanałów, czyli takiej hierarchii naszej firmy, szkoły, organizacji.
7: Spotkania. Karta. 4-6.
6: Spotkania. Same spotkania, ja do końca nie pamiętam, aha, to chyba jest po prostu lista, też zależnie znowu od ustawień, tak? Bo tam Teams jest dość mocno zintegrowany z Outlookiem, że tam z Outlooka można z kalendarza jakoś tworzyć wydarzenia i zapraszać się na spotkania i wtedy tam będziemy widzieć te spotkania. Z zakładki spotkania zdaje się można utworzyć też konkretne jakieś spotkanie, które właśnie możemy dać link na zewnątrz i tak dalej. To potem pokażę i to jest też, od razu mówię, Teams jest taki, to jest dobre i niedobre. Interfejs Teamsa jest taki powtarzalny trochę, w tym sensie, że tam można do tych samych właściwie opcji dojść do nich z kilku miejsc i czasami ma się wrażenie, że jakby w kółko krążysz po tym samym i właściwie w kółko czytasz to samo, wiesz, o co mi chodzi. Nie? Jest coś takiego chyba.
0: Tak, zgadza się. To nam to trzeba uważać, zwłaszcza no, w tym komputerowym, w pecetowym, desktopowym, jak zwał, tak zwał, modelu Teams, który też postaramy się tu jakoś pokazać.
7: Połączenia. Karta.
6: Połączenia, czyli znowu coś, co jest wszędzie, w WhatsAppie, Skype'ie. Połączenia, czyli ktoś do nas, tak jak w telefonie, ktoś do nas dzwonił z Teamsów i tam widzimy połączenia. Możemy od razu wejść też do profilu danej osoby. Też to zaraz pokażę.
7: Więcej.
6: I więcej, to jest wszystko pozostałe, głównie ustawienia, powiadomienia, możliwość wylogowania się i właściwie ustawienia są chyba, a na chwilkę wejdę w to.
7: Zaznaczone, zamknij szufladę, zmiękole, pliki, przycisk, camera, przycisk.
6: Aha, nie, tam ustawień chyba nie ma, tu są pliki, czyli dostęp do plików.
7: Emituj, przycisk.
6: Emituj, tego nawet nie było, nie wiem co to jest.
7: Pimsik, wiki, zapisano, pasek kart, aktywność, czat. Zespoły, połączenia, karta.
6: To za chwilkę obejrzymy.
7: Zespoły, czat, karta, aktywność, karta, 1-6.
6: I tyle, dobrze. Zaczynamy od zakładki aktywność.
7: Więcej opcji, przycisk.
6: Pierwszy element z lewej strony u góry, więcej opcji, przycisk.
7: Twoje zdjęcie profilowe, obrazek. Michał Kasperczak, Michał Kasperczak, outlook.com, przycisk. Twój bieżący status obecności, dostępny, przycisk. Ustaw status opisowy, przycisk. Powiadomienia, włączone, przycisk. Ustawienia, przycisk. Co nowego, przycisk. Zaproś osoby, przycisk. Konta i organizacje, nagłówek. Plan sieciom tych osobista, Michał Kasperczak, osobista, Michał Kasperczak, wybrane konto Tyflonet, dodaj konto, dodaj konto.
6: Przycisk. Dodaj konto, to byśmy mogli właśnie login, hasło jakieś wpisać, a sprawdzę tylko.
7: Co nowego, ustawienia. Powiadomienia, włączone, zaproś osoby.
6: Przycisk. Jak to działa, zaproś osoby, co tam jest, bo wcześniejszych opcji powiadomienia i tak dalej to nie muszę tłumaczyć.
7: Więcej menu. Anuluj, przycisk, anuluj, zapraszam, link udostępnienia, zapraszanie osób do aplikacji Teams, nagłówek, link udostępnienia, zaproszenia, przycisk, wprowadź adres e-mail, przycisk.
6: Aha, czyli mogę wprowadzić maila i...
7: wprowadź adres e-mail, przycisk.
6: Albo link pewnie skopiować. Przycisk.
7: Zapraszanie osób do aplikacji, Katarzyna Dojnikow, Adam Lipka.
6: Aha, share sheet się pojawił i mogę po prostu skopiować
0: link. Tak, okno udostępniania i w tym momencie możesz wysłać komuś ten link.
6: Ustawienia to sobie na razie podarujemy.
7: Więcej opcji, kanał informacyjny. I tak. Kanał informacyjny, przycisk, nagłówek.
6: Kanał informacyjny, nie wiem dlaczego przycisk tu jest też.
7: Więcej opcji, przycisk, incident filter, więcej kanał informacyjny, przycisk, incident PZDD 24 regula, przycisk. Incident filter 24 regular. Elementy filtra. Przycisk.
6: Powiem szczerze, nie wiem co to jest.
7: Więcej opcji. Kanał informacyjny. Przycisk. Incident filter. Więcej opcji. Kanał informacyjny. Przycisk.
6: To może...
0: Fluent ADD to pewnie do dodawania jakiejś osoby.
7: Incident person ADD 24 regular. Tutaj będą pojawiać się alerty.
6: Aha, wyszukaj, tutaj będą pojawiać się alerty.
7: Dzięki nim możesz wygodnie śledzić interesujące cię aktywności, takie jak wzmianki, polubienia i odpowiedzi. Zaproś osoby. Pasek kart. Zaznaczone.
6: Dziwię się, dlaczego.
7: Więcej opcji.
6: Nic tu nie mam, bo miałem kiedyś. Aha, to już było.
7: Kanały informacyjne. Więc kanał więcej kanały informacyjne. Więcej kanały Instrument filtr 24 regular. Elementy filtra. Przycisk. Instrument personal DD 20.
6: A może
7: filtr 20. Zamknij, zaznaczone. Moja aktywność. Zaznaczone. Kanał informacyjny. Przycisk.
6: Aha, czyli kanał, że kanał informacyjny.
7: Moja aktywność. Moja aktywność.
6: I cała moja aktywność.
7: Lista. Moja aktywność. Pasek kart. Zaznaczone. Moje zaznaczone. Instrument filter 20. Instrument personal DD 20.
6: Nie wiem. Nie wiem, dlaczego ta zakładka jest pusta. Nie była pusta jeszcze nie tak dawno. W każdym razie, tutaj to jest taka. Taka tablica informacyjna o ostatnich zdarzeniach po prostu, czyli coś w rodzaju takich powiadomień w Teamsie, tak? Właśnie tak jak mówiłem, ktoś do nas dzwonił, zostałeś zaproszony na spotkanie, masz jedno spotkanie oczekujące jutro, ktoś tam prosi o odpowiedź i tak dalej.
7: Zespoły, czat, kart, spotkania, kart, zespoły, czat, karta, wybrano, czat.
6: Zakładka czaty, czat.
7: Czat indywidualny, Michał Dziwisz, nieznany status, ostatnia wiadomość o 19:24, dodano użytkownika, przycisk. Spotkanie, szczepienie i etyka, czat indywidualny, pan Lina Gajoch, nieznany status, ostatnia wiadomość o 14:04, czat indywidualny, Paweł Masarczyk, pasek kart.
6: Lista czatów. Znaczy, też minusem, o tym trochę nie powiedzieliśmy, Teamsów, to znaczy z jednej strony dobrze, bo oni dbają o dostępność, ale ta dostępność jest taka robiona w taki sposób, że on bardzo dużo czyta. Czat indywidualny z wiadomość od i to sprawia na przykład w kanale też to będzie można zaobserwować, że bardzo dużo informacji jest odczytywanych. Fakt, że potem pewne rzeczy dodatkowe pojawiają się w pokrętle, można łatwiej nawigować tutaj, to jest okej, ale no lektura tego, czytanie nie jest, no tracimy dużo czasu, tak?
7: Spotkanie, szczepienie, czat indywidualny, pan Lina Gajoch, czat indywidualny, Michał Dziwisz.
6: I co tu mamy w pokrętle, na pokrętle?
7: Więcej, nieprzeczytane, więcej, aktywni domyślna, nieprzeczytane, więcej, menu. Michał Dziwisz, nagłówek, ukryj, przycisk, wyłącz powiadomienia, przycisk, wyłącz powiadomienia.
6: I wszystko. Przycisk.
7: Czat indywidualny, Paweł Mesa, spotkanie, czat indywidualny, Michał Dziwisz.
6: Otwieram teraz czat z tobą, czat indywidualny, Michał Dziwisz. I to jest ważne, bo na przykładzie tego czatu pokażę mniej więcej, jak to okienko wygląda. Ono wszędzie, we wszystkich tych Teamsowych czatach jest mniej więcej takie właśnie, jak pokażę za chwilkę.
7: Zaznaczono czat. Karta 1 z 3.
6: I tutaj jakby tak mniej więcej na środku, zresztą kursor tam z reguły voiceover ustawia, są takie trzy.
7: Rozmowy, czat, karta 1 z 3, wybrano.
6: Trzy zakładki. Czat.
7: Pliki, karta 2 z 3, nie wybrano. Więcej, karta 3 z 3, nie wybrano.
6: Pliki i więcej. Czat to wiadomo, nasz czat. To co piszemy, też tam będą jakieś informacje, ktoś do nas pewnie dzwonił i tak dalej. Pliki, udostępnione pliki. A więcej, to właściwie można sobie pominąć, tam są pewne informacje szczegółowe, ale też usługi dodane, jakieś wiki, jakieś kalendarze, jakieś zadania.
0: I tu warto też w tym miejscu pamiętać o tym, że nie wszystko z tych rzeczy, z racji tego, że to są często elementy
6: integracje
0: zewnętrzne,
6: z usługami
0: zewnętrznymi, nie wszystko musi być dostępne. I to właśnie te wszystkie zewnętrzne rzeczy mogą sprawiać najwięcej problemów. Bo podstawowa praca z Teamsem to nie jest jakiś wielki kłopot, jak widzicie. To wszystko jest dostępne, ale na przykład może być sytuacja taka, że komuś z naszego zespołu zamarzy się, no to słuchajcie, stwórzmy sobie wspólną wiki, żeby dało się robić jakieś notatki w pewien ustrukturalizowany sposób. No ja powiem szczerze, myśmy to kiedyś w jednym z naszych zespołów przerabiali, no i nie było to wcale takie wygodne, bo na przykład pewne rzeczy dało się zrobić tylko z komputera, pewne rzeczy dało się zrobić tylko z telefonu. No nie było to dla mnie jakoś super intuicyjne, więc na te wszelkie integracje, na te dodawanie różnych rzeczy zewnętrznych, to trzeba zwracać uwagę.
6: i też trzeba mocno monitorować, bo dostępność i możliwości w tym zakresie Teamsów bardzo się zmieniają. To znaczy ta dostępność się poprawia ogólnie, ale to, że wiadomo jak to jest, czasem coś działa, potem znowu nie działa i to albo działa gorzej i to dla kogoś jest na tyle to problemem, że już nie chce korzystać, więc to tutaj tak, to się zgadzam. A ja cofnę się jeszcze.
7: Rozmowa głosowa, czat, karta 1.
6: I co mamy na lewo od tego czatu?
7: Rozmowa głosowa, przycisk. Rozmowa wideo, przycisk. Michał Dziwisz, ostatnia aktywność, 21, przycisk. Czat, przycisk wróć.
6: Aha, czyli dobrze, czat, przycisk wróć.
7: Michał Dziwisz,
6: zobaczymy, co się stanie, pewnie wejdę w twój profil tam, że ostatnia aktywność.
7: Przycisk wróć. Szczegóły czatu, nagłówek.
6: A nie, szczegóły czatu.
7: Wycisz czat, przełącznik, wyłączone. Znajdź w czacie. Przycisk.
6: O, wyszukiwanie.
7: Michał Dziwisz. Zagdala od urządzenia. Przycisk.
6: To wszedłbym w twój profil zaraz.
7: Utwórz nowy czat grupowy. Przycisk.
6: Aha, mogę dodać kilka osób.
7: Utwórz nowy czat grupowy.
6: Michał Dziwisz. I koniec. Wchodzę w twój profil.
7: Michał Dziwisz. Obecnie zagdala od urządzenia. Przycisk. Michał Dziwisz. Ostatnia aktywność. 21. Rozmowa wideo. Rozmowa głosowa. Przycisk. Aktywność. Przycisk. Wyślij wiadomość e-mail. Nagłówek. Michał, dziwisz.org.pl. Łączę. Michał, wyślij aktywność. Przycisk.
6: A ostatnia aktywność?
7: Aktywność. Przycisk wróć. Przycisk. Michał, pusta lista. Spróbuj nawiązać konwersację. Tutaj zobaczysz historię konwersacji i aktywności użytkownika Michał Dziwisz.
0: Tak, czyli po prostu podejrzewam, że pewne rzeczy jakby tak zbiorczo, jeżeli mielibyśmy kontakt ze sobą w różnych miejscach,
6: tak,
0: tych Teamsów, to
6: u nikogo z osób sprawdzałem, nigdzie mi to nie działa. To znaczy przypuszczam, że to kwestia jakichś ustawień konta, po prostu już danych właśnie tych ustawień administracyjnych. Cofamy się.
7: Michał Dziwisz, obecnie zagdala od urządzenia.
6: I wychodzimy z profilu.
7: Michał Dziwisz, zagdala, znajdź w czacie, wycisz czat. Przełącznik.
6: A to znajdź w czacie po prostu pole
7: wyszukiwania.
0: Tak jest.
6: Tak, po prostu.
7: Klawiatura ukryta. Ustali, anuluj, wyszukiwanie, pole wyszukiwania, anuluj. Wygasz, anuluj, pusta lista. Klawiat, anuluj, wyszukiwanie, pole wyszukiwania.
6: A, ale jak teraz z tego wyjść?
7: Anuluj, wygaszony, wyszukaj, pole, anuluj, pusta lista. W toku.
6: No właśnie, Teams ma takie momenty, że coś
0: właśnie można... A potarcie dwoma palcami nie działa?
6: No właśnie nie.
0: O? Czyli chyba trzeba po prostu zamknąć Teams i odpalić jeszcze raz.
6: Czyli czat, tutaj Michał Dziwisz.
7: Kamera, przy ekspresie, pusta lista.
6: O, przepraszam.
7: Rozmowa głosowa.
6: Rozmowa wideo i rozmowa głosowa. Czyli to, co już gdzieś tam było też w samym profilu. I zakładka właśnie, te trzy zakładki. Jesteśmy w zakładce czat i idziemy w prawo, możemy sobie czytać.
7: Pusta lista. Opcje redagowania. Cofnięto zaznaczenie.
6: O, przycisk. Nie ma nic.
7: Wpisz wiadomość. Naciśnij dwukrotnie, aby edytować. Naciśnij dwukrotnie i
6: przytrzymaj. Mam nadzieję, że jestem na tym dobrym profilu, bo nam się podublowały trochę osoby w organizacji gdzieś tam, bo powinienem...
7: Wpisz wiadomość. Naciśnij...
6: Wiadomość testowa.
7: Wstawione. Wiadomość testowa. Expression pick. Wyślij. Przycisk. Wysłano
0: tak.
7: Wiadomość.
0: I teraz pojawiło mi się tutaj, już pokazuję, pojawiło mi się na telefonie i zresztą komputer też mi to zaanonsował.
7: Teraz Michał Kasperczak, wiadomość testowa, przycisk.
0: Tak, jest powiadomienie po prostu. Ja mogę sobie teraz kliknąć w to powiadomienie i mogę teraz, o, i mam dokładnie ten sam ekran.
7: Przycisk, rozmowa głosowa, przy, czat, karta 1 z 3, pliki, więcej, dzisiaj 29, Michał K, wiadomość testowa, 29.
0: Tak, Michał K, wiadomość testowa, no i ja teraz też mogę ci na przykład coś odpisać. Mogę ci odpisać na przykład, działa. I tu nie działa chyba ten gest trzema palcami w dół.
7: Dostępny, wyślij, przycisk.
0: W pisaniu Braille'em, więc muszę użyć przycisku wyślij.
7: Przyszła nowa wiadomość.
6: Przyszła nowa wiadomość, ale jej nie odczytał, co jest ewidentnym bugiem dostępnościowym Teamsa, bo kiedyś czytał.
0: No tak.
7: Michał K, wiadomość testowa, wysłano 29. Michał D, działa 20, 11.
6: No jest.
7: Otwieraj redagowania.
6: A muszę sprawdzić.
7: Czynności, znaki.
6: Bo
7: czynności.
6: Tu są czynności. na pokrętle się pojawiają i...
7: Przeciągnij. Aktywnij.
6: A nie, to nie to.
7: Znak, wyrazek, szybkość, język, kontynent, nagłów, datę, czynność, znaki, czynność, datę.
6: Daty. I tutaj mogę...
7: Dzisiaj o 29.
6: No i jest tylko jedna data, ale jak na pokrętle sobie wybierzemy daty, to jest taka dodatkowa opcja, która się pojawia, możemy nawigować
0: datami, po datach, tak? Tak, że po wczoraj, datach, przedwczoraj, tam powiedzmy i tak dalej, i tak dalej. To się przydaje,
6: to się
0: jeżeli musimy się
6: zdarza, żeby takie cofnąć. Dodatkowe rzeczy się pojawiały, nie? W aplikacjach właśnie na pokrętle.
0: Zgadza się, ale to się przydaje, kiedy się musimy cofnąć na przykład o jakąś większą jednostkę czasu, tak, że pamiętamy, tak, że na przykład tydzień temu z kimś tam rozmawialiśmy na jakiś temat, no to po prostu używamy tego pokrętła i wybieramy czynność daty, przez

0: przycisk.
1: Nagrywania wiadomości audio, no nie wiem, to tego raczej się nie korzysta, to tak trochę jak na WhatsAppie, te wiadomości nie są jakieś...
2: Ta jakość jest dość słaba.
1: Ona tam się potem gdzieś poprawiła, też w Androidzie na przykład był problem z dźwiękiem, jak to testowałem ostatnio z kimś, no to tak różnie gdzieś tam, no to takie można komuś zostawić wiadomość, trzeba tam przytrzymać, potem jeszcze raz chyba nagraj, bo tam się pojawia taki applet do nagrywania i tak dalej. Teraz pokażemy...
0: Rozmowa głosowa.
1: Spróbuję do ciebie po prostu zadzwonić.
2: Tak jest. To ja może, wyciszę tutaj, chociaż nie. Ja wyciszę siebie, a żeby było słychać, jaka jest jakość tego dźwięku, jak będę rozmawiał przez telefon. Więc wyciszę po prostu siebie na Zoomie. A ty do mnie dzwonię.
1: Dobrze. Klikamy.
2: Ja tylko jeszcze może pokażę, że...
1: Aha, jest taki sygnał.
0: Przycisk.
2: O, dzwoni, tylko mam wyciszony telefon.
1: Aha, ja, bo teraz u mnie nie słychać, co tu jest, telefon mi tu mówi.
2: Taki jest dzwonek.
1: Wybierz urządzenie audio. Mogę... Jak w telefonie.
2: Więc teraz możesz telefon odsunąć od ucha.
1: Ja od ucha nie mam, mam to wyłączone.
2: Aha. Okej, okay, bo no bo to w tym momencie jest dość wygodne. Zresztą
1: wiem, to prawda. Poczekaj, skupię się i już to przełączę.
3: No to teraz coś mówię, proszę bardzo, żebyście mogli sobie usłyszeć, jaka jest jakość tego dźwięku. No zdecydowanie gorsza niż na Zoomie, bo to jest taki Skype, to jest no taki powiedzmy nowoczesny telefon, można by powiedzieć. Tak to brzmi.
1: Tak, zależy jak kto ma słuchawki, jaki kto ma głos, da się, znaczy no nie jest źle, ale rzeczywiście na pewno to nie jest Zoom. Pokażę teraz interfejs tego telefonu, tej rozmowy, bo to jest taki sam interfejs mniej więcej jak jesteśmy połączeni z kimś na spotkaniu. Słyszymy, że ten voice-over mówi nam taką jakością telefoniczną, jak przy połączeniu właśnie przez jakiś FaceTime, przez jakiś telefon.
2: Ja wyciszyłem sobie mikrofon teraz, więc spokojnie mogę mówić do ciebie już przez Zooma.
1: A ja pokazuję tak, po kolei.
0: Michał Dziwisz, wyłączono wyciszenie.
1: Aha. I tutaj, jeżeli jest więcej użytkowników, to on nam wyświetla informację, jaka to jest po kolei użytkownik i czy ma włączony mikrofon, czy nie. I on też teoretycznie, tylko to różnie działa, wyświetla nam, jeżeli ktoś coś mówi. To znaczy, że Michał Dziwisz mówi. Tylko, że to no, gdzieś tam różnie działa, tym bardziej, że to byśmy musieli mieć zawsze tam kursor i szybko gdzieś tam voice-overem to namierzyć.
2: A to nie jest łatwe.
1: To czasem on tam
2: tak
1: próbuje...
2: Tak, to czasem zadziała.
1: I on automatycznie coś tam czyta. On czasami nawet automatycznie powie, tylko że no to wiadomo, to są pewne jakieś tam opóźnienia, też nasze opóźnienia w transmisji i wychodzi to różnie.
0: Michał Dziwisz, wyciszono.
1: Ja tutaj może podgłoszę telefon.
0: Michał Dziwisz, wyciszono. Wstecz, przycisk. Michał Dziwisz, 3 minuty i 14 sekund. Michał Dziwisz, 3 minuty i 16 sekund. Dostępne są nowe wiadomości czatu. Przycisk.
1: Aha, no to jak ktoś by napisał na czacie znowu coś. Pewnie tutaj doszła nowa wiadomość, że masz nowe połączenie głosowe.
0: Uczestnicy, przycisk.
1: Uczestnicy, no to tutaj możemy zaraz wejść.
0: Michał Kasperczak, włącz wideo, przycisk. Wycisz mikrofon, przycisk.
1: O, to są ważne, włącz wideo, wycisz mikrofon.
0: Wybierz urządzenie audio, przycisk.
1: I wybierz urządzenie audio, to właśnie wybieramy głośniki czy słuchawkę, albo ewentualnie słuchawki nasze jakieś bluetoothowe.
0: Pasek narzędzi,
1: o!
0: Zamknij, przycisk.
1: Rozłączyła się
2: samoistnie. Zablokowałem ekran, a bardzo dziwne.
1: A to tak jest, w Skype'ie tak. Też tak bywa.
2: Czasem tak się zdarza, niestety. Zamknij, no połączymy się jeszcze raz. Najwyżej.
1: A to może poczekaj, to może skorzystamy sobie. Zamknij. Mam nadzieję, że się zamknie. Skorzystamy sobie.
0: Aha.
1: Wyjdziemy z tego i będzie zakładka połączenia na dole.
0: Okienko in Michał Dziwisz 19:24. Okienko in Michał Dziwisz 20:13. Wychodząca 3 minuty 50 sekund. Wielkie M.
1: O,
0: okienko informacji o rozmowie.
1: A co jest w okienku informacji o rozmowie?
0: Zaznaczono. Zadzwoń. Wychodząca Michał Dziwisz dzisiaj 20:13. Zadzwoń. Przycisk. Wyślij wiadomość. Przycisk. Wyświetl profil. Wyświetl profil.
1: Czyli w kółko to samo, to co?
0: Więcej opcji. Więcej od połączenia. Nagłówek. Poczta głosowa.

0: Nowa rozmowa. Przycisk. Wyszukaj. Pole wyszukiwania. O. Michał Dziwisz. 20. 13.
1: Dobrze. To
0: 3 minuty, dzwonimy. 50
2: sekund. To ja odbieram. Dobrze.
0: Zakończ połączenie. Więcej opcji rozmowy.
1: A co jest jeszcze więcej opcji rozmowy przy tym urządzeniu audio więcej przy okazji?
0: Włącz napisy. Zawieś rozmowę. Włącz napisy na żywo. Przycisk.
1: O, włącz napisy na żywo. I to działa? Coś więcej wiesz na temat tej funkcji może?
2: Pojęcia nie mam, czy to działa.
0: Zawieś rozmowę. Przełącz. Przycisk. Udostępnij. Przycisk. Klawiatura numeryczna.
1: A udostępnij?
0: Przycisk.
1: Zaraz sprawdzamy.
0: Udostępnij prezentację programu PowerPoint.
1: A, to tutaj doszło. Nie było tego niedawno.
0: Udostępnij zdjęcie. Przycisk. Udostępnij wideo. Przycisk. Udostępnij ekran. Przycisk. Udostępnij ekran. Przycisk.
1: I tu właśnie jest to udostępnianie, które jest dostępne w sensie takim, że VoiceOver czyta ta prezentację, kiedy udostępnimy nie ekran, a udostępnimy prezentację właśnie, plik prezentacji. To jest to, że VoiceOver nam ją będzie czytał. To właśnie to jest to, co się mówi przy okazji Teamsów, że czasami tam można w sposób dostępny udostępnić, no ale tak niestety musiałem powiedzieć, udostępnić prezentację, tak, że będzie ona również dla nas dostępna.
0: Michał Dziwisz, wyciszono. Wstecz, przycisk. Michał Dziwisz, 1 minuta i 20. Czat. Uczestnik, Michał, uczestnicy. Michał Kasperczak. Włącz wideo. Wycisz mikrofon. Wybierz urządzenie audio.
1: To włącz wideo, wycisz mikrofon, wybierz urządzenie audio. To również je będzie, kiedy będziemy tworzyć spotkanie.
0: Więcej opcji rozmowy. Zakończ połączenie.
1: I to więcej opcji rozmowy też tam wtedy będzie od razu można wybrać, czy ma być jakieś tło, czy ma być wideo, a to później pokażemy.
0: Michał Kasperczak, uczestnicy. Przycisk.
1: A uczestnicy?
0: Uczestnik. Dodaj osoby do spotkania. Przycisk. W trakcie rozmowy. 2. Nagłówek. Michał Kasperczak. W trakcie rozmowy. Naciśnij dwukrotnie, aby otworzyć profil użytkownika.
1: No, a tu wchodzę w profil.
0: Michał Dziwisz. W trakcie dotknij, aby powrócić do rozmowy. Dotknij, aby powrócić do rozmowy. Michał, w trakcie rozmowy. Dodaj osoby do spotkania. Przycisk. Pole wyszukiwania dodaj. Jest edytowane. Sugestia. Michał Dziwisz. Midzi. Paulina Gajoch. Dotknij, aby dostępne wyniki wyszukiwania. 3. Klawiatura ukryć. Anuluj. Przycisk. Anuluj. Michał Dziwisz. Przycisk wróć. Michał Dziwisz, Michał, wstecz, Michał Dziwisz, czat, przyć, uczestnicy, Michał Dziwisz.
1: Aha, a czy mogę z tego wyjść?
0: Michał, wstecz,
1: aha,
0: przycisk.
1: Nie działa dwa palce.
0: Dotknij, Paulina, okienko, Paulina Gajoch, okienko,
1: wyszedłem teraz.
0: Przycisk, Paulina Gajoch, pasek, zespoły, karta, zespoły, czat, karta,
1: na listę czatów
0: czat indywidualny.
1: I zaraz muszę sobie przypomnieć, jak wrócić do rozmowy, gdzie to jest.
0: Czat, wyszuk, nowy czat, zaprosiad, kontakt, czat, więcej opcji, czat. Nagłówek, kontakty, przycisk, zaproś osoby, przycisk.
1: A, bo to, o tych zaraz jeszcze.
0: Nowy czat, wyszukaj, czat, spotkanie, szczepienie i etyka, czat indywidual, pasek, zespoły, zaznaczony, aktywność, karta, dotknij, aby powrócić do rozmowy.
1: Tak,
0: przycisk.
1: Dobrze pamiętałem.
0: Pasek kart, dotknij.
1: Przed paskiem kart na dole jest coś takiego, dotknij, aby powrócić do rozmowy. I wtedy wracamy z innych obszarów aplikacji do tego okna z otwartą rozmową, tak? Z otwartą rozmową, z rozmową trwającą właśnie na Teams. Dobrze, to chyba rozmowę mniej więcej pokazałem. Ja się teraz rozłączę.
2: Okej.
1: Okay. I wrócę na chwileczkę jeszcze do zakładki czaty, bo widzę, że tu ona kryje kilka ciekawych rzeczy, które przed chwilką pominąłem.
0: Nagłówek, kontakty, przycisk, zaproś osoby, przycisk, nowy czat, przycisk, wyszukaj, nowy, kontakty, przycisk.
1: Kontakty, co my tu mamy?
0: Brak wyników.
1: Nie ma, nie wiem dlaczego, być może to jest tak, że kontakty, to przypuszczam, że jest telefon służbowy, tam by były wszystkie kontakty służbowe zintegrowane z Teamsem, pewnie mogłoby tak być, jeżeli jesteśmy połączeni w ramach organizacji.
0: Czat indywidualny. Kontakty. Czat. Kontakt. Zaproś osoby. Przycisk. Nowy czat.
1: Zaproś osoby. To chyba było już ostatnio.
0: Zaproś osoby. Menu. Zapraszanie osób do aplikacji Teams. Link udostępnienia zaproszenia. Przycisk.
2: Tak, to jest to samo, co już.
1: To samo, dokładnie. To już było.
0: Więcej opcji.
1: Dobrze, że nie wszedłem w te wyszukiwania czy coś tam.
0: Czat indywidualny. Nowy czat. Przycisk.
1: A nowy czat? Domyślam się, ale sprawdzimy.
0: Pole wyszukiwania do. Jest edytowane.
1: Aha, mogę.
0: Grupę lub tak. Pole wyszukiwania. Sugestie. Dostępny wynik. Sugestie. Midzi. Michał Dziwisz.
1: I tak dalej. Nazwę grupy Oraz tak, bo Teams ma coś takiego jeszcze, to chyba jest Ctrl G, znaczy nie, Ctrl G to jest numer, nazwę grupy i tag. Można dla danego kanału przypisać również tagi, jakieś słowa kluczowe, i dla danej grupy też można, nie, dla danego kanału to szczególnie, ale to właśnie w dużych takich instytucjach gdzieś tam, że każdy ten dany zespół albo kanał, teraz nie pamiętam, może mieć swój numer. I wtedy wystarczy na przykład po jakimś tam w komputerze gdzieś tam Ctrl G bodajże, albo jakoś tak, wybrać konkretny tam czterocyfrowy albo dwucyfrowy numer, Enter i już jesteśmy połączeni. Tak to wygląda. No ale to już są takie szczegóły gdzieś tam, które no jeżeli ktoś używa, to używa, to się dowie po prostu od osoby zarządzającej Teamsem w pracy. Czyli tak wygląda zakładka czaty i tak wygląda zakładka połączenia przy okazji.
0: Zaproś w kontakty. Przycisk. Czat.
1: Aha, przepraszam.
0: Pasekka. Zespoły. Zaznaczone. Czat. Spotkania, połączenia, zespoły.
1: I teraz przechodzimy do kolejnej zakładki. Zakładki zespoły.
0: Wybrano zespoły. Powiadomienie. Mail 10 minut temu.
1: To... A, przepraszam.
0: Mail. Tak, nie ma. Zobacz wszystko. Zobacz. Więcej opcji. Przycisk. Aha. Zespoły. Nagłówek. Dołącz do zespołu lub utwórz zespół. Przycisk. Zobacz wszystkie zespoły. Przycisk. Wyszukaj. Zobacz. Dołącz do zespołu lub utwórz zespół. Menu. Teraz utwórz zespół, przeglądaj zespoły, utwórz zespół, przycisk, przeglądaj zespoły, przycisk.
1: No i to jest przeglądaj zespoły, to jest to, co było poniżej na liście, to jest właściwie, dlatego mówię, że interfejs Teamsa to jest takie trochę w kółko to samo.
0: Dołącz do zespołu, wpisując kod, przycisk.
1: A, czyli kod, te zespoły, te kody, co mówiłem przed chwilką, one dotyczą zespołów.
0: Dołącz do zespołu, utwórz zespół.
1: A utwórz zespół?
0: Nazwa zespołu, pole tekstowe, edycji, opis, opcjonalnie.
2: Pomoże utwórz zespół, no to właśnie...
1: Tak. Chciałem tylko sprawdzić, pokazać, co tam jest.
0: Prywatność, prywatne, przycisk.
1: Prywatność. I koniec. Sprawdzę prywatność.
0: Wybrano, przycisk. Publiczne, nie wybrano, publiczne, przycisk.
2: Czyli czy jest widoczne, czy tylko na zaproszenie?
1: Ale widoczne w ramach cały czas organizacji,
2: tak,
1: oczywiście.
2: Tak, zgadza się.
0: Prywatność, prywatne, gotowe.
1: Nie będziemy tego tworzyć.
0: Zobacz wszystkie zespoły.
2: A masz jakiś stworzony zespół, że można było to przetestować?
1: Zaraz sprawdzimy.
0: Zespół audycja. Zespół został dodany do listy zespołów. Przycisk. Naciśnij pole wyboru, aby pokazać zespół na liście zespołów. Dodaj zespół. Zespół audycja. Zespół został dodany
1: do listy zespołów. Zespół audycja utworzony właśnie został ostatnio przez Paulinę, z którą testowałem to trochę. I...
0: Przycisk pokaż ukryj. Obecnie zobacz więcej. Zespół tyflonet. Zespół został dodany do listy zespołów. Przycisk. Przycisk pokaż ukryj. Zobacz więcej. Zobacz więcej. Zespół tyflonet. Zobacz więcej. Przycisk zobacz zespół tyflonet.
1: No otwórzmy zespół.
0: Do listy zespołów. Zaznaczono. Zarządzenie zespołami. Przycisk wróć. Zarządzanie zespołami. Przycisk wróć. Tyflonet. Nagłówek. Dodaj kanał. Przycisk. Kanał ogólny. Kanał został dodany do listy kanałów. Przycisk. Pixel and Business 24 regular. Przycisk. Podoba ci się aplikacja Teams? Nie bardzo. Tak. Przycisk, tak.
1: A,
0: przycisk,
1: to...
0: nie podoba ci się Pixel and Business 20, kanał ogólny, kanał, dodaj kanał, przycisk, dodaj kanał. Opis, opcjonalnie, nazwa kanału, prywatność.
1: Czyli znowu, nazwa, opis, prywatność, dokładnie to samo.
0: Klawiatura ukryta.
1: Do tej audycji wejdę.
0: Kanał ogólny, dodaj kanał, tyflonet, nagłówek, zarządzenie ze styl, dodaj kanał, Pixel, podoba ci się lepiej, nie bardzo. Naciśnij pole wyboru. Zobacz, przycisk pokaż, zespół tyflonet, zespół audycja, zaznaczono. Zarządzanie zespołami. Przycisk wróć. Audycja. Nagłówek. Dodaj kanał. Naciśnij kanał, aby pokazać. Kanał ogólny. Kanał został dodany do listy kanałów. Przycisk. Kanał ogłoszenia megafon. Kanał został dodany do listy kanałów. Przycisk. Zobacz więcej. Przycisk pokaż ukryj. Kanał planowanie. Kanał nie jest widoczny na liście kanałów. Kanał ogłoszenia megafon.
1: Kanał ogłoszenia na przykład.
0: Zaznaczono. Audycja. Przycisk wróć. Kanał ogłoszenia megafon. W zespole audycja. Przycisk. Nagłówek. Szybkie spotkanie na kanale. Przycisk.
1: O, szybkie spotkanie na kanale, to możemy tworzyć, utworzyć po prostu spotkanie. Zaraz sprawdzimy.
0: Obserwuj kanał ogłoszenia megafon. Przycisk. Menu. Powiadamiaj mnie dla. Nagłówek. Wszystkie nowe wiadomości w tym kanale. Przycisk. Zaznaczone. Tylko odpowiedzi. Zaznaczone. Tylko odpowiedzi na moje wiadomości.
1: No tak dziwnie to jest, bo nie ma nic, że już obserwuję. Ja już jakby jest tak czy tak obserwuj, a tak naprawdę ja nie wiem, czy zaobserwowałem ten kanał, czy nie i jak go odobserwować. Tak to jest odpowiedz, dla mnie niejasne.
0: Jeden opcję wiadomości. Zdjęcie
1: aha.
0: Pliki. Wpisy. Szybkie kanały ogłoszenia Megafon. Szybkie spotkanie na kanale. Obserwuj kanały ogłoszenia Megafon. Przycisk. Wpisy. Karta 1 z 3.
1: I mamy trzy zakładki. Wpisy, czyli coś w rodzaju czatów. Chociaż, no właśnie, w kanale to jest tak, że
2: To jest bardziej tak jak Facebook. Ktoś publikuje jakąś notatkę albo jakieś ogłoszenie i względem tego ogłoszenia można coś komentować, bo to jest ten wątek. To nie jest taki liniowy, tylko bardziej właśnie, że notatka plus komentarze, ogłoszenie plus komentarze.
1: Tak, i właśnie dlatego to jest takie potem uciążliwe dostępnościowo, bo Teams to za dużo czyta, że wiadomość od skomentował ktoś tam, to jest takie ciężkie w czytaniu.
0: Pliki, karta 2 z 3.
1: Pliki, wiadomo.
0: Więcej, karta 3 z
1: 3. I więcej te wszystkie Wikipedie, wiki i inne usługi specjalne.
0: Wiadomość od użytkownika ety, jeden lubię to, wiadomość testowa. Powinno się odebrać na komputerze 14.04.16.27. Zdjęcie profilowe użytkownika Michał Kasperczak. Nacisk opcję wiadomości, przycisk, jeden lubię to. Dwa odpowiedzi od pan Lina Gajochity, przycisk. Spotkanie zakończyło się po 5 minut, 19 sekund.
1: Czyli cała historia, wszystko tu jest.
0: Dwa odpowiedź, przycisk, nagłówek, przycisk wróć.
1: I teraz co? Ja to niby odpowiadam, kropka, nawet sam do końca nie jestem pewien komu, przecinek, ale to tylko dlatego, przecinek, że dokładnie wcześniej nie doczytałem, kropka.
0: Wstawione, i teraz co ja to niby odpowiadam. Nawet sam do końca nie jestem pole tekstowe. Edycja. I teraz co ja? Opcja spotkanie zakończyło się po 5 minut. Pole tekst, ekspert, wyślij, przycisk. Wysłano wiadomość. Użytkownik, ty wysłany odpowiedź. I teraz co ja to niby odpowiadam. Spotkanie zakończyło się po 5 minut. Zdjęcie profilu. Opcje wiadomości. Zdjęcie profilowe użytkownika Michał Kasper. Znaki. Wyrazy. Szybkość. Język. Kontenery. Nagłówki. Wiadomości. Znaki.
1: O, wiadomości. I mamy nawigację. Tu się pojawia nawigacja po wiadomościach. Na pokrętle, tak? Tak jak tam po datach, tak tutaj mamy wiadomości.
0: Użytkownik, wiadomość od użytkownika ty, jeden lubię to, wiadomość testowa. Powinno się odebrać na komputerze 14.04.16.27.
1: I idziemy w dół.
0: Użytkownik Paulina Gajoch wysłał odpowiedź, to jest odpowiedź testowa, 14.04.16.30. Użytkownik, ty wysłał odpowiedź, no tak, ewidentnie działa. 14. Spotkanie zakończyło się po 5 minut. Użytkownik, ty wysłał odpowiedź. I teraz co ja to niby odpowiadam? Nawet sam do końca nie jestem pewien komu, ale to tylko dlatego.
1: Koniec.
0: Użytkownik, ty wysłał odpowiedź. No tak. Ewidentnie działa. Wiadomość od użytkownika ty. Jeden lubię to. Wiadomość testowa. Powinno się od... Użytkownik Paulina Gajoch wysłał odpowiedź. To...
1: O, kliknąłem w to. I co się dzieje?
0: Zdjęcie profilu. Użytkownik Paulina Gajoch wysłał odpowiedź. To jest odpowiedź testowa. 14.04.16. Zdjęcie profilu. Opcje wiadomości. Użytkownik, ty wysłał odpowiedź. No, zdjęcie opcje wiadomości. Spotkanie zakończyło.
1: A nie, myślałem, że to będzie taki podwątek. A te opcje wiadomości?
0: Życzliwa reakcja. Przycisk. Miła reakcja. Śmieszna reakcja. Zaskoczenie.
2: To jest po prostu reakcja.
0: Prześlij dalej.
2: Tak jak na
1: Facebooku. Kopiuj, prześlij dalej.
0: Kopiuj link. Przycisk. Zapisz. Przycisk. Zapisz.
1: Zapisz, że chyba na stałe to może gdzieś zapisać. Nie pamiętam, co gdzieś to gdzieś w zapisanych potem jest, takich moich, ja to gdzieś...
0: Powiadomienie. Zapisano wiadomość. Opcje wiadomości. Przycisk.
1: To gdzieś potem mam do tego dostęp, jakieś takie zapisane wiadomości. No ale to jest znowu taka bardzo specyficzna opcja, której nie wiem, powiem szczerze.
0: Użytkownik, ty wysłał odpowiedź.
1: Także to korzystanie z kanałów, z komputera też się da, to jest w formie takich nagłówków i takiego, no, takiego mini Facebooka. I to nawet to się wydaje wygodne, tylko że no, Teams bardzo dużo tutaj czyta informacji. Nie da się z tym nic za bardzo zrobić i nie wiem, czy to jest takie wygodne. No, wydaje się, że tak, bo wszystko jest takie powątkowane, schierarchizowane, ale no, gdzieś tam jak to w praktyce jest, no to znowu, tak, jeżeli ktoś potrzebuje, uważa za stosowne, żeby tego używać, no to tak i tyle. To może stworzymy sobie jakiś zespół testowy.
0: Menu. Utwórz zespół. Przycisk. Przeglądaj zespoły. Przycisk. Dołącz do zespołu, wpisując kod. Przycisk.
1: Aha.
0: Dołącz do zespołu.
1: Możemy też, jeżeli znamy kod, dołączyć do zespołu, przeglądać listę zespołów istniejących, albo utworzyć...
0: Utwórz zespół. Przycisk.
1: Nowy.
0: Gotowe. Nazwa zespołu. Dozwolone są litery, cyfry i spacje. Nazwa zespołu. Dozwolone są litery, cyfry i spacje. Pole tekstowe. Klawiatura widok. Wklej. Pozycja. Nazwa zespołu.
1: Testy Teams.
0: Wstawione. Testy Teams. Opis. Prywatność. Opis. Opcjonalnie. Pomoże to innym znaleźć twój zespół. Pole tekstowe.
1: No, to możemy...
2: Prywatne. Jest opcjonalnie do jakiegoś tak, takiego rozszerzonego opisu.
1: Ale myślę, że to prywatny może zostać zespół. Nie, on nie musi być...
2: Myślę,
1: musi
2: że tak.
0: Wielkiego. Nazwę gotowe. Tworzenie zespołu. Gotowe. Przycisk.
1: Gotowe.
0: Gotowe. Tworzenie zespołu.
1: A myślałem, że nam coś powie.
0: Wyszukiwanie dodaj. Jest edytowane. Wprowadź nazwę lub adres e-mail.
2: A właśnie. I teraz mamy okienko do dodawania użytkowników, no bo ty jesteś administratorem tego zespołu, a teraz po prostu no, przydałoby się, żeby...
1: Kogoś dodać.
2: Kogoś dodać, zespołu. Dokładnie. Tak. Więc możesz dodać ten mój adres mailowy po prostu, tak będzie chyba najprościej, michal.dziwisz@fir.org.pl.
1: On tu coś...
0: Brak aktywności. Przycisk.
1: Ale to chyba ty jesteś jednak, mimo że brak aktywności, tak przypuszczam.
2: Wydaje mi się, że tak. Spróbuj.
0: Gotowe. Przycisk. Pole wyszukiwania dodaj. Jest pole wyszukiwania. Gotowe. Przycisk. Gotowe. W toku. Zespoły. Uwaga. Utworzono zespół testy Telams.
2: I teraz warto tu zobaczyć, co mi się wyświetliło na telefonie. O, i nawet mail mi przyszedł.
1: O.
0: Teraz Microsoft Teams. Dodam cię do zespołu w aplikacji Microsoft Teams. Microsoft Teams, użytkownik Michał Kasperczak. Dodam cię do zespołu testy Teams, testy Teams, liczba członków. Jeden otwórz aplikację Microsoft Teams, zbierz zespołu.
2: Tak. I oprócz tego jeszcze na Teamsach.
0: Teams, teraz dodano cię do zespołu testy Teams. Przycisk.
2: Dodano cię do zespołu testy Teams.
1: I co, możesz to kliknąć? Kliknąć, otworzyć? Coś to spowoduje?
2: Podejrzewam, że tak. Zaraz to sprawdzimy. Otworzymy ten zespół. Tak, i tu mam w tym momencie...
1: Już jesteś w zespole. Tak,
2: już jestem w zespole. Ja może trochę zwolnię.
1: Tego jakby nie musisz akceptować. Tak. W sensie to już ciebie dodano, tak jak do jakiejś po prostu grupy i koniec. I już
2: dokładnie,
1: w niej jesteś.
2: Dokładnie tak. I tu są wpisy, pliki i więcej.
1: O! I możemy sobie...
0: Zespoły. Przycisk. Kanał ogólny. Szybki kanał ogólny w zespole testy Teams. Szybki obserwuj kanał ogólny. Przycisk.
1: Szybkie spotkanie na tym kanale utworzyć i przy okazji pokażemy, jak wygląda tworzenie spotkań.
0: Szybkie spotkanie na kanale. Przycisk. Szybkie spotkanie. Zamknij. Przycisk. Tytuł spotkania. Spotkanie na kanale ogólny. Nagłówek. Poletek. Efekt typu. Tytuł spotkania. Spotkanie na kanale ogólny.
1: No dobrze, niech już zostanie. Nie będę zmieniał. Temat sobie możemy...
2: Dokładnie.
1: Dowolny.
0: Efekt tytuła. Przycisk.
1: Efekty tła. Możemy coś sobie wybrać.
0: Wideo włączone. Przycisk.
1: Wideo, o właśnie. Wideo domyślnie włączone.
0: Wideo wyłączone.
1: Warto o tym pamiętać i zawsze sprawdzać, jak to jest z włączonym wideo i z włączonym mikrofonem.
0: Mikrofon włączony. Przycisk.
1: O, mikrofon włączony, to jest OK.
0: Wybierz urządzenie audio. Głośnik. Przycisk.
1: Tu domyślnie jest głośnik. Wybierz urządzenie audio, to jest OK.
0: Rozpocznij spotkanie. Przycisk. Menu rozwijane opcje i dołącz teraz. Menu rozwijane opcje i dołącz teraz.
1: O, tu coś nowego, bo menu rozwijane opcji dołącz teraz się
2: i to zapewne pojawi. Będzie kwestia jakiegoś planowania, ale sprawdźmy to.
0: Menu. Inne opcje dołączania. Nagłówek. Wyłącz dźwięk. Przycisk.
1: Aha, czyli że tak czy tak dźwięk będzie wyłączony, czyli właściwie jesteśmy na spotkaniu, w którym tylko jesteśmy, no korzystamy z tego, co ktoś pisze na kanale.
0: Wyłącz dźwięk. Przycisk.
1: Koniec, tu nic nie ma. Więcej.
0: Rozpocznij spotkanie. Przycisk.
1: I klikamy, rozpocznij spotkanie.
0: Włączenie. Michał Kasperczak. Michał Kasperczak. Zaprosi inne osoby. Michał Kasperczak. Michał Kasperczak.
2: Tak, i teraz u mnie przyszła nowa wiadomość. O, i teraz tak. Tutaj, gdzie powinny się pojawiać jakieś wiadomości, czyli pod tymi trzema zakładkami, mam spotkanie na kanale ogólnym trwa. I teraz mogę dołączyć do spotkania. Mogę odpowiedzieć na to spotkanie, podejrzewam jakoś. Zaraz zobaczymy, co to tak naprawdę robi. Aha, mogę na przykład po prostu tak odpowiedzieć, że sorry, ale teraz na przykład nie mogę albo coś tam. Ale ja teraz nie będę nic odpisywał, tylko nacisnę przycisk dołącz do spotkania. I teraz mam to samo, co przed momentem pokazywał wam Michał, czyli efekty tła. Wideo wyłączone, bo już to ustawił.
0: Mikrofon wyłączony.
2: Mikrofon wyłączony.
0: Mikrofon wyłączony.
2: A ja włączę.
0: Wybierz
2: urządzenie audio iPhone.
0: Przycisk.
2: Zobaczymy, co tu mogę.
0: Anuluj. Zaznaczone. Głośnik. Przycisk.
2: Ustawię głośnik.
0: Wybierz urządzenie.